cóż to była za piosenka? Pan artystę tym całować chciał po rękach i każdy czuł, że ma z zachodniej trochę krwi. Taka piosenka, Dimanche Orly. W piosence byknął aeronowo-tergalowy. Nagle psychicznie trochę poczuł się niezdrowy i żeby się odprężyć jeździł na lotnisko. Chciałby odfrunąć to wszystko. Pan konferansjer bez zarzutu nam to streszczał i słuchaliśmy piękne dzieci strasznych mieszczan i większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka, Dimanche Orly. A jeśli ktoś posiadał język obcy, to tak się mniej więcej, proszę państwa, zachowywał, jakby do wszystkich chciał powiedzieć: popatrz.

0: Avion à destination New York. Décollage prévu dans une heure. Le voyageur sont demandés de se réunir devant la porte 42.
1: Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Szanowni Państwo, byli prawo coś w rękach. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Taka piosenka, Dimanche Orly. Szanowni Państwo, to projekt całkiem nowy. Jak zlikwidować kompleks sali kongresowej? Jak się nie załamywać i nie tonąć w splinach? Oto recepta jedyna. Na wszystkie smutki. Niedziela na głównym, na oddech krótki. Niedziela na głównym, na sypkość uczuć i brak przyjaciela. Niedziela na głównym niedziela. Na niski wskaźnik. Niedziela na głównym, na nadmiar wyobraźni. Niedziela na głównym, na splin frustrację i oddech nierówny. Na głównym niedziela, niedziela na głównym. W taką niedzielę, gdy czegoś się boisz, tych słów niewiele ci nerwy ukoi. Pociąg pośpieszny do Kutna, odjeżdża z toru pierwszego przy peronie B. Powtarzam, oto najlepszy jest relaks. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela.

0: Miłość i śpiew, czyli miś. Praca do granic, zabawa bez granic. To dewiza inżynierów i technologów z Doliny Krzemowej. Marcin Zieliński, który jest gościem dzisiaj Radia Wnet. Cieszę się, że przybyłeś do studia. Dzień dobry. I jesteś autorem projektu Kids Pro. To taki projekt, że do sztucznej inteligencji podchodzisz przez doświadczenie, nie przez zabawę, czyli odwrotność tego, co robią w Dolinie Krzemowej. Sam się tego nauczyłeś? Jak do tego doszedłeś? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Marcin Zieliński z tej strony, ten bez charyzmatów.
0: Właśnie, bo jest drugi taki Marcin Zieliński z charyzmatem, a charyzmatycy to taka esencja emocjonalności, a ty jesteś bardziej tak na rozumowe działanie nastawiony i doświadczenie.
1: Tak, my właśnie z dzieci uczymy, staramy się pokazać, jak rzeczywistość czytać rozumowo, a nie trochę doświadczalnie, ale bardziej skupiamy się właśnie na rozumie, jak odkryć wzorce w rzeczywistości i odkryć, jakie są granice rzeczywistości. Okazuje się, że wolność nie jest w usuwaniu granic, tylko właśnie w przestrzeganiu granic, jakie są w rzeczywistości. Jeśli budujemy coś w rzeczywistości, przestrzegamy tych granic, no to właśnie to, co zbudujemy, będzie trwałe i się nie rozsypie. A wszystko, co jest właśnie bez granic rzeczywistości, będzie powodowało to, że to wszystko się w końcu rozsypie. I to jest różnica między światem wirtualnym a światem rzeczywistym, bo w świecie rzeczywistym nie ma żadnych granic. Każda gra to jest inny świat, inne zasady i właściwie wszystko trzeba właśnie tak empirycznie, doświadczanie, tak jak Bobas się uczy świata, to musi wchodzić po ten świat i po omacku się w nim poruszać i odkrywać, jak to działa. A w rzeczywistości jest tak, że jak się nauczymy poruszać po jednym domu, po jednej, odkryjemy, jak działa, jak jest kuchnia zbudowana w jednym domu, to jak pójdziemy do drugiego domu, to przez analogię jesteśmy w stanie dokładnie się poruszać, chyba że trafimy do nowoczesnej kuchni, w której jest wszystko po nowoczesnemu, czyli na przykład nie ma tych klamek wszystkich.
0: Są przyciski. Tak. Dzisiaj nowy jest jakiś do kawy i nie mogłem dla ciebie kawy przygotować, bo nie wiedziałem, gdzie jest przycisk.
1: Tak, ja jestem...
0: Tak może być, że człowiek powinien wejść i widzieć, jak to uruchomić.
1: Dokładnie tak. I to jest efekt tego właśnie, to jest takie zjawisko upraszczania rzeczywistości w taki sposób, że człowiek rozumem nie jest w stanie, przez konkretne doświadczenia nie jest w stanie odkryć, jak to działa. Ja dokładnie tak samo. Ja jestem technikiem, a coraz więcej przychodzi do mnie, jak przychodzą do mnie osoby, żebym im pomógł zrobić, no to ja już nie jestem w stanie im pomagać, bo nawet moje doświadczenie powoduje to, te interfejsy się tak szybko zmieniają, to wszystko jest cały czas inne, że nawet mając doświadczenie i wiedzę, to się bardzo ciężko odnaleźć. No ja tam się jakoś ratuję, bo zawsze są gdzieś te stare rzeczy poukrywane i można sobie postarać się
0: jak zwizualizować tą sztuczną inteligencję, Marcin, i jak ty byś powiedział, jak w ogóle do niej podejść? Czy to jest właśnie tak, jak mówił Krasicki w tej bajce? Jeden robił, bo ciekawy, drugi robił dla zabawy, a ty robisz, żeby doświadczyć, żeby właśnie, jak dziecko powinno podejść? Bo ja, kiedy uczyłem się jeździć na rowerze, to musiałem zedrzeć kolana i z górki mnie puszczono, żeby po prostu się troszkę poturbować. A czy sztuczna inteligencja jest w stanie w ogóle się nauczyć na rowerze jeździć? O tak, może.
1: Nie ma najmniejszych szans. W ogóle słowo sztuczna inteligencja to jest fałszerstwo. Nie ma czegoś takiego jak sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja to jest statystyka tak naprawdę.
0: Czyli to socjologowie by mogli tylko na tym bazować, a my daliśmy się na to termin nabrać.
1: Tak, to nie ma. Inteligencja jest przy przygotowywaniu danych, analizie, to wszystko, co ludzie robią, a później jak to już jest wgrane do maszyny, to wszystko już, te odpowiedzi są statystycznie prawdziwe. I one, jak sobie wejdziemy, jak jesteśmy w świecie wirtualnym, w świecie sztucznej inteligencji, jesteśmy oderwani od rzeczywistości, to dla nas te odpowiedzi będą poprawne, bo one są statystycznie prawdziwe. Ale jeśli wejdziemy do rzeczywistości, zaczniemy te rzeczy weryfikować z rzeczywistością, to one okazują się halucynacjami. I właśnie ta cecha...
0: Czyli jest taka halucynogenna ta sztuczna inteligencja.
1: Tak,
0: to jest... odurza nas trochę, jak narkotyki.
1: Tak, i dlatego na przykład kompletnie
0: to
1: nie...
0: Widać, kto po nią sięga, no bo zdrowi tak. ludzie, zdroworozsądkowi nie powinni sięgać po to.
1: Tak, ona jest bardzo, bardzo trudno z tego korzystać dobrze. I dlatego powinna być całkowicie dla dzieci odcięta, ze względu na to, że dziecko do 13 roku życia buduje swój model rzeczywistości w głowie. Wytwarza sieć neuronową, buduje w głowie przez doświadczanie, przez dotykanie rzeczywistości.
0: Też komórki chyba neutronowe, nie wiem, mózgowe się rozwijają do któregoś roku życia, do 9 czy 8, a później już ciągle obumierają nam.
1: Tak, tego dokładnie nie wiem, ale ogólnie jest tak, że rzeczywistość jest tak bogata, że każde dotknięcie, napisanie kaligraficznie litery A wymaga zupełnie innych umiejętności niż scrollowanie paluszkiem po ekranie. To jest zupełnie inaczej. Wspięcie na drzewo buduje nam dużo większą sieć neuronową i dziecko, które rozwija się w rzeczywistości, ma większą sieć neuronową, więc ma większą pamięć, lepszą wyobraźnię, bo ma lepiej tą odbitą rzeczywistość. I później jak uczy się na przykład w szkole, no to ma głębszą sieć neuronową, więc jest w stanie przeczytać stronę A4 i ją sobie zapamiętać w głowie i później odtworzyć. A jeśli będziemy działali ze sztuczną inteligencją, no to ta pamięć się nie rozwija, ponieważ tam nic takiego nie ma. No i sztuczna inteligencja przede wszystkim też nie jest funkcją, czyli jest niedeterministyczna. Mhm. Bo w rzeczywistości wszystko jest funkcją, czyli ma, jak weźmiemy na przykład dodawanie, to jest funkcja dodawania, jak nam na przykład mamy przepis na ciasto, chcemy zrobić zaczyn na pizzę, to zawsze jak dodamy mąkę, wodę i drożdże, to nam powstanie zaczyn. I to jest stała rzecz rzeczywistości, jeśli odtworzymy warunki. A przy sztucznej inteligencji czegoś takiego nie ma. Ona daje za każdym razem nam inne wyniki. To można sobie nawet sprawdzić, że zadamy 3 razy to samo pytanie i dostaniemy 3 różne odpowiedzi, ale jeśli nie mamy wiedzy, to nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ta jest odpowiedź poprawna.
0: Zweryfikować, tak. Tak, tak. Ja kiedyś zadałem takie pytanie robotowi, który nazywa się Kopernik w Centrum Myśli i po prostu zapytałem o jedną rzecz. Powiedz coś na temat obrotu twojego dzieła, obrotu pieniądzem, że lepszy, więcej złota mający, zawierający, wypiera gorszy. I on o obrotach sfer niebieskich. W ogóle nie miał wkodowane, wgrane, że napisał takie dzieło Kopernik, tak? Które zresztą w Grudziądze ogłosił. To jest właśnie taka sztuczna inteligencja, tak? Którą możemy szybko przechytrzyć, ale mnie interesuje, ponieważ ty pracujesz z dziećmi, ten projekt masz dla dzieci, ale masz też firmę, która jest Reimagine Soft, czyli obrazy, tak?
1: No, oprogramowanie.
0: Łagodne oprogramowanie. I jak ty widzisz, czy dziecko, które na przykład robot nie będzie pływał. Ostatnio nawet człowiek przeszedł po linie z Pałacu Kultury na nowy ten Wars. Jak to jest w ogóle możliwe, że człowiek tego dokona, a zwierzę tego nie dokona? A chcą, żeby sztuczna inteligencja nam pomagała, skoro ona nie potrafi ani pływać, nie wiem, no w szachy może mnie ograć, ale zwykłych czynności nie wykona, nie pomodli się, tak?
1: Tak. No sztuczna inteligencja, im bardziej ma ograniczone warunki, tym bardziej sprawia wrażenie, że jest inteligentna. Czyli jeśli działa w szachach, to jest właśnie, ponieważ to jest tak mały świat, te szachy są wbrew pozorom tak prymitywny świat, że tam jest tak mało ruchów, że ona tam jeszcze jest w stanie podziałać. Ale właśnie jeśli chodzi o takie przechodzenie przez... tam, gdzie jest skomplikowana rzeczywistość, to sztuczna inteligencja sobie kompletnie nie poradzi, tak jak... bo ona właśnie działa na statystyce. No i nawet takie przejście po linie, to jest dla sztucznej inteligencji no niemożliwe, bo ona po prostu nie jest w stanie sobie tego policzyć i statystycznie, tam jest za mały błąd statystyczny, żeby ta sztuczna inteligencja mogła po tej linii przejść.
0: Ale ten, który przechodził, on musiał mózg wyłączyć, tak. Żeby w ogóle tą równowagę, bo wiatr, wszystkie inne okoliczności mogły go w każdej chwili, prawda, zrzucić.
1: Tak, i to jest niestety problem nie tylko sztucznej inteligencji, ale w takiej współczesności, że my bardzo się skupiamy teraz na doświadczaniu rzeczywistości, na emocjach, a nie na tym właśnie, co jest cechą ludzką. Nawet się mówi, że sztuczna inteligencja nie pokona ludzkich emocji, sztuczna inteligencja może udawać emocje ludzkie, ale nie może udawać rozumienia, bo tylko człowiek jest w stanie rozumieć i myśleć abstrakcyjnie. Sztuczna inteligencja myśli, wyszukuje wzorce, statystyczne wzorce pasujące do tego, co było wcześniej wytrenowane. I to też jest bardzo ciekawa rzecz przy sztucznej inteligencji, że sztuczna inteligencja jest stała. W sensie, jak się ją nauczy, to ona już nigdy więcej nic nowego się nie dowie. Nie ma czegoś takiego, że ona się rozwija. To jest ten ogromny model, który jest budowany, a później jest kompresowany, żeby to w ogóle mogło działać na tym sprzęcie, który jest dostępny, i to się później nie uczy. A ludzka inteligencja jest taka, że ona jest w stanie przez kontakt z rzeczywistością poprawiać model, który ma w głowie. Czyli my możemy być nauczeni błędnie, ale przez nasze doświadczenia i nasze rozumienie, naszym rozumem możemy dojść do poprawnej odpowiedzi. I to jest kolosalna różnica,
0: tak,
1: której nie ma.
0: Ciebie, Marcin, no widzę, że jesteś taki zdroworozsądkowy, bo inni są tak fanatycznie wpatrzeni w tą sztuczną inteligencję, że oni ją wręcz ubóstwiają.
1: Tak, tak. Ja tutaj mam przykłady właśnie sztucznej inteligencji. Jest takich kilku pasjonatów. Na przykład jest profesor Włodzisław Duch i profesor Andrzej Dragan. I oni właśnie mówią, że to jest sztuczna inteligencja i że to jest kolejny etap ewolucji. Tylko właśnie oni patrzą na sztuczną inteligencję od strony wyników. Czyli patrzą, że coś tak, że faktycznie ona coś tam fajnego wyprodukowała. Ale jest drugi taki właśnie naukowiec, profesor neuroinformatyk, profesor Piotr Durka, który właśnie pokazuje sztuczną inteligencję od początku. Nie od wyników, tylko od początku, jak ona się rozwija. I on mówi, że na początku była statystyka. Te sieci neuronowe to są statystyka. I jak będziemy powiększali te sieci neuronowe, to one nadal, tak jak Święty Tomasz mówił, nie zmienią natury. Jeśli czegoś nie było, jeśli nie było inteligencji u źródła, to nie będzie jej później, bo z braku się nie może powstać
0: dobra. To czemu oni żyją taką halucynogenną rzeczywistością?
1: No bo to jest... Sztuczna inteligencja jest takim szerszym nurtem, który ma doprowadzić do entropii, że my właśnie być prawda, płynna rzeczywistość, jak mówił Zygmunt Bauman. To jest coś takiego, że my nie mamy już prawdy, mamy...
0: Kolejny fanatyk, tak, tej rzeczywistości.
1: Tak, tak. On nawet to stwierdzenie stworzył. No i właśnie chodzi o to, że te halucynacje powodują bardzo dużą entropię, a entropia powoduje, że można po prostu generować zyski. No i tak naprawdę to na tym polega, że dla zysku.
0: Właśnie o tej wolności, o tym przestrzeganiu granic. Czy ty w utworach, które komponujesz, używasz jakichś też, prawda, narzędzi takich związanych ze sztuczną inteligencją? Co chcesz pokazać w tej swojej muzyce i w tym, co tworzysz?
1: Tak, ja tutaj przygotowałem kilka utworów i to jest bardzo dobry przykład sztucznej inteligencji, jakie ograniczenia są sztucznej inteligencji. Ja jestem w stanie napisać tekst źródłowy, jestem w stanie go poprawić, tak żeby sztuczna inteligencja jest w stanie mi zamienić to na wiersz, ale ona tak halucynuje, że nawet moje teksty źródłowe tak przemienia, że ja muszę kilka dni pracować nad tym, żeby w ogóle wyłapać te halucynacje, i bo sztuczna inteligencja podstawia po prostu ładne słowa, które pasują melodyjnie, ale nie rozumie znaczeń, więc podstawia rzeczy bez sensu.
0: Obliczy samogłoski, spółgłoski, da rytm. Tak, dobrze. I pierwszy utwór to jest Napisz to sam.
1: Tak.
0: Ty napisałeś utwór i pokazałeś to działanie tego mechanizmu.
1: Tak, to jest piosenka dla młodych ludzi, którzy właśnie, bo dzisiaj jest taka alternatywa, że dużo ludzi spędza w świecie wirtualnym,
0: tak,
1: a my pokazujemy, że świat rzeczywisty jest dużo fajniejszy, my budujemy... My modyfikujemy świat rzeczywisty i to, co my zbudujemy w rzeczywistości, zostaje i może nawet możemy zmienić rzeczywistość na 1000 lat. Zaczynając teraz, możemy za to kilka...
0: Ale trzeba napisać to samemu. I tak. Proszę, posłuchajmy.

0: Szukaliśmy ludzi, którzy budowali różne rzeczy od dzieciństwa. Nawet jeśli zawodowo piszesz kody, musisz zrozumieć, jak działają różne obiekty mechaniczne. To słowa ludzi ze SpaceX i Elona Muska, który uważał, że ton rekrutacji właśnie takich techników i innych do jego firmy SpaceX jest jak siły specjalne. Jeśli nie chcecie twardej gry, nic tu po was. Taki bezwzględny i surowy, ale taki jest Elon Musk. OpenAI powstało po to, by pokonać Google. Chcieli przekonać właśnie utalentowanych ludzi z talentami, z pasją, że warto robić misję w życiu. Jak ty podchodzisz? Co jest twoją największą przewagą? Marcin Zieliński.
1: Tak, to właśnie ja też zgadzam się, że trzeba się skupić na rzeczywistości. Jeśli nauczymy rozumieć rzeczywistość, to wszystkie te zagrożenia, które wynikają z te szklane sufity, o których jest, które były w piosence, to znikają, bo my po prostu zaczynamy widzieć, jakie są, jak to wszystko funkcjonuje i jesteśmy w stanie przewidzieć wyniki.
0: Tutaj jest na przykład... Ale czy też widzimy, gdzie jesteśmy i gdzie jesteśmy w stanie być? Tak. A gdzie są ograniczenia? Bo ty o tym też pokazujesz, że jednak jest świat bezgraniczny. Elon Musk też co chwilę zmieniał zdanie. Mówi, to dla innych robię, niech oni lecą na Marsa. A później mówi, ja chcę być pochowany na Marsie, tak?
1: Tak, to jest... nie jestem do końca w stanie tych wszystkich...
0: Nadążyć za tym.
1: Dokładnie za tymi trendami.
0: Bo nie masz takich pieniędzy, jak oni mają.
1: Tak, tak. Ja bym na Marsa, patrząc na złożoność problemu, złożoność tematu, jakim jest polecenie na Marsa, to jest dla mnie nierealne, bo patrząc, że żeby na Ziemi było życie, to na przykład potrzeba nawet pleśni, żeby ona te produkty rozłożyła. Potrzeba wody, tlenu, mnóstwo tych azotu, tych wszystkich rzeczy, które ja się nie znam na rolnictwie, ale samo to, że

0: się przechodzić w jakiś fanatyzm, ale widać, że zmienił w ogóle podejście, ale inni wręcz na niego skaczą teraz ile mogą. Zmieniło się wszystko, a on zaczyna od zera. Jak przyjechał do San Francisco, zobaczył to Dolinę Krzemową, to on nie poszedł tą drogą. W Los Angeles kupił starego magazyny Boeinga i tam zaczął tworzyć i faktycznie wyszło, tak? I motoryzacyjne, i te solarne, i właśnie te kosmiczne projekty. A twój projekt, bo mnie on najbardziej interesuje teraz.
1: Tak, znaczy my... Droga, my nawet nie myślimy o wysłaniu
0: dzieci na Marsa.
1: Dokładnie. Znaczy my chcemy nauczyć dzieci takiego właśnie, jak budować firmy, jak budować takie projekty, żeby one były trwałe, jak nauczyć współpracy, bo my wierzymy, my budujemy, my to nazywamy pierwszą ligą profesjonalistów, czyli chcemy zbudować nie sieci, nie wielkie data center, tylko chcemy zbudować sieć opartą na inteligencji, czyli na prawdziwej inteligencji na dzieciach, bo ludzki mózg, znaczy dziecko, znaczy człowiek, żeby wyprodukować, zrobić wszystko, potrzebuje 20 W energii dziennie, a taki jeden czyp graficzny, żeby w ogóle przeliczyć tam kilka zapytań, to potrzebuje 700 W. Więc to są rzędy, i to jest jeden czyp, który jest w jednej data center, a tych czypów musi być ogromna ilość, więc ludzka inteligencja jest zdecydowanie bardziej
0: ale
1: optymalna.
0: Ale zobacz, twoje jest od razu od zakazu, bo ty mówisz niedotykowe sprawy, tak. Bo dotyk jest najmniejszym ze zmysłów, tak? Bo mamy pięć zmysłów, mamy wzrok, mamy uszy, słuch, mamy węch, tak? Smak. Czemu od dotyków, tak? Dzieci mają zaczynać. Ale podaje się dzisiaj najmłodszym, więc jak ty odciągniesz, czy rodzinę przekonasz do tego, by właśnie dzieci nie używały tych szklanych, prawda, ekraników, czy jak to mówią, szklanej kuli, o.
1: Tak, bo tak, telefony są bardzo bardzo niebezpieczne. Znaczy one w ogóle powinny być odcięte. Do 13 roku życia im więcej dziecko będzie siedziało w rzeczywistości, tym będzie lepiej umiało obsługiwać się technologią, bo w tej chwili dzieci, które na przykład przychodzą i chcą tam komputerów używać, no nie potrafią używać, bo one potrafią tylko mazać palcem po telefonie. A telefon ma tą wadę, że on zamienił wszystko w scrollowanie. Jak sobie zobaczymy, to wszystko, co jest w telefonie, się scrolluje. Żeby wejść do ustawień Wi-Fi, trzeba przeskrolować 5 ekranów. Pierwszy ekran to jest tam jakieś logo, później ustawienia, później i samo przełączanie tych kontekstów powoduje u nas rozproszenie i zmiana tych kontekstów to jest taki multitasking. Jak sobie popatrzymy na badania, na dorosłych nawet, to one pokazują, że im więcej multitaskingu, tym my bardziej jesteśmy tacy rozdrażnieni, nie potrafimy się skoncentrować. No i telefon robi dokładnie to naszemu mózgowi. Ja oglądam właśnie czasem jak młodzi ludzie na tych telefonach pracują, no to oni oglądają TikToka i tam dosłownie w minutę przełączają z 10 czy 15 razy kontekst. 3 sekundy i mózg podejmuje decyzję, czy to jest atrakcyjne, czy nie. I tak przełącza 15 razy kontekst. No i mózg jest po prostu tak rozbiegany, że on później jak ma na przykład zacząć lekcję, to, no to nie jest w stanie się uspokoić i potrzebuje około 20 minut na wyciszenie. Więc to jest połowa lekcji w szkole jakby, bo teraz jest ten wprowadzany ten zakaz telefonów do szkoły i to jest bardzo dobry zakaz, bo właśnie te telefony powodują to, że my nie jesteśmy w stanie myśleć.
0: W Anglii to już jest od dawna, no tak, się nie oszukujmy, tak. Polacy nic nie wymyślili nowego. W Anglii nikt nie może przyjść z komórką, tak, zostawiają ją przed wejściem do tego, mogą użyć dopiero po wyjściu.
1: Dokładnie.
0: I jasna rzecz, tak?
1: Dokładnie tak. No i właśnie te telefony nie mają granic rzeczywistości. Tam można obejrzeć rzeczy, które są montażem cyfrowym. Nie są spójne i to powoduje, że nasz mózg, dzieci dostają tak zwane brain roty i one uczą się, ponieważ to jest połączone z dopaminą, to one się uczą błędów, niespójnych rzeczy, a nie poprawnych, bo w rzeczywistości jest coś takiego, że nie da się złamać żadnej zasady rzeczywistości, żadnego prawa, można się popełnić błąd, działać wbrew zasadom, ale to na przykład będzie noga bolała albo coś takiego, ale nie da się żadnego prawa złamać. A w świecie wirtualnym wszystkie zasady rzeczywistości praktycznie można zawiesić.
0: Ale roztropnego korzystania z AI no jest bardzo mało, tak?
1: Tak.
0: Dobrze. Mówią, że wpuścili AI do ludzi, którzy mają podłoże chorych ambicji jako tak

0: aby wykończyć kogoś, że 10% tylko ma zdrowy rozsądek i chce to zatrzymać. Jak ty to widzisz?
1: Znaczy, jeśli chodzi o jaj, to jest... Ja używam, ale to jest bardzo... bo tam niestety są przykazy, teraz się mówi, że powinno się używać, żeby być właśnie nowoczesnym. A jaj jest bardzo obciążające dla umysłu, ponieważ właśnie ono bardzo mocno halucynuje. I ja się bronię przed tymi halucynacjami i wszystko, co ono wygeneruje, to ja weryfikuję i później sobie oczyszczam z tych halucynacji. Ale to wymaga ogromnego wysiłku takiego intelektualnego. No i po kilku godzinach takiej pracy to człowiek jest zmęczony i łatwiej jest napisać to, zrobić coś samemu bez tego AI. A z kolei dzieci i osoby, które z tego korzystają, tak nie analizując tego krytycznie, no to właśnie... przypuszczałem te halucynacje, zakładając, że tam jakoś to przejdzie. I właśnie na tym zależy tym wszystkim, którzy to projektują, żeby właśnie oni mogli tą swoją prawdę przemycać za pomocą
0: AI. Czyli ty nie chcesz się dokładać cegiełki do budowy tej sztucznej inteligencji, ale budujesz co? Jaką markę, powiedzmy?
1: Tak, my budujemy z dziećmi od początku system operacyjny, inne aplikacje, inną logistykę, właśnie opartą na rzeczywistości, bo jak się okazuje, rzeczywistość jest stała i niezmienna. I na przykład, jeśli poznamy twierdzenie Pitagorasa, to jesteśmy w stanie zbudować najoptymalniejszą logistykę. No, jesteśmy w stanie zbudować zupełnie inaczej system operacyjny, inne aplikacje. No i właśnie to dzieciom pokazujemy, jak to zrobić. I to sprawia, że nasze rozwiązania będą nieskończenie szybsze i wydajniejsze niż najnowsza sztuczna inteligencja. Więc to jest bez porównania.
0: I teraz utwór sztuka, bo to jest... pewna sztuka, art. Tak właśnie zrobić, żeby zawierało się taki zdrowy rozsądek, ale też takie nasze marzenia czy inne rzeczy się spełniały. Musk ciekawie powiedział, że chciałbym umrzeć z przekonaniem, że ludzkość ma przed sobą świetlaną przyszłość. My też chyba mamy, więc posłuchajmy tego utworu.

0: Uważam sztuczną inteligencję za projekt polityczny. Liderzy AI postrzegają ludzi jak gorsze istoty w stosunku do maszyn. Tak Karen Hao napisała w książce Imperium Sztucznej Inteligencji, Sny i Koszmary. Czy rzeczywiście ta sztuczna inteligencja jest fajna przez chwilę, a potem jest taka deprecha? Jak to jest, że ona szybko jak bakteria się rozwija, a wchodzi i później widzimy, że będziesz miał coraz mniej czasu, więcej ci ukradnie twoich talentów niż rzeczywiście. Jak ty, Marcin Zieliński, tak, jako praktyk, tak, do tego podchodzisz?
1: Tak, ja mogę tutaj właśnie pokazać, że sztuczna inteligencja to jest iluzja, że ja coś umiem. Tutaj ja skomponowałem niby piosenkę. Można ją posłuchać, ktoś tam ją nawet zaśmiewał, zmusiłem jakąś...
0: Król jest nagi, sztuczna inteligencja jest naga, no to już wiemy.
1: Tak, ale ja nie zostałem muzykiem. Ja, jak zniknie sztuczna inteligencja, to ja żadnej umiejętności nie umiem ani jednej noty.
0: A po co się w to wciągnąłeś, skoro to i tak...
1: Ja to zrobiłem ze względu na to, że współcześnie nawet sztuka, nowoczesna sztuka jest właśnie takim doświadczeniem, ona nie jest rozumowa. Dużo piosenek współczesnych jest tak skonstruowanych, że one są o emocjach, o uczuciach. Jak się posłucha tam jakichś tych męskiego grania, czy jakieś tak, to one są właśnie nastawione, że ja umiem latać, że mam jakieś niezwykłe moce, ale i teledyski to pokazują, że on ma takie moce, że może właśnie latać jak Superman, ale de facto to są halucynacje. Tak naprawdę.
0: Czyli upiększa, tak? Ale tak naprawdę nie będziemy odmłodzeni, nie będziemy nie cierpieć, bo to jest rzeczywistość. Czemu tego się nie uczy, że człowiek to zedrze sobie kolana, żeby się czegoś nauczyć, tak? Musi po prostu upaść. I skąd ta chora ambicja? Jak ty to widzisz?
1: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. No i tak naprawdę AI jest bardzo dobrym źródłem dochodu i sposobem na uzależnienie ludzi. W tej chwili jest tak, że te wszystkie modele językowe, wszystkie te narzędzia są bardzo subsydiowane, żeby pokazać, jaka jest realny koszt tych urządzeń, tego AI, to mogę powiedzieć, że takie używanie największej wersji tam takiej platformy Claude to jest $1200 rocznie, ale realne zużycie tych prawdziwe pieniądze, jakie za te $1200 idą, to jest $15,000. Czyli widzimy, że to jest nieskończenie większe, 10 razy więcej. I dodatkowo jest tak, że bardzo niewiele ludzi z tego korzysta, niewiele ludzi za to płaci. Ale jeśli się uda ludzi uzależnić od AI-a, czyli na przykład w Google zamiast wyszukiwarki da się wstawić tego AI-a, to ludzie przestaną mieć możliwość szukania, docierania do prawdy. Już w tej chwili jest bardzo trudno wiele rzeczy odnaleźć, materiałów źródłowych, bo one albo znikły. Wiele firm musi też się zamykać ze względu na to, że AI tak duże obciążenie generuje serwerów, że oni nie są w stanie utrzymać tych serwerów i muszą je wyłączać, żeby przestają być one dostępne dla zwykłych ludzi. I
0: przez czyli to są takie buble, możemy powiedzieć. Mnie ciekawi jedna rzecz, bo przeczytałem taką książkę W cieniu AI. Jak sztuczna inteligencja ingeruje w nasze życie, to Madhumita Murgia napisała i ona ciekawie pokazała taką inwigilację na przykładzie różnych osób. Lekarza gdzieś tam w Indiach, księdza w Rzymie, bo to jest też ciekawe, że ksiądz nawet w Rzymie się w to zaangażował, bo zrobili takie spotkanie rzymskie i tak jak w tym słynnym, prawda, londyńskim, gdzie rozszyfrowano Enigmę. No, Polacy rozszyfrowali, ale oni sobie przypisują i tam zrobiono, żeby panować nad tym światem sztucznej inteligencji i ona pokazuje życie tych poszczególnych ludzi i pokazuje, że jesteśmy słabi jako jednostki, bo ta sztuczna inteligencja ma do dyspozycji milion ludzi, ich sposobów działania, tego jak myślą, bo ich rozpracowywały właśnie te algorytmy.
1: Tak.
0: Taka była inwigilacja, tak? Do tego to służyło, nie? To było takie UB, ta sztuczna inteligencja, powiedzmy sobie szczerze, tak po polsku, tak?
1: No tak, znaczy w dużej mierze tak jest, bo większość tych modeli działa na serwerach zewnętrznych w Stanach Zjednoczonych. I wszystkie dane, które my wysyłamy, wszystkie zapytania, które wysyłamy do tej sztucznej inteligencji, to idą...
0: Ale ludzie nawet nie potrafią prostego mechanizmu rozszyfrować. Jak się pytam, kto wynalazł iPhone, tak? iPhone, czyli jest nazwa Israel Phone, tak? Ale ludzie nie, nawet tego nie wiedzą. On nie wie, że jest, rozeznają, co go interesuje, co przegląda. Oni to wszystko mają zarejestrowane. No to jest inwigilacja, tak?
1: Tak.
0: I w tej książce ona to dobrze pokazała, bo ona pokazała na przykładzie matki, bo ona sama przez to przeszła, jako w Amsterdamie. Jej syn został posądzony do grupy przestępczej, top 200. Taka przestępcza grupa dzieci była, nie? I ona, dlaczego moje dziecko się tam znalazło? A później jego brat, który nawet nie miał nic wspólnego z tą bójką, też tam się znalazł. I ona chciała to usunąć i nie mogła. Już jej dzieci zostały jakby piętnowane, nie? Naznaczone, jak to stygmatyzowane, tak?
1: Tak, tak.
0: I dla matki to jest przeżycie. I ona pokazuje to pięknie w tej książce.
1: Zgadza się.
0: Do jakiej degradacji naszego człowieczeństwa prowadzi ta sztuczna inteligencja?
1: Tak, to jest niestety tak, że wszystkie te rzeczy, które wysyłamy, to zostają tam w serwerach i oni, nawet taka firma jak Microsoft właśnie buduje, daje te narzędzia dla programistów i ona instaluje już od razu to, tę sztuczną inteligencję i moim zdaniem jest to, celem jest to, żeby ten kod, który powstaje właśnie lokalnie u programistów, żeby można było sobie analizować właśnie i trenować tą sztuczną inteligencję na bazie tego. Na bazie prawdziwego kodu naszych danych, bo zaczyna brakować po prostu danych takich ogólnie publicznie dostępnych, żeby...
0: Marcin Zieliński, nie charyzmatyk, ale bazujący na rozumowaniu. Powiedz, co, od czego twoja przygoda zaczęła się, że ty stworzyłeś ten cały projekt, tak? I jaka twoja była pasja? Coś powiedz o sobie, o swoim dzieciństwie. Skąd się wzięło to takie, prawda, taka ostrożność wobec takich maszyn? O.
1: Ja tu jest, a propos tego, to jest bardzo ciekawa historia, bo ja w liceum już się zajmowałem programowaniem, no i tam właśnie odkrywałem te sieci neuronowe i sieci algorytmy genetyczne właśnie, które bazują właśnie na tej statystyce. No i tam właśnie wtedy się tym zajmowałem, no to właśnie odkryłem, że to super fajne, że jak zbuduję taką sieć neuronową, to właśnie zdobędę świat. Ale się później okazało, że najtrudniejszą rzeczą w tych wszystkich algorytmach jest odkrycie celu, dokąd ma dany algorytm dążyć. Bo jeśli nie ma celu, to dochodzi do takiego rozproszenia. Czyli bez celu nie jesteśmy w stanie dotrzeć do danego, do odpowiedzi.
0: No tak. Ja jak chodzę do kościoła, czasami słyszę taką Ewangelię, że są wilki w owczej skórze. Jak ty to odkryłeś właśnie, że to są takie wilki w owczej skórze, że oni nas po prostu tak chcą, żebyśmy tych narkotyków tak i tego dotyku żyli tylko jakby taką rzeczywistością, jakby świat nie był bardziej zróżnicowany, tak?
1: No właśnie to jest, w tym pomaga bardzo dobrze informatyka, bo tylko informatyka jest właśnie tak źle pojmowana, bo ona się kojarzy z komputerami, a informatyka jest znacznie wcześniejsza niż komputery, bo na przykład Święty Tomasz był genialnym informatykiem, bo on te wszystkie rzeczy, nauka o przypadłościach, potencjach, to wszystko bardzo dobrze, to są terminy informatyczne, tylko w inny sposób powiedziane. No i ta informatyka pozwala nam odkrywać na przykład, że takie, że wszystko jest na przykład hierarchią. Mamy to na przykład tą roślinkę tutaj w studiu, to ona jest hierarchią. Ja jestem też hierarchią, też mam strukturę i co ciekawą rzeczą jest to, że każda roślina, każdy człowiek, wszyscy mają cel i pełnią jakąś funkcję i nie jest tak, że to są...
0: Ale się uważa tych ludzi z tych różnych, nie wiem jak to, korpo powiedzmy ogólnie, za taką wyższą klasę ludzi.
1: No, ja pracowałem w korpo i to jest... To jest trudne, bo korporacja to jest właśnie trochę takie środowisko przemocowe, bo tam panują takie... ja na przykład mam 25 lat doświadczenia w programowaniu i zatrudni się na przykład 10 osób młodszych, starzem, które na przykład nie mają takiego doświadczenia. No i ja coś wycenię, że trzeba, to praca zajmie na przykład 3 tygodnie, a oni wszyscy przegłosują, że to zajmie tydzień. No i statystycznie oni mają rację, że to tydzień się zajmie, No i, ale w ostateczności zajmuje to nawet dłużej niż 3 tygodnie.
0: Mówią, że Musk, żeby nie traktować ludzi jak poddanych, to taki proponuje dochód nawet podstawowy, bezwarunkowy, ale czy prawda na przyszłość zapewnia, ale jak, czy to te korporacje to nie jest według ciebie taki ostatni egzamin ludzkości, że my albo wejdziemy w nową formę niewolnictwa i będziemy ubóstwiać złotego cierca, czyli AI, albo będziemy, naprawdę zostaniemy ludźmi, no.
1: Tak, no ja tu się zgodzę, że to tak jak święty Augustyn mówi, że są dwa królestwa. Jedno królestwo to jest właśnie światowe i Królestwo Boże.
0: Dwa miasta Boże, tak.
1: Tak, tak, tak. Tak,
0: albo no i do Jerozolimy Wiecznej, albo będą tą ziemską budować.
1: Tak, no, tak. To jest,
0: on to jasno powiedział o dwóch państwach, tak?
1: Tak, i to jest właśnie, to są dwie hierarchie. To jest bardzo ciekawa obserwacja, bo mamy tą jedną hierarchię opartą na rozumie, właśnie na odkrywaniu praw, na informatyce właśnie, na odkrywaniu praw spójnych i rzeczywistości, a drugie to jest właśnie to państwo takie zbudowane na emocjach.
0: Czyli ja bym tym wszystkim technologom zaproponował, żeby wrócili do szkoły, poczytali Augustyna, tak, świętego Tomasza i zdrowego rozsądku nabrali. No,
1: tak, tak, to wszystko było 1000 lat temu.
0: Śmierć rozumu, bo oni tak myślą, że nastąpiła śmierć rozumu, bo oni wymyślili inny rozum. Tak. Przepraszam.
2: 2+2=4. To nie sondaż. Grawitacja. To nie konsensus.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Miłość i śpiew. Czyli Miś. Dokądkolwiek zmierzam, miłość mnie prowadzi. Święty Augustyn to powiedział tak wprost po łacinie, a Marcin Zieliński na pewno uczył się łaciny, bo próbował różnych studiów i astrologii. Caritas meus pondus meum, czyli dokądkolwiek zmierzam, miłość mnie poprowadzi. Jak właśnie widzisz, Marcin, tą walkę ludzkości z technologią, skala ryzyka jaka jest? Czy to jest taka wojna nuklearna?
5: Tak, znaczy te wszystkie systemy AI, cała nowoczesna technologia, to wymaga ogromnych ilości energii i one są... potrzebują ogromnych zasobów, żeby wygrać. Z drugiej strony jest ten świat rozumowy, który właśnie jest oparty na informatyce, znaczy na rzeczywistości, i ten rozumowy jest dużo silniejszy. Jeśli jesteśmy w stanie rozumem dotrzeć do lepszych rozwiązań niż tych mechanicznych, siłowych. I na przykład ta sztuczna inteligencja na przykład jest bardzo podatna na wodę. Wszystkie te układy elektroniczne w nowoczesnych samochodach, one mimo, że są zalane na przykład tam jakimś silikonem, żeby nie rdzewiały, to one i tak po tych 10 latach na ogół się tam trochę wody dostanie i to rdzewieje i się utleniają, te chipy wszystkie przestają działać. Taki dysk twardy ma żywotność 5 lat, dysk SSD tam chyba 3 lata, a procesory maksymalnie 15 lat, więc to jest ta cała nowoczesna technologia.
4: To tak jak ziemia nie uprawiana, zarasta. Dobrze, ale już jesteśmy cyborgami. Elon Musk też reflektuje. Twój telefon i komputery są twoim przedłużeniem, chociaż wymaga użycia ruchów palców lub mowy, które są bardzo wolne. I on widzi, że to, że my nie nadążymy, że duch ludzki jest przede wszystkim, tak?
5: Tak, to jest duch, no właśnie to jest ta różnica między światem rzeczywistym, znaczy między materią a światem tym idei duchowym, że ten świat to jest bardzo ciekawa rzecz właśnie, że różne zwierzęta potrafią budować domy, potrafią tam jakieś dźwięki wydawać, ale na przykład żadne zwierzę nie potrafi skomponować utworu, nie potrafi namalować obrazu. Bo właśnie to wyróżnia człowieka od wszystkich stworzeń, które są na Ziemi, że on potrafi z rozumu przenieść świat idei do świata rzeczywistego, czyli potrafi skomponować utwór, który jest piękny. Dzisiaj tego nie widzimy, bo muzyka została taka zredukowana bardzo właśnie do takiej statystycznej, emocjonalnej, ale jak się cofniemy się jeszcze tam 200-300 lat, jak ta muzyka klasyczna była, jak na przykład tam ci wielcy kompozytorzy komponowali utwory dla 150 muzyków, do tego były słowa, to jak się tego posłucha, to jest zupełnie... Tego się nie da wygenerować statystycznie, mechanicznie z AI-a.
4: Tak. Jeszcze jedną rzecz, którą powiedzmy, bo to jest chyba sztuczna inteligencja jako bałwochwalstwo, bo to jest chyba takie największe zagrożenie dla nas. Elon Musk nawet to ostro tak porównał, sztuczną inteligencję, to jest przyzywanie demonów.
5: Tam jest generalnie sztuczna inteligencja, to jest prosta statystyka i mechaniczna. To jest prosty mechanizm, także tam nie ma żadnej inteligencji, więc trudno tam dopatrywać się jakichś...
4: No, ale jeśli ma taki robot jeden zastąpić wszystkie, nie wiem, komputery świata, to jest taki rodzaj boga, maszyny, ale tak?
5: Jeśli wszyscy będziemy właśnie słuchali, to jest to królestwo to światowe, że jeżeli będziemy wszyscy, bo to jest taka tak odwrócona hierarchia, jak zobaczymy, że w świecie takim rozumowym to natura jest taka, że wszystko jest lokalne, wszystko jest takie organiczne, lokalne, a ta druga hierarchia jest, ta antyhierarchia jest centralna. Mhm. Jak sobie zobaczymy, że mamy centralny mózg, właśnie ta sztuczna inteligencja ma być centralnym mózgiem, ma tam być globalna gospodarka i to wszystko ma być tam centralnie sterowane.
4: Ekonomia, tak.
5: Tak, tak. A my jesteśmy tylko takimi podłączeni do tego.
4: Dlatego słuszne są słowa Muska, że sztuczna inteligencja jest największym zagrożeniem dla naszej cywilizacji i ludzkości.
5: Tak, ale jeśli wyjdziemy rozumem, no to... Tylko musimy nasze dzieci zabezpieczyć przed tym. Nie możemy właśnie nauczyć dzieci, żeby one korzystały ze sztucznej inteligencji, bo jeśli one zaufają za bardzo sztucznej inteligencji, nie będą to nie będą w stanie dojść do źródeł prawdy. Nie będą
4: to
5: w stanie...
4: Ty idziesz inną drogą, my podążamy, tak jak mówił święty Augustyn, tak drogą właściwą, bo to jest najważniejsze, to jest dla nas. Ale jeszcze jedno takie mnie może niepokoi, a może ty rozwiejesz ten niepokój, że właśnie takie demonizowanie tej sztucznej inteligencji, to, że ona nas jakoś tak no, usprawni, czy zastąpi, tak, będziemy mieli dobrą obsługę, jest takim kelnerem, bo ma nas zabawiać, tak. Jak ty to widzisz, kiedy jest to odłączone właśnie od Biblii, gdzie jest tam jasno tak powiedziane w Biblii, że nie będziesz służył obcym bogom, a oni jednak w to idą, tak?
5: Tak. To ciekawostką jest to, że jak powstała w ogóle technologia. Technologia powstała we Francji po epidemii dżumy, kiedy po prostu brakowało ludzi i oni musieli kompensować braki ludzkie technologią. Wtedy rozwinęły się te wszystkie maszyny, dużo większy postęp nastąpił.
4: I rewolucja.
5: Technologia była protezą ludzi. I to trzeba patrzeć na to, że technologia jest protezą ludzi. Sztuczna inteligencja zastępuje myślenie, ale to jest właśnie myślenie statystyczne i tam nie ma, i to jest proteza myślenia tak naprawdę. Te wyniki, które daje AI, to nie są zgodne z rzeczywistością, tylko to są protezy. Więc...
4: To jak przychodzą takie kolejne zastraszenia, to przeczytajmy o Państwie Bożym świętego Augustyna. On pokazywał, to jest właśnie, jak wtedy Rzym panikował, co się działo tak w świecie. I nie dajmy się zwieść, bo to jest na tym polega, że jest inteligentniejsza, tak jak demon jest inteligentniejszy od człowieka. I kiedy jemu zaczynamy służyć, on nas przerobi, no.
5: Tak, i Państwo Boże jest bardzo fajną książką, bo ona składa się z dwóch części. Pierwsza to jest część opowiadająca o to, co się dzieje w Rzymie. I można sobie zobaczyć, jak wyglądał, jak zabobonny był Rzym i jak to było w ogóle, jaki to był chaos. Bo teraz się tak wraca do tego Rzymu i do tego antyku i mówi, że to taki super czas był, że tam wolność była. A jak się poczyta, w jakie głupoty oni wierzyli, dopiero jak to święty Augustyn, jak zaczął rozumowo wyjaśnić rzeczywistość i można się przeczyta świętego Augustyna, tą drugą część, to można zobaczyć, że on tak jakby współczesny człowiek był. To jest tak jakby taki trochę zupełnie inny język niż to, co było wcześniej. I dlatego bardzo polecam.
4: Dziękuję za twoją obecność w studiu Radia Wnet, Tomaszowi za realizację w tym tygodniu. Do usłyszenia, proszę państwa. No tak powiem najkrócej. Jest jakieś pozdrowienie?
5: Tak. Również dziękuję za pozdrowienia i tutaj dla widzów, dla słuchaczy Radia Wnet przygotowaliśmy też promocję, że 30% rabatu na hasło miś.
4: O, dziękuję pięknie. Oczywiście w Kids Pro.
5: Tak, tak, dokładnie. Tak.
4: Zachęcam zwłaszcza rodziców do zajrzenia na ten projekt Marcina Zielińskiego.
5: Bez charyzmatów.
4: Dziękuję.
0: Po co jest ten miś w Radio Wnet? Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym naszym rozważaniu mrocznych sekretów II wojny światowej. Krzysztof Jabłonka realizuje Igor Toporowski, a gościem moim jest Hubert Kozieł, autor dwóch równoległych książek, no autor jeszcze trzeciej książki, która wkrótce się ukaże. Witamy Cię.
1: Witam Państwa serdecznie. Pierwsza książka to Mroczne sekrety II wojny światowej, druga to Demony nazistów, a trzecia, która wyjdzie pod koniec czerwca w wydawnictwie Replika, to Tajne pieniądze nazistów.
0: No więc teraz chcemy Cię zapytać, jakie tajemnice byś nam odsłonił, zwłaszcza jeśli dotyczą wschodu, czyli kontaktów Berii ze Stalinem.
1: No to bardzo ciekawy temat. No,
0: ja jestem, my nieciekawych nie poruszamy.
1: Ja jestem zwolennikiem bardzo obrazoburczej tezy, że Ławrenci Beria był największym kretem wewnątrz sowieckiego aparatu represji.
0: No, doszedł do najwyższych funkcji.
1: Oczywiście nie był człowiekiem, który nie miał krwi na rękach, bo musiał sobie ubrudzić ręce krwią.
0: Przy tym nie miał nic przeciwko temu.
1: To inna sprawa, ale on od lat 20. aż do swojej śmierci w 1953 roku kontaktował się bardzo mocno potajemnie z gruzińską emigracją na Zachodzie. Jego żona, która mu ponoć wpajała mocno antyrosyjskie poglądy, gruzińsko-patriotyczne, wywodziła się z arystokratycznej rodziny i była siostrzenicą Ewgeniego Gegyczkoriego. To był minister spraw zagranicznych niepodległej Gruzji.
0: Mhm. I Noe Jordanii.
1: Noe Jordania to prezydent, to był drugi z jej bliskich krewnych. Więc to była bardzo dobrze ustosunkowana. Ewgenij Gegyczkori, wysokiej rangi mason, ale też jeden z przywódców ruchu prometejskiego, który bardzo blisko z naszymi tajnymi służbami współpracował przed II wojną światową.
0: Który, jak wiemy, jeden z naszych oficerów był twórcą ruchu prometejskiego, czyli ruchu wyzwolenia narodów uciśnionych na wschodzie. Powinien być patronem naszej audycji.
1: Tak. Dużo ciekawych rzeczy o Berii, jego dziwnych kontaktach, dziwnych decyzjach wymierzonych w Związek Sowiecki napisała francuska, wybitna sowietolog François Thom, w liczącej tak blisko 700 stron książce, która w Polsce wyszła akurat pod bardzo mało adekwatnym tytułem Beria, oprawca bez skazy. Po francusku to było raczej Beria i Janus z Kremla, czyli człowiek o dwóch obliczach.
0: Janus, Bóg czasu, który ma starą i młodą twarz jednocześnie.
1: Jeśli chodzi o Berię, nie był on bynajmniej ideowym komunistą. Może w młodości, kiedy po prostu różnice między socjalistami, mniejszewikami a bolszewikami były dosyć płynne i to, gdzie się ktoś znajdzie, zależało w dużej mierze od relacji towarzyskich.
0: Tak, jakich miał kolegów?
1: On był jako student miał akurat kolegów bolszewików, więc tam trafił, ale według na przykład Ramiszwilego, szefa MSW niepodległej Gruzji,
0: mógł trafić gdzie indziej.
1: Beria był, dobrze trafił, bo akurat był agentem prowokatorem wewnątrz tych struktur bolszewickich, który całą siatkę służbom gruzińskim wydał. Później był Beria funkcjonariuszem służb wywiadowczych niepodległego Azerbejdżanu, rządzonego przez organizację nacjonalistyczną Musawat. Był funkcjonariuszem. Tutaj mamy też...
0: To jak się dostał w orbitę bolszewicką?
1: Tutaj mamy... wszedł po prostu po tym, jak została Gruzja zajęta przez bolszewików. Mhm. Został na miejscu.
0: Podobno donosił na swoich szefów i dzięki temu zostawiał szefem.
1: Tego nie wiem, możliwe, ale jednym z jego protektorów był niejaki Anastas Mikojan. Człowiek, który...
0: Ormianin.
1: Nawet w muzeum w historii Armenii w Erywaniu spytałem się, czemu nie mają portretu Anastasa Mikojana. Pani, która tam siedziała, powiedziała, no nie mamy, ale mamy marszałka Bagramiana.
0: No, więc to się... Zastępstwo.
1: Zastępstwo. Ale Mikojan, niezwykle ciekawa postać, bo siedział w KC od Ilicza do Ilicza, czyli od Lenina do Breżniewa.
0: O proszę, wytrzymał.
1: Wytrzymał wszystkie czystki, a Beria miał akurat na niego niezłego haka, dlatego że Mikoyan popierał wejście Brytyjczyków do Baku w 1918 roku. Popierał, bo alternatywą było wejście armii tureckiej i wybordowanie Ormian.
0: Oczywiście, także tu widzimy no, tych słynnych komisarzy bakijskich, których wywieziono w Turkmenistan i tam gdzieś na pustyni rozstrzelano.
1: Innym protektorem Berii był Mir Zafar Bagirow, długoletni szef partii w Azerbejdżanie, który wcześniej no, był chyba prokuratorem ze czasów carskich czy rządu tymczasowego.
0: Czyli przechwycony z carskiego aparatu władzy.
1: Z carskiego aparatu. I się ci ludzie wzajemnie wspierali. No, dzięki książce pani Tomo wiemy, że Beria próbował nawiązywać relacje z różnymi europejskimi, a także japońskimi służbami. Na przykład...
0: Czyli mówiąc krótko, żonglował tymi służbami.
1: Żonglował. Miał nawet na przykład agenta, z którym się kontaktował z Watykanem, ojca Szałwę Wargidzego. Mieli po prostu w Istambule taki klasztor.

0: informację o rodzącym się porozumieniu niemiecko-sowieckim.
1: Czyli tym, który zaowocował porozumieniem Mołotow-Ribbentrop.
0: Miał też Beria takiego dentystę osobistego, Apolona Uruszadze, który był wcześniej też funkcjonariuszem chyba carskiej prokuratury.
1: A potem oczywiście przeszedł do
0: przez niego
1: OGPU.
0: Kontaktował się z polskim konsulatem w Tbilisi i polskimi służbami i przekazywał po prostu informacje dotyczące tego, co się dzieje i będzie działo na szczytach władzy na Kremlu. Później był rok 37, bardzo niebezpieczne, czystki. Ponoć żona Berii groziła mu rozwodem ze względu na jego zaangażowanie po prostu w te czystki i zabijanie przedstawicieli gruzińskiej inteligencji. Znaczy, pozamałżeńskie sprawy jej aż tak nie oburzały. Jak to po prostu. Ale Beria walczył też sam wówczas o życie. I niewiele brakowało, by w 1938 sam padł ofiarą czystek.
1: No tak.
0: Ale zdążył po prostu dzięki między innymi ostrzeżeniom od odpowiednich ludzi dostać się do Moskwy
1: i wyrzucić Jeżowa.
0: I odstrzelić znaczną większość wykonawców tych czystek, w tym niesławnej operacji polskiej NKWD.
1: Tak, przypomnijmy, operacja antypolska 00485 pod takim kryptonimem dowodziła, że wszystkich, tam jest aż 6 przymiotników, jaka to szkodliwo, wywrotowo, sabotażystowska była POW, za którą wzięto Komitet Pomocy Ofiarom Wojny. Działających na terenie całej Rosji, pomoc wojny, oczywiście pierwszej, czy wtedy, jak mówiono, wielkiej wojny światowej. I to wystarczyło, operacja, która pochłonęła, jak podaje dość dokładnie, memoriał, czyli taka jednostka historyczna, która bada prawdę i nie kłania się koniunkturom, 111 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Ale jak zapytałem przewodniczącego sekcji polskiej, Saszę Gurianow przewodzi na karetnym załuku, to on mi powiedział, drogi kolego, nie myśl, że to są osoby, to są rodziny. To są nazwiska rodzin, z których dzieci trafiały do domów dziecka i bardzo często umierały w tych domach z racji traumy, jaką poniosły, a kobiety umierały w łagrach. Wprawdzie nie znamy przypadków, żeby je tam masowo akurat bo mężczyzn rozstrzeliwano od razu i nie wożono gdzieś po Sowietach. Natomiast z kobietami było różnie i te sławetne 111 tysięcy, które się wymienia przy akcji polskiej, trzeba sobie po prostu pomnożyć przez członków rodzin. Słuchamy cię dalej.
0: Tak, jednym z powodów tego, dla których Stalin zwrócił uwagę na Berię w pozytywny sposób, było to, że Beria wcześniej, jako po prostu lider partii w Gruzji i lider bezpieki na Zakaukaziu i w Gruzji.
1: Mięszewików gruzińskich.
0: Znaczy bolszewików już. Już bolszewików.
1: Po zajęciu. Tak. Po 21 roku, tak. Pamiętajmy, w marcu bolszewicy napadają Gruzję z wszystkich możliwych stron.
0: Pomagał zbierać wszelkie możliwe dokumenty dotyczące przeszłości Stalina, przeszłości w dawnym ruchu rewolucyjnym. Dokumenty mogące wskazywać na to, że Stalin był prowokatorem ochrany.
1: Tak, i to już wiemy. Dlatego zresztą wprowadził totalitaryzm, który pozwolił mu stłumić przez uprawianie kultu własnej osoby jakiekolwiek podejrzenia, że mógłby... Hitler zresztą z podobnych powodów, bo też był agentem policji monachijskiej. Więc obaj agenci tworzą totalitaryzm, żeby skutecznie zagłuszyć i zatrzeć ślady swojej agenturalnej działalności w przyszłości.
0: To wszystko jako ciekawostkę.
1: To jest źródło totalitaryzmu.
0: Jako ciekawostkę wziętą z książki Romana Brackmana, poświęconej teczce Stalina, podam, że przez wiele Stalinowi udawało się tak daleko zajść w ruchu bolszewickim, w rządzie bolszewickiej Rosji, dlatego, że mimo, że akta z petersburskiej ochrony były znane,
1: Tak.
0: Oni... Jego jako agenta. Tylko mało kto go kojarzył pod nazwiskiem Dżugaszwili, bo on zmieniał wielokrotnie nazwiska i pseudonimy. Tak. W pewnym momencie...
1: Koba na przykład, tak.
0: Te teczki

0: W 26 roku w zaległej partii właśnie z archiwów dotarły na biurko
1: Kirowa.
0: Feliksa Dzierżyńskiego.
1: Skiego.
0: 26 rok. Dzierżyński
1: wkrótce umrze.
0: Umrze tego samego dnia.
1: Na zawał serca.
0: Lub otruty.
1: Oczywiście, no.
0: Przez Jagodę. Ale Dzierżyński był tym, który skojarzył po prostu...
1: Taki dowcip do wrzucę.
0: Dugaszwili.
1: Tak, że Dzierżyńskiemu zaszkodziło ciastko z Kremlem.
0: No tak. Możliwe, że gdyby on pożył dłużej, operacji polskiej by nie było.
1: To po pierwsze, ale nie byłoby też Stalina.
0: Też na pewno. Stalin był, miał mentalność seryjnego mordercy. To nie jest żaden truizm, bo pewien wybitny rosyjski psychiatra miał okazję obserwować Stalina w operze, podczas opery Iwan Susianin, antypolski.
1: Tak, Iwan Susianin, tak.
0: Stalin tam w swojej loży jadł jaja na twardo. Tłuk te skorupki, obierał ze skorupek i jadł. Jedno po drugim. I to mu się skojarzyło z przypadkiem seryjnego mordercy z głębokiej rosyjskiej wsi, którego kiedyś badał. I ten seryjny morderca, niesamowity paranoik, twierdził, że je tylko jaja na twardo, dlatego że to jest jedyny rodzaj żywienia, którego nie można zatruć bez zostawiania śladów.
1: Oj proszę, no więc mamy jajka na twardo jako dowód paranoi Stalina.
0: No, Stalin też...
1: Ale czy wiesz, do którego momentu on tą operę oglądał? To jest być może...
0: Do topienia Polaków w bagnach.
1: Tak. I w tym momencie wstawał i wychodził, jak już ich utopiono, satysfakcję. I oczywiście przypomnę tutaj, opera Glinki, Iwan Susanin, opowiada o tym, jak bardzo mądry rosyjski chłop oddał życie za cara i Polaków, którzy chcieli złapać cara, nie wiadomo którego za bardzo, pewnie tego młodziutkiego Michaiła Romanowa, no ale byli na tyle głupi, że zapytali Rosjanina, czy nie mógłby pokazać, gdzie tu car mieszka. A on powiedział, tak, oczywiście, no i wyprowadził ich na bagna. No i Susanin, kuda ty nas wówioł, gdzieś ty nas zaprowadził, jest kulminacyjną częścią tej opery, bo to jest pięknie śpiewane, a on mówi, na zgubę waszą. No i wtedy oni zabijają tego Susanina, oddaje życie za cara, ale sami toną w bagnie, na które on ich wyprowadził. No i to jest kulminacyjna ta radość z utopienia Polaków. To zresztą zionie z filmu 1612, który jest absolutnie ahistoryczny, tam jakieś jednorożce się plączą, a jednocześnie satysfakcja, bo tam się właśnie Polakom urywa głowy, no w ogóle rzeź taka, że sika z ekranu krew na widzów i to niektórym sprawia ogromną radochę, że to właśnie są Polacy. Aczkolwiek większość, których obserwowałem, znaczy Rosjanie patrzyli na ekran, a ja patrzyłem na Rosjan. Twierdzili, że to są głupoty, które niepotrzebnie przyszli. Bubaster nazwali, czyli taki głupawy film. No i tak wyglądało, a sugestie były, no co najmniej jak w tej operze, że 1612 rok, no tam Susanin musiałby być później. To jest właśnie moment, w którym Polaków Rosja pokonała i wyzwoliła się.
0: No Rosja to jedyne państwo na świecie, które świętuje Dzień Niepodległości od Polski.
1: To w pewnym sensie, oczywiście nigdy czegoś takiego nie było, ale skoro oni świętują, no to my na Kremlu byliśmy. Ja się spotkałem na Syberii z ogromnym aplauzem, no i taki młody jakut mówi, no szkoda, że ta Polska w tym XVII wieku osłabiała, bo wy byście nas oswoili, czyli odkryli światu, a nie ci Rosjanie. A druga, no, małatcy, zuchy, cała Rosja, która już dawno zapomniała, że jakiś 1612 rok istniał, dowiedziała się, że Polacy byli na Kremlu. No, to poza Napoleonem się nikomu innemu, no i Chingischanów tam różnych, których trudno policzyć, ale z Zachodu to się udało tylko Polakom i Napoleonowi. Ale dlaczego się nie udało Hitlerem? No bo Napoleona prowadzili Polacy,
0: tak,
1: a Hitlera nie.
0: A jeśli chodzi jeszcze o polskie obsesje Stalina, to w trakcie kontrofensywy pod Stalingradem mówił Chruszczowowi, by on miał oko na marszałka Rodiona Malinowskiego. Dlaczego?
1: Bo może być Polakiem.
0: Bo się Stalinowi...
1: Nazwisko.
0: Jeszcze lepiej, Stalinowi wydawało, że Rodion Malinowski, to jest Roman Malinowski, rozstrzelany 20 lat wcześniej, konkurent Stalina w partii bolszewickiej, również będący niebezpiecznym, ważnym prowokatorem ochrony.
1: Tak. Obaj byli zresztą
0: obaj
1: sterowani.
0: Obaj sobie szkodzili nawzajem, konkurowali
1: tylko,
0: bardzo ostro.
1: Robion usiłował dla siebie, przepraszam, Roman Malinowski usiłował dla siebie zyskać pewne uznanie u bolszewików i nawet się nie domyślał, że bolszewicy czego pragną, to żeby on już niczego więcej nie mówił.
0: Roman Malinowski jako ciekawostkę podam, że zawody, które uprawiał, to między innymi żołnierz, dekarz, krawiec, no i szpieg, no i jest ta słynna powieść Johna le Carre, Tailor, Tinker, Soldier, Spy.
1: Nie, Soldier, Spy, tak.
0: Może to nawiązanie jakieś do...
1: No tak, to będzie rzeczywiście puenta. No ale kontynuujmy Berię. Beria się wybija na plecach Jeżowa.
0: Tak.
1: Dlaczego nie oszczędził Jeżowa? Bo go Stalin skazał?
0: No, bo go Stalin skazał, poza tym Gostek zasłużył w pełni.
1: Tak, trzeba przyznać, że to krwawy
0: jak
1: karzeł.
0: Jak mało kto zasłużył.
1: Jak mało kto...
0: Beria no, robi też czystkę ostrą wewnątrz i przy okazji rozwala siatki zagraniczne NKWD.
1: O!
0: Na przykład piątka z Cambridge...
1: Wpada właśnie wtedy.
0: Nie wpada. Oni wpadli dużo później, ale przez 2 lata po pakcie niemiecko-sowieckim nie mieli kontaktu.
1: Czyli Rosjanie nie chcieli mieć z nimi kontaktu.
0: Meldunki z Orygego z Tokio często wywalone do kosza i dopiski, prowokator lub głupiec i tak dalej. Wysyłanie po prostu do Berlina i innych placówek dyplomatycznych ludzi niekompetentnych lub po prostu sprawiających takie wrażenie po tym, co robią, którzy dezinformują. No i w pewnym momencie ojciec ofiary jednej z tych czystek, ojciec innego takiego funkcjonariusza...
1: Sypy nam to wszystko.
0: To znaczy, miał nazwisko Kiedrow i zwrócił się w zaufaniu do Andrzeja Wyszyńskiego, że wewnątrz po prostu NKWD jest 2 wysoko posuniętych wrogów, którzy awansowali i są to Beria i Miercułow. Miercułow zastępca Berii. Co robi Wyszyński? Natychmiast przekazuje to Berii. Wyszyński...
1: I giną ci, którzy donieśli na Berię.
0: Wyszyński to był były mniejszewik, który jako prokurator kiedyś sformułował list gończy za Leninem.
1: O.
0: I po prostu...
1: Czy nie było to czasami w lipcu 1917 roku?
0: Możliwe.
1: Kiedy Lenin narazliwie się chował.
0: Możliwe. No, kwestia do sprawdzenia, ale Wyszyński no, też kojarzy się z takim twardym stalinowskim reżimem, ale ten człowiek no, też nosił, jak widać, dużo tajemnic, no bo człowiek z wrogich środowisk, który tyle bolszewików wysłał na śmierć później. No i też sam zginął w jakichś dziwnych okolicznościach już po upadku Berii. Nie wiadomo do końca, czy to była śmierć naturalna, czy samobójstwo, czy ktoś mu pomógł. Więc to się...
1: Seryjny samobójca.
0: Seryjny samobójca, ale to... tego typu enigma. No i z tego rozwalania siatek zagranicznych, z tych dezinformacji nadchodzi katastrofa dla Związku Sowieckiego w postaci operacji Barbarossa.
1: Czyli napaści jednego totalitarysty na drugiego.
0: I wszyscy w szoku, i Stalin w szoku, że Niemcy go wyprzedzili, no według różnych teorii od paru tygodni, do paru dni, nawet do paru godzin, jak sugerował Mark Sołonin i białoruski historyk Kęstut Zakorecki. Wojna miała się ponoć zacząć od operacji pod fałszywą flagą, czyli zbombardowania Grodna.
1: Przez samych Rosjan.
0: Przez oczywiście. Samych Rosjan.
1: Tak jak było z wojną zimową, gdzie fińską osadę po stronie rosyjskiej ostrzelało wojsko rosyjskie.
0: Dlatego jak po prostu pierwsze bomby spadały na Związek Sowiecki, no to było zdziwienie, czy to my, czy to oni. Często. A dowódca frontu, lotnictwa frontu zachodniego, znaleziony martwy po tym, jak 2 panów z NKWD
1: doszło
0: do jego gabinetu właśnie po tej akcji. No i też wiele dziwnych zachowań anomalnych Berii w trakcie samej wojny. Być może tajne negocjacje z Niemcami, jak szli na Kaukaz, ale nie chcieli zbytnio nic obiecywać. Trochę o tym jest nawet we wspomnieniach Sierowa. Sierow tam opisywał na przykład chyba jedno z tych miast kaukaskich, nie wiem, czy Władykawkaz, czy inne, no to, że miejscowy NKWD chciało oddać Niemcom. Z jakiegoś powodu. I też taki fajny...
1: Do Władykaukazu to akurat doszli. Nie doszli tylko do Groznego.
0: Do Groznego, tak, bo na Tereku się tam zatrzymali.
1: Tak, bo... I tam jest, Czeczeńcy nie
0: tam jest taki fajny motyw charakterystyczny, bo tam Sierow opisuje, jak na tych przełęczach z garstką po prostu jakąś tam zbieraniną kompanie całe kilometry obsadzają, w śniegu chodzi, głoduje i tak dalej.
1: Była operacja.
0: Tak, i stamtąd, no ale w wysokich górach.
1: Więc no tak, tam wieczny śnieg.
0: I wraca z niego tam do Suchumi, gdzie ma swoją kwaterę Beria, pod palmami, przy willi, siedzi Beria przy suto zastawionej stole, taka gruzińska uczta, dużo wina, jadła wszelakiego i całują go generałowi i marszałkowie jak mafijnego bossa po dłoniach. I to we wspomnieniach Sierowa.
1: Jak mafioza.
0: Sierow, no tak w ogóle, no to my w Polsce, ze względu chociażby na porwanie 16 i to, że był po prostu doradcą rządzącym bezpieką faktycznie przy PKWN-ie, to mamy wrażenie, że Sierow to taki wielkorys, który szczególnie nienawidził Polaków. Nie. On nienawidził Ormian i Gruzinów. Bo tworzyli tak, kliki za czasów Berii wewnątrz NKWD.
1: Tak. No
0: i Wielkorusom trudno się było przebić.
1: Przebić, tak. I Wielkorusy były podbite.
0: Wielkorusy właśnie... podbite. Ale no, też mamy w przypadku Berii taką sytuację, że w pewnym momencie stał się protektorem generała Andersa. Syn Beri Sergo twierdził nawet, że po wyjściu z Łubianki Anders przez pewien czas mieszkał po prostu u Beri i żona Beri się nim opiekowała.
1: A tak, bo on miał nogi tak rozpuchnięte.
0: Tak. Wiemy, że generał Żukow, nie mylić z marszałkiem Żukowym.
1: Konstanty Żukow.
0: Tak. Był wielkim po prostu też takim protektorem armii Andersa, że po prostu jak chciano coś dostać, jakieś dostawy żywności dla tysięcy ludzi, polskich sierot i tak dalej, no to po prostu trzeba było się z nim napić, dogadać. Ktoś tam, puścisz mu jakąś piosenkę rzewną, wzruszony po prostu dawał.
1: Tak, tak.
0: Więc François Tom nawet pisze, że Beria proponował Andersowi, by jego armia zajęła południowy Kaukaz na wypadek rozpadu Związku Sowieckiego.
1: No tak, tak, bo polska armia miała pójść właśnie na Kaukaz i być wspierana przez Gruzinów.
0: Co więcej, też namawiał, jak armia Andersa wychodziła, żeby zostawił mu jednak paru zaufanych ludzi, których on w Polsce komunistycznej wepchnie na szczyty władzy.
1: Aha, i to był właśnie Rzymierski z
0: Berlingiem. Znaczy Berling, no bo Rzymierski to raczej taka kanalia, która
1: to tak,
0: w kraju w czasie się działa i na chciała gestapo sprzedać przywódców komunistów.
1: A no
0: tylko
1: właśnie
0: za dużo sobie liczył w dolarach.
1: Aha, i oni go po prostu nie chcieli.
0: Tak, bo nie mieli tej lubię.
1: No, podrabiali dolary. Natomiast co jest ważne, że Anders się nie zgodził. Wiedział dobrze, że jeżeli teraz nie wyjdzie, to już nigdy nie wyjdzie. No i rozstąpiło się przed nim morze, no nie czerwone, a kaspijskie.
0: Kaspijskie,
1: i
0: tak.
1: Suchą nogą na tankowcach przewieziono go do Iranu. Mhm. Iran był okupowany do połowy, no właściwie do 1/3, mówiąc krótko, do Teheranu. No i Sieniewicz, jedyny świadek Katynia, opisuje, że jak przechodził w Teheranie taki potężny rynek perski, no jak wiecie, to jest ogromny, tam wszystko można kupić i sprzedać każdego, to do końca nie był pewny, czy nie padnie jakiś strzał w tył głowy, kiedy szedł ze strefy. Tam na tym bazarze się północna część była w ręku Rosjan, ale już w południowej byli Brytyjczycy. No i dopiero kiedy doszedł do Brytyjczyków, opuścił go lęk i był wolny. No dobrze, dotarliśmy do puenty związanej z Berią. Teraz posłuchamy muzyki, która nam troszeczkę ożywi naszą audycję i przygotujemy następne pytania. Dziękuję ci bardzo, Hubercie, za tę część i za chwileczkę po muzyce będziemy kontynuować.

0: Drodzy Państwo, wracamy do tematu. Pan Hubert Kozieł jest naszym gościem. Hubercie, przedstaw nam w takim razie okoliczności śmierci Stalina.
1: W noc...
0: Iberii,
1: tak. W noc śmierci Stalina Ławrenci Beria ponoć wypuścił wysokiej rangi oficerów pochodzenia megreleskiego, czyli z tego plemienia gruzińskiego, z którego on pochodził. Wypuścił ich z więzień, gdzie trafili w ramach antymegrelskiej czystki rozpoczętej przez Stalina i powiedział im: pederasta zdycha, musimy działać szybko.
0: Aha.
1: I Stalin już bowiem sprowadził...
0: A czemu on tak Stalina nazwał? Miał jakieś podstawy?
1: To już temat na dłuższą rozmowę.
0: Woroszyłow.
1: Niekoniecznie, ale...
0: No nie, Woroszyłow na takiego wygląda.
1: Na takiego wygląda, ale nie, no w języku rosyjskim jest to określenie pider, takie pogardliwe.
0: Albo pedik.
1: Pedik, tak. To znaczy niekoniecznie wobec homoseksualisty, ale po prostu kogoś, kogo nie lubimy.
0: No, kogoś, kto się, jakby to powiedzieć, komuś podstawia. Tak. Jest na jego usługach.
1: Tak, ale w każdym razie Stalin już podstawił wagony do masowych deportacji Megrelów i gruzińskich elit. Ściągnął oddziały kozaków też, mające brać udział w tych deportacjach. Chciał to połączyć generalnie z dużą deportacją Żydów na Nową Ziemię i Syberię.
0: No i pamiętajmy, że komunizm najpierw faworyzował bardzo Żydów w różnych oddziałach, przede wszystkim u władzy. No, kiedyś i Polacy byli, no ale największy Żyd polski, Lewandowski, tfu, nomen omen, panie Robercie, proszę wybaczyć, imię miał oczywiście inne, no stał się katem i czołowym zabójcą Azerbejdżanu.
1: Stalin akurat nie lubił Żydów. On potrafił się nimi posługiwać w sposób taki utylitarny, pragmatyczny, ale no, żywił wobec nich zawsze ogromne podejrzenia i między innymi dlatego, że się wielokrotnie podczas wspierania po drabinach kariery partyjnej ścierał z bolszewikami pochodzenia żydowskiego, w tym z Lwem Trockim. Jest nawet w tym serialu rosyjskim o Trockim, no sprzed paru lat, taka scena, gdzie Trocki coś tam mówi płomiennie do Stalina, egzaltowanie, a Stalin uśmiechnięty, a ja czytaj już to wyproste jewrieje. A ja myślę, że wy po prostu Żyd.
0: No tak, ale Żyd oznaczało wtedy człowieka podstępnego, który usiłuje przeciągnąć na swoją stronę, a i tak ma ukryte gdzieś tam cele.
1: Ale no, w pewnym momencie, no właśnie pod koniec lat 40. po powstaniu Izraela, ta paranoja antyżydowska Stalina...
0: Tak, bo przegrał walkę o Izrael. On myślał, że zbuduje sowiecki Izrael.
1: Naprawdę mocno się rozwinęła do tego stopnia, no, że planował tą wielką deportację, rozpoczął tę czystkę.
0: No republika, znaczy nie republika, obwód autonomiczny nad...
1: Birobidżan. Znaczy zaczął czystkę od sprawy lekarzy kremlowskich, tak, w którą chciał wciągnąć też ludzi bezpieki, w tym Berię. Dostał też pewnej schizy, gdyż w skonfiskowanej w domu z jednego...
0: Czyli schizofrenii.
1: Znaczy wariactwa pewnego takiego, bo czytał encyklopedię hebrajską skonfiskowaną w domu pewnego żydowskiego inteligenta. I znalazł tam hasło o językowoznawcy Wilhelmie Marze, twórcy teorii języków jefetyckich, który wskazywał, że część języków kaukaskich, w tym gruziński, jest pokrewna z językami, jest zbliżona do języków semickich. Stąd też starożytna nazwa Gruzji Iweria, no jest podobna do iwrit, słowa hebrajskiego, hebrajczyk, Żyd. I od tego momentu Stalin zaczął się dystansować od swojej gruzińskości. Mówił: my Rosjanie. I w pewnym momencie nawet zaczął myśleć, że Megrelowie, czyli to plemię, z którego pochodzi Berlin, to jacyś ukryci Żydzi. Zwolnił szefa swojej ochrony, Własika, dlatego, że po prostu w wyniku...
0: Własika czy Wła?
1: Własik.
0: Wła.
1: Dlatego, że w wyniku intrygi Berii, dlatego, że ktoś mu doniósł, jeden z ludzi, że ten Własik, bardzo wierny, szef ochrony, robił jakieś transakcje z sąsiadem żydowskim na działce.
0: Czyli już był trefny.
1: Już trefny.
0: Ale czy znasz taki fakt, że bezpośredniego kamerdynera, powiedzmy, Stalina, Beria przekonał, że on tutaj musi bronić towarzysza Stalina i dał mu, i nie możecie być bezbronni, i dał mu rewolwer. On powiedział, nie chcę, ale... nie kochasz Stalina, nie chcąc go bronić. No dobrze, to przekonany, schował sobie, że tak powiem, zapasek, mówiąc nieładnie, a gdy tylko wszedł poczęstować tam mocną herbatą, którą Stalin pijał, i Beria oczywiście czymś, Beria natychmiast wyjął pistolet i go zastrzelił. No i wyjął mu zza pazuchy pistolet i mówi, zobaczcie, towarzyszu Stalin, chciał was zabić,
1: O tym nie słyszałem, ale jeśli chodzi o samą śmierć Stalina na początku marca 1953 roku.
0: Przypomnijmy, uchodzi za dzień śmierci 5 marca.
1: 5 marca uchodzi.
0: Dzień katyński, podpisania umowy katyńskiej, tylko oczywiście 13 lat później.
1: Ciekawie sprawę opisał Abdurrahman Aftorhanow. To był członek partii, który był w czasach chruszczowowskich w specjalnej komisji, która badała między innymi sprawę śmierci Stalina. Według niego najprawdopodobniej wyglądało to tak. Przyjechał funkcjonariusz i funkcjonariuszka z resortu, by przedstawić Stalinowi dokumenty dotyczące sprawy lekarzy kremlowskich.
0: Mhm. Których on właśnie prześladował w tym momencie.
1: Tak. Podali mu, położyli na stole teczkę. Stalin, gdy się schylał nad dokumentami, w teczce aktywowany gaz, który go sparaliżował. I później otrucie. I córka Stalina miała wrażenie, że skądś zna pielęgniarkę jedną, która się uwiła przy jej umierającym ojcu, aplikowała mu jakieś zastrzyki. Prawdopodobnie to była ta funkcjonariuszka.
0: Nie, ta, która od tego gazu.
1: Prawdopodobnie tak.
0: No a czy jest prawdą, że po prostu Stalin, gdy w tym paraliżu otworzył oczy...
1: Wskazywał palcem, tak? I przeklinał.
0: Nie mógł, bo on po prostu nie mówił. Był sparaliżowany, miał rzeczywiście udar. Natomiast miał go po prostu Beria poduszką dodusić. Zgiń, potworze. I go tam...
1: A to było nawet w tym filmie Śmierć Stalina, ale myślę, że to legenda tylko.
0: No, do końca się nie dowiemy, skoro sprawca też zginął.
1: No w każdym...
0: Też tajemniczo.
1: Znaczy, wiemy, że Beria bezpośrednio po śmierci Stalina rozpoczął wielkie zmiany w Związku Sowieckim.
0: No więc wypuścił 3 miliony ludzi.
1: Planowanie po prostu likwidacji łagrów, planowanie likwidacji cenzury, poluzowanie granic, liberalizacja i w republikach związkowych, i w państwach satelickich, ruchy mające na celu usunięcie tych stalinowskich kadr.
0: A jednocześnie kult Stalina.
1: No, po pogrzebie jeszcze taki świeży, ale tam pewne rzeczy należało stopniowo robić. Poza tym miał przeciwko sobie resztę
0: silną
1: partyjniaków.
0: Tych, którzy pili ze Stalinem.
1: No i w pewnym momencie doszło do powstania robotniczego w Berlinie, które
0: było... Czy ono było autentyczne, czy też było sprowokowane, żeby go wywabić z Moskwy?
1: Ono...
0: Czy ktoś pociągnął tam za sznurki?
1: Ono ponoć zaczęło się od wewnętrznych rozgrywek wewnątrz niemieckich, wewnątrz ich partii i bezpieki. Ale to, że po prostu doszło do tego, został użyty jako argument przeciwko Berii, że jego polityka zagraża
0: jedności Związkowi
1: Sowieckiemu. I prawdopodobnie, gdyby Beria porządził jeszcze parę lat, to Związek Sowiecki zakończyłby swoje istnienie w końcówce lat 50. Mógłby zostać rozwiązany na państwa narodowe lub przekształcony w bardziej luźną federację. Mogłaby się zacząć transformacja ustrojowa już wówczas i we wszystkich deboludach.
0: I my byśmy nie dopuścili do dominacji Niemiec i Francji w Unii Europejskiej.
1: Pewnie tak. Ale to niestety przerwał Chruszczow z towarzyszami.
0: Tak,
1: jeden z wiceministrów, który też tam zwracał mu na pewną rzecz uwagę i rozpoczęli spisek przeciwko. No, oficjalna historiografia no, sprzedaje nam bajeczkę o tym, jak Żukow osobiście tam z Chruszczowem aresztowali Berię na Kremlu, że dobrze się tam
0: Żukow sam powiedział, nie brał w tym udziału. Tak?
1: Ale to on różne rzeczy mówił. Raz, że brał, innym, że nie brał. W każdym razie według syna Berii, Sergo, no Żukow w rozmowie z nim zaprzeczał, by brał w tym udział. Mhm. I nawet wcześniej Żukow ostrzegał Berię przed spiskiem i proponował sam zamach stanu.
0: Aha, który by wypromował Berię.
1: Wypromował Berię i Żukowa przede wszystkim.
0: A no tak,
1: jako generalistycznego wojskowego, tak. Taki napoleoński przewrót, ale prawdopodobnie doszło do tego, że Beria został zabity we własnym mieszkaniu w Moskwie. Nie pojechał w ogóle tego dnia na Kreml. Syn Berii przytaczał relacje świadków mówiące o strzelaninie, widział sam ślady po kulach na drzwiach i na ścianach, opowiadano mu o ciele ojca wydoszonym. Sam proces no, był farsą, no bo występował tam ktoś, kto miał...
0: 31 to był, tak? Czy... Mów dalej, przepraszam.
1: Tam podczas procesu moskiewskiego Berii no, występował ktoś, kto nosił kapelusz, ciemne okulary i miał zakrytą twarz szalikiem przez wiele dni rozprawy. Więc nawet się tak...
0: Czyli mówisz, sugerujesz, że mógł być to po prostu sobowtór Berii.
1: Którego później zastrzelono.
0: Tak.
1: Tuszując to wszystko. A sam proces, no jak profesor François Thom pokazała w swojej książce, to w pewnym momencie, gdy zaczął dotykać spraw wrażliwych, typu infiltracja służb sowieckich przez ludzi takich jak Beria, przez zasięg spisku, przez jego zamiary, przez uwikłanie innych ludzi z partii, no to wyciszono i zaczęto kierować proces na sprawy obyczajowe. Ale okazało się, no, że prawdopodobnie te historyjki o tym gwałtach, które dokonywał...
0: nie do końca są prawdziwe.
1: To była fabrykacja, legenda. No, na procesie znaleziono tylko jedną taką dziewczynę, która coś tam świadczyła, ale jej też zeznania się tak średnio kleiły. Większość... Beria miał cały harem tych swoich agentek osobistych, ale one lgnęły do niego raczej naturalnie, no bo był możnym człowiekiem, bogatym i wpływowym. Była taka scena, znaczy była taka sytuacja, gdzie razem ze swoim jakimś przyjacielem, też gruzińskim, Beria wypłynął na morze w łódce pod Batumi i tak z żartem rzucił, no to co, płyniemy do Turków. A nie, no oni tam nas złapią i tam skażą na karę śmierci. Do ciebie powieszą, no bo jesteś komunistą, a mnie przyjmą do siebie, bo jestem zwolennikiem haremów.
0: No dobrze. No i jak sądzisz, no, dlaczego spotkała tą elitę zguba i czy zakonserwował się ten Związek Radziecki za Chruszczowa w taki sposób? No i dlaczego Chruszczow rozpoczął destalinizację, a ściślej mówiąc Leninem wybijał Stalina?
1: Chruszczow odziedziczył oczywiście destalinizację rozpoczętą tak, po Berii i Malenkowie, ale no też tak. Osobiście po prostu odgrywał się za lata upokorzeń, które mu Stalin robił, no bo Stalin go traktował Chruszczowa jako jakiego ukraińskiego chłopka, roztropka, głupka, któremu tam kazał tańczyć kozaczoka na...
0: Hachła.
1: Tak, hachła tam na tych imprezach w Kuncewie i tak dalej i traktował go z buta.
0: Tak, kazał mu trepaka tańczyć.
1: Tak. Więc to... Kierował się Chruszczow w dużej mierze zemstą osobistą, ale też sam miał oczywiście, co wiemy, chociażby z książek Suworowa, wielkie plany, wojny nuklearne i tak dalej.
0: Teraz miał w planie.
1: Które się rozbiły najprawdopodobniej na spisku marszałków. Mowa o Rodionie Malinowskim, mowa o Ściemience.
0: Kulikow.
1: Kulikow, no to później trochę z innego pokolenia, już powiedzmy, ten, który bardziej chciał wojny, ale no, we wspomnieniach Sierowa jest to dobrze opisane, dobrze przeanalizowane, jak po prostu w trakcie tej awantury kubańskiej z rakietami wycelowanymi w Stany założono pułapkę zarówno na Chruszczowa, jak i Sierowa.
0: O.
1: Sierowowi, znaczy najpierw po prostu w GRU ktoś promował karierę Pieńkowskiego.
0: Tak,
1: wiedząc,
0: tak,
1: że on ma dziwne kontakty i nawet
0: chyba celowo go wystawiono do kontaktów z agentami.
1: Tak, i w pewnym momencie no, na lotnisku w Londynie, znaczy na lotnisku w Moskwie pojawił się Pieńkowski obok, też w tej samej loży, gdzie tam Sierow poprosił o papierosa, czy coś tam, zrobiono wspólne zdjęcia.
0: No tak.
1: Później posadzono go obok po prostu żony i córki Sierow. W jednym locie te
0: zdjęcia
1: zrobiono.
0: Ale przede wszystkim dowódca lotniczy Winogradow był ten popełnił samobójstwo.
1: Była jeszcze sprawa tej dziwnej katastrofy z marszałkiem Brzozowem na pokładzie w Belgradzie. Więc to była czystka taka. No ale
0: to się nazywa awiacyjna polityka.
1: Ale po prostu Sierow wyraźnie wskazywał autorów tego spisku, który spisku mający na celu zatrzymanie głupiego awanturnictwa Chruszczowa prowadzącego do wojny nuklearnej. I wskazywał, że jedną z głównych sprężyn był Podlec i Kołczakowiec, tak go określił, Rodion Malinowski. On rzeczywiście był w formacjach białogwardyjskich wcześniej. A Stiemienko, on był jednym z mózgów Armii Czerwonej. Był byłym szefem GRU też po Berii. I też Sierow dawał w swoich spowiedziach bardzo dziwne sugestie, no bo w pewnym momencie na Kaukazie w 1942-1943 roku w sztabie obok Berii zauważył właśnie charakterystycznego takiego kozaka z rudym wąsem Stiemienkę. I zaczął mieć podejrzenia, czy coś ich łączy. Stiemienko pochodził z kozackiej rodziny, która się później zukrainizowała nazwisko, bo kozacy byli masowo ostrzeliwani w tych latach 20.
0: Ale nie.
1: I też podejrzewam, że rodzina miała powody też, by niezbyt lubić władzę centralną w Moskwie bolszewicką, ale się piął po szczeblach tych kariery w Moskwie, bo był naprawdę inteligentnym człowiekiem. Jak pisał Suworow, podczas konferencji w Teheranie potrafił wskazać tam Stalinowi położenie na froncie, obsadę personalną każdej dywizji sowieckiej.
0: Tu przypomnę Państwu tylko dla lepszego rozjaśnienia młodemu pokoleniu, że Wiktor Suworow to jest to pseudonim człowieka o nazwisku Biegun,
1: Rezun.
0: Rezun. Nie, Biegun też chyba, tak? Nie? Biegun, Rezun?
1: Ma jakieś pieniądze po parę nazwisk, więc może.
0: Więc możliwe, że i jedno i drugie, który zbiegł na zachód i odsłonił różne tajemnice związane właśnie z istnieniem władzy sowieckiej. Między innymi jest autorem dwóch fundamentalnych książek, Akwarium o istnieniu GRU i Lodołamacz o posługiwanie się Hitlerem przez Stalina. No, co byś jeszcze dodał do tej plejady chruszczowowskiej? No, Chruszczow sam został załatwiony. Na szczęście już minęły czasy mordowania się i dano mu po prostu emeryturę, na której zresztą się zemścił w swoich pamiętnikach.
1: Tak.
0: On właściwie nagrywał te pamiętniki, dopiero spisywali inni.
1: No, następcą Chruszczowa został Leonid Breżniew, który walczył między innymi na Kubaniu, tak, Ilicz.
0: No, przede wszystkim w słynnym Nowej Ziemi, to jest bohater Nowej Ziemi, tak, to jest taki obszar naprzeciwko Kerczu, czyli ciśniny krymskiej, to się ta noworosyjska część nazywa Nową Ziemią.
1: Był wśród tych kadr, które chciał Stalin wypromować podczas planowanej czystki antysemickiej. Wysłał go do Mołdawii, między innymi, by to organizował. Ale jest jedna niezła ciekawostka a propos Breżniewa. Otóż francuski prezydent Valéry Giscard d'Estaing, ten, który w latach 70. rządził, twierdził, że Breżniew rozmawiał zawsze z Gierkiem po polsku, mówiąc, że miał polską matkę.
0: Chociaż matka z Breżniewa jest znana. Ale widać, znał polski język.
1: Znał polski język, oczywiście.
0: Chyba, że mu inną przedstawiono.
1: Gdyby pewnie fałszował swoją biografię do pewnego momentu, dlatego, że mając polskie pochodzenie, źle by to wyglądało wśród Wielkorusów. Nie zrobiłby takiej kariery.
0: Tak, właśnie.
1: Zwłaszcza po 1937 roku.
0: No tak, to się musiał bardzo mocno ukrywać. Dodajmy, że Breżniew uchodził za hachła, bo hachłyczył. Hachłyczenie polegało na wymawianiu litery H, tam gdzie jest G. No i hospodar, czy hospodin i tak dalej. No i w ten sposób troszeczkę się Rosjanie rozróżniali nawzajem. Po prostu hachłów nie lubiano.
1: O ile my postrzegamy Breżniewa jako takiego karykaturalnego starego dziada, który tam, dinozaura, który, tak, który tam do końca, to początkowo on takim był bardzo dynamicznym przywódcą i właściwie, jeśli by spojrzeć obiektywnie, bez emocji, to rządy Breżniewa były okresem największej potęgi i dobrobytu Związku Sowieckiego.
0: Tak, kiedy zaczęto doceniać, jednak przesunięto z odlewania stali na produkowanie produktów potrzebnych narodowi. Wprawdzie to było standaryzowane, wszyscy mieli to samo i wszyscy wszędzie. Nie było tam możliwości
1: ale
0: wyboru.
1: W pamięci wszystkich po prostu
0: jako
1: narodów dawnych zamieszkujących Związek Sowiecki, to rządy Breżniewa były takim szczytem powodzenia, a potem szło wszystko w dół.
0: No, potem nazwano to słynną stagnacją. Czyli zatrzymaniem się. No, przede wszystkim Rosja przegrała technologiczny rozwój. No, komputery ruszyły, elektronika, a tam liczono na liczydłach. Ja tylko państwu i tobie, Hubercie, opowiem, jak z moją młodzieżą trafiliśmy nad Bajkał. No i moi podopieczni, już dorośli przecież, to studenci, weszli nagle do sklepu na wyspie Olchon. To jest taka jedyna wyspa na Bajkale, bardzo taka malownicza. No i sklep był, jak to mówią, mydła, szydła i powidła. Czyli tam było i przemysłowo, i rolniczy. I nagle ku zdziwieniu swojemu zobaczyli liczydła. Zresztą bardzo sprawnie ta pani na tym liczyła, zważywszy, że na tą wyspę całkiem niedawno wprowadzono prąd, to nie należało się tym liczydłom dziwić. I zaczęli się tak śmiać, ja się liczydłom nie dziwiłem, sam się też musiałem uczyć, że ich pani wyrzuciła ze sklepu, że nic im nie sprzeda, skoro im się liczydła nie podobają. A oni po prostu zaczęli fotografować, to już komórki były, i zaczęło się zderzenie świata cyberprzestrzeni z liczydłem, wywoływało już tylko jedną reakcję, że trafili w skansen. No, wytłumaczyłem im, że przy braku prądu to nawet komputer nie działa, przynajmniej nie za długo, a tu od niedawna, tam rok, dwa wcześniej, i te liczydła są całkiem potrzebne i dobrze znać, bo w razie czego jak prądu nie ma, to się przydają. No i to jest właśnie przykład zacofania przede wszystkim głubinki rosyjskiej, która straszną cenę zapłaciła i jeszcze dzisiaj płaci za to, że jest głubinką, czyli zapleczem, czym powiedzieć, prowincją, zaniedbana po prostu. Dziękuję ci, Hubercie, bardzo. Tak, musimy już kończyć, a państwu życzymy wszystkiego dobrego i do spotkania za tydzień w sobotę. Wszystkiego dobrego.

0: Gawęda historyczna.
1: Nocne powtórki w net.
2: Wypływamy na łódź.
3: 106 i 1 FM.

0: ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
1: Karol Maurycy de Talleyrand.
0: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
3: To była autopromocja.

0: Miłość i śpiew, czyli Miś.
1: Taka Rzeczpospolita, jakie młodzieży chowanie. To program Zamojskiego, który wyrósł gdzieś w pobliżu, gdzie mieszka dzisiejszy gość, z którym spotkałem się wczoraj, z panią pedagog, wychowawcą, nauczycielem dla wolności z Koalicji Ruchu Obrony Polskiej Szkoły, z panią Agatą Rapsztyn, która przyjechała do Warszawy na program Dobra Szkoła, Silna Rzeczpospolita. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zdążyła pani wrócić już do Jasła.
2: Tak, udało się, choć nie tego samego dnia, ale to taki mały kwadransik po północy.
1: Czyli mało snu. To mało. Dobrze, jak jest niewyspany nauczyciel?
2: To chyba typowe, ale nie wiem, czy dobrze. Myślę, że nie przeszkadza, albo nie tak bardzo.
1: Tak, pani jest pedagogiem już od wielu lat i wczoraj pani głos tak mocno zabrzmiał w Warszawie, bo mówiła pani o tym, że ludzie, którzy wychowali się w pobliżu Beskidu Niskiego, czyli w Magórskim Parku Narodowym, gdzie rysie, wilki, niedźwiedzie bywają, mało uczęszczany teren, jak przyjeżdżają do Warszawy, to narobią troszeczkę rabanu.
2: No, w sumie myślę, że to jest bardzo pozytywny raban, potrzebny raban.
1: Zauważyła pani, że w oczach kwadratowych pedagogów, psychologów szkolnych widać, że coś się szykuje. Jakieś popsowanie, tak jak to Norwid mówił, że co to znaczy popsować gniazdo bocianie, a popsować gniazdo młodych, no to mogą być skutki fatalne. Jak to mówicie w waszych stronach, że coś się rychtuje w tej Polsce. Coś, co było złe na Zachodzie, to przynieśli prosto taką dżumę, pani powiedziała, do Polski.
2: Tak, użyłam tego porównania. Może ono było ostre, ale oddaję to, co się dzieje, w sensie takim, jeżeli chodzi o to, jak silne są te zmiany i jak są tragicznie niszczące dla systemu edukacji, a co za tym idzie również dla dzieci i nauczycieli, którzy w tym systemie są. Więc no, skutki tego mogą być i zapewne będą tragiczne, bo możemy obserwować skutki tego typu procesów czy takich pomysłów w edukacji wprowadzanych już w szkołach na Zachodzie.
1: Tak, o tym dobrze mówił wczoraj na tym wiecu, nie wiem jak nazwać to, takim zebraniu przy Koperników, więc w pięknym miejscu. Blisko też kościoła Świętego Krzyża i tam mówił właśnie Jan Pospieszalski, pokazywał, narysował, co to się stało na Zachodzie. On zrobił taki zarys. Ziemkiewicz jeszcze mocniej uwydatnił, jak to prawda, nawet dziennikarzy dzisiaj, zagłoszenie prawdy i tego, jakie szkody przyniosie ta edukacja prozdrowotna, tak zwana z tą domieszką tej seksualizacji. I jeszcze profesor Żaryn czy Kaja Godek jeszcze dołożyli, prawda, i pani do pieca.
2: Tak, tak, przyznaję się, dołożyliśmy trochę do pieca, ale to jest konieczne, dlatego że tych procesów, czy lista rzeczy psujących edukację w ostatnim czasie jest tak długa, że należy na to zwracać uwagę, a większość osób po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy. Oddaje dzieci w ręce nauczycieli, dlatego że w ich mniemaniu są to mistrzowie, są to pedagodzy, którzy wesprą ich rodziców w wychowaniu ich dzieci. A prawda jest taka, że niestety ten system właśnie ma się zmieniać. Ma przestać być tym systemem, który jest bezpieczny i gdzie można bezpiecznie oddać dziecko w ręce właśnie nauczycieli. Ma się zmienić w miejsce, w którym no, dziecko wprawdzie stoi w centrum, ale staje się dyktatorem poniekąd, no bo mamy do czynienia obecnie z projektem ustawy UD-222, który już niestety przeszedł przez Senat i bez zmian. To jest projekt dotyczący obowiązków, praw i obowiązków ucznia oraz powołania Rzecznika Praw Uczniowskich. I jest to jeden z takich bardzo ważnych elementów, o które w liście otwartym, który Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły skierowała do pana prezydenta, błagamy prezydenta o ratunek dla Polski. Dla polskiej szkoły właśnie. Ze względu na to, że no, grozi nam pajdokracja. Według tego projektu no, uczniowie mieliby sami oceniać swoje zachowanie w szkole. Ten katalog wolności i praw uczniowskich byłby otwarty zupełnie, natomiast katalog kar i obowiązków byłby zamknięty. Więc w tym momencie, w sytuacji, w której wiemy, jak rozluźniają się kwestie związane z dyscypliną i brakiem odpowiedzialności uczniów za to, co robią, bo tego nie rozumieją właśnie, tej odpowiedzialności za własne czyny, no jest to bardzo niebezpieczne. Poza tym tam też zaszyty jest projekt powstania rad szkół, w których 1/3 będą stanowili uczniowie. Tak samo jak rodzice. Oni będą decydować w pełni o tym, jak szkoła ma wyglądać. Oczywiście nie chodzi o to, żeby się zupełnie uczniów nie pytać, co sobie myślą na temat tego, jak to wygląda. Natomiast dawać im możliwość decydowania demokratycznego w pełni o pewnych procesach w szkole dotyczących, nie wiem, budżetu, dotyczących nawet w innym projekcie wprawdzie, ale również o tym, kto jest dyrektorem szkoły, to już wydaje się być jednak zbyt daleko idące.
1: Pani pochodzi ze szkoły w Jaśle, gdzie chyba patronem jest Stanisław Pawłowski, jeden z takich wybitniejszych polskich geografów, chyba twórca nawet polskiej geografii przedwojennej. I był też rektorem na Uniwersytecie Mickiewicza w Poznaniu. Jak właśnie pani to widzi? Czy ci nauczyciele są już zaprogramowani do tych nowych programów, tak, które się wdraża tak intensywnie, chociaż one dużo szkody moralnej, nie tylko moralnej, ale też tożsamościowej przyniosły, tak, na Zachodzie.
2: Myślę, że nauczyciel nie tyle jest zaprogramowany już w tej chwili do tego, żeby wchodzić w te nowe przepisy, czy w te nowe pomysły, bo to jest w zasadzie takie no taka zmiana bardzo, również taka filozoficzna za tym idąca, no, ale nauczyciele są już przez te wiele reform, przez które przechodziliśmy, no bo ja już 30 rok pracuję w szkole w ogóle. Przygotowani jesteśmy, czy przyzwyczajeni jesteśmy już do tego, że te zmiany następują i my tak biernie dosyć w nie wchodzimy. No po prostu wiemy, że to jest element tego zawodu, że te zmiany przychodzą i te reformy musimy jakoś na siebie brać, musimy się do nich adaptować. I większość ludzi w tym takim pędzie, bo jednak to życie cały czas gna do przodu, nie zastanawia się głębiej nad pewnymi zmianami, nad tymi, co one mogą w perspektywie lat 10 przynieść. Choć w tej chwili prędkość tych zmian czy częstotliwość tych zmian jest dużo większa niż 10 lat. Także my nie jesteśmy w stanie zaplanować niczego nawet w perspektywie lat 5, co jest fatalne, jeżeli chodzi o system edukacji. Najistotniejsze w systemie edukacji, jaki by, nie wiem, nie był wadliwy, bo ja nie twierdzę, że system edukacji w Polsce nie wymaga reform. Zdecydowanie wymaga ich, no ale reforma to nie rewolucja. Tak. Więc podstawowym elementem, którego potrzebujemy, jest po prostu spokój, stabilizacja.
1: Geografia to jest geografia, tak mówił właśnie wasz ziomek, byśmy powiedzieli, tak? Urodzony gdzieś tak, tam
2: w Dębowcu, tak.
1: W Dębowcu, koło Jasła.
2: Obok Jasła, tak.
1: Tak. I on uznając przyrodnicze podstawy naszej nauki, zmuszeni jesteśmy powiedzieć, że geografia stoi po środku nauk przyrodniczych, a humanistycznych, i on widział taką ważność w tamtych czasach, tak, geografii, ale był też wielkim patriotą. I on oddał życie, tak, za Polskę, możemy powiedzieć, jak wielu innych, bo też z waszych stron pochodzi właśnie profesor albo wybitny tak naukowiec, jakim był Rudolf Weigel, tak?
2: Tak, to może nie tyle. On się tutaj znalazł w Jaśle ze względu na to, że jego ojciec był profesorem gimnazjum jasielskiego. Mhm. I dlatego również zdawał maturę w Jaśle i mamy właśnie na koncie jednego z takich wspaniałych absolwentów naszego gimnazjum, które jest tu zaznaczone, no, najstarszym gimnazjum w okolicy.
1: Wynalazca szczepionki, może nie nominowany, nie tak słynny, ale widział, ile krwi może napsuć, tak, choroba taka zakaźna, tyfus, a taką chorobą zakaźną pani nazwała, no, wręcz może nie ospą, ale właśnie takim, i też nie trądem polskiej szkoły, ale właśnie pani to pięknie powiedziała, że to jest taki nie tyfus, tylko dżuma, tak. I jak pani to widzi, jeśli ta krew jest skażona u podstaw i to wszystkie się nazywają pięknie, bo to nie jest nowa geografia, to jest po prostu nowy rodzaj, się nazywa prozdrowotny, tak? Ma piękne hasło, ale za tymi kryje się takie niszczenie zdrowia psychicznego dzieci, bo wy widzicie dobrze, co się stało z dziećmi i młodzieżą, jakie uzależnienie, jakie depresje, jakie autodestrukcje i brak dyscypliny, brak zahamowań w różnych innych rzeczach na Zachodzie, które właśnie teraz przychodzi ta dżuma, jak pani powiedziała, do polskich szkół. I od września rodzice, bierność, wiec, to właściwie powinna być jakaś mała konferencja, bo to szkoda w ogóle mówić, że to w Warszawie się odbyło, wyście przyjechali z dalekich stron, a tutaj garstka ludzi, tak?
2: No, garstka ludzi, ale jednak przyszli mimo naprawdę niesprzyjających warunków pogodowych, bo było bardzo trudno. To padał deszcz i świeciło słońce jednocześnie. Tak, no z tym, z tą aktywnością, z tą potrzebą ludzi do tego, żeby wyjść, jest problem w tej chwili, to prawda. I my oczywiście nie będziemy przestawać w tym, żeby jednak budzić ten niepokój na tyle silny, żeby ludzie jednak reagowali, bo rodzice nie zdają sobie sprawy, są już zmęczeni. Ja podejrzewam, że to jest właśnie klucz tego braku aktywności ludzi w takich sprawach, że świat gna do przodu, ludzie są zmęczeni tym całym...
1: Ale też ich traktowaniem, bo zebrano 500 tysięcy podpisów, tak? I co, one poszły do kosza? No ludzie, jak można w ogóle rodziców traktować? No i to ktoś, kto dostał władzę od tych rodziców.
2: No, powiem więcej przecież.
1: Ja bym się oburzył, ja bym w ogóle dziecka nie posłał do szkoły od września.
2: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. No i ci, którzy się oburzają, też przyszli wczoraj na naszą manifestację, ale no, można powiedzieć, że to traktowanie jest już długie i dlatego my też właśnie tak ostro występujemy. Dlatego ja mówię, że to już jest naprawdę korozja bardzo głęboka, dlatego pozwoliłam sobie na to porównanie jednak z czarną śmiercią. No, jeżeli mamy sytuację, w której oprócz tych 500 tysięcy podpisów dotyczących przedmiotów ścisłych, ale również przecież analizy podstaw projektów, wtedy jeszcze podstaw programowych, które zostały przedstawione, bardzo duże, bardzo dogłębne, a potem podstawy programowe zostają ogłoszone jakby nigdy nic, nawet z błędem ortograficznym, który został znaleziony w tym samym miejscu. Czyli no zupełnie zostało to wszystko wyrzucone w kosz. Tak? Ten cały nasz wysiłek, ten cały nasz protest, no to dobitnie pokazuje.
1: Ale na własnym mieście pani spojrzy na historię swojego miasta. Wiem, że chyba prawie w 100% miasto było zniszczone w czasie wojny, tak? Jasło.
2: Tak, 97% miasta zostało zniszczone również w 1944 roku, tak jak Warszawa. No, zupełnie wyniszczone. Ówczesny starosta stwierdził, niemiecki oczywiście stwierdził, że jak miasto nie będzie niemieckie, to go nie będzie wcale. I tu wielkim wysiłkiem...
1: I teraz jak tych programów niemieckich nie będzie w Polsce, to Polski nie będzie wcale, tak? Tak mamy wnioskować?
2: No to wygląda, bo mamy już gotowy projekt podręcznika do historii, do szkoły podstawowej, do klasy 5 do 8, właśnie przygotowany przez zespół historyków 10, z czego 6 to są Niemcy. Prace nad tym projektem zostały przeprowadzone w Niemczech. I ten projekt, zresztą zachęcam do wejścia sobie na stronę wydawnictwa, które to ten podręcznik Europa, moja historia wydało, bo można sobie tam poczytać i zobaczyć, że tam w tym podręczniku znikają nazwiska bohaterów naszych, osób, wokół których mamy jak gdyby obudowaną kulturę naszą i naszą świadomość narodową. To jest to, o czym mówiłam wczoraj, czyli o tej amputacji naszej historii. Więc można zobaczyć, że po prostu historia w tym momencie to będą procesy, to nie będą ludzie, to nie będą konkretne postaci historyczne. Mhm. Tylko jakieś procesy. Wszystko ma się rozmywać, rozmydlać. Czyli mamy do czynienia z takim wypłukiwaniem gruntu pod korzeniami młodego pokolenia.
1: Wczoraj pani zdążyłem podarować książkę Alfabet Rzeczpospolitej.
2: Tak, bardzo dziękuję, piękna.
1: Nie wiem, czy pani tam zajrzała, tam jest historia Alka Dawidowskiego, tego, który odkręcał tablicę na Koperniku, tak, która po niemiecku brzmiała, już nie powiem jak, ale za nią kryła się z napisem Mikołajowi Kopernikowi Rodacy, polski tak. Napis. I on zapłacił za to najwyższą cenę, a on pochodził właśnie z tamtych rejonów i przyjechał z mamą tutaj, tak, jego profesor też Szulc, ja to opisuję, tą historię, jak on odkręca tą tablicę w nocy w urodziny Mikołaja Kopernika, żeby oddać tą prawdę, rzeczywistość. Czemu takich historii się nie uczymy? Ja opisałem tych historii i dzielne konie Piłsudskiego, czyli słynna Kasztanka i demon majora Hubala i wydra Sobieskiego i gołębica królowej Bony, różne alegorie i można by sięgnąć do tego, ale nauczyciele wolą, prawda, podręczniki spreparowane, przez odrealnione.
2: Nie wiem, czy nauczyciele wolą podręczniki spreparowane. No mamy tutaj taką kwestię, że nauczyciele są zawaleni w tej chwili, że użyję takiego kolokwializmu, całą masą różnego rodzaju procedur, w związku z czym jeżeli wydawnictwo oferuje im możliwość korzystania z podręcznika z pełnym przygotowaniem, czyli właśnie tymi wszystkimi dodatkami, które są niezbędne w tej chwili do tego, żeby uczyć, paradoksalnie, no to idą w to. Tak bym powiedziała, przynajmniej bardzo wielu, ale to nie oznacza, że wszyscy tak robią i z całą pewnością mamy bardzo liczne grono nauczycieli, którzy z pasją uczą właśnie takiej historii, o jakiej pan wspomina, tylko chodzi o to, żeby oni mieli prawo to robić, mieli możliwość robienia tego. Jak się ogranicza ilość godzin przedmiotu, jak się narzuca pewne projekty typu, nie wiem, tydzień projektowy, zabiera się kolejne dni z kalendarza szkolnego. No, rok szkolny jest pełen luk, to rodzice bardzo często zwracają uwagę na to, że co chwila jest jakieś wolne, tak, w szkole, zwłaszcza w drugim półroczu. No, to nie można, to wtedy po prostu nie ma się czasu na pewne rzeczy, bo no jest sporo, wchodzą nowe rodzaje oceny w tej chwili, które też będą niezwykle pracochłonne. Więc to z tego wynika.
1: Ale na czym ta dewastacja polega i jak zdaniem pani powinna wyglądać szkoła i żeby ten nauczyciel naprawdę był tak ministrem, tak? Czyli tym, który jak paidagogos, czyli to stare pojęcie takie greckie, klasyczne, że on prowadzi, tak? Jest asystuje, ale nie, że jest nic nieznaczący, no bo mały dyktator, on ma prawa, a nauczyciel nie ma żadnych. To o tym porozmawiamy po piosence. A pani wybrała piosenkę na dobry dzień dzisiaj, na dobry poniedziałek i tydzień. Jaką pierwszą?
2: No, może zacznijmy od Zębatego.
1: Maciek Zębaty. O jejciu, w prosektorium.
0: W prosektorium najprzyjemniej jest nad ranem, gdy szarzeje za oknami pierwszy świt. W oświetleniu tym korzystnie wyglądają starsze panie, a i panom nie brakuje wtedy nic oczywistego.

świeży uśmiech opromienia tak poważne kiedyś twarze, a niektórzy szczerze szczerzą ząbki swe. Tylko jeden, ten co leży pierwszy z brzegu, nie uśmiecha się, bo głowy nie ma już, lecz udziela mu się nastrój wytwarzany przez kolegów w martwym ciele nadal mieszka.

zrozumiałe, krótkotrwałe, bo dzień wstaje, jak na złość jasny dzień ma swoje różne jasne strony, lecz ja jednak mimo wszystko twierdzę, że

0: Łatwiej zbudować silne dziecko niż naprawić połamanego dorosłego. To Amerykanie tak uważają. Jak wygląda w szkołach w Szwajcarii życie, jak wygląda w szkole w Polsce, to wszyscy wiemy. Jak według pani powinien ten program wyglądać, żeby dzieci, prawda, czuły się jak w domu, a nie jak w prosektorium czy w laboratorium? Pani Agata Rapsztyn, pedagog, wychowawca w zespole szkół zawodowych w technikum. Pani ma duże doświadczenie. Proszę tak spojrzeć całościowo.
1: Tak jak już wspomniałam, istotna i myślę, że najistotniejsza to spokój i stabilizacja w systemie edukacji. Mhm. Po to, żeby nauczyciele, którzy mają doświadczenie, którzy mają wiedzę, mają wyczucie, mogli zaplanować pracę z uczniami, którzy wchodzą do szkoły. Których jak tak w przypadku mnie pracującej właśnie w szkole średniej i to w technikum, to jest 5 lat. To jest 5 lat, w którym przychodzą do mnie jeszcze dzieci, a wychodzą już dorośli ludzie.
0: Tak.
1: Już gotowi, już... Ja patrząc na te dzieci, no widzę tych przyszłych dorosłych, którzy będą właśnie
0: decydować o tym, jak panią wychowawczynię spotykają po latach? Ci sprzed 20 lat, jak oni reagują? Przecież pani zaszli za skórę troszeczkę. Może pani już nie pamięta, bo ja pamiętam te czasy, bo przez wiele lat też w szkołach różnych uczyłem.
1: Oj, było i zachodzenie za skórę, ale szczerze mówiąc, z perspektywy czasu pamięta się tylko te pozytywy.
0: Dobre rzeczy, to prawda.
1: Dobre rzeczy, tak. I spotykając uczniów po latach, wspominamy te dobre rzeczy i okazuje się, że oni właśnie pamiętają drobne rzeczy, te drobne zdania, które nauczyciel
0: szczegóły, ale jak powiedział. Dokuczali, też pamiętają. My często
1: też
0: tego nie pamiętamy.
1: Jak dokuczali, tak.
0: Mm-hmm. Ale jak tak, pani tak popatrzy jest... na Szwajcarię, bo tam jest taki system, troszeczkę laboratorium, że oni uczą się piec chleb sami, tak? Wszystko to. W Japonii jeszcze inny system, tak? Wszystko sprzątają, organizują. Jak pani by widziała tą polską szkołę? Bo w polskiej szkole jest troszeczkę takie, nieraz idzie w skrajność, tak? On mówi, jest sprzątaczka od tego, co on będzie sprzątał. On tutaj przychodzi, on jest panem w tej szkole. Takie zachowanie spotykałem, przepraszam, ale może pani nie.
1: No zdecydowanie ja również spotkałam i to jest związane z tym takim postępującym brakiem wychowania etycznego.
0: Ale to jest od rodziców, czy one w szkole tego nabierają takiej
1: oczywiście podstawy,
0: lekceważenia, czy pani woźnej, czy kogoś z pracowników, tak? Rzuca papierek, no ja nie będę sprzątał, to...
1: Oczywiście, podstawy wychodzą z domu, bo pewne rzeczy powinny być odruchem, no już zwłaszcza w przypadku młodzieży, z którą ja pracuję, jak przychodzi osoba, która ma lat 15, no to już powinna mieć odruch, że jak widzi papierek, to go podnosi i wrzuca do kosza. To niewątpliwie, ale my w szkole powinniśmy mieć też możliwość kształtowania ich etycznie, czego po prostu nie ma, bo tego nie ma w programie w ogóle, nie ma takiego przedmiotu. A to jest niezbędne, bo później to jest etyka pracy. No, mówi się o nas w X-ach, że my mamy bardzo wysoką tą etykę pracy. No bo nas jeszcze tego uczono. Natomiast w tej chwili nie ma na to miejsca. I tak jest zaplanowane, żeby tego miejsca na to etyczne wychowanie nie było. I to jest też jeden z powodów, dla których protestujemy bardzo silnie. I prosimy prezydenta o to, żeby zawetował również ten projekt ustawy UD-222. Mhm. Żeby tej pajdokracji właśnie nie wprowadzać, żeby jednak wracać do tego starego porządku, gdzie dorosły jest dorosłym, a dziecko mu podlega jednak. I ta hierarchia... jest niezbędna. Autorytety są niezbędne. Zawsze były i żadna filozofia, która się nagle skądś pojawia, no tego nie zmieni.
0: Tak, Stanisław Pigoń, no to wybitny polski polonista, tak, ale nie tylko. On mówił, że jeszcze pamiętał, jak to w pierwszej izbie stał piec piekarski, a przed nim otwarta nalepa, płaska płyta przy piecu. I tu się zakładało ogień i w szkole jakby to ognisko domowe od tego zachodziło się, żeby tutaj jest ciepło, tak, tutaj jest taka atmosfera domowa i każdy dokładał swoje ręce do tego, prawda, do tej pracy w szkole, do tego, żeby z komborni w świat, tak nazwał swoje przygody, bo kombornia tam gdzieś blisko Jasła, prawda?
1: Ona bliżej Krosna jest, a wiadomo, Jasło i Krosno to jak Toruń z Bydgoszczą.
0: Bardzo się lubią.
1: W Krośnie Gimnazjum w tamtym czasie, kiedy przyszły profesor Pigoń tutaj uczęszczał, no po prostu nie było jeszcze wtedy gimnazjum. Utworzenie takiej szkoły było bardzo trudne w okresie zaborów, więc dlatego był tutaj właśnie w Jaśle. No, wielki, wspaniały polonista.
0: Tak, historyk literatury, tak.
1: Tak, i również wielki humanista, człowiek naprawdę wysokiej klasy.
0: Ale chyba też, nie wiem, on duży wpływ wychował naprawdę pokolenia wybitnych Polaków. Nie wiem, czy nie coś związanego z Krzysztofem Baczyńskim. Na pewno on dużo czerpał z jego lat w literaturze.
1: Kamil Baczyński to jest historia, która też troszkę o Jasło zahacza. Można pomyśleć, że w ogóle cały świat kręci się wokół naszego małego miasta. Ale coś w tym jest, ponieważ jego pierwsza miłość to była dziewczyna z Jasła właśnie.
0: I właśnie to też opisałem w Alfabecie Rzeczpospolitej. 24 historie, nie bajki ze stolicy i okolicy. Z pięknymi ilustracjami, które...
1: To prawda, ilustracje są piękne, ale do przeczytać jeszcze nie
0: zdążyłam. Artystka, malarka zrobiła, ale jest też historia dzieci niewidomych z lasek, szkolnictwa, tam jak wyglądało. Warto sięgnąć, to są tylko małe, krótkie historie, ale one pokazują, że mamy alfabet, tak? Mamy alfabet polskiej szkoły. Tak. Jak pani by ten alfabet podyktowała? Co byłoby pierwsze? Bo nie zaczynajmy od A, czyli apokalipsa. Zacznijmy od czegoś pozytywnego. Ambicja, nie wiem, jakieś dobre słowo. Po prostu alfabet, tak? Abecadło, bo alfabet to już też jest różnica. Alfabet to jest z greckiego. Alfa, beta, gamma, delta. A abecadło to już był rosyjski program, więc zupełnie inny, tak?
1: Może wymyślmy polski.
0: Właśnie, dlatego ten alfabet rzecz polskiej szkoły. Tak,
1: polską kolejność. Tak, zdecydowanie. Wróćmy właśnie do polskiego wychowania. Mamy takich wspaniałych profesorów, których wymienił pan, którzy akurat przeszli przez Jasielskie Gimnazjum. No, przykład profesora Stanisława Pawłowskiego jest szczególnie dobry, bo on osiągał bardzo wysokie wyniki w nauce, a to była wyłącznie jego praca. On z tego Dębowca do Jasła chodził do szkoły na nogach codziennie. Przejście między Jasłem a Dębowcem piesze to jest 2 godziny. I oprócz tego oczywiście miał liczne obowiązki. Musiał zarabiać również na swoje życie, udzielając korepetycji, a jego świadectwa były no niesamowite, same celujące, same bardzo dobre. No, profesor Pawłowski zdawał maturę początkiem XX wieku, to jest 1902 rok, zdaje się.
0: Tak, ale on ładnie pisał, że tam, gdzie się rodzimy, prawda, nasze gniazdo rodzinne, czy umieszczenie, tak, usytuowanie siebie, to jest bardzo ważne. My jesteśmy, urodziliśmy się w Polsce, jest taka piosenka, ale w pojęciu krajobrazu geograficznego, on tak zaznaczał, jako całości wyraża się głównie zadanie oraz istotny cel. Czy my mamy jasny, istotny cel, bo mamy punkty odniesienia i Zamoyskiego, prawda, programy i programy no, wybitnych polskich, Woronieckiego, inne, które były oparte na Świętym Tomaszu, inne programy chociażby no, słynnych polskich wychowawczyń czy pedagogów, ale też takie jak szkolne, jak chociażby salezjańskie czy inne wypracowane przez różne zakony na terenie Polski. One też robiły furorę. Dzisiaj w ogóle się lekceważy, a Kościół jakby troszeczkę umywa ręce. Wczoraj byliście pod kościołem przy pomniku Kopernika, ale tam nie było nikogo z przedstawicieli, żeby nawet wam pobłogosławić w tych pracach.
1: Nieprawda. A? Cały czas stał brat zakonny tam, czy ojciec, nie wiem, ale widziałam habit, także nieprawda.
0: Czyli są, ale nie tak odgórnie. O właśnie, dlaczego powiedzmy, no przecież to powinno być takie wsparcie z góry, tak? Czyli z episkopatu. A to jest tylko pojedyncze osoby, bo księża, wiadomo, są i katechetami, i też no, ponoszą trud nauczycieli, jak wszyscy inni. Ale też będą teraz zepchnięci. Etyki też nie ma być. Byli tam i od prawa, i Ordo Iuris. Mówią, będziecie mieli kłopoty, to przyjdźcie do nas, my pomożemy prawnie. No ale czy to jest rozwiązanie, że was pozamykają, jak będziecie mówić te programy i mówić, że to wszystko, co ministerstwo chce, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Możemy wyszukać polskie rozwiązanie.
1: No miejmy nadzieję, że zamykać jeszcze nas za tą umowę nie będą. Natomiast zdecydowanie, no patrząc na te regulacje, które widzimy, no to cel się nam zaczyna już na horyzoncie objawiać i ten cel jest dla nas, tych, którzy po prostu z nad tych kartkówek poprawianych głowę podniosą i spojrzą właśnie na te linie horyzontu, no nas to przeraża, dlatego występujemy. Natomiast cel, który powinien nam przyświecać, to tworzenie takiego pełnego, dojrzałego człowieka. Bo tu trzeba pamiętać, że w przeciwieństwie do tego, co się właśnie wprowadza, czyli takie traktowanie uczniów jak no, zasobu ludzkiego tak naprawdę, czyli nie człowieka w pełni, czyli tego, który ma oprócz ciała i umysłu jeszcze ducha, tylko właśnie taki zasób ludzki takiego...
0: Tak. Dlaczego pani...
1: Taką maszynę, tak, która ma tak naprawdę uczestniczyć wyłącznie w jakimś projekcie produkcyjnym, no to jest przerażająca wizja, więc my chcemy tej wizji tworzenia pełnego, wspaniałego, mądrego, dumnego Polaka po prostu. Mhm. I tu chcielibyśmy wrócić do tego miejsca. Tak. Jakikolwiek byłby to proces, bo przede wszystkim musimy zacząć od zatrzymania tych złych rzeczy. Dlatego jeszcze raz podkreślę, prosimy prezydenta o weto UD-222.
0: Tak, bo tamte programy mogą przynieść dużą szkodę, żebyśmy nie byli mądrzy. Tak, to, co Zachód już przeszedł, czemu my mamy ten syf, przepraszam, przerabiać?
1: Dokładnie, tak.
0: Proste pytanie, dlaczego właśnie Nauczyciele dla Wolności czy KROPS uznajecie, że zmiany w szkole są niepokojące i dlaczego ten protest powinien mieć szerszy zasięg społeczny?
1: On powinien mieć szerszy zasięg społeczny, dlatego że jest projektem, że te zmiany w edukacji to jest no jeden mały element większej układanki, którą jest no, zrównoważony rozwój, którym jest agenda właśnie zrównoważonego rozwoju 2030, która, no, ponieważ jesteśmy krajem ratyfikującym te przepisy, no, obowiązuje nas w tym momencie. I jak się wczytamy w tę filozofię, która się tam zawiera, no to mamy tam chociażby pojęcie pięknie brzmiące, czyli szkoła wysokiej jakości. Tylko że szkoła wysokiej jakości w tej chwili, według tej filozofii, tej ideologii wręcz można powiedzieć, to nie jest to, co nam się kojarzy, czyli że wyjdą z niego dorośli ludzie, którzy mają dużą wiedzę, mają umiejętności i są ukształtowani moralnie. Tylko będzie to oznaczało wysoki stopień zróżnicowania zespołów klasowych. Im bardziej zróżnicowane, tym lepiej, tak? Czyli to, o czym ja wspominałam, edukacja włączająca, ogromnie niebezpieczne narzędzie, to jest właśnie ta dżuma, o której wspominałam. bo ona sprawia, że szkoła tak naprawdę zamienia się w placówkę opiekuńczą. I która tak naprawdę jeszcze do tego nie służy nikomu, bo...
0: No tak, bo zdolny uczeń się nudzi, a ten rozrabia dalej, tak jak rozrabiał.
1: Tak, a ten, który wymaga specjalnego podejścia i to czasem bardzo specjalnego, bo większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z tego, że ta inkluzja to nie jest wdrażanie uczniów, którzy są w normie intelektualnej do klas, ale mają problemy typu nie mogą się dobrze poruszać, albo słabiej słyszą, albo słabiej widzą. Tu chodzi o włączenie do zespołów klasowych absolutnie wszystkich, również osoby z głębokim upośledzeniem, osoby, które mają problemy właśnie typu ADHD czy głęboki autyzm, również osoby o bardzo głębokich upośledzeniach fizycznych. Te wszystkie osoby mają się znajdować w jednej klasie, a do tego jeszcze dzieci migrantów, które nie znają kompletnie języka polskiego. Więc proszę sobie wyobrazić, takie zespoły klasowe już w tej chwili bywają w większych miastach, nawet w naszym małym mieście w Jaśle. Też już jest to obserwowalne, szczególnie w szkołach podstawowych. Także, a oczywiście w szkołach średnich no, trochę później będzie, już trochę jest. I no, jak można uczyć w takiej klasie, nie wiem, literatury, czy języków obcych, czy matematyki? No jest to oczywiste, że się nie da. No i z punktu widzenia ministerstwa, które musi realizować no, zgodnie z agendą 2030, te nowe cele, tą inkluzję właśnie w sposób absolutnie chory pojętą, no to obniżają poziom edukacji, no bo nie da się inaczej. No, co mogą zrobić wszyscy? No wszyscy mogą się bawić po prostu wspólnie.
0: Tak, ale to nie jest dla zabawy, tak?
1: No tak.
0: Gdzie dziś najbardziej rozmija się ta wizja rodziców i systemu edukacji, tego narzuconego, to porozmawiamy po piosence, a piosenka będzie taka pogodna. Szymon Christianus przygotował smile, czy taki uśmiech.

0: Reklama.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: Po reklamie.
4: Miłość i śpiew. Czyli miś.
5: Wychowanie to nie tresura. Wychowanie to prowadzenie ku wolności. Tak śpiewał Jacek Kaczmarski. Pani Agata Rapszczyn też prowadzi młodzież, prawda, ku właśnie pięknym rzeczom, ku dobru, prawdzie, pięknu, ale też ku wolności. Tak jak robił to w waszym rejonie major Dobrzański, bo przecież wyrósł w tamtych stronach, słynny Hubal, ale też powiedzmy o takim aptekarzu słynnym i nawciarzu, miał w Jaśle rafinerię i aptekę. Ta rafineria czy apteka spłonęły, to Łukasiewicz,
6: tak? Ignacy Łukasiewicz, tak. Wielki społecznik, również wspaniała postać. Jego córka, ponieważ on miał jedno dziecko, zmarła w dzieciństwie, jest pochowana w Jaśle właśnie, Marianna. No, Ignacy Łukasiewicz też jest przykładem właśnie takiego etosu i pracy i takiej chęci kształcenia siebie, jaki marzy mi się, żeby wrócił do naszych uczniów. Żeby oni pragnęli właśnie tego zdobywania wiedzy, kształcenia się, udoskonalania się jako człowiek, żeby zrozumieli, czym to człowieczeństwo jest, bo no, widzę z każdej strony, patrząc na młodych, że właśnie tego im brakuje. Brakuje im właśnie tego zrozumienia, po co są i kim są, i że to człowieczeństwo i fakt tego, że dostali tę szansę przyjścia na świat, życia, jest ich ogromnym, jest wielkim szczęściem po prostu. Młodzi ludzie w tej chwili bardzo często są głęboko nieszczęśliwi.
5: Tak. Jak pani zdaniem, tak, to dobra polska szkoła, żeby ta młodzież była szczęśliwa, co powinno być?
6: Powinno być stabilność. To jest kluczowa kwestia, to podkreślę jeszcze raz.
5: I tego najbardziej brakuje współczesnym uczniom, a czego rodzicom, żeby oni też mieli taki spokój, o którym pani mówi.
6: Rodzice powinni mieć możliwość zaufania szkole, a żeby mogli tej szkole zaufać, no to też ta stabilność jest bardzo istotna. Programy nauczania oparte o etyczne podejście, no z punktu widzenia nas w Koalicji Ocalenia Polskiej Szkoły, to oczywiście etyka chrześcijańska, ale myślę, że nawet osoby, które w tym kręgu chrześcijańskim nie chcą dzieci wychowywać, zgodzą się co do tego, że jednak no, pewne zasady są uniwersalne. Mamy prawo naturalne, mamy właśnie tę etykę, która powinna wszystkich obowiązywać. Jeżeli tego nie będzie, no to będziemy mieli chaos w społeczeństwie.
5: Ale wtedy jest i antyrodzinna, bo ta...
6: Dokładnie tak.
5: I jest antyzdrowotna, chociaż nazywa się zdrowotna, ale za tym hasłem jest pewne kłamstwo. I właśnie, jak uczestnicy tego protestu, bo tak myślę, czy czasami właśnie, bo nikt oprócz telewizji Trwam tego nie transmitował, ale no chociaż ten jeden sygnał, a inni mówią, że to właśnie niedobrze, że ta telewizja Trwam, czy tam Radio Maryja, czy właśnie takie media, takie skromne jak Radio Wnet, czy inne, tylko o tym mówią, a inni w ogóle milczą.
6: No
5: to jest
6: tym,
5: na pożytek, czy to jest na zgubę? Bo jak słyszymy, coś jest związane z telewizją Trwam, to chyba już jakby już jest stygmatyzowane. Już tak jest obrzydzone przez te inne media, że już po prostu no nie można tego znieść nawet.
6: Bardzo wielu ludzi ma taką reakcję.
5: Alergię.
6: No, alergię, dokładnie. Chociaż prawda jest taka, że po prostu, no cóż, no, jeżeli chodzi o duże, silnie oddziaływujące media, to jest tak naprawdę jedyne medium, które było zainteresowane tą informacją. To też pokazuje, w jakiej, jak gdyby, takiej bańce informacyjnej tkwimy i kto ją tworzy i co jest, stoi za tą filozofią, według której je tworzą, czyli pogoni za sensacją, za tym, żeby się coś działo cały czas i najlepiej, żeby to było coś złego i strasznego, bo wtedy wszyscy się tym ekscytują. No takie igrzyska.
5: Ale może też wszyscy jesteśmy tak już przemęczeni, a znowu się nie uda, znowu wszystko wrzucą do kosza. Po co to w ogóle? I patrzyłem na te rodziny z 5 dzieci, to małych dzieci, tak? Mhm. Poprzyjeżdżały z chociażby z Łukowa, tak, czy Siedle, czy z innych tutaj, ale bardziej z tej południowej Polski. Ale byli też z Kaszub, tak, z Wejherowa, może tam jeszcze należy ktoś tam z Poznania. No naprawdę, aż takie poświęcenie, no przyjechali w tym deszczu, tak, co chwilę ten deszcz przechodził, raz chyba nawet z gradem, a oni jednak trwali. O jaką szkołę właśnie walczą ci rodzice i czy może oni wierzą, że za 10-20 lat ich dzieci no, będą jednak uformowane i spokojne, że jednak ten polski system i polskie programy one będą wdrażane, a nie te, prawda, brukselskie. Przepraszam.
6: Chodzi uniwersalnie, tak jak zawsze. Chodzi o prawdę. Tylko prawda jest ciekawa, jak pisał Mackiewicz i tak naprawdę jeżeli będziemy mieli tą prawdę w tych programach, czyli będziemy mieli tą filozoficzną prawdę.
5: O człowieku, tak? O jego.
6: O człowieku, tak jest. To tak jak jest. My nie szukamy nie wiadomo jakich rzeczy, po prostu chcemy powrotu do faktów, do realiów, do prawdy, do filozofii, która rozwija, a wiemy to po tym, że i była istotna, istniała w wychowaniu młodych ludzi już przez wiele, wiele lat.
5: Mm-hmm. Ja powiem pani takie zdarzenie. Byłem na festynie na prawej stronie Wisły i na tym festynie, wie pani, dużo przyszło młodzieży, to było takie technikum mechaniczne, jak pani, w którym uczy, dużo młodzieży z Ukrainy. No i na tym festynie oni bardzo ładnie się tam sprawowali, organizowali różne rzeczy. Też polscy wolontariusze, zwłaszcza z oratorium tam od Salezjanów. I piękna taka rzecz w szachy. I ci z Ukrainy, niesamowicie umysły matematyczne, no podziwiałem. Bo przypatrywałem się ich partii. Młodzi chłopcy, no nie wiem, czy bym nawet nie przegrał z którymś z nich. Chociaż lubię bardzo w szachy grać, ale widziałem, jak oni to rozgrywają, jak dyskutują. Jeden kolega jednemu towarzyszy, drugi drugiemu. I to takie zaangażowanie. Ale widać tą matematykę, że tam dobrze jest matematyka robiona na Ukrainie. I kolejna rzecz. Jadę dzisiaj do pracy, ale to codziennie jak jeżdżę, tak, w zwykłe dni, zawsze po niedzieli. Pełno młodych Ukraińców po alkoholu, jest godzina 5 rano, tak, a oni po prostu w sklepach z monopolem. I to jest smutne. Z jednej strony tak, intelektualnie bardzo mocni, a z drugiej strony taka. Nie wiem, skąd to się bierze. Ale to jest nasza ocena. Spójrzmy na Polaków teraz, tak? Na weekendy, co się dzieje.
6: Dokładnie tak. No to też to jest wynik właśnie tej nowoczesnej filozofii, w której no, jest zbyt duży permisywizm, tak powiedziała. Nie mamy tej hierarchii, nie mamy wytworzonych takich nawyków właśnie.

0: To jest też element, który powinien być wprowadzony, czyli po prostu wychowanie. Nie? Więc nauczyciel powinien być tym, który daje przykład, a uczeń jest tym, który ten przykład bierze, a nie kwestionuje.
1: Co sprawiło, że pani osobiście zaangażowała się w tę sprawę i czy pani widzi więcej lęku w nauczycielach, czy więcej nadziei? I także w rodzinach, tak, które chcą iść taką drogą.
0: No, podstawowy powód, dla którego ja w ogóle się angażuję, to jest to, że każdy człowiek ma pewną granicę, która jeżeli zostanie przekroczona, to zaczyna reagować, tak? Zaczyna się bronić. Dla mnie to jest taka obrona, dlatego że tak jak wspomniałam, ja patrząc na moich uczniów, ja widzę tych przyszłych Polaków i wiem, jacy powinni być. Sama jestem matką i chcę Polski i otoczenia tego społeczeństwa wokół siebie i wokół mojej córki, które będzie gwarantowało spokój. I to jest jak gdyby rzecz, która mnie prowokuje do takiej pracy. Chcę po prostu dobra i dobrobytu dla młodego pokolenia, dla przyszłych Polaków. Dlatego się angażuję i dlatego myślę, że angażują się inni nauczyciele i ogólnie sądzę, że jest wielu nauczycieli, którzy myślą tak jak ja, niekoniecznie decydują się do tego, żeby reagować. Zapraszamy ich do Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności. Jeżeli jeszcze o nim nie słyszeli, to odsyłam na naszą stronę internetową. Zapraszamy do naszego stowarzyszenia, żeby poznali swoje plemię, czyli tak samo myślących nauczycieli, którzy chcą dobrobytu Polaków i dobra dla naszych dzieci.
1: Tak. Bo wychowanie to pomaganie, prawda, dzieciom, dokładnie, młodzieży, by stali się sobą, by stali się autentyczni ludzcy. I ja pięknie za to dzisiaj pani wychowawczyni i pedagog Agacie Rapsztyn dziękuję. I myślę, że to te słowa takie, że największym chyba zwycięstwem dla wychowawcy, dla pedagoga jest to, że staje się potrzebny i widzi, prawda, swój cel tak jasno jak pani. Bardzo dziękuję za rozmowę. Umieścimy ją na stronach archiwum wnet MIŚ, Miłość i Śpiew. Dziękuję Szymonowi za realizację, Andrzejowi za wrzucenie tej na stronę tej audycji. Pozdrawiam i życzę jakby pomyślności w tych działaniach i nauczycieli dla wolności i ruchu obrony polskiej szkoły, żeby wszystko poszło jak najlepiej, tak, dla dzieci, dla polskich dzieci.
0: Dla Polski, tak. Sobie i wszystkim nas słuchającym tego życzę.
1: I piosenka z dedykacją dla wszystkich, którzy mają te podobne życzenia i przekonania.
2: Idzie Jarczek po dolince, po priarku.

0: Dzień dobry Państwu, Michał Trześniewski. Oto wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Prawo i Sprawiedliwość odsłania karty, pokazało 3 obietnice. Jest porozumienie USA-Iran. Niech popłynie ropa, napisał Trump.
1: Wiadomości wnet.
0: Opozycyjny PiS odsłania plan Czarnka. Wczoraj na wiecu w Kaliszu kandydat tej partii na premiera zaprezentował 3 punkty programowe z 21, które mają zostać ogłoszone przed wyborami. Trójka kaliska to wyjście z ETS-u, zwolnienie pensji emerytów z podatków i składek do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie oraz znaczne podniesienie drugiego progu podatkowego, prezentował Czarnek.
2: Nie będziemy już na ten temat dyskutować. My zapraszamy wszystkich innych do tego, żeby poszli razem z nami. My po prostu wychodzimy z ETS-u, z absurdu Green Dealu pani von der Leyen i Tuska. Wychodzimy z tego dla ludzi, dla Polaków, dla Europejczyków. Nasza druga propozycja programowa to jest srebrna prasa, czyli zwolnienie z podatku PIT i zwolnienie ze składek emerytalnych i rentowych wynagrodzenia emerytów do poziomu 2500 zł netto.
0: Drugi próg podatkowy podniesiemy ze 120 do 180 tysięcy złotych rocznie, obiecywał Przemysław Czarnek.
2: Drugi próg podatkowy. Przy dzisiejszych wynagrodzeniach, po tym jak one poszły w górę za rządów Prawa i Sprawiedliwości, 120 tysięcy złotych to jest zdecydowanie za mało. Dlatego natychmiast, i będzie to obowiązywało od 1 stycznia 2028 roku, natychmiast podnosimy drugi próg podatkowy z poziomu 120 tysięcy do 180 tysięcy. Do 180 tysięcy. Będzie wynosił 360 tysięcy przy wspólnym rozliczeniu małżonków, żony i męża. Koniec, kropka.
0: O 8.30 rozpocznie się konferencja prasowa Przemysława Czarnka przed gmachem Ministerstwa Finansów w Warszawie. Trwa gala MMA na arenie przed Białym Domem zorganizowana z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Na początku imprezy nad amerykańską stolicą przeleciała grupa 12 samolotów bojowych. Gala obejmuje 7 walk. Główną stoczą gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje. Na terenie Białego Domu walki ogląda ponad 4000 gości. Wśród nich jest prezydent Polski Karol Nawrocki. Porozumienie z Iranem jest gotowe. Gratulacje dla wszystkich. Upoważniam do otwarcia bezpłatnego przepływu przez cieśninę Ormus. Jednocześnie natychmiastowo usuwam blokadę przez naszą marynarkę. Statki świata, uruchomcie silniki. Niech popłynie ropa, napisał w mediach społecznościowych Donald Trump. Na razie nie są znane dokładne uzgodnienia. Porozumienie ma zostać podpisane w piątek w Szwajcarii. W Szwajcarii odbyło się referendum w sprawie ograniczenia liczby ludności kraju do 10 milionów do 2050 roku. Wstępne wyniki wskazują, że propozycja nie została przyjęta. Referendum to inicjatywa prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Do południa w Warszawie pochmurno, do 14 stopni i możliwe przelotne deszcze. W Krakowie do południa raczej chmury i do 17 stopni. We Wrocławiu do 15, a w Białymstoku do 13 i deszczowo.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
4: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Kolejne mecze na piłkarskich mistrzostwach świata wystartowały grupy E i F i padło bardzo dużo bramek. Niemcy rozgromili Curaçao 7-1, ale była taka sytuacja, że to nasi zachodni sąsiedzi prowadzili już od 6 minuty po bramce Felixa Mecha. Natomiast 21 i sensacyjny remis. Liliano Comer Komabecia przeprowadził taki rajd, że minął Manuela Neuera i strzelił do bramki. No, można powiedzieć, że to tylko obudziło śpiącego lwa lub zdenerwowało Niemców, bo do przerwy już było 3-1, skończyło się na 7-1. Jedynym piłkarzem reprezentacji Niemiec, który zdobył 2 gole, to Kai Havertz, gwiazda Arsenalu. Jedną z nich strzelił z rzutu karnego, a więc bardzo mocne otwarcie Niemców. Tutaj nie było niespodzianki, a taką można, myślę, uznać, za taką można uznać mecz w grupie F, gdzie Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Drużyna z kraju kwitnącej wiśni 2 razy goniła wynik, 2 razy doprowadzała do remisów, no i Holandrom już nie starczyło czasu po prostu na to, by wyjść na prowadzenie i zakończyć ten mecz zwycięstwem. To jest ciekawe też, że gole padły w drugiej połowie meczu. Zaczął Virgil van Dijk, na jego bramkę odpowiedział Nakamura, później 64. minuta Somerville strzela gola i wreszcie Daichi Kamanda. Jest 2-2. No i bardzo ciekawe otwarcie właśnie w tej grupie, bo w tej samej grupie, a więc w grupie F, jest także Szwecja, która wyeliminowała reprezentację Polski. Zresztą my, gdybyśmy z tą Szwecją wtedy wygrali, to trafilibyśmy właśnie do grupy F z Holandią, Japonią i Tunezją. Szwecja nie miała problemu, rozgromiła Tunezję 5-1. Już w 7 minucie zaczął Ayari, 30 to Ishak. Później, tuż przed przerwą, był gol kontaktowy dla drużyny z Północnej Afryki, Rekik, no a druga połowa to już rzeczywiście gra na takich bardzo wysokich obrotach reprezentacji Szwecji. Jokeresz, dobrze nam znany, gwiazda Arsenalu, strzela gola w 59. minucie, a więc ci dwaj napastnicy Arsenalu pokazali się z dobrej strony w tej kolejce. Savenberg, 84. No jeszcze szósta doliczona minuta do tych 90. i znowu Ayari i ma wynik aż 5-1. A więc mocne otwarcie drużyny Szwecji. No, Niemcy wiadomo, ale też mieli łatwiejszego rywala mimo wszystko. Natomiast tutaj bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. A, no i jeszcze jeden mecz, bo przecież grupa E. Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. I to bardzo długo był remis 0-0. Dosłownie w samej końcówce. Niesamowity rajd Wilfred Singo, który po prostu od własnej połowy zaczął swoją akcję. Pędził z piłką niesamowicie. Żaden z zawodników Ekwadoru nie był w stanie przerwać tej akcji i to była 90. minuta, zaznaczmy. Podanie do Amado Diallo, ten zdobywa bramkę. A więc Wybrzeże Kości Słoniowej z o wiele lepszym meczem nad Ekwadorem niż ten, który Polska zagrała z nimi w 2006 roku, bo wtedy w Gelsenkirchen na stadionie Schalke przegraliśmy 0-2. Kolejny sport po 8, po 9. Także oczywiście sprawy mundialowe najważniejsze, ale nie tylko, bo przecież New York Knicks zostali nowymi mistrzami NBA. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: 34 miliony mieszkańców, a 63 wyznaje. Islam, kraj, który leży w Azji Południowo-Wschodniej, a jego terytorium obejmuje Półwysep Malajski oraz wyspę Borneo. Zapraszam Państwa serdecznie na relację z podróży z Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 9.40 będziemy rozmawiać o kulturze, języku, prawie, a także oczywiście kuchni. Małgorzata Kleszcz, do usłyszenia.
10: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
11: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
10: Czas na motorsport.
11: Najszybsza audycja w Polsce.
10: Zapraszają
11: Piotr Nałęcz
10: i Kamil Kowalik.
11: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
8: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
12: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
13: Za burtą w czasie burzy. Więc w twoim życiu rozpętuje się burza. Naprawdę duża burza. Nie wiesz, czy to przetrwasz. Wszyscy ją przechodziliśmy i bez wątpienia nadejdą kolejne. Więc jak reagujesz w takiej sytuacji? Co wtedy robisz? Sytuacja wygląda tak. Uczniowie płyną łodzią po Morzu Galilejskim i jest źle, naprawdę źle. Znajdują się kilka kilometrów od brzegu, wyjący wiatr jest przeciwko nim, fale rozbijają się o dziób i wtedy nadchodzi Jezus, krocząc po wodzie. Więc Piotr, nadąsany Piotr, krzyczy: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Jezus odpowiada: Przyjdź. Szczerze mówiąc, myślę, że większość z nas pozostałaby w łodzi z pozostałymi 11. Ale Piotr najwyraźniej uznał, że jest bezpieczniejszy na wzburzonym morzu z Jezusem niż w łodzi z przyjaciółmi. Ciekawy wybór, nie sądzisz?
14: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 15 czerwca 2026 roku, 14 minut po godzinie 7. Witam wraz z ekipą Radia Wnet, Katarzyna Adamiak. W dzisiejszym poranku będziemy rozmawiać oczywiście bardzo dużo o polityce, publicystyce i wydarzeniach, które miały miejsce, ale zanim rozpoczniemy rozmowę z naszym stałym komentatorem Bronisławem Bilsztajnem, który już oczekuje na rozmowę z Państwem, żebyśmy mogli posłuchać komentarza Bronisława Bilsztajna, powiem, że pan prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem, co uchwyciły kamery całego świata chwilę przed wyjazdem do studia Radia Wnet. Widziałam na antenie stacji bodajże CNN, jak pan prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem. O czym rozmawiali panowie? Tego nie wiemy i pewnie dowiemy się niebawem, natomiast ta rozmowa trwała chwilę i na pewno do tej rozmowy doszło, bo wczoraj prezydent Donald Trump skończył 80 lat, świętował w Białym Domu galą, która wzbudziła kontrowersję, o tym będę rozmawiać później, po godzinie 8.30 z Tomkiem Grzywaczewskim. Będziemy też rozmawiać o stanie lasów w Polsce i o tym, co może przynieść nowa ustawa z panem Pawłem Sałkiem. Z panią poseł Olgą Semeniuk-Patkowską porozmawiamy o bieżącej polityce i tym, co się dzieje, i z Dominiką Cosic o nowym pakcie migracyjnym, który wzbudza wiele kontrowersji, wiele obaw. Tymczasem w Wielkiej Brytanii, w Irlandii i we Francji rozpoczęły się protesty antyimigracyjne. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja w Polsce. To wszystko w poranku Wnet, więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie i witam się już z Bronisławem Bilsztajnem, pisarzem i publicystą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziś na pierwszej stronie tygodnika Sieci Tylko u nas coś pękło. Czy da się to jeszcze skleić? Ważny esej Bronisława Bilsztajna o polsko-ukraińskim splocie emocji i interesów i o tym, co powinniśmy robić, by wszystkiego nie przegrać. My w zeszłym tygodniu nie widzieliśmy się w związku z tym pytanie o to, jak przebiegła kapituła Orła Białego i jakby pan skomentował obecną sytuację, jeśli chodzi o wniosek pana prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orła Białego prezydentowi Ukrainy?
1: Ja naturalnie nie będę komentował tego, jak przebiegła kapituła. No to nie powinno się tego robić. Te wszystkie oficjalne będą i są dokumenty, czy też stanowiska ze strony prezydenta i jego rzecznika. My jesteśmy ciałem, realnie rzecz biorąc, doradczym. I tutaj właściwie można powiedzieć, no, że oczekujemy na zachowanie strony ukraińskiej, bo tutaj pan prezydent powiedział, że nie możemy tolerować tego typu działań, to znaczy nadawania takiego honorowego patronatu brygadom ukraińskim, honorowego patronatu UPA, czyli organizacji, która ma na sobie zbrodnie przeciwko Polakom. No to jest sprawa dość oczywista, natomiast musimy pamiętać, że oprócz nierozliczonych spraw historycznych, Ukraina jest naszym sąsiadem i naszym sojusznikiem. Ukraina prowadzi w tej chwili wojnę o przeżycie. I ta wojna o przeżycie jest również naszą wojną, bo jeżeli Ukraina utraci niepodległość, to będziemy mieli imperialną Rosję na swojej granicy, a prezydent obecny Rosji, Władimir Putin, powiedział, że jemu nie chodzi tylko o Ukrainę, o podbicie Ukrainy. Jemu chodzi o odbudowanie pozycji Rosji z czasów Związku Sowieckiego. No to przypomnijmy, że Polska była wtedy zależna od Związku Sowieckiego, a więc Putin, zresztą mówi to wprost, chce odtworzyć ten stan rzeczy. Zresztą on mówi wprost, że Polska nie powinna tego robić lub tamtego robić, nie powinna należeć do NATO. Czyli on sobie rości prawa, Rosja obecna, władze rosyjskie roszczą sobie prawo do dyktowania nam polityki zagranicznej. No de facto oznacza to, że roszczą sobie prawo do odebrania nam niezależności. No musimy zdać sobie sprawę z konsekwencji tego. A więc wojna Ukrainy jest naszą wojną. I oczywiście to nie chodzi o to, żeby zapomnieć o przeszłości, ale zdać sobie sprawę z kontekstu tego, że Ukraińcy generalnie nie mają zielonego pojęcia o tym, co stało się na Wołyniu. UPA była przedstawiana tam stale i pozostało w pamięci jako organizacja walcząca z Sowietami do 1953 roku realnie. 1953 roku to pochłonęło... Związek Sowiecki tam jednak wymordował 150 tysięcy Ukraińców w czasie tej walki, wysłał ogromne ilości na Syberię i tak dalej, i tak dalej. Więc to zostało w pamięci. Tam sprawa Wołynia, mówiąc umownie, czyli ludobójstwa na Polakach, jest w ogóle nie funkcjonuje w świadomości ukraińskiej. I żeby tę sprawę choćby rozliczyć, to musimy zdać sobie sprawę, musimy uzmysłowić sobie, że potrzebujemy czasu. Zawsze taka, to, żeby to dotarło do świadomości ukraińskiej, to potrzeba czasu. No, to jest, ale obok tych spraw historycznych dzieje się współczesna polityka. To nie ci Ukraińcy, którzy żyją dziś, którzy bronią się przed Rosją, mordowali naszych przodków. Prawda? To jest innego typu odpowiedzialność. Ja ciągle słyszę takie wypowiedzi, że jakieś tam działania ze strony prezydenta Zełenskiego podważają ideę Trójmorza, czyli ideę czy te Międzymorza. Tę ideę, którą właściwie pierwszy tak sformułował jednoznacznie Józef Piłsudski, która potem była przez środowisko kultury paryskiej bardzo mocno propagowana, akcentowana i teoretycznie rozbudowana. Na czym ona polega? No na tym, że istnieje ileś narodów pomiędzy Rosją a Niemcami, które są w identycznej sytuacji geopolitycznej. Są zagrożone przez potężnych sąsiadów, którzy nie mają ochoty tolerować ich niepodległości. No Rosja to jest sprawa oczywista. Ona to nie tylko mówi, ale usiłuje to militarnie przeprowadzić, podbić te narody, uzależnić od siebie. Z drugiej strony mamy Niemcy, które nie wyrzekły się swoich imperialnej ambicji, co wprost obecny kanclerz Friedrich Merz w swoich wystąpieniach mówi. Mówi, że Niemcy powinny odegrać globalną rolę, a więc na światowej scenie politycznej. I tutaj jest pytanie, co to znaczy dla nas? Ano to znaczy dla nas, że raczej Niemcy, i wszystko na to wskazuje, nie traktują nas podmiotowo. To jest bardzo charakterystyczne zresztą. Pierwsza faza wojny to jest kompromitacja polityki niemieckiej, polityki Olafa Scholza. Ale Niemcy potrafili z tego błyskawicznie wyjść i potrafiły nagle ustawić się w roli takiego partnera ukraińskiego, optymalnego. To, że Ukraińcy, Zełenski poszukuje takich silnych partnerów, zwłaszcza dziś, nie powinno nas dziwić, tylko my powinniśmy w tym kierunku coś robić. Myśmy zmarnowali bardzo dużo czasu. Myśmy nie zbudowali tego, co się nazywa, nie próbowali budować tego, co się nazywa soft power, czyli tego, czy tych przyczółków, które by pokazywały nasze propozycje intelektualne, naszą wspólnotę Ukraińcom, możliwości wspólnoty, możliwości współdziałania, gdy Niemcy de facto skolonizowały elity ukraińskie. To trzeba przyjrzeć się temu i zobaczyć, to jak działają te fundacje, które, prawda, są niby reprezentują rozmaite orientacje polityczne, ale de facto działają bardzo spójnie na rzecz Niemiec. I w związku z tym wiele z działań ukraińskiego rządu jest w jakimś sensie suflowane im przez Niemców, którzy nie chcą, żeby Ukraina prowadziła z Polską rokowania, chcą, żeby w całości wpisała się w politykę niemiecką i była zależna od Niemców. Niemcy prowadzą bardzo taką inteligentną i wielowektorową politykę. Oni zawsze byli nastawieni na to, żeby z Rosją mieć dobre układy. I to ja nie sądzę, żeby z tego zrezygnowali. Na razie nie jest to możliwe. A więc trzeba brać pod uwagę alternatywę. Jaką alternatywą jest, co jest alternatywą? Ukraina jest alternatywą. To dla nas nie jest wcale korzystne, ale co jest odpowiedzią? Odpowiedzią nie jest obrażanie się na Ukrainę, tylko odpowiedzią jest właśnie próba odbudowania naszych relacji. I zdania sobie sprawę, że taki projekt, jak projekt Międzymorza, budowy tej wspólnoty tych państw, tych narodów, To jest projekt na długie lata i doraźne porażki, konflikty nieuniknione między państwami, bo między niezależnymi państwami, które sąsiadują ze sobą, a więc siłą rzeczy miewają różne interesy, na przykład jak nasze interesy dotyczące polityki rolnej, wchodzą ze sobą w kolizję, że to wszystko nie powinno nam przesłaniać tego naszego, tej dłuższej perspektywy i długofalowego interesu.
0: Tutaj na stronach Rzeczpospolitej rozpoczynałem dzisiejszy przegląd prasy relacje Polska-Ukraina. Michał Kolanko pisze, prezydent dając Ukraińcom czas chce też pokazać, że w sprawach międzynarodowych nie działa pod wpływem emocji, co mu jest zarzucane przez obóz rządowy. A z informacji, jeśli chodzi o grę służb, ja rozmawiałam w zeszłym tygodniu bodajże z redaktorem Tomaszem Szymborskim, który opublikował teraz już dwa teksty, jeśli chodzi o grę wywiadów dotyczącą banderyzmu na Ukrainie. Ja Państwa odsyłam do portalu Tysol. Tam te teksty można przeczytać, bo to jest bardzo ciekawy kontekst, o którym Pan też, redaktor, wspomniał, że tu toczy się wielka polityka, ale panie redaktorze, gdzie jest granica? No bo ja rozumiem, że można odwoływać się do argumentów, że część młodych obywateli Ukrainy nie rozumie, czym był Bandera dla Polaków, ale no, są granice, których my jako Polska nie możemy przekraczać ze względu chociażby właśnie na tożsamość narodową i to, że nasze jednak wielkie zaangażowanie w pomoc na Ukrainie nie może być traktowane w ten czy inny sposób, bo ktoś z wywiadu BND sufluje prezydentowi Zełenskiemu, ja oczywiście mówię teoretycznie, bo tego nie wiem, ale zakładając, że sufluje prezydentowi Zełenskiemu, że tak ma właśnie i po co w ogóle prezydent Zełenski wykonuje taki gest?
1: Pani powiedziała, że część młodych Ukraińców nie wie o tym. Nie część, wszyscy.
0: Ja myślę, że już dużo wie, bo się ta awantura jednak rozpętała na całym świecie.
1: Mówi się pani. Ja mam sporo kontaktów z Ukraińcami. Mój syn, który tam zaangażowany jest, dużo więcej. Oni nie wiedzą. Oni wiedzą, że owszem, były walki polsko-ukraińskie. To jest tak przedstawiane. Były walki polsko-ukraińskie, była wojna właściwie polsko-ukraińska i tyle wiedzą. Iśmy się mordowali nawzajem, to było 80 lat temu. Ale co to znaczy granice? My nie akceptujemy tego. My mówimy wprost, jako państwo, instancje państwa, prezydent mówi, tego nie zaakceptujemy. Co nie znaczy, ale to są różne rzeczy. To nie znaczy, że nie mamy prowadzić polityki z państwem, którego historycznej świadomości my nie akceptujemy. Tylko my musimy z nim prowadzić politykę. Nawet po to, żeby rozliczyć tę historię, my musimy mieć dobre stosunki z Ukrainą. Bo inaczej, bo to jest tak, że my mamy w Polsce bardzo dużo ośrodków, które zbijają kapitał polityczny wielu ludzi na antyukraińskości. Rosjanie doskonale wiedzą, że prorosyjskości w Polsce niczego nie zbudują, ale na antyukraińskości bardzo dużo. W związku z tym my mamy dużo takich ośrodków i polityków, którzy właśnie cały czas nakręcając spiralę antyukraińskości, de facto grając grę, świadomie lub nieświadomie, to w tej chwili nie ma znaczenia, grę kremlowską, robią, prawda, istnieją publicznie. Pojawiają się siłą rzeczy również tacy politycy na Ukrainie. Dotąd oni nie byli w ogóle słuchani w Ukrainie. Teraz po raz pierwszy pojawiła się taka reakcja, że tutaj Polacy usiłują w sposób kolonialny, dawni koloniści, usiłują narzucić nam świadomość historyczną naszych bohaterów, etc. I po raz pierwszy ogromna większość Ukraińców mówi, no my się na to też nie zgadzamy. Odpowiedzę, powtarzam jeszcze raz, nie jest obrażanie się, oburzenie nawet najsłuszniejsze, powtarzam, najsłuszniejsze, nie jest dobrym doradcą w prowadzeniu polityki. My nie powinniśmy zostawiać kwestii Wołynia i tej masakry w żadnym wypadku, ale jednocześnie musimy prowadzić politykę i tłumacząc wspólnotę, pokazywać, że istnieją rzeczy, co do których musimy je rozliczyć. Ale to jest, powtarzam, perspektywa długofalowa.
0: I jeszcze odchodząc od tego tematu, chciałabym poprosić pana o komentarz dotyczący zatrzymania Leszka Kraskowskiego, który był wielokrotnie gościem w audycjach Radia Wnet. Rozmawialiśmy o Polnordzie i innych aferach, które Leszek Kraskowski prowadził. Jakby pan skomentował zachowanie wokół zatrzymania redaktora Kraskowskiego?
1: No, nie tyle zachowanie wokół zatrzymania, co samo aresztowanie Leszka Kraskowskiego. No, to jest kolejne uderzenie w fundament demokracji. Demokracja, właściwie można powiedzieć, opiera się na trzech fundamentach. Istnienie opozycji, niezależnego obiegu informacyjnego i bezstronnego prawa. Opozycję usiłuje obecny rząd wyeliminować, a od jakiegoś czasu mówiliśmy już o tym, uderza w niepokornych dziennikarzy, niezależnych dziennikarzy, ale zamknięcie do więzienia, to jest więzienie. Tam siedziałem w areszcie, więc to jest więzienie po prostu. Zamknięcie do więzienia dziennikarza bez realnych uzasadnień, bo naprawdę to, co nam przedstawiła prokuratura, to wygląda jak kpina z naszego zdrowego rozsądku, bo okazuje się, że uzasadnieniem podstawowym jest mail, który został wysłany z nowo stworzonego konta, bo Leszek Kraskowski, który ma oczywiście swoje konto, nagle stworzył nowe konto, pewnie żeby się ukryć, i wysłał mail z groźbami karalnymi do komendanta policji Piasecznie, ale się podpisał na tym. No, nie będę tego komentował, bo to nie warto komentować. To jest podstawowa przyczyna aresztowania Leszka Kraskowskiego i osadzenia go na 3 miesiące w więzieniu. Plus oczywiście się trzeba mu wyciągać jakieś sprawy rodzinnego sporu, który w niego się toczy bardzo długo, ale to oczywiście znowu to jest taka technika oczerniania, pokazywania, a proszę bardzo, to jest brzydki człowiek, prawda, kłóci się z żoną, jakiś spór o dzieci jest. To jest również sprawa posiadania przez niego broni gazowej bez zezwolenia. No dobra, to można to wlepić mandat, zabrać. Ja nie słyszałem, że kogoś wsadzano do aresztu. Przypominam, areszt to jest pozbawienie wolności bez wyroku, bez dowiedzenia winy. To się stosuje i w każdym państwie prawa powinno się stosować w zupełnie wyjątkowych okolicznościach. W okolicznościach, kiedy przestępca jakiś straszny grozi, że będzie popełniał przestępstwo, albo że ten straszny przestępca ucieknie, tutaj w ogóle z niczym takim nie mamy do czynienia. Więc mamy do czynienia z próbą zastraszenia środowiska i konkretnego dziennikarza, który zbadał, i to pani już powiedziała, powtórzę, sprawę Romana Giertycha, afery Romana Giertycha, który Roman Giertych, prawda, był mózgiem wyprowadzania dużych bardzo sum ze spółki giełdowej Polnord, ponad 90, mówi się o 92 milionach, być może więcej, które to pieniądze jakoś potem w tym samym czasie podobne pieniądze znajdowały się na spółkach związanych z żoną Giertycha, etc. No ale polski sąd, zmieniony sędzia, zmieniony prokurator, przez co to wszystko Leszek Kraskowski opisywał, stwierdził, że Giertych nie ma z tym nic wspólnego, bo wprawdzie podpisywał wszystkie dokumenty, ale ten prawnik, który jest głównym prawnikiem obecnego, takim rodzinnym prawnikiem obecnego premiera, znany bardzo, on nie wiedział, co podpisuje. Ją ochroniarz podsuwał dokumenty, a on nie wiedział, co podpisuje i dlatego został uniewinniony. Sprawa się cały czas toczy. Otóż Leszek Kraskowski to wszystko dowodził, opisywał i stwierdzam jednoznacznie, to jest powód, dla którego obecnie przebywa w więzieniu. To była cała wielka akcja zastraszania jego gruźb, człowieka, który z nożem atakował go i gazem łzawiącym, a policja na to nie reagowała. I wreszcie policja zareagowała, zamykając Leszka Kraskowskiego. No więc można powiedzieć, że to mamy taki kolejny krok w niszczeniu demokratycznego państwa prawa. I my tak po prostu, jakbyśmy nie zauważali tego. Czytam takich symetrystów, którzy mówią, no tak, podstawowym problemem to jest nadużywanie aresztu śledczego, tak zwanego wydobywczego. Owszem, to jest problem, ale tutaj mamy zupełnie inną sprawę. To jest uderzenie w tych ludzi, którzy właśnie mają pokazywać społeczeństwu, co się dzieje. To jest zablokowanie obiegu wolnego informacji. Wydaje mi się, to dziennikarze mają specjalne prawa? Tak. Tak jak posłowie mają immunitety, tak dziennikarze w pewnych sprawach powinni być dużo bardziej chronieni, bo inaczej nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków, swoich działań na rzecz wspólnoty. Tutaj jest dokładnie odwrotnie. Więc zdajmy sobie sprawę, jak daleko w tej chwili ten rząd się posuwa. Czegoś takiego nie było. Do tego stopnia, że nawet niektórzy prorządowi, tacy członkowie tej aparatury propagandowej nawet coś tam protestują trochę. Zobaczymy, jak sprawa się rozwinie dalej, ale tutaj no to my wszyscy powinniśmy jednak zabrać głos, bo rzecz jest naprawdę, wydaje mi się, w jakimś sensie przełomowa. Z jednej strony ze względu na tego człowieka, który siedzi w więzieniu, a z drugiej strony ze względu na w ogóle stan naszego państwa.
0: Mm-hmm. To będziemy obserwować i relacjonować dla państwa. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Bronisław Wilczyń był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego
1: bardzo
0: dobrego, panie redaktorze. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. 35 minut po godzinie 7:00 słuchają państwo Radia Wnet.

0: Tak, jak już powiedziałam, słuchają Państwo najlepszego radia na świecie, a tu to krótki przegląd prasy. Zapaść Kościoła w Polsce to na pierwszej, to okładka tygodnika Do Rzeczy. Dlaczego tak szybko ubywa wiernych i kapłańskich powołań, analiza w tygodniku Do Rzeczy. Natomiast doszło do niesamowitej sytuacji, a mianowicie już od jakiegoś czasu obserwuję, że firmy w Polsce, które proszą o podpisanie umowy, które wygrywają przetargi, chyba z bezradności zaczynają publikować ogłoszenia na pierwszych stronach dzienników. I dziś w dzienniku Gazecie Prawnej, również w Rzeczpospolitej, ryzykowna gra wokół Rail Baltica. Umowa na realizację kluczowego odcinka wciąż czeka na podpisanie. Dalsza zwłoka niesie ryzyko utraty funduszy unijnych. I tu wykonawca, który wygrał przetarg, publikuje na okładce Rzeczpospolitej dziennika Gazety Prawnej, bo tylko te gazety tutaj mamy z tymi ogłoszeniami, 6 punktów, które dowodzą, że ta umowa powinna być natychmiast podpisana. To jest jakiś precedens, którego wcześniej jakby nie mieliśmy, nie obserwowaliśmy. Wykonawca przedstawia argumenty, dlaczego wygrał ten przetarg zgodnie z prawem i dlaczego ta umowa powinna być podpisana. Tymczasem chyba jednak to już jest taka desperacja, o której trudno jest też komentować, dlaczego rząd czy osoby, które są odpowiedzialne za podpisywanie tych umów, tego nie realizują. A my będziemy rozmawiać o podobnej sytuacji, o sytuacji, którą zajmuje się Radio Wnet już od wielu miesięcy albo lat. Gościem Poranka Wnet jest pan Patryk Wildk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: My będziemy rozmawiać, pan jest częstym bywalcem, ale my będziemy rozmawiać o porcie polskim, a tak naprawdę tak dla CPK. Nie wiem, czy dzisiaj pan zdążył pan przejrzeć dzisiejszą prasę, bo ja przed Porankiem Wnet przeczytałam taki komentarz w Gazecie Wyborczej. W komentarzach w internecie można przeczytać, że ludzie tylko się nachłapali, jeżdżą Mercedesami, siedzą na Hawajach, piją drinki, denerwuje się w rozmowie z Gazeta.pl. Konrad Oskiera, właściciel działek w Nowym Oryszowie w gminie Wiskitki. Zadowoleni są tylko ci, którzy mieli mało gruntu i stare gospodarstwa, których nie użytkowali. I tak dalej, i tak dalej. Tam informacje o tym, jak to mieszkańcy tych okolicznych miejscowości dookoła Baranowa, Wiskitek i Oryszewa niejako się nachłapali na wykupach działek. Tymczasem to, co naszych słuchaczy i nas interesuje, to czy to się uda, czy jednak premier Donald Tusk będzie budował port polski, jak teraz już CPK się nazywa, czy ta inwestycja w pana ocenie jest kontynuowana w sposób prawidłowy?
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom. To zależy, co rozumiemy przez tą inwestycję, bo z dużymi opóźnieniami, ale jednak niewątpliwie jest kontynuowana inwestycja lotniskowa. I ta inwestycja jest kontynuowana w miarę podobnym kształcie do tego, który został zaplanowany. To znaczy nie zmieniono podstawowych parametrów samego portu lotniczego, ograniczono część cargo. Teraz słyszymy, że rząd jednak chce wrócić do pierwotnej wersji. Szkoda tych 2,5 roku straconego czasu. No ale w tym zakresie można być trochę optymistą przy całej krytyce co do nieporadności tych ludzi, którzy się tym zajmują. No ale zajmują się tą inwestycją ludzie, którzy na sztandarach mieli zastopowanie tej inwestycji, jak pan minister Lasek, to jest kuriozum, no bo zazwyczaj powinien taką inwestycję prowadzić ktoś, kto w nią wierzy, a pan Lasek albo wcześniej wszystkich okłamywał, albo był tak
0: niedoinformowany.
1: Poinformowany, zorientowany w biznesie lotniczym, że mówił jakieś kompletne brednie o triporcie, kwadroporcie i innych tego typu abstrakcjach. Więc pomijając te zarzuty, również do tego, że sama kultura pracy pod takim liderem jest dużo gorsza niż pod kimś, kto od początku w taką inwestycję wierzył, który nie mówił rzeczy całkowicie sprzecznych z tym, co teraz robi. Ale mimo to część lotnicza w jakimś sensie jest kontynuowana. Zupełnie gorzej jest z częścią kolejową, ponieważ tutaj rząd 2 lata temu, w czerwcu, powiedział, że nie będzie szprych, będzie Y i tyle. Potem zaczęła się olbrzymia krytyka, w związku z czym rządzący powiedzieli, że oni opracują zintegrowaną sieć kolejową, która będzie czymś innym niż szprychy. I wszystkie prace związane z dokumentacjami, z projektowaniem zlecone wcześniej, już nie były kontynuowane. To znaczy to, co zostało zakontraktowane przez poprzedni zarząd spółki, to oczywiście się toczyło, bo zerwanie tych umów wiązałoby się z odpowiedzialnością również i karną, i nie tylko karną, ale i finansową, w związku z czym zarząd CPK się na to nie zdecydował. Natomiast prace były kończone na pewnym etapie. Zawsze przygotowanie dokumentacji jest wieloetapowe, czyli najpierw prace planistyczne, potem gdy już jest wytrasowana linia, wiemy, którędy ona idzie, zleca się projekty techniczne, dokumentacje budowlane pod to, żeby uzyskać niezbędne zezwolenia na realizację tych inwestycji, to zostało zatrzymane. I zostało to zatrzymane 2 lata temu i nie działo się w sprawie tych nowych inwestycji nic, a przypomnę, że Centralny Port Komunikacyjny zakładał 2100 kilometrów linii, z czego za 1000 około 800 była odpowiedzialna bezpośrednio spółka, około 300 kilometrów to była odpowiedzialność PKP PLK. Spółka zdążyła zlecić około 1300 kilometrów. Zleciła dokumentację. Rząd powiedział, że będzie realizowany Y, czyli połączenie 4 polskich miast o długości 480 km i to rzeczywiście jest kontynuowane w zmienionej formie, ze zwiększoną do zupełnie absurdalnych poziomów niepotrzebnych w polskich uwarunkowaniach prędkością, co oczywiście wydłużyło opracowanie dokumentacji o rok. Ale ten fragment komponentu kolejowego, który obejmuje około 1/4 planowanej sieci, jest kontynuowany. Natomiast na początku tego roku miała być zaprezentowana ta docelowa wizja sieci kolejowej. Ponieważ my jako stowarzyszenie Tak dla CPK nie mogliśmy się doczekać i w związku z czym w lutym zaprezentowaliśmy naszą wizję, która się nazywa CPK Plus i poddaliśmy ją publicznym konsultacjom, rząd wtedy oświadczył, że jest pewne opóźnienie i pod koniec drugiego kwartału tego roku ma to być, czy tam raczej w drugim kwartale ma to być zaprezentowane, czyli z opóźnieniem dosyć istotnym. I podobno dzisiaj będzie ta prezentacja. My akurat w piątek, uśmiecham się, ponieważ w piątek zaprezentowaliśmy, nie wiedząc o tym, że to będzie dzisiaj prezentowane, naszą wizję CPK Plus poprawioną po konsultacjach publicznych, bo my w odróżnieniu od rządu prowadzimy tą dyskusję transparentnie. Wpłynęło do nas kilkaset uwag. W ogóle na naszych profilach tą naszą propozycję obejrzało 250 000 ludzi, czyli to jednak bardzo szeroki był zakres i odzew społeczny na to, co robimy. W piątek, tak jak powiedziałem, pokazaliśmy to, jak naszym zdaniem powinna wyglądać cała sieć kolejowa w Polsce, czyli program CPK uzupełniony o komponent regionalny w każdym województwie. Na tym spotkaniu na zespole parlamentarnym posłanki Pauliny Matysiak, który był poświęcony wykluczeniu transportowemu, zaprezentowaliśmy tą wizję. To jest łącznie 4300 kilometrów linii kolejowych nowych i około 2700 kilometrów linii kolejowych, które naszym zdaniem należy odbudować albo przywrócić do funkcjonowania, ponieważ są to linie, które istniały bądź nadal istnieją, ale są wyłączone z użytkowania. Okazało się, że na tym zespole był przedstawiciel nawet CPK, który się bardzo interesował, robił zdjęcia i powiedział, że oni też mają wizję na 4300 kilometrów. Także zobaczymy ją dzisiaj, zobaczymy, co to jest. Ale jedno jest pewne. 2 lata, właściwie można powiedzieć 2,5 roku, ten rząd już zmarnował, a wizja według tego, co mówią przedstawiciele rządu, tej zintegrowanej sieci kolejowej, to ma się zacząć jej realizacja dopiero dopiero po zakończeniu prac nad Y, czyli w 2035 roku. Czyli to będzie 8 lat, dwie kadencje po zakończeniu kadencji tego rządu, więc można się tym, co oni przedstawią, za bardzo nie przejmować. Trzeba po prostu doczekać do końca tej kadencji i zadbać o to, żeby nowy rząd zaczął natychmiast realizować program CPK w poprzedniej wersji, bo z tego, co słyszę, a to się dzisiaj jeszcze przekonamy, głównym zadaniem, jaki pan minister Lasek postawił przed spółką i przed twórcami tej wizji, było to, że ona ma być zupełnie inna niż koncepcja, czyli koncepcja Szprych, czyli ma być, no nie wiem, jak to nazwać, antypisowska. No trudno mi to sobie w ogóle wyobrazić, ale w związku z czym ona będzie zawierała, jak sądzę, masę nieracjonalności, tylko na zasadzie takiej, żeby było inaczej. To jest troszeczkę tak, jak ta pogoń za tymi absurdami, która miała miejsce na początku realizacji przez ten rząd i pana Laska projektu lotniska, gdzie na początku dworzec miał być mniejszy, lotnisko miało być mniejsze, w ogóle trzeba było je przeprojektowywać. Projekt miał być odpisowiony, czyli urealniony i na końcu się skończyło tym, że ten projekt jest dokładnie taki sam, jak był zaprojektowany wcześniej. Laskowi udało zrobić 2 lata opóźnienia przez pół roku. No i to jest duże osiągnięcie, ale to tyle.
0: Będziemy dzisiaj obserwować. Bardzo serdecznie za wizytę dziękuję w poranku, gdyż nie chcę mieć też opóźnienia, bo już jest kolejny gość. Więc serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Będziemy w kontakcie. Na pewno będziemy relacjonować, co dzisiaj. Może...
1: Zachęcam do obserwowania, co dzisiaj zaprezentują panowie ministrowie jako zintegrowaną sieć kolejową. Ja zakładam, że to będzie bardzo ciekawe, czasami śmieszne. My jako tak dla CPK będziemy oczywiście to na bieżąco komentować i recenzować całą tą koncepcję.
0: Patryk Wild, tak dla CPK, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego. Serdecznie pozdrawiamy i życzymy dobrego dnia. Do zobaczenia 48 minut po godzinie 7.

0: Gościem Poranka Wnet jest Paweł Sałek, poseł, były wiceminister do spraw klimatu i środowiska, tak się nazywało chyba wtedy minister.
1: Taki pełnomocnik był.
0: Tak, no właśnie, to, ale też człowiek, który dba o nasze interesy związane z lasem, proszę państwa. Ponieważ pojawiły się niepokojące informacje, te informacje już o nich rozmawialiśmy w Poranku Wnet kilkukrotnie. Te informacje się pojawiały w przestrzeni, ale pojawia się coraz chyba, rząd wciska pedał gazu, jeśli chodzi o nasze lasy. Lasy, które są naszym wspólnym dobrem narodowym i my to wszystko wiemy. To może wyjaśnimy na początku słuchaczom, co wzbudza pana niepokój?
1: Dzień dobry, Dasz Bur, pani redaktor, witam radiosłuchaczy. Dziękuję za zaproszenie do świetnego radia, szczególnie do poranka. Odpowiadając na to pytanie, no tutaj mamy do czynienia z sytuacją taką, że jednak rząd Donalda Tuska, szczególnie kierownictwo resortu klimatu i środowiska, w sposób intensywny działa w przestrzeni leśnej, ale ta intensywność jest związana z tym, że te nierozsądne, nierozumne i też nielegalne, przynajmniej niektóre decyzje związane z funkcjonowaniem największego ekosystemu leśnego, przyrodniczego, jakim są lasy w Polsce, które działa w oparciu o ustawę o lasach, a jest to przedsiębiorstwo Lasy Państwowe, no zaczyna tam się robić rzeczywisty, poważny problem, ponieważ kolejne wyłączenia z funkcjonowania zrównoważonej gospodarki leśnej, one następują, ja tutaj przypomnę tylko Tarczę Wschód. Między innymi gdzieś 0,7 miliona hektarów ma być wyłączonych albo zmodyfikowanych w gospodarce leśnej, ale to nie na tą chwilę, może dyskusja. Natomiast obecnie mamy sytuację taką, że pojawiła się nowelizacja ustawy o lasach, a także ustawy o ochronie przyrody i prawo ochrony środowiska, która ma na celu zabieranie co roku z lasów państwowych około 200 milionów złotych, przekazywanie tych pieniędzy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na rzekomą ochronę przyrody. Tylko NFOŚ to jest taki duży worek z pieniędzmi, zresztą bardzo szlachetna i dobra instytucja, jedna z wielu rzeczy, która w ochronie środowiska naprawdę dobrze funkcjonuje, na to, aby przeznaczać te pieniądze na ochronę przyrody. To oczywiście są takie szumne, piękne hasła, które szczególnie w przestrzeni medialnej Ministerstwo Środowiska i pani minister Kloska komunikują, natomiast jednocześnie niesie to poważne problemy dla funkcjonowania największej firmy przyrodniczo-leśnej, czyli Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, to jest największa firma w Unii Europejskiej, dla bieżącego funkcjonowania, dlatego że już dzisiaj lasy w układzie prognoz finansowych widzą, że niestety te pieniądze, one będą u nich zanikać. Oczywiście lasy państwowe są na tyle dużym i skomplikowanym organizmem majątkowo, a także z żywą gotówką na koncie, że przewrócenie takiej firmy nie odbywa się
0: z dnia na
1: przedsiębiorstwo
0: dzień.
1: Z dnia na dzień. To ten proces zajmie pewnie kilka lat, ale naprawdę ten rząd jest na dobrym kierunku i na dobrej ścieżce ku temu, żeby to przedsiębiorstwo doprowadzić do upadku ekonomicznego, a później trzeba będzie się zastanawiać, co z tym majątkiem państwowym zrobić, w jaki sposób lasy mają być dalej prowadzone, czy trafić do budżetu, czy może część do samorządów, czy może na przykład działki, a były takie pomysły, żeby działki leśne w lasach przekazywać do samorządów, więc w konsekwencji znalazłoby się to u deweloperów. No takie zakusy na majątek lasów państwowych, one cały czas występują, a pamiętajmy, że lasy są nasze wspólne i ta powszechność dostępu do lasów, ta miłość Polaków do lasów, ona jest ukształtowana przez pokolenia, a te cudowne zasoby przyrodnicze, które mamy zupełnie otwarte i swobodnie dostępne, no są zasługą tych, którzy w tych lasach pracują od pokoleń i dzisiaj tę pracę wielu ludzi, także wielopokoleniową, bo to często jest dziada, pradziada, zawód leśnika wykonywany, ten rząd po prostu marnuje, wbrew temu, co opowiada, że to jest wszystko dla ochrony przyrody. No tak jest dla ochrony przyrody, że pojawiają się coraz większe problemy. Docelowo ministerstwo chce wyłączyć 20% lasów w ogóle z użytku, a to niesie ze sobą poważne konsekwencje, no bo jeżeli na przykład dzisiaj jest moda tworzenia na siłę rezerwatów tylko i wyłącznie dla statystyki, to pamiętajmy o tym, że rezerwat przyrody ma swoje regulacje, które zabraniają na przykład tam zbioru bruna leśnego czy wstępu albo poruszania się tylko po ścieżkach. Jednocześnie powstają też takie rezerwaty, gdzie derogacje i pozwolenia na to, żeby zbierać runo leśne albo swobodnie się poruszać po rezerwatach są wprowadzone, bo ministerstwo się boi opinii społecznej. To w takim razie po co robić ten rezerwat? skoro z jednej strony mamy możliwość swobodnego dostępu, a z drugiej strony robimy rezerwat, tak ludziom pozwalamy tam funkcjonować. Natomiast to jest sytuacja, która rzeczywiście w układzie przebudowy w ogóle społeczeństwa i tutaj środki zewnętrzne, które przypływają do Polski na różnego rodzaju organizacje, powodują, że Polacy niestety mają taką ocenę, że te działania, które są związane z wielopokoleniową gospodarką leśną w Polsce, one są niewłaściwe, co jest nieprawdą i z tym po prostu trzeba walczyć. I dziękuję też za tą audycję, że możemy w kilku słowach pani redaktor powiedzieć o tej sprawie, ponieważ dzisiaj wszystkie polskie lasy są dostępne dla społeczeństwa. Jednocześnie mamy w kraju ogromną różnorodność biologiczną, którą zazdrości nam cała Europa. Jednocześnie Europa, nasze zasoby przyrodnicze, szczególnie w układzie tej różnorodności biologicznej, chce wykorzystać do realizacji własnych celów w ramach Zielonego Ładu, bo na przykład te wyłączenia, które mają być 20% terenów z użytkowania w ogóle, to jest cel unijny narzucony na Polskę. Następnie my dla całej Europy mamy przedstawiać w ramach naszej gospodarki wielkopowierzchniowej leśnej także tak zwane starolasy. Starolasy, no to różnie je liczymy, tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co to jest starolasem, czy sosna, która ma 100 lat i była sadzona na glebie porolnej, to też już jest starolas, jak ma 101 lat, czy dębina, która ma 120 lat, no ale to jest po prostu pewna żonglerka administracyjna. Ale tych zagrożeń dzisiaj jest bardzo dużo. Ja jestem ciekaw, jak ten projekt przyjdzie do

0: ochrony środowiska na świecie. Mamy różne doświadczenia i różne informacje na temat organizacji Greenpeace, a może to właśnie o to chodzi, żeby zbudować sobie taki przyczółek do walki ideologicznej o... Tylko o co? Przecież to jest rzecz, która chyba dla wszystkich powinna być jasna.
1: Ale oczywiście, ale przecież Polacy kochają las, Polacy potrafią korzystać z lasu. Las dla Polaka jest tym, czym morze dla Anglika. To jest... Niesamowite, że Polacy potrafią dbać o ochronę środowiska i o przyrodę, wbrew temu, co nam się wmawia, bo nawet sama kwestia populacji wilków, bobrów, niedźwiedzi czy odbudowa żubra, który jest symbolem polskiej ochrony przyrody, pokazuje, że my to wielopokoleniowo możemy robić. Natomiast tutaj zaczyna się pojawiać problem, że kto inny zaczyna decydować o tym, w jaki sposób my mamy się zachowywać we własnym kraju, jak mamy prowadzić ten kraj. Mówię tutaj o lasach, bo to jest 1/3 powierzchni kraju i my w pewnym momencie, mówię to zupełnie poważnie, tracimy sterowność jako państwo i rząd, jaki by nie był, nad tym, co stanowi w ogóle substancję podstawową, narodową i ojczyźnianą, a przede wszystkim własności ziemskiej w naszym państwie. Natomiast jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, tak bym powiedział, to moim zdaniem te pieniądze też będą przeznaczane na to, aby poszczególne organizacje, już są takie przypadki, mogły realizować różnego rodzaju przygotowanie dokumentów, bo proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj Ministerstwo Środowiska robi kolejne rezerwaty, chce kolejne parki narodowe, a połowa parków narodowych nie ma planów ochrony. Nie ma planów ochrony, czyli nie wiadomo, co tam chronić. Czyli robimy dla statystyki kolejne rezerwaty i próba jest robienia parków narodowych, na przykład Doliny Dolnej Odry, bez rzeki Odry, bo tam nie było Odry, żeby była jasność. Natomiast jednocześnie ponad chyba około 1/3 rezerwatów, albo nawet też połowa, też nie ma planów ochrony. Czyli to jest w ogóle nierozumne podejście Ministerstwa Środowiska. Tylko pod publiczkę mówimy, że powołaliśmy więcej rezerwatów niż za czasów PiSu. No i co z tego, że rezerwaty są powołane, jeśli nie ma tam w ogóle planów ochrony? Tablic czasami informacyjnych nie ma, że to są rezerwaty. Więc to jest tak, że... Tu się pojawia pewien problem. Natomiast jeśli chodzi o środki unijne zewnętrzne, to w ramach programu LIFE też jest obowiązek dofinansowania. Zresztą program LIFE ma podobną logikę realizacji, tak jak program SAFE. Mhm. Tak na marginesie mówię, to jest ciekawa też sytuacja, bo to jest ten sam mechanizm formalno-prawno-komisyjny. No to w tej sytuacji w programie LIFE Narodowy Fundusz miałby dokładać kolejne pieniądze na kolejne projekty, które miały być realizowane. Ja nie kwestionuję tego programu, ale wiele różnego rodzaju działań robionych w ramach tego programu w układzie realnej działalności i twardych, wykonanych projektów niewiele przynosi. Tam generalnie próbuje się robić, szczególnie w tym okresie, bo jeszcze programowania, bo wcześniej było troszkę inaczej, próbuje się robić tylko i wyłącznie no, pewnym rodzaju dokumentację. No to ma jakąś wartość. To ma jakąś wartość, ale ja jestem zwolennikiem tego, by w pierwszej kolejności robić konkretne działania, które dadzą jakąś realną inwestycję także w sferze ochrony przyrody. A też no, z tą ochroną przyrody jest tak, że proszę sobie wyobrazić, panie redaktor, że na przykład Ministerstwo Środowiska, główny konserwator przyrody, dyrektor regionalny i wiceregionalny ochrony środowiska w Białymstoku pojechali do rezerwatu na terenie Puszczy Białowieskiej, mówię do rezerwatu, i tam nagle przeprowadzali wielką akcję związaną z zasypywaniem rowów w ramach zatrzymywania wody w lesie. I teraz ja pytam tak, skoro to jest rezerwat, skoro tam nawet była jakaś infrastruktura czy jakieś działania hydrotechniczne zrealizowane, to czy tam można coś robić, czy nie można? No bo z jednej strony mówi się o tym, że jak profesor Szyszko walczył z kornikiem drukarzem na terenie Puszczy Białowieskiej w lasach gospodarczych, zaznaczam, to wszyscy wtedy krzyczeli, proszę zostawić to procesom przyrodniczym, przyroda da sobie sama radę. A teraz nagle jak się okazuje, że jak mamy inny problem generalnie związany z suszą, to resort środowiska, kierownictwo środowiska, regionalny dyrektor ochrony przyrody w Białymstoku jadą do rezerwatu w Puszczy Białowieskiej, która miała być pozostawiana sama sobie, i tam nagle zaczynają przewalać jakieś drzewa, gałęzie, rowy zasypywać i tak dalej. Mało tego, to jest tam na tragedia, jeśli chodzi o tą sytuację, którą przed chwilą opowiedziałem, pani redaktor, to jest to, że w to wszystko zostało wplątane wojsko. Wojsko zostało wkręcone, przepraszam za język młodzieżowy, zostało wplątane w to, że też w tym rezerwacie chodzili i zasypywali te rowy. I to jest pewne świadome działanie, czyli tak jak kiedyś była walka z kolinkiem drukarzem, to mówiono wyraźnie, proszę zostawić to jest proces przyrodniczy, przyroda sama sobie da radę, puszcza da radę. A teraz jak mamy sytuację związaną z wodą,

0: jadą i zasypują rowy. No to po co jest ten rezerwat? No po co jest ten rezerwat w takim razie? No był kiedyś stworzony, ma pewien plan ochrony i powinien...
1: To panie pośle, to po co jest ten rezerwat? Po co jest ta ustawa? Tak w skrócie, bo już minęła ósma, ja państwa przepraszam, tak. Będziemy mieli opóźniony serwis w radiu.
0: Czekamy na wiadomości. Ustawa jest po to, żeby zabrać pieniądze z lasów i osłabiać po raz kolejny Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, żeby ta firma miała coraz poważniejsze kłopoty.
1: Ale doprowadzenie do prywatyzacji?
0: To jest wszystko opowiadanie o tym, że to dla dobra przyrody. A przecież wszystko, co robią lasy, także związane jest, co jest związane z pozyskaniem drewna i wszystkie czynności związane w polskiej zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarce leśnej, one są nastawione też na normalne zwiększanie różnorodności biologicznej i także półnaturalne metody hodowli lasu. I my w pewien sposób w swojej rozumnej myśli inżynierii ekologicznej powielamy przyrodę, podążamy za przyrodą, nawet czasami jesteśmy lepsi niż przyroda. Ja się pytam, po co w takim razie temu przedsiębiorstwu zabierać pieniądze? No bo skoro kondycja budżetu państwa jest taka doskonała, no to w takim razie po co tym lasom zabierać pieniądze? Jeszcze społeczeństwu wmawiać, że to na ochronę przyrody, bo do tej pory to nie było ochrony przyrody, no bzdura.
1: No dobrze, to my będziemy śledzić i mam nadzieję, że jednak ochronimy sami tę naszą przyrodę, bo te lasy to jest jednak kawał naszej... To jest właściwie chyba największe bogactwo. Pan powiedział, że jesteśmy, że Lasy Państwowe to największa firma.
0: Tak, ale no to jest bardzo bogate przedsiębiorstwo i to bogactwo i majątkowe i gotówkowe wzbudza namiętności, bo zawsze jak jest dużo pieniędzy, to przychodzą tacy reformatorzy, którzy mówią, że do tej pory to wszystko było źle, a teraz będziemy robić lepiej. I przede wszystkim patrzą na to, ile jest pieniędzy na koncie i z tym dzisiaj mamy do czynienia.
1: Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Paweł Sałek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia.
1: 2 minuty po godzinie 8:00, za chwilę serwis Radia Wnet.

0: Witam Państwa, co się dzieje w Polsce i na świecie. Płonie ławra Peczerska w Kijowie. 4 osoby zginęły. Rosjanie zaatakowali rakietami i dronami stolicę Ukrainy. Huczne 80. urodziny Donalda Trumpa. Wśród gości Karol Nawrocki. Prawo i Sprawiedliwość odsłania karty. Pokazało 3 obietnice. Jest porozumienie USA-Iran. Niech popłynie ropa, napisał Trump.
1: Wiadomości wnet.
0: Zmasowany atak Rosji na Kijów. 4 osoby zginęły. Po kombinowanym napadzie powietrznym płonie dach głównej świątyni Ławry Peczerskiej, Soboru Zaśnięcia Matki Bożej. Uszkodzenia ławry są znaczące, napisał Timur Tkaczenko, naczelnik kijowskiej administracji wojskowej. Ławra Peczerska to jeden z najważniejszych prawosławnych kompleksów sakralnych, założony w XI wieku. Zakończyła się gala MMA na arenie przed Białym Domem, zorganizowana z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Na początku imprezy nad amerykańską stolicą przeleciała grupa 12 samolotów bojowych. Stoczono 7 walk. W głównej Amerykanin Justin Gaethje pokonał gruzińsko-hiszpańskiego zawodnika Ilię Topurię. Na terenie Białego Domu walki oglądało ponad 4000 gości. Wśród nich był prezydent Polski Karol Nawrocki, który zamienił z Trumpem kilka zdań przed oktagonem. Opozycyjny PiS odsłania plan Czarnka. Wczoraj na wiecu w Kaliszu kandydat tej partii na premiera zaprezentował 3 punkty programowe z 21, które mają zostać ogłoszone przed wyborami. Trójka kaliska to wyjście z ETS-u, zwolnienie pensji emerytów z podatków i składek do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie oraz znaczne podniesienie drugiego progu podatkowego prezentował Czarnek.
2: Państwo wiedzą, że prąd w Chinach i w Stanach Zjednoczonych jest od 3 do nawet 6 razy tańszy niż w Europie i w Polsce? Wychodzimy z ETS-u! Wychodzimy z ETS-u! Nasza druga propozycja programowa to jest srebrna praca, czyli zwolnienie z podatku PIT i zwolnienie ze składek emerytalnych i rentowych wynagrodzenia emerytów do poziomu 2500 zł netto.
0: Drugi próg podatkowy podniesiemy ze 120 do 180 tysięcy złotych rocznie, obiecywał Czarnek.
2: Drugi próg podatkowy. Przy dzisiejszych wynagrodzeniach, po tym jak one poszły w górę za rządów Prawa i Sprawiedliwości, 120 tysięcy złotych to jest zdecydowanie za mało. Dlatego natychmiast, i będzie to obowiązywało od 1 stycznia 2028 roku, natychmiast podnosimy drugi próg podatkowy z poziomu 120 tysięcy do 180 tysięcy. Do 180 tysięcy. Będzie wynosił 360 tysięcy przy wspólnym rozliczeniu małżonków, żony i męża. Koniec, kropka.
0: O godzinie 8.30 rozpocznie się konferencja prasowa Przemysława Czarnka przed gmachem Ministerstwa Finansów w Warszawie. Porozumienie z Iranem jest gotowe. Gratulacje dla wszystkich. Upoważniam do otwarcia bezpłatnego przepływu przez cieśninę Ormus. Jednocześnie natychmiast usuwam blokadę przez naszą marynarkę. Statki świata, uruchomcie silniki. Niech popłynie ropa, napisał w mediach społecznościowych Donald Trump. Na razie nie są znane dokładne uzgodnienia. Porozumienie ma zostać podpisane w piątek w Szwajcarii.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Do południa w Warszawie pochmurno, do 14 stopni i możliwe przelotne deszcze. W Krakowie do południa raczej chmury i do 17 stopni, we Wrocławiu do 15, a w Białymstoku do 13 i deszczowo.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
4: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry. Grzegorz Milko, piłkarski mundial. Rozpoczęły grę grupy E i F. I Italianie rozbili Curaçao 7-1. blisko, ale była niespodzianka, bo Felix Mecha strzela gola w 6 minucie, zawodnik Borussii Dortmund pięknym strzałem, zresztą Niemcy mieli kilka tak dobrych sytuacji, no a Curaçao jeden kontratak, 21 minuta i Liviano Comesa strzela gola, no ale to tylko oczywiście obudziło lub zdenerwowało Niemców, którzy do przerwy prowadzili 3-1, skończyło się na 7-1 jednym zawodnikiem, który strzelił dwa gole, więcej niż jedną bramkę, to był Kai Havertz, jeden gol z rzutu karnego. Ale myślę, że ta przygoda najmniejszej pod względem populacji kraju, najmniejszego pod względem populacji kraju w całej historii mundiali, którą prowadzi zresztą no, 79-letni najstarszy na mundialu trener Dick Advocaat, Curaçao, oczywiście pisze bardzo ładną historię. Inny mecz grupy E to Wybrzeże Kości Słoniowej, które pokonało Ekwador 1-0, bramka w 90 minucie Amand Diallo po niesamowitym rajdzie z Singo. Natomiast wcześniej Ekwador dwukrotnie strzelał w poprzeczkę. Niewykorzystane sytuacje się mszczą. No i dobitnie przekonali się piłkarze z Ameryki Południowej. Natomiast grupa F i tutaj dwa bardzo ciekawe mecze. Holandia remisuje z Japonią 2-2. Japończycy gonili wynik, dwa razy doprowadzali do remisu. Najpierw Virgil van Dijk, bardzo sprytny gol zawodnika Liverpoolu. Na tą bramkę odpowiedział Nakamura, a później Somerville strzelił gola po to, by Daichi Kamada wyrównał. I ta sama grupa, w której mieliśmy się my znaleźć, gdyby reprezentacja Polski awansowała na Mistrzostwa Świata, to zamiast Szwecji właśnie gralibyśmy w tej grupie. No i ci nasi pogromcy, a więc Szwedzi, rozbili Tunezję 5-1. Yassin Ayari, niewątpliwym bohaterem tego meczu, zawodnik Blackburn Rovers na co dzień, który pochodzi z Tunezji i on nie cieszył się przy swoim golu, po prostu nie manifestował takiej właśnie radości. Abraz strzelił bramkę, dwie nawet, w 7 minucie, a później jeszcze w 96, więc otworzył i zamknął wynik tego meczu. Na dodatek cała drużyna Szwecji naprawdę zagrała bardzo dobre spotkanie, a chyba najlepszy na placu był Aleksander Isak. Nie dość, że strzelec gola, to jeszcze bardzo ładnie zagrywał do Jokeresa przy jego bramce, a więc gracz Liverpoolu naprawdę robił tutaj sporą pracę dla kraju Trzech Koron. Swanberg jeszcze także gol, a dla Tunezji honorowe trafienie Rejkik. Tak mamy więc rozkład tych meczów nocno porannych właśnie, w których padło bardzo dużo goli. Przyznają to Państwo, 4 mecze za nami, kolejne. Natomiast NBA, bo przecież o niej trzeba pamiętać, ona zakończyła swoje rozgrywki. Wielką zwycięską ekipą tego sezonu jest New York Knicks. Po wielu, wielu latach mistrzowie NBA. New York po prostu z pierścieniami mistrzowskimi, z wielkim, pięknym pucharem, no i z dymiącymi cygarami, które to palili koszykarze tego klubu. To taki symbol. Oczywiście także Jeremy Sochan brał udział w tej fecie, a zasłużył sobie naprawdę na to duże cygaro i nawet na dwa łyki jakiegoś dobrego markowego alkoholu, bo to widać na filmikach. Bo po prostu bardzo utrudniał życie w tym ostatnim meczu Wembanyamie. Francuz sobie nie pograł za bardzo, a przecież oni się znają, bo 2 lata Sochan był kolegą w Spursach właśnie no, całej drużyny. No i co się okazuje? Ostatni mecz, a więc 5, 94-90 dla New York Knicks i przypieczętowanie tytułu mistrzów NBA, ale to, co stało się w 4 meczu, przeszło do historii NBA, gdyż Nowojorczycy odrobili aż 29-punktową różnicę. Po prostu przegrywali 29 punktami i gonili wynik na sekundę i 0,02 sekundy przed końcem. Anunobi dobija i to był największy powrót w historii finałów NBA. Tak orzekli historycy i statystycy sportów wszelakich, a New York Knicks świętuje mistrzostwo NBA. Do futbolu, do mundialu powrócimy także w sporcie po 9. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
1: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
1: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
10: Karol Maurycy de Talleyrand.
9: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
14: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
12: To była autopromocja.
15: Ponieważ jest 15 minut po godzinie 8, za chwilę rozmowa z panią poseł Prawa i Sprawiedliwości Olgą Semeniuk-Patkowską, to pora chyba jednak chociaż na jedną piosenkę w Radiu Wnet. Tak sobie przypomniałam, w związku z mistrzostwami, które trwają i których nie oglądam, to może zagramy Corteza. Doskonały dzień.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest posłanka Prawa i Sprawiedliwości, była wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska. Dzień dobry pani poseł.
2: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: To może od mocnej, bieżącej polityki, bo to jest temat też gorący cały czas. Pani poseł, czy powołanie Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska to rzeczywiste wsparcie programu Prawa i Sprawiedliwości i kampanii Przemysława Czarka, czy raczej pokaz siły środowiska niechętnego panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu?
2: Ja myślę, panie redaktor, szanowni państwo, że naśladownictwo jest najwyższą formą uznania i cieszymy się, że w ramach powołanego Stowarzyszenia Rozwój Plus również inni członkowie Partii Prawo i Sprawiedliwość zdecydowali się na tworzenie kolejnych stowarzyszeń z prostej przyczyny. Musimy robić wszystko, aby dochodziło do tak zwanej burzy mózgów, do wykreowywania różnego rodzaju pomysłów. Zresztą wczoraj Przemysław Czarnek w Kaliszu również przedstawił pierwsze 3 propozycje, w tym propozycje również gospodarcze. My skupiamy się przede wszystkim jako formacja Prawa i Sprawiedliwości, ogólnie jako szeroki namiot, na tym, aby wygrać wybory w przyszłym roku. A co do stowarzyszeń, to myślę, panie redaktor, że jeżeli zadałaby pani mi pytania dotyczące samego Stowarzyszenia Rozwój Plus, czym my się chcemy zajmować, jak my to widzimy, no to wtedy mogłabym więcej powiedzieć. Ja oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, cieszę się, że w ogóle moi koledzy i koleżanki decydują się na to, aby właśnie poszerzać ten horyzont myślenia i nie zostawać tylko w klatce politycznej, bo ja trochę uważam, że dzisiejszy czas, ale też odbiorcy środowisk politycznych oczekują czegoś więcej niż tej klatki politycznej, w której często widzę, że są zabarykadowani politycy, ale mówię to nie tylko w kontekście swojego obozu, ale również w kontekście innych obozów.
1: No to odejdźmy od polityki wewnętrznej, przynajmniej na chwilę. Dziś rząd ma przedstawić szczegóły inwestycji, które nazywa się obecnie Port Polska, w tym plan szybkich kolei, tak zapowiedział premier Donald Tusk. Podkreślił, że osoby dotknięte budową nie zostaną bez wsparcia i on osobiście tego dopilnuje. Przed godziną 8 rozmawialiśmy z jednym z członków stowarzyszenia Tak dla CPK, który mówił, że zmiana polega na tym, że coś się przynajmniej dzieje, że człowiek, który stoi na czele zarządzania inwestycją obecnie nazywaną Port Polski, a wcześniej CPK, minister Lasek, jednak to buduje wbrew temu, że był wcześniej niechętny. Czy pani zdaniem to realne przyspieszenie inwestycji, czy raczej polityczny rebranding tych miesięcy opóźnień? Czy tu się realnie coś wydarzy jeszcze?
2: Realnie przez najbliższy rok będą wydarzały się kolejne obietnice Donalda Tuska. Ja pragnę przypomnieć, że te 100 konkretów, które były zapowiedziane w 2023 roku, dzisiaj nie ujrzały światła dziennego, więc myślę też, że wyborcy są w stanie ocenić, co jest realnie możliwe do zrealizowania. Jeżeli chodzi o koleje szybkich prędkości, to ja pragnę tylko przypomnieć, że pani redaktor też jeździ pociągami, wszyscy wiemy, jakie są ceny biletów pendolin, 250 zł, a pragnę przypomnieć, że obóz Platformy Obywatelskiej, w tym akurat chyba PSL i minister Klimczak, obiecywali kolej szybkiej prędkości do 350 km na godzinę, czyli bilet miałby kosztować około 600 zł, co jest niemożliwe, panie redaktor, bo Pola Matysiak, posłanka, która zresztą zna się na infrastrukturze i na kolei bardzo dobrze, korzysta z niej w sposób absolutnie praktycznie codzienny. Ona bardzo często pokazuje i wyłamuje się z tego schematu opowiadania o tym, że my przyspieszamy w tym procesie. My wcale nie przyspieszamy, my łatamy dziury, które już w tym wymiarze kolejnictwa są, które związane są oczywiście z problemami, jeżeli chodzi o punktualność, o dojazdy, o no w ogóle funkcjonowanie tego w przestrzeni tej infrastruktury takiej ogólnopolskiej. Więc jeżeli miałabym dzisiaj oceniać, czym się zajmuje minister Lasek, czy pan Lasek, no to przede wszystkim zajmuje się moim zdaniem PR-em i dbaniem o to, żeby dostarczyć jakiś content Donaldowi Tuskowi, z którym on wyjdzie w ogrodach KPRM-u na konferencję i ogłosi jakikolwiek sukces, bo Donald Tusk doskonale wie, że to nie tak naprawdę programy merytoryczne, dowożenie tych tematów buduje społeczeństwo z jego perspektywy, a raczej jego elektorat, tylko właśnie tanie obietnice albo drogie obietnice, których nie musi spełniać.
1: Mamy też dużo informacji dotyczących działań w kulturze, ale zanim to szukałam nerwowo tego tekstu, bo nie mogłam na stronach tygodnika Do Rzeczy odnaleźć tekstu Rafała Zienkiewicza, który w dzisiejszym tygodniku pisze: czy prezydent powinien zakładać swoją partię? Odpowiedź brzmi: już nie musi. Przebieg wypadków po wyborach prezydenckich sprawił, że dla wyborców i aktywistów partii umownej prawicy Nawrocki jest dziś liderem znacznie bardziej niż liderzy konkretnych ugrupowań. Pani zdaniem, pani poseł, jak po roku od wygranych wyborach można ocenić prezydenturę pana prezydenta Karola Nawrockiego i to, gdzie Polacy umiejscowili jakby oczekiwania wobec prezydentury Karola Nawrockiego?
2: Gdybym miała oceniać prezydenturę prezydenta Nawrockiego po tym roku, to użyłabym na pewno takich sformułowań jak autonomia, jak niezależność, jak samodzielność. I myślę, że to są te trzy hasła, które przez ten rok towarzyszyły panu prezydentowi, również w tych trudnych sytuacjach, trudnych wetach. To nie jest tak, że wszystkie te weta, które były złożone, czy jego działania, czy powoływanie różnego rodzaju rad branżowych, tematycznych, które dzisiaj mają wypracowywać pewne mechanizmy również współpracy ze społeczeństwem, to wszystko szło gładko i bez jakichkolwiek problemów, ale wydaje mi się, że po tym roku również mogę powiedzieć o twardości tego prezydenta, to znaczy twardość, nieustępliwość, posiadanie swojego zdania, a przede wszystkim chyba, jeżeli chodzi o kwestie międzynarodowe, to budowanie tego sojuszu polsko-amerykańskiego na zupełnie innych nutach i w zupełnie innym tonie, tonie jeszcze bardziej przyjacielskim i mniej formalnym. I to chyba jest dla nas istotne z punktu widzenia zastoju gospodarczego i tego, z czym chcemy wyjść jako Prawo i Sprawiedliwość w kolejnych wyborach parlamentarnych. Jeżeli chodzi o sylwetkę samego pana prezydenta, to też przecież widzę sondaże, widzę poparcie, widzę popularność. Na pewno prezydent Nawrocki wpisuje się też w odbiór tego najmłodszego pokolenia, które za chwilę może mieć osiągnięte prawo wyborcze właśnie, albo już głosowało na samego prezydenta i zastanawia się, jak dalej ten obóz prawicy będzie szedł. To, co jest dla mnie też jasne, to, że prezydent Nawrocki odpowiada zarówno na wyborców Grzegorza Brauna, jak i na wyborców Konfederacji, która jest coraz bardziej zliberalizowana, bo myślę, że dzisiaj gdybyśmy zapytali Polaków, to jednak Sławomir Mentzen będzie odbierany jako liberał, będzie odbierany bliżej tej strony Koalicji Obywatelskiej niż samej prawicy. Krzysztof Bosak tutaj prowadzi siermiężną walkę o to, aby jednak dochować do DNA prawicy w kontekście Konfederacji. No i oczywiście tym takim parasolem domykającym popularność i odbiór samego prezydenta Nawrockiego są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości.
1: Zapytam panią poseł też o kulturę. Dobra sztuka się nie obroni, to tekst Łukasza Warzechy. Propozycje minister kultury oznaczają, że do kategorii artystów ma na specjalne prawa załapie się zarówno wybitna skrzypaczka grająca muzykę dawną, jak i twórca performatywny, którego dzieło polega na publicznym nasikaniu w czterech kątach sali wystawowej Muzeum Rafała Trzaskowskiego. Ja otrzymałam od jednej z naszych słuchaczek zdjęcia z To są zdjęcia, które są, szczerze mówiąc, bardzo obrzydliwe, więc my ich nie opublikujemy, ale to jest jakiś performance z IPK. To jest Instytut Kultury Polskiej, który jest finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Tu pojawiają się jakieś obsceniczne sceny w trakcie spektaklu, który jest realizowany. Pytanie o to, jak daleko można się posunąć w tej debacie publicznej, jeśli chodzi o te środowiska? Czy w Sejmie jest słychać poza patostreamerami, którzy byli ostatnio, jakieś radykalne środowiska, które chcą zająć przestrzeń, chcą zająć miejsce w domenie publicznej? Czy już za czasów jednak Donalda Tuska te środowiska, które były bardzo zradykalizowane, przycichły?
2: Znaczy, przede wszystkim radykalizm nie zniknął, moim zdaniem on postępuje i oczywiście, że toczą się na szczeblu chociażby Komisji Kultury, ale nie tylko, dyskusje na temat tego, jak bardzo ta granica jest przekraczana i ten przykład, który pani redaktor wskazała, no on jest po prostu ze sobą niewspółmierny. Ja rozumiem sztukę, rozumiem nowoczesność, rozumiem angażowanie środków w tę kulturę, ale to trzeba robić mądrze i trzeba też zachowywać instynkt w tym wszystkim. Z jednej strony mamy walkę z patoslimerami, z drugiej strony pani minister Cieńkowska doprowadza do sytuacji, w której no tak naprawdę właśnie ta sztuka, ala sztuka, o której pani redaktor, którą pani redaktor przytoczyła, no jest zestawiana z czymś, co jest dorobkiem Polski. Ja uważam, że my powinniśmy jasno oddzielić kulturę tę historyczną, tę, która budowała tak naprawdę również Polskę od strony kulturalnej, od tej, która dzisiaj jest moim zdaniem cały czas definiowana, bo my mamy wiele problemów. Mamy wiele problemów w internecie, mamy wiele problemów ze wszystkimi tymi artystami. No, dzisiaj też oni się tak nazywają, więc nie możemy tego definiować w sposób inny. Natomiast musimy nadawać też granice. Granice tego, kto i w jaki sposób jest obrażany. Tylko proszę pamiętać, że ja uważam też, że oprócz ingerencji takiej wewnątrz krajowej, tych różnych przypadków artystów, mamy również potężną ingerencję europejską kultury w Polskę. I to jest niestety coś, z czym powinniśmy mocno walczyć. Ja uważam też, że pani minister Cieńkowska, jak patrzę na jej działania, to realizuje w skali ogólnopolskiej to, co realizowane jest w Warszawie od lat za Rafała Trzaskowskiego, czyli duże pieniądze na think tanki, na stowarzyszenia związane z kulturą, które idą z budżetu miasta na cele takie, jakie pani redaktor przytoczyła lub o wiele gorsze. Tego nie da się nazwać sztuką, ale też nie da się nazwać wrażliwością na sztukę. I my zawsze jesteśmy jako prawicy atakowani, nie jesteście wrażliwi, zajmujecie się patocelebrytami. No nie, ja akurat jestem również za tym, żeby to unormować prawnie, jeżeli chodzi o występowanie tych patocelebrytów. I też jestem za tym, aby rozpocząć dyskusję na temat podatkowania i opodatkowywania tego, co się dzieje chociażby wśród celebrytów, bo to jest, uważam, że zalążek góry lodowej, którą powinniśmy również regulować.
1: I to jest też czas, epoka, nie wiem, rok jakichś projektów, które zostały zakończone. Zakończyło działalność ostatnie pokolenie, ogłaszając sukces, że wywalczyło to, o co walczyło. I tego już nie komentujmy, bo to nawet nie jest już śmieszne. Natomiast zastanawiałam się, pani jest kobietą, jest pani młodą kobietą w polityce, choć od wielu lat, to zastanawiam się, co się dzieje ze strajkiem kobiet. Czy słychać jest w kuluarach oburzenie pań posłanek, które szły na sztandarach z prawami kobiecymi, z dostępem do aborcji, tymi wszystkimi historiami, które wyprowadziły to młode pokolenie na manowce? Czy jest jakaś kontynuacja, czy są jakieś protesty, czy ktoś podejmuje jakąkolwiek inicjatywę, żeby wywalczyć o te rzeczy, o których te kobiety mówiły wcześniej?
2: Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono coraz rzadziej się pojawia w publicystyce, a powinno występować częściej. Po 2023 roku, kiedy, tak jak pani redaktor słusznie powiedziała, kobiety zostały zmanipulowane, wyprowadzone na ulicę, również w tych małych miasteczkach, została powołana w Sejmie komisja do spraw regulacji tematu oczywiście aborcji. Pewnie pani nie będzie zdziwiona, jak odpowiem pani, że po 2,5 roku ostatni raz ta komisja zebrała się 1,5 roku temu. Czyli okazuje się, że ponieważ Lewica nie dogadała się z PSL-em, PSL nie dogadał się z koalicją, z Platformą Obywatelską, czyli po tych 2,5 roku widzimy, że siła mediów, oddziaływanie mediów, proszę sobie przypomnieć 2023 rok, nie było poranka, gdzie nie mieliśmy kolejnego artykułu straszącego, opowiadającego, pokazującego,
1: jak umierają kobiety, jak cierpią,
2: jak poród jest czymś najgorszym, co może kobietę w Polsce dzisiaj spotkać, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość zaostrzyło, a raczej wycofało się z kompromisu aborcyjnego. I to jest właśnie ten schemat myślenia emocjonalnego. Po 2,5 roku nie toczą się żadne prace w tym temacie. Zostało to zawieszone. Pani poseł Dorota Łoboda, która jest przewodniczącą tej komisji, podkomisji, no też już się nie wypowiada w tych tematach. Czyli co oznacza? Emocje zostały w społeczeństwie wśród tych młodych wyprowadzanych na ulicę wygaszone całkowicie, a media, które to tak naprawdę toczyły tę wojnę, również już tego nie opisują, bo jest to temat niewygodny. I przestrzegam przed tego typu hakami emocjonalnymi, ja to nazywam hakiem emocjonalnym, ponieważ znalezienie takiego haka emocjonalnego na część elektoratu i społeczeństwa może skończyć się tragicznie, bo to są zwykłe wydmuszki, obietnice, o których tak naprawdę kobiety dzisiaj nie chcą rozmawiać, bo dzisiaj kobiety nie chcą rozmawiać o aborcji, chcą rozmawiać o dostępności do badań ginekologicznych, o endometriozie, o PCOS-ach, o różnego rodzaju niepłodnościach, o wielu innych problemach, o pracy, o wyrównywaniu płac, o wielu innych tematach, które z mojej perspektywy, również moich środowisk kobiecych, są najważniejsze.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet i życzę wspaniałego dnia. Pani poseł Olga Samaniuk-Patkowska była gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego pani poseł i do usłyszenia, do zobaczenia. 35 minut po godzinie 8 słuchają państwo Radia Wnet.

0: gościem Poranka Wnet jest Dominika Cosic, korespondentka Euronews z Brukseli. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, Dominiko.
1: Dzień dobry.
0: To pytanie, które dziś wszystkim nam pojawia, mianowicie pytanie o migrację, o to, co dzieje się w Europie, jak do tego podchodzi Parlament Europejski, Bruksela, bo wczoraj oglądając relacje widziałam bodajże 4 albo 5 miast brytyjskich, które protestuje przeciwko migracji i w tym 6 miasto, które było miastem francuskim. Jak realnie, to czy ten problem w ogóle istnieje w przestrzeni Brukseli?
1: Przepraszam za mój głos, ale problemy zdrowotne. Jeżeli chodzi o Brukselę jako instytucje unijne, to oczywiście problem jest jak najbardziej aktualny. Od piątku obowiązuje pakt migracyjny. Dokument przygotowywany przez 2 lata, który ma regulować kwestie związane z rozdziałem przede wszystkim migrantów pomiędzy kraje członkowskie. Bo od wielu lat Włochy, Cypr, Grecja, Hiszpania alarmują, że nie są w stanie przyjmować tych wszystkich nielegalnych imigrantów, którzy do nich docierają drogą wodną i proszą, by pozostałe kraje unijne brały udział w przyjmowaniu, by obowiązywała zasada solidarności. Były różne próby przez te lata tworzone rozdziału imigrantów między inne kraje członkowskie, ale część krajów uważała, że to nie one tworzą problem, bo nie one są źródłem nielegalnej imigracji, one są też krajem docelowym. Tym krajem docelowym dla migrantów są najczęściej Niemcy, ewentualnie Francja. Zatem nie widzą powodu, by partycypować w tym mechanizmie. Po 2 latach jednak udało się przeforsować i wszedł on w życie w piątek. Jednym z najważniejszych punktów jest zasada teraz określana jako dobrowolna solidarność, a tak naprawdę jest przymusowa. Na rok 2026 obliczono, że jest do rozdziału dokładnie 21 tysięcy osób, które dotarły do krajów członkowskich Unii Europejskiej, głównie właśnie za pomocą granic morskich. Podzielono kraje unijne na 3 kategorie. Na kraje, które mają być beneficjentami paktu migracyjnego i to są właśnie te kraje, z których zostaną zabrani nielegalni migranci, czyli Grecja, Cypr i Włochy. 2 kategoria krajów to kraje, które są w sytuacji nadzwyczajnej i w związku z tym przynajmniej teraz do nich nie będą docierać migranci, nie będą wysyłani. W tej grupie jest kilka krajów, to m.in. Polska, ale też Chorwacja, Czechy, Estonia. W przypadku Polski są 2 elementy, oczywiście wciąż niestabilna, atakowana granica białoruska, która jest sprawia, że do nas docierają nielegalni migranci. I 2 problem to trwająca wojna na Ukrainie, czyli tysiące, setki, miliony wręcz w przypadku Polski, uchodźców wojennych i migrantów z Ukrainy. Zatem Polska jest wyłączona, ale tylko czasowo z tego paktu. No i 3. grupa krajów to te kraje, które muszą partycypować dobrowolnie, czyli przymusowo. A dobrowolność polega na tym, że mogą wybrać albo będą przyjmować migrantów, którzy zostali im wyznaczeni, albo będą za to płacić. Płacić za pomocą pieniędzy lub też budując infrastrukturę odpowiednią.
0: No dobrze, to na ile jest Polska wyłączona z tego paktu i na przykład czy Węgry, co zrobią na przykład taki kraj jak Węgry w tej sytuacji?
1: Polska jest wyłączona jak na razie tylko do końca roku, bo co roku będzie Komisja Europejska przygotowywać raport na podstawie o tym, jak po pierwsze w połowie roku, jak wygląda wdrażanie paktów w istocie, czy te kraje, które zobowiązały się, wypełniały swoje zobowiązania. A po drugie Komisja Europejska będzie przygotowywać raport odnośnie tego, jak wygląda sytuacja w poszczególnych krajach. Jeżeli chodzi konkretnie o Polskę, Polska będzie musiała wnioskować o to, że chce być dalej wyłączona, ale decyzję i tak będzie podejmować Komisja Europejska. Zatem na razie jesteśmy wyłączeni do końca roku. Jak będzie sytuacja wyglądać w przyszłym roku, tego nikt nie wie, bo nie wiemy też, jak będzie wyglądać sytuacja na naszej wschodniej granicy. Jeżeli chodzi o ludzi z Ukrainy, to też nawet jeżeli nie zostaną w Polsce, to ich sytuacja, prawda, może się zmienić, bo zmieni się na przykład ich status. Jeżeli część z nich otrzyma pobyt stały w Polsce, nie będą już kwalifikowani jako uchodźcy. Ci, którzy otrzymają obywatelstwo, tym bardziej. Zatem może być tak, że będzie dalej w Polsce potężna grupa Ukraińców, ale będą oni mieli inny status i to sprawi, że Polska teoretycznie nie będzie wyłączona z mechanizmu. Tyle jeżeli chodzi o Polskę, a jeżeli chodzi o Węgry, to do tej pory Węgry i Słowacja, przepraszam, zapowiadały, że nie będą respektować ustaleń paktu, że na pewno nie przyjmą nikogo. Czy rząd premiera Madziara się ugnie pod presją Brukseli? Ciężko powiedzieć, w swojej kampanii wyborczej Madziar skopiował program Orbana, bo to program Orban zapoczątkował tę antyimigracyjną politykę i mówił, że Węgry będą się sprzeciwiać paktowi migracyjnemu. Czy tak faktycznie będzie, ciężko powiedzieć?
0: A strasznie współczuję tej choroby gardła, szczególnie jak mamy teraz rozmawiać, to zapytam na koniec. Co jest teraz, pani redaktor, numerem jeden, jeśli chodzi o temat w Unii Europejskiej? Czym żyje Unia Europejska?
1: Tematy są kilka właściwie. To są te stałe tematy, które się wciąż pojawiają. To oczywiście polityka migracyjna, bo to jest bardzo duży problem. Zaczęłyśmy rozmowę od Parlamentu Europejskiego. W tym tygodniu jest sesja plenarna w Strasburgu. I będzie głosowane rozporządzenie o powrotach, tak mówiąc skrótowo. Chodzi o to, że w ramach polityki migracyjnej, to nie jest pakt migracyjny, tylko jeszcze coś innego, będą tworzone centra poza Unią Europejską, do których będą odsyłani nielegalni imigranci. Właśnie to zakłada nowy dokument, czyli to rozporządzenie. Tutaj zapoczątkowały ścieżkę Włochy, konkretnie umowę, którą zawarła premier Meloni z rządem albańskim, polegająca na tym, że ci imigranci, których Włochy nie chcą, żeby ulżyć Włochom, mieliby być odsyłani do centrów na terenie Albanii. Albania oczywiście korzystałaby na tym finansowo. Premier Edi Rama też uważa, że będzie mógł korzystać politycznie, bo to jakoś w lepszym świetle będzie stawiać Albanię i przybliży ją do członkostwa w Unii Europejskiej. Ale pojawił się problem w samych Włoszech, bo część włoskich sądów uznała, że jest to niezgodne z konstytucją, niezgodne z prawami człowieka i że ta umowa nie powinna wchodzić w życie. Także TSUE również uważało, że jest to nie w porządku. Jeżeli Parlament Europejski przegłosuje to rozporządzenie, o którym mówię, to wówczas tego typu umowy będą legalne. Zatem jeżeli jakiś kraj członkowski zawrze umowę z krajem trzecim, czy to Albanią, czy Libią, czy jakimkolwiek innym, to wówczas takie centra będą mogły być tworzone na terenie tego kraju i ani sądy krajowe, ani sądy unijne nie będą mogły stanąć naprzeciwko temu. Zatem to jest kolejny element tej polityki migracyjnej, który się tworzy. Choć oczywiście trzeba będzie znaleźć kraje chętne i odpowiednio je przekonać. To też to, że pomysł jest, nie znaczy, że będzie realizowany. To jeden z tematów, oczywiście jest wciąż trwająca wojna na Ukrainie, polityka wschodnia. Co za tym idzie, pytanie, które wiele osób sobie stawia, kiedy wielu polityków z krajów europejskich, kiedy będą mogli wrócić do robienia interesów z Rosją ponownie, kiedy się sytuacja na tyle ustabilizuje. Jest kwestia polityki energetycznej, zatem tych tematów jest bardzo dużo, ciężko i one wszystkie właściwie mają tak samo silną moc. No i jest jeszcze jeden temat, który co prawda nie wynika z agendy problemów, a raczej z kalendarium, czyli kwestia przyszłego roku wyborów w co najmniej trzech dużych krajach członkowskich, które to wybory mogą wpłynąć na kształt całej polityki unijnej, bo chodzi o takie kraje jak Polska, a przede wszystkim Hiszpania i Francja.
0: To będzie się działo, to będzie bardzo gorący rok w polityce. Bardzo serdecznie dziękuję i dużo zdrowia życzę.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Dominika Cosic, korespondentka Euronews z Brukseli, była gościem Poranka Wnet. Życzymy wszystkiego dobrego. A teraz, jak czasami nasi redaktorzy określają, przerwa muzyczna, bo za chwilę połączymy się z Tomkiem Grzywaczewskim. Porozmawiamy oczywiście o o tym, co się dzieje w kontekście polityki amerykańskiej. Jezu, only you.

0: budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
1: 49 minut po godzinie 8. Gościem Poranka Wnet jest Tomasz Grzyba, czeski korespondent polskich mediów ze Stanów Zjednoczonych, ale obecny dziś w Polsce. Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Faktycznie dzisiaj bawię z krótkim wizytą w Polsce.
1: Także to jest, bo ja nie mogłam się zdecydować, czy zacząć od imprezy urodzinowej, ale jednak wygrała we mnie pragmatyka. Prezydent Trump ogłosił porozumienie USA-Iran, niech ropa popłynie, ale ostrzega przed wznowieniem ataków. Jakie komentarze pojawiły się dotyczące tego porozumienia i czy już jest reakcja Izraela na temat tego porozumienia?
2: No, komentatorzy podkreślają, że rzeczywiście to porozumienie mogło zapaść w ostatnim momencie, bo jeszcze wczoraj, w niedzielę, Iran przygotowywał się do bardzo dużych, potężnych ataków na Izrael, a jednocześnie oczywiście cały czas rosła cena paliwa na stacjach benzynowych w Stanach Zjednoczonych. Ona ostatnio, średnia cena przekroczyła 4 dolary za galon, podczas gdy przed rozpoczęciem amerykańskiej inwazji spadła do poniżej 3 dolarów, co oczywiście bezpośrednio przekłada się na sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych. Mówiąc o ostatnim momencie, myślę przede wszystkim o szansach republikanów w nadchodzących wyborach uzupełniających do amerykańskiego kongresu. Większość sondaży wskazuje, że większe szanse na zwycięstwo zdecydowanie mają demokraci. No a głównym tematem tej kampanii będą właśnie koszty życia, w tym właśnie koszty paliwa. Dlatego z punktu widzenia Donalda Trumpa zawarcie tego porozumienia i odblokowanie cieśniny Ormus jest politycznie kluczowe i długofalowo. Myślę, że jednak ważniejsze od walki, jaka odbyła się wczoraj, walki bokserskiej czy walki tych mieszanych stylów, która odbyła się wczoraj z okazji urodzin Donalda Trumpa w Białym Domu. To porozumienie zakłada, że dojdzie do natychmiastowego odblokowania cieśniny Ormus. Jednocześnie Stany Zjednoczone znoszą blokadę morską Iranu. Ponadto, jak podają źródła w Teheranie, Stany Zjednoczone mają odblokować zamrożone irańskie aktywa na kwotę mniej więcej 25 miliardów dolarów. Przy czym dodajmy, że to porozumienie rozpoczyna 60-dniowy okres kolejnych negocjacji, podczas których ma zostać wynegocjowana treść ostatecznego porozumienia amerykańsko-irańskiego. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że Iran ma zobowiązać się do zlikwidowania swojego programu nuklearnego. Jednocześnie jednak zapasy wzbogaconego uranu, które już znajdują się w posiadaniu teherańskiego reżimu, miałyby zostać rozrzedzone, czyli miałaby zostać zredukowana ta ilość tego wzbogaconego uranu na terytorium samego Iranu. Także to jest jakieś takie rozwiązanie pośrednie, bo przypomnijmy, że wcześniej Stany Zjednoczone domagały się od Teheranu po prostu wydania tych zapasów, które umożliwiają zbudowanie reżimowi Ajatollahów bomby jądrowej. Jeżeli chodzi o samą kontrolę nad cieśniną Ormus, to tutaj szczegółowe warunki miałyby być regulowane pomiędzy Iranem a Omanem. Czy to porozumienie rzeczywiście wytrzyma próbę czasu? O tym oczywiście przekonamy się w najbliższych tygodniach. Te negocjacje, które trwają przecież już od wielu, wielu tygodni, przeżywały bardzo wiele dramatycznych momentów. Już kilkukrotnie wcześniej prezydent Donald Trump ogłaszał, że porozumienie zostało zawarte. Finalnie do tego nie dochodziło. Pakistański premier poinformował, że formalnie to porozumienie ma zostać podpisane w najbliższy piątek w Szwajcarii. Czy do tego dojdzie? No, jak na razie wydaje się, że tak. Dodajmy, że Stany Zjednoczone, sam prezydent Donald Trump w ostatnim okresie bardzo mocno dyscyplinował izraelskiego przywódcę Benjamina Netanyahu. Pomiędzy liderami doszło do kilku bardzo intensywnych rozmów, gorących rozmów. Sam Donald Trump wprost miał obsztorcować izraelskiego przywódcę, mówiąc mu, że to, że cały czas jest on u władzy, zawdzięcza tylko Trumpowi, że gdyby nie Stany Zjednoczone, to Netanyahu nie pełniłby już swojej funkcji i po prostu ma się słuchać poleceń płynących z Waszyngtonu, podczas gdy no, Tel Awiw cały czas tak naprawdę próbował prowadzić bardziej agresywną politykę, kontynuując przede wszystkim działania izraelskiej armii w Libanie. Dodajmy, że to porozumienie, które zostało wynegocjowane, ma zakończyć działania zbrojne na wszystkich frontach, nie tylko w rejonie Zatoki Perskiej, ale właśnie w samym Libanie. A jeszcze w zeszłym tygodniu wydawało się, że konflikt może eskalować po tym, jak Irańczycy zestrzelili amerykański śmigłowiec bojowy Apache. Załoga się uratowała, no ale ta maszyna została strącona. Także rzeczywiście ten okres tych negocjacji obfitował w takie bezpośrednie starcia, ataki z obu stron, takie pewnego rodzaju przyciąganie liny. Teraz być może rzeczywiście będziemy mieli to porozumienie, które nawet jeżeli jest zawarte w takiej formie, to chyba jednak kończy się pewnego rodzaju remisem. Stanom Zjednoczonym nie udało się prawdopodobnie zrealizować tych strategicznych celów. Mówię prawdopodobnie, dlatego że no, Biały Dom tak naprawdę nie komunikował w jasny sposób,

0: kogo nie ma.
1: No tutaj warto zauważyć, że pojawiły się nie tylko światowi przywódcy, pojawili się też przedstawiciele amerykańskiego biznesu. Myślę, że warto zwrócić uwagę na fakt, że pojawił się m.in. Mark Zuckerberg, czyli szef koncernu Meta, a zatem Facebooka, który no, wcześniej znany był ze swojej krytyki prezydenta Donalda Trumpa i szerzej republikanów. Natomiast po zmianie władzy w Białym Domu nagle okazuje się, że jest w dosyć zażyłych relacjach z urzędującym amerykańskim prezydentem, co pokazuje, że ten nawet największy biznes, jak przyjdzie co do czego, to kieruje się bardziej względami praktycznymi, a być może mniej kwestiami ideologicznymi. To nie umknęło uwadze amerykańskich mediów. Natomiast większość światowych przywódców rzeczywiście odmówiła udziału w tej uroczystości. Tutaj dodajmy, że samo to wydarzenie miało status taki prywatny, nieformalny. To nie było oficjalne wydarzenie dyplomatyczne. Także tutaj no, rzeczywiście na tym tle zdecydowanie wybijała się obecność prezydenta Karola Nawrockiego, który zresztą przywiózł taki prezent dla Donalda Trumpa. To jest symbolicznie wręczył makietę 120-kilogramowej tablicy z Białego Marmuru, która ma być przekazana Stanom Zjednoczonym i umieszczona na łuku triumfalnym, który zostanie wybudowany w Arlington, no, w tej metropolii waszyngtońskiej. Na tej ta tablica ma upamiętniać bohaterów narodowych Polski i Stanów Zjednoczonych, Kazimierza Pułaskiego oraz Tadeusza Kościuszkę. Tutaj no, ewidentnie prezydent Karol Nawrocki kolejny raz podkreślił tę osobistą relację łączącą go z amerykańskim prezydentem. Na godzinę 17 zaplanowana jest konferencja prasowa pana ministra Marcina Przydacza. Mamy dowiedzieć się więcej, co wyniknęło z tej bardzo krótkiej rozmowy. Ale jak mówię, tutaj nie chodziło o jakieś długie negocjacje, to miał być raczej gest symboliczny ze strony Karola Nawrockiego, no, które przypomnijmy, jeżeli chodzi o sztuki walki, jeżeli chodzi o boks, to niewątpliwie tym tematem się pasjonuje. Jeżeli chodzi o sam przebieg całego wydarzenia, no to rzeczywiście ta gala mieszanych sztuk walki, wybudowanie tak zwanej klatki na południowym trawniku Białego Domu wzbudziło w Stanach Zjednoczonych wiele kontrowersji. Część Amerykanów uważała, że jest to po prostu niestosowne, żeby tak brutalny sport wprowadzać na salony amerykańskiej władzy. Chciałem się taki malutki rys historyczny dodać. Wbrew pozorom Donald Trump nie jest pierwszym prezydentem, który takie imprezy w Białym Domu urządza. Prezydent Theodore Roosevelt, który rządził Stanami Zjednoczonymi na początku XX wieku, sam był zapalonym bokserem. Trenował boks podczas studiów na Uniwersytecie Harvarda, a potem organizował pojedynki bokserskie, w których sam brał udział w Białym Domu. On tam mierzył się na ringu z urzędnikami z Białego Domu, z oficerami. Zresztą podczas jednego z takich sparingów jego doradca, ówczesny doradca wojskowy, pułkownik Moore, uderzył go tak mocno, że prezydent Theodore Roosevelt doznał odklejenia siatkówki i trwałej utraty wzroku w lewym oku. Ja to mówię trochę ciekawostkowo, tak z historii Stanów Zjednoczonych, ale ja myślę, że ma to pewien wymiar polityczny. Dlatego, że Donald Trump w swojej polityce międzynarodowej odwołuje się bardzo mocno do dziedzictwa polityki Theodora Roosevelta, który prowadził tak zwaną dyplomację grubej pałki. I widać w działaniach Donalda Trumpa pewnego rodzaju właśnie takie odwoływania się do Theodora Roosevelta, takiej bardzo twardej dyplomacji, popartej niejednokrotnie po prostu brutalną siłą wojskową. Także to zamiłowanie do boksu, no moim zdaniem, oczywiście w takiej formule mniej szlachetnej niż sam boks, dostosowanej do dzisiejszego show, do dzisiejszej kultury medialnej, no jest jakąś kontynuacją tej wcześniejszej polityki. No i to też moim zdaniem ma być takie zamanifestowanie przez Donalda Trumpa, no że właśnie dzisiaj Stany Zjednoczone będą prowadziły po prostu brutalną politykę realizowania swoich interesów. Także z jednej strony show, kamery, cały amerykański sos medialny, który Donald Trump przecież jako człowiek, który jest showmanem, bo wywodzi się z show biznesu, gdzieś to jest z jednej strony ta otoczka,

0: Licht, a z drugiej strony taki, myślę, sygnał wysyłany przez Stany Zjednoczone, że dzisiaj w Białym Domu panuje logika bokserska. Zadajemy ciosy i się nie cofamy.
1: I my się nie cofamy. G7 nam umknęło. Prezydent Donald Trump za chwilę leci na szczyt G7. O tym nie porozmawiamy, bo już minęła godzina 9:00. Za chwilę serwis, jesteśmy spóźnieni. Także dziękuję za wyjaśnienie tego kontekstu, bo ta historia z prezydentem Rooseveltem była mi kompletnie nieznana i bardzo się z tego cieszę. Myślę, że słuchacza też. Wszystkiego dobrego życzymy i wspaniałej pogody w Polsce życzymy. Tomku, Tomek Grzywaczewski, korespondent polskich mediów, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Serdecznie dziękuję za uwagę i dobrego poniedziałku.
1: Dobrego poniedziałku, żegnam się z Państwem, życzę wspaniałego dnia, już 2 minuty po godzinie 9:00. Nazywam się Katarzyna Adamek, dziękuję całej ekipie za przygotowanie poranka, do usłyszenia.

0: Poranna konferencja prasowa kandydata PiSu na premiera mówił, jaka będzie pierwsza decyzja po ewentualnie wygranych wyborach. Płonie ławra Peczerska w Kijowie, 4 osoby zginęły. Rosjanie zaatakowali rakietami i dronami stolicę Ukrainy. Huczne 80. urodziny Donalda Trumpa. Wśród gości Karol Nawrocki. O tym i nie tylko o tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości w net.
0: Podniesiemy drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych rocznie. Dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, do 360 tysięcy, mówił kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek na porannej konferencji prasowej przed gmachem Ministerstwa Finansów w Warszawie.
2: Jest to zysk dla ludzi, którzy wchodzą w drugi próg podatkowy, od 2000 do 12 tysięcy złotych rocznie, w zależności od wysokości wynagrodzenia. Od 2 do 12 tysięcy złotych pozostanie w kieszeniach podatników. A jeśli chodzi o rodziny, jeśli chodzi o małżeństwa, to nawet do 24 tysięcy złotych zostanie w polskich domach, w polskich rodzinach, w polskiej klasie średniej. To wszystko oznacza kolejną rewolucję podatkową. Jak tylko dochodzimy do władzy, pierwsza nasza decyzja, podnosimy drugi próg podatkowy ze 120 tysięcy do 180 tysięcy.
0: Wczoraj na wiecu w Kaliszu Czarnek zaprezentował jeszcze dwa punkty programowe: wyjście z ETS-u i zwolnienie pensji emerytów z podatków i składek do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie.
2: Nie będziemy już na ten temat dyskutować. My zapraszamy wszystkich innych do tego, żeby poszli razem z nami. My po prostu wychodzimy z ETS-u, z absurdu Green Dealu pani von der Leyen i Tuska. Wychodzimy z tego dla ludzi, dla Polaków, dla Europejczyków. Nasza druga propozycja programowa to jest srebrna prasa, czyli zwolnienie z podatku PIT i zwolnienie ze składek emerytalnych i rentowych wynagrodzenia emerytów do poziomu 2500 zł netto.
0: W tym roku Polska jest zwolniona z przyjmowania relokantów, co będzie za rok nie wiadomo. Mówiła o pakcie migracyjnym w Radiu Wnet Dominika Cosić, korespondentka Euronews w Brukseli.
3: Polska jest wyłączona jak na razie tylko do końca roku, bo co roku będzie Komisja Europejska przygotowywać raport odnośnie tego, jak wygląda sytuacja w poszczególnych krajach. Jeżeli chodzi konkretnie o Polskę, Polska będzie musiała wnioskować o to, że chce być dalej wyłączona, ale decyzję i tak będzie podejmować Komisja Europejska.
0: Od piątku obowiązuje pakt migracyjny. W ramach mechanizmu Solidarności w tym roku ma zostać relokowanych 21 tysięcy tzw. uchodźców. Za nieprzyjęcie wyznaczonego do relokacji migranta obowiązuje kara 20 tysięcy euro. Polska została zwolniona z tego obowiązku w tym roku. Zmasowany atak Rosji na Kijów. 4 osoby zginęły. Po kombinowanym napadzie powietrznym płonie dach głównej świątyni Ławy Peczerskiej, Soboru Zaśnięcia Matki Bożej. Uszkodzenia ławry są znaczące, napisał Timur Tkaczenko, naczelnik kijowskiej administracji wojskowej. Ławra Peczerska to jeden z najważniejszych prawosławnych kompleksów sakralnych, założony w XI wieku. Zakończyła się gala MMA na arenie przed Białym Domem, zorganizowana z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Na początku imprezy nad amerykańską stolicą przeleciała grupa 12 samolotów bojowych. Stoczono 7 walk. W głównej Amerykanin Justin Gaethje pokonał gruzińsko-hiszpańskiego zawodnika Ilię Topurię. Na terenie Białego Domu walki oglądało ponad 4000 gości. Wśród nich był prezydent Polski Karol Nawrocki, który zamienił z Trumpem kilka zdań przed oktagonem. Porozumienie z Iranem jest gotowe. Gratulacje dla wszystkich. Upoważniam do otwarcia bezpłatnego przepływu przez cieśninę Ormus. Jednocześnie natychmiastowo usuwam blokadę przez naszą marynarkę. Statki świata, uruchomcie silniki, niech popłynie ropa, napisał w mediach społecznościowych Donald Trump. Na razie nie są znane dokładne uzgodnienia. Porozumienie ma zostać podpisane w piątek w Szwajcarii.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Południe w Warszawie pochmurno, do 14 stopni i możliwe przelotne deszcze. W Krakowie do południa raczej chmury i do 17 stopni. We Wrocławiu do 15, w Białymstoku do 13 i deszczowo.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
1: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Czwarty dzień mundialu, czy też polska noc piłkarska, ale bardzo dużo ciekawych informacji i goli przede wszystkim. Niemcy zaczęli swój mundial w grupie E i rozgromili Curaçao 7-1. Najmniejszy pod względem populacji kraj w całej historii Mistrzostw Świata. No nie był w stanie rzeczywiście sprostać Niemcom, ale trener Dick Advocaat, najstarszy z kolei trener na tym mundialu, miał powody do zadowolenia, kiedy to w 21 minucie jego zespół wyrównał na 1-1. Bramkę strzelił Liviano Comenecia. Natomiast Niemcy po prostu grali swoje. Tutaj dwa gole, między innymi Kai Havertz strzelił akurat dwie bramki, jedną z rzutu karnego. Jeśli weźmiemy także pod uwagę gole i dobrą grę innych zawodników z Ligi Angielskiej, o czym za chwilę Państwu powiem, no to już jesteśmy pewni, że przez wielu uznawana za najlepszą ligę na świecie wcale nie zmęczyła tak bardzo swoich gwiazd, że ci po prostu jakoś te pierwsze mecze grają słabiej, gorzej, z mniejszą intensywnością. Nie, są cały czas znakomici. No i mamy mecz w grupie F, Holandia-Japonia. Tutaj jest remis 2-2. Gwiazda i kapitan Liverpoolu zaczął od strzelenia swojego gola Virgil van Dijk. Bardzo sprytnie, ale Nakamura zdołał wyrównać. Później 64. minuta Somerville i 89. Daichi Kamada daje remis piłkarzom z kraju kwitnącej wiśni, a więc to jest być może pewna niespodzianka, a może po prostu takie są właśnie prawa na Mistrzostwach Świata, że pierwszego meczu niekoniecznie trzeba wygrać, tym bardziej z tak wymagającym rywalem jak Japonia. No i taka ciekawostka. Kibice Japonii po meczu posprzątali swój sektor. To są obrazki, które pamiętamy z także poprzednich mundiali i na przykład także z innych wydarzeń sportowych, kiedy właśnie biorą w nim udział Japończycy. Po prostu są tak kulturalni, są tak dobrze wychowani, że nie zostawiają śmieci. Sami po prostu posprzątali sektor, na którym siedzieli. A jeszcze taki cytat z byłego selekcjonera reprezentacji Japonii. Dla Japończyków normalnie, kiedy opuszczasz jakieś miejsce, powinieneś zostawić je czystsze niż było wcześniej. To powiedział były trener Japonii Morugasu. No właśnie, bierzmy przykład. Grupa E, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, 1-0 dla ekipy z Afryki. Gol pada w 90. minucie. Amad Diallo strzelcem bramki, on przeprowadził rajd, a gola strzelił Wilfred Singo, ale Ekwadorczycy mieli w ciągu tego meczu też swoje szanse, bo dwa razy trafiali w poprzeczkę. Co nie wpadło, to się po prostu nie liczy, a Wybrzeże Kości Słoniowej zainkasowało komplet punktów. No i wreszcie wracamy do grupy F. Tam mieliśmy być, tam nas nie ma, a więc Szwecja, Tunezja i kraj, który nas odprawił z kwitkiem, że nie polecieliśmy na Mistrzostwa Świata, więc Szwedzi wygrali z Tunezją 5-1. 7:60 i 96. minuta zaczął i skończył Yasu Ayari, a więc zawodnik tunezyjskiego pochodzenia, który nie manifestował bramek po prostu strzelonych swoim krajanom, a więc Tunezyjczykom w barwach oczywiście Szwecji. Zawodnik Brighton naprawdę grał świetny mecz, ale także jego koledzy. Szwedzi się nie zatrzymywali. Kapitalny był Aleksander Isak. Strzelił między innymi gola, ale także zagrał świetną piłkę do Jokeresza. I Svanberg jeszcze strzelił gola, a dla z kolei Tunezyjczyków jeden honorowy rejkik. A więc 5-1. Szwecja pokazuje naprawdę moc w tym pierwszym meczu, a więc grupy E i F właśnie w ten sposób rozpoczęły dziś w nocy swoje mecze. My teraz czekamy z kolei na to, co dziś i w nocy wieczorem i w nocy i nad ranem pokażą zespoły, które z kolei zainaugurują rozgrywki w grupie G i H. O godzinie 18:00 Hiszpania, być może jeden z najpoważniejszych kandydatów do mistrzostwa, zagra swój mecz z Republiką Zielonego Przylądka. Godzina 21:00, Belgia-Egipt, niezwykle interesujący, zapowiadający się mecz. O północy Arabia Saudyjska-Urugwaj i o 3:00 nad ranem czasu polskiego Iran-Nowa Zelandia. Tak wygląda program na właśnie najbliższe mecze na piłkarskich mistrzostwach świata. To jeśli chodzi o wydarzenia stricte mundialowe, ale my śledzimy to, co dzieje się z Robertem Lewandowskim, bo przecież nasz znakomity napastnik, wciąż kapitan reprezentacji Polski, wraz ze swoim agentem Pinim Zahawim przebywa w Chicago. No właśnie, Chicago oszalało na punkcie Roberta Lewandowskiego. Już nawet jadąc z lotniska witał ich wielki baner właśnie ze zdjęciem naszego napastnika i z takim przywitaniem Roberta Lewandowskiego. Jest w Chicago. Toczą się rozmowy, toczą się po prostu negocjacje tak naprawdę z klubem MLS. Czy Robert Lewandowski będzie strażakiem, czy będzie grał w klubie Chicago Fire? No byłoby to na pewno bardzo ciekawe rozwiązanie. Tym bardziej, że przecież Chicago, polskie miasto w Stanach Zjednoczonych, a na dodatek z wielkimi tradycjami, no bo przecież Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny i Roman Kosecki tworzyli historię tego klubu, zdobywali mistrzostwo Stanów Zjednoczonych. No i właśnie mówi się o tym, że Robert Lewandowski naprawdę może w tymże Chicago zostać i grać dla Chicago Fire. Tym bardziej, że projekt jest większy. Mówi się o tym, że klub także będzie wspierał biznesy Ani Lewandowskiej, a córeczki państwa Lewandowskich pójdą do najlepszej szkoły w Chicago. No, co do tego nie mamy żadnej wątpliwości. Na pewno mniej po prostu finansowo zyskałby na tym Robert Lewandowski, niż wybrałby ofertę z Arabii Saudyjskiej. Tutaj w Chicago zarobiłby około 20 milionów dolarów pewnie za sezon, ale nie chodzi o pieniądze, chodzi o to jeszcze, co może Robert Lewandowski po prostu grać i gdzie chce grać, jak chce grać, w jakim projekcie chce uczestniczyć, bo to też jest ważne. Więc właśnie te rozmowy trwają. Oczywiście jeśli tylko będzie moment, że Robert Lewandowski powie tak dla klubu Chicago Fire, to my oczywiście Państwa natychmiast o tym poinformujemy. Natomiast gdzieś tam w tli się taka oferta, którą być może jest to tylko plotka, ale w każdej plotce jest ziarno prawdy, że Manchester United wiedziałby w swoich szeregach Roberta Lewandowskiego. No to też by było bardzo ciekawe, gdyby Robert Lewandowski został w jednej z lig top 5. I jeszcze tenis. Kończymy tenisem, bo Kamil Majchrzak wygrał tenisowy turniej w holenderskim Den Bosch. Pokonał 3 rywali notowanych w top 10 rankingu ATP, a w finale wygrał z Australijczykiem Deminorem po tiebreaku. To wielki sukces zawodnika z Piotrkowa Trybunalskiego. Polak zanotował ogromny awans w rankingu z 76 na 47 pozycję. Po raz pierwszy w karierze zawitał do top 50. No z kolei Hubert Hurkacz w odwrotnym kierunku, bo on po raz pierwszy od wielu lat wypadł z pierwszej setki, spadł o 7 pozycji i jest na 103 miejscu rankingu ATP, a liderem jest Jannik Sinner. Dziś godzina 17:10, Studio Mundial. Zapraszamy bardzo serdecznie, teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
9: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
10: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
9: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
10: Zaprasza Fundacja Art Bene.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
12: To była autopromocja.
14: Żebyś wiedział.
15: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Chrystianus. Jest godzina 9.18, 15 czerwca, chociaż na czerwiec za oknem to nie wygląda, ale to już ostatnie takie chłodniejsze dni. Pod koniec tygodnia ma być nawet 30 stopni Celsjusza, także można się już do tego przygotowywać i wykorzystać, że jeszcze jest taka pogoda, że można z czystym sumieniem z domu nie wychodzić, słuchać radia wnet, a jeśli Państwo z domu wyjść muszą, tak jak to większość z nas, to proszę nie zapomnieć parasoli, bo pada i tak popadywać ma w ciągu dnia. 15 czerwca, ale roku 46 urodził się Noddy Holder, wokalista i gitarzysta zespołu Slade. Zespołu Slade w latach 1966-1992, no to my teraz posłuchamy Slade Far Far Away.

0: Far, Far Away, Slade, a Państwo już słyszeli w wiadomościach w net, że w weekend na terenie Białego Domu odbyła się gala mieszanych sztuk walki, która miała uczcić 250-lecie USA i urodziny Donalda Trumpa. Na południowym trawniku Białego Domu zbudowano tymczasową arenę, a na jej środku postawiono ring, tak zwany oktagon, który nazywany jest też klatką, na którym stoczono 7 walk. A nad areną wzniesiono 28-metrową konstrukcję w barwach amerykańskiej flagi o nazwie The Claw, czyli szpon, która miała służyć oświetleniu tego miejsca, tych uroczystości. Galę zobaczyło ponad 4000 zaproszonych gości, w tym prezydent Karol Nawrocki, a na widowni zasiedli członkowie rodziny Donalda Trumpa, politycy, lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologii. Technologicznych. I jak brzmiały te uroczystości, to my na chwilę się przeniesiemy właśnie do Białego Domu i posłuchamy. Ten film z uroczystości można w internecie zobaczyć, z jakim rozmachem to wydarzenie było zorganizowane. Przelatywały samoloty. No, takie wrażenie na pewno duże to zrobiło na gościach i pewnie na widzach, którzy oglądali także. W wiadomościach net też Państwo słyszeli o umowie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Na temat tej umowy wypowiedział się izraelski polityk, przewodniczący Partii Demokratów oraz generał dywizji rezerwy w siłach obronnych Izraela, Yair Golan, napisał 2-3 godziny temu. Tak, ciężki poranek dla Izraela. Dziś rano obywatele Izraela budzą się w obliczu porozumienia zawartego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem bez uwzględnienia Izraela. Jednym podpisem wymazano ogromne osiągnięcia militarne zdobyte dzięki odwadze naszych pilotów i krwi naszych żołnierzy, podczas gdy Netanyahu stał z boku, słaby, chory, odizolowany i bezsilny. Trump podpisuje porozumienie, które kieruje miliardy dolarów do reżimu ajatollahów. Pozostawia infrastrukturę jądrową nienaruszoną, utrzymuje zagrożenie balistyczne w dotychczasowym stanie i rzuca koło ratunkowe morderczemu reżimowi w Teheranie. To zwieńczenie długich lat porażek. Netanyahu jest człowiekiem, który przez lata sprzedawał społeczeństwu fałszywy wizerunek pana bezpieczeństwa, a w rzeczywistości stał się ojcem największej porażki strategicznej w historii Izraela. Człowiek, który stworzył koncepcję Hamas jest atutem, który umożliwił napływ pieniędzy z Kataru, który porzucił arenę dyplomatyczną, który rozbił sojusze Izraela i pozostawił go w izolacji w decydującym momencie. Netanyahu jest dobry dla Hamasu, Netanyahu jest dobry dla Iranu, Netanyahu jest dobry dla Hezbollahu. Netanyahu nie jest dobry dla Izraela. I to był fragment tego wpisu Yaira Golana po dzisiejszej informacji o zawartym porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. My będziemy się przenosili na wyspy, do Wielkiej Brytanii, ale w zasadzie do Irlandii, do studia Dublin, ale zanim to jeszcze taka informacja, to mi Robinson został zatrzymany na Heathrow na podstawie przepisów antyterrorystycznych. Tommy Robinson to polityk prawicowy w Wielkiej Brytanii. W sobotę zatrzymany został przez policję na lotnisku Heathrow na podstawie brytyjskich przepisów antyterrorystycznych. Według doniesień funkcjonariusze zabezpieczyli jego telefony, korzystając z uprawnień przewidzianych w ustawie Counter Terrorism Border Security Act 2019. Robinson twierdzi w mediach społecznościowych, że był przetrzymywany przez prawie 3 godziny, a policja zabrała mu iPhone'a oraz telefon Samsung Galaxy. Zaapelował też do zwolenników o wpłaty na obronę prawną. Jego rzecznik ocenił zatrzymanie jako atak na wolność słowa i atak na dziennikarstwo śledcze. Policja metropolitalna odmówiła komentarza, a dokładny powód zatrzymania nie został podany, nie jest znany. Sprawa nastąpiła po tygodniu wzrostu aktywności Robinsona w mediach społecznościowych. w związku z napięciami rasowymi w Wielkiej Brytanii, między innymi po publikacji nagrania z kamer policyjnych dotyczącego śmierci 18-letniego Henry'ego Nowaka w policyjnym areszcie w Southampton. Robinson wspierał protesty w Southampton, podczas których doszło do starć z policją. Rannych zostało 13 funkcjonariuszy. Udostępnił też nagrania i informacje o planowanych demonstracjach w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a jeden z jego wpisów podał dalej Elon Musk. Ale to nie pierwszy raz, jak Robinson został zatrzymany. Było to już w 2024, też podczas z kolei kontroli przy tunelu pod kanałem La Manche. Później został uniewinniony, ponieważ sąd uznał, że nie ma pewności, czy tamto zatrzymanie było legalne. Także taka sytuacja w Wielkiej Brytanii. To my teraz zaraz przeniesiemy się do Dublina, ale zanim to się stanie, to jeszcze posłuchamy takiego dźwięku krótkiego, bo w Belfaście, ale chyba też w Dublinie, o czym powie nam zaraz Tomasz Wybranowski, w miniony weekend miały miejsce protesty, ale teraz te protesty, kontrprotesty, tak je można nazwać, protesty, które są, powiedzmy, proimigranckie. Posłuchajmy fragmentu, jak ten protest wyglądał w Belfaście.
1: What do you say to fascists on the streets of Belfast? Never, never, never. What do you say to racism? Never, never, never. What do you say to Tommy Robinson and Elon Musk and online bots? Never, never, never. Folks, you're amazing. Stay united, stand strong, reject racism. You're the real Belfast.
2: Studio Dublin, wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
0: I tak przenieśliśmy się do Dublina, gdzie jest Tomasz Wybranowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Haniu.
0: To przed chwilą, mam nadzieję, że też usłyszałeś fragment wystąpienia na jednym z protestów, który miał miejsce w miniony weekend. To akurat nagranie z Belfastu, czy w Dublinie też miały miejsce podobne protesty. Co to były za protesty? Co media na ich temat donoszą?
3: No, problemem mediów irlandzkich, ergo mediów liberalnych, tych mainstreamowych, jest to, że patrzy się tylko z jednej perspektywy i tak naprawdę, jeżeli cokolwiek się dzieje, jeżeli chodzi o protesty, no to mówi się, że to jest faszyzm, że to jest rasizm i że no pasaran, że żadnych takich historii na Szmaragdowej Wyspie, czy to w Republice, gdzie jestem, w Studiu 37 Dublin, czy też w Belfaście. Natomiast problem jest dużo szerszy, bo o tych demonstracjach, kontrdemonstracjach powiem za chwilę. Natomiast choć największa fala zamieszek, Haniu, wydaje się wygasać w Belfaście, to sytuacja wciąż pozostaje napięta. W niedzielę doszło do kolejnego incydentu w północnym Belfaście, gdzie podpalono dom w Ballysillan i policja, to jest Police Service Northern Ireland, bo my mamy gardę Siochany w Dublinie, no i policja traktuje sprawę jako przestępstwo z nienawiści na tle rasowym. Nikt nie odniósł obrażeń, jednocześnie służby prowadzą wszelkie działania związane z wcześniejszymi zamieszkami. Dochodzi do kolejnych zatrzymań, a sądy zajmują się sprawami osób podejrzanych o udział w tych niepokojach ulicznych, które nazywam kryteriami. Z dobrze poinformowanego źródła wiem już, że w Belfaście zatrzymano około 40 osób. W Londonderry też postawiono zarzuty nastolatkom w związku z zamieszkami, które wybuchły równolegle do wydarzeń w Belfaście, bo to nie tylko Belfast, ale też w 5 innych miastach doszło do tych wystąpień. Oczywiście te zamieszki, kluczowe 3 elementy, nagranie z ataku Hadiego Alodiego na 44-letniego Irlandczyka z północy, Stephena Ogilviego, którego żywot jest dość dramatyczny, bo też był już obiektem poważnego przestępstwa przez Ulster Fighting Volunteers kilka lat temu. Natomiast te kontrmanifestacje, wszyscy mówili o wielu tysiącach ludzi. Natomiast w Belfaście tych kontrmanifestacji protestujących było niespełna 3000, a jeszcze mniej w Dublinie. Oczywiście siły lewicowe, siły liberalne chcą zamanifestować swoje niezadowolenie z tego, że no, budzi się ta świadomość społeczna. Oczywiście mi jest ciężko o tym mówić, bo ja mieszkając 21 lat na Szmaragdowej Wyspie rozumiem niepokoje Irlandczyków. Podczas protestu środowego, który miał miejsce przed irlandzkim parlamentem Dáil, no jedna z Irlandek mi powiedziała, bo rozmawialiśmy o dzietności, rozmawialiśmy o wydarzeniach w Belfaście i ona powiedziała mi jedną rzecz, że Irlandki, czy rezydentki płacące podatki i pracujące nie rodzą dzieci, no ponieważ problem polega na tym, że właśnie Irlandczycy i rezydenci pracujący no muszą wypracować ten socjal na tych, którzy tutaj przybywają w sposób nielegalny, a potem mogą łączyć rodzinę. To po pierwsze. Więc na tych protestach, poza okrzykami, poza hasłami, mową trawą, że rasizm nie przejdzie, że Dublin czy Belfast jest otwarty dla wszystkich, to tak naprawdę wiele tam się nie wydarzyło. Natomiast, Haniu, kontekst jest dużo szerszy, bo według danych, które prześledziłem, tylko między rokiem 2021 a 2024 saldo migracji tylko na Szmaragdowej Wyspie przekroczyło 2,5 miliona osób. Ktoś powie, że to bardzo wielkie kwoty. Niektórzy mówią, że to tylko Zjednoczone Królestwo. Natomiast prawda jest taka, że bardzo dużo osób, którzy nielegalnie przybyli do Wielkiej Brytanii, przemieszczają się do Irlandii Północnej, a potem przez tą granicę, która nie jest chroniona, przedostają się na Szmaragdową Wyspę. No i cóż, mieszkańcy Irlandii twierdzą często, że ich obawy są automatycznie odrzucane. Wszelkie słowo krytyczne a propos migracji czy służb migracyjnych, no jest traktowane jako przejaw uprzedzeń i wrzucane od razu do wielkiego kotła rasizm. No i w ocenie zwykłych Irlandczyków, czy to z północy, z którymi rozmawiałem telefonicznie, bo mam wielu przyjaciół i kolegów, czy też z Dublina, w ich ocenie zamieszki nie były wyłącznie reakcją na ten pojedynczy atak nożem Hadiego Alodiego, ale przede wszystkim wielką eksplozją frustracji budowanej przez wiele lat. Oczywiście nie oznacza to, że uczestnicy protestów stanowili jednolitą grupę. I tutaj mój kolejny sprzeciw a propos tego, co mówią liberalne, głównie prorządowe irlandzkie media, czy w Republice, czy w Ulsterze, bo tak naprawdę zdecydowana większość tych protestujących to zwykli Irlandczycy, którzy boją się tego, co może wydarzyć się za kilka miesięcy, za kilka lat. To, czego doświadczają Brytyjczycy w Zjednoczonym Królestwie, czyli napływ migrantów, czyli drenowanie systemu socjalnego, no i powiększający się deficyt, jeżeli chodzi o mieszkania. Problem polega na tym, że z Wielkiej Brytanii, ale też z Irlandii wyjeżdżają młodzi, wykształceni ludzie, którzy nie widzą dla siebie przyszłości, bo wynajęcie mieszkania, czy pomysł, sam pomysł o tym, by założyć rodzinę, no jest z góry skazany na porażkę, ponieważ nie mogą się usamodzielnić. Wynajęcie mieszkania trzypokojowego apartamentu to jest koszt w Dublinie w granicach 2,5 do 3 tysięcy euro. A do tego dochodzą koszty, do tego dochodzą media i inne historie. No i cóż, tak to się toczy. Druga sprawa, że ten szerszy kontekst wpisuje się między innymi w to, co nazywa się przede wszystkim historią Brexitu, bo w tym roku 10 lat od czasu referendum, kiedy Irlandczycy kiedy Brytyjczycy zdecydowali się wyjść z Unii Europejskiej, to po pierwsze. No a po drugie odradzają się, a propos tych wydarzeń z Belfastu, kwestie związane z tym, że Irlandia może wreszcie stanowić jednolite państwo, bo wicepremier rządu irlandzkiego Stephen Harris, szef partii Fine Gael, zaczął mówić coraz głośniej, coraz więcej na temat referendum zjednoczeniowego. Dlaczego o tym mówię? Bo w przyszłym roku, Haniu, w roku pańskim 2027, 30. rocznica podpisania porozumienia wielkopiątkowego, który zakończył tą bratobójczą walkę pomiędzy republikanami a lojalistami na Szmaragdowej Wyspie. I jednym z punktów porozumienia wielkopiątkowego był fakt, że można będzie przeprowadzić referendum po 25 latach od podpisania tego tego porozumienia właśnie w kwestii bezpośredniego referendum a propos zjednoczenia Szmaragdowej Wyspy. Irlandczycy z północy twierdzą, że no, łatwiej będzie żyć, że inaczej te kwestie wyglądają w Republice Irlandii niż w Belfaście. Przepraszam za te dźwięki, ale dzisiaj mamy fire drill w budynku, gdzie mieści się Studio 37. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza Państwu w słuchaniu tego, o czym opowiadam, ale wracając do tego wydarzenia, no to wszyscy mówią coraz otwarciej, że być może w przyszłym roku będzie to zjednoczeniowe referendum. Pożyjemy, zobaczymy, jedno jest pewne, jest wola z obu stron.
0: O, no i tak studio Dublin się zakończyło, bo trwają remonty.
3: Znaczy jeszcze jestem, tylko to trochę przeszkadzają te dźwięki, Hania, cały
0: dobrze,
3: czas jestem.
0: No to jeszcze pytanie tylko o te media, czy faktycznie jest aż tak bipolarna narracja podwójna, zupełnie co innego można wyczytać w tych mediach prawicowych, zupełnie co innego w tych mediach liberalnych, jeśli chodzi o te napięcia, jeśli chodzi o migrację.
3: Haniu, powiem tak, że tak naprawdę tych mediów konserwatywnych czy mediów innych niż mainstreamowe w Irlandii po prostu nie ma. Ludzie, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, to posiłkują się tym, co nazywamy dziennikarstwem społecznym, czyli vlogi, czyli wpisy na różnych stronach czy forach internetowych, bo tak naprawdę narracja, czy to RTI, czy to wiodących dzienników jak Independent, czy The Irish Times, no jest po prostu taka, że idzie się za falą tego, co mówi rząd, no i tą, z tą falą poprawności. Więc tak naprawdę w Irlandii doświadczamy wielkiego rozkwitu, tak mogę powiedzieć. To jest rozkwit, to jest renesans dziennikarstwa społecznego, gdzie pokazuje się te patologie życia w XXI wieku w jednym z najdroższych, dobrze rozwijających się krajów, jaką jest Republika Irlandii. Pokazując bezdomnych Irlandczyków, bezdomnych rezydentów, pokazując te statystyki, że prawie 18 tysięcy osób na Szmaragdowej Wyspie jest bezdomnych, z czego ponad 5 tysięcy dzieci. No i nie wygląda to zbyt dobrze, nie ma tego balansu, czyli strona konserwatywna, strona republikańska, strona liberalna, lewicowa, bo ta druga ma zdecydowane zielone światło do mówienia właściwie o tym wszystkim. No i tutaj wielka rola też mediów społecznościowych, bo obecny kryzys, czy ten w Belfaście, czy na Szmaragdowej Wyspie, no to jest wielki wpływ internetu. Oczywiście policja i politycy, eksperci wskazują, że informacje dotyczące ataku rozprzestrzeniły się znacznie szybciej niż oficjalne komunikaty. No i ci, którzy udostępnili i wiralem poszło w internet zamach, próba zabójstwa Aladiego Alodiego na Stephenie Ogilvim, no po prostu stała się wielkim wiralem i to wzbudziło protest i wielkie niezadowolenie Irlandczyków, którzy boją się i powiem to wprost i bez ogródek, bo większość Irlandczyków o Wielkiej Brytanii mówi już jak o brytyjskim kalifacie, patrząc na to, co dzieje się w większości miast. No i też jest taka narracja, że być może jesteśmy świadkiem jakiegoś przełomu. Patrząc na mapę historyczną dziejów Europy, to co 85 lat jest wielka, wielka zmiana. Patrząc na Unię Europejską, patrząc na to, co wydarzyło się po II wojnie światowej, do takiego przełomu chyba przychodzi, bo znowuż jest to napięcie po 80-85 latach. Patrząc wstecz, rok pański 1848 i wielka wiosna ludów, która zmieniła Europę. 80 lat minęło, wybuch I wojny światowej, no i to, co wydarzyło się potem, II wojna światowa. No i teraz ten czas dobrobytu, jak co niektórzy politycy zaklinają rzeczywistość, on już się kończy. No i też druga diagnoza, to co mówi Irlandzka Ulica, że jeżeli jakikolwiek kraj, jakikolwiek państwo wyłamie się z Unii Europejskiej albo postawi na swoim, to tak naprawdę będzie to efekt domina i ta Unia Europejska zacznie się rozsypywać, dając znowuż pierwszeństwo prawom państw i temu, co nazywa kieruje się samorządnością, samodzielnością pod własną flagą i pod własnym rządem bez jakichkolwiek nacisków ze strony chociażby Brukseli.
0: To jeszcze zapytam, bo pan redaktor mówił o Irlandczykach, o nastrojach wśród Irlandczyków, ale też na pewno gdzieś na co dzień ma pan do czynienia z imigrantami, którzy żyją, pracują w Dublinie. Czy wśród nich te nastroje są takie pełne obaw w związku z tymi nastrojami antyimigranckimi?
3: Ostatnio miałem okazję rozmawiać z dwoma taksówkarzami. Jeden Nigeryjczyk, a drugi Sudańczyk. Nawet przeprosił mnie ten Sudańczyk za to, co wydarzyło się w Belfaście. Natomiast oni są bardziej radykalni od Irlandczyków czy rezydentów, którzy urodzili się w Europie i są w Irlandii. Mówią wprost i bez ogródek, że Irlandię trzeba ratować i Europa musi się uratować, ponieważ tak naprawdę zalewają kraje europejskie ludzie, którzy nie chcą pracować, ludzie, którzy są zawsze na bakier z prawem, no i ludzie, którzy wiecznie kombinują i będą z nimi problemy. Ten Nigeryjczyk nawet mi powiedział taką historię, że on absolutnie nie wspiera, nie pomaga tym, którzy pojawiają się tutaj w sposób absolutnie nielegalny, chociaż nigeryjska community jest bardziej niż duża. Jest dobrze zorganizowana i wspiera siebie, ale mawiają tak, że te wydarzenia nie uderzają w nich jako tako, ponieważ płacą podatki, ponieważ pracują, ponieważ mówią po angielsku, wtapiają się w to irlandzkie społeczeństwo, natomiast z ich strony Europa nie może popełniać błędów Niemiec, Francji czy chociażby Holandii.
0: O czym powiedział redaktor Tomasz Wybranowski, Studio Dublin. Do usłyszenia jutro, bo jutro Bloomsday, na pewno o godzinie 14.30, jeśli teraz nie przekręciłam, ale też jeszcze może będzie inna godzina programu i tego wyjątkowego dnia.
3: 15.05, Haniu, 15. Mój ty piękny sekretarzu redakcji. 15.05, Studio 37. No i będzie o Bloomsday. Czy w tej formie 20-minutowej, czy ciut większej. Na pewno opowiem o tym, czym jest Bloomsday i dlaczego to jest taki wielki dzień, nie tylko dla fanów literatury Jamesa Joyce'a, ale to jest wielkie święto, które pokazuje tą różnorodność i to rozkochanie w tym, co nazywam literaturą, poezją i tą wysoką sztuką. I jeszcze jedna rzecz, Hanno, Haniu, jeżeli mogę. Nie wierzcie w to, że Irlandczycy, czy to z północy, czy to z Republiki, są rasistami. Absolutnie nie. Chcą równych praw i chcą tego, aby respektować ich obawy. A propos tego, co dzieje się z paktem migracyjnym, widząc falę przestępstw, widząc to, że na ulicach Dublina, Belfastu, Galway, Cork nie dzieje się najlepiej pod kątem bezpieczeństwa. No i jeszcze jedna rzecz, że po tych wielu dziesiątkach lat, kiedy lojaliści, czyli wierni koronie brytyjskiej, czy też republikanie, którzy chcą zjednoczenia wyspy, podali sobie ręce i powiedzieli, naszym wspólnym wrogiem nie są ludzie o innym odcieniu skóry, tylko naszym wrogiem jest establishment, który doprowadza do tego, że osoby, które sprowadzają zło, falę przestępstw na Szmaragdowej Wyspie, będą nas rugować z naszego własnego kraju. Także jeżeli ktoś mówi, że to objaw rasizmu, no to albo czytał za dużo przed snem prozy Stanisława Lema, ergo widział się z Hernem. Był taki wróż w serialu Robin Hood, no i właśnie ten Hern opowiadał różne dziwne historie, które brał sobie do serca główny bohater, czyli Robin Hood. Tutaj w pierwszej wersji Michael Pratt grał właśnie Robin Hooda, więc tak to wygląda. Prawda czasu, prawda ekranu. No i cóż, w najbliższych tygodniach wydaje mi się, Belfast wróci do codziennego funkcjonowania. Ale Haniu, pytanie brzmi, czy znikną też napięcia, które doprowadziły do wybuchu zamieszek? Czy służby imigracyjne wezmą sobie do serca to, co obserwowaliśmy jako erupcja niezadowolenia z ich działań i z działań rządu a propos nielegalnej imigracji? No i czy będzie wręcz przeciwnie, że dopiero te kryteria, te protesty rozpoczną się na dobre. Zresztą trzeba powiedzieć, że w wielu miejscach Irlandii praktycznie codziennie są protesty przed tymi ośrodkami IPAS, gdzie koszarowani są ci nielegalni imigranci, którzy no, dostają się na Szmaragdową Wyspę, i to też o tym kiedyś powiedział Michael O'Leary, że tak naprawdę służby imigracyjne powinny tak naprawdę robić porządki w samolotach Ryanaira, które przybywają chociażby do Irlandii, no i przeczesywać to, co spłynęło z wodą w toaletach, czyli pocięte albo podarte paszporty. Sam byłem świadkiem tego typu historii na lotnisku w Dublinie, no i potem te osoby, które dostają się do Szmaragdowej Wyspy, proszą o to, aby otoczyć ich ochroną i opieką, no i wtedy dostają zakwaterowanie. I ostatnio rzecz szokująca, przepraszam, że to poruszę, ale jedna z lewicowych organizacji, która zajmuje się właśnie nielegalnymi migrantami, postawiła w stan pogotowia irlandzki rząd i irlandzkie ministerstwo do spraw równości a propos tego, że 24 nielegalnych migrantów nie dostało zakwaterowania w hotelu, tylko musieli spędzić noc w namiotach, które otrzymali. No i ta lewicowa organizacja nie zająknęła się już nad tym, że na ulicach, tylko na ulicach Dublina, prawie 9 tysięcy bezdomnych Irlandczyków i rezydentów. No to tyle tytułem komentarza, Haniu.
0: Tomasz Wybranowski, studio Dublin. Jest godzina 9:49. To my będziemy się przenosić na Haiti. O Haiti będziemy rozmawiać, ale najpierw posłuchamy utworu haitańskiego Kolesere.

0: Gawęda historyczna.
1: A jak gawęda historyczna, to dr Krzysztof Jabłonka i łączymy się, żeby porozmawiać, a taka by była informacja w mediach w związku z mundialem, jeśli chodziło o projekt koszulek reprezentacji Haiti. Doniesienia medialne tak mówiły, że och, tam chyba upamiętnieni zostali Polacy i ich wkład w odzyskiwanie niepodległości przez Haitańczyków. Później okazało się, że no, nie do końca o nas tam chodziło. Skąd ta pomyłka i co to za bitwa była w 1803 roku, którą reprezentacja Haiti chciała upamiętnić na swoich koszulkach, ale koniec końców federacja nie pozwoliła, ażeby taka grafika się na koszulkach reprezentacji Haiti znalazła.
2: Witam serdecznie, Haniu, witam słuchaczy. Oczywiście jest to odwołanie do dwóch polskich półbrygad, 103 i 102, które wylądowały w 1802 i 3 roku na terenie ówczesnej San Domingo, wyspy francuskiej, na której wybuchło powstanie antykolonialne, tak by należało powiedzieć, a właściwie antyniewolnicze. No ale Haniu, słucham twojego pytania. Co się miałby rozstrzygnąć tutaj?
1: Pytanie brzmi, skąd można było taką pomyłkę zrobić? Jaki był ten udział Polaków? Co oni tam zrobili dla Haitańczyków? Dlaczego?
2: Żeby aż wylądować na koszulkach.
1: Prawie wylądować, bo o koniec końców ani to nie była flaga Polski, właśnie, tylko flaga Haiti. Ani tak. Nie wylądowaliśmy, bo nawet ta flaga Haiti i ci zdobywający przedstawione sylwetki, które tą flagę Haiti gdzieś tam zatykają, nie przeszła i tej grafiki na koszulkach koniec końców nie ma.
2: Nie ma. No o tym, jaka miałaby być grafika, to ja w owym artykule, którym jest poruszany, nie wyczytałem. Natomiast no, chętnie się podzielę z Państwem wiadomością, co takiego tam Polacy na tym Haiti zrobili. No, u nas przede wszystkim zacznę od tego, że artykuł jest pełen błędów. Może nie tak pełen, ale się tam po prostu nie zgadzają. Haiti było wyspą niewolniczą, na którą sprowadzono dość dużą ilość czarnoskórych pracowników, głównie do Chin, zbierania trzciny cukrowej również. No, miejscowi się nie za bardzo nadawali, a przyszły czasy, kiedy kolonie zaczęły być eksploatowane już, delikatnie mówiąc, w brutalny sposób. No i wtedy okazało się, że jedynymi, którzy wytrzymują klimat i są w stanie uprawiać trzcinę cukrową, są czarnoskórzy, głównie z Senegalu, z wybrzeża Kości Słoniowej i tak dalej. No i kiedy nadeszła rewolucja w 1790 roku, wprowadzono wtedy na owej właśnie San Domingo słynne droit des hommes citoyens, czyli prawa człowieka i obywatela. I było to chyba pierwsze w ogóle w kontekście europejskim urzędowe i państwowe zniesienie niewolnictwa. I rzeczywiście ogromną rolę tu odegrali mulaci, którzy pośredniczyli, to byli już wolni ludzie, najczęściej ze związków właśnie mieszanych, którzy byli już obywatelami społeczeństwa francuskiego, ale przez ludność czarną traktowani również jako swoi, ponieważ no, byli troszeczkę innego odcieniu cienia. Nie byli czarnoskórzy, ale byli ich. I ci rozpowszechnili właśnie zniesienie niewolnictwa wśród zbieraczy, wśród zatrudnionych tam dotychczas niewolników. Problem był tylko gospodarczy, ponieważ natychmiast upadła produkcja cukru, w której Paryż był jednak bardzo obficie, pamiętajmy te wszystkie maracetane i tak dalej, zaopatrywany. No i wtedy zaczęto stosować metodę wynajmu pól, no jakieś zastępcze formy, ponieważ no, najgroźniejszą rzeczą było jak przejść od formy bardzo taniej, niewolniczej do nieco droższych form pracowniczych, tak jak u nas było z pańszczyzną, to wszędzie gdzie indziej niewolnictwo to jest gorsza taka forma. I załamało się to dopiero w momencie właściwie nawet niezwiązanym za bardzo

0: No i dochodzi do dramatycznych sytuacji. Metropolia francuska nie za bardzo wie, jak na to wszystko reagować. Na koniec Napoleon wraca z Egiptu i przejmuje władzę, rozpoczyna wojnę. I wtedy dochodzi do rzeczy no, niebywałej. Mianowicie dał on, bo cała taka grupa prokuratorów, którzy opracowali plan ludobójczy. Rzeczywiście ludobójczy, polegający na tym, że właściwie to tych wszystkich byłych niewolników trzeba wymordować, przywieźć nowych, którzy nie będą wiedzieli w ogóle, co to wolność. No i dopiero się z nimi da uprawiać z powrotem na taką skalę cukier jak do tej pory. No ale ponieważ owe walki się rozprzestrzeniły, wtedy Napoleon swojego szwagra, generała Leclerca, męża swojej ukochanej siostry, wysyła na tę wyspę i w pomoc jemu, jedni twierdzą, że zesłał, inni, że wysłał po prostu drugą Legię Polską. Tam autor napisał w tym artykule o tych koszulkach, że to było pół polskich legionów i też Wybickiego na dokładkę. Nie, nie było takich legionów w ogóle Wybickiego, ale był Legion Kniaziewicz. Tym się różnił od Legii Jana Henryka Dąbrowskiego, włoskiej Legii, bo ta druga Legia była niemiecka, powstała na terenie, zwana naddunajską. O. Że była republikańska bardzo silnie, związana raczej z przeciwnikiem Napoleona, generałem Moreau. No i kiedy ten generał Moreau przegrał właściwie starcie i musiał emigrować, no mówiąc delikatnie, po różnych tabernach ci legioniści bardzo ostro tam oponowali przeciwko Napoleonowi. I wtedy Napoleon powiedział, dobra, pojedziecie tam. Co jest zdumiewające, niektórzy legioniści nawet chcieli tam pojechać. Jeden ze statków odbił u wybrzeży Toskanii, no to oni z powrotem wrócili do Livorno, żeby się załapać na następny statek. I ciekawiło ich to San Domingo. No niestety czekała na nich tam potężna pułapka. Do dziś nie bardzo wiemy, ile tam Polaków dotarło, ale prawdopodobnie jest to liczba najbliżej 5,5 tysiąca ludzi. Dowodził nimi zresztą bardzo ciekawy człowiek, mianowicie generał Jabłonowski. Słynął on z tego, że nazywano go Murzynkiem. No, twierdzono, że to był taki meradians czy mariaż księżny Jabłonowski z kimś czarnoskórym. Faktem jest też, że on był no, przez czarnoskórych uważany za trochę swojego, a przez resztę społeczności za nie swojego. I cechą charakterystyczną wygodę generała było to, że w młodości studiował on w szkole artyleryjskiej, w szkole, w takiej szkole rycerskiej w Brienne. I szkolnym kolegą, prawie z ławy szkolnej powiedzmy, chociaż Jabłonowski trochę wyższej ławie siedział, bo był jednak z książąt, był Napoleon Buonaparte. Obaj byli wyśmiewani tam w tym towarzystwie. No jeden był nazywany Negrite, czyli Murzynek, drugi był Bulione, bo Napoleone i tak dalej. I oni się zaprzyjaźnili. Między innymi Jabłonowski nawet finansowo wspierał Buonapartego, gdy te pieniądze z Korsyki do niego nie nadchodziły. On był zresztą stypendystą króla, więc na takiej bardzo niskiej pozycji społecznej. Reszta to aristokracja, jakieś tam markizy i tym podobne, wiceksiążęta. A oni byli właśnie takimi outsiderami. Bardzo się przez to zaprzyjaźnili. Napoleon o tym nie zapomniał i tego właśnie przyjaciela z młodości mianował dowódcą całej tej operacji.
1: Panie doktorze, i tutaj będziemy musieli zrobić tak zwaną przerwę, bo historia jest bardzo długa i długo by pan doktor no o tym opowiadał, ale do brzegu, bo jest godzina, musimy dopłynąć, już, bo jest godzina 10:01 i już serwis informacyjny czeka.
0: Tylko króciutko. No, większość rzeczywiście dopadła malaria, ale z czego zasłynęli Polacy? Odmówili mordowania Murzynów, wziętych do niewoli. Odmówili w sposób zdecydowany i nie zbuntowali się przeciw Francuzom, ale powiedzieli nie, oni odmordowania żadną miarą. Wtedy zapamiętano im to i złapani w niewolę Polacy, zwani Carré, czyli takie kwadratowe sześciany na głowie noszące, czyli te paka nasze, byli traktowani po ludzku. Ostatecznie zamieszkali na tej wyspie i stali się obywatelami. Przypomnijmy, że w konstytucji Haiti było napisane, że białym zabroniono, z wyjątkiem Polaków i tych, których Polacy wskażą. Tam chodziło o kilku Niemców,

0: że też się trafi. Zniesiono to dopiero po strasznej klęsce w piłce nożnej w 1974 roku, kiedy Polska z Haiti wygrała 5-0. Dziękuję bardzo za wiadomość.
1: 10:02, to był dr Krzysztof Jabłonka, czas na serwis informacyjny. Hania Tracz, Szymon Chrystianus, mówię Państwu dobrego dnia i zapraszam na godzinę 14:00. Do usłyszenia.
2: Żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: A żebyś wiedział.
5: Żebyś wiedział.
6: Witam Państwa, Michał Trześniewski. Co w wiadomościach? Poranna konferencja prasowa kandydata PiSu na premiera mówił, jaka będzie pierwsza decyzja po ewentualnie wygranych wyborach. Płonie ławra Peczerska w Kijowie. 4 osoby zginęły. Rosjanie zaatakowali rakietami i dronami stolicę Ukrainy. Jest porozumienie USA-Iran. Niech popłynie ropa, napisał Donald Trump.
7: Wiadomości wnet.
6: Podniesiemy drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych rocznie. Dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, do 360 tysięcy, mówił kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek na konferencji prasowej przed gmachem Ministerstwa Finansów w Warszawie.
8: Jest to zysk dla ludzi, którzy wchodzą w drugi próg podatkowy od 2000 do 12 tysięcy złotych rocznie, w zależności od wysokości wynagrodzenia. Od 2 do 12 tysięcy złotych pozostanie w kieszeniach podatników. A jeśli chodzi o rodziny, jeśli chodzi o małżeństwa, to nawet do 24 tysięcy złotych zostanie w polskich domach, w polskich rodzinach, w polskiej klasie średniej. To wszystko oznacza kolejną rewolucję podatkową. Jak tylko dochodzimy do władzy, pierwsza nasza decyzja, podnosimy drugi próg podatkowy ze 120 tysięcy do 180 tysięcy.
6: Wczoraj na wiecu w Kaliszu Czarnek zaprezentował jeszcze 2 punkty programowe, wyjście z ETS-u i zwolnienie pensji emerytów z podatków i składek do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie.
9: Czy Państwo wiedzą, że prąd w Chinach i w Stanach Zjednoczonych jest od 3 do nawet 6 razy tańszy niż w Europie i w Polsce?
10: Wychodzimy z ETS-u! Wychodzimy z ETS-u!
9: Nasza druga propozycja programowa to jest srebrna praca, czyli zwolnienie z podatku PIT i zwolnienie ze składek emerytalnych i rentowych wynagrodzenia emerytów do poziomu 2500 zł netto.
6: W Luksemburgu rozpoczęły się konferencje międzyrządowe z Ukrainą i Mołdawią, podczas których otwarty zostanie pierwszy klaster negocjacyjny z Unią Europejską. W Luksemburgu jest wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który udzielił w tej sprawie wypowiedzi TVP Info.
11: Z każdą dekadą istnienia Unii Europejskiej jest do niej przystąpić trudniej, a nie łatwiej, bo ten dorobek prawa europejskiego i integracja są większe i głębsze. Nam zajęło same techniczne negocjowanie bodajże 7 lat.
6: Porozumienie z Iranem jest gotowe. Gratulacje dla wszystkich. Upoważniam do otwarcia bezpłatnego przepływu przez cieśninę Ormus. Jednocześnie natychmiastowo usuwam blokadę przez naszą marynarkę. Statki świata, uruchomcie silniki, niech popłynie ropa, napisał w mediach społecznościowych Donald Trump. Na razie nie są znane dokładne uzgodnienia. Porozumienie ma zostać podpisane w piątek w Szwajcarii. USA mają znieść blokadę morską Iranu, odblokować zamrożone irańskie aktywa o wartości 25 miliardów dolarów, a Iran zrezygnować z wojskowego programu jądrowego, mówił redaktor Tomasz Grzywaczewski w Radiu Wnet.
12: Z oficjalnych źródeł wiadomo, że Iran ma zobowiązać się do zlikwidowania swojego programu nuklearnego. Jednocześnie jednak zapasy wzbogaconego uranu, które już znajdują się w posiadaniu teherańskiego reżimu, miałyby zostać rozrzedzone, czyli w zasadzie zredukowana ta ilość tego wzbogaconego uranu na terytorium samego Iranu. Także to jest jakieś takie rozwiązanie pośrednie.
6: W tym roku Polska jest zwolniona z przyjmowania relokantów, co będzie za rok nie wiadomo, mówiła o pakcie migracyjnym w Radiu Wnet Dominika Cosić, korespondentka Euronews w Brukseli.
13: Polska jest wyłączona jak na razie tylko do końca roku.
3: bo co roku będzie Komisja Europejska przygotowywać raport odnośnie tego, jak wygląda sytuacja w poszczególnych krajach. Jeżeli chodzi konkretnie o Polskę, Polska będzie musiała wnioskować o to, że chce być dalej wyłączona, ale decyzję i tak będzie podejmować Komisja Europejska.
6: Od piątku obowiązuje pakt migracyjny. W ramach mechanizmu Solidarności w tym roku ma zostać relokowanych 21 tysięcy tzw. uchodźców. Za nieprzyjęcie wyznaczonego do relokacji migranta obowiązuje kara 20 tysięcy euro. Polska została zwolniona z tego obowiązku w tym roku. Zmasowany atak Rosji na Kijów. 4 osoby zginęły. Po kombinowanym napadzie powietrznym płonie dach głównej świątyni Ławy Peczerskiej, soboru Zaśnięcia Matki Bożej. Uszkodzenia ławry są znaczące, napisał Timur Tkaczenko, naczelnik kijowskiej administracji wojskowej. Ławra Peczerska to jeden z najważniejszych prawosławnych kompleksów sakralnych, założony w XI wieku. To były wiadomości, a za chwilę publicystyka.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
7: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
13: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
5: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.

0: pasną, wciąż we wtorki kabaret. Oto
1: to była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: 15 czerwca. Nie wiem, czy Państwo już wyjęli zimowe kurtki z szaf i czapki, szaliki oraz rękawiczki. Ja jeszcze nie, ale płaszcz założyłem wychodząc z domu, co i Państwu zalecam. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze ma ten przywilej i możliwość, żeby siedzieć sobie w domu i nie wyjść do godziny 10.13 z domowych pieleszy, tak czy inaczej podobno ma być gorąco w weekend, chociaż czy my w to wierzymy. Na razie 15 stopni, trzeba z tym żyć. Połowa czerwca wybiła, a my dzisiaj w Odysei Wyborczej wypływamy z kilkoma tematami. Nie zapomnimy o zdolnym lekarzu z Warszawy, który zdołał bardzo szybko, w 2 lata, od nagrania filmiku, gdzie narzekał, że zarządów PiS-u zarabia tylko 26 zł netto za godzinę, do już bardziej godziwych stawek, bo 1 600 000 w rok, no to już można sobie pożyć, jak się nie ma specjalizacji. Dopiero się zrobiło dyplom, ale jest się radnym dzielnicy Ursus w Warszawie. No i to jest pana radnego Dawida Kasprzaka historia jakże ujmująca. Jednak da się, proszę państwa. Niektórzy sobie radzą. O tym powiemy. Powiemy też trochę o stanie mediów publicznych w likwidacji. Naszym gościem po 11 będzie Michał Nieznański, który stał się bohaterem pewnego programu Wykrywacz Kłamstw, albo Kłamstwo Nie Przejdzie. Tak to się nazywa. Prowadzi to, mówiono, że jest arcykapłanka propagandy, to chyba będzie też jakiś stopień wtajemniczenia. Niejaki pan Dolatowski, który właśnie zaprasza różnych gości i potem doprasza ekspertów, którzy mają bardziej radykalne poglądy od gości, którzy są zaproszeni. No i wyszedł duży skandal, nie pierwszy i nie ostatni pewnie w telewizji polskiej, co nie likwidacji, o tym powiemy. Przed 11 Dorota Kania, tutaj sprawa Leszka Kraskowskiego, ale od spraw prawnych zaczniemy, bo w naszym studiu jest Jakub Pilarek, dziennikarz Radia Wnet. Dzień dobry.
2: Kłaniam się.
1: Zacznijmy, zanim redaktor Kraskowski, to pańska historia, panie redaktorze, bo wszedłeś w spór, nie wiem czy prawny jeszcze, ale na pewno publicystyczny, z panią Ewą Wrzosek.
2: Nie ja szedłem z nią, tylko ona ze mną, ale tak jak sama sformułowała to na portalu X, chcącemu nie dzieje się krzywda, tak sformułowała to do mnie, kierując taką, no tak to interpretuję, taką pogróżkę procesową, zapowiedź skierowania prywatnego aktu oskarżenia za publikację prasową, w której wyłącznie zreferowałem pewne postępowanie karne, które się toczyło i w którym ona się pojawiała. Tak jak już mówiłem na antenie Wnet, w żadnym stopniu nie przesądziłem w tym tekście o prawdziwości tych zarzutów, które wówczas projektowała prokuratura. No, ale no, skoro pani Ewa chce się boksować, ja oceniłem jej działanie jako nielicujące po prostu z powagą urzędu prokuratorskiego. Dzisiaj spotykam się z mecenasem Lewandowskim, podpisujemy pełnomocnictwo i zamierzam skierować wniosek o ściganie dyscyplinarne pani Wrzosek, bo jednak w Polsce mimo wszystko obowiązują jakieś wartości konstytucyjne. Wolność wypowiedzi, wolność prasy.
1: Ale prokuratora... co, pani Wrzosek, no nie byle jaka prokurator. Może nie bardzo wysoko w samej prokuraturze, ale niezwykle wysoko w pionie Ministerstwa Sprawiedliwości, w bardzo bliskich relacjach, stosunkach służbowych z ministrem Żurkiem.
2: No właśnie i wydaje się, że takiego funkcjonariusza publicznego jednak obowiązują trochę inne standardy niż przeciętnego obywatela, tak? Wyższe, tak? Ma nieporównywalnie wyższą świadomość prawną. Zgodnie z ustawą prawo o prokuraturze, prokuratura stoi na straży praworządności. Ma dwa takie cele. Ściganie przestępstw stanie na straży praworządności. No to jakieś to jest stanie na straży praworządności, jeżeli ona grozi dziennikarzowi za napisanie paru słów o tym, co było. Ja się posiłkowałem publicznym, znanym postanowieniem Sądu Najwyższego, które w tej sprawie, znaczy uchwałą Sądu Najwyższego, depeszą Polskiej Agencji Prasowej. No przepraszam bardzo, no pani Ewa Wrzosek, z całym szacunkiem dla niej, nie ma jakiegoś immunitetu, żeby nikt o niej nie pisał. No także ja oczywiście, kierując ten wniosek, znaczy kiedy skieruję ten wniosek, będę oczywiście, wniosek o ściganie dyscyplinarne, będę oczywiście w pełni świadomy, że mnie tu nie przysługuje prawo do zażalenia na ewentualną decyzję. Także co się z tym wnioskiem stanie, to już jest w rękach rzecznika dyscyplinarnego. Niemniej jednak uważam, że po prostu ten krok powinienem podjąć.
1: Panie redaktorze, na ile jest tak, że pani prokurator Ewa Wrzosek próbuje w tej chwili w jakiś sposób stłumić krytykę prasową, że to jest jakieś działanie w stylu, no ponadstandardowym dla prokuratury w kontaktach z dziennikarzem.
2: No jest ponadstandardowy, ja właśnie dlatego kieruję ten wniosek. Natomiast ja myślę, że no bo tu się mówi o jakichś takich działaniach władzy wymierzonych w dziennikarzy, no najbardziej to czuli dziennikarze Republiki. I tam jak najbardziej ja dostrzegam taką po prostu politykę władzy, żeby dojechać, tak brzydko mówiąc, dziennikarzy. Natomiast tutaj to ja myślę, że to jest czysto prywatna sprawa. Po prostu nadepnąłem pani Wrzosek na odcisk i poczuła się wielce urażona. Nie postrzegam tego jako jakąś taki element po prostu jakiejś polityki władzy. Myślę, że to jest jej prywatne działanie.
1: Dobrze, ale jeżeli mamy prywatne działanie ważnej prokurator, która ma bezpośredni dostęp i wpływ na ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego ruchu.
2: Czy ja się boję, czy...
1: Tak, czy to jest
2: normalne w systemie? Nie, ja się nie boję. Znaczy ja... No, ten polski wymiar sprawiedliwości, bo już teraz mówię nie o tym swoim zawiadomieniu dyscyplinarnym, tylko jeśli ona skieruje rzeczywiście na prywatny akt oskarżenia. No rzeczywiście w Polsce w tych sprawach, szczególnie dotyczących dóbr osobistych, tak, czy to w tym trybie karnym, czy cywilnym, zapadały wielokrotnie bardzo kontrowersyjne orzeczenia. Natomiast no, ja wierzę, że ta sprawa jest tak oczywista, tak zupełnie jednoznaczna, że no, nie wyobrażam sobie po prostu, żeby znalazł się sędzia, który by orzekł na moją niekorzyść. Znaczy... Może źle powiedziałem, wyobraźnię mam bujniejszą, ale uważam to za niezwykle mało prawdopodobne. Natomiast pani Ewa będzie się musiała liczyć jeszcze, jeśli skieruje ten akt oskarżenia, z moją kolejną reakcją procesową, bo ja takie działanie, jeśli ono zostanie zrealizowane, będę postrzegał jako po prostu skierowanie fałszywego oskarżenia. A to też jest przepis karny na coś takiego.
1: A co właściwie chce ukryć pani Wrzosek? Gdzie ty żeś, Jakubie, dotknął na odcisk pani Wrzosek, że ona tak nerwowo zareagowała?
2: Bez wątpienia...
1: I że w tej chwili ty jako dziennikarz Radia Wnety stałeś się no, na celowniku wiodącej prokurator, którą bronił osobiście Donald Tusk, jej bronił w mediach społecznościowych. Ona miała, zdaje się, sprawę dyscyplinarną, chyba zakończoną wyrokiem, czy decyzją skazującą, zamieszana w wiele nieprawidłowości, w wynoszenie dokumentów z prokuratury w różne miejsca. To opisywał także bardzo dokładnie pan redaktor.
2: To znaczy może nie tyle, co wynoszenie dokumentów z prokuratury, co kierowanie własnych wniosków, tak? No bo to wynoszenie dokumentów z prokuratury to może to jest nie najlepsze sformułowanie. Ona kierowała jakieś własne wnioski w sprawie mediów publicznych, tak?
1: Również, ale robiła to, zdaje się, za pośrednictwem prywatnej kancelarii. Na to wiele wskazuje. Jak to opisał Patryk Słowik, rzeczywiście tam koincydencja zdarzeń jest zaskakująca.
2: No ale ta sprawa, którą ja opisałem, czyli ta sprawa taka, no, reperkusji wypadku komunikacyjnego w Warszawie, myślę, że była jednak największym takim zawirowaniem w karierze zawodowej pani Ewy Wrzosek, bo to był jednak dla niej potężny kryzys. Przypomnijmy, że Sąd Najwyższy rozpoznał wniosek o uchylenie immunitetu tej jej koleżanki negatywnie, tak? Bo sędzia wówczas stwierdził, że w tej sprawie, że to była komunikacja między dwoma prokuratorkami, a prokuratorzy na korytarzach plotkują, może jest to być może delikt dyscyplinarny, ale nie sprawa karna, i odmówił uchylenia tego immunitetu. Natomiast no, sprawa pani Wrzosek wisiała w Sądzie Najwyższym przez jeszcze co najmniej półtora roku. Myślę, że to były bardzo nerwowe dla niej dni, bo tutaj jak gdyby no, z materiałów sprawy, ja nie przesądzam, czy to miało miejsce, ale z materiałów sprawy wynikało, że tu chodzi w tym wątku o wynoszenie już informacji nie wewnątrz prokuratury, tylko na zewnątrz. I to różnie mogło być. A poza tym, no wiem to z własnych jakichś ustaleń takich, nazwijmy to środowiskowych, no że to była bardzo bliska taka, nie wiem czy przyjaciółka w sensie takim, że tak powiem, takim najgłębszym, ale tak zawodowo, służbowo w tej firmie na pewno bardzo dobra koleżanka. Pracowały w jednej jednostce, znały się. Myślę, że tu zadziałał taki miks po prostu emocji, jakichś takich po prostu irytacji, że po tylu już no, latach, tak, bo to już minęło, znowu ktoś to przypomina. To jest o tyle kuriozalne, że ja przypomniałem o tym...
1: Czyli co, że nie wolno wypominać tego, co kiedyś robili prominentni obecnie prokuratorzy?
2: Ale ja tego nie zarzuciłem, bo ja nie zarzuciłem, że oni to robili, prawda? Bo ja nie wiem, czy oni to robili. Znaczy, no, Sąd Najwyższy w tej uchwale dotyczącej prokurator Małgorzaty Mróz, czyli tej koleżanki, nie skrytykował materiału dowodowego, wręcz przeciwnie. Powiedział, że to postępowanie dowodowe, przypomnijmy, że tam był Pegasus stosowany, było poprawne. Więc jakkolwiek to jest tylko postępowanie immunitetowe, a nie takie te główne w sądzie powszechnym, także nie sposób z tego postępowania wnosić o czyjeś tam winie czy nie winie. No ale jedno można powiedzieć z całą pewnością w tej obecnej istniejącej w obiegu prawnym uchwały, na pewno nie można wnosić, że to nie miało miejsca, tak? Ona nie przesądza w żaden sposób pozytywnie, no ale na pewno, jakby to powiedzieć, nie jest to orzeczenie, ten akt, ten dokument sądowy na pewno nie jest jakimś atutem tu w argumentacji obu tych prokuratorek, tak bym to ujął, tak? No ja popełniłem tą zbrodnię.
1: A na ile czujesz się bezpieczny jako dziennikarz, będąc na sądowej ścieżce, czy przedsądowej ścieżce z prokurator Ewą Wrzosek, której właśnie, jakie relacje też łączą panią prokurator z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem?
2: To jest dobre pytanie. No, byli do niedawna na pewno bardzo dobrej komitywie, tak? Jakieś wspólne filmiki, takie reklamowe na tych mediach społecznościowych, gdzieś tam chodzili, w jakichś spotkaniach. Natomiast czy tak jest nadal, to ja tego szczerze mówiąc nie wiem. No niektórzy tutaj, sam takie hipotezy, ale to były takie publicystyczne hipotezy, a niektórzy takie stawiają takie głębsze hipotezy, że ona w jakimś skrajnym scenariuszu to nawet prokuratorem generalnym mogłaby zostać, bo Waldemar Żurek się okazuje jednak niezbyt skuteczny. On robi bardzo dużo szumu wokół siebie, ale jeśli chodzi o jakieś skutki tych jego działań, no to one nie są zbyt imponujące. I być może Donald Tusk go zmieni. A tutaj, jeżeli by chciał zaostrzyć kurs, no to jest dwoje kandydatów. Ewa Wrzosek i Roman Giertych. No lepszych nie znajdzie.
1: Czyli co, w tej chwili dziennikarz Radia Wnet Jakub Pilarek jest na ścieżce kolizyjnej. Ja wiem, że ty bardzo nie lubisz publicystycznego języka, jak osoba,
2: która się prawem, dlaczego? Kiedyś się zajmowałem publicystyką. Ale nie, no...
1: Szanowni Państwo, przyszłą minister sprawiedliwości...
2: Nie chcę robić siebie męczennika, bo ta sprawa jest tak błaha, że to nie jest tak, że ja jestem, nie wiem, podejrzany o, nie wiem, wyprowadzenie 90 paru milionów złotych z jakiejś spółki giełdowej, tylko to jest naprawdę sprawa błaha. Moim zdaniem jest to tak klasyczny, tak zwany becep, czyli sprawa z brakiem cech przestępstwa, no ale nawet gdyby, nie wiem, w jakimś najczarniejszym scenariuszu sędzia się coś tam czegoś dopatrzył, to naprawdę mi to nie grozi ścięcie, więc nie, ja nie chcę z siebie robić męczennika. No, pani Wrzosek zawsze może pójść po rozum do głowy i nie zrealizować tego swojego kroku, aczkolwiek ja informuję panią, że ja niezależnie od tego, co pani zrobi, to zawiadomienie dyscyplinarne i tak złożę, bo to już ewentualne... Ja złożyłem pewne ultimatum z rygorem czasowym. No pani Wrzosek na to nie przystała, nie usunęła tego wpisu, więc niech po prostu rzecznik dyscyplinarny teraz się nad tym zastanowi. No.
1: To jest sprawa Jakuba Pilarka. Oczywiście Radio Wnet, jak państwo słuchają nas regularnie od paru dni, o tym informujemy, bo rzeczywiście, kiedy dziennikarz wchodzi w spór prawny z ulubienicą, przynajmniej do niedawna ulubienicą premiera i samego ministra sprawiedliwości, to sprawa jest trudna, ale...
2: Ale Łukaszu, może jedno jeszcze ja powiem, bo jakkolwiek tutaj w tej sprawie mecenas Bartosz Lewandowski zaoferował mi pomoc i po prostu pro bono będzie mnie tutaj reprezentował, zarówno w tej sprawie karnej, jeżeli ona zaistnieje, ale też tutaj w tej sprawie tego zawiadomienia, więc ja mam zapewnioną pomoc prawną, ale ogólnie niezależnie od tego, no to nie w każdej takiej sytuacji dziennikarz ma taką pomoc prawną pro bono, tak? I to pokazuje, no to jest paradoksalne, że osoba, która, wydaje mi się, że ona sama w ogóle chyba mówiła o tych tak zwanych slapach, czyli takich działaniach procesowych wymierzonych w dziennikarzy, żeby po prostu im zamknąć usta, tak? Tu często po prostu też ilość przechodzi w jakość, tak? No bo to nawet nie chodzi o to, jak te sprawy skończą się w sądzie, tylko żeby tego dziennikarza zamęczyć po prostu, tak? Tymi sprawami prawnymi. Ja, mimo że jestem dziennikarzem, który się zajmuje tematami prawnymi, no nie jestem ekspertem od prawa na tej zasadzie, żeby na sali sądowej ja bym bez żadnych kompleksów bronił się w sensie takiej ogólnej argumentacji, no ale w sądzie to są jeszcze sprawy proceduralne, tak? I można mieć rację, świetnie argumentować, a na przykład przy jakiejś sprycie tego oskarżyciela, czy nie wiem, złej woli sądu, to można zostać po prostu z zamordowanym procedurą i pomoc prawna profesjonalisty jest niezbędna. Także no, ja to wspominam o tym dlatego, że kiedy redakcje i też my prosimy czasami o wsparcie, tak, to słuchacze powinni mieć też świadomość, że to no, czasami to wsparcie niestety musi iść na takie sytuacje.
1: Za to wsparcie bardzo dziękujemy i No i tak, i Radio Wnet codziennie się utrzymuje dzięki temu, że są patroni. patronite.pl/radiownet. Trochę nie taktownie o tym mówić w takiej chwili, ale tak, to podziękowania dla tych, którzy nas wspierają, także w relacjach z ministrem Żurkiem, także w tych relacjach z panią prokurator Ewą Wrzosek. Jest bardzo istotne i za nie bardzo państwu dziękujemy. Na koniec, żeby tak tymi podziękowaniami i tym patronitem nie kończyć, bo on jest dla nas bardzo ważny, żywotnie istotny, także w twojej sytuacji, to jednak, żeby merytorycznie zakończyć, wpis Adama Janusa, to jest jeden z dwóch obrońców Leszka Kraskowskiego, dziennikarza śledczego, który wielokrotnie na naszej antenie występował w różnych kwestiach, bo sam Leszek Kraskowski jest dziennikarzem o bardzo specyficznych optyce politycznej, tak? I niektórzy zarzucają mu, że to się źle zachował wobec prezydenta Karola Nawrockiego, insynuując, nie wszystkie może teksty Leszka Kraskowskiego były najlepiej udokumentowane na świecie, jakie można było widzieć, co podkręci Jakub Pilarek, będąc akurat niezwykle skrupulatny w przygotowaniu swoich materiałów. Ale jednak praca dziennikarska Leszka Kraskowskiego dotycząca afery Polnordu i udziału w tej aferze Romana Giertycha jest pracą bardzo dobrą dziennikarską. Ja ją tak oceniam, jak ty oceniasz to, co zrobił
2: no,
1: cały
2: film. Ujawniał po prostu dokumenty przede wszystkim, tak? No, ja nie spotkałem się z informacją ani prokuratury, ani Giertycha, żeby te ujawniane przez niego dokumenty były fałszywe, więc choćby nawet to jest po prostu potężnym wkładem w wiedzę jakąś publiczną o tej sprawie. Natomiast ja, jak nie wiem, no, jeśli słuchacze i te moje wypowiedzi z rozmowy z Krzysztofem Skowrońskim, że byłem na antenie telewizji Republika, śledzą, ja generalnie jestem taki bardzo chłodny w tych ocenach i staram się nie wybiegać jakoś tak śmiało w tą publicystykę, staram się trzymać faktów, ale na tę chwilę można powiedzieć właściwie z niezbitą pewnością, że po pierwsze naruszono prawo do obrony Leszka Kraskowskiego. Z tego tweeta mecenasa Janusa. Adama Janusa, o którym wspomniałeś, wynika, ja o tym wcześniej no, słyszałem, ale to pierwszy, nie wiem, ja przynajmniej...
1: Trzeci akapit. Na posiedzeniu aresztowym Leszek Kraskowski przyznał, że leczy się psychiatrycznie, wskazał sądowi dokładne jednostki chorobowe. Pomimo tego sąd, rozstrzygając o czasowym pozwoleniu wolności, a więc o jednym z praw podstawowych, nie powziął wątpliwości co do jego stanu zdrowia i nie ustanowił mu obrońcy z urzędu, natomiast w samym uzasadnieniu postanowienia o zatrzymaniu aresztu powołał się na stan zdrowia Leszka Kraskowskiego. Można ten dalej czytać, ale rzeczywiście jest tak, że nie było, zdaje się, żadnego obrońcy na postępowaniu aresztowym.
2: To jest coś niebywałego po prostu, bo cokolwiek byśmy nie myśleli o tej sytuacji. Oczywiście ja ten wpis mogę w pewnym sensie, znaczy nie wpis, tylko ten fakt po prostu, on może grać przeciwko Leszkowi Kraskowskiemu, tak? No nie znamy przynajmniej, ja nie znam szczegółów tych dolegliwości, nie wiem, no jak ktoś ma jakieś obciążenia psychiczne, to zawsze może to sugerować, że na przykład może w jakimś szczególnym stanie wysłał jednak tego maila, tak? My tego nie wiemy. I ja właśnie w tym sensie mówię, że jestem chłodny w tych ocenach, że ja dopuszczam różne scenariusze w tej sytuacji, natomiast niezależnie od tego, czy wysłał, czy nie wysłał, no to jeżeli oficjalnie zgłasza takie dolegliwości, jak rozumiem, je ma, no bo z tego wpisu wynika, że sąd potem sam to jak gdyby podtrzymał, no to brak obrońcy na tym posiedzeniu jest tak rażącym naruszeniem obowiązującego w Polsce prawa, że ja nie wiem, no dla mnie to jest, szczerze mówiąc, tak naprawdę na granicy niedopełnienia obowiązków. Znaczy mówię w kontekście karnym, tak? Bo po prostu, no, do jasnej cholery, no, obywatele mają jakieś prawa, tak? No, jeżeli można mieć dolegliwości psychiczne, czyli być w jakimś tam sensie, no nie wiem, no, nie do końca dysponowanym, to taki człowiek po prostu często nie może się bronić, tak? Bo po prostu nie jest władny to robić. Brak obrońcy to jest jakieś totalne bezprawie. Ale jest jeszcze druga kwestia, która mnie tu bardzo interesuje, mianowicie kwestia przeszukania w domu Leszka Kraskowskiego. No bo jego zatrzymano gdzieś tam, że tak powiem, na mieście, w samochodzie, ale przeszukano też jego dom. Prokuratura napisała w komunikacie prokuratury okręgowej w Warszawie, że on podał hasła dostępu do swojego telefonu. Ja rozmawiałem dzisiaj z mecenasem, on faktycznie podał hasła dostępu do telefonu, ale w kontekście, który miał przy sobie, ale w kontekście przeszukania domu żądał, żeby był przy tym obecny, czy no, nie wyrażał na to zgody, tak? Zgodnie z przepisami przy przeszukaniu ma prawo być ta osoba, której to dotyczy, albo ktoś przez niego przysposobiony, tak? I jeżeli tu była możliwość techniczna, że ta osoba to deklarowała, że chce, żeby tam po prostu ktoś był i tego nie zrealizowano, to jest to skandal. Ale drugi skandal jest jeszcze taki, że tam były można to powiedzieć właściwie praktycznie na 100%, materiały dotyczące pracy dziennikarskiej Leszka Kraskowskiego. A zgodnie z prawem materiały takie są objęte tajemnicą zawodową. To wynika z kodeksu postępowania karnego. Dziennikarze są wśród tego wąskiego grona takich zawodów, którzy mają pewne przywileje. I tak naprawdę, jeżeli Leszek Kraskowski by wyraził taką po prostu deklarację, że tu jest tajemnica dziennikarska, to te rzeczy powinny pojechać w zalakowanych kopertach do sądu. A tu się tak praktycznie można powiedzieć na 100%, tak nie stało. Czyli jeżeli teraz my słyszymy te jakieś gorzkie żale w sprawie Romana Giertycha, tak, który też tu te kwestie tej swojej tajemnicy adwokackiej, tajemnicy obrończej podnosi w tej sprawie Polnordu, no to w sensie kodeksu postępowania karnego to tu mamy sytuację właściwie bardzo podobną, tak? Ale tutaj to jakoś nikomu to nie przeszkadza.
1: No właśnie, to jest tak, że są równi, równiejsi wobec prawa do sprawy Leszka Kraskowskiego i tego, co władza robi wobec niezależnych dziennikarzy. Za chwilę wrócimy, bo to ten temat jednak warto nagłaśniać. Ja miałem takie wątpliwości, czy warto mówić o dziennikarzach, ale tu jest akurat, mamy prostą historię.
2: Jeszcze jedna rzecz, chciałem powiedzieć. Wyjątkowo rachityczna reakcja Rzecznika Praw Obywatelskich na tę sprawę.
1: Jedno stanowisko i tyle. Ja pamiętam, kiedy był Roman Giertych zatrzymywany.
2: Pani Machińska pojechała tam do zakładu karnego, jakieś wystąpienia. Tak, to były po prostu, a tutaj wszyscy to
1: pamiętam
2: mają w czterech literach.
1: Też nie taktowne, ale napisałem na X-ie, to było pierwszy raz, kiedy sprowokowałem chyba jedyny Adama Bodnara do reakcji, bo napisałem, że Adam Bodnar jest rzecznikiem kolesi, a nie obywateli. Adam Bodnar odpisał mi chyba 5 czy 6 tweetów, wliczając różne swoje dokonania, ale do samego zarzutu, że kiedy aresztuje się zwykłego Polaka, to Adam Bodnar działał jak działał, a kiedy aresztowano jego przyjaciela, kolesia Romana Giertycha, to po prostu cały Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich pod zarządem Adama Bodnara stał postawiony na baczność i działał w tej sprawie w sposób na 200%. Po prostu nie opuszczali urzędnicy i zastępcy pana rzecznika Bodnara wówczas na krok i na jedną sekundę Romana Giertycha.
2: Tak, tak. No ja w tej sprawie, mogę jeszcze pół minuty?
1: Oczywiście.
2: Ja czekam na decyzję nowego referenta sprawy, prokuratora Buśkiewicza, bo prokurator może wypuścić podejrzanego z aresztu w każdej chwili. Tak? To sąd decyduje o umieszczeniu w areszcie, ale na etapie postępowania przygotowawczego to prokurator może zarządzić zwolnienie. Jeżeli jest tak, że ten mail, bo prokuratura w komunikacie, wyliczając te przesłanki do aresztowania, wspomniała m.in. o wysokim zagrożeniu karą. No to jest śmieszne, bo to wysokie zagrożenie karą to wynika z tego przepisu dotyczącego broni do 8 lat. No ale to jakby Kraskowski woził kałasznikowa w bagażniku, to wtedy można by powiedzieć, że tutaj taka sytuacja ma miejsce. Więc to zagrożenie wysokie karą w tych okolicznościach faktycznych to jest fikcja, to jest kabaret. Więc tak naprawdę w gruncie rzeczy ten mail to jest najcięższy, najcięższy taki punkt dowodowy, a prokuratura nic na razie nie mówi o tym, że są jakieś analizy informatyczne pokazujące, że to faktycznie wysłał Kraskowski. To jest tylko ten podpis plus jeszcze jakaś sygnatura, która w treści maila ma się pojawiać, no ale jeżeli to jest sygnatura jakiejś sprawy, to w sprawie to zazwyczaj są strony. I pytanie, jak szeroki jest katalog osób, które znały tą sygnaturę i czy na przykład tej sygnatury nie znali w tej logice tej sprawy, której ta sygnatura dotyczy, jego jacyś przeciwnicy procesowi, tak? Bo jeżeli znali, no to ja życzę powodzenia. Życzę powodzenia prokuraturze w dowodzeniu tego wszystkiego potem, bo to stoi na glinianych nogach.
1: O czym mówił Jakub Pilarek, dziennikarz publicysta Radia Wnet, zajmujący się systemem prawa i bezprawia w Polsce. Czasami dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Nie to ostatnie. Dziękuję bardzo.
1: Ostatnimi czasy faktycznie. My teraz posłuchamy zespołu Tilaw, a zaraz naszym gościem będzie Dorota Kania.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej. A teraz naszym gościem Dorota Kania, dziennikarka, publicystka. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Zanim przejdziemy do sprawy Leszka Kraskowskiego, to mam dla pani redaktor newsa. Niech ja go znajdę. Jest tutaj ten news, a tym newsem wiele dzisiaj jest informacji ciekawych, ale jest z dzisiaj opublikowane badanie CBOS, Centrum Badania Opinii Publicznej, czyli rządowego ośrodka badań publicznych. I cóż z tego wynika? Tu są dziwne liczby, bo CBOS w ogóle dziwnie bada, ale najbardziej dziwnie, że podaje poparcie razem z odpowiedziami trudno powiedzieć i odmowy odpowiedzi. Więc poparcie dla partii jest co nieco mniejsze, niż by to wynikało po odrzuceniu tych dwóch odpowiedzi, czyli trudno powiedzieć i brak odpowiedzi. Ale w nawet rządowej agencji mamy kolejny miesiąc, kiedy radykalnie spada poparcie dla partii rządzącej. Nawet w CBOS-ie już jest poniżej 30%. Wyraźnie rośnie dla Prawa i Sprawiedliwości. Ale co jest ciekawe, katastrofa jest na lewicy. Partia Razem i Nowa Lewica razem nie dostają się do Sejmu. Odpowiednio mają po 4% poparcia. Tak samo PSL ma w tym badaniu już tylko 1,5% poparcia, a Polska ma trochę ponad, Polska 25% ma trochę ponad procent poparcia. Więc to wygląda tak, że nawet w rządowej Centrum Badań Opinii Publicznej wchodzi Platforma, a dalej jest tylko prawica i prawica. Szok dla Czarzastego, że rządowa pracownia nie daje mu szans i całej lewicy na wejście do Sejmu?
2: No, to jest dość ciekawe, bo ja nie chcę posądzać tutaj CBOS i kierującą Niniego, że to jest jakiś próba nacisku na koalicjantów, prawda? Bo mówi się o tym, że mają być wspólne listy, że nie bardzo lewica chce na te wspólne listy, ale odrzućmy te wszystkie spekulacje. No, generalnie jest to kolejny sondaż. Wcześniej Social Changes pokazał, że jest tylko zaledwie 3%, nie cały, tam był jakiś 20%, no to jest jeszcze mniej różnicy pomiędzy PiS-em a Sprawiedliwością, PiS-em a Platformą Obywatelską. Ale co jest ciekawe, że przecież zaledwie dwa dni wcześniej, czy trzy, OGB, czyli pracownia pana Pawłowskiego, pokazywała 10% różnicy. No to nie jest możliwe, żeby w ciągu kilku zaledwie dni była
1: pani redaktor, gdzieś nam głos ucieka, nie wiem czy...
2: Teraz
1: jest szansa na ustabilizowanie połączenia. Rzeczywiście te sondaże są rozbieżne, ale dlatego podaję ten dzisiejszy, który wyszedł sprzed godziny. Nawetśmy tego tematu nie omawiali, kiedyśmy się na wywiad umawiali, bo to właśnie sprzed godziny informacji, ale rządowy CBOS, no zawsze było tak, że CBOS daje trochę więcej partiom rządzącym, a trochę mniej partiom opozycyjnym. No właśnie kładłeś to na karb tego, że to rządowa jednostka, ale tutaj mamy coś niesamowitego. Mamy całkowity upadek partii koalicyjnych i kolejny miesiąc istotną atrofię, spadek poparcia dla partii rządzącej w rządowej jednostce badań opinii publicznej.
2: No ja biorąc już pod uwagę tak, że będziemy się zajmować tymi pracowniami, to tylko powiem jedną rzecz. Mianowicie, że w tej chwili sytuacja jest generalnie dla Polaków bardzo zła. Bardzo zła. Proszę sobie wyobrazić, że ja dopiero wczoraj przeczytałam o podwyżce cen paliw, prawda? Że będą podwyżki cen paliw. Nie wiem, czy pan redaktor słyszał. Od jutra idzie około 30 groszy, może nawet więcej, diesel w górę. A VAT dochodzi od 1 lipca, czyli wtedy, kiedy Polacy będą wyjeżdżać na wakacje. Gigantyczne podwyżki, no to już będzie bardzo dużo, to po prostu Polacy dostaną po kieszeni. Okazuje się, że generalnie ceny idą w górę. No i jeszcze ten nieszczęsny sejf, co Polakom się za bardzo nie podoba, bo przecież trzeba będzie spłacać tą gigantyczną pożyczkę, prawda? Więc, a do tego jeszcze dochodzą, tak jak mówię, drenaż kieszeni Polaków. Więc dla Donalda Tuska to nie jest najlepsze wiadomości, no ale widocznie jest pusta kasa i muszą coś zrobić, muszą jakoś te pieniądze ściągnąć, a jak ściągnąć, no najlepiej podwyższając różnego rodzaju towary, no bo przecież jak paliwo pójdzie w górę, to wszystko pójdzie w górę, prawda? To nie łudźmy się, że tylko pójdzie w górę paliwo i koniec, tak? Bo przecież od razu pójdą w górę produkcyjnym.
1: Czyli tych kłopot dla rządu i kłopot w tej rządowej agencji w pomiarach poparcia opinii publicznej. Na sekundę jeszcze z tym stanowczo się zostanę i ta lewica, która w badaniu CBOS-u nie wchodzi. Jak się odrzuci te wszystkie głosy, trudno powiedzieć, no to wtedy wychodzi, że lewica jest tuż pod progiem, ale pod progiem to jest jakiś sygnał do Czarzastego, żeby on też dołączył, bo PSL w ogóle już się nie liczy sam z siebie w tych sondażach, w tych badaniach przynajmniej, ale może właśnie to jest sygnał do lewicy, że Donald Tusk mówi, albo idziecie ze mną, albo was po prostu nie ma, drodzy koalicjanci.
2: To chyba nie do końca jest dobra propozycja dla Czarzastego, bo Czarzasty mimo wszystko chce zachować odrębną lewicę. A jeżeli chodzi o Donalda Tuska, no cóż można przewidzieć, co będzie za rok, prawda? Jeszcze pół roku temu wszystkie prorządowe media, sprzyjające rządowi, obwieściły triumfalnie, że PiS-u nie ma, że jest Braun, że zabiera wszystko, że może jest koniec PiS-u, koniec Jarosława Kaczyńskiego. Ja pamiętam te triumfalne wszystkie materiały. No i co się okazuje? Mija pół roku, a tutaj okazuje się, że kogoś innego może nie być, prawda? Ale poczekajmy, rok do wyborów. Dużo się może zdarzyć.
1: Kampania rzeczywiście potrafi przetasować, to jest jasne. Panie redaktor, to wróćmy do tematu, na którymśmy rozmawiali przed naszą audycją, że właśnie ten temat poruszymy w naszej rozmowie, czyli sprawa Leszka Kraskowskiego. Kolejne wychodzą fakty. W zasadzie jest już pewne, że prokuratura, śledczy utrudniali, to jest duży eufemizm, a może i uniemożliwiali Leszkowi Kraskowskiemu przez długie, nie godziny, tylko dni, kontakt z obrońcą, no a potem został potraktowany tak, jakby próbowano go złamać psychicznie w areszcie.
2: Sprawa jest bardzo bulwersująca. Piszą o tym już media za granicą i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że w Polsce to również środowisko dziennikarskie z różnych stron się, mówiąc kolokwialnie, ruszyło. Bardzo dobrze również, że pan Przemysław Rosaki, prezes Rady Adwokackiej, wysłał pismo do prezesa sądu w Piasecznie. Jest to oficjalne pismo, które wyraża swoją opinię, że są absolutnie uchybienie organom państwa demokratycznego to, co się stało w sprawie Leszka Kraskowskiego. I bardzo się z tego powodu cieszę. Moim zdaniem, po co to się stało? Pan redaktor bardzo celnie zauważył, że chodziło o złamanie dziennikarza. Chodziło o stworzenie sytuacji takiej, że on jest sam. Że nie ma obrońcy, nikogo nie ma, jest za kratami, nie ma kontaktu ze światem zewnętrznym, są pluskwy, są kraty, są współwięźniowie, wychowawcy i koniec, prawda? A dlaczego tak się stało? Dlatego, że moim zdaniem tutaj rzeczywiście jest tak, że chciano wymusić na nim zeznania. Przecież to przeszukanie. To jest dla mnie niesamowite. To, że przeszukanie zrobiono pod nieobecność adwokata, pod nieobecność samego podejrzanego, no to jest po prostu coś, to jest takie uchybienie. Ja w mediach społecznościowych tutaj pisałem, wyobraźmy sobie, że ta sytuacja dotyka Romana Giertycha. No to przecież byśmy mieli protesty, no nie sobie tego nawet nie wyobrażam, co by się działo, prawda? No przecież była sytuacja, kiedy Roman Giertych zemdlał, prawda? I później uciekł do Włoch. I pamiętam, jak się zachowały media wtedy, które broniły Romana Giertycha. No to w każdym razie, dlaczego przywołuję Romana Giertycha? Dlatego, że nikt nie ma wątpliwości, że sprawa w jakiś sposób się wiąże z Romanem Giertychem. Bo przecież wystarczy przypomnieć kalendarium, prawda? Zaczęło się od rok, półtora roku temu, dokładnie 17 stycznia 2025, prokuratura regionalna w Lublinie umarza śledztwo przeciwko Romanowi Giertychu związanego z sprawą Polnordu. O co chodzi? O szkodę ponad 72,5 miliona złotych. Roman Giertych miał mieć ogłoszone w tej sprawie zarzuty, prawda? Foka, czyli Sebastian J., jego prawa ręka, prawda? Również w tej sprawie występuje. I co prokuratura robi? umarza te zarzuty. Pół roku temu, pół roku później, tak, w lipcu dokładnie, Leszek Kraskowski informuje, że kieruje prywatne aglomerację przeciwko Janowi Pińskiemu. I tu jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ trzeba przypomnieć, że Leszek Kraskowski, no kim jest, no to dziennikarze znają, świetny dziennikarz, laureat nagród, był również doradcą Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury. I później nastąpił konflikt. I później Leszek przestał być tym doradcą. I później Leszek był totalnym krytykiem Prawa i Sprawiedliwości. Chodził do Jana Pińskiego, głupoty tam gadali razem. To szło w eter. Był przy Janie Pińskim, prawda? Którego nazywa, uwaga, Giernikiem Giertycha albo nieoficjalnym rzecznikiem prasowym Romana Giertycha. Bo o związkach obu panów jest wiadome. I co się dzieje? I później on już po zwycięstwie koalicji 13, po zawiązaniu się koalicji 13 grudnia, Leszek Kraskowski zaczyna opisywać różnego rodzaju nieprawidłowości władzy i atakuje go jego niedawny kolega, czyli Jan Piński. I tutaj następuje ten konflikt, prawda? On opisuje Polnowca. Następuje frontalny atak z tej silnych razem, z tej sekty Romana Giertycha, związanej z Romanem Giertychem. I się zaczyna, prawda? I się zaczyna. Ponieważ Leszek Kraskowski zaczyna szereg publikacji na temat Polnotu. I to jakich publikacji? Kiedy czarno na białym jest pokazane, w jaki sposób została, mówiąc kolokwialnie, skręcona sprawa Polnotu. I zaczynają się ostrzeżenia, zaczynają się groźby. W zaopalowany sposób w swoich mediach społecznościowych pisze Roman Giertych, Piński wprost. I to się cały czas dzieje. Piński nie odpuszcza, atakuje w bardzo brutalny sposób, jak to on, co tu dużo mówić, Leszka Kraskowskiego. I się zaczynają różnego rodzaju sprawy. Tych spraw jest tak dużo, że ja nie chcę tutaj po kolei opisywać, bo się po prostu strasznie zrobi bałagan informacyjny. Natomiast kluczowe jest to, że cała ta frakcja związana z Romanem Giertychem zaatakowała Leszka Kraskowskiego, a Leszek nie odpuszczał, pisał dalej. Mało tego, w maju pisze, że został napadnięty. Pisze o tym w mediach społecznościowych, że zadały z niewłaściwymi ludźmi. Okazuje się, że rzeczywiście to jakoś to wszystko razem wziąć w jedną, zebrać w jedno, to te groźby rzeczywiście są naprawdę intensywne i przebierają na sile. Jakby tego było mało, to proszę sobie wyobrazić, że Leszek Kraskowski pisze, że niebawem będzie, pisze to dosłownie jakiś, no nie wiem, 2 tygodnie temu pisze o Sebastianie J., że się bierze za spółki krzaki foki, tak? Czyli Sebastiana J., jest ich mnóstwo. Jestem przekonany, cytuję to jego wpis, że za każdą kryje się jakaś tajemnica. Każda z tych spółek słup, za którą stoi Roman Giertych. Każda została utworzona w jakimś konkretnym celu. Bo Leszek opisał różnego rodzaju powiązania, mieszkanie prywatne Sebastiana J., które tam była konkubina, spółka, która była zarejestrowana w mieszkaniu Jana Pińskiego. No, mnóstwo tego typu historii, prawda? Miała być, no bo to ze ostrożności procesowej dodajmy, prawda? Natomiast co się okazuje? Okazuje się, że jest jakiś mail, po tym, jak Leszek Kraskowski napisał, że pracuje nad sprawą foki, tak, i będzie kolejne rzeczy ujawniał, okazuje się, że z serwisu Proton Mail wychodzi mail do komendanta policji w Piasecznie i jest i są groźby. Groźby, no, mail jest podpisany Leszek Kratkowski, założony Leszka Kratkowskiego. No i w tym momencie potem mamy aresztowanie. I tutaj jest ciekawe, bo internauci są niesamowici. Niesamowici, bo John Bingham, internauta, pisze, i to warto zacytować, że sąd, ani sąd, ani prokurator nie dysponują żadną analizą biegłego zakresu informatyki, jeżeli chodzi o to autorstwo maila Leszek Kratkowski na Plutonie. Kratkowski przyznaje się do posiadania broni gazowej, potwierdza, że jest sprawa rozwodu jego żoną, z żoną, ale przemoc ma polegać na tym, że mówi do

0: gonią policjanci, bandyci, na policję. Okazało się, że kto? Że to byli policjanci. Więc tak wygląda powierzchnia sprawa Leszka Kaskowskiego. Moim zdaniem przeszukanie chodziło o to, żeby przyjąć wszystkie dokumenty, wszystkie nośniki informacji.
1: I żeby położyć na tym rękę śledczych. Ale też no, wiemy, że w prokuraturze ważną osobą i w ministerstwie jeszcze ważniejszą jest pani Ewa Wrzosek, osoba, która ma też relację swoją z Romanem Giertychem. Czy nie można tego tak rozumieć, że w tej chwili te dokumenty, nad którymi pracował Leszek Kaskowski, mogły także dostać się w posiadanie czy do wiedzy Romana Giertycha i że też o to mogło chodzić, żeby Roman Giertych mógł dokładnie wiedzieć, jakie dokumenty jeszcze, jakie ciemne sprawy jego działalności posiada w swoim zasobie dziennikarskim Leszek Kaskowski?
0: Moim zdaniem nikt tego nie wie, co tak naprawdę posiada Leszek Kaskowski w swoim zasobie, dlatego że pisząc, że za chwilę odpala sprawy Sebastiana J., no to, a wiedząc, że już wcześniej ujawnił sprawę związaną właśnie z konkubiną, te związki wszystkie, to prawdopodobnie chodziło o to, że było to przeszukanie, że moim zdaniem, to jest moje zdanie, ale tylko moje, żeby sprawdzić, co on jeszcze ma. Ale co jest jeszcze istotne? Leszek Kaskowski zostaje zatrzymany 6 czerwca, a 11 ma zeznawać w prokuraturze, w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. I do tego przesłuchania już nie dochodzi, ponieważ Leszek Kaskowski jest aktywny. Być może do przesłuchania doszło, bo to jest najważniejsze. Nie ma przy sobie żadnych papierów, żadnych dokumentów, żadnych informacji. No nie ma żadnych nośników, prawda? No bo to zostało przecież zabezpieczone. I dlatego uważam, że ta sprawa musi być cały czas nagłaśniana, nie może być o niej cicho. Wiemy, że w prokuraturze jest środowisko bardzo sprzyjające Romanowi Giertychowi. Mówię tutaj o kierownictwie prokuratury, prawda? Przecież to nie jest tajemnica, że Ewa Wrzosek i Waldemar Żurek to są ludzie bardzo bliscy Romanowi Giertychowi. I moim zdaniem tutaj opinia publiczna i dziennikarze i wszyscy inni powinni naprawdę tutaj mocno stanąć w obronie Leszka, dlatego że jedna jest kwestia podstawowa. Jeżeli nastąpiło takie nieprawdopodobnie złamanie prawa w stosunku do zdanego dziennikarza, jakby nie było w jakiś sposób osoby publicznej, to co może myśleć zwykły obywatel, który nie ma takiego poparcia, jak ma Leszek? Do każdego mogą przyjść, każdego mogą wsadzić do więzienia bez obrońcy, bez kontaktu ze światem wewnętrznym. I dlatego uważam, że ta sprawa musi być cały czas bardzo mocno nagłaśniana i przyjdzie czas, że zostanie wyjaśniona. Wierzę w to głęboko. Kto i dlaczego na tym stroje, a winni zostaną ukarani. Wszyscy winni.
1: O czym mówiłam Dorota Kania, dziennikarka publicystka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: I cóż tu za komentarz dać po takiej rozmowie i po takim stwierdzeniu, bo rzeczywiście żyjemy w warunkach, kiedy państwo jak chce, to może zrobić wszystko, no i nie ma żadnych hamulców. Wewnętrzne bardzo skromne, a zewnętrzne to zgoła ich nie ma, bo wiemy, jak chociażby różne trybunały unijne podchodzą do obecnej władzy, że w zasadzie może robić wszystko, byleby tylko utrzymała ową właśnie władzę, która jest potrzebna na posiedzeniach Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej w kolejnych głosowaniach. To jest Odyseja Wyborcza. Ja państwu tylko przypomnę, że my możemy się słuchać cały czas dzięki naszym patronom, dopóki jeszcze jesteśmy. patronite.pl/radiownet. Wszystkim patronom bardzo dziękuję, a słuchaczom, jeżeli ktoś nas słucha, lubi, to zachęcam i apeluję, żeby zostać patronem, bo to pozwoli Radiu Wnet przetrwać, ale też realizować tego typu działania.

0: chociażby cały cykl rozmów z Leszkiem Kraskowskim, który jest do odszukania na naszej stronie w Net.fm, ale też na naszym kanale YouTube, na Radio Wnet, na YouTubie tam tych rozmów jest kilkadziesiąt, opisujących dokładnie, jak swoją fortunę zbijał Roman Giertych. A teraz już czas na serwis informacyjny. W studiu Michał Trzeźniewski.
1: Odyseja wyborcza.

0: Witam Państwa, Michał Trześniewski, zaczynamy wiadomości. Co w programie? Ryszard Petru zakłada nową partię, informują media. Poranna konferencja prasowa kandydata PiS-u na premiera mówi, jaka będzie pierwsza decyzja po ewentualnie wygranych wyborach. Jest porozumienie USA-Iran, niech popłynie ropa, napisał Donald Trump.
1: Wiadomości wnet.
0: Po wakacjach Ryszard Petru ma założyć partię polityczną, informuje Rzeczpospolita. Jej celem ma być odebranie głosów Konfederacji. Potrzebujemy Konfederacji Light, powiedział Petru w wywiadzie dla TVN24.
2: Uważam, że potrzebna dzisiaj jest na scenie politycznej po naszej stronie formuła Konfederacji Light. To jest oczywiście taka robocza nazwa. Tworzy się naturalna przestrzeń pomiędzy lewicą a koalicją z PSL-em, wolnościowa, a jednocześnie, nie chcę powiedzieć konserwatywna, ale taka twarda w pewnych podstawowych kwestiach, dobro pragmatyczne, gospodarczo, twarda wobec migracji i racjonalna w Unii Europejskiej, żeby było mniej ideologii, a więcej racjonalności, chociażby w kwestii transformacji energetycznej.
0: Podniesiemy drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych rocznie. Dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, do 360 tysięcy, mówił kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek na konferencji prasowej przed gmachem Ministerstwa Finansów w Warszawie.
3: Jest to zysk dla ludzi, którzy wchodzą w drugi próg podatkowy od 2 tysięcy do 12 tysięcy złotych rocznie, w zależności od wysokości wynagrodzenia, od 2 do 12 tysięcy złotych pozostanie w kieszeniach podatników. A jeśli chodzi o rodziny, jeśli chodzi o małżeństwa, to nawet do 24 tysięcy złotych zostanie w polskich domach, w polskich rodzinach, w polskiej klasie średniej. To wszystko oznacza kolejną rewolucję podatkową. Jak tylko dochodzimy do władzy, pierwsza nasza decyzja, podnosimy drugi próg podatkowy ze 120 tysięcy do 180 tysięcy.
0: Wczoraj na wiecu w Kaliszu Czarnek zaprezentował jeszcze dwa punkty programowe: wyjście z ETS-u i zwolnienie pensji emerytów z podatków i składek do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Porozumienie z Iranem jest gotowe. Gratulacje dla wszystkich. Upoważniam do otwarcia bezpłatnego przepływu przez cieśninę Ormus. Jednocześnie natychmiastowo usuwam blokadę przez naszą marynarkę. Statki świata, uruchomcie silniki, niech popłynie ropa, napisał w mediach społecznościowych Donald Trump. Na razie nie są znane dokładne uzgodnienia. Porozumienie ma zostać podpisane w piątek w Szwajcarii. USA mają znieść blokadę morską Iranu i odblokować zamrożone irańskie aktywa o wartości 25 miliardów dolarów, a Iran zrezygnować z wojskowego programu jądrowego, mówił redaktor Tomasz Grzywaczewski w Radiu Wnet.
4: Z oficjalnych źródeł wiadomo, że Iran ma zobowiązać się do zlikwidowania swojego programu nuklearnego. Jednocześnie jednak zapasy wzbogaconego uranu, które już znajdują się w posiadaniu teherańskiego reżimu, miałyby zostać rozrzedzone, czyli miałaby zostać zredukowana ta ilość tego wzbogaconego uranu na terytorium samego Iranu. Także to jest jakieś takie rozwiązanie pośrednie.
0: W Luksemburgu rozpoczęły się konferencje międzyrządowe z Ukrainą i Mołdawią, podczas których otwarty zostanie pierwszy klaster negocjacyjny z Unią Europejską. W Luksemburgu jest wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który udzielił w tej sprawie wypowiedzi TVP Info.
5: Z każdą dekadą istnienia Unii Europejskiej jest do niej przystąpić trudniej, a nie łatwiej, bo ten dorobek prawa europejskiego i integracja są większe i głębsze. Nam zajęło same techniczne negocjowanie bodajże 7 lat.
0: W tym roku Polska jest zwolniona z przyjmowania relokantów, co będzie za rok nie wiadomo, mówiła o pakcie migracyjnym w Radiu Wnet Dominika Cosić, korespondentka Euronews w Brukseli.
6: Polska jest wyłączona jak na razie tylko do końca roku, bo co roku będzie Komisja Europejska przygotowywać raport odnośnie tego, jak wygląda sytuacja w poszczególnych krajach. Jeżeli chodzi konkretnie o Polskę, Polska będzie musiała wnioskować o to, że chce być dalej wyłączona, ale decyzję i tak będzie podejmować Komisja Europejska.
0: Od piątku obowiązuje pakt migracyjny w ramach mechanizmu Solidarności. W tym roku ma zostać relokowanych 21 tysięcy tzw. uchodźców. Za nieprzyjęcie wyznaczonego do relokacji migranta obowiązuje kara 20 tysięcy euro. Polska została zwolniona z tego obowiązku w tym roku. Zmasowany atak Rosji na Kijów. 4 osoby zginęły. Po kombinowanym napadzie powietrznym płonie dach głównej świątyni Ławry Peczerskiej, soboru Zaśnięcia Matki Bożej. Uszkodzenia ławry są znaczące, napisał Timur Tkaczenko, naczelnik kijowskiej administracji wojskowej. Ławra Peczerska to jeden z najważniejszych prawosławnych kompleksów sakralnych, założony w XI wieku. To były wiadomości, dziękuję za uwagę, a za chwilę publicystyka z Łukaszem Jankowskim.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: O reklamie.
8: Autopromocja.
9: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
10: 34 miliony mieszkańców, a 63 wyznaje. Islam, kraj, który leży w Azji Południowo-Wschodniej, a jego terytorium obejmuje Półwysep Malajski oraz wyspę Borneo. Zapraszam Państwa serdecznie na relacje z podróży z Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 9.40 będziemy rozmawiać o kulturze, języku, prawie, a także oczywiście kuchni. Małgorzata Kreszcz, do usłyszenia.
8: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Wracamy po raz ostatni dzisiaj do Odysei Wyborczej. Teraz naszym gościem Michał Nieznański, polityk Konfederacji. Dzień dobry.
2: Halo.
1: Dzień dobry. Żeby tym razem nie w studiu, tym razem na łączeniu, ale sprawa jest pilna, bo dwa tematy do omówienia. Jeden to stan mediów publicznych. Pan dyrektor stał się bohaterem, tak można powiedzieć, skandalu, do którego doszło w Telewizji Polskiej, albo takim przypadkowym bohaterem, bo głównym antybohaterem stał się dziennikarz, który został zaproszony w roli eksperta. Wszystko w kontekście debaty o relacjach polsko-ukraińskich. Najpierw chciałem zapytać, jak to wyglądało pańska relacja z panem Wójcickim w programie w TVP Info od kulis. Jak to w ogóle wyglądało i jak się zachowywał ten zaproszony ekspert?
2: Czy panie doktorze, ja bym nie wiązał słowa bohater i skandalu, bo ja się do tego skandalu nie przyczyniłem. Ja broniłem tylko polskiej racji stanu. Natomiast antybohaterem tego skandalu stał się profesor, czy tam doktor Wójcicki, zwał jak zwał, pseudoekspert, którego TVP na swoje nieszczęście zaprosiło do tego programu. Natomiast muszę przyznać szczerze, że początek tego programu na nic takiego nie wskazywał, bo ekspert w kulisach tylko się na chwilę przywitał, odszedł potem z prowadzącym w inne miejsce. Ja się z tym ekspertem już w kulisach programu nie widziałem. Zresztą początek programu też nie wskazywał na to, że pan Wójcicki będzie wygłaszał jakieś swoje pseudoeksperckie tyrady. Dopiero w momencie, kiedy ja zacząłem mówić o czerwono-czarnych flagach banderowskich na Ukrainie, zaczął mi przerywać. Notabene miał przerywać w momencie, kiedy ktoś z gości mówi nieprawda, kult bandery trwa tam w najlepsze, twierdząc, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak kult bandery i bandera nie był absolutnie winny Wołynia, to można powiedzieć, że pewien austriacki akwarelista również nie był winny Holokaustu. Myślę, że w tą stronę historia nie powinna pójść. A chyba najbardziej zabolało to, że nie było tam żadnej refleksji ze strony prowadzącego tego programu, który nie przerywał tych antyhistorycznych tez, które Wójcicki wygłaszał. Za to przerywał konsekwentnie mi, gdy próbowałem się wciąć w to, co pan Wójcicki mówi. I myślę, że samo to było skandalem. No, zostało też to potwierdzone jakby przez TVP, bo chyba z nieoficjalnych jeszcze do tej pory informacji wiemy, że pana Wójcickiego do TVP już zapraszać dziennikarze tej stacji nie będą.
1: Tak jest komunikat. No właśnie, ale pytanie, na ile to jednak obserwuje pan Wójcicki? Teraz został, jak to się mówi, młodzieżowo zbanowany w TVP Info w stanie likwidacji, ale jak to się dalej będzie rozgrywać? To nie jest tak, że po prostu powiedział, no może za dużo, ale to, co myśli ta część sceny politycznej, która obsiadła Telewizję Polską i która to firmuje.
2: Ja myślę, że to była wprost narracja ukraińskiego MSZ-u, żeby zrównywać zbrodnię wołyńską do jakichś innych przewinień, nawet jeśli to są absolutnie wymyślone, i bardziej robić z UPA bohaterów, a z Ukraińców ofiary. To się trochę wpisuje w taką piątą kolumnę ukraińską na terenie naszego kraju. Zresztą ja sobie po całym programie przepatrzyłem biografię pana Wójcickiego, no i ktoś, kto dostaje nagrody od Niemiec, od Fundacji Adenauera, pisze książki usprawiedliwiające UPA. No można było się tego spodziewać, tak?
1: Ale to jest jakiś wspólny mianownik, bo rzeczywiście pan Wójcicki no, trochę niemieckich pieniędzy dostał swego czasu, a może nawet dalej dostaje. Był związany z think tankami finansowanymi przez niemieckie agencje i rząd i inne źródła za Odry Inesy Łużyckiej. I teraz też no, broni Zełenskiego, bardzo mocno broni racji stanu de facto Kijowa. Na ile jest tak, że to jest jakby zbieżne, że nagle niemiecka polityka historyczna i ukraińska, że ci sami ludzie ją w Polsce realizują.
2: Czy powiem panu i naszym słuchaczom, że do tej pory uważałem to za niezbieżne, uważne, co człowiek prezentuje w swoich poglądach, w swoich artykułach, w swoich wypowiedziach. Natomiast w tym momencie te kropki się absolutnie połączyły. To było antypolskie wystąpienie w państwowej polskiej telewizji. Już odchodząc od tego, jak ona wygląda, no to jednak jest to Telewizja Polska, która powinna dawać przekaz dla naszych rodaków, a nie pokazywać udawać, że na Polaków można pluć jeszcze za wymyślone historie. No chyba nie trzeba daleko sięgać do historii, żeby wiedzieć, że jedyne akcje AK, które były odwetowe, to właśnie za to, że Ukraińcy wymordowali polską ludność cywilną na Wołyniu, na ziemiach Małopolski Wschodniej. I to tylko dlatego nastąpiła akcja odwetowa, ale najczęściej to była akcja odwetowa na żołnierzach UPA, rzadziej na cywilach, zresztą samych cywilów, to ukraińska strona również zabijała za to, że byli oni w rodzinach tak zwanych mieszanych, czyli polsko ukraińskich. No sam pan doktor Wójcicki próbował się wpisać w taką nietypową w Polsce narrację i myślę, że samo to, że TVP ma już go teraz nie zaprosić, to już jest dobra rzecz, natomiast ja również widziałem wpis Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która obiecała się tą sprawą zająć. Ja ze swojej strony obiecuję, że będę pilotował, żeby została ta sprawa doprowadzona do końca i żeby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała jasny komunikat w sprawie tego występu piątkowego pana Wójcickiego.
1: Do Telewizji Polskiej w stanie likwidacji pan Kazimierz Wójcicki raczej już nie przyjdzie, chociaż pożyjemy, zobaczymy, czy jeszcze za tej zmiany w likwidacji to się nie zmieni, ale poszedł do Rzeczpospolitej.
2: Ja też bym miał tutaj za pośrednictwem Państwa Radia prośbę, chociażby do takich redakcji jak redakcja Rzeczpospolitej, żeby nie zapraszać pana Wójcickiego i nie uwiergadniać jego osoby w polskiej przestrzeni publicznej, nawet jak to są prywatne stacje, bo ta narracja po prostu się nie zmieni, on będzie brnął dalej w swoje kłamstwa, które są po prostu w Polsce nie do przyjęcia.
1: A to jednak, żeby wiedzieć, o czym mówimy, może lepiej zmilczeć, ale może lepiej też wiedzieć, co pewna strona w polskiej debacie publicznej nam proponuje. Jak powiedziałem, też pan dyrektor tutaj wyprzedził, bo do TVP ma tak zwanego zakaz przychodzenia, ale przyszedł, został zaproszony przez wiele lat naczelnego Rzeczpospolitej, pana Bogusława Hraboty, przyszedł do Rzeczpospolitej pan Kazimierz Wójcicki i tak mówił o relacjach polsko-ukraińskich. Posłuchajmy.
0: Co mógłby powiedzieć Zełenski, żeby rozładować to napięcie, żeby zgasić ląd na tej beczce z prochem, która na dodatek, jeśli wybuchnie, obróci się nie tylko przeciwko Warszawie i Kijowowi, ale również przeciwko mniejszości ukraińskiej w Polsce?
3: Wiesz, bardzo mi trudno było cokolwiek było doradzić. Sądzę, że z jego strony trudno jest o jakikolwiek gest. Mógłby oczywiście powiedzieć przy jakiejś okazji, gdyby stworzono taką okazję, czy nie wiem, złożyć jeszcze raz jako prezydent kwiaty przy pomniku wołyńskim, czy powiedzieć takie słowo, że każdy kraj ma czarne plamy i tą plamą jest również Wołyń. Tak, to jest możliwe.
0: To byłoby możliwe. Ciekawe, czy taki gest byłby wystarczający z perspektywy oczekiwań Polski. Tego nie wiemy.
3: No ja bym
0: Z perspektywy tych, którzy atakują Ukrainę, nie. Ale z perspektywy ludzi myślących racjonalnie może tak.
3: Tylko wiesz, ja ci powiem, ja też się czuję obywatelem polskim i mam bardzo dużo znajomych i moi znajomi i ta część opinii publicznej, do której ja przynależę, oczekuję, że to polska strona przeprosi za to, co robi wobec Ukraińców obecnie, a nie odwrotnie.
1: I to była konkluzja tej rozmowy. Pan Kazimierz Wójcicki podkreślił, też się czuje obywatelem polskim, chociaż tam jakby można było odczuć, że to jest takie poczucie z pewną wątpliwością.
2: Czy to w ogóle jest niesamowite stwierdzenie pana Wójcickiego, bo czuć to się może obywatelem polskim ktoś, kto przyjechał spoza granic naszego kraju. My Polakami po prostu jesteśmy. No to pokazuje sposób myślenia tego człowieka, który nie jest sposobem myślenia propolskim, tylko pro inne narodowości. Tu można sobie dowolnie wstawić każdą inną, o której będzie tylko mówił dobrze pan Wójcicki. Natomiast samo stwierdzenie, że to my mamy przepraszać za Wołyń. No panie doktorze, przepraszam, w takim razie Izrael niech przeprosi za Holokaust. Strefa Gazy teraz i Palestyńczycy przeproszą za to, co działo się w Izraelu. No naprawdę można takich przykładów mnożyć, tylko one będą sprzeczne z faktami, które w świecie nastąpiły. To będzie sprzeczne z jakąkolwiek prawdą historyczną i to będzie sprzeczne z jakąkolwiek logiką. No ten człowiek musi zrozumieć, że to my Polacy byliśmy tam poszkodowani, że to nasze kobiety i dzieci ginęły tam nabijane na widły przez Ukraińców i to my oczekujemy przeprosin od strony ukraińskiej, a nie nazywania jednostek wojskowych pseudobohaterami z UPA czy OUN. Naprawdę trwa już to za długo, jeśli chodzi o Ukrainę, gdzie my patrzymy na to, jak Ukraina pluje nam w twarz i nie stawiamy żadnych warunków. Dlatego tutaj też mój apel do pana prezydenta, żeby jednak podpisać odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy jako pierwszy czytelny sygnał do tego, że Polska nie pozwoli sobie na zakłamywanie historii i nie zapomina o polskich obywatelach pomordowanych na Wołyniu.
1: To na koniec jeszcze dwa słowa o dzisiejszym skandalu, bo to rozgrywało się w weekend, a tu mamy od niedzieli za sprawą, co ciekawe, i kanału Zero, który bardzo dobrze dzisiaj opisuje całą historię i dodaje wiele skandalicznych wątków, ale pierwotnie to się rozgrywało na grupach osób, które patrzą na to, co dzieje się w służbie zdrowia, taka grupa na social mediach, a potem to przyjęła Gazeta Wyborcza Stołeczna, opisując historię pana Dawida Kasprzyka, to jest radny Koalicji Obywatelskiej, czyli partii Donalda Tuska, radny dzielnicy warszawskiej Ursus, który 2 lata temu został lekarzem i zrobił oszałamiającą karierę do tego stopnia, że zarobił w zeszłym roku jako 28-latek ponad 1,5 miliona złotych. W rok, to jakby łatwo przeliczyć, ponad grubo ponad 100 tysięcy miesięcznie, będąc w pracy, w jednej tylko pracy, a pracował w kilku miejscach, 11 godzin dziennie, każdego dnia przez cały rok.
2: Mamy sytuację, w której tutaj nic się absolutnie nie zgadza i ja tą sytuację dodaję do takiego swojego prywatnego, politycznego bingo. Powiedziałem sobie, że będę zbierał takie informacje o tym, jak wydajemy bezsensownie pieniądze albo na ludzi, którzy są powiązani z obecną władzą, a niekoniecznie musieliby pełnić jakieś stanowiska, albo na jakieś głupie spacery po Warszawie. W tym bingo już jest pani Cienkowska, jest żona pana ministra Kierwińskiego, zatrudniona w PKP za 340 tysięcy rocznie i dokłada się do tego teraz radny Platformy 1,6 mln za to tylko, że ten człowiek jest prominentnym działaczem Platformy, a działał podobno w 4 szpitalach jednocześnie, co jest jawnym przekroczeniem.
1: W tym jednym, wedle dokumentów, pracował po 11 godzin codziennie przez cały rok bez ani jednego dnia wolnego i jeszcze w 3 innych, jeszcze był radnym, jeszcze wystąpił w telewizji i to wszystko dało się zrobić. Ambitny człowiek.
2: Jeszcze występował na konferencjach prasowych zdaje się, że z panią Gajewską, ministrem Kierwińskim i ministrem Domańskim.
1: I nie tylko. Jeszcze był bardzo aktywnym członkiem Młodzieżówki i partii Koalicja Obywatelska.
2: No, wszechstronny człowiek, który naginał sobie czasoprzestrzeń i był w kilku miejscach naraz. No, nie oszukujmy się, że jest to jawny skandal i po raz kolejny pokazuje ta sytuacja, że Platforma wydaje pieniądze na prawo i lewo, tylko nie wydaje ich w sposób potrzebny Polakom i tego, co Polacy by od Platformy oczekiwali. Te oczekiwania oczywiście są coraz mniejsze, bo doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każda następna obietnica Platformy będzie po prostu wyrzucona do śmietnika. Cóż szkodziło obiecać, stało się już chyba sztandarem, który powinna sobie Platforma wpisać na swoje flagi. Natomiast ta cała sytuacja pokazuje, że rząd Donalda Tuska trzeba jak najszybciej odsunąć, bo oni się w czasie jednej kadencji rozbestwili, jeśli chodzi o zdawanie pieniędzy swoim ludziom. Trzeba to zatrzymać. Nam potrzeba rządu, który będzie myślał o obywatelach, a nie o swoich kolesiach.
1: I co jest ciekawe, pan Kasprzak znalazł się w 1% najlepiej wynagradzanych lekarzy w Polsce bez specjalizacji.
2: No to jest, to jest tylko przykład na to, że jest to skandal i powinna to wyjaśniać już w tym momencie prokuratura i zająć się z tym tak naprawdę z urzędu, bo doszło tam przynajmniej do jakichś kilku przestępstw, w tym również dokumenty były nagięte, tak? No bo chyba jak nie ma człowieka w pracy, a ktoś podpisuje jego obecność, to łamie prawo, poświadczając nieprawdę w dokumentach.
1: I tak może to wyglądać konsekwencje, bo wiele to wskazuje, że tam ktoś poświadczył nieprawdę. Konsekwencje powinny spotkać samego pana radnego Kacprzaka, czy może jego przełożonych szpitalom, może przełożonych politycznie. Jak pan oczekuje, jaki będzie koniec, jeżeli chodzi o tą sprawę? Czy ona zostanie po prostu zamilczana i zamieciona pod dywan i ten kolejny milioner z Platformy dalej będzie funkcjonował tak jak dotychczas?
2: Tutaj, panie redaktorze, ja bym oddzielił to, co ja oczekuję, a to, co może zrobić zależne od rządzących prokuratura, bo ja bym oczekiwał, żeby prokuratura zbadała tą sprawę dogłębnie, sprawdziła wszystkie jej wątki i ukarała winnych, ale wszystkich winnych, tak? Również tych, którzy podpisywali te dokumenty. Natomiast żyjemy w państwie, w którym prawo nie funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować, funkcjonuje tak, jak Donald Tusk sobie je rozumuje. I najbardziej boję się tego, że ta sprawa finalnie będzie zamieciona pod dywan i trzeba będzie do niej wrócić w momencie, kiedy polska prawica przejmie władzę. Natomiast samo to, że prokuratura powinna się tą sprawą zająć, jest pewne i będziemy od tej prokuratury oczekiwać, żeby jednak w tym wypadku niezależnie od powiązań tych ludzi sprawdziła tą sprawę do końca. Jaki będzie finał, no to zależy od tego, jakie dowody prokuratura będzie chciała w tej sprawie znaleźć.
1: O czym mówił nasz gość Michał Nieznański, dyrektor biura wicemarszałka Sejmu i lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję, panie redaktorze, i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 11.30. My się zobaczymy z panem dyrektorem pewnie w studio już niedługo, może w przyszłym tygodniu. A teraz tą krótką rozmowę uwieńczymy Odyseję Wyborczą. 11.30 na zegarach. Ja państwu tylko przypomnę, że państwo mogli słuchać Odysei Wyborczej dzięki naszym patronom. No i zachęcamy wszystkich słuchaczy, żeby jeżeli mogą, mają takie możliwości, włączyli się w tworzenie, w budowanie i trwania, no może nawet przetrwanie Radia Wnet. Wszystkim patronom, wszystkim wspierającym bardzo, bardzo dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. A my się usłyszymy dzisiaj jeszcze o 12.10, bo będziemy sprawę pana radnego kontynuować. Będziemy dodawać szczegóły do afery związanej z wynagrodzeniem dla młodego, ambitnego członka partii rządzącej.
4: Odyseja Wyborcza. www.wnet.fm.
5: Reklama. Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: po reklamie.
1: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów. Partnerem programu jest Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl.
2: Dzień dobry, witam Państwa w ten słoneczny, cudowny poranek, jak każdy w czerwcu i chyba większość w maju. Przedziwną mamy wiosnę, a za kilka dni ma być przecież lato, ale o tym nie rozmawiamy. Na szczęście w Studiu Lwów Szymon Chrystianus realizuje tę audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski, a we Lwowie powinien być, chociaż za naszym Arturem nigdy się nie trafi, opoka, ostoja, filar, fundament aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich Radia Wnet. Drogi Arturze, witam Cię. Mam nadzieję, że u Was taka sama fatalna pogoda.
3: Serwus Wojciechu, kłaniam się nisko. No właśnie, wyczuwam w pierwszej części Twojej wypowiedzi, Twojego powitania, wyczułem pewien sarkazm. U nas rano było nawet słonecznie. Słonecznie, ale dosyć zimno jak na czerwiec, bo jak rano mniej więcej około godziny 8 spojrzałem na termometr za oknem mojego lwowskiego mieszkania, to okazało się, że mam 6 stopni Celsjusza na termometrze, więc jak na połowę czerwca dosyć zimno. No. Teraz jest około 14 stopni, no ale właśnie słońca brak i prawdopodobnie za jakiś czas zacznie padać deszcz. Więc faktycznie w tym roku ta pogoda jest pogodą nierozpieszczającą. Oczywiście część ludzi twierdzi, że deszcze są też potrzebne, ale te deszcze też są takie dziwne. One są takie bardzo krótkotrwałe. Raz tylko mieliśmy tutaj taką burzę z prawdziwego zdarzenia, a raczej to jest po prostu taka zła pogoda, taka trochę brytyjska, taka siępiąca mrzawka spadająca właśnie z nieba, albo bardziej nawet wisząca w lwowskim powietrzu. No to faktycznie można ponarzekać. No ale z drugiej strony, jakby było wspaniale i gorąco, to byśmy narzekali, że jest za bardzo gorąco. I że jest duszno, i że czekamy na ochłodzenie, więc faktycznie możemy uprawiać ten sport, polski sport narodowy, narzekania na pogodę.
2: Tak, ale przejdziemy chyba już do rzeczy istotniejszych. Nie twierdzę, że pogoda nie jest ważna. W czarnym niebie w wersji dłuższej pojawiły się tematy, które nie trafiły w związku z tym na antenę Radia Wnet, a to dobrze się składa, bo gdzie one bardziej nie pasują niż do studia Lwów. Mówiliśmy już naszym słuchaczom o aferze związaną z, no, umownie to nazywamy, z tematem lwowskich śmieci, Arturze.
3: W rzeczy samej, tak już poruszaliśmy, co najmniej jednokrotnie poruszaliśmy ten temat, a myślę, że nawet w kilku audycjach o tym mówiliśmy, o kwestii śmieci, czyli o zakładzie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, które w mojej pamięci powstaje w Lwowie, które w mojej pamięci powstaje w Lwowie od co najmniej 20 lat. Pamiętam, jak Andrii Sadowy, aktualny mer Lwowa, obejmował w 2006 roku swoje stanowisko w wyniku wyborów, no to on wtedy gwarantował obywatelom, że żaden zakład nie powstanie, a to dlatego, że wtedy była taka narracja strasząca mieszkańców miasta, że ten zakład będzie super toksyczny, będzie truł ludzi, zwiększy zachorowalność na nowotwory. Później sytuacja się zupełnie zmieniła, bo to jest jeden taki z głównych tematów tych wielu kadencji Andrija Sadowego, a mianowicie budownictwo zakładu przetwórstwa śmieci. No i wreszcie w roku 2021 Lwów dostał kredyt od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i zaczęła się budowa. Przetarg wygrała firma polska Control Proces SA, a teraz ten... Powiedziałbym właśnie, nazwałeś to aferą, ja bym to nazwał bardziej sporem gospodarczo-prawnym, który teraz się zaostrza, ale jeszcze z taką dosyć istotną nutką polityczną. A to dlatego, że miasto po rozerwaniu, jednostronnym wypowiedzeniu tej umowy z firmą Control Proces już zdążyła napisać ręką Andrija Sadowego dwa listy do premiera Tuska. Pierwszy list był napisany w ubiegłym roku, w sierpniu 2025, no i teraz 28 maja Lwowska Rada Miejska i Zarząd Miasta pod przewodnictwem Andrija Sadowego napisał kolejny list do premiera Rzeczypospolitej Polskiej, zarzucając, że właśnie między innymi strona polska w postaci także MSZ-u zajmuje się lobbingiem dyplomatycznym, naciskami na władzę, a według miasta ta umowa została rozerwana w sposób zgodny z prawem i w porozumieniu z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Zupełnie inaczej daną sytuację oczywiście oceniają przedstawiciele firmy Control Proces, prawnicy, specjaliści, asocjacja, czyli Związek Architektów Ukrainy, seria arbitraży, które się odbywało. Teraz aktualnie prowadzony jest najważniejszy arbitraż w Paryżu właśnie w tej kwestii. Wielu ekspertów zaznacza, że takiej umowy nie da się rozwiązać w trybie jednostronnym, że tą umowę można rozwiązać tylko i wyłącznie w wyniku postępowania sądowego i wyroku sądu, którego na daną chwilę jeszcze nie ma, bo arbitraż w Paryżu nadal trwa. Zjawiły się też jeszcze większe problemy, a to dlatego, że miasto, a mianowicie firma komunalna, zakład komunalny Zielone Miasto, które jest de facto zleceniodawcą tej budowy w imieniu miasta Lwowa, zablokowało dostęp dla przedstawicieli firmy Control Proces na plac budowy. Warto zaznaczyć, że zakład jest ukończony w niemalże 95%. No, zostały tylko prace finałowe. Dwa tygodnie temu konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej także nie został dopuszczony na plac budowy, a w ten piątek przedstawiciele firmy, adwokat firmy, ale także koordynator Ihor Hec Narodowego Związku Architektów Ukrainy także nie został dopuszczony na budowę. Wezwano policję i może posłuchajmy, co Ihor Hec, koordynator Narodowego Związku Architektów Ukrainy, powiedział na ten temat.
0: Dziś po raz kolejny nie dopuszczono polską firmę Control Proces na plac budowy. Zrobiono to całkowicie nielegalnie. Trzymam w rękach uchwałę Peczerskiego Rejonowego Sądu Miasta Kijowa, która zobowiązuje prokuratora generalnego Ukrainy do wszczęcia postępowania karnego z powodu bezprawnego niedopuszczenia firmy Control Proces na plac budowy. Ta uchwała sądu już jest przyjęta przez prokuratora generalnego Ukrainy. Niemniej jednak firma Control Proces nadal ma zablokowany dostęp do terenu budowy. To świadczy o tym, że władza lokalna nie reaguje na żadne procedury prawne. Władza samorządowa pozwala sobie na takie działania jak blokada drogi i dostępu do placu budowy dla wykonawcy. Dlatego przedstawiciele firmy Control Proces byli zmuszeni wezwać policję, aby złożyć zawiadomienie o bezprawnym blokowaniu dostępu do placu budowy. Wezwano policję i przedstawiciele firmy Control Proces złożyli zeznania. Policja przyjęła zgłoszenie i sporządziła protokół. W zeznaniach wskazano na złamanie prawa polegającego na umożliwieniu dostępu do placu budowy przedstawicielom firmy Control Proces. Władze nie przedstawiają żadnych dokumentów. Powołują się na jakiś wyrok sądu, który nie istnieje, ponieważ postępowanie arbitrażowe w Paryżu dopiero się rozpoczęło i nie ma jeszcze żadnych decyzji i tym bardziej wyroku. Niestety odbywa się bezprawie polegające na blokowaniu dostępu do placu budowy. Dlatego firma była zmuszona wezwać policję i zgłosić bezprawne blokowanie przejazdu i policja będzie prowadziła sprawę i ten fakt będzie dobrym dopełnieniem do postępowania, które i tak będzie wszczęte prokuraturą generalną Ukrainy. Wtedy prokuratura będzie prowadziła postępowanie karne, w którym oni będą musieli nie tłumaczyć, lecz składać zeznania na temat tego, kto wydał taką decyzję, na jakiej podstawie, w jaki sposób i kto zablokował publiczną drogę dojazdową, na której nie ma żadnych odpowiednich obiektów. Te fakty będą badane w ramach przedsądowego postępowania karnego.
3: No właśnie, oprócz postępowania karnego toczy się sprawa przed Międzynarodową Izbą Handlową w Paryżu. Właśnie ten trybunał potwierdził swoją jurysdykcję, a właśnie polska spółka wcześniej wygrała już 7 postępowań przedarbitrażowych przed rozjemcami FIDIC. FIDIC to jest Stowarzyszenie Architektów. Jedno z najstarszych, czy też najstarsze Stowarzyszenie Architektów Europejskich, na podstawie opinii których większość procesów inwestycyjnych tego poziomu odbywa się na terenie Europy. A teraz posłuchajmy, co przedstawiciele właśnie komunalnego przedsiębiorstwa Zielone Miasto z Lwowa odpowiadali policjantom przybyłym właśnie pod ten zakład.
4: Jakie przedstawiono panom dokumenty potwierdzające prawo dostępu?
5: Przedstawili dokumenty, że są wykonawcą budowy.
4: Jakie konkretnie?
5: Może się pani zapoznać. Tu stoi adwokat i przedstawiciel firmy.
4: Czy sprawdzaliście te dokumenty? O czymś was jeszcze poinformowali?
5: O wszystkim panią poinformowałem. Przekazałem pełną informację oficerowi śledczemu.
4: Proszę także poinformować śledczego, że kontrakt z wykonawcą został rozwiązany.
5: A czy jest wyrok sądu?
4: Mamy powiadomienie o rozerwaniu umowy, a teraz się toczy postępowanie arbitrażowe.
5: Ale jak rozumiem, wyroku sądu nie ma.
4: To sąd międzynarodowy, więc na dzień dzisiejszy wyroku nie ma. Ale umowa została rozwiązana i podmioty zostały o tym poinformowane. My niejednorazowo prosiliśmy dokumenty z wykonanych prac. Dodatkowo my niejednokrotnie wzywaliśmy przedstawicieli firmy, aby przekazać im ich własność i stosowne dokumenty. Dlatego z naszego boku jest wszystko w porządku.
5: Przyjąłem to, co pani powiedziała.
4: Jak będą jakieś pytania, proszę się zwracać.
5: Jak mają panowie jakieś pytania, proszę pytać.
4: Nie wiem, kto jest adwokatem. Kim wy jesteście?
6: Nagrywa pan?
7: Rejestruję dla siebie.
4: Nie zezwalam na nagrywanie.
6: Jest pani osobą publiczną. Nie ma pani prawa przeszkadzać w pracy dziennikarskiej. Znajduje się pani w przestrzeni publicznej.
7: Rejestruję wyłącznie dźwięk. Nie musi pan ze mną rozmawiać.
4: Macie jakieś do nas pytania? Jak nie, to my idziemy.
3: Ihor Hec z Narodowego Związku Architektów Ukrainy, którego słyszeliśmy w pierwszym nagraniu, wyjaśnia, że właśnie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju nie ma kompetencji do zatwierdzania rozwiązania umów i że to komunalna spółka Zielone Miasto zaleka polskiej firmy ponad 2 miliony euro za odebrane i potwierdzone protokołami prace. Między innymi pan Hec mówił też, że 26 maja Państwowa Inspekcja Architektury Urbanistyki Ukrainy odmówiła także spółce Cover Energy Plus wydania pozwolenia na dokończenie tej budowy. Według pana Heca tę firmę lobbowało otoczenie mera miasta Lwowa, aby właśnie zastąpić polską firmę Control Proces. Jednak właśnie Państwowa Inspekcja Architektury zablokowała tę próbę, ponieważ wniosek według nich oparto na nierzetelnej dokumentacji projektowej i na nierzetelnych ekspertyzach. Dodatkowo są prowadzone co najmniej 4 postępowania przez NABU, czyli Ukraińskie Narodowe Biuro Antykorupcyjne w kilku właśnie kwestiach związanych zarówno z niedopuszczaniem do placu budowy, jak i rozwiązaniem tej umowy. I na koniec proponowałbym właśnie posłuchanie też pana Igora Heca, właśnie koordynatora Związku Architektów Ukrainy, podczas zgłaszania sprawy na policję, sprawy w kwestii niedopuszczenia przedstawicieli firmy Control Proces na plac budowy.
5: Uchwała sądu z 12 maja 2026 roku. Tą uchwałą sędzia śledczy zobowiązuje prokuratora generalnego Ukrainy do wszczęcia postępowania karnego w sprawie, że w wyniku wstępnej zmowy Andrii Sadowy, mer Lwowa, Oleksandr Jegorow, dyrektor komunalnego przedsiębiorstwa Zielone Miasto i Sigitas Pakrzys, niby to inżynier Fidik, oni... Ja panom dam ten dokument. Nie trzeba mi dawać, ja tylko zobaczę.
7: Jakie są zarzuty w tej uchwale?
5: Wszcząć postępowanie karne, że ich, czyli firmę Control Proces, w nielegalny sposób nie dopuszczają do placu budowy. Bez żadnego wyroku sądu. Jeżeli chodzi o wyrok sądu, o którym mówi władza, nie istnieje a priori. To wszystko nieprawdziwa informacja. Zarzut polega na tym, że generalnego wykonawcę budowy zakładu, polską firmę Control Proces, bezprawnie nie dopuszcza się do placu budowy, więc ta uchwała sądu zobowiązuje prokuratora generalnego do wszczęcia postępowania karnego. W tej uchwale są wskazane osoby przeciwko, którym ma się toczyć postępowanie. Andrii Sadowy, mer Lwowa. Oleksandr Jegorow, dyrektor komunalnego przedsiębiorstwa Zielone Miasto. I Sigitas Pakrzys, niby to inżynier Fidik. Dlatego ta informacja jest ważna dla tej sprawy. Teraz przedstawiciel firmy Control Proces, który kieruje budową, chciał trafić na plac budowy, a go nie wpuszczono. Dlatego adwokat Control Proces wezwał policję. A mnie zaproszono oficjalnie przez Control Proces, dlatego że jestem koordynatorem grupy roboczej Narodowego Związku Architektów Ukrainy, który nadaje rekomendacje rządowi Ukrainy i Polski, abym mógł udzielić opinię i skomentować sytuację.
3: No właśnie, spór gospodarczy, spór prawny. Dwie strony mają zupełnie przeciwstawne opinie na ten temat, a mieszkańcy Lwowa nadal nie mają zakładu przetwórstwa śmieci. Dodatkowo warto zaznaczyć, że Lwów także nie ma wysypiska śmieci, które zostało z powodów technicznych zamknięte kilka lat temu i wszystkie odpady lwowskie, wszystkie śmieci są wywożone daleko od Lwowa. Lwów płaci nie tylko za transport swoich odpadków, ale także składowanie na innych wysypiskach, w innych miastach, często w innych obwodach. Wojciechu.
2: Arturze, to jest co prawda studio Lwów i ten temat, który poruszyłeś, o którym mówiłeś, jest denerwujący, ale ten, o którym chciałbym jeszcze wspomnieć, jest przygnębiający z kolei. To znaczy dzisiaj to barbarzyństwo trwa już piąty rok, ale dzisiaj kolejny akt specjalnego barbarzyństwa. Zmasowany atak na Ławrę Peczerską w Kijowie.
3: W rzeczy samej tak naprawdę duże uderzenie zarówno w Dniepr, ale przede wszystkim Kijów był miejscem ataku. Kilkadziesiąt rakiet było wykorzystane, zarówno manewrujących, jak i między innymi rakiet Onyx. Wykorzystano także setki bezzałogowych statków powietrznych. Co najmniej dwa trafienia w sobór zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, który jest częścią właśnie tego kompleksu Ławry Peczerskiej. Bardzo symbolicznej świątyni, a to dlatego, że tę świątynię bolszewicy w 1941 roku wysadzili w powietrze, zrównując ją z ziemią. Ta świątynia została odbudowana w latach 90. i była właśnie takim symbolem odrodzenia chrześcijaństwa wschodniego na tych terenach. Są dosyć duże zniszczenia. Udało się co prawda ugasić pożar. Zarządzono ewakuację też zabytkowych ikon i innych dokumentów. Więc kolejny akt barbarzyństwa. Oczywiście on jest przedstawiany jako taki bardzo symboliczny i wyjątkowy akt barbarzyństwa, no ale też należałoby powiedzieć o tym, że wiele miejsc, także chronionych UNESCO, tak jak ten kompleks jest chroniony przez UNESCO, zostało zaatakowanych przez Federację Rosyjską przez niemalże 5 lat wojny. Ostatnie dane, które czytałem, to Federacja Rosyjska zniszczyła ponad 500 miejsc sakralnych na terenie Ukrainy, z czego spora część to były obiekty zabytkowe. No także tutaj, jeżeli mówimy też o Lwowie, no to atak, warto przypomnieć, na teren tego kompleksu dawnego zakonnego kompleksu Bernardynów w Lwowie, obok kościoła świętego Andrzeja, gdzie trafiono w budynki tego kompleksu, chronionego także przez UNESCO. Wojciechu?
2: Tak, przygnębiające jest to wszystko, co się dzieje, a my za chwilę już porozmawiamy. Zmienimy temat na bardziej optymistyczny. Wrócimy do Dnia Dziecka poniekąd. Już za chwilę na antenie Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza.
1: Studio Lwów.
2: I po drugiej stronie telefonu pani Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie redaktorze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: Zapowiedzieliśmy już, że po przerwie połączyliśmy się znowu, żeby zapowiedzieć, wspomnieć o kolejnej akcji. To jest Dzień Dziecka z pewnym opóźnieniem, no bo mamy już, dzisiaj jest 15, połowa miesiąca. Z różnych powodów też był kuna, pogryzła przewody i nie udało się pojechać, ale akcja ma się wydarzyć. Za chwilę zaapelujemy o pomoc do naszych słuchaczy. Na jakim etapie jest pani i jaki program tego wydarzenia przyszłego?
8: Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Z całego serca każdemu z osobna, bo jesteście niesamowici. Wspieracie tak wiele akcji fundacji, tak wiele razy mogliśmy się przekonać, że pamiętacie o naszych rodakach, że macie olbrzymie serca, że możemy na was liczyć. I kochani, jak tutaj wspomniał redaktor, no mieliśmy taką właśnie niefajną sytuację, że złośliwa kuna nam pogryzła przewody hamulcowe, ale kochani, idziemy do przodu, idziemy w bardzo szybkim tempie, dzięki temu, że mamy takich wspaniałych ludzi jak wy. Niewiele nam jeszcze brakuje, więc wiem, że damy radę. Mamy już dla dzieci zakupione czapeczki, mamy zakupione bardzo ładne kapelusze, wszystko jest ologowane właśnie biało-czerwoną flagą, będą jeszcze plecaki, chcemy jeszcze dokupić bidony. No wszystko kwestia, ile nam się uda zebrać pieniążków, a złośliwa kuna została pokonana, drodzy rodacy, przez pana Jacka, który zadzwonił z Warszawy i mówi: pani Wonko, ja przyjadę swoim busem i ja panią zawiodę do tych dzieci. Także się bardzo cieszę, że dzięki właśnie wam pojedziemy, spotkamy się z nimi, spotkamy się z dziećmi właśnie tutaj naszymi, właśnie z parafii tutaj świętego Antoniego, z proboszczem Sławomirem Bystrym, spotkamy się z dziećmi właśnie w Winnikach i spotkamy się z naszymi kochanymi harcerzami, którzy na co dzień właśnie dbają o tych Polaków, dbają o dzieci, pomagają właśnie w parafiach, na których zawsze możemy liczyć. Więc drodzy Państwo, 130 osób dzięki wam otrzyma wsparcie. 130 naszych wspaniałych polskich dzieci powie dziękuję i 130 polskich dzieci będzie nosić piękne rzeczy dzięki państwa wsparciu właśnie z emblematem biało-czerwonym.
2: I tu, to jest ten moment, kiedy po raz pierwszy podamy numer telefonu, pod który można słać przelewy BLIK. To jest 511-243-447. Również można znaleźć w internecie Fundację Bratnia Dusza i dokonać przelew na numer konta, który jest tam wskazany, a ja podaję numer telefonu powtórnie. 511-243-447, a Artur Żak, ja czasami nie mogę za nim trafić. Jest parafianinem, czy nie jest? Bo już nie wiem, a jeżeli jest parafianinem, to powinien się może stawić na takim spotkaniu z młodzieżą. Arturze, co ty na to?
3: W rzeczy samej, tak naprawdę i jestem, i nie jestem. To jest tym parafianinem Schrödingera tak naprawdę, bo według prawa kościelnego to powinienem być parafianinem Kościoła Najświętszej Marii Panny, ale na lwowskich zboiskach, bo w związku z tym, gdzie mieszkam, mam najbliżej. Ale biorąc pod uwagę, że no, nazwijmy to moje gniazdo rodzinne jest na lwowskim Łyczakowie, więc Antoniego to też moja parafia, a biorąc pod uwagę, że ochrzczony jestem w kościele katedralnym, czyli w katedrze pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny we Lwowie, to ten kościół też jest mi bliski, więc jestem parafianinem wielu parafii, może tak określę. A jak będę we Lwowie, to obowiązkowo się
2: stawisz.
3: Stawię. Dobrze.
8: Zapraszam, Arturze, zapraszam serdecznie. Będzie wspaniałe ognisko w harcerzami. Harcerze przyniosą gitary, więc pośpiewamy nasze pieśni patriotyczne, pośpiewamy pieśni harcerskie. Będzie naprawdę fajnie. Chcemy też zrobić dzieciom właśnie takie ognisko z kiełbasą, żeby one się poczuły ważne, żeby poczuły tą wspólnotę. Dlatego, drodzy Państwo, prosimy bardzo o wsparcie, żeby każde z tych 130 dzieci dostało to wsparcie, żeby nam nie brakło, przypuśćmy tam, nie wiem, 20 czapeczek czy 30 na przykład kapeluszów, no bo to są drobiazgi, prawda? Nie możemy kogoś pominąć, więc jeśli Państwo nas wesprą, zrobimy to po prostu najlepiej, jak potrafimy. Zrobimy to z sercem i zrobimy to wspólnie, razem, jak zawsze, bo jesteście niesamowici, zawsze po prostu mogę na Was liczyć.
2: I jeszcze raz przypominamy, 511 to jest początek numeru telefonu, 243 447, w tym momencie powtarzam, 511 243 447. Pani prezes, ile jeszcze brakuje pieniędzy, żeby ta akcja była kolejna, żeby była przeprowadzona tak jak należy?
8: Kochani, nie brakuje wiele, bo brakuje około 1700 zł, więc to są już niewielkie pieniążki. Grupa jest bardzo duża, bo tak jak wspomniałam, to jest 130 dzieci. Dostaliśmy duże wsparcie też od Fundacji Potrafisz Polsko, za co też bardzo dziękuję. Dużym wsparciem znalazł właśnie pomoc też pana Jacka, ale kochani, każda złotówka, każde wsparcie od państwa to jest kolejny krok do celu, kolejna rzecz, którą zakupimy tym dzieciakom, kolejny uśmiech, kolejny znak polskości i naszego wsparcia.

0: później do śledzenia strony fundacji, gdzie Państwo będą mogli posłuchać, zobaczyć, obejrzeć zdjęcia i być chociaż w ten sposób z nami. Jeśli ktoś z Państwa chce ze mną jeszcze osobiście porozmawiać, coś doradzić, ja też jestem pod tym telefonem, który tu redaktor wymienia, do Państwa dyspozycji i z miłą chęcią z każdym z Państwa porozmawiam i posłucham dodatkowych porad, wsparcia. Bardzo mi jest miło, jeśli Państwo do mnie też dzwonią, kontaktują się osobiście. Dziękuję wszystkim z osobna, dziękuję każdemu, bo jesteście wspaniałymi ludźmi.
1: I dodajmy też, że jest profil facebookowy. Także, a jeszcze proszę powiedzieć, bo już za chwilę będziemy musieli się żegnać, jest 11.59. Proszę powiedzieć, czy w wakacje Pani odpocznie, czy planuje Pani kolejne akcje pomocowe?
0: Kochani, jak wiadomo, wakacje są okresem, kiedy wszyscy odpoczywają. Niestety u mnie nie ma takiej możliwości, ponieważ chcemy w sierpniu zrobić jeszcze akcję motocyklową. Mam nadzieję, że nam się uda. No i obiecaliśmy naszym seniorom, którzy byli tutaj właśnie w Polsce nie tak dawno, no była tylko część właśnie tych osób. Już pan Marian pyta, czy jeszcze będzie możliwość, żeby przyjechali tutaj do Polski chociaż na kilka dni, więc na jesieni też będziemy chcieli przygotować kolejną akcję, przyjąć tych właśnie Polaków, więc też apel, bo oni nie muszą przyjechać do Krynicy, oni mogą przyjechać do każdego innego miasta. Oni mogą spotkać się, nie wiem, w Warszawie, w Krakowie. Także jeśli Państwo mają chęć właśnie spotkać się z tymi Polakami, też przyjąć ich, to ja też proszę o telefony, informacje. Możemy to zrobić w każdym innym mieście i Państwo osobiście mogą właśnie ich ugościć, spotkać się, porozmawiać, być z nimi i zobaczyć, jak dla nich ważna jest Polska, z jakim szacunkiem oni mówią właśnie o historii, o tradycji, jak oni o to dbają. Bo, drodzy Państwo, spotkać się z taką osobą to zaszczyt. To jest coś, co nie da się opisać słowami, to trzeba po prostu przeżyć.
1: Pani
0: ja jestem do Państwa dyspozycji.
1: Pani prezes, godzina 12. Musimy już kończyć naszą rozmowę. Dziękujemy za to, że Pani odebrała telefon. Artur, Żak, Szymon, Chrystianus, Wojciech Jankowski się kłaniają. Dziękujemy Pani, a na pożegnanie podamy jeszcze raz numer telefonu 511 243 447. Telefony, długopisy w ruch. 511 243 447. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. W środę o tej porze Studio Białoruskie.
2: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
3: Program zrealizowany w ramach kampanii Fundacji Salvatti.pl, promującej polską kulturę i polskie dziedzictwo narodowe.

0: Dzień dobry, 12.01 w tym wydaniu wiadomości. Pokój na Bliskim Wschodzie. Co na to Izrael? Bombardowanie Ławry Peczerskiej oraz Wielka Brytania zakaże używania mediów społecznościowych przez dzieci. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Iran i Stany Zjednoczone osiągnęły wstępne porozumienie mające zakończyć trwający od kilku miesięcy konflikt. Donald Trump ogłosił, że w ramach umowy zostanie ponownie otwarta cieśnina Ormuz. Porozumienie przewiduje 60-dniowe zawieszenie broni oraz rozpoczęcie dalszych negocjacji dotyczących programu nuklearnego Iranu i ewentualnego złagodzenia sankcji. Oficjalne podpisanie dokumentu ma nastąpić w Szwajcarii. Jak pisze Reuters, informacja o porozumieniu wywołała natychmiastową reakcję rynków. Ceny ropy spadły, a giełdy na całym świecie odnotowały wzrosty. Część szczegółów umowy pozostaje jednak niejasna, a Izrael wyraził sceptycyzm wobec porozumienia, wskazując na nierozwiązane kwestie bezpieczeństwa w regionie. Pomimo porozumienia między USA a Iranem, władze Libanu zaapelowały do osób przesiedlonych z południowych regionów kraju, aby nie wracały jeszcze do swoich domów. Izrael zapowiedział bowiem, że nie wycofa swoich wojsk. Reuters przypomina, że w wyniku izraelskiej ofensywy przeciwko wspieranemu przez Teheran Hezbollahowi zginęły tysiące osób, a około 1 200 000 mieszkańców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Hezbollah rozpoczął ostrzał Izraela 2 marca, deklarując wsparcie dla Iranu. Premier Pakistanu Shehbaz Sharif, który pośredniczył w rozmowach między Teheranem a Waszyngtonem, poinformował, że porozumienie przewiduje natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Mimo to izraelski minister obrony Izrael Katz oświadczył, że Izrael nie jest stroną tego porozumienia i nie zamierza wycofywać się ze stref bezpieczeństwa utworzonych w południowym Libanie, strefie Gazy i w Syrii. Zapowiedział również reakcję na wszelkie ewentualne ataki Iranu na Izrael związane z sytuacją w Libanie. Kijów pilnie.

0: Nie uruchamia procedury w ramach UNESCO oraz innych mechanizmów międzynarodowych, poinformował szef tamtejszego MSZ Andrzej Sybicha, cytowany przez Czarne Niebo News. Ukraina domaga się natychmiastowej i zdecydowanej reakcji na rosyjski atak powietrzny, który poważnie uszkodził obiekty Ławry Kijowsko-Peczerskiej, unikalnego kompleksu z listy światowego dziedzictwa UNESCO. Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na kilka dużych miast Ukrainy. W wyniku ostrzału w Kijowie wybuchł pożar zabytkowej katedry Zaśnięcia Matki Bożej, a w całym kraju zginęło co najmniej 9 osób. Jednocześnie, według agencji AFP, ukraińskie ataki na południe od Moskwy miały pochłonąć 3 ofiary śmiertelne. Wielka Brytania zakaże mediom społecznościowym udostępniania swoich usług osobom poniżej 16 roku życia. Brytyjski premier Keir Starmer zapowiedział, że zakaz zostanie wprowadzony do wiosny przyszłego roku. Nowe przepisy mają dotyczyć najpopularniejszych platform, w tym TikToka, Instagrama, Facebooka, YouTube'a, Snapchata oraz X-a. Zakaz nie obejmie komunikatorów takich jak WhatsApp i Signal. Jak pisze BBC, decyzja brytyjskiego rządu została przyjęta z zadowoleniem przez rodziny, które straciły dzieci w związku z aktywnością internetową. Takich jak na przykład podejmowanie internetowych wyzwań. Oprócz zakazu korzystania z mediów społecznościowych, rząd planuje także zablokowanie funkcji uznawanych za szczególnie ryzykowne, takich jak transmisje na żywo. Rozważane jest również wprowadzenie nocnych ograniczeń dostępu do niektórych usług internetowych dla nieletnich.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a po południu rozpogodzeniami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, wieczorem zanikające na południowym zachodzie. Miejscami w północno-wschodniej części kraju burze lokalnie z gradem, na termometrach od 14 stopni na Suwalszczyźnie, przez około 18 w centrum, do 21 na zachodzie i południowym wschodzie.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Reklama.
4: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
5: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
3: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
8: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
6: To była autopromocja.
9: W samo południe.
10: I dzisiaj w samo południe dość wyjątkowo witam Państwa Łukasz Jankowski, godzina 12.07, a my będziemy kontynuować rozmowy o sytuacji w Polsce. Na siebie polityczne, to chyba, ale tutaj chyba nie tylko o politykę chodzi, chodzi też o zwykłą uczciwość. Historia pewnego radnego, działacza Platformy, wcześniej Młodych Demokratów, obecnie Koalicji Obywatelskiej, który został lekarzem 2 lata temu i już zrobił błyskotliwą, wręcz zawrotną karierę. 28-letni radny z Warszawy zarabia 1 600 000 złotych rocznie z publicznych pieniędzy. Bez specjalizacji zostaje koordynatorem SOR-u w Miejskim Szpitalu Południowym. Z ustaleń portalu Zero wynika, że na papierze potrafi wyrabiać nawet 330 godzin miesięcznie. To proszę sobie policzyć, ile to jest, co robi w tym czasie, gdy rzekomo pełni dyżury i ma ratować zdrowie pacjentów. Między innymi występuje w telewizji, ma spotkania z czołowymi politykami koalicji, jak z panią marszałek Kidawą-Błońską, albo byłym marszałkiem też Senatu, panem marszałkiem Grodzkim. Co to jest za historia i jak to się robi w Warszawie? O tym teraz Państwu powiemy. Naszym gościem radny miasta stołecznego Warszawy z konkurencyjnego, żeby była jasność, klubu, więc tutaj te opinie mogą być narzutowane polityką, ale sprawa ma też ten wymiar czysto ludzki. Naszym gościem Paweł Lisiecki. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jedno sprostowanie, już nie radny miasta stołecznego Warszawy, ale radny sejmiku województwa mazowieckiego, ale tak, reszta to się zgadza.
10: Ale kiedyś burmistrz Pragi, tak, więc jest też zaznajomiony z samorządem.
11: I radny Warszawy. Dzielnicy, i radny dzielnicy też kiedyś.
10: I radny dzielnicy, no dobrze, a kiedyś jeszcze poseł. To powiedzmy, kto... Inaczej, od początku, jak się zatrudnia ludzi w samorządowych warszawskich szpitalach?
11: No, wygląda na to, że jeżeli chodzi o funkcje nawet koordynatora SOR-u, są to funkcje obsadzane z klucza partyjnego. No nie tak powinno to oczywiście wyglądać, bo oczywiście ja nikomu nie zabraniam bycia w danym ugrupowaniu, w danym stowarzyszeniu, w danej partii politycznej, ale w tym wypadku wiele wskazuje na to, że była to pewnego rodzaju synekura czy nagroda dla radnego Koalicji Obywatelskiej, radnego dzielnicy Ursus, który z jednej strony skończył studia, był młodym lekarzem, aczkolwiek bez specjalizacji, ale z drugiej strony był użyteczny i jest użyteczny nadal politycznie, ponieważ między innymi on brał udział w konferencjach dotyczących tak zwanej Alei Milionerów za rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie krytykowano to, że były osoby, które na stanowiskach publicznych zarabiały duże pieniądze. A tu okazuje się, że pan radny Dawid Kacprzyk sam bardzo chętnie został posiadaczem takiej synekury i dosyć dobrze zarabiał zarabiał jak prawdziwy milioner na funkcji publicznej z pieniędzy publicznych. Więc to pokazuje, że mamy do czynienia tutaj z pewnego rodzaju patologią. Mało tego, wiele też wskazuje na to, że mamy tutaj również do czynienia z przekroczeniem uprawnień, bo jeżeli pan radny Dawid Kacprzyk, nie mając specjalizacji, nie mając pewnego doświadczenia, pełni takie funkcje jak koordynator SOR, czyli szpitalnego oddziału ratowniczego, to ktoś tutaj przekroczył uprawnienia i pytanie, czy do takiej nominacji powinno w tym wypadku dojść. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że on rzeczywiście zgodnie z tym, co się udało dziennikarzom ustalić, wypracowywał miesięcznie 330 godzin. To tak, jakby ten człowiek praktycznie w miejscu pracy żył, funkcjonował, nocował, spędzał czas. Ja tak przypomnę, że taki normalny człowiek miesięcznie wyrabia między 160 a 200 godzin w pracy. W przypadku pana...
10: Cały miesiąc, o ile dobrze pamiętam, to jest więcej 730 godzin. Taki standardowo, oczywiście czasami ma więcej, mniej dni, ale jeżeli ma 30 dni, to jest to 730 godzin z drobnym haczykiem. 330, czyli no tak 11 godzin na dobę mniej więcej musi
11: spędzić. 11 godzin na dobę. No biorąc
10: I to pod każdego dnia. Bez weekendów.
11: I to każdego dnia. Biorąc pod uwagę to, że pełnił on funkcję bardzo odpowiedzialną koordynatora SOR-u, no to pytanie, czy taka osoba, która pracuje 11 godzin dziennie bez wytchnienia, tę funkcję pełni w sposób właściwy, czy też mamy do czynienia z zaniedbywaniem obowiązków. Zwłaszcza, że jak ustalili dziennikarze w trakcie pracy, w trakcie pełnienia dyżurów, bywał na sesjach Rady Dzielnicy, bywał na różnego rodzaju konferencjach prasowych, wspierał kampanię Rafała Trzaskowskiego, no to pokazuje, że albo ktoś, kto go zatrudnił i nadzorował tę jego pracę, no, doprowadził do de facto niegospodarności, albo sam pan radny nie pełnił właściwie obowiązków zgodnie z umową o pracę, co by też kwalifikowało się do tego chociażby, żeby oddał pieniądze, które wziął za tę pracę.
10: No właśnie, a może nie tylko on, może też dyrekcja szpitali, to był bardzo wzięty działacz. Na ile to jest sprawa, która obciąża nie tylko tą jednostkę, ale być może cały system, a być może też konkretne osoby z samorządu warszawskiego?
11: Z jednej strony mamy rzeczywiście pytanie o system obowiązujący w warszawskich szpitalach. Czy rzeczywiście dochodzi do zatrudniania większej liczby tego typu osób w szpitalach warszawskich? I czy ten system rzeczywiście jest zgodny z prawem? Druga rzecz to jest kwestia, o której wspomniałem, to znaczy przekraczania uprawnień przez dyrekcję, czy też osoby zatrudniające pana Dawida Kacprzyka i wypełniania przez niego obowiązków i sprawdzenia, czy to wypełnianie obowiązków było właściwe. To są dwa, tak by można powiedzieć, podstawowe obszary, które należałoby zbadać. I jest tu duże pole do popisu z jednej strony dla Komisji Rewizyjnej w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, a z drugiej strony myślę też i dla prokuratury, która powinna tę sprawę prześwietlić.
10: Politycy Platformy, także ci ze Świecznika, chociażby były przewodniczący obecny przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, pan Konwiński, przekonują, że to był otwarty konkurs, a stawki są rynkowe. Naczelna Rada Lekarska mówi trochę co innego, bo plasuje tego młodego lekarza bez specjalizacji w 1% najlepiej wynagradzanych w kraju lekarzy. Jak to jest? Czy faktycznie takie pieniądze, bo 1,5 miliona dostaje się w otwartych konkursach i jest to stawka rynkowa w Warszawie? Jak wygląda ten nadzór także samorządu, także miasta stołecznego Warszawy, także prezydenta tego miasta Rafała Trzaskowskiego nad służbą zdrowia?
11: Znaczy, ja jestem za tym, żeby akurat lekarze zarabiali dobrze, natomiast za te dobre ich zarobki, żeby również właściwie wykonywali swoje obowiązki. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, czy rzeczywiście w tym wypadku mieliśmy potrzebę, niezbędną potrzebę do tego, aby takie pieniądze dana osoba zarabiała. I tutaj ten konkurs na to stanowisko również powinien zostać prześwietlony. Być może okazać się w ten sposób, że o tym konkursie nie wiedziało zbyt wiele osób, tylko wtajemniczone osoby, a być może pozostałe osoby, które mogłyby spełniać te kryteria, zostały pozbawione możliwości dowiedzenia się. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że ten taki konkurs mógł być przeprowadzony dosyć po cichu, chociaż z zachowaniem pewnych procedur. Natomiast przy takich konkursach chyba o to chodzi, aby wyłonić najlepszego kandydata, a jednocześnie no, dającego możliwość tego, aby no, te warunki finansowe nie były dla szpitala aż tak bardzo obciążające. W tej chwili mamy w służbie zdrowia dosyć dużą zapaść finansową. Niektórzy twierdzą nawet, że mamy do czynienia z bankructwem Narodowego Funduszu Zdrowia. No ale jeżeli rzeczywiście dochodzi do sytuacji, w której młody działacz Koalicji Obywatelskiej zarabia takie pieniądze w szpitalu, publicznym szpitalu, no to potem nie dziwmy się, że dziura w Narodowym Funduszu Zdrowia, bo nie wiadomo, czy mamy do czynienia z jednostkowym przypadkiem, czy też większą liczbą tego typu przypadków, że ta dziura w NFZ-cie jest tak duża i sięga miliardów złotych. No, ludzie czekają wiele miesięcy na to, aby uzyskać pomoc ze służby zdrowia, uzyskać dostęp do lekarza. Często te operacje, zabiegi są przekładane, no a tu się okazuje, że można zarobić 1 600 000 złotych w rok. I pytanie, czy było to uczciwe ze strony, podejście ze strony tego człowieka i ze strony tych, którzy go zatrudniali. Mam dużą dozę jakby przeświadczenia o tym, że była to funkcja publiczna i w pewien sposób nagroda za to, co pan radny robił w trakcie kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego.
10: No, między innymi był aktywny przy tak zwanej Alei Milionerów z PiS, czyli grupy najwyższych menadżerów spółek Skarbu Państwa. No, to jest zmianowania politycznego, nie ukrywajmy, ale tak, pracujący z nami wiele lat, mający pewne doświadczenie. No, pan radny Dawid Kacprzak postanowił do tej alei dołączyć i to bardzo szybko i na bardzo takim niewysokim stanowisku, koniec końców koordynatora oddziału SOR, to troszeczkę niżej niż prezes Orlenu na przykład.
11: Zdecydowanie, tak jak wspomniałem, nikomu nie odbieram prawa do posiadania legitymacji partyjnej, przynależności do stowarzyszenia, czy w ogóle posiadania jakichkolwiek poglądów politycznych, bo to nie o to chodzi. Natomiast za tym wszystkim musi iść jakieś doświadczenie i jakieś kompetencje. No i jeszcze rzecz podstawowa, zaangażowanie w pracę, którą się wykonuje za konkretne pieniądze. Bo jeżeli tutaj mamy sytuację taką, że pan radny zamiast być na dyżurze, który jest opłacany z pieniędzy podatników, jednocześnie jest na...
10: No bo na to wygląda, na to przynajmniej Patryk Słowik to opisał na łamach portalu Zero, że na to wiele wskazuje, że w czasach, kiedy w momencie, kiedy wypełniał, że jest na SOR-ze, brał na przykład udział w sesjach rady dzielnicy, albo udzielał się inaczej politycznie, że chyba podpisywał fikcję.
11: Tak, i to moim zdaniem powinno być zbadane przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta oraz prokuraturę, bo to jest wyłudzanie pieniędzy przez radnego. W związku z czym te organy powinny się zająć tą sprawą i wyjaśnić ją. Tak jak powiedziałem, dobrze by było sprawdzić, czy to nie jest tylko czubek góry lodowej i tego typu praktyki nie są szerzej stosowane w mieście stołecznym Warszawa oraz w innych samorządach, gdzie no, w pewien sposób radni też pełnią funkcję oprócz w Radzie, również w jednostkach podległych samorządowi.
10: To jest kolejne pytanie na koniec o skutki polityczne, jak pan radny prorokuje, bo to jest taka historia, która no trochę ogniskuje to, co robią działacze Platformy.
11: No, ja powiem w ten sposób. Dobrze by było, żeby były jakieś skutki polityczne, bo klasa polityczna, żeby było jasne, też w pewien sposób do niej należę. Jeżeli nie jest w jakiś sposób kontrolowana, nie jest powściągana, no to może doprowadzić do wynaturzenia pewnych rzeczy, a tutaj mam wrażenie, że z takim wynaturzeniem mamy do czynienia. I kontrola ze strony dziennikarzy, a potem odbiór tego przez społeczeństwo, moim zdaniem powinna być jednoznaczna i polegający na potępieniu. Natomiast czy będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju refleksją po stronie obecnie rządzącej koalicji w Polsce i w Warszawie, tego zagwarantować nie mogę, bo w wielu przypadkach dochodzi do sytuacji takiej, że jest stosowana niestety ta słynna doktryna Neumanna, że swoich no, po prostu nie ruszają. I jeżeli nie będzie ze strony społeczeństwa takiego powszechnego oburzenia, to może się okazać, że pan radny nie tylko na tym stanowisku zostanie, ale jeszcze poklepią go po plecach i powiedzą, że swój chłop i dobrze zrobił.
10: I nawet dobrze zarobił, nie tylko dobrze zrobił. No ale z drugiej strony mamy też oburzenie powszechne, no bo jednak jeżeli zarabia duże pieniądze jakiś lekarz, który ma specjalizację, jest niezwykle no, i dobrze wykształcony, i może nawet utalentowany, takie słowa chciałem użyć, to być może jeszcze jakoś by się to gdzieś tam broniło, ale tu mamy no, 28-latka bez specjalizacji.
11: Tak, osobę, która nie ma doświadczenia, w związku z czym, tak jak wspomniałem, nie ma też w moim przekonaniu pewnych kompetencji do pełnienia pewnych funkcji.
10: No i plus jeszcze radykalne oszustwo, no bo jeszcze gdyby to nie chodzi o oszustwo, ale tu wydaje się, że mamy do czynienia z poświadczeniem nieprawdy, ze złamaniem wielu artykułów szeregu kodeksów, w tym zdaje się kodeksu karnego.
11: Tak, i dlatego sprawa moim zdaniem powinna znaleźć finał w prokuraturze, a jeżeli w prokuraturze, to również w sądzie karnym, bo no, mamy do czynienia z bezczelnym oszustwem i oszustwem, które uderza w, nie tylko w kwestie finansowe, bo tu mówimy o pieniądzach publicznych, ale również i w wiarygodność wielu, wielu lekarzy, którzy pracują po prostu uczciwie. A tutaj mamy do czynienia z osobą, która wygląda na to, że postanowiła sobie w sposób nieuczciwy dorobić i to w bardzo duże pieniądze. Pewnie gdyby pan Łukasz, nie pan Łukasz, przepraszam, pan radny
10: Dawid Kacprzak.
11: Kacprzyk. Gdyby on to pewnie robił w sposób bardziej umiarkowany, że tak to ujmę.
10: Czyli, że nie od razu wielką chochlą ponad 1,5 tak. miliona, tylko tak skromnie zarobił rocznie 900 tysięcy.
11: No, bo nawet mniej, no bo 900 tysięcy to jest też dosyć znacząca suma. No,
10: wielu z nas pewnie chciałoby tyle kiedyś w rok zarobić.
11: Ja nawet dzisiaj rozmawiałem z kilkoma osobami i mówię, no na taką sumę to ja wraz z żoną to musielibyśmy parę lat tak naprawdę pracować. W związku z czym, no to już suma, która uderza po oczach i w związku z czym pewnie gdyby robił to łyżeczką i po cichu, to by uszło mu to na sucho, w tym sensie, że nikt by się o tym nie dowiedział. Natomiast tutaj no, postanowił pójść ten młody człowiek na całość, plus ci, którzy go tam zatrudnili. Dzięki czemu no, sprawa rzuciła się od razu w oczy i można było ten cały proceder, tak jak powiedziałem, może to być czubek góry lodowej, odkryć.
10: O czym mówił nasz gość Paweł Lisiecki, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, ale wcześniej przez wiele lat radny Warszawy i burmistrz jednej z istotnych, może i najważniejszej dzielnicy, czyli Pragi Północ.
11: Dziękuję bardzo.
10: Był naszym gościem, godzina 12:26. No, chciałoby się mieć takie wsparcie, jakie ma młody radny, ale my mamy też niezgorsze wsparcie na sprawie patroni. Bardzo Państwa jeszcze raz dziękuję wszystkim patronom, wszystkim słuchaczom, że jesteście Państwo z nami. To dzięki naszym patronom możemy nasze radio utrzymać, wykupić koncesję, także zabezpieczyć technicznie nadawanie, bo to są te najtrudniejsze rzeczy do przeskoczenia. Emitel, nie emitel, inne rzeczy, już nie będę w to wchodził, ale jakoś jeszcze dajemy radę dzięki naszym patronom. Jeżeli Państwo słuchają Radia Wnet, lubią nas słuchać, to też apelujemy i prosimy o to, żeby nas wspierać w tym utrzymaniu koncesji. patronite.pl ukośnik radio wnet, ale też można nas wesprzeć, jeżeli chodzi o takie bezpośrednie wsparcie na stronie wnet.fm. Tam jest też zakładka wspieraj nas, tam może na przykład przelew zrealizować, jeżeli ktoś tak woli. Niemniej wszystkim naszym słuchaczom, patronom wspierającym bardzo, bardzo dziękuję. A teraz będzie rozmowa, którą zrealizowała nasza redakcyjna koleżanka z panem profesorem Ireneuszem Dobrowskim. To jest rozmowa Katarzyny Adamiak.
12: Gościem Radia Wnet jest pan profesor Janusz Dąbrowski, Szkoła Główna Handlowa, Fundacja SET. To kongres, który się zbliża, który rozpocznie się jutro rano. Kongres zatytułowany Polska Ambitna. Jak wzmocnić państwo w niestabilnym świecie? No to proste pytanie, profesorze. Jak wzmocnić państwo w niestabilnym świecie?
13: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa serdecznie. Nie jest to proste, dlatego będziemy dyskutować, będzie wiele debat. Gdybyśmy mieli to tak bardzo krótko powiedzieć, no to Polska w tej chwili stoi przed takim wyborem. Albo się rozpłynąć w tym geopolitycznym świecie walk imperiów i stać się takim terytorium zależnym, albo walczyć o swoją podmiotowość, co jest możliwe, no bo w tej chwili mamy już gospodarkę 4 biliony złotych, czyli przekroczyliśmy bilion dolarów i to wchodzimy do tego ekskluzywnego klubu, w związku z tym jest kapitał, są pieniądze, no tylko trzeba się zastanowić w tej chwili, jak strategicznie zainwestować te pieniądze, które kierunki wybrać, jak wzmocnić państwo polskie, żeby inni do nas się dołączali. No i po prostu wybór jest albo peryferia Europy, albo centrum Międzymorza.
12: Centrum Międzymorza, o tym projekcie Trójmorze, Trójmorze Plus. Rozmawiamy wielokrotnie w Radiu Wnet. Ja dodam tylko, że konferencja odbywa się pod patronatem honorowym prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wśród panelistów, gości pojawi się szef BBN-u, ale lista gości jest naprawdę znakomita. Zebrało się zacne grono, które mam wrażenie ma szansę wypracować jakieś realne stanowisko. To pan, panie profesorze, powiedział, że trzeba wypracować jakieś stanowiska. W których obszarach, pana zdaniem, jesteśmy najbardziej zacofani, jeśli użyjemy takiego kolokwialnego stanowiska? Czy to jest cyberbezpieczeństwo, czy to jest bezpieczeństwo wojskowe, czy to jest energia? Jakie obszary pan widzi, w których trzeba wypracować najmocniej i najszybciej nowe rozwiązania?
13: W zasadzie w tych wszystkich obszarach strategicznych my mamy dużo do zrobienia. To, co będzie decydowało o przyszłości, to są 4 elementy. Po pierwsze, czy Polskę uda się być takim hubem energetycznym? No bo mamy dostęp do morza, możemy robić różnego rodzaju naftoporty, gazoporty, całą sieć przesyłu i być takim punktem odniesienia dla Europy Środkowej, dla krajów, które nie mają dostępu do morza. One potrzebują dywersyfikować swoje źródła dostaw, uniezależniać się od Rosji, to jest choćby problem Słowacji czy Węgier i poszukują alternatyw. No i tutaj właśnie różnego rodzaju gazociągi, ropociągi z Polski byłyby tą alternatywą, że wszelkie sprawy związane z takim hubem energetycznym, to jest pierwsza rzecz. Drugi element to jest oczywiście hub transportowy. No, musi być tutaj Europa Środkowa połączona takim szkieletem kolejowym, drogowym. No to jest oczywiście ta Via Carpatia, to są różnego rodzaju połączenia kolejowe, które trzeba dokończyć, budować. No i z takim centralnym punktem komunikacyjnym, który teraz nazywa się Port Polska, który będzie to wszystko integrował, jednocześnie będzie portem pasażerskim, ale też portem cargo. No i trzeba już też myśleć o południowym porcie komunikacyjnym, gdzieś pomiędzy Katowicami a Krakowem, no bo Polska ma tak naprawdę potencjał na dwa takie centra. Podobnie jak Niemcy mają Frankfurt, mają Monachium, próbują robić Berlin, no i tu oczywiście jesteśmy dla nich konkurencją, ale to trzeba sobie też zdać sprawę, że jesteśmy jeszcze większą konkurencją dla Holandii, bo Holandia jest takim zapleczem logistycznym Niemiec. No i tu gdybyśmy wybudowali odpowiednio sieć infrastruktury, to my byśmy byli konkurencyjni wobec Holandii. Trzecim elementem to jest taki hub, takie centrum bezpieczeństwa. No, czyli mówiąc krótko, musimy mieć poważną armię, silną, poważną armię. I to jest tak, to ja to akurat nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, no wiem, że to jest po prostu potrzebne, natomiast jak to robić, to już musi, to będą tam generałowie, będą osoby związane i z MON-em, i z armią bezpośrednio, którzy przedstawią pewną koncepcję armii, bo musimy być takim elementem stabilizującym i ewentualnie gotowym do jakiejś misji w ramach Europy Środkowo-Wschodniej, żeby te kraje Europy Środkowo-Wschodniej, mniejsze, te 10-5-milionowe, mogły wiedzieć, że na nas mogą liczyć. No i na samym końcu jest najtrudniejsza rzecz, całkowicie najtrudniejsza rzecz, to jest hub technologiczny. Po prostu Europa Środkowa nie może być biorcą technologii, bo wtedy w łańcuchach dostaw okazuje się, że mamy bardzo małą marżę, no tam robimy samochody, drzwi do samochodów, tego typu rzeczy i to się musi zmienić. To jest najtrudniejsze, dlatego że o ile infrastrukturę, o ile w armii, no to można budować metodami państwowymi, nazwijmy je, poprzez różnego rodzaju inwestycje publiczne. No to jeżeli chodzi o postęp technologiczny, to musi być wola jednostki. Tutaj strasznie trudno jest jakby nakazami to robić. O je drogę można łatwo wybudować, no to strumień technologii rodzi się w takim połączeniu, bardzo unikalnym połączeniu prywatno-publicznym. To się udało w Stanach Zjednoczonych stworzyć taką dolinę krzemową, która opierała się w dużej mierze na zleceniach, na przetargach, na kontraktach Pentagonu. I my musimy to po prostu powtórzyć. No tutaj bardzo dobrze Izrael sobie radzi, czyli stworzyć technologie wojskowe, ale podwójnego zastosowania. Czyli te pieniądze, które będziemy inwestować w armię, żeby to było oprócz armii, przemysł cywilny, czy cały sektor cywilny uzyskał, no tak naprawdę to się sprowadza ostatecznie do przewagi kosztowej. Pewne nowe technologie, które powodują oszczędności. Tak przecież powstał internet. Internet to jest pomysł wojskowy, który później przeniesiono do sfery cywilnej. Po wojnie w Iraku, w Afganistanie wojsko amerykańskie bardzo dużo na przykład zainwestowało w różnego rodzaju protezy, w różnego rodzaju pomoc tym weteranom. No i potem cywilna medycyna na tym skorzystała, miała gotowe rozwiązania. W związku z tym, no całe to budowanie armii nie może się po prostu odbywać na zasadzie zakupów zagranicznych, bo my nic z tego długoterminowo nie będziemy mieli. Może się okazać, że kupimy czołgi, które odstraszą potencjalny atak, no ale zamortyzują się w magazynach i nic nie będziemy z tego mieli, tylko inne koncerny zagraniczne. W związku z tym, no trzeba tu postawić na własną myśl techniczną i to jest najtrudniejszy element. Ja nie ukrywam tego. To wszystkie tutaj elementy muszą się skupić, żeby postęp technologiczny wygenerowany w sektorze zbrojeniowym mógł później służyć sektorowi cywilnemu. No, żebyśmy mieli przewagę tu.
12: Mieliśmy taką sytuację z firmą, która buduje systemy antydronowe, z firmą z Gdyni, Gdańska, z Trójmiasta, która wygrała przetarg kilka lat temu na system antydronowy w Polsce. Mówię o... I teraz proszę mi wybaczyć, bo to jest APP albo AP, PS.
13: Nie pamiętam.
12: Jest
13: tego.
12: Firma w Polsce, nasi słuchacze będą wiedzieć, ja zaraz to sprawdzę. To jest firma, która zbudowała największy system antydronowy na Ukrainie. Ta firma zbudowała również najpierw ten system antydronowy w Polsce, tylko że zamówienie, które zostało dostarczone do firmy, było już nienowoczesne, nie było zaufania od strony Ministerstwa Obrony Narodowej, znaczy nie mówię bezpośrednio od strony ministerstwa, tylko urzędników, którzy zamawiali starą technologię, która później się nie sprawdziła, później były pretensje, a chwilę później czytamy o potentacie polskim, który buduje system antydronowy na Ukrainie, bo tam zostały zdjęte te wszystkie warunki przetargowe, to zaufanie do bezpośredniego jakby dostarczyciela technologii było ogromne. My mamy cały czas ten sam problem na poziomie właśnie tych instytucji dzisiaj. Dzisiaj mówimy o tym, że powinniśmy budować rozwój technologiczny. Tymczasem potencjalnie w partnerstwie publiczno-prywatnym jesteśmy naprawdę w dalekiej, głębokiej, czarnej dziurze, bo zasady nie ufa się temu połączeniu. Oczywiście to wynika z wielu doświadczeń naszych złych, ale jak przełamać to w ministerstwach, w urzędniczym systemie myślenie o tym, że polski przedsiębiorca niekoniecznie jest złodziejem i naciągaczem.
13: Tak, to rzeczywiście jest ogromny problem, który jeszcze pozostał z czasów PRL-u. Tam były tak zwane ESKI, czyli każde przedsiębiorstwo miało wydzielony ten swój departament specjalny, czy wydział specjalny, który był pod kontrolą służb specjalnych, najczęściej wojskowych służb informacyjnych wtedy. I dzisiaj jest taka pokusa, żeby nadmiernie kontrolować ten przemysł. Znaczy jest brak wiary w tego prywaciarza, który jest stygmatyzowany i wszystko chce się produkować przez przemysł wojskowy, państwowy, mając świadomość, że to jest większa kontrola, lepsza kontrola, no możliwość sterowania i no będziemy na ten temat debatować. Ja teraz z góry nie jestem w stanie powiedzieć, co wypracujemy. Natomiast ten model oczywiście się może nie wyczerpał, ale on ma ograniczone możliwości rozwoju. Tu musi być raczej model taki dualny, to znaczy te stary przemysł, nazwijmy to, czyli czołgi, haubice, armaty, wszystko to, co jest takim żelazem w cudzysłowie oczywiście, no to powinny robić Huta Stalowa Wola, tam Bumarła Bendy, inne zakłady. Natomiast jak widzimy, wojna w Iranie, tam nie był potrzebny ani jeden czołg praktycznie. Tam decydują drony, decydują rakiety balistyczne, rakiety manewrujące i tu musimy jakiś ten stworzyć optymalny miks, czyli jakaś kontrola, ale też nie za duża służb specjalnych, ale też swoboda działania prywatnych przedsiębiorców, bo jakby nikt, czy przemysł państwowy nie jest w stanie doścignąć innowacyjności prywatnej, jeżeli prywatne przedsiębiorstwa ma pogoń za zyskiem. To właśnie Dolina Krzemowa pokazała, gdzie prywatne firmy, no przecież ta firma SpaceX, która teraz weszła na giełdę, całkowicie prywatna firma i dzięki tym prywatnym procedurom i pomysłom ona w zasadzie w tej chwili jest numerem jeden, jeżeli chodzi o loty kosmiczne, nowe pomysły i nie możemy się tego bać. Znaczy kontrola państwa, ale nie kontrola, która zadusi. Firmy. Mhm.
12: Można dołączyć do kongresu, bo przypomnę, rozmawiamy z profesorem Ireneuszem Dąbrowskim. Kongres Polska Ambitna, 16 czerwca. Rejestracja rozpoczyna się od godziny 9:30. Ten kongres odbędzie się w Centralnym Domu Technologii przy ulicy Kruczej 50 w Warszawie.
13: W samym centrum Warszawy,
12: chociaż my w Radiu Wnet lubimy mówić, że my jesteśmy w samym sercu
13: bardzo
12: Warszawy.
13: Blisko, bardzo blisko.
12: Nieopodal Radia Wnet, Krucza 50.
13: Prawa komora serca i lewa komora serca.
12: To jest to wydarzenie, na które chcemy Państwa z Panem Profesorem...
13: Na stronie internetowej jeszcze można się też rejestrować. Udział jest bezpłatny oczywiście.
12: Kongres SET. Zapraszamy Państwa tam na stronie, lista panelistów i prowadzących. Wygląda to bardzo interesująco, więc myślę, że nie będą Państwo rozczarowani. Zapraszamy Państwa wraz z Panem Profesorem we wtorek od godziny 9:30 rejestracja na miejscu. A tak, formularz internetowy. Dlaczego warto obejrzeć, dołączyć do kongresu SET?
13: No ja mam nadzieję, że uda nam się bardzo poważnie porozmawiać, bo grono gości, których udało nam się zaprosić, to są ludzie zarówno ze świata akademickiego, jak i z praktyki w wielu obszarach. Będziemy też rozmawiać o finansach państwa, bo to wszystko trzeba w odpowiedni sposób finansować. No w tej chwili sytuacja finansowa jest jeszcze nie krytyczna, ale jest bardzo trudna. Znaczy przez te ostatnie 3 lata zadłużenie bardzo skoczyło i to może być pewną barierą. Będziemy też na ten temat rozmawiać, jak tą barierę przełamać, bo mamy również problemy ze ściągalnością podatków. Baza podatkowa się w tej chwili w niektórych obszarach kurczy. Wydaje się, że te podatki były nakładane zbyt pochopnie, czy wzrost na przykład akcyzy był nie spowodował wzrostu przychodów z tego tytułu, a bez opanowania sytuacji budżetowej będzie bardzo trudno cokolwiek zrobić, bo samo zadłużenie w sobie państwa nie jest jakimś dramatem. No wszystkie państwa są zadłużone. Kluczem jest tylko to, żeby te środki z kredytów szły na inwestycje. Bo to jest bardzo ważne, bo jeżeli one idą na konsumpcję, to oznacza po prostu tyle, że bieżące pokolenie żyje na koszt przyszłego pokolenia. Jeżeli to idzie na budowę dróg, na budowę lotnisk, no to następne pokolenie, które
12: będzie
13: spłaca, ale korzysta z tego. Tak. Płaci rentę, ale korzysta z tego i to jest wtedy sprawiedliwe i to daje szansę rozwoju następnym pokoleniom.
12: A my jako bieżące pokolenie chcielibyśmy uniknąć, żeby nasze takiej sytuacji, żeby nasze dzieci źle wspominały nasze czasy, więc bardzo się cieszę, że mogłam z Panem rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Ireneusz Dąbrowski i Kongres SET Polska Ambitna był gościem wywiadu Wnet. Wszystkiego
13: dziękuję
12: dobrego.
13: Dziękuję bardzo, do widzenia.
8: Radio Wnet, więcej niż radio.
3: Reklama.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
18: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
19: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
18: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
19: Zaprasza Fundacja Art Bene.
3: Po reklamie.
12: Szef kuchni poleca.
20: Witam bardzo serdecznie, Konrad Pędrzecki, po weekendzie. No właśnie, właśnie. I dawno niewidziany gość u nas już jakiś czas temu. To już było, nie wiem kiedy, z miesiąc może temu, Piotr Bernatowicz, a jest rok Czapskiego i dlatego się spotykamy. To jest główny nasze, że tak powiem, temat naszej rozmowy, ale może nie tylko. Generalnie rzecz biorąc, trwa przygotowanie do wystawy Czapskiego dla publiczności 19 czerwca, rok Czapskiego, Czapski. No też diabeł zrobi wszystko, żebyście państwo tam nie poszli.
21: Dzień dobry, witam pana redaktora. Zawsze miło mi w Radio Wnet, więc jak będziecie mnie zapraszać, to będę częściej.
20: No tak, no tak, ale dzieje się bardzo dużo rzeczy, wszędzie się dzieje, no ale Czapski to... Ostatnio byłem w Galerii Atak, była rozmowa z panem Krzysztofem Musiałem o wystawie nie tylko Czapskiego, bo ona była, że tak powiem, sparowane prace Czapskiego z innym malarzem, równie dobrym, może nie równie dobrym, no nie wiem, no tutaj z tymi hierarchiami to, ale z bardzo dobrym malarzem, tak? Z Bysławem
21: Maciejewskim.
20: Zbysław, takie trudne imię, dlatego się zawahałem przez chwilę. Ale poopowiadajmy, co będziemy mogli obejrzeć w Muzeum Archidiecezji, bo no ja tutaj mam już, że tak powiem, materiały i trochę wiem, ale państwo nie wiedzą nic.
21: W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zobaczymy fragment kolekcji, którą posiadamy. Fragment obrazu, kolekcji obrazów Józefa Czapskiego i rysunków przede wszystkim. Bo tych obrazów w sumie nie mamy aż tak bardzo dużo, 6 obrazów olejnych, ale mamy bardzo dużo rysunków, blisko 100 rysunków, które zostały podarwane przez artystę. Warto przypomnieć, że 40 lat temu dokładnie w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej odbyła się wystawa Józefa Czapskiego w 1986 roku. I to, no to nie było jeszcze w tej nowej siedzibie przy ulicy Dziekania, ale przy ulicy Solec 61. Ale była to pierwsza wystawa powojenna Czapskiego w Warszawie. Pokazano ponad 40 obrazów olejnych z kolekcji prywatnych, przywiezionych od artysty, ale też z kolekcji muzealnych i blisko 200 rysunków różnego rodzaju, pokazujących jakby taki, czy stanowiących taki przekrój jego twórczości powojennej. To była bardzo duża wystawa i jakby pierwszy raz po wojnie w Warszawie, bo tutaj warto przypomnieć, że wystawa w 1957 roku odbyła się w Krakowie i w Poznaniu Czapskiego, ale później przez długie dekady Czapski w ogóle nie był pokazywany, nie uczestniczył. No, przebywał na emigracji, przebywał w Paryżu oczywiście, no, ale też nie był pokazywany w żadnym muzeum, galerii w Polsce i dopiero ta wystawa w 1986 roku jakby na nowo go odkryła polskiej publiczności. Pokłosiem tej wystawy jest właśnie kolekcja rysunków i obrazów Józefa Czapskiego. No i te prace, wszystkie obrazy olejne i wybór rysunków będziemy pokazywali na wystawie od piątku. Wystawę zatytułowaliśmy L'Humanité, ludzkość. Dlatego, że te rysunki, obrazy też, ale rysunki przede wszystkim są skoncentrowane na człowieku i trochę tak układa się ta wystawa i ten zestaw rysunków, obraz właśnie ludzkości XX wieku. Ludzi bardzo różnych. Czapski rysował i osoby publiczne, znane, aktorów, polityków, ale też może większą część jego rysunków to są przedstawienia ludzi takich zupełnie przypadkowych, które on widział na ulicy, w kawiarni, w barze, na stacji metra, w pociągu, dokładnie tak. I obserwował tych ludzi, próbował właśnie, koncentrował się na takiej chwili, kiedy... Takiej chwili jakby zamyślenia, kiedy człowiek właśnie tak wyrwany jest, można powiedzieć, z takiej monotonii codziennych czynności. Zamyśla się, przybiera jakąś specyficzną, charakterystyczną dla siebie pozę i Czapski to próbował uchwycić właśnie taką, jak on też o tym mówił, że spotykamy człowieka, no to jest jakby pewna bariera, jest to obcość, natomiast jak właśnie zaczynamy się próbować wyjść czy zbliżyć do niego, no to właśnie nagle jakby odkrywamy zupełnie inny świat, który staje się bardzo nam bliski. I to jest ciekawe, to widać w tych rysunkach. One są taką też specyficzną kreską rysowane, taką trochę nerwową, przypominającą trochę charakter pisma. On tak jakby pisze te rysunki, pisze taki właśnie portret ludzi, pisany przez niego, obrazkowy, ale właśnie jakby ten styl taki bardzo charakterystyczny. Są to rysunki różne, w różnej właściwie stylistyce. Jedne są bardziej takie realistyczne, takie portretowe w tradycyjnym ujęciu, a inne są takie zupełnie jakby szkicowe. Tak jakby próbował pewne wrażenie, które zapamiętał, zaobserwował, szybko oddać, tak? Jakby nie koncentrując się na takim studium naturalistycznym, ale bardziej na oddaniu pewnej sytuacji, pewnego zdarzenia właśnie, czy postawy, jakiegoś gestu, który zapadł mu w pamięć.
20: Tak łapał chwilę. Ja pamiętam właśnie z Krzysztofem Musiałem, jak rozmawialiśmy, on opowiadał o takich sytuacjach na przykład z opery, czy skądś tam, że nagle w takiej ciszy nagle słychać było szybko taki ołówek i Czapski po prostu szybko chciał coś namalować, to no, okoliczności zmuszały, ale też takie sceny jak w pociągu, no ten pociąg jedzie tam, człowiek, który się wygina, że tak powiem, na sali, albo plaże, tak, czy tak, no, to są takie tak, sekundy.
21: No na plaży już można dłużej, że tak powiem, no można, poleniuchować i obserwować.
20: Ale są te gesty, tak, które są jakby chwilowe, tak, jak ktoś sięga na przykład po piłkę, czy coś, no, czy kogoś tam obejmuje, no to są takie momenty, które trzeba złapać, właśnie złapać tą chwilę. To chyba zresztą tytuł wystawy tam w galerii, ja tak też polecam, bo to piękna w ogóle też, bardzo mi się podoba ta w ogóle sekwencja zdarzeń. Przed chwilą była Meridian 21 w Kordegardzie, były właśnie te prace Czapskiego mało znane i w ogóle ta podróż w ogóle mało znana do Ameryki Południowej. Nawet osoby z nim związane jakoś kwestionowały tą wyprawę. To ciekawe. A teraz właśnie noworok Czapskiego mamy. I tak bardzo jest. Dobrze.
21: Tak, jest kolejna rocznica urodzin Czapskiego. On się urodził w 1896 roku, no to sobie można policzyć, nie wiem, nie pamiętam, która 130, tak, dobrze liczę, rocznica urodzin, więc warto tę postać przypomnieć. No my pokazujemy prace artystyczne, no ale postać jest no niezwykle bogata. Zresztą ten jakby nurt malarski, artystyczny często się zderzał z takim nurtem, można powiedzieć, w życiu Józefa Czapskiego, człowieka publicznego, takiego jakby spełniającego pełne posłannictwo. Tak? On uratował się jako jeden z nielicznych oficerów polskich z mordu w Katyniu. Później już na zlecenie generała Andersa szukał tych oficerów, no bo jakby armia się formowała w Związku Radzieckim, no i tych oficerów nie było, szukali ich, tak, jakby co się stało z blisko 20 tysiącami oficerów polskich. Więc Czapski został wydelegowany, jako że doskonale znał rosyjski, no też był, odpowiednio miał też kwalifikacje, żeby podejmować ten trud, spotykać się z różnymi postaciami, nie tylko politykami czy urzędnikami, ale też jakby zabiegać o to, żeby do tych wysokiej rangi polityków się dostać. No i szukał, tak? Oczywiście był zbywany, docierał do bardzo wysokich urzędników, do łącznie z jakimiś naczelnikami gułagu, którzy twierdzili, że ci oficerowie gdzieś tam się zapodziali po prostu na północy, może dotrą. Tak, a prawda była oczywista, tak, że są zamordowani, więc on jakby też, to było jego ważne posłannictwo i to głosił. Napisał książkę w Zapiski Starobielskie, ale też Na nieludzkiej ziemi, gdzie jakby też te jego wspomnienia starobielskie były stały się częścią tej publikacji. Występował w Stanach Zjednoczonych też przed kongresem, opowiadał w latach 50., jak już żelazna kurtyna zapadła i i Katyń, no jakby można było mówić o Katyniu, bo to warto też powiedzieć, że zaraz po wojnie Czapski no nie był słuchany, tak? Zresztą włoska lewica, komuniści, no też jakby krytykowali Instytut Literacki, który wtedy się przeniósł do Paryża, mówiąc wprost, że to są jacyś faszyści, którzy się zalęgli tutaj w Paryżu, tak? No a potem oczywiście nastąpiło napięcie, żelazna kurtyna, i wtedy już jakby można było źle mówić o Związku Radzieckim, tak mówiąc, czy mówić prawdę po prostu o Związku Radzieckim. Wtedy właśnie...
20: No tak powiedzmy, półprawdy, bo pamiętam Gustawa Herminga Grudzińskiego tamto z tą prawdą, to było długo bardzo.
21: Tak, no oczywiście tutaj to jest, mówię, można było, bo no tak, to też są perypetie książki właśnie Józefa Czapskiego, który najpierw znalazł wydawcę, ten wydawca się zainteresował, chętnie przystąpił do pracy nad książką i po jakimś krótkim czasie telefon, że jednak książka zostaje wstrzymana, bo właśnie źle mówi o Stalinie, ale no tak, oczywiście tutaj te środowiska lewicowe, zwłaszcza w Europie, były dosyć silne, natomiast rzeczywiście Czapski o tym mówił, jeździł do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, ale też do Ameryki Południowej, po to, żeby z jednej strony opowiadać o historii, z drugiej strony też jakby zbierać pieniądze na wydawanie kultury, na działalność Instytutu Literackiego, bo to była też jego misja. On był takim trochę tutaj człowiekiem, który właśnie taką misję wypełnił.

0: sztuką, który był bardzo też krytyczny wobec siebie, bardzo niezadowolony z wielu prac. No, narzekał na to, że właśnie chciałby popracować, chciałby malować, a tutaj musi się czymś zajmować, jego obowiązki inne go od tego odrywają. Także ciekawe jest to, jak te dwa takie nurty człowieka właśnie wiodącego życie publiczne, piszącego artykuły, tak, czy jakby takiego ambasadora kultury, a z drugiej strony właśnie artysty, który bardzo poważnie podchodzi do swojej sztuki. I ma też wysokie wymagania wobec siebie, wobec swojej twórczości. Nie ulega żadnym modom, to też jest chyba ważne, bo Czapski przez te wiele dekad powojennych właściwie tak, tutaj już pan redaktor mi wskazuje, że się za bardzo rozgadałem, ale no zapraszam na wystawę po prostu i wtedy będzie można dłużej porozmawiać.
1: Bo ja też jestem tutaj zobowiązany do wpuszczenia wiadomości. Minęła jeszcze...
0: O Czapskim można mówić godzinami, bo to była taka bogata postać.
1: Wrócimy. Jeszcze ja chciałbym też porozmawiać, co się dzieje w pańskiej galerii drugiej, w której pan pracuje.
0: Tak, wernisaż w sobotę Pawła Kopaczewskiego, młodego artysty. Zapraszamy.
1: No to właśnie. To jakby niekończąca się opowieść. Dziękuję pan Piotr Bernatowi. 19 rozpoczyna się wystawa Józefa Czapskiego w Muzeum Archidiecezji. Ta-da! No to teraz wiadomości. No.
2: Minęła 13 w tym wydaniu wiadomości. Wzrasta bilans ofiar ataku na Ukrainę, pokój na Bliskim Wschodzie i co na to Izrael oraz Wielka Brytania i zakaz mediów społecznościowych. Jakub Duszak, zapraszam.
3: Wiadomości wnet.
2: Do 10 wzrosła liczba ofiar fali rosyjskich ataków na Ukrainę, podaje Reuters. Jednym z celów ostrzału był zabytkowy kompleks klasztorny w Kijowie, gdzie uszkodzona została historyczna katedra Zaśnięcia Matki Bożej. Rosja przeprowadziła zmasowane uderzenia rakietowe i dronowe na kilka ukraińskich miast. Najpoważniejsze zniszczenia odnotowano w stolicy oraz w Charkowie na północnym wschodzie kraju. Według władz wśród ofiar znalazło się 5 ratowników, którzy zginęli podczas akcji gaśniczej po wcześniejszym ostrzale Charkowa. Służby informują, że liczba ofiar może wzrosnąć. Uszkodzenie historycznego klasztoru w Kijowie wywołało oburzenie władz Ukrainy, które oskarżają Rosję o niszczenie dziedzictwa kulturowego kraju. Rosyjskie ataki objęły zarówno obiekty infrastruktury, jak i tereny mieszkalne. Donald Trump uda się do Francji na doroczny szczyt państw G7. Spotkanie odbędzie się po zawarciu porozumienia między USA a Iranem, które ma zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie i złagodzić napięcia polityczne oraz gospodarcze na świecie. Trzydniowy szczyt rozpocznie się dziś nad Jeziorem Genewskim przy granicy Francji ze Szwajcarią. Trump zapowiedział, że wyruszy na spotkanie bezpośrednio po udziale w gali mieszanych sztuk walki UFC organizowanej na terenie Białego Domu. Jak pisze Associated Press, gospodarz szczytu, czyli prezydent Francji Emmanuel Macron, deklarował wcześniej, że chce skupić obrady na zmniejszaniu nierówności społecznych, wzmacnianiu współpracy międzynarodowej oraz łagodzeniu napięć handlowych i geopolitycznych. Cele mogą jednak kolidować z polityką America First prowadzoną przez Trumpa. Pomimo porozumienia zawartego między USA a Iranem, władze Libanu zaapelowały do osób przesiedlonych z południowych regionów kraju, aby nie wracały jeszcze do swoich domów. Izrael zapowiedział bowiem, że nie wycofa swoich wojsk. Reuters przypomina, że w wyniku izraelskiej ofensywy przeciwko wspieranemu przez Teheran Hezbollahowi zginęły 1000 osób, a około 1 200 000 mieszkańców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Premier Pakistanu Shehbaz Sharif, który pośredniczył w rozmowach między Teheranem a Waszyngtonem, poinformował, że porozumienie przewiduje natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Mimo tych słów izraelski minister obrony Izrael Katz oświadczył, że Izrael nie jest stroną tego porozumienia i nie zamierza wycofywać się ze strefy bezpieczeństwa utworzonych w południowym Libanie, strefie Gazy i w Syrii. Zapowiedział również reakcję na wszelkie ewentualne ataki Iranu na Izrael związane z sytuacją w Libanie. Wielka Brytania zakaże mediom społecznościowym udostępniania swoich usług osobom poniżej 16 roku życia. Premier Keir Starmer zapowiedział, że zakaz zostanie wprowadzony do wiosny przyszłego roku. Nowe przepisy mają dotyczyć najpopularniejszych platform, w tym TikToka, Instagrama, Facebooka, YouTube'a, Snapchata oraz X'a. Zakaz nie obejmie komunikatorów WhatsApp i Signal. Jak pisze BBC, decyzja brytyjskiego rządu została przyjęta z zadowoleniem przez rodziny, które straciły dzieci w związku z na przykład podejmowaniem przez nie wyzwań internetowych. Oprócz zakazu korzystania z mediów społecznościowych,

0: Rząd planuje także zablokowanie funkcji uznawanych za szczególnie ryzykowne, takich jak transmisje na żywo. Rozważane jest również wprowadzenie nocnych ograniczeń dostępu do niektórych usług internetowych dla nieletnich.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
6: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
5: Czas na motorsport.
6: Najszybsza audycja w Polsce.
5: Zapraszają
6: Piotr Nałęcz
5: i Kamil Kowalik.
6: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
3: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
7: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
8: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
4: To była autopromocja.

0: Witam Państwa bardzo uprzejmie i bardzo serdecznie. Konrad Pędrzecki. To będą teraz telefony, ale telefony z przerwą małą, bo będziemy rozmawiać o godzinie 13.26 z panem Grzegorzem Kasjaniukiem i będziemy, proszę Państwa, rozmawiać o Milejczycach i o niezwykłym obrazie. Właśnie jesteśmy umówieni o tej godzinie 13.26, więc będzie taka malutka przerwa, ale do nas można dzwonić 572 296 545 i możemy rozmawiać o różnych rzeczach, ale ja bardzo bym prosił, żebyśmy nie gotowali takiego, że tak powiem, takiej zupy politycznej z bardzo negatywnymi emocjami, bo dostaję palpitacji serca i później muszę pić melisę przez cały wieczór, więc bym prosił, żeby tak nie było. I chyba już mamy jakiś telefon i będziemy go odbierać właściwie natychmiastowo, tak? Uwaga, odbieramy. Halo. Dzień dobry.
1: Witam pana, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja mam dla pana bardzo dobrą wiadomość. Żeby pan nie po omaczku nie kręcił wiatrakami, to polecam sprawę Solino i Janikowa, gdzie Janikowo firma Competica chce sprzedać udziały Kapu Cess, to jest firma niemiecka, a tam pracownicy mają zabrane swoje udziały, a chcą budować magazyny ropy, gazu, czyli ta energia przeciwwiatrakowa. I tutaj ta sprawa jest bardzo głęboka i szeroka. I pan Jerzy Gawęda, dobrze by było, jakby pan Ireneusz Dąbrowski, który mówił też o energetyce, o tym wszystkim, żeby się skontaktować, uratować te spółki polskie z tego względu, że jak Niemcy wejdą na nasz rynek, to nie będą musiały brać udziału Holandii, bo będą sterować odśrodkowo z Polski.
0: Dobrze, biorę pod... Już wszystko sobie zapisałem, ale co, ale tak po omacku, ale no chyba te wiatraki dobrze tam się, że tak powiem, kręcą.
1: No ja jestem przeciwna wiatrakom, ja już to wszędzie zgłaszałam, że te łopaty niemieckie mają być wyrzucane i zwracane do Niemiec, do Chin i wszędzie skąd zostały sprowadzone, bo to nie nasza bajka. Ja temu się sprzeciwiałam i prosiłam, żeby wszystkie związki zawodowe, lasy takie ważne, strategiczne rzeczy, żeby wszyscy przewodniczący Solidarności, czy krajowych, czy jakichś tam związków innych wzięli się razem i powiedzieli nie, bo to jest nasz majątek, nasz dział, a tutaj Bartoszewicz bardzo mówił o podziale majątku, gdzie go i jak inwestować, czyli kultura, gdzie jest ta kultura dla produktu, który nie jest ważny, ale ma wartość taką duchową, wartości takie ekonomiczne i wszystkie inne w swoim programie w punktach 21. A teraz mam jeszcze jedną ważną sprawę.
0: Poproszę króciutko, bo już ta czas...
1: Tak, Półwysep Tumski. Co robi w tej sprawie pan nasz przywódca duchowy, biskup biskup Wojciech Polak. On w Gnieźnie jest i nie jest zainteresowany tym, żeby kultura, dziedzictwo duchowe Polski było zachowane, bo ja tego człowieka nie widzę w żadnej przestrzeni. My mamy tego przywódcę duchowego, czy też sprawy te nasze duchowe są rozmyte w przestrzeni, bo ja już nie wiem, do kogo się zwracać, o co kogo prosić, bo wszędzie drzwi zamknięte. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.
0: Dziękuję bardzo. Była taka książka Italo Calvina, Rycerz nieistniejący. I to mi się skojarzyło z prymasem nieistniejącym, ale może to za daleko idąca analogia. Mili Państwo, Nie poprosiliśmy o żadną muzykę, więc sami wybierzemy muzykę i proszę dzwonić. Telefony, to jest jeszcze do 13.26 będziemy sobie mogli porozmawiać na antenie Radia Wnet.

0: Konrad Mędrzecki tutaj siedzi sobie w studio. To, że z poniedziałku się zrobił piątek, to odpowiedzialny za to jest Petrus Chrystus i bardzo dziękujemy, bo właściwie I'm in love cały czas, Monday, Tuesday i do piątku też i Sunday też. A teraz już odebraliśmy telefon od słuchacza. Dzień dobry, witam serdecznie. Kto do nas się dodzwonił?
1: Dzień dobry, Krzysztof z Podlasia. Witam serdecznie. Czy mam przyjemność obcowania rozmowy ze słynnym Konradem Mędrzeckim?
0: Oj, tak, tak, ale to bez przesady, tak, nie tak, taki tak, słynny i niech pozostanie. To taki,
1: słynny, bo radio jest niesamowicie słynne i znane. Temat ostatniej kobietki, która poruszała, podpisuje się dwoma rączkami, na pewno tak, trzeba działać i musimy się ruszyć. Za nas nikt nie zrobi. Ja chciałem poruszyć też taki delikatny temat, bardzo krótko. W sobotę pani konsul z Lwowa wypowiadała się na temat takich ostatnich pociągnięć naszych decydentów odnośnie Białego Orła. Ja myślę, że prosiłbym takich ludzi jak pani konsul i innych nie wypowiadać się, że Polacy chcą albo coś mówią. To nie jest masówka. My powiedzmy sobie, nie mamy nic do powiedzenia. Otwieram stronę internetową. W Interii też jest masa artykułów. Polacy mówią, Polacy chcą, Polacy... My jesteśmy za narodem ukraińskim. Oczywiście, że tak, że tam jest nieszczęście. Jak najszybciej zakończyć? Ja się zawsze modlę za ten naród i koniec tej wojny. Szkoda i Rosjan, i Ukraińców, naturalnie. I to tyle, co chciałem powiedzieć. I pozdrawiam serdecznie wszystkich dziennikarzy z Radia Wnet, bo to jest coś niesamowitego. Jestem po raz kolejny, powtórzę, syty tym radiem.
0: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. A odnośnie Rosji, to ja bardzo Państwu polecam teraz książki, czytam Sergieja Libiediewa, który wyjechał z Rosji, nie chce wrócić i to jest jeden z niewielu Rosjan, którzy mówią, że ich jego, że tak powiem, recepta na koniec, że tak powiem, kłopotów z Rosją to zniszczenie państwa rosyjskiego. A to wybitny pisarz i opisuje to rośnięcie w strachu, że tak powiem, rośnięcie w strachu w Rosji. I to on się urodził w 81 roku i to dosyć niesamowite, co opowiada w tych książkach i w jaki sposób opowiada. Wydał też tomik wierszy i bardzo Państwa zachęcam do tego. A nasz gość poprosił o Czesława Niemena. Miałeś, chamie, złoty róg i taka będzie właśnie ilustracja muzyczna do naszej rozmowy i dedykujemy to naszym politykom różnym, bo tak się to składa, że to niestety tak działa. No, to teraz, mili Państwo, ten utwór muzyczny, a za chwilę będziemy już rozmawiać z panem Grzegorzem Kasjaniukiem, bo byliśmy umówieni wcześniej na temat książki Mielejczyce, Serce dobrego pasterza, Nadzieja Polski w czasach ostatecznych. No właśnie, czy te ostateczne czasy są, czy nie są? No, czasami wygląda tak, że są. No dobra, to teraz Czesław Niemen i dzwonimy do pana Grzegorza.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
0: Po reklamie.
3: Cała naprzód!
4: No właśnie, mili Państwo, cała naprzód sięgamy po książki, po różne książki i przede mną książka pana Grzegorza Kasjaniuka, Milejczycy, Serce dobrego pasterza, nadzieja Polski w czasach ostatecznych i rozmawiamy z autorem. Panie Grzegorzu, witam serdecznie i bardzo miło.
5: Dzień dobry, witam słuchacze, witam pana redaktora.
4: No właśnie, pan jest dziennikarzem, lektorem, speakerem Radia Olsztyn, też konkurencyjnego, ale będziemy rozmawiać właśnie, co to za miejsce. Milejczyce nie są tak znane, a obraz, który tam się znajduje, też nie jest tak znany. No i można przybliżyć sobie opowieść o tym obrazie i może wybrać się na pielgrzymkę, taki rozdział drugi, pielgrzymi szlak do Milejczyc. I piękne i cuda piękne opisane. Może byśmy poprosili o wprowadzenie do tej książki i żeby pan zachęcił, bo ja tą książkę trzymam w dłoniach, mam popodkreślane różne zdania z różnych stron i no i książka jest ważna dla mnie.
5: O Milejczycach jest coraz głośniej, jeszcze bardziej od 12 czerwca, kiedy kościół, maleńki kościółek pod wezwaniem biskupa męczennika Stanisława został podniesiony do rangi sanktuarium pod wezwaniem Serca Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Były transmisje telewizyjne, wiele tysięcy pielgrzymów przyjechało do Milejczyc. Do małej podlaskiej wsi, niedaleko Siemiaty, czy diecezji Jadrochiczyńska. I tam w tej wsi, która ma ponad 400 mieszkańców, znajduje się drewniany katolicki kościółek, w którym jest właśnie obraz słynący łaskami. Obraz Serca Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Rozlewają się tam łaski uzdrowienia. Także ateiści się nawracają, także uzdrowienia duchowe, ale także uzdrowienia związane z intronizacją Serca Pana Jezusa w swoich rodzinach, a także w swoich parafiach, także w miejscach pracy, bo biznesmenów tam przyjeżdża, żeby zawierzać swoje interesy w Sercu Pana Jezusa, a także kwestie narodowe, czyli zawierzenia Polski w Sercu Pana Jezusa. Milejczyce są znane od kilku dobrych lat, tak dopiero, gdyż ten okres po II wojnie światowej, jak i całe Podlasie, było trochę zapomniane. Gdzieś tam zrzucone na margines przez całą partyzankę niepodległościową, która tam była i represje władz PRL-owskich, a wcześniej sowieckich, które na tym terenie organizowały czystki. Także Milejczyce, można powiedzieć, z tym skarbem 300-letnim, który mają w kościółku, czyli obrazem, przetrwały ten zawieruch chyba dzięki opatrzności Bożej, by teraz nastąpiła taka erupcja wiary, bo w 2019 roku nastąpiła renowacja obrazu, zakończona sukcesem, gdyż odtworzono oryginalne barwy, a także datowano ten obraz na taki, który ma już 300 lat, taki najstarszy wizerunek Serca Pana Jezusa w Polsce, a może nawet najstarszy wizerunek Serca Pana Jezusa w Europie. To jest szkoła hiszpańska. Niesamowity obraz pokazujący Pana Jezusa niosącego na swoich ramionach owieczkę. A co jeszcze takiego szczególnego jest w tym obrazie? Oczy, oko owieczki. To jest ludzkie oko skierowane na Pana Jezusa i uszy owieczki skierowane tak centralnie, jak takie radary na Pana Jezusa, wsłuchane w to, co mówi, wsłuchane w ten głos nawołujący tej owieczki, bo to jest niezwykła obietnica, że Pan Jezus nie zostawi sobie oddanych, by je konkretnie i mocno poszukiwać i przywrócić do tego stada 99 owiec, które czekają, aż ta zagubiona się odnajdzie. To jest taka obietnica z Milejczyc na dzisiejsze czasy Pana Jezusa, płynąca z głębokiego oddania się Mu i zaufania.
4: No to bardzo pięknie. Mnie to bardzo tutaj w pewnym sensie zaskoczyły, bo tutaj taka jest opowieść o postaciach ukazujących się na obrazie w taki nietłumaczony. I co to za postacie się pojawiają na tym obrazie?
5: Czy są to historie, tak, są to historie takie niewiarygodne. One są też związane z tym miejscem. Wiele osób, które przyjeżdża do Milejczyc, jest wpatrzone w ten obraz, miało doznania wewnętrzne. Widać, to jest taka łaska wewnętrzna dla tych osób, widzenia czegoś więcej w tym obrazie niż jest namalowane i ukazane. Być może to jest takie widzenie wewnętrzne. Ale faktycznie sam też widziałem takie zdjęcie zrobione przez jedną z moich znajomych, która mi to pokazywała, że są takie postaci. Jedni widzą tam świętych, inni widzą osoby niezidentyfikowane. Jest tam jakaś tajemnica, nie ma co robić wokół tego sensacji, ale na pewno jest jakiś znak duchowy dla tych, którzy tam przyjeżdżają, klękają i składają pod tym obrazem swoje cierpienia, intencje.
4: No to pięknie. Kiedy pan się wybiera znowu?
5: Liczę na to, że będę niedługo. Na pewno we wrześniu w Siemiatyczach, czyli niedaleko Milejczyc, będę miał spotkanie z mieszkańcami gminy tego regionu, właśnie związane z tą książką, także kolejną, która powstaje w kontekście Milejczyc. Ale jeżeli chodzi o kult serca Pana Jezusa w Polsce i na tym terenie, bo to jest związane z kultem, to miejsce, to tak jak ten obraz jest, ma już swoje lata, taki kult serca Pana Jezusa w Polsce też ma swoje lata, bo jeżeli odnosimy się do samego Kacpra Drużbickiego, jezuity, to jeszcze sprzed czasu objawień świętej Małgorzacie Alacoque, serca Pana Jezusa objawień, to jeszcze 300 lat wcześniej mieliśmy u nas objawienia dane Dorocie z Montów. To niesamowite objawienia serca Pana Jezusa, które pokazują, że nie ma przypadku i to nie jest przypadkowy znak na dzisiejsze czasy, że po tylu latach, po tylu wiekach ten kult odżywa, może inaczej, że cały czas był żywy, ale być może teraz jest taka potrzeba, żeby zawierzać siebie, swoje rodziny, ale także Polskę sercu Pana Jezusa.
4: To wspaniale. Dziękuję za te słowa i dziękuję za tą książkę, bardzo ładnie wydana na okładce właśnie obraz. Jakoś przypomina mi się też obraz związany z Faustyną. No, piękne. Największe tajemnice obrazu łaskami słynącego, oczywiście takie najbardziej, że tak powiem, spektakularne, to są właśnie te opowieści o cudach, o pojawieniu się ojca rodziny po 10 latach na skutek działania obrazu i wielu innych, i o uzdrowieniach, także no i to wszystko są fakty. To są fakty,
5: które... To są fakty, choć nie ma prowadzonej księgi takiej uzdrowień, ponieważ Milejczyce to nie jest miejsce objawień. To jest miejsce obecności Bożej. Tak jak w Częstochowie mamy obraz Matki Bożej Częstochowskiej, tak to mamy obraz serca Pana Jezusa. Te łaski się po prostu rozlewają. Tak, są takie spektakularia. One są niesamowite, jeżeli słyszymy o stwierdzonym przez lekarzy obumarciu płodu w łonie matki, a potem ożywienia tego płodu i takiego wrócenia do życia, to rzeczywiście jest to spektakularne i wręcz cudowne. Odnośnie obrazu i tego porównania do Jezu, ufam Tobie z wizji świętej Faustyny, to muszę powiedzieć, że to nie jest przypadkowe i to jest właściwy trop, gdyż ten obraz to jest częściowy, on był ucięty i wstawiony w ramy, został odtworzony przez panią Ewę Wiśniewską z Białegostoku na prośbę proboszcza z parafii i są domalowane stopy i nogi Panu Jezusowi. I jeżeli nałoży się obraz z wizji świętej Faustyny na ten obraz, to jest to niewiarygodnie do siebie pasujące.
4: Bardzo dziękuję panu. Polecam książkę i polecam wyprawę do Milejczyc. bardzo serdecznie. Będziemy wracać do tego tematu, bo w ogóle no, jest temat rzeka. No, w ogóle generalnie rzecz biorąc, każdy rozdział mógłby być, że tak powiem, omówiony przez, w osobnej audycji. Bardzo dziękuję. Grzegorz Kasjaniuk był naszym gościem, autor książki Milejczyce. Jest nadzieja dla Polski w czasach ostatecznych?
5: Jest nadzieja i to jest piękne, bo nie ma lęku, nie ma osamotnienia, a jest nadzieja, zwłaszcza w tym wspólnotowym wymiarze, nie tylko duchowym, ale i tym społecznym i narodowym.
4: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Za chwilę będziemy rozmawiać, mam nadzieję, że nam się uda dodzwonić do Witalija Michalczuka, doktora z Uniwersytetu Warszawskiego, z Wydziału Artes Liberales, teologia prawosławnego, i będziemy rozmawiać o tym, jak się uda, czym dla prawosławnych jest właśnie zbombardowana i spalona częściowo Ławra Pecherska w Kijowie. A panu bardzo dziękuję.

0: Witam bardzo serdecznie po raz kolejny z nami za pomocą trąbki telefonicznej. Witalij Michalczuk, witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry.
0: No właśnie, będziemy rozmawiać o smutnym wydarzeniu, ale właśnie, zbombardowali Rosjanie Ławrę Peczerską. Pan jest teologiem prawosławnym, no zna temat bardzo. Jakie to miejsce? To jest jedno przecież z największych centrów chrześcijańskich w Europie.
1: Jest to miejsce absolutnie szczególne dla całej tradycji chrześcijańskiej, ale w sposób szczególnie dla tradycji staroruskiej, w ogóle dla całego słowiańskiego prawosławia, bowiem jest to pierwszy klasztor założony na Rusi. Klasztor absolutnie szczególny, który nie tylko był pierwszy, a też wyznaczył model życia zakonnego, który później rozwijał się na obszarze staroruskim. Wobec tego ten atak na Ławrę Kijowsko-Pieczerską to jest zamach nie tylko na Ukrainę, a podważenie samych podstaw tradycji, historii, chrześcijaństwa, zarówno tych źródeł, do których niby w sposób bardzo podstępny próbuje się odwoływać Rosja i patriarchat moskiewski. Czyli to jest dowód na to, że wszystkie hasła obrony tradycji, obrony wartości, które tak skutecznie wykorzystuje rosyjska propaganda i propaganda patriarchatu moskiewskiego, próbując usprawiedliwić atak Rosji na Ukrainę, jest tak naprawdę nic nie warta. Tym atakiem na Ławrę Kijowsko-Pieczerską, która jest sercem duchowości całej Rusi, zarówno Rosji, Ukrainy, Białorusi, całej tej kulturowej przestrzeni, która kiedyś stanowiła Ruś Kijowska, ten zamach przekreśla wszelkie próby legitymizacji ataków w imię obrony jakichkolwiek wartości.
0: No właśnie, straszny to wielki cios. Ja nigdy nie byłem. Pan był w Ławrze nie raz, tak?
1: Ja akurat nigdy nie byłem w Kijowie osobiście, ale pewne rzeczy się nawet lepiej zna, studiując książki, niż będąc na miejscu. I Ławra Kijowsko-Pieczerska i szczególnie ta cerkiew, tak zwana Wielka Cerkiew, albo jeszcze nazywana w średniowieczu Cerkwią Cudowną, główny sobór Ławry Kijowsko-Pieczerskiej jest cerkwią, można powiedzieć, par excellence dla całej tradycji staroruskiej, dlatego że od samego swego zbudowania towarzyszą jej cuda. Jest ona uznawana, była ona uznawana już w wieku XI, pod koniec XI wieku, kiedy powstała, jako miejsce cudu, bowiem sami budowniczowie zostali wysłani z Konstantynopola przez Bogorodzicę. Artyści, którzy ją budowali i wykańczali, zostali uznani za świętych, czyli to są pierwsi święci artyści na Rusi. Ta cerkwia była obrazem piękna i zachwytu, który był tak ważny dla chrześcijaństwa staroruskiego. To chrześcijaństwo staroruskie głównie odbierało kwestie teologiczne poprzez sztukę, a nie traktaty spekulacyjne. Wobec tego ta cerkiew z zachwytem i pięknem, działając na człowieka, była najważniejszym traktatem teologicznym, co tak mocno oddziałało na całą rosyjską kulturę. Ja też pragnę przywołać cytat z Dostojewskiego, tak nagminnie przywoływany: piękno zbawi świat. Ten cytat, jak i cały Dostojewski, jak i cała wielka rosyjska kultura i literatura rodzą się z Ławry Kijowskiej. Dlatego ten atak jest tak zabójczy i paradoksalny, tak obnażający całą nie tylko antyludzkość, a też zaprzeczenie samej wielkiej rosyjskiej kultury, którą niby próbują bronić bezczelni ludzie, przykrywając się wielkimi hasłami.
0: No właśnie, mają jeszcze w dodatku, że tak powiem, takich, no, wsparcie tej moskiewskiej cerkwi, i to jest straszne właśnie i takie, no, niszczące w pewnym sensie tkankę, że tak powiem, chrześcijańską.
1: Tak. Ja też pragnę przypomnieć, że Sobór Uspieński, ta wielka cerkiew Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, już w trakcie jednej wojny została zniszczona. Ten wspaniały sobór został wysadzony w powietrze w 1941 roku. Po dzień dzisiejszy są spory, ale bardzo możliwe, że zostało zrobione to na zlecenie Sowietów, którzy opuścili Kijów już kiedy, który był zajęty przez Niemców. Także ta cerkiew cały czas jest wypróbowana przez wszystkie wojny, które przechodzą przez Kijów. Ona była łupiona przez Mongołów, przez Tatarów i przez każdą musiała przejść, tak jak i cała Ukraina, jak cały naród tego państwa, przez wielkie wypróbowanie. Może to jest też w pewien sposób znamienne.
0: No właśnie, no teraz jakby w pewnym sensie maski opadły, no bo to już się nie da, że tak powiem, bronić tego ataku, bo to jest no atak, tak jak pan powiedział, na serce, że tak powiem, duchowości wschodniego chrześcijaństwa i jakby obrona tego jest jakby niemożliwa moim zdaniem.
1: Tak, ja też pragnę przypomnieć to, że w Moskwie istnieje katedra zaśnięcia Bogorodzicy. To jest znowuż zasługa Ławry Kijowsko-Pieczerskiej i owej świątyni, która dzisiaj w nocy została zbombardowana, bo cerkiew pieczerska stała się wzorcem architektonicznym dla wszystkich innych świątyń. Zarówno we Włodzimierzu nad Klaźmą, w samej Moskwie Sobór Zaśnięcia był wybudowany jako próba odtworzenia tej najważniejszej kijowskiej świątyni, ale też pragnę podkreślić to, że Sobór, który dzisiaj został zbombardowany, Sobór Ławry Kijowsko-Pieczerskiej był jednym z najświętszych miejsc dawnej Rzeczypospolitej. To była największa świętość polskiego prawosławia, w której pragnęli być pochowani największe rody dawnej Rzeczypospolitej. To tam znaleźli swój spoczynek ostrogscy, wiśniewieccy, szereg przedstawicieli wielkich dynastii, którzy stanowili potęgę Rzeczypospolitej. Tych wielkich rodów magnackich, którzy prawie w większości w przypadku rodów litewskich najpierw byli wyznania prawosławnego. Także musimy mieć świadomość, że cerkiew pieczerska jest jedną z największych świętości dawnej Rzeczypospolitej. Wobec tego to jest nieodłączna część naszej kultury.
0: No ja się zgadzam, dlatego rozmawiamy i no będziemy się modlić za to, żeby to się jak najszybciej skończyło, ten diabelski atak, bo to nie jeden duchowny prawosławny, nie jeden duchowny katolicki mówi o tym, że to diabeł działa w ten sposób. I
1: musi... Ja pragnę, też warto powiedzieć o tym, że podczas złupienia Kijowa przez Tatarów pod koniec XV-XVI wieku sobór, ten właśnie sobór dzisiaj zbombardowany, został odnowiony przez polskich króli. Także to jest też jakieś kolejne wyzwanie braterstwa, zrozumienia, które jest tak potrzebne nam.
0: Bardzo jest potrzebne. No i żeby jak najmniej takich rzeczy się działo, ale to jest nasza wspólna historia. To jest nasza wspólna, no fantastyczna historia. Także dziękuję bardzo za rozmowę, bardzo.
1: To ja
0: wiem, że pan wraca do egzaminowania studentów.
1: Ja wracam do studentów, do egzaminowania, a nam wszystkim życzę pomocy Bogorodzicy, która jest naszą opiekunką. Taka była idea Ławry Kijowsko-Pieczerskiej. To miał być dom Bogorodzicy. Ona zechciała tam mieszkać. Tak dosłownie wybrzmiewa to na kartach Pietryku Kijowsko-Pieczerskiego, tej wielkiej, wspaniałej kroniki i opowieści o pierwszych ascetach kijowsko-pieczerskich, którzy dali początek monastycyzmu całej Rusi. Dziękuję, kłaniam się.
0: Dziękuję, kłaniam się. A Peczera to jaskinia. I tak w tłumaczeniu, tak. Dziękuję bardzo. I teraz już wrócimy do telefonów. Ja podam numer telefonu 572-296-545. No i zapraszam do rozmowy w duchu miłości. W duchu miłości najlepiej. No i co? Jeszcze muszę coś powiedzieć, bo nie ma teraz utworu, więc mówię, ale już mamy, zaraz telefon będziemy odebierali. Mili Państwo, halo? Dzień dobry.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
0: No właśnie, troszkę nam się dzisiaj skróciły telefony, ale ważne były rozmowy. Mamy już naszego słuchacza kochanego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Grzegorz Karwin-Szymanowski, kapitan na łodzi podwodnej, tej dobrej łodzi podwodnej z Netowskiej. Ja chciałbym poruszyć taki pewien temat, który chyba w piątek wybrzmiał w porannej audycji. Oczywiście z miłością go poruszę, z miłością do Polski, no bo kochamy Polskę. Otóż był wywiad z panem Sariuszem Wolskim, który jest niewątpliwie wielkim znawcą Unii Europejskiej i problemów, które tam się rodzą i które próbuje się tam bohatersko rozwiązywać. I opowiadał po raz któryś już bardzo wiele ciekawych rzeczy, bardzo smutnych dla Polski. I cały czas brakuje mi tego, żeby powiedział to, co pisze i pan Warzecha, i Ziemkiewicz Rafał, i Karwelis, i Pospieszalski, bardzo wielu innych. Polska powinna wyjść z Unii. Nie mamy co tam szukać, bo nas tam nie chcą, chcą nas wydoić, wykorzystać. Są wobec nas nieuczciwi, więc mówienie o tym, żebyśmy szukali mniejszości blokującej, większości, porozumienia, zrozumienia, jest chyba po prostu nieporozumieniem. To znaczy, to sprawia takie wrażenie, jakby obie siły, te duże, czyli zarówno KO, jak i PiS, zresztą ostatnio się wypowiadał pan Kaczyński, że tylko szaleniec mógłby myśleć o wyjściu z Unii. No dobrze, ale jeżeli się stanie tak, że na skutek tego, że w tej Unii będziemy za te kilka lat, kiedy wejdą wszystkie zakazy ETS-u drugiego na przykład, będziemy siedzieć w zimnych domach, będziemy musieli się zgodzić na wszelkie rzeczy związane z edukacją seksualną naszych dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego pan Sariusz Wolski tego nie powie? Dlaczego obchodzi temat wokoło i mówi, że trzeba debatować, myśleć, rozmawiać i tak dalej, i tak dalej? To jest bardzo nie w porządku. A mówię to z miłości do mojego kraju i nie chciałbym, żeby Polska się stała, a pewnie się stanie, obozem koncentracyjnym, i nowy totalitaryzm nam zrobi.
0: No niestety, jest tyle pewnie tych powiązań, no, nie wiem do końca, no też wiele rzeczy mi się bardzo, bardzo nie podoba i wielu osobom się nie podoba, tylko czy jest szansa na to, żeby to, że tak powiem, jakoś sobie poradzić z tym wyjściem. Nie wiem, no to jest bardzo trudne.
5: Ale jeżeli można coś powiedzieć jeszcze,
0: tak,
5: to
0: można,
5: powiem tak. Czasami jest tak, że słyszymy w publicznym dyskursie, to nie jest takie proste, nie można pewnych rzeczy powiedzieć, no jak już jesteśmy...
0: Ale mówimy tutaj, właśnie, po to jesteśmy,
5: ale,
0: żebyś...
5: Ale nie, no, Radio Wnet oczywiście, Republika i do rzeczy, prawda, w sieci i tak dalej. Ale ja sobie przypominam sytuację, kiedy był taki polityk, Marek Jurek, który w momencie, kiedy trzeba było głosować za aborcją, powiedział nie. Powiedział nie. I każdy polityk może powiedzieć...
0: Oj, coś tam się urwało, niestety. No to w takim razie poprosimy, teraz nastąpiła, jak to się mówi, jak to moje dziecko mówiło, zmiana barana, ale to nie, nic takiego nie jest, że tak powiem, groźnego. Dzieci bardzo z miłością mówiły, zmiana barana, żeby tata brał na barana dziecko, bo mama już się znudziła, a to teraz się zmienił realizator. Petrus Chrystus poszedł i Adam Czerpak się pojawił i go poprosimy w takim razie o utwór muzyczny, pierwszy z listy, i będziemy odbierać dalej telefon, a nam się niestety zakończyła rozmowa nagle. Także to smutna sytuacja troszkę, no ale o, mamy nas, zaraz będziemy mieli następny telefon. Halo?

0: No właśnie, ale to pojawiam się i wracam. I rozmowa, którą nam przerwał, a że tak powiem, działalność insektów, albo nie wiem czego, albo wiatru, wróciła. Dzień dobry ponownie.
1: Jeszcze raz dzień dobry, Grzegorz Karwiczanow. Tak, no, złe siły, które nie chcą, żebyśmy takich rzeczy mówili. Wrócę do tego. Otóż mało jest osób, mało jest polityków, którzy chcą wprost powiedzieć to, co powinni powiedzieć. Na przykład musimy zdecydować się na niepopularne decyzje. Na przykład wyjść z Unii. I tego nie mówią ani ludzie z PiS-u. No nie mam nic do ludzi z PO, to nie jest moja bajka i oni chcą być w tej Unii. Ale dlaczego pan Tadeusz Wolski, o którym się mówi, że jest patriotą, że chce dobrze dla Polski, dlaczego chce, żebyśmy tkwili w tym bagnie? Przecież ludziom trzeba wyraźnie powiedzieć, że musimy spróbować. No, proszę pana, no, jest taka sytuacja, że na przykład w 1939 roku napadł nas Hitler, miał czołgi, miał samoloty i mógł coś nam zrobić. A proszę mi powiedzieć, co zrobi Unia, jak my powiemy, nie będziemy płacić za uchodźców, co nam zrobicie, no to będziemy wam kary dawać. No dobrze, a my nie będziemy płacić kar, odliczymy sobie to ze składki należnej. No to my będziemy was blokować. To my wam zamkniemy wasze sklepy, których jest tutaj multum, prawda? Większość handlu to są niemieckie i francuskie sklepy. Więc myślę po prostu, że to jest tak, że zostaliśmy zapędzeni niejako w taki kozi róg, że nic się nie da zrobić. A to trzeba powiedzieć po prostu. Nie będę płaca, nie mamy pana płaszcza i co mi zrobicie?
0: No tak.
1: Po prostu, jak w filmie Barelli, tak?
0: No oni, no nie wiem, z tego, co najbardziej do ludzi, że tak powiem, przemawia i to jest zamknięcie na przykład granic. To znaczy likwidacja Schengen i na przykład ludzie przyzwyczajeni do latania sobie tutaj do Hiszpanii, do Włoch.
1: Ale Norwegowie nie są w Unii. Norwegowie, Szwajcarzy.
0: Ale nie, ale ja mówię, no dobra, ale no generalnie teraz, no to jest jeden z takich argumentów bardzo często podnoszonych.
1: Tak, oczywiście, tak.
0: To ja po prostu to słyszę, tak? Ja już nie wnikam
1: w z tym nie będę dyskutował.
0: Szczegóły, tak, to no jeden, tak? No to generalnie to wiadomo, że ta polityka, to tak jak w audycji o wiatrakach ostatnio w Stowarzyszeniu Antywiatrakowców, no było, to te regulacje nasze są o wiele mniej korzystne dla nas, dla naszej gospodarki. Jak my możemy konkurować z gospodarką niemiecką, jeżeli tam są tak regulacje, że przeprowadzone pomimo tej restrykcyjnej, że tak powiem, polityki ekonomicznej, to jednak prąd dla przemysłu jest energia dwa razy tańsza niż dla Polski. To my nie mamy szans konkurować z tym. Już nie mówiąc, że w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze tańsza ta energia.
1: To zupełnie tak wygląda. Przepraszam, że panu w słowo wejdę. Jakby były siły, które nami rządzą, niestety też po tej drugiej, tej niby lepszej stronie, które chcą, żeby u nas było gorzej. Jeżeli słyszymy, no przecież ja słucham radia, no nie powiem, że non-stop, ale no słucham jedynie w netu i słucham bardzo dużo, czytam też prasę prawicową, no to jeżeli na każdym polu robi się rzeczy, które mogą nas dużo kosztować, o leśnictwie dzisiaj rano mówił poseł, o różnych innych sprawach z parkami narodowymi i tak dalej, z zamykaniem kopalni, no to jest jakby celowa działalność, żeby nas wprowadzić po prostu do roli takich, przepraszam, papuasów, nic nie mając złego do papuasów, znaczy do No,
0: ja rozumiem. To wszystko przypomina dzienniki Hansa Franka, który nas,
1: tak.
0: nas po prostu... No to dobry, taki gorszy trochę sort, ale się nadaje do takich prostych spraw i niech nie dyskutuje.
1: Tak,
0: tak mniej więcej to tak wygląda i to jest przykre. No ale no, nie wiem, może niektórzy z tych polityków prawicowych, którzy mają te pensje, że tak powiem, unijne, może się boją, że im zabiorą te emerytury.
1: Tak, może to jest magnes, wie pan, te pieniądze, może są magnesem.
0: Niestety, kult złotego

0: Kultura jest bardzo silną pozycją w naszym radio i bardzo się cieszę. No ale jednak Towarzystwo Walki z Wiatrakami imienia Don Kichota z Manczy, no powiem szczerze, to też jest kawał dobrej roboty. Także serdecznie panu dziękuję za to, co pan robi. No i ukłony dla wszystkich pracowników i też dla słuchaczy, którzy się włączają aktywnie Radia Wnet.
1: No tak, ja bardzo dziękuję. Teraz patrzę w oczy Hani Teatr Cudownej, która też jest wspaniała. Bez niej tutaj by wszystko się rozpadło. Tutaj jest nasz kochany Jakub Duszak, który będzie państwu w wiadomości. No i Adam Czerpak, który siedzi za konsoletą, a ja idę sobie. Pa, pa!
0: Pa, pa, dziękuję, do widzenia. Wszystkiego dobrego.

0: Dzień dobry, minęła 14. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: Policja schwytała podejrzanego oddania strzałów w Białej Podlaskiej, podaje nieoficjalnie Polsat News. Do strzelaniny doszło dziś około godziny 10 na parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Lubelska policja podała, że zorganizowano obławę za mężczyzną, który oddał strzały z broni palnej w kierunku innego mężczyzny. Zaatakowany przechodzień zmarł na miejscu. Do 10 wzrosła liczba ofiar fali rosyjskich ataków na Ukrainę, podaje Reuters. Jednym z celów ostrzału był zabytkowy kompleks klasztorny w Kijowie, gdzie uszkodzona została historyczna katedra Zaśnięcia Matki Bożej. Rosja przeprowadziła zmasowane uderzenia rakietowe i dronowe na kilka ukraińskich miast. Najpoważniejsze zniszczenia odnotowano w stolicy oraz w Charkowie na północnym wschodzie kraju. Według władz wśród ofiar znalazło się 5 ratowników, którzy zginęli podczas akcji gaśniczej po wcześniejszym ostrzale Charkowa. Służby informują, że liczba ofiar może wzrosnąć. Klasztor w Kijowie, uszkodzenie historycznego klasztoru w Kijowie wywołało oburzenie władz Ukrainy, które oskarżają Rosję o niszczenie dziedzictwa kulturowego kraju. Rosyjskie ataki objęły zarówno obiekty infrastruktury, jak i tereny mieszkalne. Wołodymyr Zełenski poinformował, że zaproponował Władimirowi Putinowi spotkanie podczas rozpoczynającego się we Francji szczytu G7. Ukraiński prezydent wystąpił przed dziennikarzami w zbombardowanej ławrze Peczerskiej. Jak powiedział, propozycja spotkania została przekazana przy wsparciu Stanów Zjednoczonych i Francji. Zełenski oskarżył Putina o cynizm po tym, jak Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy zaledwie kilka godzin po rozmowie telefonicznej Putina z Donaldem Trumpem. A Donald Trump uda się do Francji na doroczny szczyt państw G7. Spotkanie odbędzie się po zawarciu porozumienia między USA a Iranem, które ma zakończyć konflikty na Bliskim Wschodzie i złagodzić napięcia polityczne oraz gospodarcze na świecie. Trzydniowy szczyt rozpocznie się dziś nad Jeziorem Genewskim przy granicy Francji ze Szwajcarią. Trump zapowiedział, że wyruszy na spotkanie bezpośrednio po udziale w gali mieszanych sztuk walki UFC organizowanej na terenie Białego Domu. Jak pisze Associated Press, gospodarz szczytu, prezydent Francji Emmanuel Macron, deklarował wcześniej, że chce skupić obrady na zmniejszaniu nierówności społecznych, wzmacnianiu współpracy międzynarodowej oraz łagodzeniu napięć handlowych i geopolitycznych. Cele te mogą jednak kolidować z polityką America First prowadzoną przez Donalda Trumpa. Iran i Stany Zjednoczone osiągnęły wstępne porozumienie mające zakończyć trwający od kilku miesięcy konflikt. Trump ogłosił, że w ramach umowy zostanie ponownie otwarta cieśnina Ormuz. Porozumienie przewiduje 60-dniowe zawieszenie broni oraz rozpoczęcie dalszych negocjacji dotyczących programu nuklearnego Iranu i ewentualnego złagodzenia sankcji. Oficjalne podpisanie dokumentu ma nastąpić w Szwajcarii. Jak pisze Reuters, informacja o porozumieniu wywołała natychmiastową reakcję rynku. Ceny ropy spadły. Giełdy na świecie odnotowały wzrosty. Część szczegółów umowy pozostaje jednak niejasna, a Izrael wyraził sceptycyzm wobec porozumienia, wskazując na nierozwiązane kwestie bezpieczeństwa w regionie.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a po południu rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu wieczorem zanikające na południowym zachodzie. Miejscami na północnym wschodzie burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 14 na Suwalszczyźnie przez około 18 stopni.

0: i w centrum do 21 na zachodzie i na południowym wschodzie.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
5: Karol Maurycy de Talleyrand.
4: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: O reklamie.
7: Autopromocja.
8: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
9: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
7: To była autopromocja.
8: Kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
2: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita Żefła. Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
4: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
10: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak. Audycja Kiedyś to było. Dziś jest 15 dzień czerwca, a 15 czerwca, ale roku 1946 w Aleksandrii przyszedł na świat Demis Roussos, czyli Artemios Ventouris Roussos, bo tak brzmiało jego imię. Grecki wokalista i wykonawca, który cieszył się międzynarodowym uznaniem zarówno jako solista, ale na początku też jako lider zespołu, którego zaraz posłuchamy, czyli Aphrodite's Child, i zapisał się w historii takimi piosenkami jak Goodbye My Love Goodbye czy Forever and Ever, i dziś będziemy słuchać jego twórczości, ale tej początkowej, bo albumów wiele wydał, sprzedał ponad 60 milionów albumów na całym świecie, ale my się skupimy na trzech albo czterech pierwszych albumach, to będą lata 70. No ale zaczniemy właśnie od zespołu Aphrodite's Child, grecka grupa rockowa założona w 1967 roku. Właśnie przez Demisa Roussosa i Vangelisa Papatanasiou i perkusistę Likasa Sinderasa. Vangelis to znana postać, autor wielu ścieżek dźwiękowych do filmów, na przykład Rydwany Ognia. Zresztą przy Rydwanach Ognia Vangelis właśnie z Demisem Roussosem współpracował i powstała też wersja wokalna tego motywu przewodniego, który Państwu jest na pewno pewno dobrze znany i go właśnie śpiewa Demis Roussos. Ale wracając do Aphrodite's Child, do tego zespołu, to zaczniemy utworem jeden. W zasadzie posłuchamy, bo później już solowa twórczość Demisa Roussosa, ale taki utwór The Four Horsemen, nawiązanie do Apokalipsy świętego Jana, i to był ten utwór z albumu, który nosił tytuł 666. No i on stał się wielkim przebojem też za oceanem, bo w Stanach Zjednoczonych gdzieś tam na szczytach list przebojów się znalazł.

I to był utwór The Four Horsemen z albumu, który powstał w roku 1970. Adaptacja muzyczna biblijnej apokalipsy świętego Jana, zatytułowana 666 The Apocalypse of Saint John. I w tym czasie już relacje pomiędzy członkami zespołu Aphrodite's Child, czyli między Demisem Roussosem, Vangelisem i Siderasem, który był gitarzystą, nie był najlepsze, ale zespół miał kontrakt na nagranie właśnie trzeciego albumu i w 1970 roku właśnie ukazał się ten album, który był tym albumem, który miał faktycznie największe powodzenie, jeśli chodzi o Aphrodite's Child, też w Stanach Zjednoczonych. No i był to międzynarodowy sukces, klasyka rocka progresywnego. Ale ja jeszcze wspominałam o tej współpracy z Vangelisem, Demisa Roussosa już tej późniejszej, to jeszcze tylko uzupełnię, że ta piosenka, której motyw muzyczny bez wokalu Państwo znają z filmu Rydwany Ognia, jest nagrana właśnie w wykonaniu Demisa Roussosa. Można ją znaleźć pod tytułem Tu Libertad. I to jest ta wokalna wersja. Ja do niej Państwa odsyłam, ale to już były lata 80., a my jesteśmy w latach 70. I tak zaczął Demis Roussos swoją karierę solową, a zaczął ją utworem We Shall Dance.

Tak rozpoczął swoją solową działalność Demis Roussos właśnie utworem We Shall Dance, którym znalazł się na listach przebojów w Belgii i w Holandii w tych top 10 i tak znalazł się też na albumie, którego teraz będziemy słuchać. To był pierwszy solowy album. Nazywał się On the Greek Side of My Mind, albo też był znany jako Fire and Ice. Philips Records wydał ten album. No i tam właśnie znalazł się utwór We Shall Dance. Bardzo ciekawa okładka jest tego utworu. Twarz Demisa Roussosa trochę w takim kwiecie, jakby rozchodzącym się czerwono-różowym i żółty napis Demis Roussos On the Greek Side of My Mind. To był rok 1971. To jeszcze jeden utwór, bo myślę, że raczej ta wczesna twórczość początkowa jest mało znana, a może Państwo bardzo dobrze znają te utwory. Ja je w każdym razie dopiero co odkrywałam. To teraz będzie utwór Good Days Have Gone, też z tego albumu.

I przy tym albumie Demis Roussos współpracował z różnymi greckimi kompozytorami, natomiast większość tekstów, a w zasadzie chyba prawie wszystkie, napisał Boris Bergman. Boris Bergman to francuski autor tekstów piosenek, który wcześniej pisał teksty między innymi właśnie dla zespołu Aphrodite's Child, ale znany też jest jako aktor i pisał dla różnych gwiazd też po angielsku, ale też teksty w języku francuskim. Boris Bergman, którym się urodził w roku 1944. Natomiast pierwszego utworu, którego słuchaliśmy, czyli We Shall Dance, no to kompozytorem, tak jak wielu utworów na tym albumie, był sam Demis Roussos. To ostatni utwór z tego pierwszego debiutanckiego albumu Demisa Roussosa, She Came Up From The North.

I tak przechodzimy do drugiego albumu Demisa Roussosa, Forever and Ever, rok 1973, chyba jego największy przebój albo najbardziej rozpoznawalny utwór, właśnie tytułowy Forever and Ever, w Belgii czy w Holandii na sam szczyt list przebojów ten utwór trafił. I tak, to może posłuchajmy, albo jeszcze powiem Państwu, że nie jest autorem ani tekstu, ani kompozycji Demis Roussos. Autorem słów są, czy całego utworu są, Alek Kostandinos i Stelios Valavianos.

To jeszcze przypominając, Demis Roussos urodził się w Aleksandrii, natomiast muzykę, teraz ten kompozytor, który stworzył muzykę do tego utworu, pochodził z Aden, a tekściarz z Kairu. To teraz taka ciekawostka związana z jego popularnością, a raczej jego brakiem popularności w Wielkiej Brytanii, mimo tego, że w Europie, już Państwu kilkukrotnie wspominałam, że w Belgii czy w Holandii znajdował się na szczytach list przebojów, no i wzbudził zainteresowanie ten właśnie, ten brak jego popularności producenta telewizyjnego BBC Johna Kinga, który w roku 1976, a więc 3 lata po tym, jak ukazał się album Forever and Ever, nakręcił film dokumentalny zatytułowany The Roussos Phenomenon, czyli fenomen Roussosa. Wytwórnia Philips Records wydała płytę zawierającą 4 utwory pod tym samym tytułem. Między innymi właśnie Forever and Ever na tej płycie się znalazło i to była pierwsza płyta Demisa Roussosa, która znalazła się na szczycie brytyjskiej listy przebojów, ale też odniosła duże sukcesy w całej Europie, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie czy w Japonii. Dosłuchamy kolejnego utworu z 2. albumu Demisa Roussosa, Lay It Down.

Wciąż jesteśmy dopiero w roku 73 i wciąż przy drugim albumie. Już mówiłam Państwu o utworze Forever and Ever, no ale na tym samym albumie znalazł się drugi chyba największy szlagier Demisa Roussosa, czyli Goodbye, My Love, Goodbye, rok 73. No i też wielki sukces w krajach europejskich on osiągnął. Została też nagrana wersja w języku niemieckim, czeskim, hiszpańskim. Zresztą Demis Roussos ponoć nawet 8, niektórzy mówią, językami władał. Na pewno śpiewał w języku hiszpańskim, na pewno śpiewał w języku niemieckim, tak żeby był tak uzdolniony językowo, no i wokalnie.

To jeszcze dwa słowa o historii, dlaczego w Aleksandrii przyszedł na świat Demis Roussos. Jego dziadkowie wyemigrowali do Egiptu. Jedni byli z wyspy Chios, a drudzy z Chani na Krecie. No i jego rodzice w Aleksandrii mieszkali, natomiast podczas kryzysu sueskiego stracili dorobek i wrócili do Grecji, więc już w Grecji wychowywał się Demis Roussos i tam żył i tam tworzył. Z ciekawostek jeszcze jego tato był ponoć gitarzystą, natomiast mama też miała artystyczne zdolności, teatralne bardziej, w jakimś takim greckim teatrzyku udzielała się właśnie w Aleksandrii. To czas na trzeci album i zdaje się, że prawdopodobnie ostatni, chociaż może nie. My Only Fascination, 74 rok i tytułowy utwór teraz posłuchamy, a jeszcze tylko dodam, bo mówiłam o tych językach, którymi władał. No oczywiście bardzo dobrze znał też język francuski. Zresztą nagrał później albumy, które w zasadzie w całości były w języku francuskim i we Francji zdobył sobie też ogromną sławę.

Tytułowy utwór albumu My Only Fascination z 1974 roku. A jeśli chodzi o takie ciekawostki związane z Demisem Roussosem, no to ma nawet asteroidę, która została nazwana właśnie Demis Roussos. Znajduje się ona w pasie asteroid pomiędzy Marsem a Jowiszem w uznaniu za jego twórczość, za jego działalność artystyczną. 74 rok, to jeszcze tylko dodam, że oczywiście dzieciństwo spędził w Aleksandrii, więc dopiero w latach 50. to przecież było, kiedy jego rodzice przenieśli się, wrócili do Grecji, więc może stąd też ta łatwość do języków, bo przecież język francuski towarzyszył mu od lat dziecięcych. Marlene jest taki utwór na tym albumie, który mi się jakoś szczególnie spodobał, więc stwierdziłam, że będziemy go słuchali razem.

To nawet dotkniemy jeszcze czwartego albumu, bo był album z roku 71, 3, 4, a teraz z 75 o tytule Souvenirs i na koniec posłuchają Państwo utworu From Souvenirs to Souvenirs. A ja jeszcze powiem, że dziś była audycja poświęcona Demisowi Roussosowi w 80. rocznicę jego urodzin, bo przyszedł na świat w roku 1946 właśnie w Aleksandrii. Zmarł w 2005 roku w Atenach. Znany jest z tego też, że nosił zawsze kaftan. Bardzo ozdobne te kaftany były, a przecież to nieczęsto widuje się chyba piosenkarzy. Może teraz już częściej, nie wiem, ale może wtedy to było rzadki widok, a on w tych kaftanach nosił. No i był też potężnej postury, bo niektórzy mówią, że nawet prawie 150 kilo ważył w pewnym momencie swojej kariery. Demis Roussos, grecki piosenkarz, o którym dziś Państwu opowiadałam, a w zasadzie tylko o początkach jego twórczości, tej jeszcze zespołowej, no i później tych pierwszych albumach tej twórczości solowej, ale w zasadzie to był czas jego największej popularności, właśnie lata 70. Zresztą tutaj w Polsce Demis Roussos też był dobrze znany, mam nadzieję, że chyba też jest. Wziął on udział w Festiwalu Piosenki w Sopocie w roku 1979, no i jeszcze później nieraz na festiwalach w Polsce występował. Więc to tylko nie Forever and Ever i Goodbye My Love, Goodbye, mimo że te utwory naprawdę są bardzo pięknymi utworami, chyba się nie starzeją, ale ja Państwa w szczególności zachęcam do sięgnięcia do tego pierwszego albumu. Mi on jakoś najbardziej przypadł do gustu. Wydaje mi się bardzo ciekawym albumem, nie tylko jeśli chodzi o estetykę okładki, ale o utwory, które na nim się znajdują, a więc album On the Greek Side of My Mind albo Ice and Fire, pod taką nazwą można go znaleźć. No to na koniec, proszę Państwa, Demis Roussos jeszcze Państwu zaśpiewa, a ja Państwu powiem do usłyszenia. Życzę Państwu dobrego dnia. Proszę zostać z Radiem Wnet, bo jeszcze dużo ciekawych audycji dziś będzie.

0: kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
1: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła. Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała playlist.

0: Wśród zniszczonych obiektów znalazła się zabytkowa katedra Zaśnięcia Matki Bożej w Kijowie, pochodząca z XI wieku. Według ukraińskich władz 4 osoby zginęły w stolicy kraju. Kolejnych 5 ratowników straciło życie podczas gaszenia pożaru wywołanego rosyjskim uderzeniem na Charków. Zabytkowa katedra została poważnie uszkodzona przez pożar, który wybuchł po ataku. Rakiety i drony doprowadziły do pożarów budynków oraz samochodów. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że ponad 140 tysięcy mieszkańców miasta zostało pozbawionych dostaw energii elektrycznej. Rosyjskie uderzenia objęły także budynki mieszkalne. W samym Kijowie rannych zostało co najmniej 23 osoby. Według Zełenskiego liczba poszkodowanych w całym kraju wzrosła do 53. 28-letni radny z KO zarobił ponad 1,5 miliona złotych w rok, czytamy na portalu wnet.fm. Kulisy afery wokół 28-letniego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka budzą coraz większe oburzenie. Portal Zero.pl ujawnił, że młody lekarz w godzinach rzekomych dyżurów na SOR-ze brylował w telewizji i na publicznych salonach. Szpital Południowy potwierdził, że w zeszłym roku młody radny wypracował tam 3976 godzin, co daje średnią 331 godzin miesięcznie. Statystycznie oznacza to 11 godzin ciężkiej pracy na SOR-ze każdego dnia przez 365 dni w roku, bez ani jednego dnia wolnego. Co więcej, lekarz w tym samym czasie świadczył usługi w 3 innych placówkach medycznych w Warszawie. Więcej szczegółów na wnet.fm. Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że nie ugnie się pod groźbami prezydenta Donalda Trumpa dotyczącymi nałożenia 100% ceł na francuskie wina. Według Trumpa sankcje handlowe mogłyby zostać wprowadzone, jeśli Paryż nie zrezygnuje z podatku cyfrowego nakładanego na amerykańskie firmy technologiczne. W wywiadzie dla francuskiej telewizji Macron podkreślił, że podatek został przyjęty przez państwa europejskie i nie należy do USA decydowanie o europejskim lub francuskim prawie. Obecnie wina i alkohole eksportowane z UE do USA objęte są 15% cłem. Ewentualne podniesienie stawki do 100% mogłoby poważnie uderzyć w europejskich producentów, szczególnie francuskich, którzy są jednymi z największych eksporterów wina na rynek amerykański. Macron zapowiedział, że temat poruszy podczas trwającego szczytu G7 we Francji. Pomimo porozumienia zawartego między USA a Iranem, władze Libanu zaapelowały do osób przesiedlonych z południowych regionów kraju, aby nie wracały jeszcze do swoich domów. Izrael zapowiedział bowiem, że nie wycofa swoich wojsk. Reuters przypomina, że w wyniku izraelskiej ofensywy przeciwko wspieranemu przez Teheran Hezbollahowi zginęły tysiące osób, a ponad 1 200 000 mieszkańców zostało, a około 1 200 000 mieszkańców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Hezbollah rozpoczął ostrzał Izraela 2 marca, deklarując wsparcie dla Iranu. Premier Pakistanu Shahbaz Sharif, który pośredniczył w rozmowach między Teheranem a Waszyngtonem, poinformował, że porozumienie przewiduje natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Pomimo to izraelski minister obrony oświadczył, że Izrael nie jest stroną tego porozumienia i nie zamierza wycofywać się ze stref bezpieczeństwa utworzonych w południowym Libanie, w Strefie Gazy i w Syrii. Zapowiedział również reakcję na wszelkie ewentualne ataki Iranu na Izrael związane z sytuacją w Libanie.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
2: Po reklamie.
5: Duży pokój. Witam Was w dużym pokoju serdecznie. Dzisiaj miks taki, można by powiedzieć, nieco dziaderski, bo jak sięgam po Petera Gabriela, to w domu obcinają mi uszy i mówią, to gra ci zapewne w środku, więc już nie musisz tego słuchać. Ale to jest nowy Peter Gabriel. Jak wiemy, on w Nowiu i w Pełni Księżyca, tam jakoś tak troszeczkę New Age'owym swądem to zalatuje, prezentuje nowe swoje nagrania. I to będzie utwór Heartless Bright Side Mix. Peter Gabriel.

I co wy na to? Nowy Peter Gabriel jest jak stary, dobry Gabriel, tylko że nowy. Oczywiście pierwsze skrzypce gra tu Ton Levin, jeśli można tak powiedzieć o sticku albo basie. I ten falset Gabriela, i głos, i grafomański tekst sprzedany jako odkrycie Ameryki, chociaż odkrycie Ameryki wiadomo jaki kontekst miało, i kolonialny, i przemocowy. Moi drodzy, Peter Gabriel w świetnej formie, a jak nasz inny alternatywny tuz dla dorosłych, czyli Beck Hansen, posłuchajmy. No bo tak jest, że ja stwierdziłem, że ja muzykę dla dojrzałych chcę puszczać. A co ja się będę... Ja mam w rodzinie taki przykład, wielu artystów tak się zresztą farbuje, coś tam, ledwo brat kilka lat młodszy, a ciągle jest młodym jazzowym artystą. No już chyba czas dojrzewać. Tak więc ja się będę cieszył tym, co dojrzali artyści robią. Write Damn Someone Back.

Żeby nie było, piszecie tam. Nie, nie, retromanii to ja robił nie będę w kontekście takiego wracania do starych nagrań, ale jeśli artyści wciąż tworzą, kreują coś nowego, no skąd na przykład akceptacja, bądź nie akceptacja jakiegoś artysty ze względu na jego wybory. No, kiedyś Beck Hansen uchodził za taką alternatywę, coś takiego. A czym to dzisiaj pachniało? Pink Floyd i powiedzmy Beach Boysami. Ale kiedyś nie można było powiedzieć, że on to właśnie taki nurt prezentuje, bo był czymś alternatywnym. To się zmienia. Natomiast Peter Gabriel po paru płytkich płytach, nie najgorszych, ale nie takich jak Soul, powiedzmy, i do przebojów już nie zmierza, produkuje świetne płyty. Kurt Weill, on gdzieś z boku tego wszystkiego zewsząd coś sobie hapsnie. A dzisiaj dla nas hapsnie pieśń pod tytułem Chance to Bleed.

Czyż to nie było mnóstwo świetnych riffów i cytatów w jednym, ale jest gość, który jest jeszcze większym czerpaczem inspiracji, jak to się mówi wśród artystów. Ja czasami uważam, że to czyste złodziejstwo, ale no cóż, niektórzy się inspirują i nawet to ukrywają, zmieniając jeden czy dwa dźwięki na końcu melodii. Tak więc przed wami wspaniały Jack White, którego nie musimy szanować, żeby go słuchać.

God and the Broken Ribs. To był Jack White i tak sobie pomyślałem, że skala popularności jest miarą skali wolności. Tori Amos jakoś z tego konfliktu interesów wybrnęła i wciąż tworzy. I teraz na pożegnanie Gasoline Girls, a ja was zaproszę jeszcze o godzinie 20.30 dzisiaj, inaczej, na Mazol Arytmik Radio. Miejcie piękne popołudnie, to był Duży Pokój. Pa!

0: Duży pokój.
1: Autopromocja.
2: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
3: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
1: To była autopromocja.
4: Radio Wnet uszami słuchaczy.
5: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania. Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Można powiedzieć, że takie wydanie specjalne dzisiejszego programu, a to w związku z osiągniętym porozumieniem na linii Stany Zjednoczone-Iran. Porozumienie, o którym mówimy bardzo dużo od czasu rozpoczęcia tej wojny między Iranem, Stanami Zjednoczonymi i Izraelem 28 lutego. Później zawieszenie broni od 8 kwietnia i w zasadzie od tamtej pory negocjacje, które miały doprowadzić do jakiegoś dłuższym terminie rozwiązania tego konfliktu. Mówił także o tym Donald Trump, o tym, że to porozumienie jest już w zasadzie bardzo bliskie. Mówił o tym według dziennikarzy CNN co najmniej 38 razy na przestrzeni tych kilku miesięcy, ale wygląda na to, że wreszcie się udało. I tak, miało do tego dojść wczoraj wieczorem, porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Porozumienie, które tak naprawdę jest swojego rodzaju memorandum, będącym wstępem tylko do dalszych negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem. Jednak ta informacja została przyjęta przez liderów światowych rzeczywiście jako sygnał, że oto zakończyła się wojna rozpoczęta przez Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahu 28 lutego tego roku. Tak przynajmniej przedstawił to w parlamencie pakistańskim Shehbaz Sharif, premier Pakistanu, który, przypomnijmy, pełnił rolę mediatora w tych długich rozmowach. Posłuchajmy.
2: Jan Speaker, Allah Ta'ala ka bepayan fazl o karam hai, ki aaj dunia ne amdun ka ek tarikhi sangmel abur kiya hai.
3: To bezgraniczna łaska Allaha, że dziś świat rozpoczął nową erę pokoju. Po nocy wojny, dzięki Bogu, wzeszło słońce pokoju i po 3 miesiącach i 16 dniach ogromnych prób Iran i Ameryka ogłosiły natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie.
1: O tym, że między Iranem a USA może dojść do porozumienia, widzieliśmy już od piątku ze źródeł amerykańskich, jednak podczas weekendu nie zabrakło w tym wszystkim dramaturgii. W sobotę wiadomość o tym, że sprawa ma zostać sfinalizowana w ciągu kolejnych 24 godzin rozpowszechnił wspomniany premier Pakistanu Shehbaz Sharif, którego przed chwilą słyszeliśmy. I nieprzypadkowo zatem w niedzielę rano czasu polskiego dowiedzieliśmy się o zbombardowaniu przez Izrael południowych przedmieści Bejrutu. Operacji, która bez wątpienia była taką ostatnią próbą storpedowania procesu negocjacyjnego przez Tel Awiw. Nic dziwnego, że Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, raczej nie był zadowolony z działań sojusznika. Trump szybko zamieścił wpis na platformie Truth Social, w którym stwierdził, że poranny atak na Bejrut nigdy nie powinien był mieć miejsca. Natomiast z jego wypowiedzi dla serwisu informacyjnego Axios oraz dziennika The New York Times dowiedzieliśmy się, że premier Izraela powinien być mu, czyli Trumpowi, wdzięczny oraz, że Netanyahu jest według Trumpa ciężką osobą. I rzeczywiście w następstwie ataku na Bejrut Iran zapowiedział odwet, który wydawał się tym bardziej prawdopodobny, że wszystkie loty nad zachodnią częścią kraju zostały uziemione. Ostatecznie do odpowiedzi irańskiej nie doszło, o czym opowiadał w wypowiedzi dla Fox News wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance.
3: Izrael zaatakował Bejrut. Byliśmy bardzo zaniepokojeni i widzieliśmy wiele dowodów na to, że Iran zamierza wystrzelić w kierunku Izraela dużą liczbę pocisków. W trakcie naszej rozmowy z nimi, aż do podpisania tego porozumienia pokojowego, zapewniali nas, że nie odpowiedzą Izraelowi. Chcieli podpisać to porozumienie i osiągnąć pokój.
1: Co możemy znaleźć w tym dokumencie wypracowanym przez negocjatorów amerykańskich i irańskich? Choć pełną treść dokumentu mamy poznać dopiero w piątek, gdy zostanie on podpisany, najprawdopodobniej w Szwajcarii, znamy już jego główne założenia poprzez wypowiedzi osób zaangażowanych w proces negocjacyjny, czy to ze strony Pakistanu, czy też Stanów Zjednoczonych, czy też wreszcie Iranu. Przede wszystkim strony zgodziły się zaprzestać w sposób natychmiastowy wszelkich działań militarnych. Cieśnina Ormus ma zostać odblokowana, a Stany Zjednoczone mają znieść blokadę nałożoną na irańskie porty. Według irańskiej agencji prasowej Fars nadzór nad żeglugą przez Cieśninę miałyby sprawować Iran oraz Oman. A ponadto część zamrożonych irańskich aktywów o wartości 25 miliardów dolarów ma zostać odblokowana, podczas gdy Stany Zjednoczone mają powstrzymywać się od nakładania nowych sankcji gospodarczych na Iran. Wreszcie, i być może to jest najważniejszy punkt tego porozumienia, zaprzestanie wszelkich operacji wojskowych ma również dotyczyć Libanu, i to od dzisiejszego wieczora, jeżeli wierzyć źródłom irańskim. Punkt najważniejszy, ponieważ oznaczałoby to po pierwsze negocjacyjne zwycięstwo strony irańskiej. Wiemy, że te ataki na Bejrut oraz na Liban były taką czerwoną linią dla Iranu, dlatego również miało miejsce to bombardowanie Bejrutu wczoraj przez armię izraelską. Ale po drugie, stanowiłoby to poważne zagrożenie dla całego procesu negocjacyjnego, biorąc pod uwagę sprzeciw rządu izraelskiego wobec takiego warunku, aby ten konflikt libański powiązać z porozumieniem między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zresztą według rzecznika irańskiego MSZ Esmaela Bagheya, który wypowiadał się kilka godzin temu na konferencji prasowej, ta sprawa Libanu pojawia się trzykrotnie w ostatecznym tekście memorandum. I rzeczywiście od kilkunastu godzin politycy izraelscy nie pozostawiają suchej nitki na porozumieniu irańsko-amerykańskim oraz, jeżeli chodzi o tych opozycyjnych polityków, na premierze Benjaminie Netanyahu. Jako pierwszy zareagował na platformie X minister w rządzie Netanyahu, odpowiedzialny za bezpieczeństwo Itamar Ben-Gwir, który stwierdził, że Izrael nie jest stroną tego porozumienia i że jest krajem niezależnym od Stanów Zjednoczonych. Natomiast minister finansów Bezalel Smotrich wezwał do dalszych działań w celu obalenia reżimu ajatollahów. Wezwał także do wzmocnienia ofensywy izraelskiej w Libanie. No ale tak, nie ulega wątpliwości, że to porozumienie, jeżeli się utrzyma, może być dla Netanyahu prawdziwą polityczną katastrofą, tym bardziej, że zbliżają się nieubłaganie wybory do Knesetu. Inaczej sprawy widzi w każdym razie wspomniany przeze mnie wiceprezydent USA, J.D. Vance, który w przytoczonym już wcześniej wywiadzie dla Fox News wyraził przekonanie, że oto rozpoczyna się nowa era dobrobytu na Bliskim Wschodzie. Posłuchajmy.
3: Jeśli Iran dotrzyma warunków umowy, Bliski Wschód ulegnie transformacji na następne 50 lat. Zakończy to wojnę i sprawi, że Bliski Wschód stanie się bardziej atrakcyjny pod względem inwestycyjnym, a dla Amerykanów przyniesie to ogromny dobrobyt i niższe ceny energii.
1: Czy rzeczywiście tak będzie? Jak na razie niemal wszystkie elementy zawarte w wynegocjowanym porozumieniu wskazują na wyraźne ustępstwa strony amerykańskiej. Jest wspomniane powiązanie wojny w Zatoce Perskiej z frontem libańskim, coś czego Amerykanie nie byli skłonni zaakceptować jeszcze dwa miesiące temu. Jest także jakaś wizja zniesienia tych sankcji międzynarodowych ciążących na Iranie oraz natychmiastowe przekazanie Iranowi kilkunastu miliardów dolarów zamrożonych aktywów. No i jeśli wierzyć stronie irańskiej, nie ma powrotu do status quo sprzed wojny, jeżeli chodzi o cieśninę Ormus. Wreszcie sprawa broni jądrowej. To, o co miała toczyć się ta cała wojna, aby ajatollahowie nie uzyskali do tej broni dostępu. Coś, o czym przecież wspominał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump 28 lutego, gdy rozpoczynała się ta wojna. Wygląda na to, że dyskusja na ten temat została de facto odłożona w czasie i będzie ona dyskutowana właśnie w tej drugiej fazie rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Czy zatem to nowe porozumienie jest lepsze od tego, które Donald Trump, kolokwialnie mówiąc, utopił w 2018 roku? No w każdym razie powątpiewa w to były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, który wczoraj udzielił wywiadu telewizji ABC News.
4: It is doubtful that any agreement that arises
3: Wątpię, by jakiekolwiek porozumienie znacząco różniło się od umowy, którą zawarliśmy na początku i która działała przez długi czas, albo stanowiło jej istotną poprawę.
1: To powiedział Barack Obama. Z drugiej strony nie dziwi, nie powinno dziwić to jego stwierdzenie, biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie za jego prezydentury ten pierwszy deal z Iranem został wynegocjowany, tak zwany JCPOA w roku 2015. Ale w każdym razie nie ulega wątpliwości, że Donaldowi Trumpowi się po prostu śpieszyło, bo przypomnijmy, że już w listopadzie mają odbyć się wybory do Kongresu, które według sondaży może zdecydowanie wygrać Partia Demokratyczna. Ponadto jest kryzys energetyczny, który ma duży wpływ na konsumentów amerykańskich. W maju inflacja roczna sięgnęła 4,2%, najwyższy wskaźnik od 3 lat. To, że czynnik gospodarczy miał wpływ na wolę osiągnięcia jakiegoś porozumienia przez stronę amerykańską, potwierdził zresztą między słowami J.D. Vance. Posłuchajmy.
3: To wspaniała rzecz dla Amerykanów. Wiem, że cierpieli z powodu wysokich cen benzyny. Prezydent z pewnością był bardzo zaniepokojony. Możemy obniżyć koszty energii nie tylko teraz, ale także w dłuższej perspektywie oraz stworzyć prawdziwy motor napędowy dobrobytu na Bliskim Wschodzie, gdzie Amerykanie skorzystają z niższych cen energii i paliwa, a my nie będziemy narażeni na to samo ryzyko chaosu, z którym mieliśmy do czynienia w poprzednich latach.
1: Rzeczywiście cena ropy wyraźnie spada. Za baryłkę ropy Brent płacimy w tym momencie nieco ponad $83. Daleko jesteśmy od tych niemalże $120 za baryłkę jeszcze półtora miesiąca temu. Natomiast światowe giełdy są na wyraźnym plusie, szczególnie rynki azjatyckie, które były w sposób szczególny dotknięte tym kryzysem energetycznym. No i na całym świecie mnożą się reakcje. Komunikaty czołowych liderów europejskich jak zawsze są nieco zabawne, ponieważ same przez siebie świadczą o kompletnej marginalizacji starego kontynentu w głównych kwestiach geopolitycznych. Najlepiej o tym chyba świadczy obszerny wpis prezydenta Francji Emmanuela Macrona, według którego Francja i Wielka Brytania są gotowe, i tutaj cytat, towarzyszyć w odblokowywaniu cieśniny Ormus, cokolwiek to może oznaczać. Płyną także gratulacje ze strony państw Zatoki Perskiej, których model gospodarczy i geopolityczny został kompletnie zakwestionowany podczas tej wojny. Są także gratulacje ze strony Chin, ale chyba taką najciekawszą reakcją, a na pewno niezwykle poważną na tle innych liderów europejskich, jest ta zamieszczona na platformie X przez premiera Hiszpanii Pedro Sancheza, którą pozwolę sobie zacytować w całości, ponieważ dobrze oddaje ona to, czego byliśmy świadkami na przestrzeni ostatnich niemal 4 miesięcy. Ponad 7400 ofiar śmiertelnych, w większości cywilów, setki domów, szkół i szpitali zniszczonych, ogólny wzrost cen, miliardy euro strat również w Europie. Oto cena wojny w Iranie. Świętujmy, ale nie zapominajmy i nauczmy się raz na zawsze, że wojna jest porażką. Dialog i dyplomacja to jedyne możliwe ścieżki, napisał premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Hiszpanii, która od początku sprzeciwiała się tej wojnie. Wiemy, że premier Hiszpanii jest politykiem bardzo kontrowersyjnym, ale trudno mu tutaj odmówić słuszności. Zmieniamy temat i przenosimy się na chwilę do Szwajcarii, gdzie wczoraj odbyło się bardzo interesujące referendum zorganizowane z inicjatywy Szwajcarskiej Partii Ludowej, czyli SVP. Szwajcarzy mieli się wypowiedzieć w sprawie pomysłu nałożenia limitu ludności na poziomie 10 milionów mieszkańców, co de facto stanowiłoby barierę dla dalszej imigracji. Według pomysłodawców referendum Szwajcaria nie jest w stanie pomieścić stale zwiększającej się ludności. W ciągu 24 lat wzrosła ona o ponad 2 miliony mieszkańców. W 2002 roku było nieco ponad 7 milionów Szwajcarów. W tym momencie w Szwajcarii mieszka ponad 9 milionów mieszkańców i w większości ten wzrost to imigracja, napływ imigracji, imigrantów głównie z Niemiec i Francji. Mówił o tym brakującym miejscu między innymi Marcel Detling, polityk SVP. Posłuchajmy.
3: Co sekundę tracimy kolejny metr kwadratowy. Mamy ograniczoną przestrzeń.
1: Przeciwnicy wprowadzenia limitu z kolei argumentowali, że jego zapisanie w konstytucji stanowiłoby poważny problem dla przedsiębiorców, którzy coraz bardziej polegają na pracownikach z zagranicy, na przykład mówię tutaj o branży hotelowej, ale także zakwestionowane by zostały porozumienia między Szwajcarią a Unią Europejską, szczególnie w kwestii swobody przemieszczania się między Szwajcarią a właśnie państwami Unii Europejskiej. Mówił o tym na antenie radia LFM polityk socjalistyczny Jean Chop.
3: Ludzie, którzy otrzymają kartę do głosowania, będą musieli naprawdę zastanowić się nad tym, czego chcą od swojej przyszłości. Czy chcą izolować Szwajcarię w kontekście międzynarodowym, w którym jesteśmy świadkami nadużyć Trumpa, czy też chcą polityki skierowanej do obywateli.
1: Ostatecznie pomysł przepadł. 45,2% uprawnionych do głosowania zagłosowało za tym pomysłem, ale 54,8% wyborców zagłosowało przeciwko. Jednak pomysłodawcy nie składają broni. Osiągnięty wynik według nich wskazuje na konieczność kontynuowania dyskusji na temat tej imigracji do Szwajcarii. A teraz czas na peryskop międzynarodowy.
0: Peryskop międzynarodowy.
1: Peryskop międzynarodowy, w którym wracamy do porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Jak jest on widziany właśnie z perspektywy Iranu i co tak naprawdę Iran ugrał? Jest już z nami na łączach pan dr Jakub Gajda, Fundacja Płaskiego, orientalista, iranista. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: No to pytanie pierwsze, czy to memorandum, jeżeli ono wyjdzie w życie, ponieważ jeszcze nie zostało ono podpisane, to czy jest to zwycięstwo dla Teheranu?
4: Jest to zwycięstwo, ale tylko i wyłącznie w takim wymiarze propagandowym i to jest oczywista tutaj sprawa z tego względu, że ono samo w sobie jeszcze niczego nie załatwia, jeśli chodzi o potężny kryzys, w jakim jest Iran, jeśli chodzi o kwestie związane z odbudową kraju ze zniszczeń, których doznał Iran w czasie amerykańsko-izraelskich ataków. Więc wszystko zależy tak naprawdę od dalszych rozmów, tego jak będą dalej się toczyły i tego co Iran będzie w stanie od Stanów Zjednoczonych rzeczywiście na zachętę otrzymać. My w tej chwili niewiele wiemy też na temat tego, jakie są założenia poza tym, co szumnie zostało tutaj ogłoszone przez Donalda Trumpa, czyli otwarciem cieśniny Ormus. No, te detale pozostają cały czas tutaj w sferze tylko i wyłącznie domysłów i również w tych domysłach się tutaj różne pojawiają sprzeczne komunikaty w zależności od tego, czy przyglądamy się temu, co piszą media amerykańskie, irańskie, pakistańskie, czy może izraelskie. Także myślę, że tutaj jeszcze na ten moment nie ma co szukać jakichś konkretów, jeśli chodzi o dalszy kształt tego porozumienia i tego, jak będzie wyglądała przyszłość, zarówno cieśniny Ormus, która skupia uwagę całej społeczności międzynarodowej, jak i samego Iranu.
1: Tym bardziej, że jak wspomniałem, my jeszcze nie znamy całego tekstu tego dokumentu, ale jeżeli chodzi o tych nowych liderów w Iranie, ponieważ wiemy, że w czasie tej wojny, można powiedzieć, wielu tych liderów, których znaliśmy, którzy jakoś związani byli z tym aparatem, który rządził Iranem już od wielu, wielu lat, to czy rzeczywiście zmieniła się jakoś taktyka negocjacyjna tych nowej, powiedzmy, generacji przedstawicieli rządu w Teheranie?
4: Sytuacja nie zmieniła się znacząco. Poza taką jednością, która rzeczywiście zapanowała w łonie irańskiego establishmentu w momencie, kiedy Iran rzeczywiście doznawał szkód w wyniku ataków amerykańskich, izraelskich, też tych szkód personalnych właśnie, które dotykały zarówno przywództwo polityczne, duchowe, no bo mówimy o Iranie, no i oczywiście również dowódców wojskowych. Rzeczywiście wówczas Natomiast to poczucie jedności i tego artykułowanie tego, że Iran mówi jednym głosem, że wszystkie strony tej sceny politycznej w tym momencie grają w jednym zespole, to była rzecz, która bardzo mocno wybrzmiewała medialnie. Natomiast jeżeli przyjrzymy się tej układance na irańskiej szachownicy politycznej, no to widzimy, że nie jest to obraz zasadniczo mocno różniący się od tego, który był przed wojną. I mimo strat personalnych, tutaj no głównie mam na myśli oczywiście Ajatollaha Chameneiego, Aliego Chameneiego, przywódcę duchowego, no i Aliego Larijaniego, jego doradcę, który był taką twarzą w ostatnim czasie też irańskiej dyplomacji w pewnym sensie. Sprawował funkcję, która w wielu wypadkach tutaj zastępowała kompetencje rządu i ministra spraw zagranicznych. W tym momencie widzimy cały czas ten podział, który ukształtował się w czasie tej wojny. Mówi się o tym, że bardzo sceptycznie do kwestii tego porozumienia przede wszystkim podchodzi obóz związany z Korpusem Strażników Rewolucji.
1: No właśnie, Islamskiej. Bo były przecież w ostatnich dniach protesty podobno w Iranie przeciwko właśnie temu porozumieniu, przeciwko ministrowi spraw zagranicznych Abbasowi Araghchiemu.
4: Zgadza się, coś takiego miało miejsce, natomiast myślę, że ta skala była nieco przesadzona też w mediach zachodnich. Raczej w Iranie zarówno establishment, i to w całej rozciągłości, jak i społeczeństwo oczekuje porozumienia, chociażby z tego względu, że wojna, która trwała, tylko pogłębiła tak naprawdę kryzys gospodarczy, który dotknął Iran, w wyniku którego mieliśmy protesty na początku tego roku i na końcu 2025, które no, pośrednio jakby przyczyniły się do wybuchu później tej wojny, bo jak pamiętamy, była to właściwie interwencja amerykańsko-izraelska w pewnym momencie, gdzie ważyły się zdaniem amerykańskich i izraelskich polityków losy reżimu, losy Islamskiej Republiki. Jak się okazało, no, atak z zewnątrz scementował społeczeństwo z władzą. Ten kryzys gospodarczy zszedł zupełnie na drugi plan. Była taka dość mocna mobilizacja tutaj wokół flagi, mobilizacja patriotyczna, powiedzielibyśmy, w samym Iranie wewnątrz, która no, pozwoliła na jakiś czas zapomnieć o kryzysie gospodarczym, który jest też w dużej mierze efektem amerykańskiej polityki maksymalnej presji, polityki Donalda Trumpa właściwie. Ona działała, ona, śmiem twierdzić, działała bardzo dobrze ze względu na to, że w Iranie no, Iran doszedł do praktycznie kresu, już bardzo blisko było załamania. Natomiast no, sama interwencja tutaj zadziałała jak takie dwa kroki wstecz, bo scementowała to, co wydawało się już rozerwane. Podejrzewam, że nie pomylę się bardzo, mówiąc, że nadal celem Donalda Trumpa, mimo że teraz w tej chwili tutaj będziemy mówić o możliwościach jakichś rozmów, negocjacji i tak dalej, myślę, że mimo wszystko celem Donalda Trumpa, no a w szczególności jego sojuszników z Izraela, jest upadek Islamskiej Republiki, tylko że będą musieli spróbować po prostu innych środków. A presja gospodarcza świetnie działa, więc Iran wcale nie jest zwycięzcą. Będzie tutaj teraz proces bardzo duży, bardzo ważny, jeśli chodzi o właśnie szczegóły tej umowy ewentualnej. Szczerze wątpię, żeby do niej, do takiej trwałej umowy miało szybko dojść ze Stanami Zjednoczonymi, a raczej przedłużający się czas negocjacji będzie działał tutaj na korzyść Stanów Zjednoczonych i Izraela, a na niekorzyść Iranu.
1: A no właśnie, wspomniał pan o Izraelu, to teraz powiedzmy o tym, czy rzeczywiście Izrael jest tutaj przegrany.
4: na ten moment rzeczywiście może czuć się zaniepokojony, czy też władze izraelskie mogą czuć się zaniepokojone. Zresztą to wybrzmiewa też w izraelskich mediach dzisiaj. No, tutaj powtórzę pewien truizm, który powtarzam zawsze niemalże, mówiąc o tej układance irańsko-amerykańsko-izraelskiej. Każdy krok naprzód Iranu, każdy krok ku jakiemukolwiek rozwojowi, czy też w wykorzystaniu swojego ogromnego potencjału przez Iran, budzi niepokój w Izraelu ze względu też na politykę irańską, która jest antyizraelska. No, literalnie wymierzona, nie jest wymierzona może we wszystkich, w całej swojej rozciągłości przeciwko Izraelowi, ale chodzi tutaj właśnie o ideę obrony społeczności muzułmańskich w całym świecie. No, a jak wiemy, tam gdzie jest Izrael, są też te społeczności muzułmańskie, które w opinii Iranu oczywiście przede wszystkim są bardzo mocno prześladowane. I to jest taka święta wojna, powiedzielibyśmy tutaj w cudzysłowie, która ma doprowadzić do tego, żeby tych muzułmanów bronić przed Izraelem. W związku z tym na ten moment, kiedy Donald Trump ogłosił, że jest bliski porozumienia, że memorandum zostało tutaj podpisane, czy też będzie podpisane w piątek. No, jasny tutaj jest sygnał ze strony Izraela, że ten niepokój się tam na scenie politycznej pojawia. No bo rzeczywiście to jest pierwszy krok ku zdjęciu z Iranu chociaż części sankcji, uwolnieniu tych rezerw, czy tych środków zamrożonych przez amerykańską administrację. No i w tym momencie byłyby sprzyjające warunki do tego, by Iran zaczął się po prostu odbudowywać, a potencjał, tak jak wspomniałem wcześniej, ma ogromny.
1: Potencjał ma ogromny, ale wspomniał pan o tym, że w czasie tej wojny doszło do takiego zjednoczenia Irańczyków wokół flagi w czasie tej wojny, ale doszło też na pewno do jakiegoś utwardzenia tego reżimu. Według danych ONZ, które dzisiaj się pojawiły, 18 osób, które brały udział w protestach na przełomie grudnia i stycznia, protestach przeciwko rządowi, przeciwko władzom ajatollahów. 18 osób zostało pozbawionych życia, zostali skazani na karę śmierci. Czy rzeczywiście ta taka jedność narodowa może przetrwać, no teraz, gdy ta wojna przynajmniej na chwilę zostanie zawieszona?
4: No, jeśli miałbym tutaj się odnieść do tych kwestii związanych z ofiarami, no to rzeczywiście są to dane niepokojące i jasno tutaj stawiają irańskie władze w niekorzystnym bardzo świetle. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o tę sytuację wewnętrzną w tej chwili w Iranie, no to trzeba podkreślić dwie rzeczy, że rzeczywiście władze mają w tym momencie taki priorytet, żeby wszystkie te elementy wywrotowe, jak to określają, wyeliminować. Chodzi tutaj o ludzi właśnie, którzy podburzali do obalenia islamskiego reżimu, czy też ideałów islamskiej rewolucji, które cały czas Iran określa się miejscem, gdzie trwa ta rewolucja. Ta Islamska Republika jest jakby owocem tej rewolucji. I tych ludzi, którzy są przeciwni tej ostatecznej formie systemu politycznego, rzeczywiście irańskie służby mają w tym momencie z pewnością pod lupą i są względem nich bezwzględne. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie, które były palące w sferze takiej obyczajowej, społecznej, które wybrzmiewały bardzo, bardzo głośno przez lata, mam tutaj na myśli chociażby kwestie praw kobiet i te kwestie obyczajowe związane z ubiorem na ulicy, z tą chustą czy czadorem, one w tej chwili paradoksalnie nie są przestrzegane w irańskich miastach. To widać nawet na obrazkach telewizyjnych, na migawkach telewizyjnych z irańskich miast. I no, paradoksalnie tutaj wydaje się, że takim pozytywnym aspektem, który na pewno dla wielu Irańczyków ma też swego rodzaju znaczenie i jest wyrazem większej wolności obecnie niż przed wojną, no jest to, że na ulicach nikt nie egzekwuje już tego przymusowego czadoru i staje się to takim wyborem irańskich kobiet. No, ale to jest też kwestia związana z pewnością z tym, że irańskie władze nie chcą ryzykować w takich bardzo delikatnych okolicznościach, które obecnie są, jakiejkolwiek zwady ze społeczeństwem. Inaczej argumentują właśnie kwestie tych wywrotowców, tych, którzy mieli być agentami obcych sił, obcych państw. Tutaj oczywiście chodzi, artykułują to bardzo dosłownie irańskie media, że chodzi o Izrael, chodzi o Stany Zjednoczone, chodzi o Zachód. Ci ludzie są traktowani no, prawdopodobnie

0: oczywiście tym liczbom podanych dzisiaj przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan dr Jakub Gajda, orientalista, iranista, był gościem serwisu Międzynarodowego Radia Wnet. Do usłyszenia, panie doktorze.
1: Do usłyszenia.
0: Minęła godzina 16, już za chwilę serwis informacyjny, potem popołudnie Wnet, tak więc proszę pozostać z nami. A ja, Mikołaj Murkociński, słyszę się z państwem jutro o godzinie 15.30. Do usłyszenia.
2: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet.

0: 16:02 w tym wydaniu wiadomości. Postępowanie w sprawie lekarza z KO, wniosek w sprawie NA za Ziobrą zostanie umorzony oraz Macron stawia się Trumpowi. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości w net.
0: Naczelna Izba Lekarska wszczęła postępowanie w sprawie podejrzenia opuszczenia dyżuru przez Dawida Kacprzyka, koordynatora SOR-u w warszawskim szpitalu południowym, podaje Interia. 28-letni radny z Koalicji Obywatelskiej zarobił ponad 1,5 miliona złotych w rok. Portal Zero.pl ujawnił, że młody lekarz w godzinach rzekomych dyżurów na SOR-ze brylował w telewizji i na politycznych salonach. Szpital południowy potwierdził, że w zeszłym roku młody radny wypracował tam aż 3976 godzin, co daje średnią 331 godzin miesięcznie. Statystycznie oznacza to 11 godzin ciężkiej pracy na SOR-ze każdego dnia przez 365 dni w roku, bez ani jednego dnia wolnego. Po więcej zapraszamy na wnet.fm. Najprawdopodobniej umorzony zostanie wniosek o ściganie Zbigniewa Ziobry europejskim nakazem aresztowania, dowiedziało się RMF. Jak czytamy, prowadzący sprawę zaledwie od tygodnia sędzia Tomasz Grochowicz w czwartek zwrócił się do prokuratury o pilne wyjaśnienie, czy według wiedzy śledczych Zbigniew Ziobro przebywa nadal na Węgrzech lub w innym kraju Unii Europejskiej. Ewentualnie, czy prokuratura ma wiedzę o tym, że były minister sprawiedliwości opuścił strefę Schengen. To kluczowe informacje dla wydania ENA, bo przepisy wymagają, aby poszukiwany przebywał w jednym z krajów Unii Europejskiej. Do 11 wzrosła liczba ofiar kolejnej fali rosyjskich ataków rakietowych i dronowych na Ukrainę. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wśród zniszczonych obiektów znalazła się zabytkowa katedra Zaśnięcia Matki Bożej w Kijowie, pochodząca z XI wieku. Według władz 4 osoby zginęły w stolicy kraju. Kolejnych 5 ratowników straciło życie podczas gaszenia pożaru wywołanego uderzeniem na Charków na północnym wschodzie Ukrainy. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że ponad 140 tysięcy mieszkańców miasta zostało pozbawionych dostaw energii elektrycznej. Rosyjskie uderzenia objęły także budynki mieszkalne. W samym Kijowie rannych zostało co najmniej 23 osoby. Według Zełenskiego liczba poszkodowanych w całym kraju wzrosła do 53. Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że nie ugnie się pod groźbami prezydenta Donalda Trumpa dotyczącymi nałożenia 100% ceł na francuskie wina. Według Trumpa sankcje handlowe mogłyby zostać wprowadzone, jeśli Paryż nie zrezygnuje z podatku cyfrowego nakładanego na amerykańskie firmy technologiczne. W wywiadzie dla francuskiej telewizji Macron podkreślił, że podatek został przyjęty przez państwa europejskie i nie należy do Stanów Zjednoczonych decydowanie o europejskim lub francuskim prawie. Obecnie wina i alkohole eksportowane z Unii Europejskiej do USA objęte są 15% cłem. Ewentualne podniesienie stawki do 100% mogłoby poważnie uderzyć w europejskich producentów, szczególnie we Francji, która jest jednym z największych eksporterów wina na rynek amerykański. Macron zapowiedział, że temat zostanie poruszony podczas trwającego szczytu G7 we Francji. Wielka Brytania zakaże mediom społecznościowym udostępniania swoich usług osobom poniżej 16 roku życia. Premier Keir Starmer zapowiedział, że zakaz zostanie wprowadzony w przyszłym roku. Nowe przepisy mają dotyczyć najpopularniejszych platform, takich jak TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat czy X. Zakaz nie obejmie komunikatorów, takich jak WhatsApp czy Signal. Oprócz zakazu korzystania z mediów społecznościowych, rząd planuje także zablokowanie funkcji uznawanych za szczególnie ryzykowne, takich jak na przykład transmisje na żywo.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu kraju z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, wieczorem stopniowo zanikające, głównie na południowym zachodzie, miejscami w północno-wschodniej części

0: kraju możliwe burze na termometrach od 14 stopni na Suwalszczyźnie, przez około 18 w centrum, do 20 na zachodzie i południowym wschodzie.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Reklama.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Marek, szefowa cię prosi.
1: Potem.
0: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: Po reklamie.
0: Autopromocja.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
0: To była autopromocja.
5: Wolski przez świetlik.
6: To my.
7: Tak, jesteśmy.
6: Marcin Wolski.
7: I Wiktor Świetlik.
6: Dzień dobry, kłaniamy się. Marcinie, zastanawiam się, czy lekko, czy ciężko zacząć. Możesz wybrać.
7: Wiesz co, zwykle powinniśmy zacząć tak z grubej ruli, a potem już cały czas te napięcie powinno rosnąć. Patent w Hitchcocka.
6: No dobra, ja powiem szczerze, że wszystkie tematy są dzisiaj hitchcockowskie, ale pierwszy taki z perspektywy państwa. Doktor ze Szpitala Południowego, kierujący SOR-em, ale bez specjalizacji i niespecjalnie namiętnie tam bywający, bo zajęty partyjnymi obowiązkami. Wedle papierów 330 coś godzin w ciągu miesiąca pracy. No i jedynie bańka 600 w ciągu roku.
7: No, pracowity człowiek, można powiedzieć.
6: Zaczęło to chodzić. Muszę powiedzieć, że przebiło to bańkę medialną, co jest chyba problemem dla tej władzy, ponieważ jest to i tam w Polsatach, nie Polsatach i tak dalej. Oczywiście nie ma tego w telewizji publicznej czy w mediach publicznych, ale gdzie indziej jest. Może i nawet TVN się zająknęli. Czy to story może jakoś zaszkodzić poważnie tej władzy? Kanał Zero chyba będzie przy tym gmerał dużo. Już gmera, no wiesz, i będzie gmerał.
7: Wiesz, Kanał Zero ma swoje własne kłopoty, ponieważ widać, że skarbówka nie odpuści za ostatni bluzk pana Stanowskiego, więc Kanał Zero może mieć kłopoty, aczkolwiek oczywiście to jest smaczny temat. Wiesz, podejrzewam, że gdyby dobrze poskrobać, to takich kominiarzy można w różnych miejscach znaleźć. Tu jest oczywiście wyjątkowo paskudne, bo się to łączy z wątkiem politycznym. Bo wiesz co, ja z doświadczenia wiem, że bywają takie mrówy, które na przykład w telewizji była taka kategoria wydawców, który na przykład był równocześnie na 5 planach. On niewiele zarabiał, ale w sumie jak to mu się zsypało, to więcej niż aktor pierwszej kategorii.
6: Też były w telewizji inne postaci i to od lat. Mhm. Nie wiem, czy to za ostatnich czasów jeszcze tacy byli zawodnicy, ale przez lata były martwe etaty w telewizji.
7: Byli
6: znani ludzie, którzy, znaczy znani, nieznani, nagle okazywało się, że ktoś tam nie przychodził przez 10 lat, ale miał swój mały etacik.
7: Wiem, w którą stronę ciągniesz, ale
6: nie zmierzam do żadnego konkretnego nazwiska. Widzisz, od razu ci ktoś przyszedł do głowy, ja o nikim nie myślałem konkretnym. Ale wiem, że takie martwe dusze były w mediach publicznych, były i są w spółkach Skarbu Państwa, rozmaici doradcy, do tego firmy obsługujące, które nic nie robią, albo wysyłają jednostronicowy raport i biorą tam powiedzmy po kilkaset tysięcy miesięcznie. No, widzieliśmy, jak mniej więcej na tym wyglądał dorobek pana Sienkiewicza swojego czasu.
7: Ale ja ci powiem, bo zadałeś pytanie,
6: bo nie powiedziałeś o tych mrówach. To rzeczywiście jest takie mrowisko, które obrasta tą sferę państwową i tam są największe pieniądze.
7: Tak, tylko że wiesz, gdyby to był jakiś rzeczywiście wyjątkowy specjalista, to by się może udało przepchnąć. Natomiast w momencie, kiedy to robi...
6: Powiedz sobie szczerze, dobry transplantolog w dzisiejszych czasach tyle zarabia.
7: Tak, ale to jest człowiek bez specjalizacji z tego, co się orientuje, a dodatkowo jeszcze funkcjonariusz określonej partii. Ale zmartwię cię, to nie zaszkodzi. Słuchaj, gorsze już się chciałem powiedzieć kaczkę, to może na tę gęś lały rzeczy, a ona dalej sucha, więc tu bym nie upatrywał jakiejś cudownej zmiany trendów.
6: Czyli, że ludzie to akceptują, władza kradnie, bo jej się należy, bo jest władzą.
7: Tak, co więcej, ta władza, bo weź pod uwagę, że gdyby to kradła inna władza, ta druga, która już nie jest w tej chwili władzą, to ci nie, bo ci są porządni z natury i jak się trafi czarna owca, to trzeba tę czarną owcę zagonić na śmierć. Natomiast ci, niczego po nich nie oczekiwano, w związku z tym każda tego rodzaju afera, no, postarali się, więc ja bym na tym specjalnie nie budował, ale powiem ci, że jeżeli ta władza się może poślizgnąć, to chyba, czy ja mogę przejść do drugiego tematu przez ciebie ulubionego?
6: No dobrze, to
7: bo chcę powiedzieć, że ta władza się prędzej poślizgnie na tym, na czym ty się znasz najlepiej, czyli nie, na represjach w stosunku do dziennikarzy.
6: Wszyscy się trochę na tym znamy. Nie wiem, czy ja się znam najlepiej, rzeczywiście zajmowałem
7: się... No jak to, byłeś
6: no tak, zajmowałem się
7: szefem Centrum Monitoringu.
6: Z 7 lat to trwało. I Leszek Raskowski był bodajże przez jakiś tam chwilę moim klientem również w tym czasie.
7: Czyli recydywista.
6: No, zresztą ja dzisiaj rozmawiałem też jednym z adwokatów, zresztą chyba żadna tajemnica, z Arturem Wdowczykiem, znanym państwu i tobie. I on, Artur mi przypominał, jak bronił Leszka Kraskowskiego z 20 lat temu, czy 18 w dzienniku jeszcze. To były też sprawy związane z jakimiś poważnymi, a już wiem, z tą aferą seksualną w samoobronie. To on o tym pisał, o tych tam
7: prawdziwy dziennikarz śledczy, znaczy, w odróżnieniu od tego lekarza, ma specjalizację.
6: Znaczy, to może najpierw o samym Leszku Kraskowskim, bo to nie jest bez znaczenia. On się w pewnym momencie gdzieś dziwnie zaplątał, mam wrażenie, w jakieś obszary bliskie Romanowi Giertychowi. Gdzieś tam występował na podcaście z Pińskim, jakiś był taki dość dziwny, rzeczy pisał. Nie chodzi mi o to, że atakował pisowców czy prawicowych dziennikarzy. Każdy na Boga ma prawo to robić. Nie są to święte krowy. Natomiast no oprócz tego część z jego wypowiedzi wyglądała na taką trochę niestabilną. Co nie zmienia faktu, że w miarę wszyscy są zgodni, którzy go znają, dziennikarze. Leszek Kraskowski bardzo dobrze czyta dokumenty. To jest kwestia doświadczenia i zdolności dziennikarskiej i bardzo wielu dziennikarzy tego nie ma. Ludzie czytają, szczególnie dzisiaj, kiedy...
7: Po łebkach.
6: Inaczej, nie rozumieją. Kiedy są w IPN-ie, kiedy dostają dokumenty prokuratorskie, kiedy dostają dokumenty ze śledztwa, to trzeba to umieć przeczytać, żeby odrzucić ważne i nieważne. To, co jest sugestią, a to, co jest prawdą.
7: Ten metajęzyk przegryźć.
6: Tak, a inaczej to taki Czuchnowski wychodzi, tak? A jeżeli ktoś, czy tam Piński, a jeżeli, żeby to dobrze było, to trzeba potrafić czytać te papiery. Kraskowski jest jednym z tych ludzi, którzy bardzo dobrze potrafią czytać papiery, bez względu na swoje takie dziwne w pewnym momencie, wydaje się, że emocjonalne rozchwiania, rozmaite tam wpisy emocjonalne i tak dalej. No, każdemu się to może zdarzyć.
7: Ale skoro przywołałeś Czuchnowskiego, to ja sobie nie odmówię przyjemności, ponieważ właśnie Czuchnowski jest dowodem, że powstała jakaś koalicja dziennikarska ponad podziałami. Czuchnowski napisał nawet list otwarty. Słuchaj, czy była zadziwiająca, wspólnota Gazety Polskiej i Gazety Wyborczej, kurczę. Ale ja jestem... dziennikarzy Polskiej i Presy.
6: Ale widzisz, ja jestem ostrożny. Ja jestem ostrożny, bo co twierdził Czuchnowski? Że on w ramach Solidarności Dziennikarskiej to proponuje zamienić Kraskowskiemu areszt wydobywczy, który jest takim bardzo ostrym, najpoważniejszym środkiem zapobiegawczym, który powinien być stosowany, jak wiemy, w wyjątkowych przypadkach, czyli generalnie rzecz wobec wszystkich przeciwników Platformy Obywatelskiej, no ale nie wobec dziennikarzy, bo to trochę głupio, szczególnie tych, których Czuchnowski zna osobiście, na inny środek zapobiegawczy. Czyli na przykład mógłby to być areszt domowy, sobie wyobrażam.
7: Albo bransoletka na nodze.
6: A ja uważam, że Kraskowski nie powinien mieć ani aresztu domowego, ani bransoletki na nodze. Bransoletki na rękach i nogach powinni mieć ludzie, którzy przeprowadzili jakiegoś rodzaju prowokację, być może wykorzystując pewne słabości Kraskowskiego. Ale ktoś, wedle przynajmniej tej wiedzy, którą dzisiaj mamy, ktoś wysłał maila w momencie... świeżo utworzonej skrzynki do komendanta, grożąc mu. Ktoś ścigał Kraskowskiego w ten sposób,
7: że... Czyli jest jasne, że to nie Kraskowski wysłał tego maila?
6: No nie, tego nie wiemy na pewno, ale Marcin, jeżeli chciałbyś wysłać komendantowi komukolwiek pogróżki pod swoim imieniem i nazwiskiem, to zakładałbyś nowy adres ku temu?
7: No nie, raczej nie...
6: Tak. A więc właśnie. Więc tam jest strasznie dużo tych elementów, które źle wskazują na... pokazują, że jacyś inni ludzie powinni mieć bransoletki na rękach. Włącznie z traktowaniem Kraskowskiego w areszcie, włącznie z czasem, za jakim trwał, zanim dotarł do niego adwokat i tak dalej. Wszystko to wskazuje, że była to prowokacja zmierzona na to, żeby nastraszyć innych ludzi, takich jak Kraskowski, żeby Kraskowskiego ukarać za zajmowanie się Giertychem, żeby z Kraskowskiego wydobyć i z jego domu. I to jest moim zdaniem najważniejsze.
7: Samo oskarżenie.
6: Nie, to z informatorów. Kto donosił w sprawie Polnordu? A z tymi ludźmi, jeżeli załóżmy to jest jakiś księgowy z Polnordu, to już może nie rozmawiać prokurator, tylko pan Foka. Po prostu, no, człowiek był, człowieka nie ma. No, tak, no zdarza
7: albo,
6: się,
7: albo,
6: tak?
7: Albo czasem ludzie, seryjny samobójca.
6: Czasem ktoś wyjdzie z chałupy i się nie znajdzie. No.
7: Tak, albo, ale tak czy
6: albo nagle mu się pojawi depresja, która była do tej pory bezobjawowa i się powiesi.
7: Dobrze, tak? Ale tak czy owak, powiem ci szczerze, mimo wszystko broniłbym w tym wypadku Czuchnowskiego, bo każdy, kto stwierdza, że to nie jest w porządku, a nie przyłącza się do nagonki, to już jest dobrze.
6: Dobra, niech będzie. Nie chcę mówić długo o Czuchnowskim, ja się jakby zgadzam, natomiast, bo ty stawiasz, rozumiem, że tezę, że ta sprawa będzie miała, że ona jakby przebija no taką skorupę tylko tego oburzenia prawicowych mediów.
7: Tak, to jest dla mnie bardzo istotne, ale chcę powiedzieć jeszcze jedno, ponieważ już bez nazwisk, chodzi o to, że sam to powiedziałeś, sam pomysł, żeby wsadzać do aresztu wydobywczego kogoś, kto się do tego, nawet zakładając, że to są narządy prawdziwe, nie kwalifikuje, no bo czemu służy w ogóle areszt? Temu, żeby księgowy nie palił akt, które dotyczą jego czy przestępstw, czy działalności. Gangster nie zastraszał kolegów. I są powody, dla których istnieje ta instytucja. Natomiast co zmienia, poza osobistą represją i przestraszeniem kolegów, to, że człowiek jest w areszcie? Przecież nowych przestępstw nie popełni.
6: No nie,
7: drugiego pistoletu gazowego sobie nie kupi.
6: A nie, no właśnie, no nie, no bo to ta kwalifikacja, rozumiem, jest taka, że Krakowski jest śmiertelnie niebezpieczny. I to jest co...
7: Śmiertelnie niebezpieczny, ponieważ ktoś podszywający się pod niego wysyła list z pogróżkami. To przepraszam cię bardzo, gdyby go złapali już z prawdziwym kałachem w przedpokoju u komendanta policji, no to jest niebezpieczny. Ale to, ale że widzisz, jedna baba drugiej babie...
6: Ale widzisz, moim zdaniem jeszcze trzeba czytać trochę elementów tej prowokacji. Mhm. I teraz poszlaki. Na X-ie w momencie, kiedy ktokolwiek pisał, to zwróciłem uwagę na to, tak, ja pod moimi wpisami, ale też na przykład Agnieszka Romaszewska, tak, parę, tak, innych osób zauważyło, zaroiło się od anonimowych kont, typowo działających w takich sytuacjach, których posiadacze przekazywali te same informacje, czy jechali tym samym przekazem. I to między innymi było, że przecież to nieprawda, Krakowski groził bronią komendantowi. Uzbrojony świr chciał zastrzelić komendanta. To był niedoszły morderca, dobrze, że siedzi, wszyscy jesteśmy bezpieczni. Czyli farma troli Romana Giertycha prawdopodobnie dostała z miejsca przekaz w momencie praktycznie zatrzymania Krakowskiego. Do Krakowskiego jeszcze przyjdzie czas. Dostała instrukcję, co robić i co pisać, jaki przekaz pod każdym z tych wpisów siać, tak? Że to nie jest, że to nie było tak, że właśnie ktoś wysłał tego maila w czasie, kiedy Krakowski był gdzie indziej, że pistolet miał w ogóle gazowy albo nawet hukowy, tak? Tylko nie, no facet jechał z samochodem, w samochodzie miał pełno amunicji, pełno magazynków, jechał odstrzelić komendanta i to jest część i to jest świadomość dużej części Polski, tej, która w ogóle słyszała o tej sprawie, bo o tej sprawie słyszała zdecydowana mniejsza część Polski, zaraz do tego dojdę.
7: Ale ja ci wejdę w słowo. W praworządnym państwie to cała siła aparatu ścigania powinna być zwrócona na tych troli. Oni już powinni... Areszt wydobywczy jest dla nich przewidziany. To ich powinno się złapać, doprowadzić i tak długo trzymać, kiedy powiedzieliby, tak kazał nam to Roman Giertych.
6: Ale skoro mecenas nie w areszcie, to trudno, żeby jego trole były.
7: No nie, ale przepraszam bardzo, czasami się się aresztuje cyglów mafia, a potem się proponuje ugodę, żeby zdradzili tego głównego, który teoretycznie ma czyste ręce.
6: Ale to Siemoniak czy Kierwiński mają aresztować troli Giertycha?
7: Ja nie wiem kto. To wiesz.
6: To musi się troszkę pozmieniać. Ja myślę, że...
7: No tego on kiedyś dojdzie, no.
6: Zobaczymy jak będzie, ale myślę, mam nadzieję, bo jeżeli, jak sobie wyobrażam taką opcję, która dojdzie do władzy, to nie do końca jestem przekonany, czy to sprzątanie po platformie będzie. Czy nie będzie bardziej nastawienia na konsumpcję fruktów władzy, ewentualnie jakieś reformy też kraju, ale no powiedzmy sobie szczerze, że dwóch ludzi, którzy wyobrażam sobie, że mogliby to tak naprawdę robić, to są Ziobro albo Kamiński, tak? Cała reszta nie będzie zainteresowana. Może trochę to właśnie środowisko suwerennej Polski. Natomiast ja mam nadzieję, że bez względu, czy to będzie Mateusz Morawiecki, czy to będzie jakiś...
7: Czy Czarnek.
6: Czarnek. Czy to będzie to jakiś...
7: Też odnotujmy, że był, że miał podejrzany wypadek drogowy.
6: Czy to będzie Krzysztof Bosak, który tym bardziej nie będzie tym zainteresowany, tak, z Mentzenem. To, że elektorat i ludzie wywrą na nich taką presję, że przynajmniej te historie związane z Giertychem, związane z farmą troli, związane z Polnordem, związane z wejściami do tych poszczególnych instytucji i zamachem, próbą zamachu, czy przeprowadzanym stopniowym, takim pełzającym zamachem stanu przez Donalda Tuska, że te sprawy będą osądzone. No ale to, tak jak mówię, to zależy od presji społecznej.
7: Mi się wydaje, że wiesz co, instynkt samozachowawczy nakazuje, żeby zostały osądzone, ponieważ to jeżeli nawet się uda przejąć władzę, to tą władzę przejmą na krótko, ponieważ tamci się ludzie po roku już zapomną. Będą nowe sprawy, nowe afery. Nie. Jeżeli w ciągu pierwszego tygodnia ci wszyscy ludzie nie znajdą się pod kluczem, to po co brać władzę? Po prostu. Zresztą powiem ci szczerze, również w interesie potencjalnego koalicjanta będzie oczyszczenie tej sprawy, ponieważ do nich też się zabierają.
6: Ale jeszcze wrócę na chwilę do tej historii z Kwiatkowskim związanej, bo ty postawiłeś tezę, że to będzie takie... to spowoduje jakąś zmianę. No ja mam bardzo poważne wątpliwości. Sprawa jest śmiertelnie niebezpieczna dla władzy i ona to czuje i wiem to z jednej przyczyny. Widzę, że doszło do tego, co się działo w sprawie Merche i Gajewskiej.
7: Tak.
6: Czyli wtedy, kiedy pamiętasz, ten tatuś tam, tatuś pani posłanki i pani minister wtedy, tak? Który jest, ma brata gangusa, tam kogoś zabili, zakopali, pieniądze podzielili. Wiceminister sprawiedliwości, jej mąż, nie wpisana do świadczenia chałupa od tego teścia Bandziora i tak dalej, tak? Więc to było bardzo niebezpieczne dla układu władzy i to się wtedy udało zrobić. Całkowicie zamknięto to w bańce mediów prawicowych.
7: Podobnie jak skandal Kotlinie Kłodzkiej.
6: Też, ale to się przez taką swoją potencjał takiej memiczności przebiło trochę przez społecznościówkę i tak dalej. To już, natomiast o tamtym po prostu większość Polski nie wie i w tym przypadku tak samo to działa. No po prostu przekonywani są wydawcy na poziomie zarządów, duzi komercyjni wydawcy i wszyscy poza tymi, z którymi i tak oni nie mają kontaktów. Czyli poza tymi kilkoma mediami prawicowymi, wydawcy są przekonywani na poziomie zarządów, że no słuchajcie, tego nie ruszajcie, to jest taka śmierdząca sprawa, tutaj jest drugie dno, a do tego, no wiecie, reklamodawcy będą się na to patrzeć, reklamodawcy, czyli spółki Skarbu Państwa. No do tego służby i tak dalej. No i moim zdaniem w ten sposób zadziałano w tej sprawie. Wiem na pewno, że w ten sposób działano w sprawie Merchy i Gajewskiej, więc sądzę, że no generalnie rzecz biorąc, tak się dzieje wtedy, kiedy afery w poważny sposób wykazują mafijność państwa.
7: Dobrze, ale ja ci odpowiem nadzieją. Moja nadzieja, że jednak to się nie rozejdzie po kościach, wynika ze środowiska, które zostało zaatakowane, o którym możemy dużo mówić krytycznie, ale istnieją pewne elementy no, takiej świadomości zbiorowej. Poza tym temu środowisku, nawet jeżeli cynicznie w części ich postępuje inaczej, pewnych rzeczy się nie wmówi. Moim zdaniem wszystkie tamte inne sprawy grzeją jako sensacja, ale są potwornie odległe od tych, którzy się zajmują na co dzień informacją. Weź pod uwagę, że jakie tematy naprawdę są niebezpieczne. To właśnie, kiedy ruszono interesy młodych, kiedy uruchomiono akta, co usiłowano przeprowadzić. Moim zdaniem potencjał w tej aferze jest dużo większy niż w tych pozostałych, no, które czemu? Są jakaś, ciekawostkowe.
6: No ale czemu? Jest jakaś spółka wielka państwowa, jacyś adwokaci, jakiś bandziory, którzy mają wyprowadzać z nich pieniądze, jakiś dziennikarz, który się tym zajmuje. No bo akta to ludzie się bali, że im platforma czy tam establishment europejski ocenzuruje internet. A czego się mają? Nie odczuwają solidarności z Leszkiem Kraskowskim.
7: Nie odczuwają obawy o wolność słowa, że człowiek za...
6: Moim zdaniem wolność słowa taka medialna, prasowa i tak dalej, to w ogóle dla ludzi to jest na końcu końców. VAT na warzywa podwyższony albo obniżony, no, byłby ważniejszy niż wolność słowa.
7: Aczkolwiek... czyli a propos VAT na warzywa, czyli bardziej grzejąca jest sprawa, którą rozbuchał Stanowski, czyli ta baba głupia, że cytuję pana, która naliczyła VAT od tej nieszczęsnej pizzy.
6: Tak, ale baba, która naliczyła, ja się nie dziwię, że poszedł ten tak ostry atak na Stanowskiego, ponieważ to
7: zabolało.
6: Ponieważ trzeba było coś z tym zrobić. Historia z tym VAT-em i rozdmuchanie tego przez Stanowskiego, to też stanowiło bardzo duże zagrożenie dla władzy. No bo to pokazywało, że ci liberałowie, ta przyjazna ludziom władza, tak naprawdę, że tam jest domiar, tak? Że wyrusza towarzystwo, wyruszają zastępy i mają dowieść. I mają dowieść i po prostu jak na ciebie wsiądą, to będą ciebie tak długo tam męczyć, aż wymuszą na tobie jakieś kary, tak? Aż coś znajdą. I tak było w przypadku tej pizzy. No i ja sądzę, że to jest takie coś, co każdy mógł poczuć i dlatego przeprowadzono kontrakcję ataku na Stanowskiego, który oczywiście i tak jest postrzegany jako śmiertelne zagrożenie przez ten układ władzy, bo przebija bańkę właśnie. Mm-hmm. W związku z tym wyprowadzono ten szczerze mówiąc, żenująca postać, bo to jest naprawdę żenujący typ. Tomasz Czelikowski, który tam nie poszedł do Stanowskiego, bo tak się tym przejął. Siedzi z bandą aborcjonistów. Po prostu ekipy, która ma kumpli w Kotlinie Kłodzkiej. I ten moralizujący Tomek, który kiedyś, przypominam, chciał homoseksualistów przymusowo leczyć, jakby w inną stronę wiał. Teraz nie idzie do Stanowskiego, bo on powiedział, że trzeba wychłostać, czy tam wystawić urzędniczkę, która chodzi i wstawia domiary.
7: Ty nie mówisz o tym, że przecież co jak co, ale Celikowski jest inteligentny i wie, że to nie jest groźba karalna, tylko to była metafora, figura retoryczna, ale to...
6: Jakby był głupi, to jeszcze byłoby jakieś wytłumaczenie dla niego. A w ten sposób po raz kolejny pokazał, że jest obrzydliwym koniunkturalistą.
7: Ja ci powiem, to w ogóle jest temat na osobną rozmowę. Kiedyś ja nawet napisałem o tym na moim kanale Felieton, ponieważ problem ludzi, którzy się przechodzą na drugą stronę barykady w złudnym przekonaniu, że to już, że przechodzą, to już jest dużo, a teraz, kiedy przyniosą jakąś tam jedną główkę przywódcy albo czegoś, to wystarczy. Tymczasem ich główna pomyłka polega na tym, że jak już przeszli na drugą stronę, to ich nowi patroni żądają stałych usług.
6: Słuchaj, no trudno, muszę to powiedzieć na antenie Radia Wnet, najwyżej mnie skarci ojciec dyrektor Skowroński, ale ja zauważyłem, że ci tacy dziennikarze, którzy są zbyt często nadmiernie rozmodleni publicyści, to bardzo, jakoś bardzo szybko zmieniają zdanie, jak gdzie indziej wiatr zawieje. I mógłbym tych nazwisk wymieniać.
7: Lepiej też, nie,
6: i ty mógłbyś
7: nie wymieniać,
6: też wymieniać,
7: bo znamy ich za wielu.
6: Tych takich rozmodlonych moralistów właśnie, ale przychodzi mi przynajmniej do głowy jeden z polityków, który wykopki robił, blokował wiedzę o wykopkach na Ukrainie, czyli o ekshumacjach, a kiedyś po prostu to był główny specjalista w Polsce od Pana Jezusa. Jak się Panem Jezusem nie zajmował, to akurat się zajmował Matką Boską.
7: Właśnie w tej chwili nie wiem, czy starczy nam czasu, ale warto zasygnalizować, że ta sytuacja z orderem, z tym jest bardzo, bardzo niejasna. Ja ciągle nie wiem, czy ten order zostanie odebrany, a może zostanie to przełożone na święty nigdy. Natomiast zyskaliśmy nieoczekiwanego sojusznika w postaci prasy niemieckiej, różnych tych Allgemeine Zeitungów, którzy zauważyli banderyzm, zauważyli i pogrozili Zełenskiemu palcem, którego do tej pory nie używali.
6: Marcinie, dwie minutki, a ty książkę masz, w przeciwieństwie do mnie. Właściwie nie masz, ale postanowiłeś, że
7: Spróbuję odtworzyć, może mi się otworzy.
6: Z telefonu do telefonu, tak? Nie wiem, czy państwo zobaczą.
7: Zobaczą okładkę. Państwo, mam nadzieję. Bo jest okładka duża.
6: Duża, kolorowa flaga amerykańska. Wygląda jak komiks trochę.
7: Tak, sylwetki prezydentów. Jest to kolejna książka pana Roszkowskiego. Pan Roszkowski jest multiinstrumentalistą, ponieważ w świecie apostołów się orientuje. W świecie XX wieku.
6: To jest prawdziwy facet, który wie, co mówi o tym, a nie taki moralizujący.
7: I co więcej, cierpi za to, ponieważ jego podręczniki poszły na przemiał. Sam jest atakowany i może się tylko w tym...
6: Ale
7: orłem białym.
6: Ale słuchaj, Marcin, to ja zadam jeszcze jedno pytanie króciutkie na koniec.
7: Ale chcę powiedzieć, o czym ona jest, no. Tylko, jeżeli pozwolisz. Że jest to, że to jest, można powiedzieć, skrócona wersja tego, co Zaręba potrzebuje dziesiątek tomów. Jest to historia Ameryki od czasów najdawniejszych, ale co jest istotne, bo zwykle to autorzy pomijają czasy ostatnie. Pierwsza i aktualna kadencja Trumpa. Ruch MAGA. No, łapie Roszkowski ten współczesny świat i pokazuje, ja tutaj użyję własnej metafory, która przyszła mi do głowy, na podstawie Churchilla. Ameryka być może jest najgorszym krajem na świecie, tylko nikt niczego lepszego nie wybrał.
6: To króciutkie pytanie dotyczące tej książki. Ja mam nad jedną rzeczą się zastanawiam. Profesor Roszkowski, na których książkach ja się wychowywałem, podręcznikach historii najnowszej.
7: Tej pod pseudonimem?
6: Najpierw tych pod pseudonimem jako Andrzej Albert, który rzeczywiście był mnie, to był pierwszy podręcznik, później ze mną Radziwiłł. Tak. Napisał 3 tomy podręczników, które były bardzo dobrymi, najlepszym podręcznikiem licealnym. Bardzo szczegółowym, co lubi, bo Roszkowski to straszny szczegularz. Mhm. Ale chciałem się zapytać o inną rzecz. Ja go kojarzyłem jako historyka najpierw, właściwie takiego historyka ekonomistę, tak, opowiadającego, i w tamtych książkach to jest bardzo mocno widoczne, on opowiada w dużym stopniu historię od strony procesów ekonomicznych, to jest kapitalne. Historyka polityki. Potem nagle staje się historykiem chrześcijaństwa, tak? I historykiem starożytności równocześnie. No, potem nagle pisze podręcznik, w którym łączy te różne rzeczy. Ale teraz jeszcze zajął się Stanami Zjednoczonymi.
7: Ale teraz
6: czy on się nie za wieloma rzeczami zajmuje?
7: Wiesz co, być może po prostu ma rozbudowany warsztat, ma pozaczynane rzeczy. Przecież bardzo wiele z tej wiedzy, która jest w książce o Stanach, to jest ta wiedza, którą zbierał do historii XX wieku dla młodzieży szkolnej.
6: To ja na pewno chyba w ciemno...
7: Ja polecam.
6: Ja w ciemno chyba też mogę polecić i też przeczytam książkę profesora Roszkowskiego Historię Stanów Zjednoczonych.
7: Duża książka.
6: Na rocznicę, która za kilka dni, 4 lipca, będzie 250.
7: Ją przyspieszono, ponieważ okazało się, że ważniejsze od rocznicy niepodległości jest
6: urodziny 80. Donalda Trumpa. Tak. Wiadomo, że to najważniejsze. Zaraz potem 250. rocznica odzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone. Dwa najważniejsze wydarzenia w historii Stanów Zjednoczonych. Tak, należy tej kolejności. Dziękujemy serdecznie. Marcin Wolski i Wiktor Świetlik. A za chwilę tutaj zasiądzie Wojciech Dąbrowski, z którym mam nadzieję, że będziemy toczyli także ciekawą rozmowę.
3: Wolski przez Świetlik.
5: Reklama.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet. Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
8: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
9: Karol Maurycy de Talleyrand.
8: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
5: Po reklamie.
3: Świetlik Wnet.
6: A wraz ze mną Wojciech Dąbrowski, niegdyś prezes PGE, a dzisiaj prezes fundacji SET, Security, Energy and Technology. Dobrze powiedziałem?
10: Bardzo dobrze. Dzień dobry
6: państwu. Skrót. Nie darmo dzisiaj, ponieważ jutro SET ma wydarzenie, konferencję swoją dużą.
10: kongres. Tak.
6: Czy kongres właściwie. Wcześniej był obecny na innych dużych forach ekonomicznych. Teraz będzie miał swój własny kongres i trochę chciałem zapytać się, no to lećmy po kolei, te rzeczy, które nas najbardziej nurtują, jeżeli chodzi o energetykę, skoro mamy specjalistę. Będą elektrownie, czy nie będą jądrowe? Seria szybkich, konkretnych pytań.
10: To bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. Powinien pan tutaj mi zaparzyć tak tutaj pół paczki herbaty i tak jakbyśmy potem...
6: To czaj się wtedy nazywa.
10: Czaj, tam moglibyśmy potem powróżyć w tych fusach, bo obserwując te działania, które są w tej chwili prowadzone przez decydentów, że tak powiem, tych, którzy odpowiadają dzisiaj za energetykę, którzy dzielą odpowiedzialność za polską energetykę, no to nie widać końca. Nie wiemy, kiedy się rozpocznie budowa. Od 3 lat negocjowana jest umowa EPC, czyli umowa dostawy i budowy przez stronę polską, ze stroną amerykańską, bo wiemy, że ta elektrownia Lubiatowo będzie realizował amerykański konsorcjum Westinghouse Bechtel, czyli koncern Westinghouse, który jest znany z tego, że budował wiele elektrowni w Stanach Zjednoczonych. No ale te negocjacje trwają 3 lat i nie widać ich końca. Nie ma żadnej informacji na temat terminu zakończenia rozmów, czyli nie wiadomo, kiedy rozpocznie się budowa, jednym słowem, tak naprawdę. Dzisiaj wiemy, że to już opóźnienie wynosi około 4 lat, no to jest bardzo niepokojące dla nas. Po pierwsze, mamy bardzo mało informacji, co się naprawdę dzieje w negocjacjach. Te informacje są bardzo, bardzo, bardzo znikome, praktycznie żadne. A przedłużanie tej inwestycji to wpływa bardzo negatywnie na nasze bezpieczeństwo energetyczne. Podkreślam, że jakby energetyka jądrowa to nie tylko oczywiście bezpieczeństwo energetyczne, to nie tylko oczywiście zapewnienie energii elektrycznej, ale to także wielki projekt gospodarczy, który mieliśmy realizować i który ma dać miejsca pracy, rozwijać naukę, wspierać instytuty naukowe. Mało tego, to także wielki projekt międzynarodowy, mający na celu pogłębienie współpracy międzynarodowej, bo to są ogromne pieniądze, związanie się z partnerem na lata, na dekady. Taka elektrownia, jej żywotność jest szacowana na około 100 lat. Więc to jest związanie się z partnerem, tutaj właśnie amerykańskim, czyli jakby za pogłębienie tego sojuszu, który mamy ze stroną amerykańską, strategicznego sojuszu, który dzisiaj mamy na tej niwie militarnej, ale także mieliśmy mieć na tej gospodarczej. Co dla nas jest szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, w której jesteśmy, czyli jakby niestabilnej sytuacji geopolitycznej. Jakby współpraca z tak silnym partnerem, jakim jest amerykańska firma, za którą stoi amerykańska gospodarka, za którą stoi amerykańskie państwo, jest szczególnie ważne i dzisiaj to przedłużenie tego jest bardzo dla nas niekorzystne, bo jak podkreślam, no nie jest to jedynie program mający nam dawać energię, oczywiście to jest szalenie ważne, ale to jest jakby szeroko rozumiany program gospodarczy, projekt gospodarczy, który ma jakby stymulować rozwój gospodarki, szczególnie w tym obszarze na Pomorzu, na Wybrzeżu, bo to jest rejon Wybrzeża, tam będzie realizowana ta inwestycja, także to przedłużenie negocjacji napawa obawami.
6: Było daleko, a zrobiło się, bym powiedział, hen daleko do momentu, kiedy...
10: Nawet nie widać tego końca, trudno nawet określić...
6: O ile on w ogóle istnieje, czy chyba, że to jest taki horyzont, znaczy, który się zawsze przesuwa.
10: Mam nadzieję, że...
6: Wieczna idea narodu.
10: Oby tak nie było, bo pamiętamy Żarnowiec, ja jeszcze pamiętam ideę Żarnowca.
6: Nawet ja pamiętam.
10: No, która została jakby zakopana po zmianach po 89 roku ze względów politycznych, no bo to miała być technologia sowiecka.
6: Chyba nawet po Czarnobylu już zaczęto rezygnować z tego.
10: Po Czarnobylu to już w ogóle był koniec, a potem, więc tutaj się wycofaliśmy z budowy, to był błąd oczywiście, budowy elektrowni jądrowej, bo te elektrownie są właściwie u wszystkich naszych sąsiadów, tylko w Polsce ich nie ma. I dzisiaj za to płacimy, bo nie mamy energii po prostu, po pierwsze, stabilnej produkcji, która jest szalenie ważna w sytuacji, kiedy mamy tak wiele odnawialnych źródeł energii, bo dzisiaj prawie 40% produkcji w Polsce odbywa się właśnie z odnawialnych źródeł energii, które nigdy nie będą stabilne, bo nie są zależne, bo są zależne po prostu od pogody. A energetyka jądrowa, po pierwsze, nie emituje CO2, co jest jakby szalenie ważne dzisiaj, dopóki jeszcze istnieje oczywiście ta realizowana przez Unię Europejską religia klimatyczna, która jest potężnym obciążeniem finansowym dla nas. to energetyka jądrowa jest właśnie panaceum, też między innymi na emisję CO2.
6: Ale w czasach waszych rządów, mówię waszych w sensie tej grupy menadżerów związanych z ekipą Prawa i Sprawiedliwości, to jest dużo mówić, także w grupie, którą pan zarządzał, nie byliście przeciwnikami energii wiatrowej. No, na dobrą sprawę, stawialiście pan Daniel Obajtek, inni menadżerowie w farmę na wiatry, na Bałtyku i też realizowaliście tamte niskoemisyjne cele, można powiedzieć.
10: Realizowaliśmy niskoemisyjne cele.
6: A Mateusz Morawiecki nawet bez ogródek mówił, że to jest taka religia w Europie i nie ma co z religią walczyć.
10: Nie, realizowaliśmy.
6: Trochę tak założyliście.
10: Realizowaliśmy cele wówczas budowy odnawialnej energetyki i to się tego nie wypieram. To PGE było liderem zmian i jakby buduje największą farmę w historii w ogóle w Polski. To jest największa inwestycja odnawialna w historii Polski. Ale wtedy nie mieliśmy źródeł odnawialnych w Polsce. Dzisiaj już je mamy. Mało tego, jesteśmy po doświadczeniach COVID, jesteśmy po doświadczeniach wojny na Ukrainie, jesteśmy po doświadczeniach konfliktu w Iranie. I dzisiaj widać, że to brnięcie dalej w... Mówmy o tym, co było tam powiedzmy 7 lat temu, tak? Te decyzje były realizowane 7 lat temu. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, z innymi doświadczeniami. I oczywiście nie jesteśmy przeciwnikami odnawialnych źródeł energii, tylko niech to będzie rozliczenie po prostu rynkowe, niech to będzie gra rynkowa, niech to nie będzie tak, że odnawialne źródła energii są dotowane przez nas wszystkich, są supportowane przez nas wszystkich i ta cena, taka prawdziwa cena energii, którą się podaje dzisiaj, ta jednostkowa z produkcji z odnawialnych źródeł, która wynosi około 200 zł, jest po prostu ceną nieprawdziwą, bo koszt wyprodukowania megawattogodziny w energetyce odnawialnej jest znacznie wyższy, bo tu nie są uwzględniane właśnie dotacje, nie są uwzględniane sieci, których budowa była po stronie spółek publicznych, państwowych, spółek energetycznych, bo to wynika z prawa energetycznego, że trzeba wybudować sieć do źródła po prostu odnawialnego. To wynika z ustawy prawo energetyczne. Także budowaliśmy to, ale dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji i uważam, że tych źródeł już jest dużo i powinniśmy skupić się jednak na tym, aby stabilnie produkować, znaczy myśleć o źródłach stabilnych w przyszłości. Dzisiaj jest to węgiel, nie zapominajmy o tym, że jest to węgiel, a w przyszłości powinna to być energetyka jądrowa.
6: Dla OZE stabilizatorem mogą być, przynajmniej według tego, co się mówi, banki energii. Takie wielkie baterie, które będą sprawiały, że nie będzie tak, że jak wieje, to i tak tego prądu jest za dużo i trzeba powyłączać, a jak grzeje, to się robi to samo. Tylko, że to będzie to będzie stabilizator dla systemu. No i ja widziałem zdjęcia tam tych pań, co kierują chyba bodajże Ministerstwem Klimatu albo pana Motyki, nie pamiętam już któregoś z polityków, przy takim wielkim akumulatorze właśnie przy banku energii. To chyba wyście troszkę zaczęli to budować, zdaje się, ale już pan Jabli, no szczerze mówiąc, no tak jest z tymi inwestycjami, że jedni zaczynają, drudzy kończą. Ale czy to jest realna perspektywa, że trochę ustabilizują ten system banki energii?
10: Bezwzględnie. Właśnie magazyny energii, o których pan wspomina, czy banki energii, czyli kumulowanie energii w czasie, kiedy ona po prostu jest tania, a oddawanie do sieci wtedy, kiedy jest droga, albo wtedy, kiedy po prostu jest potrzebna. Czyli po prostu... Bo mamy dzisiaj taką sytuację paradoksalną, że wydaliśmy miliardy złotych w sumie wszyscy w dotacjach dotując odnawialne źródła energii, a dzisiaj w sytuacji, kiedy na przykład zaświeci mocniej słońce albo zawieje mocniej wiatr, co mieliśmy do czynienia na przykład podczas poprzedniego weekendu, nie tego ostatniego, poprzedniego, kiedy było bardzo ciepło i mieliśmy Boże Ciało wtedy i ten tak zwany długi weekend, wtedy właśnie były wyłączane całe farmy fotowoltaiczne, bo nie było co zrobić z energią, bo nie mamy właśnie magazynów energii. No z tym, że oczywiście dzisiaj walczymy, jeśli chodzi o magazyny energii, przy czym z ceną, bo pamiętajmy na końcu wszystkiego jest cena, na końcu jest klient i my walczymy o to, aby energia była w akceptowalnej cenie dla klienta. Aby energia była w cenie gwarantującej konkurencyjność polskiej gospodarki. My dzisiaj mamy problem z tym, bardzo poważny problem, bo polityka klimatyczna jest całkowicie nieskuteczna, bo doprowadziła do tego, że mamy energię 3 razy droższą, a my nie 3 razy droższą, aniżeli w Stanach Zjednoczonych i 6 razy droższą, aniżeli w Chinach. Jak możemy dzisiaj konkurować? To pokazuje, że polityka klimatyczna jest przeciwskuteczna, bo ona miała doprowadzić do niskiej ceny energii i do tego nie doprowadziła.
6: Takim wrogiem publicznym, równocześnie wdrażanym z perspektywy społeczeństwa, a równocześnie cudownym narzędziem z perspektywy Komisji Europejskiej jest ETS. Pierwszy, drugi, trzeci. Tak. Ale polityka klimatyczna to tak naprawdę dużo więcej narzędzi, które są, znajdują się w każdych ustawach. Czasami nawet nie spodziewamy się, jak bardzo ta polityka klimatyczna ingeruje we wszystko, co robimy. Znaczy, gdzie, jak ona jest bardzo mocno już zapisana. Jak to jest teraz? Bo Donald Tusk występował często, mówił, że on tam na pewne rzeczy się nie zgodzi i tak dalej, że gospodarka kraju ważniejsza. No wiadomo, że skąd inąd również pewne rozwiązania blokują producenci na przykład samochodów amerykańskich, niemieckich, przepraszam, szczególnie BMW jest aktywna, jeżeli chodzi o ten lobbying i w ogóle przemysł z Bawarii. No a
10: No i BASF, oczywiście przemysł chemiczny.
6: I BASF, i przemysł chemiczny, tak, który no, chociaż ten z kolei przenosi swoją podprodukcję.
10: Już się przeniósł.
6: Gdzieś tam za granicę, ale równocześnie, no czy ta polityka klimatyczna się cofa, czy tak naprawdę ona idzie jak walec, pomimo tego biadolenia naszego?
10: No ona idzie oczywiście jak walec, jeśli chodzi o Unię Europejską.
6: A w Polsce to się cofa w ogóle jakoś zwalnia?
10: Jeśli chodzi o Unię Europejską, idzie jak walec. No, należy do mnie bywać, że po prostu ktoś na tym bardzo dobrze zarabia, bo to jest całkowicie nielogiczne, nieracjonalne postępowanie, bo jeśli już...
6: Przyjeżdża taki J.D. Vance, mówi, co wy robicie, Europejczycy, nikt go nie słucha.
10: Nie słucha. Wie pan, jeśli dzisiaj już nawet politycy Unii Europejskiej mówią o tym, że polityka klimatyczna spowodowała, że gospodarka europejska stała się niekonkurencyjna z uwagi właśnie na wysokie ceny energii. I choćby podaję taki przykład, że w ciągu 10 lat 30% obniżyliśmy emisję CO2, ale jednocześnie o 30% spadł udział produkcji przemysłowej europejskiej w produkcji światowej, no to nie ma tutaj tego sukcesu. To jest przeciwskuteczne, bo nie o to chodzi, żebyśmy w nieskończoność realizowali cele emisyjne, jakieś wyimaginowane, tylko chodzi o to, żebyśmy po prostu mieli miejsca pracy, żeby były wpływy z podatków, żeby społeczeństwa się rozwijały, żebyśmy po prostu byli bezpieczni, żebyśmy żyli w nowoczesnym społeczeństwie i tak dalej. A do tego potrzebna jest tania energia, która w myśl realizacji tych założeń polityki klimatycznej no po prostu nie daje nam taniej energii, bo jest po prostu zupełnie odwrotnie, bo mamy 6-krotnie droższą energię dla przemysłu aniżeli w Chinach i 3-krotnie droższą, aniżeli w Stanach Zjednoczonych. Więc no to jest, my idziemy w ogóle wbrew trendom światowym, bo dzisiaj cały świat wraca do węglowodorów. Już nie wspomnę tego drill, baby drill, bo to jest hasło już, które powtarzają wszyscy i wszędzie sformułowane przez pana prezydenta Trumpa, jeśli w momencie, kiedy obejmował prezydenturę.
6: Drill, baby drill, hasło węglarskie.
10: Węglarskie, ropa, gaz.
6: Węgle, ropa, gaz, tak jest, że kopiemy i wydobywamy.
10: Kopiemy, wydobywamy, wracamy, bo jego poprzednik, pan Biden, też starał się realizować w Stanach Zjednoczonych właśnie tę politykę klimatyczną, która tutaj w Unii była forsowana i doprowadziła do tego, że Stany Zjednoczone straciły całkowicie konkurencyjność, zostały wyprzedzone przez takie kraje jak Chiny i tak dalej. Dzisiaj mamy to zamieszanie geopolityczne w związku z tym właśnie, no bo jakby Trump próbuje odbudowywać potęgę gospodarczą Ameryki. Właśnie wraca i musi wrócić do węglowodoru, bo musi spowodować, żeby była tania energia. Ale to samo jest w Indiach, to samo jest w Brazylii, to samo jest w innych krajach. Generalnie, jeśli pan pozwoli, jeszcze słowo. Emisje Nie spadły emisje na świecie w ostatnich latach. One rosną, bo jest taka właśnie, jest tendencja, o której pan wspomniał, że na przykład ten koncern BASF, największy koncern chemiczny w Niemczech, przenosi się poza ETS i tam produkuje. Więc globalnie emisja CO2 wcale nie spada, tylko rośnie, a uciekają emisje. Jest tak zwana ucieczka emisji poza system ETS, poza te systemy właśnie, które tych opodatkowania jakby produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych, czyli z węgla i przede wszystkim z węgla, bo to jest paliwo, które najwięcej emituje CO2. A my jako Polska mamy to paliwo, które nam daje bezpieczeństwo i generalnie przez tę politykę tracimy konkurencyjność, o czym się dzisiaj mówi, już dosyć otwarcie, bo już to nie jest tylko... Ta dyskusja o tyle jest dobrze, że dzisiaj już otwarcie na ten temat w mediach się dyskutuje. W państwa radio to zawsze ta dyskusja była otwarta i była prawdziwa, ale to już nie całe szczęście, nie tylko u was. I miejmy nadzieję, że doprowadzi to do pewnego przesilenia, bo rzeczywiście to powoduje po prostu, że te gospodarki nie wytrzymują. No w Niemczech jest tak silny nacisk w tej chwili już przemysłu na kanclerza Merca, aby on naciskał na przewodniczącą von der Leyen w Unii Europejskiej. No po prostu tam firma za firmą się ewakuuje.
6: Bo człowiek trochę żyje w bańce, więc ja pewnie to obserwuję z perspektywy mojej bańki. Jak to wygląda? Otóż jak wyszukuję różnych informacji krytycznych, powiedzmy, czy oceniających w różny sposób politykę klimatyczną, no to potem mi podsuwa to dużo takich wypowiedzi i ja zaczynam żyć w bańce, że ta polityka jest bardzo krytykowana. Ale rzeczywiście, no nie bez kozery, ponieważ tych tak naprawdę tej krytyki ze strony środowisk przemysłowych, ze strony polityków, na tego rodzaju kongresach, które się odbywają w całej Europie, jak ten, który państwo jutro organizujecie, jest bardzo dużo dzisiaj. A pomimo tego ten walec jedzie. To co jest, to pani von der Leyen jest takim fanatykiem, że mówi, tam wszyscy, cała już armia ucieka, ona mówi, nie, tam...
10: Maszerujcie. No to wie pan, po pierwsze, jak ja pracowałem w PGE, to my zrobiliśmy takie badanie, kto handluje uprawnieniami CO2. Czyli tymi właśnie tymi uprawnieniami do emisji CO2. Bo kiedyś to było wiele lat temu, to było tak, że tylko mogli nimi handlować przedsiębiorstwa, które rzeczywiście emitowały, po prostu przedsiębiorstwa energetyczne.
6: Trajderzy z rajów podatkowych?
10: Dokładnie. W 2017 roku dopuszczono, żeby to był instrument finansowy i zaczęto po prostu tym spekulować. Więc ta cena w ogóle jest nieprawdziwa, bo jeśli i te właśnie są, te firmy są zarejestrowane głównie w rajach podatkowych. Kajmany tam i tak dalej, te wyspy Huka i tam inne
6: plus
10: miejsca.
6: Plus dodajmy trochę Arabów, Chińczyków, którzy u siebie solidnie produkują. Znaczy mówię o inwestorach, którzy po prostu
10: tak, ale to generalnie
6: papier wartościowy.
10: Wychodziło generalnie, że ta organizacja jest w rajach podatkowych. Więc generalnie jest totalna spekulacja. Więc to wszystko jest nieprawda, bo można regulować cenę tego i doprowadzać po prostu do ruiny gospodarki poszczególnych krajów. A Polska jest głównie narażona na taką sytuację, no bo jednak w dużej mierze jednak opiera się dzisiaj na węglu. 60% jednak energii produkujemy z węgla, bo węgiel daje nam po prostu stabilność i daje nam stabilne ceny energii. I daje nam też także po prostu dostawy energii, to jest bezpieczeństwo energetyczne. Mieliśmy do czynienia z blackoutem w zeszłym roku podczas wakacji w Hiszpanii.
6: I Portugalii.
10: Wielu spośród państwa może to pamięta. A to właśnie dlatego, że tam 80, ponad 80% było produkowane z OZE. I w sytuacji, kiedy zaświeciło mocniej słońce, system się wysypał i oni nie mają właśnie już tego backupowania, nie mają właśnie już elektrowni węglowych, bo je wszystkie pokasowali. Mało tego, są pokasować elektrownie jądrowe. Potem rozpoczęła się dyskusja, atak na Sancheza, na rząd socjalistów w Hiszpanii. Do czego doprowadzili? Do czego ma w ogóle to wszystko doprowadzić? Całkowita niestabilność, wyzbycie się jakby bezpieczeństwa energetycznego dla Hiszpanii i Portugalii. I od tego się rozpoczęła właściwie tak naprawdę bardzo poważna dyskusja. Po tym blackoutie w zeszłym roku, bardzo poważna dyskusja na forach międzynarodowych, europejskich, że naprawdę w co my brniemy, dokąd my zmierzamy, o co to w tym wszystkim chodzi. I oczywiście jest wiele firm i wiele pewnie ośrodków, które zarabiają po prostu ogromne pieniądze na tym wszystkim. No ale to nie o to chodzi, żeby drenować portfele Polaków, Czechów, Bułgarów czy Rumunów, bo to są kraje, ale nawet i Niemców, bo jednak nie zapominajmy o tym, że to Niemcy są największym emitentem, tam najwięcej się używa dzisiaj węgla w Europie, wbrew pozorom, o tym, o czym się mówi, bo oni zamknęli energetykę jądrową i tak dalej, i tak dalej. Więc na całym świecie mamy powrót do węglowodorów, mamy powrót do węgla. W zeszłym roku wydobyto rekordową ilość węgla na świecie, 9 miliardów ton, a w Polsce tylko 40 milionów ton. Więc jest naprawdę powrót do stabilności. A dzisiaj Ormus pokazuje, bo mówi się też o gazie. Gaz, wchodzimy w gaz. Wchodźcie w gaz w Europie. To jest paliwo przejściowe, a potem oczywiście dalej ma być OZE w ich mniemaniu. No ale co się stało? Co mieliśmy z Ormus? Gaz podrożał nagle o 150% z dnia na dzień. To jest niestabilne paliwo. My w Polsce tylko mamy 20% gazu, które wydobywamy w Polsce, które zużywamy dla siebie, bo zużywamy około 24 miliardów metrów sześciennych, a z tego około 5 milionów miliardów sześciennych wydobywamy u siebie po prostu w Polsce. Więc to też nie jesteśmy bezpieczni. Nie możemy iść w gaz po prostu szeroko. Musimy dywersyfikować źródła. Polska jest tak położona geopolitycznie, że musi dywersyfikować źródła wytwarzania. Musi być gaz, musi być węgiel, musi być OZE, jak dzisiaj już jest, ale musi być także energetyka jądrowa na przyszłość, bo tylko ona zapewni nam stabilność. I mało tego, to nie jest tylko walka dzisiaj o miks energetyczny, czy będzie energia jądrowa w miksie energetycznym. To jest walka przede wszystkim o bezpieczeństwo, o stabilność dostaw, o pewność dla gospodarki, że w ogóle będzie energia. Bo o to walczymy, tak? To już nieważne tak naprawdę jak w tym miksie będzie, jaki procent. Najważniejsze jest stabilność. A stabilność to jest energetyka węglowa, a w przyszłości jądrowa. I to jest wielki projekt, wielki program, który powinien się być realizowany ponad partyjnymi, powinno się mieć partyjną zgodę, bo to nie jest projekt na jedną dekadę, to nie jest projekt na jedną dekadę parlamentarną. Jego się nie wybuduje w ciągu 4 lat, to o tym wszyscy wiemy. I takie projekty strategiczne, właśnie jak energetyka jądrowa, jak choćby CPK i wiele innych wielkich projektów rozwojowych dla Polski powinny być poza sporem politycznym, ale oczywiście do tego jeszcze nie dorośliśmy. Mam nadzieję, że to się zmieni, że za rok są nowe wybory i że to się wszystko po prostu zmieni.
6: Jak pan ocenia dzisiaj kondycję spółek Skarbu Państwa, pana następców?
10: Ja
6: one
10: tak.
6: Teoretycznie, Zresztą to tak przeważnie jest. Jak ktoś dochodzi do władzy, to najpierw publikuje raporty, no, że jest tak, przepraszam, turbo strasznie po poprzednikach. Same straty, super, w ogóle koszmar. Tak. A potem zaczyna być trochę lepiej sobie kumuluje ten zysk, żeby tuż przed wyborami ogłosić, tutaj mamy wspaniale. No i jak... czyli to polityka tak zwana odpisów. Jak to...
10: Jeśli chodzi o energetykę, bo to na ten temat mogę się nieco wypowiedzieć bardziej autorytatywnie, przepraszam.
6: Autorytatywnie, tak jest. No ale jako prezes autorytarnie też trochę były to.
10: Nie, bez przesady, to przyjęzyczenie, przepraszam.
6: To nie są demokratyczne. To nie są demokratyczne instytucje w końcu.
10: Jednak są. Autorytatywnie, bo jednak to zarząd nie jest jednoosobowy, tylko pracowaliśmy w zespole. Generalnie brakuje strategii długofalowej. Nie ma pomysłu na to, co ma być w przyszłości. Realizowane są projekty, które rozpoczęliśmy. Część w ogóle wygaszona. Na przykład fatalnym rozwiązaniem w PGE jest wyłączenie, jakby zamknięcie w ogóle projektu jądrowego, czyli budowa elektrowni jądrowej w kooperacji z firmą ZEPAK i z partnerem koreańskim. Jakby po prostu Koreańczyków wygoniono niejako z Polski. I to potężny błąd i polityczny, i gospodarczy. No i generalnie jakby brakuje długofalowej strategii w obszarze energetyki. Dzisiaj nie wiemy. Dzisiaj wczoraj dostaliśmy taki dokument, się pojawił znowu Krajowy Plan Zaopatrzenia w Energię 2040 roku, gdzie znowu się mówi o tym OZE, że znowu to idziemy w to OZE szeroko. Oczywiście tam coś się już przemyca, węgiel, że węgiel może nieco dłużej, aniżeli tam zakładane było w tym pierwotnym dokumencie. No ale to jednak jest dalej brnięcie w to OZE, które nigdy nie da, po prostu nie da nigdy stabilności i nigdy, co jest paradoksalne, nie da taniej energii, bo już dzisiaj wiemy, że OZE nie daje taniej energii. Wręcz odwrotnie, bo nie dała taniej energii. Dlaczego? Dzisiaj powtarzam to po raz drugi. Energia jest sześciokrotnie droższa dla przemysłu, aniżeli w Chinach. No to gdzie my jesteśmy z tą polityką? 30% udziału w produkcji przemysłowej mniej aniżeli 10 lat temu, europejskiej produkcji przemysłowej w produkcji globalnej. Gdzie są te sukcesy? Gdzie są te sukcesy? Niech ktoś mi je pokaże. Gdzie mamy te sukcesy? I potężne obciążenia finansowe, dotacje, podatki, z których są realizowane te inwestycje, które wcale nie dają bezpieczeństwa energetycznego i wcale nie dają niskich cen energii. To wszystko jest po prostu kit.
6: Czy Polsce grozi blackout? Czy to jest możliwe?
10: Nie, Polsce nie grozi blackout z uwagi na to, że właśnie w tych latach, kiedy rząd Zjednoczonej Prawicy, po prostu nie daliśmy zamknąć ani elektrowni węglowych, ani kopalni węgla kamiennego.
6: Choć zrezygnowaliście z budowy Ostrołęki, co?
10: To nie był projekt realizowany w polskiej grupie energetycznej.
6: Chodzi mi bardziej szeroko, jako szeroka formacja.
10: Proszę pytać tych, którzy decydowali o tym, aby z tego projektu się wycofywać. Ja nie znam, nie są publicznie znane założenia finansowe. Założenia po prostu finansowe, projekcje finansowe. Generalnie jest tak, że brakuje tego planu, tak? Brakuje planu i widać, że po prostu ta koncepcja prowadzi donikąd, tak? Bo my po prostu zapłacimy za to wszyscy w przyszłości. Mam nadzieję, że to się zmieni. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo właśnie blackout nie grozi nam, bo mamy elektrownie konwencjonalne, które w takich sytuacjach, kiedy dochodzi właśnie do nagłych zmian częstotliwości bądź napięcia, jeśli chodzi o odnawialne źródła, bo jak się zaświeci mocniej słońce, to może wzrosnąć po prostu napięcie bądź zmiana częstotliwości w sieci. I wówczas te wielkie elektrownie, one pełnią taką rolę takiego amortyzatora, jak w samochodzie. Po prostu one przyjmują na siebie takie ruchy nagłe w sieci i nie powodują, że system się wysypuje. W Hiszpanii tego nie było, system się wysypał. To pokazuje, że to jest droga donikąd. Oczywiście tam oni gmatwają tam przyczyny tego blackoutu. Nie ma wprost oświadczeń ze strony operatora hiszpańskiego, jaka jest przyczyna, ale wszyscy nieoficjalnie mówią, że to generalnie winą oczywiście było to, że za dużo było OZE, tak? Że za dużo jest OZE i nie mają właśnie tego. Czyli... Nie mają tego backupowania. Ale właśnie jeszcze chodzi o koszty. Bo tak, budujemy OZE, w nieskończoność budujemy OZE, ale musimy mieć backupowanie w stabilnych źródłach. Ale to backupowanie kosztuje. I dlatego nigdy energetyka ta odnawialna nie da nam bezpieczeństwa, bo musimy taniej energii, wbrew pozorom, bo musimy ją backupować w źródłach konwencjonalnych. I potem, jak mówiąc summa summarum kolokwialnie, mamy energię drogą, bo musimy płacić i za OZE, za wybudowanie OZE, a potem musimy płacić za to, żeby być bezpieczni.
6: A ten straszny, znienawidzony, zdemonizowany węgiel ratuje nam tyłki.
10: Powiem panu tak, że w sytuacji, kiedy wybuchł konflikt w Iranie, wszystkie kraje właściwie europejskie, które tylko miały elektrownie węglowe, uruchomiły elektrownie węglowe. Także jak trwała to do węgla. Ja oczywiście ja nie jestem tutaj apologetą wyłącznie energetyki węglowej, ale uważam, że energetyka węglowa dzisiaj daje nam stabilizację. OZE też jest ważne. Nie budujmy OZE.

0: Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
1: To była autopromocja.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
5: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
6: Poznaliśmy treść papieskiego orędzia na 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Leon XIV ponowił dziś apel, by pielęgnować bogate dziedzictwo kościołów wschodnich. Korea Południowa przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży. Jej prezydent spotkał się dziś z papieżem. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Zapomnę o Tobie, to cytat z Księgi proroka Izajasza i zarazem temat tegorocznego 6 Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. W kościele na całym świecie będzie on obchodzony 26 lipca w liturgiczne wspomnienie świętych Joachima i Anny, dziadków Pana Jezusa. Dziś Watykan opublikował papieskie orędzie na to wydarzenie.
7: Leon XIV zachęca seniorów, by nie lękali się własnych słabości, ale uczynili z nich przestrzeń spotkania z Bogiem. Zaprasza też do tego, by obchody Dnia Dziadków i Osób Starszych stały się okazją do międzypokoleniowego spotkania. Niech ten dzień stanie się zachętą dla wszystkich, zwłaszcza dla młodych, by powrócić do pięknego zwyczaju odwiedzania swoich dziadków, osób starszych w rodzinie, a także tych, których nikt nie odwiedza. Zanieście im wraz z tym orędziem i waszą obecnością bliskość i serdeczność papieża, zachęcił Ojciec Święty.
6: Także dziś papież przyjął na audiencji katolików syro-malankarskich mieszkających w Europie. Należą oni do jednego z 23 kościołów wschodnich zachowujących jedność z papieżem. Na świecie jest ich ponad 5 milionów, a ich wspólnota charakteryzuje się licznymi powołaniami kapłańskimi i do życia zakonnego. Zwracając się do syro-malankarczyków, Leon XIV przypominał o potrzebie pielęgnowania cennego dziedzictwa wszystkich kościołów wschodnich. Docenił też ich szczerą i głęboką wiarę.
8: Wiedząc, że chrześcijanie świętego Tomasza w Indiach cieszą się zasłużoną opinią rodzin głęboko wierzących, z których wywodzi się wiele powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, modlę się, aby silna wiara nadal rozkwitała w waszych domach i sercach, szczególnie w sercach młodych ludzi.
6: Korea przygotowuje się do przyjęcia pielgrzymów z całego świata, którzy w sierpniu przyszłego roku udadzą się do Seulu na główne obchody 41. Światowych Dni Młodzieży. Odbędą się one pod hasłem Odwagi – Ja zwyciężyłem świat. Spotkanie młodych było jednym z tematów rozmów, jakie prowadził dziś w Watykanie prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung. Intensywne przygotowania trwają też w Polsce, m.in. w archidiecezji wrocławskiej, o czym opowiada koordynator ksiądz Tomasz Latawiec.
9: Na dzień dzisiejszy mamy zgłoszonych około 160 osób. Z tej grupy około 120 osób będzie chciało wyruszyć po zakończonych Światowych Dniach Młodzieży też w takiej pielgrzymce do Japonii. Wybraliśmy też diecezję Incheon. Tam będziemy chcieli się zatrzymać jako archidiecezja wrocławska w ramach tego pierwszego tygodnia, czyli dni w diecezji. Też od października ubiegłego roku, 2026 roku, w naszej archidiecezji wrocławskiej peregrynuje ikona, obraz Matki Bożej Pokoju z Korei Południowej. Jest to też wyjątkowy obraz, bo został naszej archidiecezji ofiarowany w 2016 roku, kiedy w Polsce odbywały się Światowe Dni Młodzieży.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach

0: społecznościowych vaticannews.pl.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM. Studio Mundial w Radiu Wnet.
2: Godzina 17.07. Paweł Kobiercki, to jest Studio Mundial. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na to spotkanie właśnie z Mistrzostwami Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Na początek przypomnimy sobie jeszcze wyniki z poprzedniej nocy i wieczoru poprzedniego dnia. Niemcy rozgramiają Curaçao 7-1, Holandia remisuje z Japonią 2-2, Wybrzeże Kości Słoniowej wygrywa z Ekwadorem 1-0, natomiast Szwecja gromi Tunezję 5-1, więc nasi rywale, którzy wyrzucili nas z udziału w tych mistrzostwach, zaczynają ten turniej naprawdę z wysokiego C. Z tym ostatnim meczem wiąże się również bardzo ciekawa i niecodzienna historia, ponieważ dotychczasowy już trener Tunezji, czyli Sabri Lamouchi, po tym spotkaniu został zwolniony. Władze Federacji Tunezyjskiej tuż po tym blamażu, który spotkał ich reprezentację, zwołały walne posiedzenie, na którym zdecydowały, że szkoleniowiec nie będzie już kontynuował przygody z tą reprezentacją. Jest to trzeci taki przypadek w historii. Poprzednie dwa wydarzyły się na Mistrzostwach Świata we Francji w 1998 roku. Wtedy to Korea Południowa po pierwszych dwóch porażkach w turnieju zwolniła selekcjonera Cho Bong-kuna. Natomiast na tym samym turnieju również po dwóch porażkach, reprezentacja Tunezji zwolniła, uwaga, Henryka Kasperczaka, czyli polskiego szkoleniowca, który jest znany właśnie z tego, że trenuje te afrykańskie reprezentacje. Mówi się w mediach, że ma dotychczasowego trenera Tunezji zastąpić na te przynajmniej jeszcze dwa mecze Wali Kazri. To jest były reprezentant właśnie tego kraju. Obecnie jest analitykiem i ekspertem, natomiast może miejsce w studiu eksperckim zamienienia na ławkę trenerską na mundialu. Zobaczymy i będziemy obserwować, jak to wygląda. Natomiast warto też wspomnieć, myślę przede wszystkim o historii, która wzruszyła, myślę, fanów piłki nożnej na całym świecie, czyli Curaçao. Państwo, kraj, w którym zamieszkuje niecałe 160 tysięcy osób, rozciągający się na niecałe 450 km2, strzela gola czterokrotnym mistrzom świata Niemcom. Oczywiście wynik nie jest korzystny, 7-1 na korzyść naszych zachodnich sąsiadów, co nie zmienia faktu, że dla tego małego państwka to jest oczywiście wielka historia i myślę, że dla koneserów piłki nożnej nazwisko Livano Komenenci, czyli jego mościa, który właśnie strzelił tę jedyną bramkę dla swojego kraju, jest jak najbardziej do zapamiętania. No i też świat obiegły obrazki wzruszonego Dicka Advocata, czyli selekcjonera tej reprezentacji. 78-letni trener, najstarszy szkoleniowiec w historii Mistrzostw Świata, który właśnie prowadzi to małe państewko. Naprawdę widać było, że się wzruszył i myślę, że dla takich obrazków też oglądamy Mistrzostwa Świata. My Państwa odeślemy, my, ponieważ ze mną w studiu jest Adam Czepa, który audycję realizuje, odeślemy Państwa na króciutką przerwę muzyczną. To będzie Maskenada od Sergio Gomeza i takie klimaty, można powiedzieć, brazylijskie, ponieważ o reprezentacji Brazylii i jej szansach na tym turnieju porozmawiamy z moim gościem, którego usłyszą Państwo za chwilę.

0: 17.13, to jest Studio Mundial. Paweł Kobiecki ponownie przy mikrofonie, a my już witamy gościa, który się z nami połączył. Bartłomiej Rabi, ekspert piłkarski, autor książek, wydawnictwo Mandioka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Komentator, ekspert to za mocne słowo.
0: No ale tak stwierdziłem, że możemy pana przywitać. Bardzo się cieszymy, że zgodził się pan ze mną porozmawiać. Chciałbym tutaj w naszym posiedzeniu na łączu porozmawiać o reprezentacji Brazylii. Niedawno Canarinhos zagrali swój pierwszy mecz na tegorocznych Mistrzostwach Świata. Remis z Marokiem 1-1. Wielu ekspertów przewidywało, że Maroko będzie reprezentacją, która może się postawić tym najsilniejszym drużynom. No i w tym wypadku tak było.
1: No bo jest na 6. miejscu w rankingu FIFA, innymi słowy sama jest w gronie najlepszych drużyn, no bo jest wyżej niż Belgia, niż Holandia, no czyli innymi słowy awansowali do grona najlepszych, sami zajęli miejsce, byli w półfinale poprzedniego mundialu, są najlepszą drużyną Afryki. To jest jedna rzecz, a pamiętajmy, że to jest drużyna, w której 11 zawodników nieurodzonych w Maroku. Pierwszy raz w historii miało miejsce coś takiego. 20 chłopaków z tej reprezentacji to są wychowankowie klubów hiszpańskich, francuskich, portugalskich, holenderskich, niemieckich. Innymi słowy, najlepszych kuźni talentów w Europie, a być może ja zaryzykuję twierdzenie, że na świecie. Myślę, że ta marokańska reprezentacja musi być jedną z najlepszych na świecie. No i nie stawiam jej niżej niż Brazylię. Widzę ją na równi z Brazylią i stąd wynik 1-1 i ja postawiłem na taki wynik.
0: Państwo z Afryki zdecydowanie się postawiło i właśnie udowodniło, dlaczego jest na tym 6. miejscu w rankingu FIFA. Przed tym turniejem bardzo dużo było kontrowersji wokół składu Brazylii, ponieważ było zamieszanie z na przykład powołaniem Neymara i też zawitało parę nowych twarzy, właśnie na przykład Igor Thiago, Roger Ibanez powoływany pod koniec. Jak ten skład według pana poradził sobie w tym pierwszym premierowym meczu na tegorocznym mundialu?
1: Musimy zacząć od tego, że to jest czwarty trener w cyklu, czyli cykl to jest ten czas między jednym mundialem a drugim. To jest ewenement na skalę światową. Brazylia miała 4 selekcjonerów, poprzedni pracował z nimi 6 lat, wygrał eliminację poprzedniej strefy południowoamerykańskiej, miażdżąc konkurencję. Brazylia dosłownie odjechała rywalom, zdobyli rekordową liczbę punktów, a tym razem zajęli miejsce, jeśli pamięć mnie nie myli, 4. I mieli pi razy drzwi połowę tych punktów, które przy okazji poprzednich eliminacji. Siłą rzeczy wchodzą na ten mundial ze słabym wynikiem, więc jest to drużyna, która została przygotowana pośpiesznie, bo obecny selekcjoner pracuje z nią zaledwie rok, a rok dla reprezentacji to nie jest to samo, co rok w lidze. W lidze trener pracuje dzień w dzień z zawodnikami, ma w zależności od ligi 38 meczów ligowych, jest jeszcze puchar krajowy, są puchary międzynarodowe, więc oni cały czas ze sobą pracują, są, bywają. A w przypadku reprezentacji, no to są króciuteńkie zgrupowania między meczami ligowymi. No i doprawdy trudno, żeby narzucić jakiś styl grania, jak tu trzeba tych zawodników poznać. Tu jest trener włoski, który nigdy w życiu w Ameryce Południowej nie pracował. I rozczarowanie dotyczące tego trenera bierze się stąd, że on wziął 15 zawodników z poprzedniego mundialu przegranego, nieudanego dla Brazylii. Można wziąć 15 zawodników, jak się jest trenerem Argentyny. Trener Argentyny nawet 17 wziął, no bo oni wygrali mundial, wygrali Copa Amerykę, więc no, skoro mają skład zwycięzców, to trudno ten skład jakoś szczególnie zmieniać, jeśli to jest skład skuteczny. A Brazylia nic nie wygrywa, nie jest skuteczna, a skład jedzie w większości ten sam, bo gdyby uwzględnić jeszcze Gabriela Magalhaesa i Mateusa Cunha, którzy też byli w szerokiej kadrze na poprzedni mundial, no to mamy w zasadzie większość zawodników zdecydowaną z tej selekcji, której dokonał jeszcze przed 22 roku trener Chichi. Innymi słowy, selekcjoner Ancelotti zagrał bardzo bezpiecznie i to ludzi denerwuje. Druga rzecz to kontrowersja wokół Neymara. No właśnie, dlaczego? On ma 34 lata. Wiadomo, Robert Lewandowski ma 38 i gra, Cristiano Ronaldo ma 41 i gra. Tylko że mówimy o podstarzałych piłkarzach w wyśmienitej formie fizycznej, którzy są wzorcami Sevr, profesjonalizmu, prowadzenia się, żelazne zdrowie, tężyzna fizyczna i tak dalej. Neymar jest całkowitym tego przeciwieństwem. Od poprzedniego mundialu, to jest 4 lata, jakby nie patrzeć, on generalnie nie gra. Paris Saint-Germain z niego zrezygnowało, to on nie poszedł do Barcelony, do Bayernu, do innego giganta futbolu, tylko wyjechał do Arabii Saudyjskiej. Był tam przez 2 lata, ciągle miał kontuzję i Arabowie z radością przystali na propozycję rozwiązania umowy za porozumieniem stron i on wrócił do Santosu, do Ligi Brazylijskiej. Teraz sobie pomyślał, bo Ligi Brazylijskie generalnie w Polsce mało kto ogląda, musiał odzyskać wielką formę, błyszczy. No nic z tych rzeczy. On gra tam 40% meczów. Santos jest 16 w lidze. Na jakiej podstawie zawodnik jedzie? Aha, jeszcze ważne, ma kontuzję. Nie gra w ostatnich meczach Santosu. A selekcjoner go bierze. I mówią przedstawiciele sztabu, on wróci na mundial. No więc mamy mecze te ostatnie 2 przygotowujące reprezentacje do mundialu. On oczywiście w nim nie gra, bo jest kontuzjowany. No i co się okazuje? Dalej jest kontuzjowany. Nie grał z Marokiem, nie zagra w najbliższym meczu z Haiti i według wszelkich znaków na niebie i ziemi nie zagra także ze Szkocją. Innymi słowy, zadaje się celne pytanie, po jakiego grzyba w ogóle go wzięto.
0: Czy można to powołanie skrócić do zdania, że to był chwyt marketingowy albo takie zagranie właśnie medialne, żeby po prostu przebrzmiało gwiazdę ściągnąć na turniej tylko po to, żeby wzniecić jakiś szum medialny wokół kadry Brazylii?
1: Jest taka teoria. Jest kilka teorii z tym związanych. Są w zasadzie 3 główne. Ponieważ nie wiem, jaka jest prawda, to wszystkie są spiskowe. Są równie prawdziwe. O, może tak.
0: Tak jest.
1: Pierwsza mówi, że Federacja Brazylijska po prostu miała tak duże zobowiązania. Neymar jest takim słupem reklamowym, a to jest 200-milionowy rynek jednak, że ugięto się pod presją tych potencjalnych korzyści finansowo-merkantylnych, nazwijmy to tak. I ugiął się też sam trener, który będzie miał alibi, żeby zrezygnować z Neymara, bo on ma kontrakt już do następnego mundialu. I nie tylko zrezygnuje z Neymara, ale wielu innych zawodników z jego pokolenia, bo to jest taki słynny rocznik, to by takie słynne roczniki 91-92, które w młodym czasie, w młodym wieku, będąc oni wygrali najpierw Mistrzostwa Ameryki Południowej do lat 20, Mistrzostwa Świata do lat 20, Igrzyska Olimpijskie, Copa America, no i brakuje mundialu. No i oni tego mundialu nie potrafią wygrać. No, ale to był taki wspaniały czas, kiedy Alisson jest z tej grupy, Casemiro, Aleksandro, Danilo, czyli jak można usłyszeć, to są naprawdę poważne nazwiska. Tam jeszcze Lucas Moura był i tak dalej, i tak dalej. Coutinho. Natomiast no, temu rocznikowi Mistrzostwa Świata się nie udało wygrać, a z tej grupy takim najbardziej emblematycznym zawodnikiem jest Neymar. To jest jedna teoria. Druga teoria mówi, że tak naprawdę wzięto go po to, żeby zadbać o dobrą atmosferę, ponieważ on wprowadza taki luz, relaks i jest potrzebny zawodnikom. Ta teoria dla mnie jest najbardziej naciągana ze względu na fakt, że jest przecież jest Aleksandro, jest Alisson, jest kto tam, Marquinhos, jest Casemiro, zawodnicy, którzy wygrywali Ligę Mistrzów. Od wielu, wielu lat grają w najlepszych klubach świata. Byli trenowani przez Guardiolę, Mourinho, Ancelottiego, tam te wielkie nazwiska możemy sobie dowolnie wstawiać. I co, im potrzeba Neymara, bo co, oni nie wiedzą, co mają razem zrobić. No to jest grubo naciągana historia. Dla mnie z tych 3 teorii najbardziej naciągana. I trzecia wreszcie, teza mówi, że Carlo Ancelotti został wprowadzony w błąd, być może oszukany, dlatego że Santos nie do końca podał prawdziwe dane dotyczące stanu zdrowia i jak Ancelotti już ogłosił kadrę, to żył być może faktycznie w przekonaniu, że on zagra w tym meczu otwarcie. No a teraz już nie chce robić, nie chce już jakby palić tej całej sytuacji i po męsku doprowadzić to do końca, tym bardziej, że za bardzo nie ma jak tej zmiany, tej podmiany już dokonać. Ta teoria też jest dla mnie trochę naciągana, bo przecież mógłby w ostatniej chwili zastąpić go jakimś zawodnikiem, tym bardziej, że Brazylia ma bardzo duże kłopoty z bocznymi obrońcami. Przyjechał duet 35-latków Aleksandro Danilo Na bokach obrony rzadko miewamy zawodników 35-letnich. Dlaczego? Bo to są takie pozycje, gdzie trzeba bardzo dużo biegać, pracować. Jak 35-letni zawodnik jest, to on jest zwykle już mocno wyeksploatowani, to są tacy mocno wyeksploatowani zawodnicy. Mają doświadczenie, ale już nogi nie niosą tak jak kiedyś. I praktycznie rzecz biorąc nie mają wartościowych dublerów. I to nie dlatego, że Brazylia nie szkoli, tylko Brazylia ma niewiarygodnego pecha z kontuzjami na tych bokach obrony. Otóż Wesley w meczu z Egiptem, meczu towarzyskim, ostatnim, złapał kontuzję, został z kadry zwolniony. Wanderson i Kai Henrique, duet bocznych obrońców, prawa, lewa obrona z Monaco, kontuzje. Arthur z Bayer Leverkusen, kontuzje. Nawet Brazylia nie ma nieskończonych kadr. Jak czterech jest kontuzjowanych, Jan Couto, który gra w Borussii Dortmund, bardzo obniżył loty w tym sezonie. Nieudany zupełnie sezon, więc nie był brany pod uwagę. Guilherme Arana, kontuzja, powrót, kontuzja, powrót, kontuzja, powrót. Nie wiemy w jakiej formie. No i sęk w tym, że ten biedny Ancelotti, no, mają wielu dobrych zawodników, no ale no, plaga kontuzji. Trudno wytłumaczalna plaga kontuzji, no i stąd jest bieda. I Ibanez, o którym pan powiedział, to nie jest tak, że to jest nowy zawodnik w kadrze. On grał w kadrze już wcześniej, brany pod uwagę na przykład na poprzedni mundial. On grał wtedy w Romie. Natomiast on trochę się wyrzucił poza ten główny krąg, kiedy w dosyć młodym wieku zdecydował przejść z Romy do Ligi Arabskiej. I to jednak generalnie ta Liga Arabska szkodzi. Tak bym powinien, i tu powinienem postawić kropkę, gdyby nie fakt, że dwóch piłkarzy z Ligi Arabskiej na Ancelotti powołał. Właśnie tego Ibaneza ostatecznie i jeszcze weterana Fabinho, którego kibice powinni kojarzyć, bo on przez wiele lat grał w Liverpoolu.
0: W Liverpoolu, tak jest. Dosyć znane nazwisko. A propos tej drugiej teorii, o której pan powiedział, to myślę, że pan też widział te obrazki po meczu właśnie Brazylia-Maroko, kiedy to Neymar podchodził do zawodników Brazylii, próbował im dawać wskazówki, próbował podchodzić do Viniciusa Juniora, on za bardzo nie chciał rozmawiać. I widziałem też obrazek, jak on próbował Bruno Guimaraesza tak ciągnąć do siebie wręcz, żeby próbować mu coś powiedzieć. Więc to moim zdaniem też może świadczyć troszeczkę o tym, że Neymar tego respektu w szatni może nie mieć.
1: Pan co, z takich filmików ja bym zbyt daleko idących wniosków nie wyciągał. To są, przypomnę jednak, nerwy, to jest frustracja w czasie meczu. Nie, to wie pan, to jak w nerwach. Każdy z nas, jak grał w piłkę i wie, że jest mecz nawet o Puchar Kokosa, to są nerwy, to są przepychanki, to są jakieś nieporozumienia, szczególnie jak się gra w mundialu. Nie, to ja myślę, że w dzisiejszych czasach, szczególnie w mediach społecznościowych, robi się z niektórych rzeczy przesadny cyrk. Ja bym do tego nie przywiązywał w ogóle uwagi.
0: Ja myślę, że wiele osób może sobie też zadawać pytanie przy obecnej pradze kontuzji, przy obecnych właśnie różnych nastrojach w zespole i po tym początku, który mógł być dość wątpliwy, jak daleko tak naprawdę Brazylia może zajść? Bo ponieważ patrząc od Mundialu 2002 rok, kiedy to Brazylia wygrała, to tak, 2006 ćwierćfinał, 2010 ćwierćfinał, 2014 półfinał z Niemcami, pamiętny 1-7, 2018 ćwierćfinał, 2022 ćwierćfinał. Jak będzie w 2026?
1: No chyba ćwierćfinał wychodzi z tego. Znaczy wie pan, nie bardzo są podstawy, żeby przewidywać, że będzie coś więcej, ale nie po to Brazylia wzięła trenera, który wygrał 5 razy Ligę Mistrzów. To jest jedyny trener na świecie, który wygrał 5 razy Ligę Mistrzów. Następni w kolejce Zidane, Guardiola, Luis Enrique, czyli same potężne nazwiska po 3. Dwa, jedyny trener na świecie, który w top 5, bo mamy 5 najmocniejszych lig świata, czyli Hiszpania, Anglia, Francja, Niemcy, Włochy, wygrał mistrzostwo. Nie ma drugiego takiego. Innymi słowy, facet się zna na tej robocie, jak wszyscy eksperci razem wzięci. Więc po to mu płacą te 10 milionów dolarów za sezon, żeby on coś tam wymyślił. Więc myślę, że... A Brazylijczycy sobie jednak nie powiedzieć o nich. Skoro 5 mundiali wygrali, to oni się chyba na tych mundialach trochę znają. Ja tak krytycznie do wielu rzeczy podchodzę, ale generalnie czucie piłki w Brazylii dosyć duże jest. Więc myślę, że oni no jakiś tam plan pewnie mają. Inaczej Carlo Ancelotti nie podjąłby się tej roboty, gdyby nie czuł, że może coś ugrać. No, to jest za duże nazwisko w świecie futbolu, żeby on dokonał tej decyzji bezmyślnie. Mówimy jednak o człowieku, który prowadził największe kluby świata i ma CV no, przepiękne. To jest w skali w ogóle historii trenerki. To mało kto, ma naprawdę mało kto może przy nim stanąć. Więc nie sądzę, żeby zgubiła go pycha, próżność, zachłanność na pieniądze. On tych
0: raczej się nie wydaje.
1: Tak, zarobił jako i przecież był świetnym zawodnikiem. To był piłkarz Milanu, reprezentacji WO, więc jest na pewno milionerem. I tu myślę, że jednak chęć zakończenia kariery z najważniejszym trofeum w futbolu, jakim jest wygranie mundialu, tu jednak przeważyła. I myślę, że on ma jakiegoś asa w rękawie. On zdaje sobie sprawę, że słabo zaczęli. Ja natomiast przypomnę jedną rzecz, o której mało się mówi. Dlatego, że on w początkach swojej kariery trenerskiej był asystentem Arrigo Sacchiego i on już jeden mundial ma zaliczony, 94, kiedy Włosi doszli do finału, przegrali go z Brazylią po karnych. Włosi zaczęli ten turniej od porażki, sensacyjnej porażki. 0-1, więc Brazylia zremisowała 1-1, ale pamiętamy, że nieraz ostatnimi czasy bywało tak, że zwycięzca turnieju przegrywał mecz. Na przykład Hiszpania zaczęła przecież w 2010 od porażki 0-1, a potem wygrała mundial. Więc przeciętny mecz z Marokiem z jednej strony niczego nie przekreśla, z drugiej strony on niestety potwierdza, a z drugiej strony potwierdza przeciętność reprezentacji Brazylii, bo ona się stała na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat reprezentacją przeciętną i to może inaczej, dobrą, zaledwie dobrą, inaczej. Dla Brazylii bycie dobrą to jest klęska, bo oni byli wspaniali, rewelacyjni, a najpierw spadli na pozycję bardzo dobrą, teraz są po prostu dobrzy, a to jest za mało, żeby wygrać mundial, szczególnie jak wiemy, co potrafią grać Hiszpanie, Francuzi, Niemcy, Anglicy, Argentyna, rywal z zamiedzy, wspaniale przecież grają. I tu jest cały problem, bo patrzymy na tą Brazylię przez pryzmat zawodników, których oglądamy w Lidze Mistrzów. Jest to pewnego rodzaju paradoks, że Brazylia nie mając klubu w Lidze Mistrzów, no bo nie jest z Europy. No dobra, Izrael nie jest z Europy, ma gra w UEFA, no ale to jest...
0: Są takie paradoksy, tak.
1: tak. Natomiast... No nie mając klubów w europejskiej rozgrywce, ma 70, co sezon 70 kilku zawodników Champions League. To jest więcej na przykład niż Holendrów, niż Belgów, niż Włochów. No to jest niesamowite. Czyli jak oni są popularni, jak oni są dobrzy. I teraz patrzymy przez ten pryzmat, a potem nie widzimy drużyny. No bo jak możemy ją dojrzeć, jak ci wszyscy najlepsi grają tu, a nie tam. Anglicy grają u siebie, Hiszpanie generalnie grają u siebie, Niemcy generalnie grają u siebie, a Brazylijczycy? Chory Brazylijczyk to jest ten, który nie gra u siebie. I to tak jest już od wielu lat, to jest od 20 lat tak. Więc tożsamość brazylijskiej piłki została zniszczona, bo jak masz 18 lat, jesteś zdolny, jedziesz do Europy. To jest zasada w ogóle funkcjonowania
0: tak, brazylijskiej. Tak, to jest reguła raczej tam.
1: Thiago Martinelli jest na mundialu taki piłkarz z Arsenalu, wygrał Mistrzostwo Anglii, był w finale Ligi Mistrzów. Proszę sobie wyobrazić, że trafił do Arsenalu jako 18-letni chłopiec z czwartej ligi brazylijskiej z klubu Ituano. Jak daleko sięga scouting europejskich klubów, że wyciąga się chłopaków 18-letnich z półamatorskich klubów. Dzisiaj miałem okazję w Polsacie opowiadać o Ekwadorze. Lerma, taki piłkarz, niestety na mundial nie przyjechał, 18 lat. Zacznie w tym sezonie grać w Dortmundzie. Proszę sobie wyobrazić, że Dortmund go wypatrzył, jak miał lat 16 i zakontraktował go jako promesę, czyli z opcją, że dopiero za 2 lata on trafi do klubu, do Borussii Dortmund. Chłopaka, który nigdy nie był powołany nawet do zawodowej drużyny, bezpośrednio z ekipy juniorskiej. Zakontraktowali sobie juniora i w umowie jest zapisane, że 2 lata czekamy, że on skończy 18 lat i on teraz dopiero przyjedzie do Niemiec.
0: Niesamowite.
1: Czyli jak to daleko jest posunięte, tak, jak to daleko sięga, więc no niestety tu ta tożsamość brazylijskiej piłki została dawno, dawno temu już odjechana i dlatego ci, którzy oczekują magii, mają wspomnienie Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Nie, to, proszę Państwa, no to są stare dzieje. Ja też pamiętam, że kiedyś, jak w Zabrzu, moim rodzinnym mieście, były pyszne lody w Horteksie. Nie, ani nie ma tych lodów, nie ma tego Horteksu, nie ma nic. Ale to nie znaczy, że ja będę teraz każdą lodziarnię z Zabrza mówił, że jest najwspanialszą lodziarnię na świecie. Nie, w Krakowie, gdzie mieszkam, są dużo lepsze.
0: Tak jest. I myślę, że zarówno i o lodziarniach, jak i o sentymentalnych brazylijskich piłkarzach można było się jeszcze długo rozgadywać. Bartłomiej Rabi, komentator, autor książek, wydawnictwo Mandioka. Bardzo dziękuję. Czysta przyjemność.
1: Dziękuję również. Do widzenia.
0: 17.33. Ja Państwu bardzo dziękuję i oddaję Państwa uszy Jakubowi Pilatkowi i audycji Prawodajnia. Paweł Kobielski. Do usłyszenia.
2: Studio Mundial w Radiu Wnet.
3: Ta audycja powstała dzięki Państwa wsparciu. patronite.pl/radiownet. Serdecznie dziękujemy. Brawo, Dajnia.
4: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek, Prawodajnia. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan sędzia Łukasz Zawadzki, członek KRS-u, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski. Dzień dobry, panie sędzio.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, dziękuję za zaproszenie.
4: Tak, dawno się nie słyszeliśmy.
5: W poprzedniej audycji właśnie chcę to powiedzieć, że czuję się, jakbym dotarł do finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Tu gościć u pana redaktora to prawdziwy zaszczyt, no i praktycznie jestem w finale. Także dziękuję, że pan sobie o mnie przypomniał.
4: Bez przesady, ale koło się tutaj, znaczy ta kula się rozpędza i liczba gości ciągle jak gdyby rośnie. Mam, tak jak na początku szukałem gości, no to teraz mam więcej chętnych niż miejsc, panie sędzio. Ale
5: pogratulować, panie redaktorze.
4: Ale pan jest oczywiście bardzo miłym gościem dla nas zawsze. No to zacznijmy nasz program.
5: Co nagrywamy się, panie redaktorze, tak? Wytnę sobie ten fragment, dziękuję.
4: tutaj sobie miło rozmawiamy, natomiast w wymiarze sprawiedliwości nie jest zbyt miło. Ja przed chwilą przeczytałem komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości i też tweeta Waldemara Żurka. Cytuję, podjąłem decyzję o natychmiastowym odsunięciu sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych z powodu nadzwyczajnego ciężaru zarzutów, o których popełnienie jest on podejrzewany. Dalsza jego praca uderzałaby w powagę Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy i godziła w istotne interesy służby. I tak dalej, i tak dalej. Chodzi tutaj według tych informacji o aferę hejterską, sprawę dziedziczenia, gdzie prokuratura prowadzi jakieś postępowanie karne dotyczące jakiejś tam kwestii dziedziczenia, gdzie pan sędzia Piebiak był tym dziedziczącym. Pan sędzia jest prezesem Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski i również członkiem KRS-u, czyli pana kolegą z KRS-u. Proszę skomentować to po prostu, jak pan postrzega to działanie Waldemara Żurka. Moje pytanie przede wszystkim, czy to są jakieś okoliczności nowe,
5: z których pan... Panie redaktorze, tak zwana domniemana afera hejterska to jest już ho-ho-ho. Mamy rok 2026, czyli siódmy rok.
4: No właśnie.
5: Kiedy została ujawniona w jednym z portali internetowych. Obecna władza polityczna to już wkrótce 3 lata. I dziwnym trafem w tym momencie, kiedy sędzia Łukasz Piebiak trafia do Krajowej Rady Sądownictwa, w toku tego posiedzenia, które obejmowało do tej pory 2 terminy, bo skończyliśmy dzisiaj pierwsze posiedzenie, które rozpoczęło się w ubiegły czwartek, był aktywny. Nagle okazuje się, dosłownie 5 minut po zakończeniu posiedzenia, że zostaje natychmiast zawieszony przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Gdyby coś tam było, mówiąc kolokwialnie, to przez te 2,5 roku czasów Adama Bodnara w Ministerstwie Sprawiedliwości, czasów Waldemara Żurka już blisko rok, to przecież by się już to ujawniło. Ja jeżdżę na te wszystkie rozprawy w Sądzie Najwyższym, te główne, odpryskowe, gdzie 3 prokuratorów z Wrocławia przyjeżdża na rozprawy dotyczące tej domniemanej afery hejterskiej i tam po prostu nie ma nic. Tam nie ma nic, każdy z Państwa może przyjść i tego posłuchać. Tam tego nie ma nawet w zarzutach, panie redaktorze, więc ten moment, w którym dochodzi do tej takiej koincydencji między objęciem stanowiska sędziego Piebiaka w Krajowej Radzie Sądownictwa, szeregowego członka oczywiście, bo przegraliśmy wszystkie głosowania, czy to do prezydium, czy oczywiście na funkcję zastępcy przewodniczącego. No, koincydencja tego komunikatu, czy tej decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości z faktem objęcia stanowiska w Krajowej Radzie Sądownictwa, no są po prostu zbyt oczywiste, aby przyjmować, że jest to
4: no,
5: czysty przypadek.
4: Nie sposób z tym polemizować. Natomiast kolejne moje pytanie, czy to, przy czym z góry mówię, że nie mam tu żadnej swojej tezy, bo po prostu komunikat przeczytałem w zasadzie przed chwilą i nawet nie zdążyłem sięgnąć do przepisów, ale ciśnie się na usta pytanie, czy to zawieszenie sędziego w obowiązkach sędziowskich, do którego minister, no co do zasady ma prawo, tak, niezależnie od tego, jakbyśmy to oceniali, to formalne prawo ma, czy to skutkuje zawieszeniem sędziego w prawach członka Krajowej Rady Sądownictwa?
5: No jeden rabin mówi, że tak, drugi rabin mówi, że nie. Ja sobie też sięgnąłem do wypowiedzi różnych autorytetów, tutaj nawet się posłużyłem sztuczną inteligencją, bo po prostu przepisy o tym nic nie stanowią.
4: No tak jak właśnie ja tak...
5: przyjąć, że mamy jakiś taki rodzaj pewnej autonomii mandatu w Krajowej Radzie Sądownictwa i sędzia Piebiak oczywiście może te swoje funkcje wykonywać, no ale z drugiej strony, zresztą chyba to nawet pan przewodniczący Zawistowski, czyli przewodniczący obecnej Krajowej Rady Sądownictwa był uprzejmy się wypowiedzieć, że to wymaga po prostu drobiazgowej analizy, nie ten konkretny kazus, bo to jest wypowiedź bodajże z wiosny tego roku, że to wymagałoby szczegółowej analizy przez samą Radę, bo takiego kazusu jeszcze nie było w całej historii.
4: Teraz też jakąś wypowiedź teraz na bieżąco, dzisiaj czy wczoraj popełnił, tylko ja jej niestety nie mam przed sobą. Myślałem, że pan do niej nawiązuje, bo padła jakaś taka wypowiedź sugerująca, że może dojść do takich właśnie kroków, jak takie zawieszenie, ale no, musiałbym ją znaleźć, to może poszukam w trakcie programu, może mi się uda.
5: No ale panie redaktorze, u pana w programie był sędzia Piebiak jakiś czas temu o tę sprawę dotyczącą tego testamentu, pan redaktor pytał. Ja nie mam nic do dodania, no, już tyle lat orzekam w wydziałach cywilnych, że po prostu jak czytam te informacje o tym, że pan sędzia Piebiak miał posłużyć się sfałszowanym testamentem, no to po prostu mój cywilistyczny gen zaraz się buntuje, bo przecież on miał, mówiąc tak brutalnie, psi obowiązek pokazać każdy testament, który ma w swoich rękach. No skąd miał wiedzieć, że jest podrobiony czy niepodrobiony, bo tego ja po prostu nie wiem, jak to wygląda w aktach sprawy. On by się naraził na odpowiedzialność, gdyby taki testament, i w tym karną, gdyby taki testament, mówiąc wprost, miał fizycznie, a go w postępowaniu spadkowym nie pokazał. Zresztą co tutaj dużo mówić, ta sprawa spadkowa według mojej wiedzy jest jeszcze niezakończona prawomocnie, więc mówienie o tym, że ten testament...
4: To trafiło do Sądu Najwyższego, tak? Czy ja dobrze pamiętam, że to, czy ja dobrze pamiętam, że tam wniosek do Sądu Najwyższego poszedł, to uchylenie immunitetu, czy jeszcze nie? Bo już tych spraw jest tyle,
5: no
4: że...
5: Tak, tam, a to nie wiem, czy już nie pamiętam tego.
4: Ja też właśnie nie jestem pewien.
5: Po to orężę, no ale zawieszenie, jak widać, próbują zrealizować.
4: Mnie się wydaje, aczkolwiek podkreślam to słowo wydaje, bo tak jak mówiłem, przepisów nie sprawdzałem, ale tak z pamięci, no to tak intuicja mi mówi, że zawieszony sędzia jest nadal sędzią, a warunkiem bycia w KRS-ie jest po prostu bycie sędzią, więc chyba skoro przepisy tego nie regulują, jakkolwiek by tego nie oceniać, bo to może być
5: różne. Nie może wykonywać czynności wynikających. Ja się domyślam, że będzie argumentacja taka, że nie może wykonywać czynności wynikających ze statusu sędziego. Nie? Tak się domyślam. No ale to trudno mi powiedzieć. No, mam nadzieję, że ta argumentacja, którą przywołał pan redaktor, jest na tyle oczywista, że jednak uzyska aprobatę koleżeństwa w Krajowej Radzie Sądownictwa, po prostu przewodniczącego, no bo tutaj na tym będzie polegać jego rola, czy go dopuszcza, czy nie dopuszcza do udziału w pracach, a kolejne posiedzenie zaczyna się w przyszłym tygodniu.
4: No właśnie, to przejdźmy do tych posiedzeń. Proszę, bo to było bardzo głośno przez pewien czas o Krajowej Radzie na etapie tych prawyborów i tak dalej. Proszę powiedzieć, jak tam się rozkłada, jaka tam jest proporcja głosów? Kogo pan i sędzia Piebiak jako no, ci przedstawiciele korpusu sędziowskiego, no, krytycznego wobec justicji, tak to hasłowo nazwijmy, na kogo wy tam możecie liczyć? Nie chodzi mi oczywiście o żadne jakieś tam sojusze, takie jakieś tam bezpośrednio zawarte, bo to nie w tym rzecz, ale rozumiem, że sędzia Kapiński, tak, jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest człowiekiem, który stoi po stronie prawa. prezes NSA, no ten sąd też różne oczywiście orzeczenia jako sąd wydaje, ale no zakładam, że jest to jakaś poważna figura w Radzie. I kto jeszcze? Jak to się rozkłada procentowo, czy liczbowo, czy co do proporcji?
5: No pan mecenas Grzegorz Ksepko, czyli przedstawiciel prezydenta. No i w zasadzie na tym się kończy, bo wszystkie głosowania, czy to dotyczące prezydium, czy dotyczące zastępcy przewodniczącego, że tak powiem, ta, teraz trudny, nie potrafię znaleźć dobrego słowa, ale no to ta ekipa po prostu przegrała. Nawet zerwano w Krajowej Radzie Sądownictwa z taką dobrą praktyką i obyczajem, zgodnie z którym w prezydium, jako zresztą zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, wchodzi przedstawiciel prezydenta, a przecież takim był pan sędzia Johan. W razie od roku 2018 niestety nie udało się zapewnić tej możliwości panu mecenasowi Grzegorzowi Ksepce, czyli przedstawicielowi prezydenta, już nie mówiąc oczywiście o mnie czy o sędziu Piebiaku w prezydium. Zostało ono całkiem zdominowane przez koleżeństwo z justycji, z Temisu. Mieliśmy nadzieję, że przynajmniej do którejś z komisji, czy to stałych, czy też tych doraźnych, problemowych, zostaniemy powołani. Dzisiaj odbywały się głosowania w tym przedmiocie. No, zabrakło trochę głosów. To było transmitowane, więc można zobaczyć, sędzia Piebiak dostał tak 4 głosy, ja nawet w porywach 9 dostałem w którymś głosowaniu, no tego jednego brakło. Ja oczywiście już tutaj zastrzegam, że nie głosuję na siebie, wstrzymuję się od głosu, no ale miałem takie głosowanie, czy dwa nawet, że brakło mi tam chyba jednego, czy dwóch.
4: Może niesłusznie, panie sędzio, w takim razie. Może tutaj cel powinien uświęcać środki, no.
5: Nie, no, noblesse oblige, panie redaktorze. Przepraszam, sobie pozwolę. Ale mówię o całej organizacji Prawnicy dla Polski. No tak się staramy zachowywać, żeby to jednak w miarę również kulturalnie przebiegało. Chociaż ja nie mogę narzekać na sposób prowadzenia obrad przez pana sędziego Zawistowskiego, ale te dwie uchwały, które zostały podjęte w czwartek, czyli takie programowe, pierwsza, która miała na celu, że tak powiem, podziękowanie obywatelom, którzy po roku 2015 wraz ze środowiskiem prawniczym, naukowym protestowali przeciwko zamachom na sędziowską niezawisłość, niezależność sądów, no była kompletnie kuriozalna. Ja powiedziałem, sprawdzam w takim razie i proponuję zatem, żeby tę datę, bo w uchwale, w projekcie było napisane, że począwszy od roku 2015, więc mówię, panie przewodniczący, proszę o zmianę i proszę o wprowadzenie również tego odcinka temporalnego poprzez jego zawężenie, że od roku 2015 do 11 czerwca 2026 roku, że to wówczas dochodziło do tych wszystkich naruszeń praworządności. Przegrałem, prawda, tę poprawkę.
4: Ale no skoro,
5: tak wiadomo było,
4: to,
5: o co chodzi.
4: Skoro o tym mowa, to proszę powiedzieć, bo myślę, że to słuchacze też się już mogli w tym pogubić, nawet ja się w tym trochę pogubiłem, tym bardziej, że w ostatnim czasie troszkę bardziej na prokuraturze się koncentrowałem w tej swojej pracy dziennikarskiej. Jak wygląda ta legalność tego obecnego KRS-u, tak? Bo tam w toku tych ostatnich miesięcy się pojawiało jakieś zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego, tak? Zapadł chyba jakiś wyrok też, tak? Trybunału dotyczący tej procedury z udziału ministra, ale ja szczegółów nie pamiętam, więc tutaj po prostu pytam pana, czy pan może jakoś przybliżyć, czy jak to w ogóle wygląda pod kątem prawidłowości z tego KRS-u.
5: Znaczy, ja powiem, że zachowam pełną pokorę i nie będę się wypowiadać, czy Krajowa Rada Sądownictwa jest legalna, czy nie, bo została zwołana przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pana sędziego Kapińskiego, więc przyjmuję, że ten podmiot, który jest uprawniony do tej oceny, dokonał takiej oceny, że jest legalna. Natomiast zwracam uwagę, że ustawa o wyborach członków Krajowej Rady Sądownictwa, tego korpusu sędziowskiego, nie zakłada czegoś takiego jak prawybory sędziowskie. One się odbyły rzeczywiście w części sądów w Polsce, ale wbrew temu, co pojawia się w mediach tego głównego nurtu, wcale nie przyniosły jakiejś reprezentatywności tego środowiska, bo wzięło w nich udział, według różnych szacunków, bo to zależy jak liczyć sędziów, czy obsadzone, nieobsadzone etaty, wzięło w nich udział od 39% do 43% całego składu korpusu sędziowskiego w kraju. Czyli nie są nawet reprezentatywne te wybory, czy te prawybory.
4: Czyli oni
5: one po drugie nie są przewidziane, nie są przewidziane w ustawie. Jeśli chodzi o to orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, faktycznie zapadło takie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, Dotyczyło ono przepisów, które upoważniają marszałka Sejmu do tego, aby zwrócić się do ministra sprawiedliwości o taką informację, czy osoby, które poparły dane osoby na stanowisko sędziowskie, są czy nie są sędziami. No, myśmy się obawiali, że może dojść do takiej sytuacji, że na tamtym etapie lutowym i marcowym, kiedy zbieraliśmy głosy poparcia, że minister sprawiedliwości stwierdzi, że na przykład Zawadzki czy Radzik nie są sędziami, tylko neosędziami, że brali udział w wyborach, czy brali udział w krajowej, brali udział w obsadzie stanowisk sędziowskich przed tą Krajową Radą Sądownictwa.
4: No i przestaliśmy się słyszeć z panem.
5: Do takiego nie doszło, więc tak powiem na etapie.
4: Niech pan mówi, panie sędzio.
5: Panie doktorze?
4: Tak, tak, przez chwilkę nie było pana słychać, ale już jest okej.
5: Okay. Tak?
4: Tak, tak, proszę mówić.
5: No więc właśnie mieliśmy takie obawy, że minister sprawiedliwości stwierdzi, że te podpisy, które uzyskaliśmy, które nas popierały, no że minister sprawiedliwości stwierdzi, że to nie sędziowie nas poparli, no bo tylko neosędziowie. No ale do tego nie doszło, więc, że tak powiem, to zabezpieczenie Trybunału, czy to orzeczenie Trybunału tutaj było bezprzedmiotowe, w naszej ocenie przynajmniej. Natomiast pojawiła się druga jeszcze decyzja procesowa Trybunału Konstytucyjnego, która w której to Trybunał Konstytucyjny dosłownie chwilę przed głosowaniem w Sejmie stwierdzono wówczas, że należy wstrzymać się z wyborem w oparciu o ten przepis, który mówi o tym, że Sejm wybiera sędziów większością bezwzględną głosów do Krajowej Rady Sądownictwa. Tylko cały problem polegał na tym, że Trybunał Konstytucyjny powołał się na konkretny przepis, właśnie ten, o którym mówię, o tym wyborze zwykłą większością głosów, a to był drugi krok w wyborach sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Tymczasem parlament wybrał nas, naszą piętnastkę, już w pierwszym kroku, którego to zabezpieczenie Trybunału nie dotyczyło, czyli większością 3/5 głosów, a więc 60%. No niestety wynikało to z tego, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości po prostu wyjęli karty z nośników, no i umożliwili takie podjęcie decyzji. No, zmieniło się kworum w tym momencie, prawda, zmieniła się większość i od razu wybrano tę.
4: A ta sprawa się toczyła, niech pan powie, bo albo nie załapałem, albo pan nie powiedział, to proszę przypomnieć, z czyjej skargi ta w Trybunale Konstytucyjnym?
5: Tam są dwie. Jedna jest grupy posłów, a ta druga, panie redaktorze, Krajowej Rady Sądownictwa. Mhm.
4: A tutaj, które... Znaczy nie, tak pytam, bo zmierzam do tego, czy mogę postawić taką puentę, że sami się zakiwali posłowie, czy to będzie nadużycie.
5: Na to wygląda, że... No, na to wygląda, tak to trzeba podsumować, że ta strona opozycyjna, no niestety sama się... Mówię o posłach PiS-u, sama się... tu zakiwała w tym sensie, że po prostu no, wyjęli nie wzięli udziału w głosowaniu, krótko mówiąc.
4: No, tak.
5: No i to kworum się zmniejszyło wówczas i od razu wypełniono z pierwszym kroku, czyli no, to zabezpieczenie tutaj po prostu nie zadziałało. No, taka jest powszechna interpretacja, no i chyba taką interpretację mógł tak domniemywać przyjął pierwszy prezes Sądu Najwyższego, który tę radę zwołał. No ale nie wiem, czy pan rektor widział to spięcie, starcie na żywo.
4: Tak, to widziałem, z Waldemarem Żurkiem.
5: A panem sędzią Kapińskim, no bo jeśli pan minister utrzymuje, że ta rada została zwołana przez podmiot nielegalny, czyli przez osobę, która jest tylko PO pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czyli pełniącą obowiązki, no to my się zbieramy jako, prawda, towarzystwo pijące kawę w tej Krajowej Radzie Sądownictwa. No a jednak procedujemy, jednak już podjęliśmy konkretne uchwały.
4: No właśnie, o te uchwały też chciałem zapytać, bo no z tych po prostu rachunku sił, które pan sędzia przedstawił, no wynika, że powstała taka, to tak powiem oczywiście z przymrużeniem oka, taka maszynka do produkowania z tej perspektywy, że tak powiem, europejskiej, uśmiechniętej, maszynka do produkowania legalnych neosędziów. No bo to przecież jest KRS powołany na podstawie tej samej ustawy, która była i wcześniej, tak? Tylko teraz jest legalne, bo niby te prawybory, tak, miały wcześniej
5: się... No te prawybory to ta słynna nakładka konstytucyjna, tak, plan B, czy jak tam zwać, no to się pojawiało, natomiast no, ona nie może legalizować tej obsady, no już z tego powodu, że nie
4: no tak,
5: ma w ustawie.
4: Czyli konsekwentnie w zasadzie oni sami, ci justycjanie, takich nazwijmy, powinni kontestować ten obecny KRS, no bo w sensie formalnym...
5: A dalej, to... panie doktorze, a czytał pan dzisiaj ten artykuł w Niezależnej, którym ujawniono, że postępowanie przed wyobrazić. No to ja już mówię, 2 lata temu jeden z sędziów, pan sędzia Wojciech Buchajczuk, złożył Dwa lata temu, dokładnie, zaraz będą dwa lata. Złożył zawiadomienie jeszcze do tej prokuratury kierowanej przez Adama Bodnara, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków Krajowej Rady Sądownictwa po roku 2018, wymienił imiona, nazwiska.
4: A pamiętam, było coś takiego. Tak.
5: Chodzi o wszystkich tych, którzy zostali wyłonieni do KRS-u po roku 2017. Mówię o tym korpusie sędziowskim. Złożył takie zawiadomienie. Dzisiaj Niezależna ujawniła, że to postępowanie zostało umorzone przed rokiem już, ale ze strony justycyjnej, nie wiem kto, ale chyba zawiadamiający, zażalił decyzję procesową prokuratury, a więc to postanowienie o umorzeniu jest nieprawomocne. Redaktorze, ważne jest to nazwisko Wojciech Buchajczuk, bo to jest sędzia, który nie tylko złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków Krajowej Rady Sądownictwa, ale uwaga, jest dziś moim kolegą w Krajowej Radzie Sądownictwa. Mało tego, został wybrany zastępcą przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, wybrany w tym samym trybie, w którym skarżył jako podejrzanych o popełnienie przestępstwa kolegów i koleżanki po roku 2018.
4: Piękny
5: gdzie to jest jakiś element logiki?
4: No właśnie chciałem powiedzieć, to jest piękny przykład dwójmyślenia, tak? No to dwójmyślenie doprowadzone do perfekcji. Ale w takim razie, no przy tym składzie i tej proporcji sił w tym KRS-ie, to powstała taka po prostu maszynka do produkcji, tak mówię, w cudzysłowie oczywiście, nie chcę nikomu tam, że tak powiem, ubliżać jako człowiekowi, ale taka maszynka do produkcji po prostu sędziów justycjowych, tak? Można zakładać, że teraz będą po prostu przedstawiane prezydentowi kandydatury tych sędziów, takich Europejczyków uśmiechniętych, a on prawdopodobnie, jeżeli w każdym razie w jakiejś po prostu biografii zawodowej tych osób będzie ten ślad kwestionowania statusu sędziów w orzecznictwie, nie będzie ich powoływał. Czyli no, czy trafnie przewiduje, że my jako obywatele po prostu dalej będziemy żyli w państwie, w którym te organy i ten cały po prostu ten cały mechanizm wyłaniania sędziów nie będzie działał?
5: Trudno mi powiedzieć, czy rzeczywiście ten jeden element będzie decydujący, czyli to kwestionowanie, czy nie kwestionowanie statusu sędziów, bo dzisiaj na przykład pan sędzia Piebiak w odniesieniu do pewnej grupy osób, która domagała się, czy wnosiła do Rady o zgodę na kontynuowanie czynności orzeczniczych po ukończeniu, czy po osiągnięciu wieku emerytalnego, zwracał uwagę między innymi na to, że część z tych osób podpisywała listy do OBWE, czyli po prostu wymierzone politycznie wówczas w kierunek funkcjonowania władzy politycznej w Polsce, czyli po prostu prowadziła działalność polityczną. No i to rzeczywiście, to gdyby iść tą logiką, no to muszę tutaj przyznać panu redaktorowi rację,
4: no tak, ale
5: ta argumentacja spotkała się z oporem, a wręcz odwetem, tak powiem.
4: No tak, ale to przedłużanie prawa do orzekania dla sędziów, którzy osiągnęli stan ten emerytalny, to jest w gestii samego KRS-u, jeśli dobrze pamiętam, tak? Tu no nie tak, ma prezydenta, tak? A ja mówię o tym...
5: Nie ma, tak.
4: Ja tak przewiduję to działanie prezydenta, no oczywiście to co zrobi, to się dowiemy w praktyce, ale no z tej sytuacji, która miała miejsce parę miesięcy temu, kiedy prezydent jak gdyby no odmówił, tak, podpisania nominacji szeregu sędziów, wskazując, że podpisali taki apel, tak, dotyczący Izby Dyscyplinarnej i wykonania wyroku TSUE, tak?
5: Także... Są trzy takie elementy, które można wyróżnić w zachowaniu prezydenta, mogące świadczyć o tym, że rzeczywiście do tego dojdzie. Po pierwsze, to przemówienie inauguracyjne, za chwilę będzie rok w sierpniu od objęcia stanowiska prezydenckiego, czyli tam rzeczywiście powiedział to, że nie będzie powoływać sędziów, którzy łamali prawo. Później przy którejś wypowiedzi również i rzeczywiście ta decyzja o tym, że tych 47 sędziów nie powoła, może też świadczyć o tym, ale pojawił się inny element, panie redaktorze, mianowicie orzeczenie, czy decyzja, bo ja tak wolę się wypowiadać, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
4: o asesorach,
5: która idzie w tym kierunku, aby decyzję prezydenta poddać kontroli sądowej, czyli już nie będzie trójpodziału władzy, tylko będzie po prostu sędziokracja na pełnej petardzie, z tego prostego powodu, że Naczelny Sąd Administracyjny, czy wojewódzkie sądy administracyjne musiałyby definitywnie zerwać ze swoją całkowicie inną linią orzeczniczą od wielu, wielu już lat, zakładającą, że prezydent nie jest organem władzy publicznej, że jego decyzje procesowe, czy decyzje o powołaniu, czy odmowie powołania nie podlegają kontroli przez sąd, musiałoby się wywiązać z zerwaniem linii orzeczniczej prezentowanej przez Trybunał Konstytucyjny, także ten, czy głównie ten sprzed roku 2015, który wprost mówił o tym, że prerogatywa prezydenta nie jest skarżona, czy nie ma możliwości skarżenia w żaden sposób i nawet prezydent się z tego nie musi tłumaczyć, a nawet nie może cofnąć, tak powiem, swojej własnej decyzji o tym, że odmawia powołania, czy powołuje sędziego na sędziowskie stanowisko obecne, czy kolejny. Tak więc po prostu następuje rozminowanie ustrojowej pozycji prezydenta i próba podporządkowania, czy zagwarantowania możliwości uruchomienia ścieżki sądowej, aby taką decyzję odmowną poddać kontroli sądu administracyjnego. Ale to pozwala prezydent.
4: Ale z drugiej strony, gdyby takie przełamanie linii orzeczniczej, do takiego przełamania doszło, no to już mamy pewien mechanizm, no bo rozumiem, że wtedy byłby jakiś wyrok mówiący, że panie prezydencie, pan musi jednak podpisać, pan nie miał racji. No bo musi prezydent jak gdyby podpisać, tak? To niezależnie od tej ścieżki tutaj sprawdzenia, no to jednak ta nominacja musi mieć miejsce, ale gdyby do niej nie doszło...
5: No nie, to... no nie musi mieć, nie podpisze, panie, nie, no panie dyrektorze...
4: To wtedy wyrokiem sądu, jeżeli, tak? To wyrokiem sądu by sędzia zostawał sędzią?
5: No nie, no właśnie idźmy konsekwentnie. Jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że sąd twój administracyjny ukryłby decyzję prezydenta o odmowie, czy postanowienie o odmowie powołania na stanowisko sędziowskie, zobowiązywałby prezydenta w ten sposób do powołania na sędziowskie stanowisko. Prezydent, oczywiście my sobie tutaj taki kazus układamy.
4: No tak.
5: Prezydent nadal nic nie robi, no to z pełną konsekwencją, panie rektorze, no co się dzieje, jak organ administracji publicznej...
4: No nie, tu chciałem właśnie powiedzieć, że mamy tam już taką
5: skarga
4: nową...
5: Skarga na przewlekłość.
4: Albo mamy nową świecką tradycję, notariusz przecież jest jeszcze, tak? Możliwe. O to mi chodziło, tak?
5: Oświadczenie woli, tak? Zastępujące.
4: Tak, dokładnie.
5: Oświadczenie woli. To dalej idziemy, do sądu cywilnego idziemy. Zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli określonej treści. Tak jest, oczywiście. No kuriozum, bo to przecież to nie jest polski ustrój. No to nie jest polski ustrój, panie redaktorze.
4: Kuriozum.
5: To po prostu nie jest polski ustrój. Czyli porządek.
4: Mamy jeszcze, widzę, 25 sekund do końca, do 18. To panie sędzie, jeszcze proszę odpowiedzieć na pytanie, czy jest pan pesymistą czy optymistą w kontekście sądownictwa w Polsce.
5: A panie doktorze, ja jestem chrześcijaninem, katolikiem. Katolik i chrześcijanin nie są pesymistami, są zawsze optymistami, a tego rodzaju zdarzenia to są doświadczenia, a nie porażki. Dostałem dzisiaj w którymś głosowaniu 9 głosów, czyli również musiała tamta strona na mnie, mówi tamta strona, czyli ta, która wypowiadała się do tej pory przeciwko mnie, także głosować. Więc mam nadzieję, że swoją merytoryczną postawą, mówię tu górnolotnie, ale przekona również koleżeństwo do tego, że po prostu poszedłem do Krajowej Rady Sądownictwa w tym celu, aby pracować, a nie po to, aby być przedłużeniem władzy politycznej i sporów o charakterze politycznym w Sejmie, czy w Senacie, czy na tych forach politycznych.
4: I tym optymistycznym akcentem w takim razie kończymy. Dziękuję bardzo,
5: panie
4: sędzio.
5: Mam nadzieję, że pan redaktor mnie zaprosi wcześniej niż za 4 lata, jak to przy okazji kolejnych...
4: 4 lata to tyle mój program nawet nie trwa. To na pewno znacznie szybciej. Bardzo dziękuję. Pan sędzia Łukasz Zawadzki, członek KRS-u,
5: wszystkiego dobrego.
4: Był moim i państwa gościem. Dziękuję, panie sędzio.
5: Dziękuję, do widzenia.
3: Brawo, Dajnia.
6: Reklama.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Po reklamie.
8: Autopromocja. Za.

0: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
1: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
0: Czas na motorsport.
1: Najszybsza audycja w Polsce.
0: Zapraszają
1: Piotr Nałęcz
0: i Kamil Kowalik.
1: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
2: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel

0: Studio Ostoja.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Piotr Ostaszewski, Studio Ostoja. Program poświęcony rolnictwu regeneracyjnemu, ekologii, zdrowiu, zdrowej żywności. No i wszystkiemu temu, co byśmy chcieli, żeby z naszą żywnością i z naszym ciałem się działo. Czyli żebyśmy byli zdrowi, witalni, pełni energii i tak samo, żeby było z naszą żywnością. Dziś mam bardzo wyjątkowego gościa, jedynego profesora, którego do tej pory spotkałem w naszym kraju, który zajmuje się tym, co my się zajmujemy, czyli rolnictwem regeneracyjnym. Dzień dobry, panie Tomaszu, czy pan mnie słyszy?
2: Dzień dobry, słyszę wyraźnie, z tym, że żeby to nie zabrzmiało, że jestem jedynym profesorem, który się tym zajmuje. Po prostu jedynym, którego pan na razie miał szczęście spotkać.
1: No tak. Jest was już może...
2: Niewielu niestety, ale... No, już kilku jest.
1: Ja pana spotkałem w internecie, osobiście się jeszcze niestety nie spotkaliśmy, natomiast widziałem parę wywiadów z panem i, no, i byłem pod wrażeniem, że ta wiedza, którą my nabywamy głównie z zagranicy, też coraz, powiedziałbym, coraz bardziej wchodzi też do świata akademickiego, no, czego pan jest najlepszym przykładem. Ale tak jak posłuchałem pana, to zrozumiałem, że pan to robi od bardzo, bardzo dawna i rozumie ten model regeneracji, jakby pan wspiera swoją wiedzą i rolników, i producentów, i cały, że tak powiem, ekosystem, który otacza produkcję rolną właśnie i namawia wszystkich do tego, żeby tą regeneracją zacząć się zajmować.
2: Jak najbardziej, że od dawna. Tyle tylko, że kiedyś nie używaliśmy tej nazwy. Po pierwsze, ona nie była nam znana jeszcze nawet w Polsce, ale po drugie, pracowało się na poszczególnych elementach tego systemu i dopiero teraz takie doświadczenie całego pokolenia nas, naukowców, rolników, ale też otwarcie się takie większe na świat, w tym sensie, że jest łatwiej widzieć, co robią inni, sprawiło, że przyszedł teraz moment, że można to wszystko zebrać do kupy i stworzyć właśnie systemowe rozwiązanie i promować to już jako taki cały pakiet.
1: Czyli tak, słowem wstępu, moim gościem dzisiaj jest pan profesor Tomasz Piechota z Uniwersytetu Poznańskiego, tak? Wielkopolskiego.
2: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Przyrodniczego w Poznaniu, tak.
2: No, uniwersytetów jest kilka.
1: Okej, czyli Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. No i żeby nie tracić czasu, ja już przejdę bezpośrednio do, bo tematów mamy dzisiaj bardzo wiele do omówienia. Jestem też bardzo podekscytowany z tym, że wreszcie trafiłem do osoby, której nie muszę przekonywać do regeneracji, która mnie będzie przekonywała i będzie, że tak powiem, jeszcze mam nadzieję, że dużo ciekawych rzeczy powie, a też że nasi słuchacze zobaczą, że nie tylko takie, powiedziałbym, osoby buntowane, jak my czy inni rolnicy regeneratywni o tym mówią, ale ten temat wszedł już normalnie do środowiska akademickiego. Czym właściwie jest regeneracja gleby i dlaczego w ostatnich latach mówi się o niej tak dużo? To było pierwsze nasze

0: dzisiejsze pytanie.
1: Dobrze. Znaczy, zacznijmy od tego, że regeneracja gleby to jest dopiero początek. Bo tak naprawdę regenerujemy cały nasz ekosystem, czyli wszystko, co nas, ludzi, otacza. Oczywiście rolnik zaczyna od tego, co jest najbliżej, a gleba to jest początek ekosystemu, bo gleba bezpośrednio rodzi. I tutaj ta nazwa rodzi po polsku, ona nie jest tak od sobie szczapki wzięta, czyli ona musi z siebie coś wydać. I tak jak zwierzęta, tak jak ludzie, no muszą być w dobrej kondycji, muszą być odżywieni, muszą być zdrowi, żeby rodzić jakieś zdrowe bobaski, tak samo ziemia musi być zdrowa, żeby rodzić te swoje płody, które dla nas są, dla rolników, plonem, a dla całej reszty źródłem pożywienia. Także to jest główny powód, dla którego my musimy regenerować. A że i człowiek, i gleba, no niestety się męczą, zwłaszcza jak się ich słabo traktuje, nie dożywia, przemęcza i ta regeneracja niestety jest bardzo często wręcz koniecznością.
0: No tak, tu się zgodzę w 100%. Też bardzo mi się podoba, że mówi pan o tym, że trzeba regenerować cały ekosystem, bo gleba nie jest czymś oderwanym od całej reszty. Też moi mistrzowie mówią o tym, że nasze jelita są odpowiednikiem gleby, czyli tak jak gleba jest, i zwłaszcza ta górna warstwa humusowa gleby jest właśnie tym miejscem, gdzie te bakterie te swoje procesy wszystkie zaczynają. I bardzo zbliżony proces do tego, co dzieje się u nas w organizmie. W jelitach. A jak to jest z tymi glebami w naszym kraju teraz? Jak ocenia pan profesor stan naszych gleb w Polsce i czy ta regeneracja jest potrzebna, czy jest koniecznością?
1: Dobra. No i tu się pojawia pierwszy problem, ale to jest jak gdyby robota dla nas naukowców. W jaki sposób to dokładnie ocenić? Bo jeżeli popatrzymy tylko produkcyjnie, to mamy już takich wskaźników kilka. To jest zawartość materii organicznej albo zamiennie próchnicy, bo ilościowo to jest prawie to samo. Znaczy prawie cała materia organiczna w glebie to jest próchnica. Popatrzymy sobie na stan odczynu gleby, czyli u nas w Polsce głównie na stopień zakwaszenia, bo większość gleb w Polsce ma jednak tendencję do zakwaszania naturalnego, a my jeszcze rolnicy to przyspieszamy, to większość gleb w Polsce to są gleby, które można traktować jako zdegradowane. Ponieważ według takich światowych badań, jak mamy mniej jak 3,5% materii organicznej, to już jest początek degradacji. Oczywiście to nie znaczy, że to od razu jest bardzo zdegradowane. Tymczasem średnia w Polsce waha się w granicach 2%.
0: Czyli jednak
1: czyli tu już widzimy, a materia organiczna to jest podstawa funkcjonowania gleby. Stan zakwaszenia gleb, gdzie powinniśmy mieć gleby o odczynie nie niższym niż lekko kwaśny, żeby jeszcze mówić o normalnym funkcjonowaniu tych gleb. No około 1/4 gleb wymaga pilnie odkwaszania, bo są kwaśne lub bardzo kwaśne, czy tam normalnie nic nie można zrobić, a w sumie jakbyśmy policzyli te dawki nawozów wapniowych, które musimy dawać i porównali z tym, ile faktycznie w Polsce się wykorzystuje, to mamy kilkukrotną różnicę. 4-5-krotnie więcej powinniśmy stosować, niż stosujemy. Czyli patrząc tylko na te dwa wskaźniki, które są takie najwyraźniejsze i u nas naprawdę bardzo bolące, to tak większość gleb w Polsce wymaga regeneracji.
0: To jako, że one tej regeneracji wymagają, to z czego to wynika? Jakie są najczęstsze błędy w gospodarowaniu glebą, które prowadzą właściwie do jej degradacji? No i tu jeszcze dodam od siebie, że no, my, rolnicy regeneracyjni, uznajemy tylko dwa stany. Stan regeneracji albo stan degradacji. No, nie widzimy żadnego
1: stanu. No jeszcze jest stan zrównoważony, nie?
0: No to my tego stanu akurat nie widzimy.
1: Ale dojdziecie do tego. Za jakiś czas, no bo nie da się regenerować w nieskończoność i poprawiać w nieskończoność tej gleby. Dojdziecie, czego wam życzę, do momentu, gdzie już będzie można tylko trzymać ten piękny, wysoki poziom jakości gleby.
0: No ale wróćmy.
1: A dlaczego się... Bo pytanie było, dlaczego się degeneruje glebę.
0: Tak.
1: Otóż to jest skutek uboczny, zupełnie niezamierzony, działalności rolniczej. Rolnik zbiera plony i coś robi na ziemi. I to, co w krótkim czasie przynosi dobre efekty, czyli na przykład intensywne mieszanie, pogłębianie orki, niestety w długim czasie ma skutki uboczne. I my zaraz widzimy efekt pozytywny przy zbiorze. Skosiłem, sypnęło troszkę więcej, jest fajnie. Ale że jak tak będę robił przez 10 lat, to nie ubędzie materii organicznej i na przykład jak będzie susza, to rośliny szybciej mi powiędną, albo zupełnie wypadną, albo że nie będę miał wschodu w posiewach, bo mi się skorupa glebowa zrobi, to będzie za 10, 20, 30 lat. Ja już tego nie skojarzę z tym, że 20 lat temu zmieniłem jakieś postępowanie. Także tutaj to są takie niezamierzone skutki uboczne rolniczej działalności.
0: Okej, najczęściej. No ale też może być...
1: Najczęściej, tak. Ja wierzę, że najczęściej niezamierzone.
0: No bo też nadmierne i w ogóle stosowanie tych nawozów sztucznych, oprysków i tak dalej, no też raczej nie pomaga glebom, prawda? No,
1: nie, ale to właśnie z tego wynika, że pojawiły się pierwsze herbicydy, był taki efekt, wow, prysnąłem, nie ma chwastów. Zasypaliśmy nawozem, wow, lepiej urosło. I takie narasta przekonanie, zresztą systematycznie, tak jak przez, powiedzmy w Polsce ostatnie 30-40 lat, jak coraz był lepszy dostęp do tych środków, one też przez pewien czas były relatywnie tanie, no to był ten efekt szybki. Mam święty spokój, nie muszę za dużo kombinować, mogę siać samą kukurydzę, bo przecież kukurydza ma dobrą cenę, a ja się na tym znam. I to właśnie sprawiło, że my zaczęliśmy zastępować tymi przemysłowymi środkami produkcji inne elementy agrotechniki, bo nam się wydawało, że się da. A tu się okazuje, że niestety przez chwilę można, ale w pewnym momencie, no to tak samo jakbyśmy ciągle antybiotykami dbali tylko o nasze zdrowie, zamiast prawidłowej diety i prawidłowego stylu życia. No nie da się, nie? Antybiotyk jest dobry raz na kilka lat przy anginie. Sam miałem, to wiem, potrafi życie uratować. Ale łykanie antybiotyków raz w miesiącu, od tak w razie czego na zapas, to niestety prowadzi do, no nawet do tragedii.
0: Tu się w pełni znowu z panem profesorem zgodzę. Więc może płynnie przejdźmy, to jakie jest znaczenie tej zdrowej gleby, nie tylko dla rolnictwa, ale w ogóle dla całego ekosystemu, dla ludzi?
1: Znaczy tak, gleba rolna, tak ogólnie powiedzmy, to jest mniej więcej połowa powierzchni Polski. Czyli połowa wszystkich ekosystemów, czy dzikich, czy naturalnych. Człowiek też jest pewnym elementem ekosystemu. Nawet wychodząc z pieskiem na spacer, jak przekroczy próg domu, już wchodzi trochę w naturę, bo są tereny rolnicze. Czyli od ich kondycji zależy funkcjonowanie wszystkiego dookoła. Choćby woda pitna. My jeszcze mamy wodę pitną w miarę dostępną i w miarę czystą, ale są rejony, gdzie niestety jest z tym problem. Kolejna sprawa, żywność. My żyjemy w słodkim, pierwszym w historii czasie, gdzie jedzenia mamy pod dostatkiem. Jak ktoś głoduje, to nie dlatego, że nie ma jedzenia dostępnego, tylko że no z jakiegoś powodu na przykład na to jedzenie go nie stać. Albo mu nie wolno, bo jest na diecie. Natomiast jedzenia ilościowo mamy pod dostatkiem, ale niestety jedzenie jest coraz gorsze jakościowo. To nie znaczy, że ono jest w jakiś sposób niebezpieczne, bo tutaj akurat przepisy bardzo stricte pilnują, żeby te ramy takie podstawowe były zachowane. Natomiast no jak na chorej glebie coś rośnie, to i też no jego jakość, czasami nawet smakowitość, nie będzie w pełni jak gdyby osiągnięta. No i to, co jest dla rolników bardzo ważne. Gorsza gleba w gorszym stanie to są gorsze efekty. Choćby gorsze wykorzystanie tych wszystkich nawozów, środków chemicznych, czyli on musi dużo dawać, żeby osiągnąć niezbyt wysokie rezultaty. Przez to też część tych nawozów rozprasza się w środowisku i dokładamy się, oczywiście nie tylko rolnicy, ale my jako rolnicy dokładamy się do tego, co przemysł, do tego, co miasta, gdzieś tam do tych wód podziemnych, nadziemnych i tak dalej, czy do samego powietrza dostarczają, no i dokładamy się do tych wszystkich problemów środowiskowych.
0: No. No tu się znowuż w pełni zgadzamy. Ja mam też takie doświadczenie, że te gleby, jakby chciałem, może inaczej, chciałem zapytać, jak to było, że jeszcze 50 lat temu całe rolnictwo można było nazwać regeneracyjnym i te zabiegi, które nasi dziadowie, pradziadowie prowadzili, to wszyscy dbali o tą warstwę humusową gleby, o właśnie o to, żeby te gleby nie były zniszczone, degradowane, a przez te ostatnie 30-40 lat z jednej strony ci rolnicy poszli na łatwiznę, pojawiły się te wszystkie, ja to nazywam dopalacze, które no, w krótkim terminie, tak samo jak w organizmie człowieka, dają jakiś tam efekt, ale no zażywane długotrwale, no niestety rujnują organizm. Więc jak tu pan profesor myśli? Dlaczego zapomnieliśmy nauki paru setek, a nawet paru tysięcy lat dbania o tą glebę?
1: No krótkotrwały efekt ekonomiczny.
0: Głównie.
1: To po prostu jest bardziej opłacalne. Bo koszty na przykład pracy ludzkiej rosną. A nie było przez długi czas technologii, która by nam pracę ludzką w jakiś sensowny sposób zastąpiła. Teraz zaczyna się robotyzacja na polach, automatyzacja na polach, więc teraz można myśleć spokojnie, żeby to jakoś zastąpić. Ale tutaj, tak sobie zażartuję, no, mój pradziadek miał 18 dzieci, mój dziadek 5, nasz było już tylko 3 w rodzinie. Więc też ta liczba rąk do pracy na wsi coraz mniejsza, chętnych do pracy na wsi coraz mniej, zwłaszcza, że taki zły PR wobec rolników, takie złe postrzeganie w mieście, no zawsze bolało. I to też sprawia, że coraz mniej ludzi chce na wsi zostać, a znowu ci, którzy zostają, no chcą do góry też trochę wyrównać, a jak można coś zrobić w godzinę przy pomocy na przykład środka chemicznego, a nie przez tydzień robiąc ręcznie i do tego jeszcze zrobić to taniej, no to jest taka no, oczywista oczywistość. Także tutaj, no poza tym nie było nikogo, kto by dość wyraźnie i mocno był w stanie przestrzec.
0: Okay.
1: Bo nasz głos nauki, on jest taki trochę jak głos sumienia. Słyszy ten, kto chce słyszeć.
0: No ale jest też tak, jest też tak trochę, że ta nauka też była podzielona, bo przecież było bardzo wiele opinii ze świata nauki, które zachwalały te nowoczesne rozwiązania, tak zwane, prawda?
1: Ale one są świetne. Ja nie neguję wykorzystania środków przemysłowych, ani nawozów, ani herbicydów, ani fungicydów, całej reszty. One są świetne, ale oprócz, a nie zamiast. I tu się zgodzę, że ekonomiści, którzy, przepraszam, że tak wszystkich ekonomistów do jednego wora, liczą właśnie tą tabelkę. Zasiał, zebrał. Oni przekonywali właśnie, idź bardziej w monokulturę, wybierz jakąś specjalizację, zwiększ skalę produkcji, zastąp te takie pściu-bździu, płodozmian, środkami przemysłowymi. Zobacz, jak to ekonomicznie dobrze wychodzi. Tak, poza tym firmy, które sprzedają te środki, one też zawsze będą promowały, nawet jeżeli nie mają w tym żadnych złych intencji, nie? Bo przecież oni często mają dobre produkty. Ale też zawsze mówią, zobacz, zastosujesz ten nawóz, będzie ci lepiej rosło. Ta część od jego ochrony, zwalczysz te chwasty. I ten przekaz niestety jest głośniejszy. I przez to te takie zastanów się, bo co będzie za 10 lat, jest takie cichutkie. No ale to widzę z moimi studentami, nie?
0: No tutaj jest pan moim zdaniem wyjątkiem, bo ja spotykając się na przykład z uczniami techników rolniczych czy szkół zawodowych rolniczych, no tam, czego ich tam uczą? No tam potrafi w 4 latach być 1 godzina o glebie, a głównie uczą czego? Mechanizacji, czy aplikacji sztucznych nawozów, więc tutaj...
1: Że nie, tak powiem... no dokładnie, no bo to jest taka podstawa programowa, wypracowana właśnie w tych ostatnich 30 latach. Uczą ich zresztą często nauczyciele, którzy sami są z rodzin rolniczych lub nawet są rolnikami, absolwentami tych samych szkół. No więc no tak jak się nauczyli, tak jak robią, tak uczą. Ale są wyjątki, proszę mi wierzyć. Ja też nauczycieli szkół średnich często spotykam i są wyjątki osoby, na przykład nas zapraszają właśnie, żeby o tych sprawach powiedzieć, wyjść poza ten no sztywny, podstawowy program. Natomiast jeżeli się przyjdzie już na studia rolnicze, to tutaj jest już inaczej. Czyli... Tutaj nie tylko u nas w Poznaniu, ale generalnie już o tym mówi się dużo, dużo więcej. Może nie aż tak bardzo podkreśla się rolnictwo regeneratywne, ale te poszczególne elementy, znaczenie na przykład zmianowania, znaczenie ograniczania uprawy roli, chociażby znaczenie rotacji środków ochrony roślin, czy stosowania ich łącznie z innymi metodami. Czyli takie te poszczególne elementy, które są ważne, już się mocno pojawiają.
0: No, to jest bardzo pozytywne słyszeć.
1: Tak. Natomiast negatywne, studentów mamy coraz mniej.
0: To też widzimy. No ja też obserwuję to, że jeszcze 10-20 lat temu te wsie, wioski i małe miasteczka dużo bardziej były skoncentrowane wokół rolnictwa. Tych gospodarstw było dużo więcej. No nawet w naszym, moim okręgu przez ostatnie 50 lat no cała masa produkcji została zlikwidowana albo przejęta i skondensowana w coraz większe ośrodki, no, w których już jest coraz mniej miejsca na myślenie o regeneracji, a coraz więcej tej ekonomii, o której pan profesor mówił, gdzie ten Excel przysłowiowy po prostu rządzi całym przedsięwzięciem. Nie zdając sobie sprawy, że tak naprawdę jest to bardzo krótkowzroczne, bo ten Excel rządzi, dopóki on się spina, a jak przychodzi taki rok, że jest susza, albo przychodzi taki rok, że jest nadmiar tej wody, no to ta gleba potem sobie z tym wszystkim nie może poradzić i ten rolnik, czy ten producent, duży, większy, no te problemy i nakłady ma coraz większe.
1: Natomiast na szczęście, jeżeli już ten duży rolnik jest świadomy, to według takiego hasła, że duży może więcej, jeżeli już się za to weźmie, no to robi to na szeroką skalę.
0: Życzę tego, żeby jak najwięcej dużych rolników się za to brało i mam nadzieję, że to zaobserwujemy jak najszybciej. Po czym można poznać, że gleba jest zdrowa i żyzna? Jakie są...
1: To znaczy tak organoleptycznie gleba pachnie. To jest podstawa. Taki zapach właśnie ziemisty, sympatyczny, przyjemny. Drugie, znajdziemy w niej dużo drzewnic. Nawet na słabych, piaszczystych glebach. No chyba, że mamy suszę od miesiąca, wszystkie drzewnice poszły gdzieś głęboko i się pochowały, ale generalnie mamy dużo drzewnic. To są takie objawy no, od ręki do zobaczenia. Potem analiza chemiczna, ta typowa rolniczo-chemiczna, że mamy wszystkiego gdzieś tak w okolicach średniego. Zasobności średnie, pH w okolicy optymalnego, w miarę wysoką zawartość materii organicznej. I tutaj nie możemy porównywać gospodarstwa z gospodarstwem, tylko musimy porównywać to gospodarstwo teraz z tym, co było kiedyś. Bo każda gleba ma inny potencjał. Ale ten rosnąca zawartość materii organicznej pokazuje, że dzieje się dobrze. No a ciąg dalszy to jest to, co widzimy nad ziemią i pod ziemią. Ten rok był bardzo mocny pod tym względem. Na dobrych, takich zadbanych glebach buraki mają już korzeń na 1,5 metra. One jeszcze tej suszy w ogóle nie zauważyły, bo z zapasu sobie korzystają. Na glebach tak zwanych zajeżdżonych korzeń jest dokładnie do głębokości wykonanej orki, czyli zazwyczaj 30 centymetrów. To są takie objawy, które jednoznacznie mówią, ta gleba jest zadbana, jest niekoniecznie zregenerowana, ale jest w trakcie, a tu trzeba dużo, dużo popracować. Są takie podstawowe symptomy.
0: Okej. A czy erozja gleby obecnie w Polsce jest naszym realnym problemem?
1: Tak. I to jest problem ukryty. Ponieważ my, słysząc erozja, myślimy tylko o takich bardzo spektakularnych wydarzeniach, typu wiatr, pył niesie w ten sposób, że się muszą samochody na drodze zatrzymywać. Albo płynie po polu rzeka błota i zabiera wszystko ze sobą. To takie efekty erozyjne zdarzają się dość rzadko, zwłaszcza na szerszą skalę. Natomiast taka erozja występująca w sposób pełzający, gdzie pomalutku nam się przemieszcza ta warstwa orna z górki na dół, potem się robi na zboczu taka łysinka, gdzie tam coś nie bardzo chce rosnąć, to jest powszechne. Również erozją jest rozpad struktury glebowej, gdzie po deszczu te grudki, gruzełki od samego poziomu zero rozmywają się. To też jest erozja. I my tego nie obserwujemy. Po jakimś czasie nam się wydaje, że no to jest normalne, bo tak musi być. Tymczasem to jest skutek właśnie systematycznej erozji gleby. I kolejny efekt, to też jest w sumie erozja, to jest rosnące zagęszczenie gruntu. Od samego poziomu powierzchni, czyli sporządza się często skorupa, przez różne zagęszczenia w warstwie ornej, no bo trzeba jeździć po polu, przy okazji niestety ugniatać i ta gleba jest, jeżeli jest zdegenerowana, jest wrażliwsza na to ugniatanie. Potem słynna podeszwa płużna, tak. I potem dalej jeszcze do głębokości pół metra, 60 centymetrów, czasami więcej, takie jeszcze zagęszczenie podglebia. To wszystko są procesy erozyjne. I u nas w Europie najsilniej występują właśnie te wszystkie zagęszczenia, szczególnie niebezpieczne są te na wierzchu. Bo te głęboko pod spodem to są dopiero jak roślina jest większa, chce się korzenić głębiej, a poza tym te głębsze są przez rolników bardziej uświadomione i oni wiedzą, że to głębosza trzeba zastosować, nie zawsze robią to prawidłowo, ale no jest pewna świadomość. Na przykład, natomiast to, co się dzieje przy powierzchni, że ta skorupa na polu to jest efekt erozji, to no nie ma tej świadomości.
0: No, moi nauczyciele powtarzają, że największym zagrożeniem dla rolnictwa to jest bare soil, czyli gleba odkryta, która nie jest niczym pokryta, nie jest zasłonięta, która no, wzmaga te procesy erozyjne. I czy tu się pan profesor z tym zgodzi?
1: Tak, dokładnie. Natura nie zna czegoś takiego jak goła gleba.
0: Zgadzam.
1: Znaczy oczywiście, no dzik przejdzie, ryjek wpuści, to kawałek odsłoni, ale żeby jakieś duże połacie były systematycznie co roku zupełnie pozbawiane czegokolwiek, natura tego nie ma. A gleba w naturze jest budowana przez procesy, które się odbywają pod przykryciem. I to nie jest tylko to, że goła gleba jest odsłonięta na erozję, ale w tym momencie zatrzymują się procesy glebotwórcze, a my ciągle mamy dwa procesy degradacji i budowy. W naturze jest to samo, coś się degraduje, ale coś buduje. Pytanie tylko, czego będzie więcej? Jeżeli odbudowa jest szybsza niż degradacja, no to mamy regeneratywnie. A niestety, jeżeli degradacja idzie szybciej, częściej niż budowa, no to wtedy mamy rolnictwo degeneratywne. A gleba buduje się tylko pod roślinnością. No to jest i ta okrywa na powierzchni, ale to są też korzenie wewnątrz. To jest zawsze w pakiecie. Najlepiej, żeby to było żywe.
0: No i flora bakteryjna.
1: Tak, żywy korzeń.
0: No i cały, że tak powiem, ekosystem mikroorganizmów, bakterii i tego wszystkiego, co zwłaszcza w tej górnej części gleby zachodzi.
1: No, znajomy mikrobiolog profesor Pietr powiedział ostatnio, że mikrobiologii w glebie jest tyle, ile waży 5 krów. I te krowy codziennie muszą jeść, a jedzą biomasę.
0: Dokładnie.
1: Najlepiej, żeby to było na żywej biomasie.
0: Dokładnie tak. No, a jakie działania są najskuteczniejsze w odbudowie zdegradowanej gleby? Co by pan profesor polecił?
1: Znaczy tak, tu mamy bazę, i tu mamy ciąg dalszy. Baza opiera się na takich trzech filarach. na których opiera się taki szerszy może i powszechniej znany system rolnictwa konserwującego. To znaczy to, co już pan wywołał, pokrycie gleby przez coś. Najlepiej gęstą, żywą roślinność. Jeżeli nie, to żeby to była jakaś dobra, martwa ściółka. No a zwyczaj będzie to słoma.
0: Na przykład.
1: Na przykład. No ale najczęściej to będzie jakaś słoma, czy zbożowa, czy rzepakowa, czy z roślin strączkowych, żeby ta gleba była przykryta cały czas. Chociaż częściowo. Tu się przyjmuje, że 30% pokrycia gleby to już jest taki próg, który już coś konkretnie daje. Oczywiście 100% jest najlepszy. To jest jedno. Drugie to jest jak najmniej uprawy mechanicznej, robić tylko tyle, ile jest absolutnie konieczne. Czasami to będzie zero upraw. No czasami niestety, tak jak u nas w Europie najczęściej, coś trzeba jednak w tej glebie pogmerać. Ale tylko tyle, ile absolutnie wymagają nasze rośliny w naszych warunkach. I trzecia rzecz to jest bioróżnorodność. Czyli przede wszystkim płodozmian, chociaż skromny, ale uzupełniony o międzyplony. Bo jeżeli będziemy mieli 3-4 grupy roślin w plonie głównym, to nie jest dużo, ale to już jest jakaś podstawa. I zasiejemy międzyplon składający się z 10 gatunków. Dopiero mnie wczoraj na targach takich tu lokalnych w ośrodku doradztwa rolnik atakował. Profesorze, no to ten 8 gatunek, to co mam tam dodać? Albo ten 9. Nie? Jest do wyboru, jest ze 30 różnych gatunków. No to ta bioróżnorodność nam bardzo rośnie. I te trzy, ale razem stosowane. Nie może być tak, że my stosujemy bardzo intensywnie ograniczenie w uprawie, ale ziemia jest cały czas goła, bo siejemy tylko kukurydzę na kiszonkę. No to niestety efektu nie będzie. I kiedy mamy te trzy bazowe, jak gdyby, warunki, wtedy pracujemy dalej. Dalej musimy pracować na chemii gleby. Czyli wszystkim wiedzieć, co jest, czego brakuje, czego jest czasami nadmiar i te nawozy wszelkie, poczynając od wapniowych, żeby uregulować odczyn, znowu stosujemy tylko w ilościach niezbędnych dla uprawianych plonów. Nadmiar składnika też jest szkodliwy, o czym też na początku audycji wspominaliśmy. Tu szczególnie azot jest takim składnikiem, który często rolnicy przesadzają. To przenawożą, przesadzają z ilością. No bo jest takie przekonanie, że azot daje plon. I niestety to jest też, to przenawożenie nie tylko szkodzi roślinom, ale też szkodzi glebie. I jeżeli my te cztery elementy, czyli rolnictwo konserwujące plus dbałość o chemię gleby, mamy już opanowane, to wtedy na tym fundamencie możemy już myśleć o czymś więcej, o nadbudowie. I tutaj takim bardzo potężnym narzędziem jest wprowadzenie wypasu w płodozmianie polowym.
0: Och, to chciałem to usłyszeć. Normalnie czekałem na to.
1: Tak jest. To jest to świętej pamięci David Wright, wielki przyjaciel mojej katedry z Uniwersytetu Północnej Florydy. U siebie też testował w warunkach amerykańskich, gdzie są duzi rolnicy i oni liczą tą kasiorkę. I on też przekonywał, bardzo skutecznie przekonywał tych rolników do wprowadzenia wypasu jako rotacyjnie w płodozmianie na gruntach ornych, właśnie w celu takiej bardzo szybkiej odbudowy gleby. I mówi, nie, że zasiejesz łąkę na siano, skosisz siano, jesienią wywieziesz obornik, to nie jest to samo. Bo to zwierzę kilkakrotnie w sezonie zje i wydali. A trawa czy inna roślina, no pewnie większość będzie traw.
0: No ja tu dodam od siebie, bo u nas niedawno był Joel Salatin, czyli też taki ojciec amerykański rolnictwa regeneracyjnego.
1: Miałem okazję się z nim też spotkać.
0: No właśnie, więc był u mnie w gospodarstwie, gdzie stosujemy jego technikę, no to żeby tak szerzej powiedzieć, to przy dobrym zastosowaniu tego jego modelu wypasu regeneratywnego, gdzie najczęściej to są 3-4 gatunki zwierząt, czyli na przykład jest krowa, po niej następuje zwierzę średnie typu owca, koza i za tym podążają powstają tak zwane kurniki przesuwne, no to efekt jest po prostu piorunujący, bo jesteśmy w stanie zbudować 5-10 cm warstwy humusowej gleby w jeden rok, więc no ja widziałem już to, jak to działa na własne oczy u siebie, więc no zachęcam wszystkich rolników, żeby właśnie w ten płodozmian włączyć te zwierzęta, a myślę, że dużym problemem w Polsce jest to, że tych zwierząt po prostu jest coraz mniej i są one coraz częściej w zamknięciu.
1: To jest jedno, ale drugie, technologia produkcji na przykład mleka przy nastawieniu na bardzo wysoką wydajność rzędu kilkanaście tysięcy litrów bardzo utrudnia wypas, bo nie mamy pełnej kontroli nad dawką żywieniową i wtedy dla rolnika jest to trudne. Ale mamy też przecież bydło mięsne, jest troszeczkę owiec. Nawet jak ktoś ma oborę mleczną, to jakąś jałowiznę musi odchować. Więc jak najbardziej możliwości są. Jest jeszcze jedna wielka możliwość, tylko taka trochę trudna dla Polaka, dogadać się z sąsiadem.
0: Tak.
1: Może sąsiad ma zwierzęta, które chętnie by wypasał. Ale no wie, technicznie łatwe, a w praktyce no na tym poziomie mentalnym komuna niestety nas trochę współpracy oduczyła.
0: Zgadzam się niestety. Sam jestem prezesem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, jedynej, która powstała po 90 roku, więc wiem dokładnie, jak ta spółdzielczość teraz wygląda i jak ciężko jest do tej współpracy między różnymi podmiotami doprowadzić. Tak? Więc tu się z panem profesorem w pełni zgadzam. Mamy dużo zaszłości, no ale niestety bez tej współpracy te efekty są dużo gorsze. Może tam ekonomicznie niektórzy dzięki temu zyskują, ale całe rolnictwo na pewno no, nie idzie do przodu.
1: Ale w pojedynkę, nawet jak się wydaje, że on bardzo dobrze ma, przy współpracy miałby jeszcze lepiej.
0: Dokładnie tak.
1: Zdecydowanie.
0: Wystarczy spojrzeć na zachód.
1: No chociażby, nie? Ale na szczęście widać więcej, że w młodym pokoleniu, czy dla mnie młode pokolenie tak 40 i mniej, może nie, żeby to się tak jakoś sformalizowało, typu grupy producenckie, typu spółdzielnie, typu coś, ale taka chęć do współpracy zaczyna trochę znowu się pojawiać, bo ja myślę, że to, że ostatnio w rolnictwie zrobiło się gorzej, takie przyciśnięcie do ściany, no to zmusiło, żeby z tej strefy komfortu wyjść i zacząć coś robić. Coś, co na początku bolesne, bo każda zmiana jest bolesna, ale jak już raz zobaczą, że można, to wtedy idzie łatwiej.
0: No, trzymam kciuki, żeby ta współpraca, zresztą powiem szczerze, też szkolę całą masę młodych ludzi i myślę, że tutaj głównym czynnikiem tej współpracy wymuszają najbardziej prozaiczny aspekt, czyli ekonomia, tak? Dziś wystartowanie gospodarstwa to są ogromne nagłady i po prostu literalnie tych młodych ludzi nie stać w większości, żeby samemu coś takiego stworzyć, stąd tworzą się kooperatywy, tworzą się różne fundacje, tworzą się różne jakieś tam różne takie formalne, nieformalne związki, których celem jest, najczęściej zaczyna się od produkowania żywności dla tego wąskiego grona osób, ale z czasem, jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia i jest chęć, żeby wyprodukować nadwyżkę i ją gdzieś tam dalej sprzedać i ten wynik ekonomiczny poprawić.
1: Tak, i to często są takie osoby z zewnątrz, to znaczy bez jakichś tradycji rolniczych, którym jest faktycznie najtrudniej zacząć, ale ta ekipa ma często bardzo dużą pasję.
0: Tak,
1: i czasem się na nich patrzy jak na takich dziwolągów, bo robią zupełnie co innego niż taki typowy rolnik, ale właśnie dlatego, że oni nie wiedzą, że tak nie można, to tak robią i robią dobrze.
0: Jestem bo tego najlepszym przykładem.
1: Też... No więc właśnie, nikt im od dzieciństwa nie powiedział, że orać trzeba, Więc oni nie orzą, bo nie wiedzą, że trzeba, nie?
0: Dokładnie tak. Ja wszedłem w rolnictwo w wieku 40 lat, więc całe życie zajmowałem się innymi rzeczami, więc dla mnie cała ta wiedza, którą normalnie syn rolników już w wieku pewnie 10-15 lat ma w małym palcu, była mi obca. I to samo powtarza Richard Perkins, który zresztą we wrześniu będzie u nas w gospodarstwie i tu pana profesora serdecznie zapraszam, jeszcze te zaproszenie wyślę, będziemy mieli taki duży europejski zjazd z jego udziałem.
1: Czyli jeśli tylko będę mógł, na pewno przybędę.
0: To zapraszam, będziemy mieli jeden dzień wykładów, jeden dzień warsztatów u mnie w gospodarstwie, gdzie ja mogę śmiało powiedzieć, że jestem jego uczniem i on właśnie powtarza w swoich różnych wypowiedziach, też w wywiadzie, który tutaj udzielił nam w Radiu Wnet, że najlepiej mu się pracuje właśnie z ludźmi, którzy nie są córkami i synami rolników, tylko są, no mają ten zmysł takiej przedsiębiorczości, chęci zrobienia czegoś dobrego i wchodzą z otwartą głową. Więc tu pan profesor znowuż ma rację. Ale teraz wróćmy jeszcze do naszego głównego tematu. Czy regeneracja gleby jest opłacalna ekonomicznie dla rolnika? Jak go przekonać, że jest?
1: Najlepiej polem sąsiada, który to robił. Bo ja sobie mogę gadać, ale dopiero jak rolnik zobaczy, jak na przykład u niego na polu już wszystko więdnie, a u sąsiada jeszcze się trzyma, albo po deszczach, tak jak teraz mamy, u niego woda stoi na polu, a u sąsiada już ładnie wsiąkło, to on się zacznie zastanawiać i zacznie pytać. Bo to jest najlepsza metoda. A druga metoda, to tak trochę złośliwie powiem, samochód na podwórzu. No bo jak zobaczy, że sąsiad sobie kupił lepszy, to skąd on ma kasę, nie? Jak już znalazł wszystkie możliwe sposoby, że musiał to zarobić z gospodarstwa, no to też zacznie kombinować. Tu się znowu... Oczywiście to nie jest proces szybki, ja tu sobie troszeczkę podpiwam.
0: Ale to jest prawda w 100%. To jest prawda w 100%.
1: No, najlepiej się zarazić od sąsiada, czyli musi być w okolicy ten pierwszy. Natomiast tutaj co rolnik, on to jest inna osobowość. Każdy rolnik jest filozofem. Ja też jestem filozof, nie mam samego własnego gospodarstwa, ale z gospodarstwa pochodzę, bracia, ojciec, cała rodzina. Każdy ma swoją filozofię, jeden z drugim się nie zgadza i dobrze, no ale trzeba do tego filozofa trafić. I na przykład jednego można przekonać od razu. Rzuci wszystko w pioruny, sprzeda stare maszyny, kupi nowe, kupi 50 krów mamek, bo jest przekonany na przykład do tego wypasu i wszystko zmienia od początku, a drugi pomalutku. Bo on jest ostrożny, on woli spokojnie spać. Więc tu praca niestety taka dość indywidualna, dlatego tych pracowników musi być dużo.
0: Tak, obserwujemy to, dam przykład tu naszego kolegi Tomka z Lubuskiego, Angusowa, który jak zaczynał swoje praktyki, to właśnie sąsiedzi się trochę z niego podśmiewali, mówili co tam wiesz.
1: Na pewno do dzisiaj się podśmiewali.
0: No, teraz widzą, że trawa u niego jest zielona dużo dłużej, że na tym samym obszarze stado jest coraz liczniejsze, więc no to już jakby te liczby i to samo przemawia, prawda?
1: No. Natomiast co będzie szansą? Komercjalizacja tego wszystkiego na dużą skalę. Bo tacy ludzie jak pan, jak Tomek, o którym pan wspomniał, czy tam jeszcze paru, to są tacy rolnicy regeneratywni, tacy turbo, którzy poszliście w tą regenerację na maksa. Że tam wypas jest na przykład podstawą w ogóle gospodarki u was. Natomiast szeroki rynek coraz bardziej chce produktów rolnictwa regeneratywnego i to będą tacy rolnicy, którzy muszą tylko trochę zmienić. Pójść w uprawę oszczędzającą, w mulcze, w płodozmian dobry.
0: No-till.
1: Tak, trochę pójść w dobrym, może niezbyt szybko, ale w dobrym kierunku. I już duże firmy, które są przez to zmuszone przez klienta, na przykład browary coraz bardziej domagają się słodu produkowanego w gospodarstwach regeneratywnych, bo bogaty Niemiec chce pić sobie takie piwo.
0: No, to przykładem jest Anglia, przecież wielki sukces prowadzącego dawniej programy motoryzacyjne, a dziś wielki browar budowany właśnie w oparciu o słód regeneratywny.
1: No chociażby nie, bo klient jest coraz bardziej świadomy i coraz bardziej domaga się takich rzeczy. Oczywiście to nadal nie będzie ta sama półka produktów jak z takich gospodarstw jak wasze. Nie? To jednak powiedzmy będzie taki regeneratywny podstawowy, a produkty z takich gospodarstw właśnie takich turbo, no to będzie taki produkt regeneratywny premium. No, ale to myślę, że dobrze.
0: Ale ja też myślę, że dobrze. Ja jestem, ja tam wcale nie chciałbym, żeby wszyscy rolnicy od razu poszli to turbo, tylko fajnie by było, jakby powoli zaczęli chociaż część praktyk wprowadzać i żeby naprawdę, jak jedziemy przez tą Polskę, żeby no ta erozja i to niszczenie tych naszych gruntów nie waliło nam w oczy, bo to po prostu jest przykre.
1: I to dosłownie z tym waleniem w oczy.
0: No tak, ja tu mówię bez przenośni. Jak pana zdaniem będzie wyglądało rolnictwo za 20-30 lat, jeśli poważnie potraktujemy regenerację gleby?
1: Ono będzie.
0: O, to.
1: A jeżeli nie potraktujemy jej poważnie, to już go może nie być. W większości terenów tutaj Polski może go już nie być. Bo niestety warunki się pogarszają bardzo szybko. Dzisiaj dopiero słyszałem wypowiedź, że cel klimatyczny, żeby się zatrzymać na 1,5 stopnia ocieplenia, to już w zasadzie wszyscy się poddali, nie da się. Za wolno idzie ta cała hamownia. Więc klimat się coraz bardziej będzie pogarszał. Niestety szybko. Jeżeli nie zregenerujemy gleby, nie wytrzymamy. Bo nawet jak ktoś będzie nawadniał, to ta gleba tej wody nie zagospodaruje jak należy. Czyli większość pójdzie i tak w powietrze i koszty po prostu większość rolników zjedzą. Także ja, to jest taki powiedzmy, to nie jest pesymizm. To jest taki optymizm racjonalny.
0: Realizm.
1: My nie walczymy o to, żeby było w takiej masie rolników, żeby było jakoś super lepiej. Nie, żebyśmy przetrwali. No i nie tylko w Polsce, tak generalnie rolnictwo.
0: Cały Zachód myślę, że ma się podobnie tutaj, zwłaszcza Europa i
1: Stany. Ale nie tylko Zachód, tutaj jak gdzie nie patrzymy na świecie, te same problemy, tylko tu bardziej problem suszy, tu bardziej problem erozji, ale to boli wszędzie.
0: No dobra, czy możliwe jest, czyli tak naprawdę jeżeli te firmy i ci rolnicy zrozumieją, co się dzieje, no to myślę, że ten proces odwrócenia tej degradacji na dużą skalę jest jeszcze możliwy, prawda? Nie przekroczyliśmy jeszcze Rubikonu.
1: Dopóki gleba cokolwiek rodzi, jesteśmy w stanie coś zrobić. No bo jeżeli byśmy zasiali i nawet nam nie powschodzi, gleba jest zupełnie zdewastowana, no to nie mamy punktu startowego. Ale póki gleba rodzi, bo technologie, te zasady, o których ja mówiłem, można zrealizować. To nie ma problemu technologicznego. Maszyny są powszechnie dostępne do upraw takich zminimalizowanych. Materiał siewny, żeby prowadzić zróżnicowaną strukturę upraw, jest dostępny. Zwierzęta no, były, są i będą. Także tu nie ma jakiegoś problemu takiego systemowego, że się nie da na upartego z roku na 2 lata i moglibyśmy mieć zrównoważony płodozmian. Technicznie patrząc. Tak, można. Tylko żeby właśnie to powszechnie zrobić.
0: No i myślę, że tutaj jest duża rola konsumentów, tak? Żeby to oni w pewien sposób, bo to jest chyba największa siła, która może tą zmianę wymusić, prawda? No bo to ci rolnicy...
1: Tak, głosowanie portfelem.
0: Dokładnie, głosowanie portfelem, a też zachęcanie tych dużych, nawet już nie mówię o tam bazarach czy miejscach bezpośredniej sprzedaży, bo to tutaj już się dzieje, ale w jakiś sposób oddziaływanie na te wszystkie masowe, duże sklepy wielkopowierzchniowe czy sieci, żeby oni też zaczęli zwracać uwagę, co kupują i jak, no i jakiś sposób może, nie wiem, zachęcać, nagradzać tych rolników, którzy no, są gotowi podnieść jakość.
1: No, ale jest jeszcze taki trochę wytrych bokiem. Gospodarka węglowa.
0: Tak.
1: Teraz o emisjach węgla, dwutlenku węgla mówi się bardzo dużo, a rolnictwo regeneratywne zmniejsza ślad węglowy każdego produktu. We młynie 92% całego śladu węglowego produktu końcowego, czyli mąki, to jest pszenica. Czyli jeżeli młyn chce mocno zejść z tym swoim śladem węglowym, a musi, nie że chce, ale musi, to najprościej zacząć od surowca. I tutaj ten rolnik, nie mówię, że od razu będzie miał wyższą cenę za swoją pszenicę, bo jest z regeneratywnego, ale będzie miał na przykład pierwszeństwo w skupie. Od niego wezmą, a od innego niekoniecznie, bo to jest ta wartość dodana.
0: No, plus...
1: Ja wiem, że dla nas, dla regeneratywnych, to jest takie, mówię, taki trochę wytrych, takie troszeczkę...
0: Nie, ja to się tutaj nie będę oponował. Każdy kierunek w dobrą stronę...
1: No, ale no, dokładnie, no, żeby w dobrą stronę szło, więc jeżeli jest taka polityka światowa, my możemy z tego korzystać, to korzystajmy.
0: No poruszył pan...
1: Przecież tu od razu mówię, ja nie zachęcam bardzo mocno tych wszystkich kredytów węglowych, certyfikatów węglowych, co to niby można je sprzedawać, ale jeszcze nikt tych pieniędzy nie widział, bo ja nie wiem, co z tego rynku wyniknie. Natomiast ja bardziej właśnie widzę, że bezpośrednio firmy skupujące coraz bardziej są takimi rzeczami zainteresowane i to w każdej chwili może cyknąć.
0: No miejmy nadzieję, że to cyknie. Jeśli wracając do tego, co pan powiedział, to jeszcze przed chwileczkę temu jesteśmy, akurat moje gospodarstwo jest właśnie w takim programie węglowym odnośnie tych certyfikatów i też rzeczywiście jeszcze żadnych pieniędzy z tego nie było, choć być mają, ale to zobaczymy, jak to będzie. Naszą glebę już badają i sprawdzają 3 czy 4 lata wstecz, więc mam nadzieję, że gdzieś tam ta dodatkowa nagroda, bo zwłaszcza wiadomo, co się z tymi dopłatami dzieje, one będą zmniejszane w najbliższych okresach, więc może te dopłaty węglowe coś tam zachęcą tych rolników, zwłaszcza wielkopowierzchniowych. Zresztą no sprzęt już jest, prawda? Są technologia bezpługowa, tak zwana no-till, jest już dostępna nie tylko dla małych gospodarstw, ale i dla tych ogromnych gospodarstw, więc możliwości są. Na koniec może przedostatnie pytanie. Jakie jedno przesłanie dotyczące gleby chciałby pan przekazać naszym słuchaczom? Słuchaczom Radia Wnet, Studia Ostoja. Na co mają zwracać uwagę? O co pytać rolników? Na co być wyczuleni?
1: Trudne pytanie. Bo do rolników to miałbym prosty przekaz, nie? Mój ojciec na warstwę próchniczną gleby zawsze mówi matka. Żeby traktować glebę jak matkę. Matka to jest taka osoba, która póki może, to da z siebie wszystko. Ale jak już niestety nie może, to znaczy, że no już nie ma siły na nic. I z glebą jest to samo. Póki może, to daje. A jak już nie daje, to znaczy, że już naprawdę no, dała z siebie wszystko. Więc traktujmy glebę jak matkę, to matka będzie traktowała nas, znaczy gleba będzie traktowała nas jak matka właśnie.
0: Piękne porównanie, naprawdę przepiękne porównanie, zwłaszcza, że tak jak tu na początku naszego wywiadu pan profesor wspomniał, że gleba rodzi, w Polsce zawsze się tak mówiło, to nie produkuje. Tutaj odsyłam do wszystkich kolegów rolników. To nie jest miejsce i taśma produkcyjna, tylko to jest miejsce, gdzie się rodzi, więc jest to nasza matka, jest to ta kolebka istnienia naszej cywilizacji, rozwoju, więc trzeba by o nią zadbać. Na koniec, gdzie można spotkać, dowiedzieć się więcej o pana pracy? Gdzie warto w ogóle zajrzeć, jeżeli ktoś chciałby się uczyć więcej? Bo wiem, że jest pan już, pojawia się pan czasem w internecie, na różnych wykładach, na różnych spotkaniach.
1: No to są głównie takie wydarzenia jednorazowe, gdzie zaprasza mnie firma, organizacja, ośrodek doradztwa rolniczego. Także trzeba po prostu śledzić ogłoszenia. Natomiast tak systemowo, kto chce, zapraszamy na studia do nas do Poznania, na studia rolnicze. Dla niezorientowanych Uniwersytet Przyrodniczy to jest była Akademia Rolnicza. To nie jest jakaś taka nowa uczelnia. Dla tych, którzy już szkołę mają za sobą, studia podyplomowe, nowe technologie w produkcji roślinnej. gdzie dużo o takich rzeczach mówimy, nawet niekoniecznie cały czas mówią rolnictwo regeneratywne, ale omawiamy to, co w rolnictwie regeneratywnym jest podstawą. Także no, to są takie moje podstawowe działalności. A w internecie no, przede wszystkim wydawnictwo Agroprofil, z którym współpracujemy regularnie i tam się cyklicznie coś pojawia. Epole, gdzie też cyklicznie się... Teraz troszeczkę sobie odpocząłem. Koledzy się trochę więcej wypowiadali, bo przy tych takich dziwnych wydarzeniach pogodowych to inne tematy były pilniejsze. Nie? Pryskać, nie pryskać, siać nawóz, nie siać nawozu. Takie były trudne dylematy. Ale tam na pewno wrócę. A czy coś jeszcze? No to no, no świat pokaże. Nie? Telefon co chwilę dzwoni. Niestety często muszę odmawiać, no bo już, jak mawiała moja babcia, no nie da się być jedną dupą na dwóch weselach w tym samym czasie. Jeżeli komuś odmawiam, to nie dlatego, że nie chcę, tylko już fizycznie się po prostu nie da. No zwłaszcza, że mój podstawowy obowiązek to jest jednak dydaktyka. Tu właśnie siedzę nad pracą magisterską, którą muszę recenzować. I to, no to jest fajna rzecz, ale dużo czasu zabiera wtedy.
0: Dobrze, nie zabieramy już dzisiaj więcej czasu. Bardzo ślicznie dziękuję za tą wypowiedź i za te piękne słowa, które padły i na początku, i na końcu, i w trakcie. Mam nadzieję, że wielu osobom otworzymy bardziej oczy na to, jak ta gleba, czyli ten nasz matecznik jest istotny w życiu nas wszystkich, co ludzie w miastach bardzo często niestety zapominają, ci, którzy na co dzień sobie rąk nie brudzą. Cóż, jeszcze raz bardzo ślicznie dziękuję. Tak jak obiecałem, zaproszenie na nasze spotkanie we wrześniu, które się odbędzie 10, 11, 12 września, właśnie z gościnnym udziałem Richarda Perkinsa, czyli takiego jednego z głównych promotorów rolnictwa regeneracyjnego w Europie, który też no, różni się tym, że daje gotowe rozwiązania, tak? A to myślę, że jest bardzo dużą siłą dzisiaj, jak młodym ludziom dać gotowe rozwiązania za nieduże pieniądze, bo to chyba jest największa bolączka rolnictwa dzisiaj, prawda? Więc bardzo, bardzo ślicznie dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze za jakiś czas będziemy mogli się usłyszeć. Ja, drodzy Państwo...
1: Dziękuję bardzo. Bardzo budująca rozmowa, muszę powiedzieć. Tego mi czasami brakuje w tym takim tłumie takich marudzących na wszystko. Właśnie ktoś, kto robi takie rzeczy z wiarą, czasami jest mi potrzebny, żebym znowu mógł wrócić chętniej do roboty. Także również dziękuję bardzo.
0: Ja jeszcze raz dziękuję ślicznie. Państwu przypominam, że nasze produkty w postaci skrzynek z Ostoi Natury i od naszych partnerów gospodarstw ekologicznych i regeneratywnych co tydzień po audycji można zamawiać, a my słyszymy się za tydzień. To było Studio Ostoja. Moim gościem dzisiaj był pan profesor Tomasz. Do...
2: Studio Ostoja.
3: Reklama.
2: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
8: Karol Maurycy de Talleyrand.
7: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
3: Po reklamie.
9: Autopromocja.
3: Cześć, moja Teresa Sochcicka
9: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
3: Radia Aktywni.
9: W każdą środę o godzinie 14.10.
3: Zapraszamy, będzie się działo.
9: Liczymy na Was.
10: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zapraszam, Szymon Augustyniak.
11: To była autopromocja.
12: Magia kina.
13: Muzyka filmowa.
14: Sygnałem.
15: Dzień dobry.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jurku. Właśnie tak bez ostrzeżenia, bez napisów, z pełną głośnością zaczynamy dzisiejszą magię kina.
0: Tak, to jeszcze chcemy tylko Państwu powiedzieć, że to wszystko, to znaczy magia kina, dzieje się w tym paśmie czasu nie tylko na country. Jeszcze, bo potem mamy nadzieję, że w okresie wakacji zmieni się to. Czas nie tylko na country będzie czasem na country i nie tylko, a muzyka filmowa stanie się elementem magazynu filmowego, który mam nadzieję właśnie od pasma, od ramówki letniej wejdzie na stałe do audycji Radia Wnet. Jerzy Głuszyk, a przywitała Państwa przed chwileczką Gabriela Potrac. Adam Czerpak realizuje dzisiejsze nasze spotkanie. I my dzisiaj będziemy krążyli, proszę Państwa, wokół jednego twórcy filmowego, prezentując muzykę z jego filmów. I tak wyszło nam poprzez losowanie, że zacznie prezentować swoje propozycje, typy muzyczne. Gabriela na początek.
1: Tak, wygrałam.
0: Ale jeden reżyser będzie nam towarzyszył.
1: Tak, wygrałam w kamień, papier, nożyce specjalnie po to, wiedziałam jak oszukać. Natomiast dzisiaj będziemy, może tak, zazwyczaj prezentujemy zupełnie inną muzykę, zupełnie inne filmy, bazujemy troszeczkę na kontrastach, troszeczkę na różnicach. Może od czasu do czasu zdarzy nam się próbować coś tam gdzieś porównać i wpleść, ale dzisiaj gryziemy Quentina Tarantino, prawda?
0: No tak. Tarantino uważany jest, proszę Państwa, za jednego z najważniejszych reżyserów filmowych amerykańskich. Quentin Tarantino rzeczywiście, podobnie jak twórcy tacy, jak, nie wiem, Woody Allen, czy Clint Eastwood, czy mówię o amerykańskich twórcach, doczekał się... Inaczej, dorobił się swojego stylu w sztuce filmowej. Artyści o głębokich, dużych osobowościach są w stanie stworzyć filmy, a w każdym razie, no jeszcze bracia Coen, to kolejni są tacy, że jak obejrzymy sobie kilka kadrów z tego filmu, nie wiedząc nawet, co oglądamy, to jesteśmy w stanie powiedzieć, o, to chyba jest Woody Allen, o, to chyba jest Quentin Tarantino, to niewątpliwie bracia Coen. I to jest coś, co jest w sztuce najistotniejsze, najważniejsze, dorobienie się swojego własnego stylu, swojej własnej narracji, swojej również muzyki, oprawy muzycznej, która jest też charakterystyczna dla tych twórców. I to świadczy o po prostu wysokiej klasie artyzmu.
1: O wysokiej klasie artyzmu, o charyzmie, o dążeniu do własnych marzeń.

0: Bo nie wiem, czy wiesz, że Quentin Tarantino nigdy nie ukończył szkoły filmowej. Sam twierdzi, że takim uniwersytetem były wypożyczalnie filmów, bo to jeszcze mówimy o tych czasach.
1: A, to były kasety, wideo.
0: Dokładnie, tak.
1: I tam się oni uczyli tego. Tak, tu masz rację. Niekoniecznie trzeba było kończyć szkołę filmową, czy szkoły, czy filmowe, by wykazać właśnie tą charyzmę i oryginalność. Quentin Tarantino zrealizował film, na którym się ty dzisiaj skupisz. To jest?
0: Nie, będzie to Pulp Fiction.
1: No, to chyba najlepsze jego kino.
0: Mam nadzieję, że słuchacze się z nami zgodzą. Ale tak, są takie filmy, które pamięta się albo tylko dla bohaterów, albo tylko dla konkretnych scen, albo tylko i wyłącznie dla muzyki. Myślę, że Pulp Fiction sam w sobie jest na tyle rozpoznawalny i zapamiętywalny, że ciężko jest tutaj wyszczegółowić któreś z tych. No, na przykład plakaty Pulp Fiction, myślę, znamy wszyscy. Każdy widział tą piękną, czarnowłosą niewiastę na łóżku, palącą papierosa. Czy każdy pamięta piosenkę, którą puszczaliśmy jako pierwszą, oczywiście Mr. Lou. Ale w ogóle ciekawostka taka, Mr. Lou, to piosenka, którą zaczęliśmy audycję, jest znacznie starsza od rock'n'rolla. Jest to tradycyjna melodia pochodząca ze wschodniej części Morza Śródziemnego.
1: Przyznasz też, bo ty znasz przecież filmy Quentina Tarantino, że ta muzyka w jego filmach jest bardzo różnorodna. To nie jest spójne tworzywo. To jest muzyka z różnych gatunków twórczości muzycznej. Piosenki, które... No właśnie, ciekawy jest dobór tych utworów, tych piosenek, bo nie ma tutaj pewnej spójności, moim zdaniem, ale też chyba nie ma spójności w narracji filmowej jego. No.
0: Nie ma, ale to też odnosząc się do muzyki, bardzo niespójnej. Jest to dlatego, że Quentin troszeczkę w swoich filmach moim zdaniem uosabia. O, to będzie dobre określenie. Uosabia muzykę. Muzyka jest zupełnie odrębną postacią w filmie. Gdzieś tam wpleciona w główne postacie, które znamy.
1: Ale to ciekawe.
0: Zgadzam się z tobą jak najbardziej, ale on też bardzo odnosi się do życia. Chyba tak bym to nazwała. Tak jak do nas czasem gdzieś ktoś zadzwoni, tu piekarnik piszczy, że skończyło się piec ciasto. Tutaj zadzwoni do nas sąsiad dzwonkiem, w kolejnym czasie, nie wiem, niesiemy dziecko na rękach, potkniemy się o coś. Tak samo tutaj Quentin przedstawia to w swoich filmach. Tutaj gdzieś jakiś telefon, bohaterowie muszą iść, muzyka robi swoje. Aha. Natomiast nie wiem, czy wiesz, że Quentin również... nie miał kompozytora muzyki docelowo. On brał piosenki napisane wcześniej przez innych artystów, innych wokalistów i nie mają swoich własnych, nie tworzyli własnych ścieżek dźwiękowych.
1: Czyli po prostu on tworzył ten soundtrack filmowy, tak to określmy, w zależności od scen, jakie gdzieś ta muzyka, scen, którym były, ta muzyka była przypisana, prawda? Niekoniecznie to musiało być komponowane od początku do końca.
0: Tak jest, a oprócz tego w soundtracku możemy oficjalnie znaleźć dialogi. Na przykład w Pulp Fiction będzie to dialog, w którym nasi gangsterzy rozmawiają o nazwie Macroyale we Francji. Jest to na głównym soundtracku Quentina Tarantino w tym filmie. Także też taka ciekawostka.
1: Tu jeszcze w tym Pulp Fiction jest coś bardzo interesującego w sposobie narracji. To, że nie ma tutaj następstwa czasu, że coś się zaczyna i się kończy. Bo czasami ten, który gdzieś umiera po drodze, pojawia się znowu w kolejnej sekwencji tego filmu. To też jest pewna bardzo oryginalna narracja wyróżniająca Quentina Tarantino.
0: Tak, tam w ogóle fani chyba do dnia dzisiejszego biją się o to wręcz, co było w tej pamiętnej teczce.
1: W tej walizce takiej, tak. No to jest tajemnica oczywiście. Tego nie wiemy.
0: Nie, Quentin nigdy nie chciał, żebyśmy o tym wiedzieli, tak naprawdę. Natomiast tak, myślę, że Quentin, my zazwyczaj gdzieś tam próbujemy porównywać nasz wiek, czy nasze przeżycia, czy to, jak odbieramy jakieś filmy, a Quentin jest jednym z tych twórców, którzy łączą pokolenia. Pokolenia i myślę, że będzie łączył jeszcze bardzo długo, bo nie wiem, czy jest osoba, która nigdy nie widziała żadnego filmu Quentina Tarantino.
1: Słuchaj, no to zagrajmy teraz coś z tego Pulp Fiction, kolejną muzykę, może coś, bo wybrałaś kilka utworów, coś może połączymy ze sobą.
0: Tak, opowiedzieliśmy dużo o tym kontraście muzyce, więc pokażmy to.

0: Ricky Nelson, proszę Państwa. No toż piosenkarz i aktor. Ci, którzy lubią westerny, to wiedzą, że tam w Rio Bravo, obok Dina Martina i takiego aktora drugiego planu, Waltera Bronana, tam Ricky Nelson też się pojawiał i pięknie śpiewał.
1: Ale to jest piękne właśnie w filmach Quarantino, jak mówisz o westernie, bo nie wiem, czy wiesz, że on zawsze chciał nagrać western.
0: No tak.
1: To było jego marzenie.
0: Ja troszkę o takim filmie dzisiaj będę mówił. Trudno nazwać go westernem, ale będę mówił zaraz po twojej sekwencji.
1: No to zobaczymy, co nam ciekawego przedstawisz.
0: No.
1: Ale tak, no to jest właśnie ta ciekawostka. Ten film powstał w latach 90. Ale na przykład ta piosenka moim zdaniem bardzo ładnie wraca nas do czasów tego amerykańskiego snu z lat 50-tych,
0: 60-tych. Tak, bo wtedy Ricky Nelson, między innymi 60-tych, był popularny. Ale coś, co jest u Tarantino charakterystyczne, to to, że w opisie historii jego bohaterów, że życie nie ma właściwie fabuły. To znaczy jest chaotyczne. To wszystko, co życie bohaterów jego filmów jest chaotyczne, pełne dygresji, jakichś przypadków, ślepych uliczek. I w filmie Pulp Fiction następują właśnie powroty, takie szarpana narracja. Właściwie de facto nie wiemy, czy co za chwilę nastąpi, dlatego, bo on cofa tam te testy moralne, które też się pojawiają w tym filmie, bardzo istotne przecież, ogrywane są nie właśnie w taki dosyć chaotyczny, pozornie chaotyczny sposób, ale niezmiernie wciągający widzów w fabułę.
1: Ale teraz zastanówmy się, czy jest wciągające dlatego, że jest tak abstrakcyjnie chaotyczne, czy dlatego, że nasze życia również są tak chaotyczne. Może nie na co dzień, ale nie miałeś nigdy tak,
0: być że... może tak. Mm-hmm. Być może, że my się utożsamiamy trochę ze sposobem opowiadania o życiu przez Tarantino, że to nie jest coś uporządkowanego od początku do końca, tylko nasze życie też jest pełne chaosu. Może tak. Poza tym zauważ, że w jego filmie jest bardzo dużo czarnego humoru. To jest pierwsze. Drugie, jest bardzo dużo okrucieństwa. Ale to okrucieństwo właśnie z tymi wątkami, z takimi elementami humoru czarnego, one są splecione i w związku z tym to okrucieństwo nie jest aż tak okrutne. Nie wylewa się z tego ekranu aż tak bardzo, bo on przesadnie często maluje obraz z tego okrucieństwa, aż komiksowo nawet.
1: Tak, jest zrobione zupełnie w sposób komediowy, troszeczkę tak, jak przedstawiałam Krzyk w naszej serii jako pierwszy. Aha. Dokładnie to samo, film sobie, muzyka sobie i myślę, że to jest najciekawsza informacja. A jak już przy czarnym humorze jesteśmy, to może włączmy Son of Preacher Man.

0: I tutaj bardzo ważne, muszę powiedzieć, była to Dusty Springfield śpiewająca tą piosenkę, ale ta piosenka została napisana dla zupełnie innej wokalistki. Mm-hmm. Miała być Aretha Franklin, przepraszam, musiałam doczytać, ale odmówiła zaśpiewania tej piosenki. Dostała to Dusty i gdyby Quentin nie mógł puścić tej piosenki w swoim filmie, to nigdy nie doszłoby do ekscesu fabularnego, które dzieje się podczas jej puszczania. To taka dygresja. Ale tutaj też dzięki doborowi tej piosenki widać, jaki talent Tarantino ma do dobierania muzyki, moim zdaniem. Jak bardzo się tym bawi. Tak naprawdę piosenka czasem opowiada fabułę, zanim w ogóle bohaterowie zdążą otworzyć usta i powiedzieć cokolwiek. Co nie zdarza się często. Bo sami rozmawialiśmy kiedyś na temat tego, że muzyka naprowadza często słuchacza na to, jak powinien się czuć w danym momencie, jak powinien odbierać daną scenę, co powinien sobie myśleć i odczuwać. A tutaj tak nie jest. Tutaj masz dwóch gangsterów i gdzieś tam właśnie taką piosenkę w tle.
1: No tak, ale wiesz co, też jeszcze na marginesie tego, co powiedziałaś i wracając do tego, co mówiliśmy przed tą piosenką, to w filmach Tarantino jest też takie, właściwie się pojawia pytanie dla mnie, moim zdaniem, a szczególnie w tym Pulp Fiction, czy, bo mówiliśmy o tym chaosie, prawda, który takim pozornym chaosie, który towarzyszy narracji w tym filmie, a przenosiliśmy to również do naszego życia. Ale tam jest pytanie, wydaje mi się, w tym filmie bardzo istotne, czy żyjemy w jakimś świecie znaczeń, czy coś, co nagle nas spotyka, jest jakimś, nie wiem, cudem, jest elementem uporządkowanym, tak? Czy podlegamy czemuś, jakiemuś działaniu z góry i jesteśmy jakby kierowani, czy jesteśmy bardziej właśnie w tym świecie chaosu? I bohaterowie tego filmu w różny sposób pojmują też to życie, ale chyba
0: jak
1: nie...
0: ty je pojmujesz?
1: Ale nie będziemy... Wiesz, no, ja kiedyś mówiłem chyba nawet w naszej audycji, że nic nie dzieje się przypadkiem w życiu, więc być może ja trochę utożsamiam się z jednym z tych bohaterów, bo drugi uważa, że przypadek może w życiu być takim elementem decydującym, kreującym życie. Ale to już zostawmy to, bo to rzeczywiście jest temat na głębsze analizy. A ten film rzeczywiście jest niezmiernie interesującym materiałem do analiz. A my tu w końcu o muzyce mamy dzisiaj mówić.
0: O muzyce, no ale mówimy cały czas o tych bohaterach. No Boże, jakby to nie wspomnieć. No przecież Samuel L. Jackson i John Travolta. Drodzy Państwo.
1: Tak, to świetni aktorzy, proszę Państwa.
0: Tak, ale nie wiem, czy wiesz w ogóle, że John Travolta przed pójściem do Pulp Fiction był w dość dużym dołku i finansowym, i karierowym. Tak? Mhm. Tak jest. I Pulp Fiction przywróciło go do kariery tak naprawdę.
1: No to chyba.
0: A Quentin wziął go tylko dlatego, Jedna ze scen była napisana. Jest to scena, podczas której John Travolta tańczy i zaczął się śmiać, co też świadczy o troszeczkę jego sarkastycznym humorze, że no cóż, no jeżeli Travolcie nie wyjdzie, to chociaż zobaczymy, jak tańczy. Także posłuchajmy kolejnej piosenki.

0: Chuck Berry i Arch Overkill, jedno po drugim, są przykładami tego, jak Tarantino ratował muzykę przed zapomnieniem. Były to zupełnie dwa zapomniane kawałki, które z powrotem zostały sławne dzięki Pulp Fiction.
1: No właśnie, bo Chuck Berry, no to jednak ta historia muzyki popularnej, ale no troszkę wcześniejszej dekady, czy może nawet cofnąć się trzeba było trochę dalej. Ale też ta druga piosenka.
0: Arch Overkill, tak. No był to zespół znany głównie fanom alternatywnego rocka, który nie był już tak popularny wtedy.
1: Ale napisał, z tego co pamiętam, to Neil Diamond tak ten jest utwór. Więc to też jest taka klasyka najwyższego lotu.
0: Ale to też może być przykład, dlaczego soundtrack Pulp Fiction działa do dziś i dalej pobudza wyobraźnię i dalej ogląda ten film tyle osób.
1: No właśnie.
0: Muzyka jest ponadczasowa, film jest ponadczasowy. Każdy z niego wyciągnie, co chce z niego wyciągnąć, ale również oczywiście ma jakieś kwestie komediowe.
1: No tak, takie, znaczy pewna lekkość, to jest właśnie coś, co u Tarantino jest charakterystyczne, że wydawałoby się bardzo dramatyczne sceny, one sąsiadują z takim właśnie ciemnym, czarnym humorem, z pewnymi elementami komediowymi, nawet z pewnym sarkazmem, który gdzieś wylewa się też z tego ekranu. To jest, to świadczy o tym mistrzostwie, to nie, my nie jesteśmy przygnębieni potwornie, bo za chwileczkę daje nam reżyser odetchnąć. No tak jak w życiu. No, spotykają nas dramatyczne historie, ale w tych dramatycznych historiach bardzo często jest element kabaretowy. To zależy, jak na to nie patrzymy. I to mi się wydaje charakterystyczne u niego, że sztuką jest dojrzeć w życiu, jaki przeżywamy w naszych przeżyciach, tę kabaretowość również. Bo nie zawsze to coś, co jest dramatyczne, to przy filmie Django, też chciałem o tym powiedzieć, jest przygnębiające do końca. Tylko właśnie może jest w tym jeszcze coś zabawnego nawet czasem.
0: Tak, uważam, że częściej powinniśmy się śmiać na pogrzebach.
1: No może niekoniecznie na pogrzebach, ale rzeczywiście. No, wiesz co, ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby na moim pogrzebie raczej nie ronić łez, tylko wprost przeciwnie, wspominać miłe rzeczy, a nawet dowcipne i żartobliwe.
0: Tak. Słuchaj, na pewno wpadnę.
1: To nie jesteś w stanie mi zagwarantować. No bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Gabrielo, to pierwszy sukces odnotowałem już dzisiaj i lżej mi będzie żyć, bo nie mówię umierać.
0: To też obiecuję, że będzie lżejsze. W każdym razie już pominę kwestię komediową tego spotkania, ale bardzo dobrze, że powiedziałeś o oddechu, bo Tarantino doskonale rozumiał rytm filmu i opowieści. Wiedział, że widz i słuchacz potrzebują czasem odrobinkę ciszy, oddechu i takiego przygotowania na to, co będzie dalej. I może dlatego też ten soundtrack brzmi jak taka dobrze przygotowana historia. Nie musisz oglądać filmu, jeżeli ktoś nie chce. Taka ciekawostka. Można naprawdę wpisać sobie Pulp Fiction soundtrack. Wyskoczy 20 piosenek razem z dialogami, tak jak przypominam. I tego się po prostu wspaniale słucha. Także posłuchajmy, jak Quentin postarał się dać nam oddech.

Ale wszyscy tutaj znają mnie, wszyscy tutaj znają Pulp Fiction. Myślę, że nie zaskoczy cię fakt, że nie skończymy tak spokojnie, tak jak w tej piosence. I nie jest to przypadek, że film otwiera i zamyka piosenka z gatunku surf rock. Miss Irlo na wejściu, Surf Rider na wyjściu, krąg się nam zamyka i to też jest oczywiście pomysł Tarantino na to wszystko. Film opowiadał na pewno historię po swojemu. Piosenki opowiedziały kolejną historię państwu po swojemu. I nie ma co tu dużo mówić, zakończmy to.

0: I tak oto Pulp Fiction pokazało, że reżyser może być jednocześnie i filmowcem, i DJ-em.
1: Tak.
0: Tak. I tworzyć sobie jakąś komedię w głowie i przepięknie ją przedstawiać. Ale Tarantino nie zatrzymał się na jednym stylu, prawda? Ani w muzyce, ani w filmach. Bo kiedy kilka lat później zrobił Django, to myślisz, że podróż ta skręciła w innym kierunku, czy jednak nie do końca?
1: Słuchaj, no przede wszystkim no Django jest już innego rodzaju filmem, to jest pierwsze. Wbrew pozorom być może tu akurat uporządkowanym, bo tu jest jakaś historia od początku do końca opowiedziana przez Tarantino, ale z tymi wszystkimi elementami, które są charakterystyczne dla narracji, o których to elementach mówiliśmy przy poprzednim filmie. Rzeczywiście ten film powstał już kilkanaście chyba nawet lat po Pulp Fiction.
0: Bo 18.
1: W 2012 roku. Dla niektórych widzów tego filmu obraz jest rodzajem westernu, czyli takiego filmu, które modne były jeszcze w latach 70., 80., potem coraz mniej stawały się modne. Na dodatek jeszcze zapożyczona jest sposób też pokazywania trochę w tym filmie obrazów z tak zwanych spaghetti westernów. Spaghetti westerny były odpowiednikiem, europejskim odpowiednikiem westernów amerykańskich. Sergio Leone był takim kultowym twórcą włoskim tych opowiadań. One miały też pewną taką charakterystyczną cechę w opowieści, czy właśnie w tej narracji filmowej. A Tarantino ma jakąś słabość, proszę ciebie, do spaghetti westernów, bo...
0: Ale skąd nazwa spaghetti?
1: No włoskie, włoszczyzna, co wiesz, to robione we Włoszech, europejska produkcja. Skąd ta słabość? Nawet w filmie pod tytułem Pewnego razu w Hollywood, to w tym filmie bodaj ostatnim, chyba najnowszym jego sprzed kilku lat, tam też bohaterowie tego filmu, ten aktor hollywoodzki wraz ze swoim przyjacielem, towarzyszem takim, który jest jednocześnie jego sekretarzem, ale też i kaskaderem w jego filmach, on w pewnym momencie wyjeżdża do Włoch kręcić właśnie, grać w filmach włoskich, westernach, czyli w tym spaghetti westernach, przywozi zresztą sobie stamtąd ognistą Włoszkę, wracając potem do tego Hollywood, ale to o tym filmie dzisiaj nie chciałbym mówić, natomiast ja wybrałem na dziś właśnie Django, film o takim, o niewolniku murzyńskim, tak, bo to ten film zaczyna się gdzieś tam w 1848 chyba roku, tak jak pierwsze napisy na tym ekranie się pojawiają. Jest ta piękna taka pierwsza scena w tym filmie, w którym handlarze niewolników prowadzą kilku tych właśnie skutych łańcuchami niewolników na targ zapewne, po to, by zarobić parę dolarów, i spotykają jadącego z naprzeciwka taką dwukółką zaprzężoną w konia doktora, już nie pamiętam jak on się tam, doktora Schulza bodaj. Ten doktor Schulz jest dentystą, ale nie uprawia tego zawodu od dawna. Tam jest nawet na tej dwukółce taki zabawny na sprężynie ząb trzon pionowy, który się porusza. Jak ten koń jedzie, to ten ząb, no to jest taki charakterystyczny element związany z zawodem doktora Schulza. Doktor Schulz jest Niemcem z pochodzenia. To też jest ciekawe, że w tym filmie pojawia się Europejczyk jako jeden z głównych aktorów. I on jest, jak się okazuje, łowcą przestępców, łowcą nagród. Jak sam o sobie mówi, jest łowcą trupów, dlatego, bo on kładzie tych przestępców, których ściga na podstawie listów gończych, z trupami łatwiej się potem dociera po tą nagrodę niż...
0: Z nimi się łatwiej dyskutuje.
1: Nie dyskutuje się właśnie. I on tam znajduje Django, tego murzyna, który prowadzony jest na ten targ. On zabija notabene tych dwóch handlarzy, bo oni nie chcą mu go wydać, tego Django. I tu zaczyna się fabuła tego filmu, bo oni jadą dalej. On skłania Django do tego, żeby był jego towarzyszem, że tak powiem, broni w tym wszystkim, to znaczy wspólnie chwytali tych przestępców. Tak go teoretycznie czyni człowiekiem wolnym. I cały ten film opowiada tę historię, aczkolwiek to nie jest historia, to nie jest jakby przekaz jakiś tam historyczny. To nie jest historia, która ma duży potencjał naturalności w sobie, prawdy w sobie. Nie. To jest rodzaj pewnej baśni o sprawiedliwości, o tym, że sprawiedliwość musi zatriumfować na tym świecie, ale zanim przejdę dalej i ci opowiem, na czym tutaj to polega, moim zdaniem, to posłuchajmy utworu, który tutaj również, ta ścieżka dźwiękowa, muzyczna, tworzona jest z utworów, które nie zostały specjalnie do tego filmu napisane. Może poza jednym, chyba przez Ennio Morricone stworzonym utworem, reszta jest zapożyczona. Jest z muzyki współczesnej Quentinowi Tarantino dobrana. No to może na początek tego wybitnego, chyba jednego z najlepszych kompozytorów muzyki filmowej, Ennio Morricone skomponował i też wziął udział w tym utworze. Posłuchajmy.

0: No i przejdźmy sobie do tego Django.
1: Piękna piosenka.
0: Prawda?
1: Piękny wybór.
0: No.
1: Ale zastanawiam się, myślisz, że jest tym samym Django, czym Mr. Lou było dla Pulp Fiction, czy troszeczkę nie?
0: Słuchaj, wydaje mi się, że dlatego powiedziałem, tam jest taka jakby historia współczesna, coś tam się opowiada, jest dużo chaosu i tak dalej. Tu z kolei powiedziałem, że w narracji jest coś, czego się spodziewamy de facto, bo nie wiem, czy pamiętasz w jednej z pierwszych scen tego filmu, kiedy już doktor Schultz jedzie z Django i licząc na to, że Django wskaże mu tam kilku złoczyńców, bo po to go znalazł, żeby zarobić kolejne $200 na każdym tym złoczyńcy, czy tam $1000. On mu opowiada taką historię, która jest legendą niemiecką. To jest taka legenda o Siegfriedzie i Brunhildzie. Brunhilda jest... To jest imię żony naszego bohatera, tak? Tego Django, bo oni zostali rozdzieleni ze swoją żoną. Ta żona była, dorastała, czy tam w każdym razie miała swoich państwa Niemców i stąd ona zna język niemiecki, została też nazwana Brunhildą. I Schultz opowiada taką historię, właśnie tą baśń germańską legendę, że Brunhilda została osadzona gdzieś na szczycie góry i pilnuje jej smok, który nie pozwala śmiałkom wejść na tą górę, a też i jej nie pozwala z tej góry zejść.
1: Jak w szoreku.
0: I w pewnym momencie pojawia się śmiałek, który pokonuje tego smoka i wyprowadza, uwalnia tą Brunhildę. I fabuła tego filmu podporządkowana jest de facto tej legendzie. Bo Django przez całą fabułę tego filmu, oczywiście tam są różne te etapy, że oni tam łapią tych złoczyńców, strzelają, wiele rzeczy się tam dzieje po drodze, ale to fabuła tego filmu zmierza do tego, że on musi odnaleźć Brunhildę, czyli tą swoją żonę, pokonać tego smoka,

0: zakończenia, trochę komiksowego, bo po drodze dzieją się rzeczy straszne w tym filmie. Rozszarpywany jest niewolnik przez psy. Jednocześnie strzelanina. Ale też właśnie w tym wszystkim, na przykład w takiej strasznej scenie ataku tych ludzi, tego DiCaprio, na naszych bohaterów, którzy strzelają, a tamci są w przewadze, pada jeden z tych złoczyńców i jest jakby po środku tej walki i kule strzelane przez jego kamratów rozszarpują mu ciało. Ta krew tam się leje, ale my jesteśmy oczywiście po stronie tych sprawiedliwych, czyli tutaj Jeremy'ego Foxa, to jest ten, który gra Django, i Christopha Waltza, który gra tego doktora stomatologa, dentystę w Rwizęba. I tu znowu są te elementy bardzo takie dramatyczne, połączone z takim obrazem trochę komediowym, przepraszam, ale tej czarnej komedii, trochę właśnie takim komiksowym, czyli coś typowego właśnie dla Tarantino. A dobrze się kończy. To znaczy, oczywiście Christoph Waltz, czyli ten Niemiec dentysta, łowca trupów, on ginie, ale no, jest zastrzelony przez kamratów tego Leonardo DiCaprio, no, ale nasz Django z żoną, taki jest ostatni, kiedy rozwalają jakby tę górę tego smoka w postaci dynamitu, który podkładają pod ten gmaszysko tego zamku, pałacu, i oni z takim uśmiechem oddalają się stamtąd szczęśliwi, jak w spaghetti westernach.
1: No to, piękna historia.
0: Prawda? Tak. Jak jeszcze przeze mnie opowiedziana.
1: O, przez ciebie wszystkie historie są cudowne.
0: No to posłuchajmy teraz dwóch utworów z tego filmu.

0: To był Crouch, proszę Państwa. Ta piosenka akurat towarzyszy takiej scenie, kiedy właśnie tych dwóch naszych bohaterów wychodzi z takiego salonu i już wiemy, że oni się dogadali i oni będą teraz szukali tych przestępców, ale to wszystko zmierza do uwolnienia tej żony, proszę Państwa. Mówiłem o tej przemocy. Ona jest skrajnie przerysowana, właściwie komiksowa, tak jak też powiedziałem. Te fontanny krwi, które się tam wylewają z ekranu, one czemuś służą. To nie jest realizm, ale to jest właściwie, wiesz, oczyszczenie, katarzis. To jest tak jakby estetyzowanie trochę tej przemocy po to, żeby widz wyniósł satysfakcję z ukarania zła. Bo to zło zostaje w tym filmie pokonane. Ci niewolnicy są uwolnieni, murzyńscy. Ukarani są ci biali. Tu nie ma realizmu, wiesz, wielkiego. Dlaczego? Bo dynamitu jeszcze wtedy, kiedy ten film miał swoją tam akcję, jeszcze wtedy nie było. Dalej, Ku Klux Klan. Tu jest pokazanych grupa nieudaczników w białych workach na głowach z wyciętymi dziurami na oczy, źle wyciętymi. Oni nic nie widzą i nie mogą oddychać. W związku z tym cała akcja tego pozornego Ku Klux Klanu spala na panewce, dlatego, bo oni są łatwym celem dla Waltza i tego drugiego.
1: Patrz, jak w piękny i łatwy sposób można przedstawić swoje poglądy na życie w swoim filmie.
0: Prawda? Czyli to też nieprawdziwe, bo jeszcze wtedy Ku Klux Klanu nie było. To są takie skróty, też komiksowe w tym wszystkim, ale na tym polega siła filmu Tarantino.
1: Tak.
0: Prawda?
1: Tak. Zobacz, jest to kolejny film po 18 latach od Pulp Fiction. Mm-hmm. Po 18 latach myślę, że nikt nie kwestionuje tego, kto był reżyserem tego filmu.
0: No
1: to
0: właśnie,
1: jest ciekawe,
0: prawda? Bo tak jak powiedziałem, możemy sobie obejrzeć kadr, piękne zresztą zdjęcia w tym wszystkim, kadr z tego filmu, chwilę dialogów i wiemy już właściwie, kto to mógł być tutaj reżyserem. No na tym polega siła prawdziwej sztuki. I nie wiem, czy my, a może warto to jeszcze wspomnieć, że Christopher Waltz dostał Nagrodę Akademii za drugoplanową rolę. Jamie Foxx to jest ten murzyn. On bardzo jakoś tam też ta rola była fajna, ale ta drugoplanowa rola tego niemieckiego dentysty, rewelacja. Ale mówimy tutaj o muzyce. Przede wszystkim chciałem też pozdrowić i przywitać naszych stałych słuchaczy. Bardzo miło, że oni nas słuchają. I wiesz co, ja myślę, że dajmy już teraz szansę naszym słuchaczom
1: posłuchać muzyki
0: do końca naszej audycji.
1: Myślisz, że nie chcą nas słuchać?
0: No pewno chcą, ale my tak dużo dzisiaj gadamy, że może teraz już tylko muzyka do końca.
1: No dobrze, no zgadzam
0: Adam
1: się.
0: Czerpak zrealizował naszą audycję. Gabriela Potrac towarzyszyła mi, a ja tobie towarzyszyłem.
1: A z nami również Jerzy Głuszek, Jerzy
0: zawsze
1: Głuszek, towarzyszysz.
0: Tak. No bardzo dziękujemy Państwu za uwagę.
1: Dziękujemy serdecznie.
0: I do usłyszenia.
1: Dobranoc.

0: Magia kina.
1: Muzyka filmowa.
2: Reklama.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
2: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zapraszam, Szymon Augustyniak.
6: To była autopromocja.
8: Mazol, Arytmik Radio.
9: Dobry wieczór Państwu. Mazol, Arytmik Radio o 20.30. Nie wiem, czy to będzie taki wakacyjny myk, chociaż tak, no wakacyjny właśnie. Niektórzy nie mają wakacji. Mam dzieci na edukacji domowej. Cieszymy się tą sytuacją, że możemy je cały czas wspierać w tym, jak wiedza i świat do nich docierają. Ma to swoje trudne strony oczywiście i wymagające, ale ma też piękne. Czyli ogromna ilość czasu, którą wspólnie spędzamy, dużo rzeczy, które wspólnie robimy, bliskość oraz to, że czasami wakacje zaczynają się wcześniej, aczkolwiek pamiętajmy, że to nie jest bez szkole tak zwane. Odszkolnić się trzeba, ale to raczej rodzice muszą przestać myśleć schematami, a dzieci dostają w zamian za to wolność w drodze rozwoju, ale też kilka razy do roku egzaminy. No dobrze, ale my jesteśmy po egzaminach. Ja teraz taki mały egzamin dzisiaj zrobię naszemu gościowi, Romkowi Puchowskiemu. Ja wiem, wy się nie spodziewaliście, bo ja tak nie zapowiadam. Troszeczkę zapowiadałem w dużych pokojach. I zapowiadałem tydzień temu, że Romek Puchowski u nas będzie. Ale jak to u mnie mogło różnie się zdarzyć? Mogła trafić do mnie zupełnie inna płyta. A cóż, ta płyta trafiła do mnie. Ja jakoś się tak nie przechwalam tym, bo ogólnie rzecz biorąc, bo mam taką gęstwinę płyt. Okazało się, że Bromberger z czasem już wyszło, ale jeszcze nie miało premiery i słuchaliśmy fragmentów. Teraz Bocian Records ogłosił zupełnie niezależnie od mojej woli i chęci, że Okręty Trumny niedługo, płyta kwartetu z Mają Miro, z Katarzyną Podporą i z Maksem Kochytem się ukaże. A ja już mam gotowe haiku, kolejną taką moją płytę i to będzie winyl. A tutaj po drodze, ale tak naprawdę jakby najwcześniej i najbliżej, no właśnie, ta przyszłość jest najbliżej mojej przeszłości. Wyszła płyta, którą zainicjował i która jest owocem lat pracy i studiów Romka Puchowskiego, studiów nad muzyką, nad swoistą muzyką, która jest muzyką korzeni, bliskości, emocji, nawet nie schematu, jak niektórym się wydaje, bo ci, którzy grają schemat, bluesa nie grają. Co ja jeszcze muszę powiedzieć? Muszę wam powiedzieć, kochani, że ja miałem kiedyś taki tryptyk zaplanowany w wytwórni Mazoleum. Wytwórnia Mazoleum, to wiecie, co to jest? Góruje nad nią hasło, że muzyka improwizowana, nagrana jest już martwa, a co dopiero wydana. Więc Mazoleum. I to była wytwórnia, która nic nie wydawała przez lata. A w niej takie trzy podstawowe nurty, a więc I'm not swinging, I don't feel the blues i no standards. No i co? I mi przychodzi się zmierzyć z czymś takim, że autorytet w temacie bluesa, postać, którą niezwykle szanuję, zaprasza mnie na swoją płytę. Oczywiście można powiedzieć o zbiegu okoliczności, o przypadku, ale powtarzam tu znowu swoje powiedzenie, przypadki są tylko w języku polskim. Jak więc to przyjąłem? Z wielkim zaskoczeniem i radością. Nie musiałem skręcać ze swej drogi, by spotkać jego drogę. A więc na skrzyżowaniu dróg spotkaliśmy się. Jeśli by powiedzieć, że to jest jazz blues albo blues jazz, to by była najbliższa prawdzie formuła. W tym składzie moi, nie chcę powiedzieć odwieczni muzyczni przyjaciele i partnerzy, ale ludzie, których też szanowałem, podziwiałem. Ludzie o osobnych światach, z którymi przez dekady nic mnie jakby nie łączyło, prócz tego, co zrobiliśmy kiedyś i prócz wzajemnego szacunku, a więc Michał Goss, jeden z najwspanialszych perkusistów, jakich znam, oraz Tymon Tymański, Spiritus Movens, nie tylko wcześniej to Tartu, ale idei, jasu, nazwania tego kierunku, tak, tam się spieraliśmy jak dwa koguty, nasze ADHD i nasze młodzieńcze kogucie werwy się ścierały, ale raczej kreatywnie, bo pierwsze 4 lata grupy Miłość były dla nas wszystkich jednymi z istotniejszych. Potem już powstała Miłość Jazzowa z Maćkiem Sikałą i z Leszkiem Możżerem, a ja zrobiłem Arytmic Perfection w Bydgoszczy. I tak się rozeszły nasze drogi, by sunąć równolegle w różnych światach. Michał Goss pozostał w Trójmieście i stał się muzykiem na wezwanie. W zasadzie tak, wzywali go wszyscy, a on na wezwania odpowiadał te, na które chciał, w swoim lazy stylu. Nie wiem, bo tu się nadużyła, nie gwiazda, ale muzyk, którego obserwowałem, nie powiem od dziecka, ale od lat młodzieńczych, konsekwentny, rzetelny, otwarty, zasilający też różne trójmiejskie formacje i od jasu jakby się odbijający, jak wielu muzyków z Trójmiasta, jedni się do tego nie przyznają, jak mój Brajdi, Wojtek, inni się do tego odwołują. Jak jest modne i warto, to się odwołują. Ale jest tego trochę i w zasadzie, tak jak mówiłem, cała nowa scena jazzu, czy też scena Lado ABC, zwłaszcza miała drzwi wyważone i kluby warszawskie zaczęły wszystkie brzmieć jak mózg 20 lat temu. I tak jest do dziś. Na tej bazie ja opowiedziałem swoją stronę, żeby później już Romka nie zagadywać. Tak więc mamy kwartet, który jest kwintetem na płycie, bo było tak, że oni nagrali w kwartecie płytę, ale o tym opowie Romek. I ta płyta poprzez sposób nagrania się nie utrwaliła. Nagrali w kwartecie, czyli Romek Puchowski dobro, Tymon Tymański kontrabas, Michał Goss perkusja i Irek Wojczak saksofon i też klarnet basowy. No się okazało, że któregoś razu chyba Irek nie mógł pojechać gdzieś, zresztą sprostuje to Przemek, a poza tym ile warta jest prawda, gdy legendy w naszej głowie krążą. Tak więc nie było Irka, pojechałem na jakiś wspólny występ, no i to się okazało jeszcze inną szeroką opowieścią. To wszystko razem zrobiliśmy na 4/5, czyli kwartet Romka Puchowskiego w kwintecie w studio Radia Gdańsk, otworzonym lata temu dla mnie, gdy jeszcze byłem nastolatkiem, przez Piotra Jagielskiego. Starzy, kochani realizatorzy typu Jacek Puchalski, który teraz jest tam szefodyrektorem chyba, i nasz kolega perkusista Maciek Bogusławski, perkusista grup takich jak No Limits, ale przede wszystkim bezcenny, serdeczny realizator i to właśnie nagrań akustycznych, analogowych. I tak ta płyta, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, została nagrana na żywo w studio Radia Gdańsk, tam S4, S1, może to było, to już się poraje, ale na starego, ale totalnie odrenowowanego przez Piotra Jagielskiego i załogę jego współpracowników Studera. 24-śladowego. Tak. Więc ten cykl i o tym wszystkim, jak ta płyta powstała, będziemy opowiadać na samym końcu. Ja już dałem wstępniaka, kto tam gra, a ja się uczepię później Romka Puchowskiego, który już jest ponoć na antenie. No i właśnie się zastanawiam, czy dać mu na przywitanie 5 minut, czy na przykład 15. Przywitać go naszą Magwazą. Magwaza, niegdyś najdłuższy dżingiel świata, który był dżinglem naszej audycji po prostu i zaczynał audycję co tydzień. Wtedy ta audycja trwała 2 godziny, a może i momentami w porywach też w wakacje bywało, że 3, więc szał w tych audycjach był wielki. Teraz mam 1,5 godziny i ja się tak cieszę na to spotkanie z Romkiem, a patrzcie, zagadałem chyba z 10 minut. 10 minut. Normalnie 10 minut, ale potem będziemy słuchać Romka Puchowskiego, jego muzyki. I chyba przed tą płytą, a na koniec sobie zostawimy nasz dżingiel, Magwazę, utwór Johna Dianiego z Dudu Pukwaną na saksofonie i z Johnem Czykajem na drugim altowym saksofonie, na Scimento, na gitarze i wokal. Utwór pod tytułem Ntilo, Ntilo.

przepiękny, wzruszający utwór. Nascimento na gitarze i wokalu i to była jedna z takich moich ukochanych pieśni, ale cała płyta ma zupełnie inny ogień. I tak mniej więcej ma się płyta, której dzisiaj będziemy słuchać, która wyszła na winylu. O tej płycie będę rozmawiał dzisiaj z Romkiem Puchowskim, który już jest z nami w studio. Łączymy się hybrydowo przez Warszawę. On jest w Tczewie, w którym spotkamy się w sobotę i wyruszymy na koncert. O tym koncercie też będziemy rozmawiać, a ja was jeszcze zaproszę do wysłuchania jeszcze jednego utworu, ponieważ widzę, że ludzie, którzy zapowiadali, że będą z nami w audycji tej, Mazola Rytmik Radio, przypomnę, słuchajcie, nie dotarli jeszcze. Oni ciągle żyją tym, że zaczynamy o 21. A o 21 zaczniemy rozmowę z Romkiem Puchowskim i słuchanie jego najnowszej płyty, która wyszła na winylu jego własnym nakładem i której, słuchajcie, podczas pierwszej trasy, a to była traseczka, 3 koncerty, czy 4, 3 chyba, zeszło 60 sztuk, nawet 70, bo jeszcze 10 było zamówionych, a w sumie jest ich 200. I są wszystkie wyjątkowe, bo klejone ręką Romka. A teraz dla Romka na przywitanie, który jest z nami, tak do 21, zanim pojawią się wszyscy nasi słuchacze, tak zwany stały elektorat, posłuchamy utworu Magwaza, który przez kilka lat może nawet, a kilka pierwszych lat, był dżinglem, najdłuższym dżinglem na świecie. Na pewno nie ma takiego dżingla, więc my witamy Romka Puchowskiego, to dla niego utwór i jemu dedykuję tę przyjemność słuchania, bo jest już z nami. Witch Doctor Sun, płyta Johna Dianiego, Dudu Pukwana na saksofonie, John Chikai na drugim alcie i cała załoga rusza. Magwaza, słuchamy.

0: Witam Was jeszcze raz serdecznie, drodzy słuchacze. To jest audycja Mazola Rytmik Radio i ci, którzy włączyli ją o 21:00, dobrze trafili i mogli usłyszeć nasz najstarszy dżingiel z czasów, gdy audycja zaczynała się, powiedzmy, o 21:00, a kończyła o 23:00, zaczynała się o 17:00, kończyła się o 20:00 i tak dalej, i tak dalej. Zaczynało się właśnie tą pieśnią. Ta pieśń to moje przywitanie naszego dzisiejszego gościa, Romka Puchowskiego. Jest jemu dedykowana, proponuję, żeby jej cover znalazł się na kolejnej naszej wspólnej płycie oraz na przykład You Look Like Rain grupy Morfin. To by były z mojej strony takie bluesy zaproponowane. Ta rozpiętość, wydaje mi się, jest odpowiednia dla zespołu, który Romek sformował, o którym już ja Wam opowiadałem. I teraz to już koniec moich opowieści. Ja teraz przywitam Romka. On się przedstawi ustnie i dźwiękowo, no i będzie opowiadał. Ja będę tylko zrzucał pytania zaczepne, bo na dziś się nagadałem potwornie. Witam Cię, Romku.
1: Dzień dobry. Witam Cię, Jerzy. Witam serdecznie słuchaczy. Jestem.
0: Powiedz mi, no właśnie, jestem, jak to śpiewał niechlubnie mój brat. Więc powiem Ci tak, chłopie. Powiedz mi, skąd w Twoim życiu blues? Bo w końcu chyba nie z Żaka, a z życia. Żak, przypomnę, to taki gdański klub, który kiedyś miał siedzibę tam, gdzie dzisiaj ma Rada Miejska siedzibę, a teraz ma w zajezdni tramwajowej Gdańsk w Rzeszy dawnej. I Romek gdzieś na tym pomoście zbudował siebie, swoje słyszenie muzyki i swoją później bluesową historię.
1: Wiesz co, tutaj strzeliłeś niezłym pytaniem, wiesz, skąd blues, bo to jest...

0: kolega, który mnie zwerbował do kapeli punkowej i podjąłem naukę gry na basie. Wiesz co, potem pojawiła się gdzieś gitara akustyczna. Jak pojawiła się gitara akustyczna, to wiesz, to były takie czasy, kiedy nie było muzyki tak dostępnej jak teraz. Ja szukałem, wiesz, nut jeszcze nie czytałem na tyle biegle, żeby móc sobie korzystać z jakichś opracowań klasycznych, żeby na tej gitarze akustycznej coś grać. I wiesz co, ja usłyszałem gdzieś tak myślę, że to były audycje Marii Jurkowskiej, usłyszałem gdzieś tego bluesa z Delty, gdzie oni te gitary akustyczne wykorzystywali w taki sposób najbardziej totalny z totalnych.
1: I gdzie wydaje ona była się, basem, perkusją i gitarą. I,
0: tak, wszystkim.
1: I
0: oni, wiesz, trzepali, strzelali, wiesz, strunami. Tam były elementy slapu i perkusyjne jakieś rzeczy. Potem dowiedziałem się, że oni grali w otwartych strojach, więc to granie było takie bardzo zamaszyste i transowe. I wiesz co, wydaje mi się, że to wtedy nastąpiło zakażenie, wiesz, wtedy ten wirus tej, wiesz, tej delty do mnie dotarł. I ja rzeczywiście potem zacząłem, wiesz, wyszukiwać, nagrywać coś oczywiście z radia, jakieś tam kasety krążyły między kolegami i próbowałem znaleźć takie utwory, które mi się podobały i ja zacząłem się ich uczyć. Po prostu uczyć partii gitarowych, nie? Wtedy jeszcze tylko gitarowych. No i tak ten blues trafił mi pod palce, nie? Wiesz, to ja też, blues jest takim bardzo szerokim pojęciem. Ja zawsze dla sprecyzowania tego, co mnie interesuje w bluesie, używam sformułowania Delta Blues. Czyli ten folklor, wiesz, z Delty.
1: To dobrze, to musisz właśnie słuchaczom kilka rzeczy wytłumaczyć. Ja tu widzę taki trop, że blues okazał się punkiem Delty, dlatego czymś autentycznym i bardzo prostym w środkach wyrazu, a bardzo głębokim w emocjach. To była wspólny. Co to jest strój otwarty? Dlaczego Delta u ciebie? I co to Delta? Już troszeczkę zacząłeś tłumaczyć, ale powiedz to naszym słuchaczom, bo jak mówisz do mnie, to masz za rzecz oczywistą, że ja to rozumiem. Natomiast czasami ja właśnie będę się pojawiał w twojej rozmowie, żeby to prostować. Bo wiesz, to co powiedziałeś, że muzyki wtedy tak nie było dostępnej, ale to wiesz, to teraz trwają mistrzostwa w piłce nożnej chyba i czy to, że jest 52 drużyny, czy tam 48 i odbywa się to w Stanach, gdzie nawet sznurowadła się opierdzieli za gruby szmal, czy to oznacza, że ta piłka nożna jest dużo lepsza niż ta, którą oglądaliśmy w 68, w 82? Chyba już z punktu widzenia Polski to w ogóle nie ma co tak rozważać. Odpowiedź jest oczywista. Czy to, że futbol jest dostępny na 100 kanałach jest lepszy? No więc to samo, umówmy się, że dotyczy muzyki. Nie, dziadersko nie kwękajmy na to, że jej jest teraz dużo. Po prostu jest teraz problem z wyborem i jest on o dużo cięższy i większy niż kiedyś, więc każde pokolenie ma swoje... Tak jak śpiewał nasz guru gitarowy, oczywiście. Grzegorz Skawiński, którego pozdrawiamy serdecznie. Jeśli nas słucha, to normalnie spłonęłaby mi fryzura, jakby on nas słuchał teraz na antenie radia. No, się zdziwiłem kiedyś, jak się okazało, że Piotr Kaczkowski mnie też słuchał i nawet to zacytował w radio, kiedy grałem w Trójce, ale dobrze. Lecimy dalej z Deltą, z bluesem i z otwartym strojem. I czy się zgadzasz ze mną, że dla ciebie ten blues to był punk, bo jednak to my byliśmy czarnuchami Europy i tak nas Europa traktowała i dzisiaj czasami próbuje traktować, nie? Więc rzeczywiście ja się z tym oglądem zgadzam, że byliśmy obywatelami tam którejś kategorii, mi się nie chcę mówić drugiej, bo to od razu jest poniżanie, ale innej kategorii niż i mnie bardzo często jako podróżującego jazzmana jakieś takie właśnie sytuacje upodlenia stawiały na równi z tym, co wyśpiewywali w swoich pieśniach udręczeni amerykańscy muzycy.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o tą dostępność do muzyki, to ja, wiesz co, ja chciałem podkreślić, mówiąc, że muzyka nie była dostępna, chciałem podkreślić tylko to, że troszkę trudno było mi znaleźć coś, czego chciałbym się nauczyć na gitarze. Trudno było znaleźć materiał.

0: Oj, wiesz, ja wiedziałem, czego szukam po tym, jak usłyszałem tą deltę i tylko tyle chciałem powiedzieć, że po prostu troszkę więcej trzeba było poszukać. Ja oczywiście jestem bardzo szczęśliwy, że ponieważ to szukanie doprowadziło mnie, gdzie ono mnie doprowadziło, że to za chwilę opowiem. Jeżeli chodzi o otwarte stroje to są takie sposoby strojenia instrumentu, gitary konkretnie, kiedy uderzając w puste struny mamy gotowy, pięknie brzmiący akord, na przykład albo D, albo E, albo A, albo G. Wielu gitarzystów, takich jak Jack White czy Jimmy Page, oni używali też otwartych strojów. Keith Richards powszechnie używa stroju G. Zresztą tam mu nie pasowała szósta struna, bo ona jest w D, a on gra w G, więc po prostu ją wywalił. I gra na gitarze, często gra. Można zobaczyć Richardsa grającego na gitarze pięciostrunowej właśnie dlatego, że on ten strój otwarty G jeszcze bardziej spersonalizował i wywalił strunę, która mu nie pasowała. Także to jeśli chodzi o otwarte stroje. A jeśli
1: On akurat należy do muzyków, którzy mogliby grać na jednej strunie, no też by ją spersonalizowali.
0: To oczywiście, wiesz, jest taka prawda. I tu zgadzam się z tobą, Jerzy, że ten blues z delty. Dlaczego z delty? Delta jest tym rejonem, gdzie mieściły się plantacje i gdzie niewolnicy pracowali i tam powstał właśnie blues, czyli w rejonie delty Mississippi, stąd nazwa blues z delty. Louisiana, Mississippi przede wszystkim, Arkansas, tam w tych Stanach to się działo. Ja miałem okazję podróżować po tych terenach, ale to już inna historia.
1: Ale to będzie temat przy piosence.
0: Jak najbardziej. Okay.
1: A widzisz, my nie możemy równolegle mówić, musisz łapać. No więc ja tak powiem, Romek Puchowski, który też mieszka w Delcie w zasadzie, więc to jest taki element, z którym też myślę będziemy pracować. Tutaj już wjeżdżam w temat koncertu, który gramy w sobotę, gdzie się odbijamy od tych rzeczywistości, w których my żyjemy i o to chodzi. Też chcę wam, drodzy słuchacze, zaznaczyć, że Romek nie jest kopistą, nie jest, że tak powiem, kliszowcem, czyli nie naśladuje jeden do jeden tej sytuacji, tylko kreuje muzycznie swój świat i ten świat ma wyjątkowy smak, co najmniej jak gitara Keitha Richardsa. Dla mnie znacznie bliższy, bo i tak byłem fanem Rolling Stonesów bardziej niż Beatlesów na przekór, przynajmniej Tymańskiemu, ale mam tam po drugiej stronie Romka, który też jest fanem Beatlesów, więc już się ja tam nie będę odzywał za bardzo. W każdym razie, ja myślę, że czas na zapuszczenie pierwszego utworu. Nie będziemy go zapowiadać. Opowiesz o nim potem i chwycisz różne linki, które już teraz rozpoczęliśmy. Więc zapowiedz tylko to, jaka płyta i jaki skład i popłyniemy.
0: Płyta Puchowski 5, Mazol, Wojtczak, Gos, Tymański, winylowa epka pod tytułem Muralesy, Karnawały.

0: Ale soczyście to brzmi, jak naturalnie. To w dzisiejszych czasach ewenement. Tu postprodukcji było tyle, co szacunek dla muzyki. Różne pisze, jak soczyście to brzmi. Klimat Maleńczuka z jego pierwszej kasety, piosenki z ulicy. No to był polski blues. Mnóstwo, świetne te muralesy. Ktoś jeszcze pisze, że ani takiego głosu, ani takiego grania nie znał u nas. No to trudno, czas to nadrobić, jest płyta. Słuchajcie, no po prostu jest tak, też wyjaśnię pewne rzeczy. Ta audycja nie będzie miała podcastu, bo jest improwizowana. Nie ma też później playlisty, ale jest płyta Muralesy, Karnawały do kupienia u Romka Puchowskiego. Piszcie do mnie na mazol@wnet.fm, tam wszystko czyta żona, ja tam nie zaglądam, ale jak jest coś istotnego, to przekazuję mi i odpowiadam. Piszcie nam Messenger, że głównie, bo jestem w stanie w czasie gadania pisać też, oczywiście Facebook i Instagram też, ale ten komunikator jest wygodny, bo tutaj na nim pracuję też z realizatorem w studio w Warszawie. Co chciałem wam powiedzieć, to nie powiedziałem dzisiaj w czasie dużego pokoju, że Adam Czerpak mnie realizował i teraz też realizuje. O, pisze Piotr Komosiński, mój ukochany basista i współpracownik, dzięki któremu już mamy pory na winylu i parę rzeczy. Piotr chce kupić płytę z dedykacją od Romka, Piotr Komosiński. Bo mogę mówić jego nazwisko, to on kumpel napisał mi zgodę i podpisał ten, jak to tam, cyrograf. Nie cyrograf. No, wiecie, nie bądźmy szatanistami, bo wiadomo, że z diabłem się cyrograf podpisuje, a to się RODO nazywa teraz, podpisanie cyrografu. Dobra. Więc wracamy do Romka, bo on po prostu się zanudzi podczas tej audycji, a ma tyle nam do powiedzenia. Skąd te rumalesy, muralesy, karnawały u ciebie się wzięły w takim razie?
1: Wiesz co, muralesy, karnawały, ja zanim jeszcze o tych Beatlesach i Rolling Stonesach wspominałeś, powiem jedno zdanie, że ja rzeczywiście w szkole podstawowej bardzo lubiłem Beatlesów, słuchałem Beatlesów.
0: Natomiast no ty byłeś dzieckiem, to nie mówmy o tym.
1: Natomiast gdzieś tam usłyszałem utwór Stones of Heartbreaker na taśmie, która należała do moich sióstr. I wiesz co, kiedy już teraz jestem człowiekiem dojrzałym, no to ja zdecydowanie wolę Stonesów, wiesz? Także tu masz właściwie...
0: Ja to już nawet ze Stonesów wyrosłem. Zgadza się.
1: Słuchaj, jeżeli chodzi o to, co to były te muralesy, wiesz co, to... Ta piosenka jest taką właściwie retrospektywą mojego pobytu w Delcie, gdzie odbyłem podróż w towarzystwie przesympatycznego, zdolnego, młodego fotografika, syna mojego przyjaciela Jakuba Bednarka. Kuba robił dokumentację fotograficzną i podróżowaliśmy przez tą Deltę. Właściwie to była taka podróż z Memphis przez Deltę, Clarksdale, Vicksburg, Hazelhurst, rodzinną miejscowość Roberta Johnsona, Jackson, do Nowego Orleanu i z powrotem. I tak właściwie się włóczyliśmy i głównym celem od samego początku tej wyprawy było pisanie piosenek. Więc ja, że tak powiem, zapełniałem w pamięć w iPhone'ach najróżniejszymi pomysłami. Jako, że wciąż w głowie mi coś gra, więc po prostu wystarczyło włączyć nagrywanie w wolnej chwili. Nagrywałem. A idea była taka, żeby nagrywać to, co generuje wibracja tamtych miejsc. I z różnych takich sytuacji, które po drodze miały miejsce, powstał właśnie tekst Muralesy Karnawały. Co to były te muralesy? Ten tytułowy murales to była taka piękna, to był piękny mural, który zobaczyłem gdzieś w Nowym Orleanie, który przedstawiał taki bardzo pięknie, że tak powiem, skwaszony las łęgowy. Tam było trochę elementów Van Gogha, oczywiście, że tak powiem, autorskiego spojrzenia, autora tegoż murala. Piękny las łęgowy, czyli ten las, który widzimy na potęgę w filmie Poza prawem. A karnawały dlatego wzięły się stąd, że w miarę jak z tego Memphis zbliżaliśmy się do Nowego Orleanu, to widzieliśmy coraz, spotykaliśmy coraz więcej elementów karnawału Mardi Gras, który tam jak świat 2-3 tygodnie później po naszej wizycie miał miejsce. Stąd tytuł Muralesy Karnawały, zasłyszony pan z muzea, to był pewien pan z muzeum, który przy swojej bardzo arcy ciekawej powierzchowności, takiej bardzo suchej, ale jednak pokazał nam, wskazał nam miejsce, wskazał nam cmentarz, na którym rzekomo Robert Johnson brał lekcje od swojego ówczesnego mistrza Ike'a Zimmermana i tak dalej, i tak dalej.
0: No, ale ten cmentarz nie był tym cmentarzem, ale żeby całą historię usłyszeć, to trzeba przyjść na nasz koncert. A w ogóle właśnie zapowiedz to, co w najbliższym czasie, bo potem wiesz, się rozgadamy na jakieś tematy, tu Beatlesi, tu Rolling Stones, jedni żyją, drudzy nie, a my żyjemy i gramy. I powiedz gdzie i jak.
1: My żyjemy i gramy jak najbardziej. W najbliższym czasie będą dwa koncerty, czyli składu Puchowski 4 Mazur Gostymański. Zagramy w najbliższą sobotę w Mirachowie, czyli to jest takie piękne miejsce na pograniczu rezerwatu w Lasach Kaszubskich. To jest festiwal Blues w Leśniczówce. Tam no, ekipa wykazała się dużą odwagą i zaufaniem, aby nas zaprosić, ponieważ my oczywiście, że gramy bluesa, tylko że trochę inaczej.
0: Więc, jak zwykle.
1: Tak, 20 czerwca gramy w Mirachowie koło Kartuz, natomiast 10 lipca gramy w Zielonej Górze w klubie Piekarnia Cichej Kobiety. Wspaniałe miejsce, wielokrotnie tam grałem. Zapraszamy.
0: To więc wszelkie historie niedokończone w czasie tej audycji. Ja będę próbował w naszych audycjach jakoś przypominać, ja nawet, słuchajcie, znaczy mnie. Nawet nie wiem, czy jutro gram w Warszawie, czy pojutrze w Lublinie. Macie czasami do mnie o to żal, ale chyba w tą grę nauczyliście się grać, bo spotykam was na moich koncertach. Tak było ostatnio, nie wiem, tam w Kadrze w Warszawie, gdzie był full ludzi, a pośród nich po prostu słuchacze tej audycji, co mnie zawsze podwójnie cieszy, bo wiem, że jeśli czegoś nie dopowiem na koncercie, to mogę w audycji to uzupełnić, a jeśli w audycji nie powiemy, to na koncercie dosłyszycie to. Teraz ci, Romku, zapytam o tę dokładnie sesję, bo ona nie wzięła się znikąd. Jest to wyjątkowo nagrana płyta, wyjątkowo wydana płyta, więc troszeczkę może o niej poopowiadajmy, by zachęcić niezachęconych do nabycia tej płyty, bo takiej muzyki w Polsce nikt nie gra. My jacowcy zawsze stroniliśmy od piosenek, był zakaz melodii, a tu nagle nas wciągnęłeś w świat swojej opowieści i pewnej dyscypliny twojej, dając totalną wolność, ale tę sesję oparłeś na swoich marzeniach, pragnieniach i byliśmy w stanie na tyle spokornie ci być blisko twoich potrzeb muzycznych i też friendowskich, że się pojawiliśmy tam wszyscy.
1: Wiesz co, ja za to wam wszystkim raz jeszcze, bo nawet wy nie wiecie, ile razy już dziękowałem, ale powtórzę, podziękuję raz jeszcze, ponieważ zawsze, kiedy na ten temat rozmawiam, to wspominam o tym, że mieliście ochotę na, ja to swego czasu sformułowanie ukułem, mieliście ochotę na frywolny przez materię muzyczną kolektywny przelot, a konkretnie przez muzyczną materię struktur moich piosenek. I co mnie bardzo cieszy, to to, że wszyscy znaleźliśmy swoje miejsce. Ja robiłem swoje, czyli grałem piosenki tam, gdzie trzeba było troszkę. Ja też jestem takim muzykiem, który często koncertuje sam. I tutaj ukłonę w stronę Tymona, który mówi: Romek, pamiętaj o tym, że jak ty grasz z zespołem, no to musi tutaj, wiesz, tam coś gdzieś, musimy wiedzieć, gdzie, kiedy co się dzieje, nie? I generalnie to wszystko jakoś się pięknie, wydaje mi się, zsynchronizowało i poukładało. I podczas tej sesji, wiesz co, cenne było też to, że my mieliśmy dwa dni na przygotowania, kiedy Maciej opinał, ustawił mikrofony, opinał kable, my po prostu rozmawialiśmy i graliśmy. Zupełnie na luzie, to nie była żadna próba od do. Po prostu mieliśmy czas, więc spędzaliśmy go kreatywnie i kiedy już to podłączenie nastąpiło, kiedy cała sytuacja zagrała, no po prostu odpaliliśmy wrotki, wiesz, i było tam niecałe półtorej godziny, bo to została nagrana. I skąd ta, ten pomysł, ta płyta się wzięła? To się wszystko wzięło z pomysłu, którym, że tak powiem, do którego zainspirował mnie Jędrzej Kubiak, który zaproponował mi nagranie płyty techniką Direct to Disc. Czyli to jest taka metoda nagrania płyty, że płytę zamiast taśmy matki albo też materiału, który nagrywamy na komputer, nagrywamy od razu płytę matkę. Z tej płyty matki potem wykonuje się matrycę, z której tłoczy się płyty. W dużym skrócie. To jest bardzo skomplikowana technologia. Tam nie do końca wszystko poszło technicznie, ponieważ kwestia kompatybilności, niekompatybilności maszyn i tak dalej, i tak dalej. A jednym z powodów, dla których ja zdecydowałem jednak tą sesję powtórzyć, było to, że minęło sporo czasu od pierwszej sesji, która, jak już byłeś uprzejmy wspomnieć, została zrealizowana z udziałem Tymon Goss, Irek Wojtczak i Puchowski. Ja uświadomiłem sobie po tym koncercie naszym w Warszawie, który jest dla mnie niezapomnianym koncertem, który niebywałą energię wyzwolił. Ja uświadomiłem sobie, że tak naprawdę nie ma sensu już walczyć o wydanie tego, co nagraliśmy kiedyś, bo to jest po prostu nieaktualne. Jest w tej chwili, powstała konstelacja, to w tej chwili opowiadam o myślach, które mną targały w październiku 2025. Pomyślałem sobie, że jest świetna konstelacja, która ma duży potencjał, która ma świetny flow na scenie i byłem pewien, że będzie miała taki flow w studiu i podjąłem decyzję, żeby to po prostu zrobić jeszcze raz i zrobić to na taśmę. Oczywiście na setkę, ale na taśmę, też analogowo, z większą swobodą w Radiu Gdańsk. Tutaj Tymon też podpowiedział mi parę rozwiązań i wy wszyscy to przyjęliście ten szalony pomysł, żeby zrobić to w szalonym tempie, ponieważ ja tutaj, kończąc moją długą wypowiedź, powiem tylko tyle, że cała realizacja tego winylowego wydawnictwa, czyli od sesji nagraniowej do premiery, to było równo 2 miesiące. Nagrania zostały dokonane 17 lutego, w studiu S4 w Radiu Gdańsk, a premiera koncertowa płyty miała miejsce 17 kwietnia. Także to uważam jest bardzo, bardzo dobry wynik.
0: Chyba imponujący, gdybyśmy się zapisali tam w księdze Guinnessa, moglibyśmy pobić rekord. Oczywiście ktoś, kto bije rekordy zawodowo, mógłby nas przebić. Opowiem taką anegdotę. Kiedyś siedzimy w Radio Bydgoszcz, więc mogę mówić, bo to miejscowość, nie reklamuję żadnego radia, ale też możemy wspomnieć jakieś inne. W każdym razie siedzimy, no i było, że Rhythm Perfection gra, no i jakaś zagadka. W zamian dostanie się płytę, prawda? No to ja rzuciłem takie pytanie, z czego żyli muzycy grupy Arrhythmic Perfection w czasie trasy z panią Teresą Żylis-Garą. No i reszta tej opowieści po piosence, bo myślę, że musisz teraz zapowiedzieć piosenkę i w zasadzie jak widzisz szybkość reakcji naszego wspaniałego realizatora, to możesz wymienić którąkolwiek z piosenek ze swojej płyty, on zdąży, bo tak było przed chwilą, drodzy Państwo, że zaczęło się Likes, czyli pierwszy utwór, który miałem przygotowany w czasie rozmowy z Romkiem, ale Romek powiedział tytuł swojej płyty, Muralesy i Karnawały i wtedy szybciutko gdzieś coś tam obiło się o mózg albo konsoletę i rykoszet od konsolety do mózgu naszego realizatora wspaniałego w Warszawie. Zresztą mam świetną załogę techniczną, w przeciwieństwie do tej artystycznej, która jest nieogarnięta i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy ciągle dyscyplinowani przez nich. Ale zdarza nam się współpracować i wtedy właśnie takie super rzeczy, że wstęp Likes, a potem Muralesy, Karnawały. To weź teraz zaskocz naszego realizatora zapowiedzią kolejnego kawałka, który chcesz.
1: Skoro rozmawialiśmy o koncercie...
0: Aha, no i jest zagadka ta, czekaj, jest ta zagadka, co nie? Słuchajcie, moi drodzy, o tym, z czego żyje. Stały elektorat nie może brać udziału, bo już chyba kiedyś tą zagadkę zadałem na antenie i zdradziłem odpowiedź, ale ci, którzy zgadną, mogą spodziewać się nagród, których nigdy nie wyślę. Także spokojnie. Zapowiadaj.
1: Może nawiążemy, proponuję nawiązać do koncertu, który będziemy grać w sobotę, 20 czerwca na Kaszubach, czyli proponuję pieśń Żywioły Lasu, pieśń z płyty...
0: Zastartujemy jeszcze raz, mów, opowiadaj. Na bazie kawałka,
1: pieśń,
0: a potem jeszcze raz.
1: Płyty Żywioły Lasu, którą nagrałem z zespołem pieśni tańca Przodkowianie, a my gramy to w kwintecie.

0: zwierzęta i powietrze.
1: Co utwór, to większe zaskoczenie, pisze Stanisław. Właśnie, kiedy usłyszałeś tę płytę, już z płyty, celowo tak powiem, chciałem powiedzieć już z winyla, ale z płyty, to co rzuciło ci się w uszy? Jaki był twój pierwszy odbiór?
2: Wiesz co, co mi rzuciło się w uszy, to właściwie już w tłoczni, wiesz, ponieważ z racji tego krótkiego czasu ja nie otrzymałem korespondencyjnie test presów do akceptacji, tylko zostałem zaproszony do tłoczni, wiesz, i tam po prostu na ich sprzęcie słuchałem z pierwszych tłoczonych winyli, przesłuchiwałem test presy. I co mnie ujęło, to ta taka piękna aksamitność tego brzmienia. Wiesz co, to jest, jednak winyl ma coś takiego w sobie. Na początku miałem takie wrażenie, że to chyba trochę za ciemno brzmi, że to jest taki troszkę dark sound. Ale po pierwszym, drugim przesłuchaniu już tam przekonałem się, że absolutnie nie, że to jest analogowe brzmienie i to, my to nagraliśmy na magnetofon, więc nie ma sensu nagrywać czegoś na magnetofon, co będzie brzmiało ciemno, a potem to rozjaśniać, bez sensu. Tak to brzmiało, tak to zostało zarejestrowane i wiesz co, zabrzmiało to dla mnie bardzo żywo. I miałem też takie wrażenie, że siedzę tam, gdzie to zostało nagrane. To brzmi trochę schizofrenicznie, ale takie miałem rzeczywiście wrażenie. I potem gdzieś niektórzy słuchacze, niektórzy odbiorcy mówili mi o tym, kiedy już płyta dotarła do nich, kiedy oni przesłuchali ją. Mówili o tym, że mieli wrażenie, że znaleźli się w studiu. Chyba o to chodziło. Wiesz, takie, wydaje mi się, że to bardzo dobre... Mhm. Takie były moje pierwsze wrażenia.
1: Ja powiem dwie analogie, bo to co Romek powiedział, to powiem słuchaczom. Po prostu do tego nagrania trzeba by było dodawać tony średnie i wysokie w takich poziomach, w których teraz muzykę się kompresuje, czyli żeby zamiast takiej linii, którą kiedyś pamiętacie z jakiejś takiej skali starego gramofonu czy magnetofonu, czy taką strzałkę, która pulsuje, albo to jest nierówny wykres, po prostu dźwięki są głośniejsze i cichsze. Teraz to na ekranie komputera wygląda jak taka kluska, taki makaron, ale gdzie tam, makaron ma różnicę. To taka kiełbasa po prostu brzmieniowa. Tak się kompresuje muzykę. Musi po prostu to być kiełbasa muzyczna i wtedy to działa. Ale jest coś takiego, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że jest na przykład samochód roku, co nie? Jakiś tam Fiat był. I on jest naprawdę designem, wyznacza ten rok, to jest najlepszy samochód tego roku. Z tym, że po 5 latach ty wiesz, że to jest ten model sprzed 5 lat. I dokładnie. Natomiast brzmienie analogowe nagrane na gramofon, na taśmę i przerzucone na gramofon, dajmy na to, zabiera ten punkt podparcia w czasie, w wyobrażeniu, gdzie technika dominuje i zewnętrzny design, nagranie, zostają gołe dźwięki, które nie są efekciarskie. One niosą całą prawdę tego, co było w studio, dlatego siedzisz, czujesz się jak w studio, bo ludzie zwykle w studio tak mówią, o Boże, jak on śpiewa strasznie, no to podkręcimy, poprawiają, nagle jest, już nie chcę autotuna miażdżyć, ale nagle tam, wiesz, Lee Rotten ma fajny głos, no, albo ktoś tam, no, Keith Richards nawet nagrał płytę, ale gdyby go nie prostowali, byście go w studio usłyszeli, ja pięknie, ludzie, bo spadlibyście ze stołka, ale chcielibyście mieć takie nagranie, bardziej, bo ono by z wami na całe życie zostało. A to wyrównane, to tam, to kolejna płyta. Tam. Keith Richards nagrał to samo, co w Rolling Stonesach i jeszcze beczał tam, ale całkiem dobrze. Nie, to nie jest całkiem dobrze. To jest wyprostowane. To jest po prostu robione, jak ciasto. Już upieczone, polukrowane. Już tam nie ma pączka w środku, tylko jest lukier. A my oddaliśmy całe ciasto i siebie tam i trochę wstydliwie, bo gdzieniegdzie coś jakby wyszło. a czasami jakby nie wyszła się, jak potem człowiek słucha, mówi, nie, no dokładnie. Czy to iskra Boża, ręka Boża, sam złoty cielec przyszedł, czy też jednorożec do studia muzyczny. Tak się dzieje, kiedy wchodzi w rachubę prawdziwa muzyka, a nie kłamstwa. I teraz utwór z tej płyty pod tytułem Lies.

nothing, just a couple of hundred.

0: didn't know him, nothing, just a couple of hundred likes.
1: No i tak się utwór Likes zrobił Lies, ale w sumie słuchajcie, jest to utwór o tym właśnie. Czy te lajki to są kłamstwa, czy to prawda? A zresztą jak gram, to właśnie o tym myślę, kiedy gram ten utwór w tym zespole. Dlatego nie gram z nimi prób, bo jakbym się nauczył Likes, to bym myślał, że to są Lies i by znowu się sypnęło. Więc ja po prostu wchodzę, jestem totalnie otwarty, zdejmuję koszulkę, skórę zdejmuję i jestem zupełnie wrażliwy na każdy dotyk Romka. On wam opowie prawdziwą historię o genezie tego utworu. I zresztą mamy, chyba tak zrobimy, że ostatnie wejście i utwór, albo możemy jeszcze utwór, a potem no to już ja sam wejdę. Więc teraz masz full wypas czas, normalnie czas start, 10 minut. Nie, no nie bój się, odzywaj. Powiedz, jak Likes powstało, a potem ten utwór, którego posłuchałem na koniec, ale może są jeszcze jakieś istotne sprawy dotyczące i tego składu, i tej muzyki, i bluesa, od którego zaczęliśmy, a czuję, że jeszcze mało powiedzieliśmy na ten temat, które chciałbyś naszym słuchaczom przekazać, powiedzieć, objaśnić, dać dotknąć, zachęcić do kupowania płyty, którą można u ciebie kupić, co nie?
2: Tak, oczywiście na stronie www.puchowski.net, Puchowski pisane przez samocha, V oraz Y na końcu. Tam wszystko się znajduje. Pytałeś o genezę piosenki. Jadąc, podróżując przez Deltę, robiliśmy oczywiście relacje w mediach społecznościowych i Kuba robił zdjęcia, ja robiłem zdjęcia, potem Kuba te zdjęcia obrabiał w nocy i następnego dnia, kiedy ja prowadziłem, jechaliśmy gdzieś dalej, Kuba je ładował do internetu i zdarzało mu się, mnie zresztą też, liczyć, patrz stary, mam już tyle lajków. Byliśmy po prostu bardzo radzi, że sporo ludzi tą naszą podróż śledzi, kibicuje nam i Kuba mówi, stary, słuchaj, mamy już, wiesz, tu, jak to zdjęcie poszło tu i tam i razem mamy tyle i tyle likes. Okej. Okay. I gdzieś zapisałem sobie to sformułowanie likes i najpierw powstał chyba tekst, takich dosłownie kilka krótkich myśli i potem zestawiłem to z taką partią, większość tych rzeczy, które ja, tych pomysłów, które, z których ja potem te piosenki budowałem, to były takie, wiesz, beatboxerskie gitary, które po prostu wyśpiewywałem, te linie melodyczne, akcentując sobie basy. I potem na bazie takiego właśnie riffu wyśpiewanego, wybeatboxowanego, zagrałem na gitarze coś, co było podobne do tego, co grałem podczas utworu Likes, potem gdzieś tam trzeba było zmienić tonację, to wszystko wyewoluowało, no i powstała ta struktura, którą razem zagraliśmy, którą kolektywnie, tak powiem, lecąc, przemierzamy na każdym koncercie. I taka jest geneza utworu Likes.
1: No ja tak dwie rzeczy powiem, że moglibyśmy tak pobeatboxować tego teraz razem, tylko coś jest w tym systemie Lucy, z którego korzystamy. Ty jesteś pod heblem, ja pod heblem realizatora studio w Warszawie. Ale kiedyś mi się zdarzało, że na przykład leciał utwór i do niego grałem, kładłem mikrofon na tapczanie, gdzie przeważnie realizuję swoją audycję i grałem na klarnecie do tego. A kiedyś miałem wywiad z Janicem, czyli Sławkiem Janickim, kontrabasistą, z którym wtedy grałem. I on po prostu grał do właśnie chyba Srajfona, który tam miał ze sobą, na żywca, na kontrabasie, rozumiesz, iPhone kontrabas, czy połączenie telefoniczne, i ja na klarnecie z drugiej strony, także podboksować też możemy, ale chciałem ci powiedzieć, że ja też a propos Likes, tak palnąłem tam, nie wiem, pamiętasz, właśnie już były rozmowy, ale jakoś się zbliżało, że chyba będziemy nagrywać w końcu ten utwór, tam Maciej się zmagał z materią studia, a my sobie wikłaliśmy mózgi, żeby się przygotować do nagrania, nie? I ja tak jakiś filmik tam, coś ty liczyłeś, nie mogłeś się doliczyć, właśnie tak, ten on zmagał się i wymagał od ciebie doliczenia do 5, do 4 i liczę na ciebie, ojcze, coś zaśpiewałem. I poszło to w internet, stary, chyba miałem z 15 tysięcy obejrzeń i z 250 czy 300 lajków, co jest na mnie niecelebryckiego, awangardowego nygusa, wiesz, z białym włosem. Nienormalne, niestałe. Chociaż zawsze tam się coś zbiera, się okazuje, że ludzie słuchają prawdziwej muzyki naprawdę i czegoś szukają, więc ta taka autentyczna ścinka obrazka z krótkim tekstem ze studia dotarła do wielu ludzi, co chciałem powiedzieć, że pokazuje, że autentyczność działa. Autentyczność działa i nawet na lajki, co nie? Nie jakieś sfiltrowane, obrobione specjalnie zdjęcia, tak, tylko prawdziwe emocje.
2: Prawda, wiesz, taka, no.
1: Nie, dobra, mów.
2: Wiesz co, prawda i surowość. To jest też ciekawe, że ta płyta ukazuje się dokładnie 20 lat potem, kiedy spotkałem się z Tymonem, kiedy Tymon zaprosił mnie do Biodro Records. Zaprosił mnie z płytą, którą również nagrałem na setkę, moją solową płytą Simply. I właściwie po tym czasie w końcu z Tymonem powstała szersza konstelacja i bardzo się cieszę, że z tymi wszystkimi, z wami, z którymi w różnych projektach gdzieś się spotykaliśmy, nagle tutaj udało mi się stworzyć taki projekt i to spiąć i razem nagrać. A wiesz co, właśnie to, że nagraliśmy to na setkę, jest niebywałym dla mnie, takim uważam osiągnięciem swego rodzaju, bo żeby nagrać na setkę taką muzykę, która jednak opiera się o struktury piosenek, są tam oczywiście improwizowane partie, jak to w bluesie z delty, są te improwizowane partie i to było piękne, że każdy z nas, sekcja potrzebowała spotkań, żeby to sekcyjne granie, żeby tą bazę stworzyć. Natomiast ci, którzy weszli, improwizowali. I raz tutaj jeszcze chyba już o tym wspominał, rozmawialiśmy, że ta autentyczność, ta spontaniczność i ta prawda, wydaje mi się, że zaczyna tą muzykę nieść, i to mnie bardzo cieszy.
1: Więc słuchaj, masz jedną okazję. Ja przypomnę, że Adam Czerpak nas dzisiaj realizował ze studia w Warszawie. Moim gościem był na antenie Romek Puchowski. Jeśli będziecie chcieli więcej Romka, to napiszcie, to my z Romkiem się bardzo chętnie spotkamy. Romek był oczywiście dzisiaj gotów wsiąść w auto, przyjechać do mnie do Torunia i się spotkać, a mam przyjemność zaraz spotkać się w realu, więc jako, że są deszcze, burze i gałęzie połamane na drogach, gdzie drzewa już wycięto, ale wspomnienia tych drzew i konary spadają pod koła, to zaproponowałem, żebyśmy się spotkali hybrydowo. W końcu mamy taką możliwość i nowe czasy. Ja bardzo dziękuję też Romkowi, że był z nami i proszę go, by się pożegnał i zapowiedział ostatni utwór z tej płyty. Ja was zapraszam za tydzień o 20:30 na Mazol Arytmik Radio i będziemy dalej penetrować sfery nieznanej wam muzyki, a przeze mnie dobranej, byś nie musieli szukać.
2: Bardzo dziękuję słuchaczom, bardzo dziękuję radiowcom, bardzo dziękuję tobie, Jerzy. Na zakończenie tej wizyty proponuję utwór The Hermes Cloud.

0: Mazol, Arytmik Radio.
1: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
2: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
1: To była autopromocja.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień w 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto rozwidleń, tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz, posłuchaj.

zapewne to samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: Autopromocja.
1: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
0: To była autopromocja. Autopromocja.
2: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
0: To była autopromocja.
3: Szczecin 98,9 FM.

0: Nocne powtórki w net.
1: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Witam się już z Bronisławem Wilsztajnem, pisarzem i publicystą. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dziś na pierwszej stronie tygodnika Sieci Tylko u nas coś pękło. Czy da się to jeszcze skleić? Ważny esej Bronisława Wilsztajna o polsko-ukraińskim splocie emocji i interesów i o tym, co powinniśmy robić, by wszystkiego nie przegrać. My w zeszłym tygodniu nie widzieliśmy się w związku z tym pytanie o to, jak przebiegła kapituła Orła Białego i jakby pan skomentował obecną sytuację, jeśli chodzi o wniosek pana prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orła Białego prezydentowi Ukrainy?

przesłań, to znaczy nadawania takiego honorowego patronatu brygadom ukraińskim, honorowego patronatu UPA, czyli organizacji, która ma na sobie zbrodnie przeciwko Polakom. No to jest sprawa dość oczywista, natomiast musimy pamiętać, że oprócz nierozliczonych spraw historycznych, Ukraina jest naszym sąsiadem i naszym sojusznikiem. Ukraina prowadzi w tej chwili wojnę o przeżycie. I ta wojna o przeżycie jest również naszą wojną, bo jeżeli Ukraina utraci niepodległość, to będziemy mieli imperialną Rosję na swojej granicy, a prezydent obecny Rosji, Władimir Putin, powiedział, że jemu nie chodzi tylko o Ukrainę, o podbicie Ukrainy. Jemu chodzi o odbudowanie pozycji Rosji z czasów Związku Sowieckiego. No to przypomnijmy, że Polska była wtedy zależna od Związku Sowieckiego, a więc Putin, zresztą mówi to wprost, chce odtworzyć ten stan rzeczy. Zresztą mówi wprost, że Polska nie powinna tego robić lub tamtego robić, nie powinna należeć do NATO, czyli on sobie rości prawa, Rosja obecna, władze rosyjskie roszczą sobie prawo do dyktowania nam polityki zagranicznej. No de facto oznacza to, że roszczą sobie prawo do odebrania nam niezależności. No musimy zdać sobie sprawę z konsekwencji tego, a więc wojna Ukrainy jest naszą wojną. I oczywiście, to nie chodzi o to, żeby zapomnieć o przeszłości, ale zdać sobie sprawę z kontekstu tego, że Ukraińcy generalnie nie mają zielonego pojęcia o tym, co stało się na Wołyniu. UPA było przedstawiane tam stale i pozostało w pamięci jako organizacja walcząca z Sowietami do 1953 roku realnie. 1953 roku to pochłonęło Związek Sowiecki, tam jednak wymordował 150 tysięcy Ukraińców w czasie tej walki, wysłał ogromne ilości na Syberię i tak dalej, i tak dalej. Więc to zostało w pamięci. Tam sprawa Wołynia, mówiąc umownie, czyli ludobójstwa na Polakach, jest w ogóle nie funkcjonuje w świadomości ukraińskiej. I żeby tę sprawę choćby rozliczyć, to musimy zdać sobie musimy uzmysłowić sobie, że potrzebujemy czasu. Zawsze taka, to, żeby to dotarło do świadomości ukraińskiej, to potrzeba czasu. No, to jest, ale obok tych spraw historycznych dzieje się współczesna polityka. To nie ci Ukraińcy, którzy żyją dziś, którzy bronią się przed Rosją, mordowali naszych przodków. Prawda? To jest innego typu odpowiedzialność. Ja ciągle słyszę takie wypowiedzi, że jakieś tam działania ze strony prezydenta Zełenskiego podważają ideę Trójmorza, czyli ideę czy Międzymorza. Tę ideę, którą właściwie pierwszy tak sformułował jednoznacznie Józef Piłsudski, która potem była przez środowisko kultury paryskiej bardzo mocno propagowana, akcentowana i teoretycznie rozbudowana. Na czym ona polega? No na tym, że istnieje ileś narodów pomiędzy Rosją a Niemcami, które są w identycznej sytuacji geopolitycznej. Są zagrożone przez potężnych sąsiadów, którzy nie mają ochoty tolerować ich niepodległości. No Rosja to jest sprawa oczywista, ona to nie tylko mówi, ale usiłuje to militarnie przeprowadzić, podbić te narody, uzależnić od siebie. Z drugiej strony mamy Niemcy, które nie wyrzekły się swoich imperialnej ambicji, co wprost obecny kanclerz Friedrich Merz w swoich wystąpieniach mówi. Mówi, że Niemcy powinny odegrać globalną rolę, a więc na światowej scenie politycznej. I tutaj jest pytanie, co to znaczy dla nas? Ano to znaczy dla nas, że raczej Niemcy, i wszystko na to wskazuje, nie traktują nas podmiotowo. To jest bardzo charakterystyczne zresztą. Pierwsza faza wojny to jest kompromitacja polityki niemieckiej, polityki Olafa Scholza. Ale Niemcy potrafili z tego błyskawicznie wyjść i potrafiły nagle ustawić się w roli takiego partnera ukraińskiego,
optymalnego. To, że Ukraińcy, że Zełenski poszukuje takich silnych partnerów, zwłaszcza dziś, nie powinno nas dziwić, tylko my

0: powinniśmy w tym kierunku coś robić. Myśmy zmarnowali bardzo dużo czasu. Myśmy nie zbudowali tego, co się nazywa, nie próbowali budować tego, co się nazywa soft power, czyli tego, czy tych przyczółków, które by pokazywały nasze propozycje intelektualne, naszą wspólnotę Ukraińcom, możliwości wspólnoty, możliwości współdziałania, gdy Niemcy de facto skolonizowały elity ukraińskie. To trzeba przyjrzeć się temu i zobaczyć, to jak działają te fundacje, które, prawda, są niby reprezentują rozmaite orientacje polityczne, ale de facto działają bardzo spójnie na rzecz Niemiec. I w związku z tym wiele z działań ukraińskiego rządu jest w jakimś sensie suflowane im przez Niemców, którzy nie chcą, żeby Ukraina prowadziła z Polską rokowania, chcą, żeby w całości wpisała się w politykę niemiecką i była zależna od Niemców. Niemcy prowadzą bardzo taką inteligentną i wielowektorową politykę. Oni zawsze byli nastawieni na to, żeby z Rosją mieć dobry układ. I to ja nie sądzę, żeby z tego zrezygnowali. Na razie nie jest to możliwe. A więc trzeba brać pod uwagę alternatywę. Jaką alternatywą jest, co jest alternatywą? Ukraina jest alternatywą. To dla nas nie jest wcale korzystne, ale co jest odpowiedzią? Odpowiedzią nie jest obrażanie się na Ukrainę, tylko odpowiedzią jest właśnie próba odbudowania naszych relacji. I zdania sobie sprawę, że taki projekt, jak projekt Międzymorza, budowy tej wspólnoty tych państw, tych narodów, to jest projekt na długie lata i doraźne porażki, konflikty nieuniknione między państwami, bo między niezależnymi państwami, które sąsiadują ze sobą, a więc siłą rzeczy miewają różne interesy, na przykład jak nasze interesy dotyczące polityki rolnej, wchodzą ze sobą w kolizję, że to wszystko nie powinno nam przesłaniać tego naszego, tej dłuższej perspektywy i długofalowego interesu.
1: Tutaj na stronach Rzeczpospolitej rozpoczynałem dzisiejszy przegląd prasy relacje Polska-Ukraina. Michał Kolanko pisze, prezydent dając Ukraińcom czas chce też pokazać, że w sprawach międzynarodowych nie działa pod wpływem emocji, co mu jest zarzucane przez obóz rządowy. A z informacji, jeśli chodzi o grę służb, ja rozmawiałam w zeszłym tygodniu bodajże z redaktorem Tomaszem Szymborskim, który opublikował teraz już dwa teksty, jeśli chodzi o grę wywiadów dotyczącą banderyzmu na Ukrainie. Ja Państwa odsyłam do portalu Tysol. Tam te teksty można przeczytać, bo to jest bardzo ciekawy kontekst, o którym Pan też, redaktor, wspomniał, że tu toczy się wielka polityka, ale panie redaktorze, gdzie jest granica? No bo ja rozumiem, że można odwoływać się do argumentów, że część młodych obywateli Ukrainy nie rozumie, czym był Bandera dla Polaków, ale no, są granice, których my jako Polska nie możemy przekraczać ze względu chociażby właśnie na tożsamość narodową i to, że nasze jednak wielkie zaangażowanie w pomoc na Ukrainie nie może być traktowane w ten czy inny sposób, bo ktoś z wywiadu BND sufluje prezydentowi Zełenskiemu, ja oczywiście mówię teoretycznie, bo tego nie wiem, ale zakładając, że sufluje prezydentowi Zełenskiemu, że tak ma właśnie. I po co w ogóle prezydent Zełenski wykonuje taki gest?
0: Pani powiedziała, że część młodych Ukraińców nie wie o tym. Nie część, wszyscy.
1: Ja myślę, że już dużo wie, bo się ta awantura jednak rozpętała na całym świecie.
0: Mówi się pani, ja mam sporo kontaktów z Ukraińcami, bo i syn, który tam zaangażowany jest dużo więcej, oni nie wiedzą. Oni wiedzą, że owszem, były walki polsko-ukraińskie, to jest tak przedstawiane. Były walki polsko-ukraińskie, była wojna właściwie polsko-ukraińska i tyle wiedzą. Myśmy się mordowali nawzajem, to było 80 lat temu. Ale co to znaczy granice? Przecież my nie akceptujemy tego. My mówimy wprost, jako państwo, instancje państwa, prezydent mówi, tego nie zaakceptujemy. Co nie znaczy, ale to są różne rzeczy. To nie znaczy, że nie mamy prowadzić polityki z państwem, którego historycznej świadomości my nie akceptujemy. Tylko my musimy z nim prowadzić politykę. Nawet po to, Nawet po to, żeby rozliczyć tę historię, my musimy mieć dobre stosunki z Ukrainą. Bo inaczej, bo to jest tak, że my mamy w Polsce bardzo dużo ośrodków, które zbijają kapitał polityczny wielu ludzi na antyukraińskości. Rosjanie doskonale wiedzą, że prorosyjskość, na prorosyjskości w Polsce niczego nie zbudują, ale na antyukraińskości bardzo dużo. W związku z tym my mamy dużo takich ośrodków i polityków, którzy właśnie cały czas nakręcając spiralę antyukraińskości, de facto grając grę, świadomie lub nieświadomie, to w tej chwili nie ma znaczenia, grę kremlowską, robią, prawda, istnieją publicznie. Pojawiają się siłą rzeczy również tacy politycy na Ukrainie. Dotąd oni nie byli w ogóle słuchani w Ukrainie. Teraz po raz pierwszy pojawiła się taka reakcja, że tutaj Polacy usiłują w sposób kolonialny, dawni koloniści, usiłują narzucić nam świadomość historyczną naszych bohaterów, etc. I po raz pierwszy ogromna większość Ukraińców mówi, no my się na to też nie zgadzamy. Odpowiedzę, powtarzam jeszcze raz, nie jest obrażanie się, oburzenie nawet najsłuszniejsze, powtarzam, najsłuszniejsze, nie jest dobrym doradcą w prowadzeniu polityki. My nie powinniśmy zostawiać kwestii Wołynia i tej masakry w żadnym wypadku, ale jednocześnie musimy prowadzić politykę i tłumacząc wspólnotę, pokazywać, że istnieją rzeczy, co do których musimy je rozliczyć. Ale to jest, powtarzam, perspektywa długofalowa.
1: I jeszcze odchodząc od tego tematu, chciałbym poprosić pana o komentarz dotyczący zatrzymania Leszka Kraskowskiego, który był wielokrotnie gościem w audycjach Radia Wnet. Rozmawialiśmy o Polnordzie i innych aferach, które Leszek Kraskowski prowadził. Jakby pan skomentował zachowanie wokół zatrzymania redaktora Kraskowskiego?
0: No, nie tyle zachowanie wokół zatrzymania, co samo aresztowanie Leszka Kraskowskiego. No to jest kolejne uderzenie w fundament demokracji. Demokracja, właściwie można powiedzieć, opiera się na trzech fundamentach. Istnienie opozycji, niezależnego obiegu informacyjnego i bezstronnego prawa. Opozycję usiłuje obecny rząd wyeliminować, a od jakiegoś czasu mówiliśmy już o tym, uderza w niepokornych dziennikarzy, niezależnych dziennikarzy, ale zamknięcie do więzienia, to jest więzienie. Tam siedziałem w areszcie, więc to jest więzienie po prostu. Zamknięcie do więzienia dziennikarza bez realnych uzasadnień, bo naprawdę to, co nam przedstawiła prokuratura, to wygląda jak kpina z naszego zdrowego rozsądku, bo okazuje się, że uzasadnieniem podstawowym jest mail, który został wysłany z nowo stworzonego konta, bo Leszek Kraskowski, który ma oczywiście swoje konto, nagle stworzył nowe konto, pewnie żeby się ukryć, i wysłał mail z groźbami karalnymi do komendanta policji Piasecznie, ale się podpisał na to. Nie będę tego komentował, bo to nie warto komentować. To jest podstawowa przyczyna aresztowania Leszka Kraskowskiego i osadzenia go na 3 miesiące w więzieniu. Plus oczywiście się trzeba mu wyciągać jakieś sprawy rodzinnego sporu, który u niego się toczy bardzo długo, ale to oczywiście znowu to jest taka technika oczerniania, pokazywania, a proszę bardzo, to jest brzydki człowiek, prawda, kłóci się z żoną, jakiś spór o dzieci jest. To jest również sprawa posiadania przez niego broni gazowej bez zezwolenia. No dobra, to może to wlepić mandat, zabrać. Ja nie słyszałem, że kogoś wsadzano do aresztu. Przypominam, areszt to jest pozbawienie wolności bez wyroku, bez dowiedzenia winy. To się stosuje i w każdym państwie prawa powinno się stosować zupełnie w wyjątkowych okolicznościach. W okolicznościach, kiedy przestępca jakiś straszny grozi, że będzie popełniał przestępstwo, albo że ten straszny przestępca ucieknie, tutaj w ogóle z niczym takim nie mamy do czynienia. Więc mamy do czynienia z próbą zastraszenia środowiska i konkretnego dziennikarza, który zbadał, i to pani już powiedziała, powtórzę, sprawę Romana Giertycha, afery Romana Giertycha, który Roman Giertych, prawda, był mózgiem wyprowadzania dużych bardzo sum ze spółki giełdowej Polnor, ponad 90, mówi się o 92 milionach, być może więcej, które to pieniądze jakoś potem w tym samym czasie podobne pieniądze znajdowały się na spółkach związanych z żoną Giertycha, etc. No ale polski sąd, zmieniony sędzia, zmieniony prokurator, przez to Leszek Kraskowski opisywał, stwierdził, że Giertych nie ma z tym nic wspólnego, bo wprawdzie podpisywał wszystkie dokumenty, ale ten prawnik, który jest głównym prawnikiem obecnego, takim rodzinnym prawnikiem obecnego premiera, znany bardzo, on nie wiedział, co podpisuje. Ją ochroniarz podsuwał dokumenty, a on nie wiedział, co podpisuje i dlatego został uniewiniony. Sprawa się cały czas toczy. Otóż Leszek Kraskowski to wszystko dowodził, opisywał i stwierdzam jednoznacznie, to jest powód, dla którego obecnie przebywa w więzieniu. To była cała wielka akcja zastraszania jego gruź, człowieka, który z nożem atakował go i gazem łzawiącym, a policja na to nie reagowała. I wreszcie policja zareagowała, zamykając Leszka Kraskowskiego. No więc można powiedzieć, że to mamy taki kolejny krok w niszczeniu demokratycznego państwa prawa. I my tak po prostu, jakbyśmy nie zauważali tego. Czytam takich symetrystów, którzy mówią, no tak, podstawowym problemem to jest nadużywanie aresztu śledczego, tak zwanego wydobywczego. Owszem, to jest problem, ale tutaj mamy zupełnie inną sprawę. To jest uderzenie w tych ludzi, którzy właśnie mają pokazywać społeczeństwu, co się dzieje. To jest zablokowanie obiegu wolnego informacji. Wydaje się to, dziennikarze mają specjalne prawa? Tak. Tak jak posłowie mają immunitety, tak dziennikarze w pewnych sprawach powinni być dużo bardziej chronieni, bo inaczej nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków, swoich działań na rzecz wspólnoty. Tutaj jest dokładnie odwrotnie, więc zdajmy sobie sprawę, jak daleko w tej chwili ten rząd się posuwa. Czegoś takiego nie było. Do tego stopnia, że nawet niektórzy prorządowi, tacy członkowie tej aparatury propagandowej nawet coś tam protestują trochę. Zobaczymy, jak sprawa się rozwinie dalej, ale tutaj no to my wszyscy powinniśmy jednak zabrać głos, bo rzecz jest naprawdę wydaje mi się w jakimś sensie przełomowa. Z jednej strony ze względu na tego człowieka, który siedzi w więzieniu, a z drugiej strony ze względu na w ogóle stan naszego państwa.
1: Mm-hmm. To będziemy obserwować i relacjonować dla państwa. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Bronisław Wilczyn był gościem poranka. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
2: Nocne powtórki w net.

0: No co?
1: Nocne powtórki w net.
2: Gościem poranka w net jest pan Patryk Wildk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: My będziemy rozmawiać, pan jest częstym bywalcem, ale my będziemy rozmawiać o porcie polskim, a tak naprawdę tak dla CPK. Nie wiem, czy dzisiaj pan zdążył pan przejrzeć dzisiejszą prasę, bo ja przed porankiem w net przeczytałam taki komentarz w Gazecie Wyborczej. W komentarzach w internecie można przeczytać, że ludzie tylko się nachłapali, jeżdżą Mercedesami, siedzą na Hawajach, piją drinki, denerwuje się w rozmowie z Gazeta.pl. Konrad Oskiera, właściciel działek w Nowym Oryszowie w gminie Wiskitki. Zadowoleni są tylko ci, którzy mieli mało gruntu i stare gospodarstwa, których nie użytkowali. I tak dalej, i tak dalej. Tam informacje o tym, jak to mieszkańcy tych okolicznych miejscowości dookoła Baranowa, Wiskitek i Oryszewa niejako się nachłapali na wykupach działek. Tymczasem to, co naszych słuchaczy i nas interesuje, to czy to się uda, czy jednak premier Donald Tusk będzie budował port polski, jak teraz już CPK się nazywa, czy ta inwestycja w pana ocenie jest kontynuowana w sposób prawidłowy?
3: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom. To zależy, co rozumiemy przez tą inwestycję, bo z dużymi opóźnieniami, ale jednak niewątpliwie jest kontynuowana inwestycja lotniskowa. Ta inwestycja jest kontynuowana w miarę podobnym kształcie do tego, który został zaplanowany. To znaczy nie zmieniono podstawowych parametrów samego portu lotniczego, ograniczono część cargo. Teraz słyszymy, że rząd jednak chce wrócić do pierwotnej wersji. Szkoda tych 2,5 roku straconego czasu. No ale w tym zakresie można być trochę optymistą przy całej krytyce co do nieporadności tych ludzi, którzy się tym zajmują. No ale zajmują się tą inwestycją ludzie, którzy na sztandarach mieli zastopowanie tej inwestycji, jak pan minister Lasek, co jest kuriozum, no bo zazwyczaj powinien taką inwestycję prowadzić ktoś, kto w nią wierzy, a pan Lasek albo wcześniej wszystkich okłamywał, albo był tak
2: niedoinformowany.
3: Poinformowany, zorientowany w biznesie lotniczym, że mówił jakieś kompletne brednie o triporcie, kwadroporcie i innych tego typu abstrakcjach. Więc pomijając te zarzuty, również do tego, że sama kultura pracy pod takim liderem jest dużo gorsza niż pod kimś, kto od początku w taką inwestycję wierzył, który nie mówił rzeczy całkowicie sprzecznych z tym, co teraz robi. Ale mimo to część lotnicza w jakimś sensie jest kontynuowana. Zupełnie gorzej jest z częścią kolejową, ponieważ tutaj rząd 2 lata temu, w czerwcu, powiedział, że nie będzie szprych, będzie Y i tyle. Potem zaczęła się olbrzymia krytyka, w związku z czym rządzący powiedzieli, że oni opracują zintegrowaną sieć kolejową, która będzie czymś innym niż szprychy. I wszystkie prace związane z dokumentacjami, z projektowaniem zlecone wcześniej, już nie były kontynuowane. To znaczy to, co zostało zakontraktowane przez poprzedni zarząd spółki, to oczywiście się toczyło, bo zerwanie tych umów wiązałoby się z odpowiedzialnością również i karną, i nie tylko karną, ale i finansową, w związku z czym zarząd CPK się na to nie zdecydował. Natomiast prace były kończone na pewnym etapie, zawsze przygotowanie dokumentacji jest wieloetapowe, czyli najpierw prace planistyczne, potem gdy już jest wytrasowana linia, wiemy, którędy ona idzie, zleca się projekty techniczne, dokumentacje budowlane pod to, żeby uzyskać niezbędne zezwolenia na realizację tych inwestycji, to zostało zatrzymane. I zostało to zatrzymane 2 lata temu i nie działo się w sprawie tych nowych inwestycji nic, a przypomnę, że Centralny Port Komunikacyjny zakładał 2100 kilometrów linii, z czego za 1000 około 800 była odpowiedzialna bezpośrednio spółka, około 300 kilometrów to była odpowiedzialność PKP PLK. Spółka zdążyła zlecić około 1300 kilometrów. zleciła dokumentację. No i rząd powiedział, że będzie realizowany Y, czyli połączenie czterech polskich miast o długości 480 km i to rzeczywiście jest kontynuowane w zmienionej formie, ze zwiększoną do zupełnie absurdalnych poziomów niepotrzebnych w polskich uwarunkowaniach prędkością, co oczywiście wydłużyło opracowanie dokumentacji o rok. Ale ten fragment komponentu kolejowego, który obejmuje około 1/4 planowanej sieci, jest kontynuowany. Natomiast na początku tego roku miała być zaprezentowana ta docelowa wizja sieci kolejowej. No ponieważ my jako stowarzyszenie Tak dla CPK nie mogliśmy się doczekać i w związku z czym w lutym zaprezentowaliśmy naszą wizję, która się nazywa CPK Plus i poddaliśmy ją publicznym konsultacjom, no to rząd wtedy oświadczył, że no jest pewne opóźnienie i pod koniec drugiego kwartału tego roku ma to być, czy tam raczej w drugim kwartale ma to być zaprezentowane, czyli z opóźnieniem dosyć istotnym. No i podobno dzisiaj będzie ta prezentacja. My akurat w piątek, uśmiecham się, ponieważ w piątek zaprezentowaliśmy, nie wiedząc o tym, że to będzie dzisiaj prezentowane, naszą wizję CPK Plus poprawioną po konsultacjach publicznych, bo my w odróżnieniu od rządu prowadzimy tą dyskusję transparentnie. Wpłynęło do nas kilkaset uwag, w ogóle na naszych profilach tą naszą propozycję obejrzało 250 000 ludzi, czyli to jednak bardzo szeroki był zakres i odzew społeczny na to, co robimy. No, w piątek, tak jak powiedziałem, pokazaliśmy to, jak naszym zdaniem powinna wyglądać cała sieć kolejowa w Polsce, czyli program CPK uzupełniony o komponent regionalny w każdym województwie. No i na tym spotkaniu na zespole parlamentarnym posłanki Pauliny Matysiak, który był poświęcony wykluczeniu transportowemu, zaprezentowaliśmy tą wizję. To jest łącznie 4300 kilometrów linii kolejowych nowych i około 2700 kilometrów linii kolejowych, które naszym zdaniem należy odbudować albo przywrócić do funkcjonowania, ponieważ są to linie, które istniały bądź nadal istnieją, ale są wyłączone z użytkowania. No, okazało się, że na tym zespole był przedstawiciel nawet CPK, który się bardzo interesował, robił zdjęcia i powiedział, że oni też mają wizję na 4300 kilometrów, także zobaczymy ją dzisiaj, zobaczymy, co to jest. Ale jedno jest pewne, 2 lata, właściwie można powiedzieć 2,5 roku, ten rząd już zmarnował, a wizja według tego, co mówią przedstawiciele rządu zintegrowanej sieci kolejowej, to ma się zacząć jej realizacja dopiero po zakończeniu prac nad Y, czyli w 2035 roku. Czyli to będzie 8 lat, 2 kadencje po zakończeniu kadencji tego rządu, więc można się tym, co oni przedstawią, za bardzo nie przejmować. Trzeba po prostu doczekać do końca tej kadencji i zadbać o to, żeby nowy rząd zaczął natychmiast realizować program CPK w poprzedniej wersji, bo z tego, co słyszę, a to się dzisiaj jeszcze przekonamy, głównym zadaniem, jaki pan minister Lasek postawił przed spółką i przed twórcami tej wizji, było to, że ona ma być zupełnie inna niż koncepcja, czyli koncepcja Szprych, czyli ma być, no nie wiem, jak to nazwać, antypisowska. No trudno mi to sobie w ogóle wyobrazić, ale w związku z czym ona będzie zawierała, jak sądzę, masę nieracjonalności, tylko na zasadzie takiej, żeby było inaczej. To jest troszeczkę tak, jak ta pogoń za tymi absurdami, która miała miejsce na początku realizacji przez ten rząd i pana Laska projektu lotniska, gdzie na początku dworzec miał być mniejszy, lotnisko miało być mniejsze, w ogóle trzeba było je przeprojektowywać. Projekt miał być odpisowiony, czyli urealniony i na końcu się skończyło tym, że ten projekt jest dokładnie taki sam, jak był zaprojektowany wcześniej. Laskowi udało zrobić 2 lata opóźnienia przez 0,5 roku. No i to jest duże osiągnięcie, ale to tyle.
2: Będziemy dzisiaj obserwować. Bardzo serdecznie za wizytę dziękuję w poranku, gdyż nie chcę mieć też opóźnienia, bo już jest kolejny gość. Więc serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Będziemy w kontakcie. Na pewno będziemy relacjonować, co dzisiaj. Może...
3: Zachęcam do obserwowania, co dzisiaj zaprezentują panowie ministrowie jako zintegrowaną sieć kolejową. Ja zakładam, że to będzie bardzo ciekawe, czasami śmieszne. My jako Tak dla CPK będziemy oczywiście to na bieżąco komentować i recenzować całą tą koncepcję.
2: Patryk Wild, tak, dla CPK był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego. Serdecznie pozdrawiamy i życzymy dobrego dnia.
1: Nocne powtórki Wnet.
0: Słuchacie Radia Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest Paweł Sałek, poseł, były wiceminister do spraw klimatu i środowiska, tak się nazywało chyba wtedy minister.
2: Taki pełnomocnik był.
1: Tak, no właśnie to, ale Dzień dobry. Człowiek, który dba o nasze interesy związane z lasem, proszę państwa. Ponieważ pojawiły się niepokojące informacje, te informacje już o nich rozmawialiśmy w Poranku Wnet kilkukrotnie. Te informacje się pojawiały w przestrzeni, ale pojawia się coraz chyba, rząd wciska pedał gazu, jeśli chodzi o nasze lasy. Lasy, które są naszym wspólnym dobrem narodowym i my to wszystko wiemy. To może wyjaśnimy na początku słuchaczom, co wzbudza pana niepokój?
2: Dzień dobry, Daszbur, pani redaktor, witam radiosłuchaczy. Dziękuję za zaproszenie do świetnego radia, szczególnie do Poranka. Odpowiadając na to pytanie, no tutaj mamy do czynienia z sytuacją taką, że jednak rząd Donalda Tuska, szczególnie kierownictwo resortu klimatu i środowiska w sposób intensywny działa w przestrzeni leśnej, ale ta intensywność jest związana z tym, że te nierozsądne, nierozumne i też nielegalne, przynajmniej niektóre decyzje związane z funkcjonowaniem największego ekosystemu leśnego, przyrodniczego, jakim są lasy w Polsce, które działa w oparciu o ustawę o lasach, a jest to przedsiębiorstwo Lasy Państwowe, no zaczyna tam się robić rzeczywisty, poważny problem, ponieważ kolejne wyłączenia z funkcjonowania zrównoważonej gospodarki leśnej, one następują, ja tutaj przypomnę tylko Tarczę Wschód, między innymi gdzieś 0,7 miliona hektarów ma być wyłączonych albo zmodyfikowanych w gospodarce leśnej, ale to nie na tą chwilę, może dyskusja. Natomiast obecnie mamy sytuację taką, że pojawiła się nowelizacja ustawy o lasach, a także ustawy o ochronie przyrody i prawo ochrony środowiska, która ma na celu zabieranie co roku z lasów państwowych około 200 milionów złotych, przekazywanie tych pieniędzy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na rzekomą ochronę przyrody. Tylko NFOŚ to jest taki duży worek z pieniędzmi, zresztą bardzo szlachetna i dobra instytucja, jedno z wielu rzeczy, która w ochronie środowiska naprawdę dobrze funkcjonuje, na to, aby przeznaczać te pieniądze na ochronę przyrody. To oczywiście są takie szumne, piękne hasła, które szczególnie w przestrzeni medialnej Ministerstwo Środowiska i pani minister Kloska komunikują, natomiast jednocześnie niesie to poważne problemy dla funkcjonowania największej firmy przyrodniczo-leśnej, czyli Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, to jest największa firma w Unii Europejskiej, dla bieżącego funkcjonowania, dlatego że już dzisiaj lasy w układzie prognoz finansowych widzą, że niestety te pieniądze, one będą u nich zanikać. Oczywiście lasy państwowe są na tyle dużym i skomplikowanym organizmem majątkowo, a także z żywą gotówką na koncie, że przewrócenie takiej firmy nie odbywa się
1: z dnia na dzień.
2: Przedsiębiorstwo z dnia na dzień, to ten proces zajmie pewnie kilka lat, ale naprawdę ten rząd jest na dobrym kierunku i na dobrej ścieżce ku temu, żeby to przedsiębiorstwo doprowadzić do upadku ekonomicznego, a później trzeba będzie się zastanawiać, co z tym majątkiem państwowym zrobić, w jaki sposób lasy mają być dalej prowadzone, czy trafić do budżetu, czy może część do samorządów, czy może na przykład działki, a były takie pomysły, żeby działki leśne w lasach przekazywać do samorządów, więc w konsekwencji znalazłoby się to u deweloperów. No, takie zakusy na majątek lasów państwowych, one cały czas występują, a pamiętajmy, że lasy są nasze wspólne i ta powszechność dostępu do lasów, ta miłość Polaków do lasów, ona jest kształtowana przez pokolenia, a te cudowne zasoby przyrodnicze, które mamy zupełnie otwarte i swobodnie dostępne, no są zasługą tych, którzy w tych lasach pracują od pokoleń i dzisiaj tę pracę wielu ludzi, także wielopokoleniową, bo to często jest dziada, pradziada, zawód leśnika wykonywany, ten rząd po prostu marnuje, wbrew temu, co opowiada, że to jest wszystko dla ochrony przyrody. No tak jest dla ochrony przyrody, że pojawiają się coraz większe problemy. Docelowo ministerstwo chce wyłączyć 20% lasów w ogóle z użytku, a to niesie ze sobą poważne konsekwencje, no bo jeżeli na przykład dzisiaj jest moda tworzenia na siłę rezerwatów tylko i wyłącznie dla statystyki, to pamiętajmy o tym, że rezerwat przyrody ma swoje regulacje, które zabraniają na przykład tam zbioru bruna leśnego czy wstępu albo poruszania się tylko po ścieżkach. Jednocześnie powstają też takie rezerwaty, gdzie derogacje i pozwolenia na to, żeby zbierać bruno leśne albo swobodnie się poruszać po rezerwatach są wprowadzone, bo ministerstwo się boi opinii społecznej. To w takim razie po co robić ten rezerwat? skoro z jednej strony mamy możliwość swobodnego dostępu, a z drugiej strony robimy rezerwat, tak ludziom pozwalamy tam funkcjonować. Natomiast to jest sytuacja, która rzeczywiście w układzie przebudowy w ogóle społeczeństwa i tutaj środki zewnętrzne, które przypływają do Polski na różnego rodzaju organizacje, powodują, że Polacy niestety mają taką ocenę, że te działania, które są związane z wielopokoleniową gospodarką leśną w Polsce, one są niewłaściwe, co jest nieprawdą i z tym po prostu trzeba walczyć. I dziękuję też za tą audycję, że możemy w kilku słowach pani redaktor powiedzieć o tej sprawie, ponieważ dzisiaj wszystkie polskie lasy są dostępne dla społeczeństwa. Jednocześnie mamy w kraju ogromną różnorodność biologiczną, którą zazdrości nam cała Europa. Jednocześnie Europa, nasze zasoby przyrodnicze, szczególnie w układzie tej różnorodności biologicznej, chce wykorzystać do realizacji własnych celów w ramach Zielonego Ładu, bo na przykład te wyłączenia, które mają być 20% terenów z użytkowania w ogóle, to jest cel unijny narzucony na Polskę. Następnie my dla całej Europy mamy przedstawiać w ramach naszej gospodarki wielkopowierzchniowej leśnej także tak zwane starolasy. Starolasy, no to różnie je liczymy, tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co to jest starolasem, czy sosna, która ma 100 lat i była sadzona na glebie porolnej, to też już jest starolas, jak ma 101 lat, czy dębina, która ma 120 lat, no ale to jest po prostu pewna żonglerka administracyjna. Ale tych zagrożeń dzisiaj jest bardzo dużo. Ja jestem ciekaw, jak ten projekt przyjdzie do Sejmu po Radzie Ministrów, bo na razie jest po Komitecie Stałym, i w jaki sposób on będzie przedstawiony, bo tam jest logika taka, że te pieniądze, które mają co roku być zebrane, będą trafiały do parków narodowych, do parków krajobrazowych, na rezerwaty i tak dalej.
1: I na edukację. I to jest moim zdaniem ważny punkt w tej ustawie, ponieważ pojawia się ten wątek. Ja sprawdzałam właśnie w trakcie rozmowy, przepraszam, listę tych fundacji, organizacji, które zajmują się ochroną środowiska. Oczywiście najbardziej rozpoznawalna w Polsce to jest organizacja Green, międzynarodowa organizacja, która dba o ochronę środowiska na świecie. Mamy różne doświadczenia i różne informacje na temat organizacji Greenpeace, a może to właśnie o to chodzi, żeby zbudować sobie taki przyczółek do walki ideologicznej tylko o co? Przecież to jest rzecz, która chyba dla wszystkich powinna być jasna.
2: Ale oczywiście, ale przecież Polacy kochają las, Polacy potrafią korzystać z lasu. Las dla Polaka jest tym, czym morze dla Anglika. To jest niesamowite, że Polacy potrafią dbać o ochronę środowiska i o przyrodę, wbrew temu, co nam się wmawia, bo nawet sama kwestia populacji wilków, bobrów, niedźwiedzi, czy odbudowa żubra, która jest symbolem polskiej ochrony przyrody, pokazuje, że my to wielopokoleniowo możemy robić. Natomiast tutaj zaczyna się pojawiać problem, że kto inny zaczyna decydować o tym, w jaki sposób my mamy się zachowywać we własnym kraju, jak mamy prowadzić ten kraj. Mówię tutaj o lasach, bo to jest 1/3 powierzchni kraju i my w pewnym momencie, mówię to zupełnie poważnie, tracimy sterowność jako państwo i rząd, jaki by nie był, nad tym, co stanowi w ogóle substancję podstawową, narodową i ojczyźnianą, a przede wszystkim własności ziemskiej w naszym państwie. Natomiast jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, tak bym powiedział, to moim zdaniem te pieniądze też będą przeznaczane na to, aby poszczególne organizacje, już są takie przypadki, mogły realizować różnego rodzaju przygotowanie dokumentów, bo proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj Ministerstwo Środowiska robi kolejne rezerwaty, chce kolejne parki narodowe, a połowa parków narodowych nie ma planów ochrony. Nie ma planów ochrony, że nie wiadomo, co tam chronić. Czyli robimy dla statystyki kolejne rezerwaty i próba jest robienia parków narodowych, na przykład Doliny Dolnej Odry, bez rzeki Odry, bo tam nie było Odry, żeby była jasność. Natomiast jednocześnie ponad chyba około 1/3 rezerwatów, albo nawet też połowa, też nie ma planów ochrony. Czyli to jest w ogóle nierozumne podejście Ministerstwa Środowiska. Tylko pod publiczkę mówimy, że powołaliśmy więcej rezerwatów niż za czasów PiS-u. No i co z tego, że rezerwaty są powołane, jeśli nie ma tam w ogóle planów ochrony, tablic czasami informacyjnych nie ma, że to są rezerwaty. Więc to jest tak, że tu się pojawia pewien problem, natomiast jeśli chodzi o środki unijne, zewnętrzne, to w ramach programu LIFE też jest obowiązek dofinansowania, zresztą program LIFE ma podobną logikę realizacji, tak jak program SAFE. Mhm. Tak na marginesie mówię, to jest ciekawa też sytuacja, bo to jest ten sam mechanizm formalno-prawno-komisyjny. No to w tej sytuacji w programie LIFE Narodowy Fundusz miałby dokładać kolejne pieniądze na kolejne projekty, które miały być realizowane. Ja nie kwestionuję tego programu, ale wiele różnego rodzaju działań robionych w ramach tego programu w układzie realnej działalności i twardych wykonanych projektów niewiele przynosi. Tam generalnie próbuje się robić, szczególnie w tym okresie, bo jeszcze programowania, bo wcześniej było troszkę inaczej, próbuje się robić tylko i wyłącznie no, pewnym rodzaju dokumentację. No to ma jakąś wartość. To ma jakąś wartość, ale ja jestem zwolennikiem tego, by w pierwszej kolejności robić konkretne działania, które dadzą jakąś realną inwestycję także w sferze ochrony przyrody, a też no, z tą ochroną przyrody jest tak, że proszę sobie wyobrazić, panie redaktor, że na przykład Ministerstwo Środowiska, główny konserwator przyrody, dyrektor regionalny i wiceregionalny ochrony środowiska w Białymstoku pojechali do rezerwatu na terenie Puszczy Białowieskiej, mówię do rezerwatu, i tam nagle przeprowadzali wielką akcję związaną z zasypywaniem rowów w ramach zatrzymywania wody w lesie. I teraz ja pytam tak, skoro to jest rezerwat, skoro tam nawet była jakaś infrastruktura, czy jakieś działania hydrotechniczne zrealizowane, to czy tam można coś robić, czy nie można? No bo z jednej strony mówi się o tym, że jak profesor Szyszko walczył z kornikiem drukarzem na terenie Puszczy Białowieskiej w lasach gospodarczych, zaznaczam to, wszyscy wtedy krzyczeli, proszę zostawić to procesom przyrodniczym, przyroda da sobie sama radę. A teraz nagle jak się okazuje, że jak mamy inny problem generalnie związany z suszą, to resort środowiska, kierownictwo środowiska, regionalny dyrektor ochrony przyrody w Białymstoku jadą do rezerwatu w Puszczy Białowieskiej, która miała być pozostawiana sama sobie, i tam nagle zaczynają przewalać jakieś drzewa, gałęzie, rowy zasypywać i tak dalej. Mało tego, to jest tam na tragedia, jeśli chodzi o tą sytuację, którą przed chwilą opowiedziałem, pani redaktor, to jest to, że w to wszystko zostało wplątane wojsko. Wojsko zostało wkręcone, przepraszam za język młodzieżowy, zostało wplątane w to, że też w tym rezerwacie chodzili i zasypywali te rowy. I to jest pewne świadome działanie, czyli tak jak kiedyś była walka z kornikiem drukarzem, to mówiono wyraźnie, proszę zostawić to jest proces przyrodniczy, przyroda sama sobie da radę, puszcza da radę. A teraz jak mamy sytuację związaną z wodą, to jadą i zasypują rowy. No to po co jest ten rezerwat? To po co jest ten rezerwat w takim razie? No był kiedyś stworzony, ma pewien plan ochrony i powinien... No, powinien.
1: To panie pośle, to po co jest ten rezerwat? Po co jest ta ustawa? Tak w skrócie, bo już minęła ósma, ja państwa przepraszam, tak. Będziemy mieli opóźniony serwis w radiu.
2: Czekamy na wiadomości. Ustawa jest po to, żeby zabrać pieniądze z lasów i osłabiać po raz kolejny Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, żeby ta firma miała coraz poważniejsze kłopoty.
1: Ale doprowadzenie do prywatyzacji?
2: To jest wszystko opowiadanie o tym, że to dla dobra przyrody. A przecież wszystko, co robią lasy, także związane jest, co jest związane z pozyskaniem drewna i wszystkie czynności związane w polskiej zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarce leśnej, one są nastawione też na normalne zwiększanie różnorodności biologicznej i także półnaturalne metody hodowli lasu. I my w pewien sposób w swojej rozumnej myśli inżynierii ekologicznej powielamy przyrodę, podążamy za przyrodą, nawet czasami jesteśmy lepsi niż przyroda. Ja się pytam, po co w takim razie temu przedsiębiorstwu zabierać pieniądze? No bo skoro kondycja budżetu państwa jest taka doskonała, no to w takim razie po co tym lasom zabierać pieniądze? Jeszcze społeczeństwu wmawiać, że to na ochronę przyrody, bo do tej pory to nie było ochrony przyrody, no bzdura.
1: No dobrze, to my będziemy śledzić i mam nadzieję, że jednak ochronimy sami tę naszą przyrodę, bo te lasy to jest jednak kawał naszej... To jest właściwie chyba największe bogactwo. Pan powiedział, że jesteśmy, że Lasy Państwowe to największa firma.
2: Tak, ale no to jest bardzo bogate przedsiębiorstwo i to bogactwo i majątkowe i gotówkowe wzbudza namiętności, bo zawsze jak jest dużo pieniędzy, to przychodzą tacy reformatorzy, którzy mówią, że do tej pory to wszystko było źle, a teraz będziemy robić lepiej. I przede wszystkim patrzą na to, ile jest pieniędzy na koncie i z tym dzisiaj mamy do czynienia.
1: Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Paweł Sałek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest posłanka Prawa i Sprawiedliwości, była wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: To może od mocnej, bieżącej polityki, bo to jest temat też gorący cały czas. Pani poseł, czy powołanie Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska to rzeczywiste wsparcie programu Prawa i Sprawiedliwości i kampanii Przemysława Czarka, czy raczej pokaz siły środowiska niechętnego panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu?
2: Ja myślę, panie redaktor, szanowni państwo, że naśladownictwo jest najwyższą formą uznania i cieszymy się, że w ramach powołanego Stowarzyszenia Rozwój Plus również inni członkowie Partii Prawo i Sprawiedliwość zdecydowali się na tworzenie kolejnych stowarzyszeń z prostej przyczyny. Musimy robić wszystko, aby dochodziło do tak zwanej burzy mózgów, do wykreowywania różnego rodzaju pomysłów. Zresztą wczoraj Przemysław Czarnek w Kaliszu również przedstawił pierwsze 3 propozycje, w tym propozycje również gospodarcze. My skupiamy się przede wszystkim jako formacja Prawa i Sprawiedliwości, ogólnie jako szeroki namiot, na tym, aby wygrać wybory w przyszłym roku. A co do stowarzyszeń, to myślę, panie redaktor, że jeżeli zadałaby pani mi pytania dotyczące samego Stowarzyszenia Rozwój Plus, czym my się chcemy zajmować, jak my to widzimy, no to wtedy mogłabym więcej powiedzieć. Ja oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, cieszę się, że w ogóle moi koledzy i koleżanki decydują się na to, aby właśnie poszerzać ten horyzont myślenia i nie zostawać tylko w klatce politycznej, bo ja trochę uważam, że dzisiejszy czas, ale też odbiorcy środowisk politycznych oczekują czegoś więcej niż tej klatki politycznej, w której często widzę, że są zabarykadowani politycy, ale mówię to nie tylko w kontekście swojego obozu, ale również w kontekście innych obozów.
1: No to odejdźmy od polityki wewnętrznej, przynajmniej na chwilę. Dziś rząd ma przedstawić szczegóły inwestycji, które nazywa się obecnie Port Polska, w tym plan szybkich kolei, tak zapowiedział premier Donald Tusk. Podkreślił, że osoby dotknięte budową nie zostaną bez wsparcia i on osobiście tego dopilnuje. Przed godziną 8 rozmawialiśmy z jednym z członków stowarzyszenia Tak dla CPK, który mówił, że zmiana polega na tym, że coś się przynajmniej dzieje, że człowiek, który stoi na czele zarządzania inwestycją obecnie nazywaną Port Polski, a wcześniej CPK, minister Lasek, jednak to buduje wbrew temu, że był wcześniej niechętny. Czy pani zdaniem to realne przyspieszenie inwestycji, czy raczej polityczny rebranding tych miesięcy opóźnień? Czy tu się realnie coś wydarzy jeszcze?
2: Realnie przez najbliższy rok będą wydarzały się kolejne obietnice Donalda Tuska. Ja pragnę przypomnieć, że te 100 konkretów, które były zapowiedziane w 2023 roku, dzisiaj nie ujrzały światła dziennego, więc myślę też, że wyborcy są w stanie ocenić, co jest realnie możliwe do zrealizowania. Jeżeli chodzi o kwestie szybkich prędkości, to ja pragnę tylko przypomnieć, że panie redaktor też jeździ pociągami, wszyscy wiemy, jakie są ceny biletów Pendolino, 250 zł, a pragnę przypomnieć, że obóz Platformy Obywatelskiej, w tym akurat chyba PSL i minister Klimczak, obiecywali kolej szybkiej prędkości do 350 km na godzinę, czyli bilet miałby kosztować około 600 zł, co jest niemożliwe, panie redaktor, bo Pola Matysiak, posłanka, która zresztą zna się na infrastrukturze i na kolei bardzo dobrze, korzysta z niej w sposób absolutnie praktycznie codzienny, ona bardzo często pokazuje i wyłamuje się z tego schematu opowiadania o tym, że my przyspieszamy w tym procesie. My wcale nie przyspieszamy, my łatamy dziury, które już w tym wymiarze kolejnictwa są, które związane są oczywiście z problemami, jeżeli chodzi o punktualność, o dojazdy, no w ogóle funkcjonowanie tego w przestrzeni tej infrastruktury takiej ogólnopolskiej. Więc jeżeli miałabym dzisiaj oceniać, czym się zajmuje minister Lasek, czy pan Lasek, no to przede wszystkim zajmuje się moim zdaniem PR-em i dbaniem o to, żeby dostarczyć jakiś content Donaldowi Tuskowi, z którym on wyjdzie w ogrodach KPRM-u na konferencję i ogłosi jakikolwiek sukces, bo Donald Tusk doskonale wie, że to nie tak naprawdę programy merytoryczne, dowożenie tych tematów buduje społeczeństwo z jego perspektywy, a raczej jego elektorat, tylko właśnie tanie obietnice albo drogie obietnice, których nie musi spełniać.
1: Mamy też dużo informacji dotyczących działań w kulturze, ale zanim to szukałam nerwowo tego tekstu, bo nie mogłam na stronach tygodnika Do Rzeczy odnaleźć tekstu Rafała Zienkiewicza, który w dzisiejszym tygodniku pisze, czy

0: prezydenturę prezydenta Nawrockiego po tym roku, to użyłabym na pewno takich sformułowań jak autonomia, jak niezależność, jak samodzielność. I myślę, że to są te trzy hasła, które przez ten rok towarzyszyły panu prezydentowi, również w tych trudnych sytuacjach, trudnych wetach. To nie jest tak, że wszystkie te weta, które były złożone, czy jego działania, czy powoływanie różnego rodzaju rad branżowych, tematycznych, które dzisiaj mają wypracowywać pewne mechanizmy również współpracy ze społeczeństwem, to wszystko szło gładko i bez jakichkolwiek problemów, ale wydaje mi się, że po tym roku również mogę powiedzieć o twardości tego prezydenta, to znaczy twardość, nieustępliwość, posiadanie swojego zdania, a przede wszystkim chyba, jeżeli chodzi o kwestie międzynarodowe, to budowanie tego sojuszu polsko-amerykańskiego na zupełnie innych nutach i w zupełnie innym tonie, tonie jeszcze bardziej przyjacielskim i mniej formalnym. I to chyba jest dla nas istotne z punktu widzenia zastoju gospodarczego i tego, z czym chcemy wyjść jako Prawo i Sprawiedliwość w kolejnych wyborach parlamentarnych. Jeżeli chodzi o sylwetkę samego pana prezydenta, to też przecież widzę sondaże, widzę poparcie, widzę popularność. Na pewno prezydent Nawrocki wpisuje się też w odbiór tego najmłodszego pokolenia, które za chwilę może mieć osiągnięte prawo wyborcze właśnie, albo już głosowało na samego prezydenta i zastanawia się, jak dalej ten obóz prawicy będzie szedł. To, co jest dla mnie też jasne, to, że prezydent Nawrocki odpowiada zarówno na wyborców Grzegorza Brauna, jak i na wyborców Konfederacji, która jest coraz bardziej zliberalizowana, bo myślę, że dzisiaj gdybyśmy zapytali Polaków, to jednak Sławomir Mentzen będzie odbierany jako liberał, będzie odbierany bliżej tej strony Koalicji Obywatelskiej niż samej prawicy. Krzysztof Bosak tutaj prowadzi siermiężną walkę o to, aby jednak zachować to DNA prawicy w kontekście Konfederacji. No i oczywiście tym takim parasolem domykającym popularność i odbiór samego prezydenta Nawrockiego są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości.
1: Zapytam panią poseł też o kulturę. Dobra sztuka się nie obroni, to tekst Łukasza Warzechy. Propozycje minister kultury oznaczają, że do kategorii artystów na specjalne prawa załapie się zarówno wybitna skrzypaczka grająca muzykę dawną, jak i twórca performatywny, którego dzieło polega na publicznym nasikaniu w czterech kątach sali wystawowej Muzeum Rafała Trzaskowskiego. Ja otrzymałam od jednej z naszych słuchaczek zdjęcia z To są zdjęcia, które są, szczerze mówiąc, bardzo obrzydliwe, więc my ich nie opublikujemy, ale to jest jakiś performance z IPK, to jest Instytut Kultury Polskiej, który jest finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Tu pojawiają się jakieś obsceniczne sceny w trakcie spektaklu, który jest realizowany. Pytanie o to, jak daleko można się posunąć w tej debacie publicznej, jeśli chodzi o te środowiska? Czy w Sejmie jest słychać poza patostreamerami, którzy byli ostatnio, jakieś radykalne środowiska, które chcą zająć miejsce w domenie publicznej? Czy już za czasów jednak Donalda Tuska te środowiska, które były bardzo, bardzo zradykalizowane, przycichły?
0: Znaczy, przede wszystkim radykalizm nie zniknął, moim zdaniem on postępuje i oczywiście, że toczą się na szczeblu chociażby Komisji Kultury, ale nie tylko, dyskusje na temat tego, jak bardzo ta granica jest przekraczana i ten przykład, który pani redaktor wskazała, no on jest po prostu ze sobą niewspółmierny. Ja rozumiem sztukę, rozumiem nowoczesność, rozumiem angażowanie środków w tę kulturę, ale to trzeba robić mądrze i trzeba też zachowywać instynkt w tym wszystkim. Z jednej strony mamy walkę z patostreamerami, z drugiej strony pani minister Cieńkowska doprowadza do sytuacji, w której no tak naprawdę właśnie ta sztuka, ala sztuka, którą pani redaktor przytoczyła, no jest zestawiana z czymś, co jest dorobkiem Polski. Ja uważam, że my powinniśmy jasno oddzielić kulturę tę historyczną, tę, która budowała tak naprawdę również Polskę od strony kulturalnej, od tej, która dzisiaj jest moim zdaniem cały czas definiowana, bo my mamy wiele problemów. Mamy wiele problemów w internecie, mamy wiele problemów ze wszystkimi tymi artystami. No, dzisiaj też oni się tak nazywają, więc nie możemy tego definiować w sposób inny. Natomiast musimy nadawać też granice tego, kto i w jaki sposób jest obrażany. Tylko proszę pamiętać, że ja uważam też, że oprócz ingerencji takiej

0: wewnątrzkrajowej tych różnych przypadków artystów. Mamy również potężną ingerencję europejską kultury w Polskę i to jest niestety coś, z czym powinniśmy mocno walczyć. Ja uważam też, że pani minister Cienkowska, tak patrzę na jej działania, to realizuje w skali ogólnopolskiej to, co realizowane jest w Warszawie od lat za Rafała Trzaskowskiego, czyli duże pieniądze na think tanki, na stowarzyszenia związane z kulturą, które idą z budżetu miasta na cele takie, jakie pani redaktor przytoczyła lub o wiele gorsze. Tego nie da się nazwać sztuką, ale też nie da się nazwać wrażliwością na sztukę. I my zawsze jesteśmy jako prawica atakowani, nie jesteście wrażliwi, zajmujecie się patocelebrytami. No nie, ja akurat jestem również za tym, żeby to unormować prawnie, jeżeli chodzi o występowanie tych patocelebrytów. I też jestem za tym, aby rozpocząć dyskusję na temat podatkowania i opodatkowywania tego, co się dzieje chociażby wśród celebrytów, bo to jest, uważam, że zalążek góry lodowej, z którą powinniśmy również regulować.
1: I to jest też czas, epoka, nie wiem, rok jakichś projektów, które zostały zakończone. Zakończyło działalność Ostatnie Pokolenie, ogłaszając sukces, że wywalczyło to, o co walczyło. I tego już nie komentujmy, bo to nawet nie jest już śmieszne. Natomiast zastanawiałam się, pani jest kobietą, jest pani młodą kobietą w polityce, choć od wielu lat, to zastanawiam się, co się dzieje ze strajkiem kobiet? Czy słychać jest w kuluarach oburzenie pań posłanek, które szły na sztandarach z prawami kobiecymmi, z dostępem do aborcji, tymi wszystkimi historiami, które wyprowadziły to młode pokolenie na manowce? Czy jest jakaś kontynuacja, czy są jakieś protesty, czy ktoś podejmuje jakąkolwiek inicjatywę, żeby wywalczyć o te rzeczy, o których te kobiety mówiły wcześniej?
0: Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono coraz rzadziej się pojawia w publicystyce, a powinno występować częściej. Po 2023 roku, kiedy, tak jak pani redaktor słusznie powiedziała, kobiety zostały zmanipulowane, wyprowadzone na ulicę, również w tych małych miasteczkach, została powołana w Sejmie komisja do spraw regulacji tematu oczywiście aborcji. Pewnie pani nie będzie zdziwiona, jak odpowiem pani, że po 2,5 roku ostatni raz ta komisja zebrała się 1,5 roku temu. Czyli okazuje się, że ponieważ Lewica nie dogadała się z PSL-em, PSL nie dogadał się z koalicją, z Platformą Obywatelską, czyli po tych 2,5 roku widzimy, że siła mediów, oddziaływanie mediów, proszę sobie przypomnieć 2023 rok, nie było poranka, gdzie nie mieliśmy kolejnego artykułu straszącego, opowiadającego, pokazującego,
1: jak umierają kobiety, jak cierpią.
0: Dokładnie, jak cierpią, jak poród jest czymś najgorszym, co może kobiety w Polsce dzisiaj spotkać, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość zaostrzyło, a raczej wycofało się z kompromisu aborcyjnego. I to jest właśnie ten schemat myślenia emocjonalnego. Po 2,5 roku nie toczą się żadne prace w tym temacie. Zostało to zawieszone. Pani poseł Dorota Łoboda, która jest przewodniczącą tej komisji, podkomisji, no też już się nie wypowiada w tych tematach. Czyli co to oznacza? Emocje zostały w społeczeństwie wśród tych młodych wyprowadzanych na ulicę wygaszone całkowicie. Całkowicie wygaszone, a media, które to tak naprawdę toczyły tę wojnę, również już tego nie opisują, bo jest to temat niewygodny. I przestrzegam przed tego typu hakami emocjonalnymi, ja to nazywam hakiem emocjonalnym, ponieważ znalezienie takiego haka emocjonalnego na część elektoratu i społeczeństwa może skończyć się tragicznie, bo to są zwykłe wydmuszki, obietnice, o których tak naprawdę kobiety dzisiaj nie chcą rozmawiać, bo dzisiaj kobiety nie chcą rozmawiać o aborcji, chcą rozmawiać o dostępności do badań ginekologicznych, o endometriozie, o PCOS-ach, o różnego rodzaju niepłodnościach, o wielu innych problemach, o pracy, równaniu płac, o wielu innych tematach, które z mojej perspektywy, również moich środowisk kobiecych, są najważniejsze.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet i życzę wspaniałego dnia. Pani poseł Olga Samaniuk-Patkowska była gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego pani poseł i do usłyszenia, do zobaczenia. 35 minut po godzinie 8 słuchają państwo Radia Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest Dominika Cosic, korespondentka Euronews z Brukseli. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, Dominiko.
2: Dzień dobry.
1: To pytanie, które dziś wszystkim nam pojawia, mianowicie pytanie o migrację, o to, co dzieje się w Europie, jak do tego podchodzi Parlament Europejski, Bruksela, bo wczoraj oglądając relacje widziałam bodajże 4 albo 5 miast brytyjskich, które protestuje przeciwko migracji i w tym 6 miasto, które było miastem francuskim. Jak realnie, czy ten problem w ogóle istnieje w przestrzeni Brukseli?
2: Przepraszam za mój głos, ale problemy zdrowotne. Jeżeli chodzi o Brukselę jako instytucje unijne, to oczywiście problem jest jak najbardziej aktualny. Od piątku obowiązuje pakt migracyjny. Dokument przygotowywany przez 2 lata, który ma regulować kwestie związane z rozdziałem przede wszystkim migrantów pomiędzy kraje członkowskie. Bo od wielu lat Włochy, Cypr, Grecja, Hiszpania alarmują, że nie są w stanie przyjmować tych wszystkich nielegalnych imigrantów, którzy do nich docierają drogą wodną i proszą, by pozostałe kraje unijne brały udział w przyjmowaniu, by obowiązywała zasada solidarności. Były różne próby przez te lata tworzone rozdziału imigrantów między inne kraje członkowskie, ale część krajów uważała, że to nie one tworzą problem, bo nie one są źródłem nielegalnej imigracji, one są też krajem docelowym. Tym krajem docelowym dla migrantów są najczęściej Niemcy, ewentualnie Francja. Zatem nie widzą powodu, by partycypować w tym mechanizmie. Po 2 latach jednak udało się przeforsować i wszedł on w życie w piątek. Jednym z najważniejszych punktów jest zasada teraz określana jako dobrowolna solidarność, a tak naprawdę jest przymusowa. Na rok 2026 obliczono, że jest do rozdziału dokładnie 21 tysięcy osób, które dotarły do krajów członkowskich Unii Europejskiej, głównie właśnie za pomocą granic morskich. Podzielono kraje unijne na 3 kategorie. Na kraje, które mają być beneficjentami paktu migracyjnego. I to są właśnie te kraje, z których zostaną zabrani nielegalni migranci, czyli Grecja, Cypr i Włochy. Druga kategoria krajów to kraje, które są w sytuacji nadzwyczajnej i w związku z tym przynajmniej teraz do nich nie będą docierać migranci, nie będą wysyłani. W tej grupie jest kilka krajów, to między innymi Polska, ale też Chorwacja, Czechy, Estonia. W przypadku Polski są 2 elementy, oczywiście wciąż niestabilna, atakowana granica białoruska, która jest, sprawia, że do nas docierają nielegalni migranci. I drugi problem to trwająca wojna na Ukrainie, czyli tysiące, setki, miliony wręcz w przypadku Polski, uchodźców wojennych i migrantów z Ukrainy. Zatem Polska jest wyłączona, ale tylko czasowo z tego paktu. No i trzecia grupa krajów to te kraje, które muszą partycypować dobrowolnie, czyli przymusowo. A dobrowolność polega na tym, że mogą wybrać albo będą przyjmować migrantów, którzy zostali im wyznaczeni, albo będą za to płacić. Płacić za pomocą pieniędzy lub też budując infrastrukturę odpowiednią.
1: No dobrze, to na ile jest Polska wyłączona z tego paktu i na przykład czy Węgry, co zrobią na przykład taki kraj jak Węgry w tej sytuacji?
2: Polska jest wyłączona jak na razie tylko do końca roku, bo co roku będzie Komisja Europejska przygotowywać raport na podstawie o tym, jak po pierwsze w połowie roku, jak wygląda wdrażanie paktów w istocie, czy te kraje, które zobowiązały się, wypełniały swoje zobowiązania, a po drugie Komisja Europejska będzie przygotowywać raport odnośnie tego, jak wygląda sytuacja w poszczególnych krajach. Jeżeli chodzi konkretnie o Polskę, Polska będzie musiała wnioskować o to, że chce być dalej wyłączona, ale decyzję i tak będzie podejmować Komisja Europejska. Zatem na razie jesteśmy wyłączeni do końca roku. Jak będzie sytuacja wyglądać w przyszłym roku, tego nikt nie wie, bo nie wiemy też, jak będzie wyglądać sytuacja na naszej wschodniej granicy. Jeżeli chodzi o ludzi z Ukrainy, to też nawet jeżeli zostaną w Polsce, to ich sytuacja, prawda, może się zmienić, bo zmieni się na przykład ich status. Jeżeli część z nich otrzyma pobyt stały w Polsce, nie będą już kwalifikowani jako uchodźcy. Ci, którzy otrzymają obywatelstwo, tym bardziej. Zatem może być tak, że będzie dalej w Polsce potężna grupa Ukraińców, ale będą oni mieli inny status i to sprawi, że Polska teoretycznie nie będzie wyłączona z mechanizmu. Tyle jeżeli chodzi o Polskę, a jeżeli chodzi o Węgry, to do tej pory Węgry i Słowacja, przepraszam, zapowiadały, że nie będą respektować ustaleń paktu, że na pewno nie przyjmą nikogo. Czy rząd premiera Madziara się ugnie pod presją Brukseli? Ciężko powiedzieć, w swojej kampanii wyborczej Madziar skopiował program Orbana, bo to program Orban zapoczątkował tę antyimigracyjną politykę i mówił, że Węgry będą się sprzeciwiać paktowi migracyjnemu. Czy tak faktycznie będzie, ciężko powiedzieć?
1: Strasznie współczuję tej choroby gardła, szczególnie jak mamy teraz rozmawiać, to zapytam na koniec, co jest teraz pani redaktor numerem jeden, jeśli chodzi o temat w Unii Europejskiej? Czym żyje Unia Europejska?
2: Tematy są kilka właściwie. To są te stałe tematy, które się wciąż pojawiają. To oczywiście polityka migracyjna, bo to jest bardzo duży problem. Zaczęłyśmy rozmowę od Parlamentu Europejskiego. W tym tygodniu jest sesja plenarna w Strasburgu i będzie głosowane rozporządzenie o powrotach, tak mówiąc skrótowo. Chodzi o to, że w ramach polityki migracyjnej, to nie jest pakt migracyjny, tylko jeszcze coś innego, będą utworzone centra poza Unią Europejską, do których będą odsyłani nielegalni imigranci. Właśnie to zakłada nowy dokument, czyli to rozporządzenie. Tutaj zapoczątkowały ścieżkę Włochy, konkretnie umowę, którą zawarła premier Meloni z rządem albańskim, polegająca na tym, że ci imigranci, których Włochy nie chcą, żeby ulżyć Włochom, mieliby być odsyłani do centrów na terenie Albanii. Albania oczywiście korzystałaby na tym finansowo. Premier Edi Rama też uważa, że będzie mógł korzystać politycznie, bo to jakoś w lepszym świetle będzie stawiać Albanię i przybliży ją do członkostwa w Unii Europejskiej. Ale pojawił się problem w samych Włoszech, bo część włoskich sądów uznała, że jest to niezgodne z konstytucją, niezgodne z prawami człowieka i że ta umowa nie powinna wchodzić w życie. Także TSUE również uważało, że jest to nie w porządku. Jeżeli Parlament Europejski przegłosuje to rozporządzenie, o którym mówię, to wówczas tego typu umowy będą legalne. Zatem jeżeli jakiś kraj członkowski zawrze umowę z krajem trzecim, czy to Albanią, czy Libią, czy jakimkolwiek innym, to wówczas takie centra będą mogły być tworzone na terenie tego kraju i ani sądy krajowe, ani sądy unijne nie będą mogły stanąć naprzeciwko temu. Zatem to jest kolejny element tej polityki migracyjnej, który się tworzy. Choć oczywiście trzeba będzie znaleźć kraj chętny i odpowiednio je przekonać. To też to, że pomysł jest, nie znaczy, że będzie realizowany. To jeden z tematów, oczywiście jest wciąż trwająca wojna na Ukrainie, polityka wschodnia. Co za tym idzie, pytanie, które wiele osób sobie stawia, wielu polityków z krajów europejskich, kiedy będą mogli wrócić do robienia interesów z Rosją ponownie, kiedy się sytuacja na tyle ustabilizuje. Jest kwestia polityki energetycznej, zatem tych tematów jest bardzo dużo, ciężko i one wszystkie właściwie mają tak samo silną moc. No i jest jeszcze jeden temat, który co prawda nie wynika z agendy problemów, a raczej z kalendarium, czyli kwestia przyszłego roku wyborów w co najmniej trzech dużych krajach członkowskich, które to wybory mogą wpłynąć na kształt całej polityki unijnej, bo chodzi o takie kraje jak Polska, a przede wszystkim Hiszpania i Francja.
1: To będzie się działo, to będzie bardzo gorący rok w polityce. Bardzo serdecznie dziękuję i dużo zdrowia życzę.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: Dominika Cosic, korespondentka Euronews z Brukseli, była gościem Poranka w Net. Życzymy wszystkiego dobrego.
0: Nocne powtórki w Net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest Tomasz Grzyba, czeski korespondent polskich mediów ze Stanów Zjednoczonych, ale obecny dziś w Polsce. Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Faktycznie dzisiaj bawię skutkiem wizytą w Polsce.
1: Także to jest, bo ja nie mogłam się zdecydować, czy zacząć od imprezy urodzinowej, ale jednak wygrała we mnie pragmatyka. Prezydent Trump ogłosił porozumienie USA-Iran, niech ropa popłynie, ale ostrzega przed wznowieniem ataków. Jakie komentarze pojawiły się dotyczące tego porozumienia i czy już jest reakcja Izraela na temat tego porozumienia?
2: No, komentatorzy podkreślają, że rzeczywiście to porozumienie mogło zapaść w ostatnim momencie, bo jeszcze wczoraj, w niedzielę, Iran przygotowywał się do bardzo dużych, potężnych ataków na Izrael, a jednocześnie oczywiście cały czas rosła cena paliwa na stacjach benzynowych w Stanach Zjednoczonych. Ona ostatnio, średnia cena, przekroczyła $4 za galon, podczas gdy przed rozpoczęciem amerykańskiej inwazji spadła do poniżej $3, co oczywiście bezpośrednio przekłada się na sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych. Mówiąc o ostatnim momencie, myślę przede wszystkim o szansach republikanów w nadchodzących wyborach uzupełniających do amerykańskiego kongresu. Większość sondaży wskazuje, że większe szanse na zwycięstwo zdecydowanie mają demokraci. No a głównym tematem tej kampanii będą właśnie koszty życia, w tym właśnie koszty paliwa. Dlatego z punktu widzenia Donalda Trumpa zawarcie tego porozumienia i odblokowanie cieśniny Ormus jest politycznie kluczowe i długofalowo. Myślę, że jednak ważniejsze od walki, jaka odbyła się wczoraj, walki bokserskiej, czy walki tych mieszanych stylów, która odbyła się wczoraj z okazji urodzin Donalda Trumpa w Białym Domu. To porozumienie zakłada, że dojdzie do natychmiastowego odblokowania cieśniny Ormus. Jednocześnie Stany Zjednoczone znoszą blokadę morską Iranu. Ponadto, jak podają źródła w Teheranie, Stany Zjednoczone mają odblokować zamrożone irańskie aktywa na kwotę mniej więcej 25 miliardów dolarów. Przy czym dodajmy, że to porozumienie rozpoczyna 60-dniowy okres kolejnych negocjacji, podczas których ma zostać wynegocjowana treść ostatecznego porozumienia amerykańsko-irańskiego. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że Iran ma zobowiązać się do zlikwidowania swojego programu nuklearnego. Jednocześnie jednak zapasy wzbogaconego uranu, które już znajdują się w posiadaniu teherańskiego reżimu, miałyby zostać rozrzedzone, czyli miałaby zostać zredukowana ta ilość tego wzbogaconego uranu na terytorium samego Iranu. Także to jest jakieś takie rozwiązanie pośrednie, bo przypomnijmy, że wcześniej Stany Zjednoczone domagały się od Teheranu po prostu wydania tych zapasów, które umożliwiają zbudowanie reżimowi Ayatollahów bomby jądrowej. Jeżeli chodzi o samą kontrolę nad cieśniną Ormus, to tutaj szczegółowe warunki miałyby być regulowane pomiędzy Iranem a Omanem. Czy to porozumienie rzeczywiście wytrzyma próbę czasu? O tym oczywiście przekonamy się w najbliższych tygodniach. Te negocjacje, które trwają przecież już od wielu, wielu tygodni, przeżywały bardzo wiele dramatycznych momentów. Już kilkukrotnie wcześniej prezydent Donald Trump ogłaszał, że porozumienie zostało zawarte. Finalnie do tego nie dochodziło. Pakistański premier poinformował, że formalnie to porozumienie ma zostać podpisane w najbliższy piątek w Szwajcarii. Czy do tego dojdzie? No, jak na razie wydaje się, że tak. Dodajmy, że Stany Zjednoczone, sam prezydent Donald Trump w ostatnim okresie bardzo mocno dyscyplinował izraelskiego przywódcę Benjamina Netanyahu. Pomiędzy liderami doszło do kilku bardzo intensywnych rozmów, gorących rozmów. Sam Donald Trump w post miał obsztorcować izraelskiego przywódcę, mówiąc mu, że to, że cały czas jest on u władzy, zawdzięcza tylko Trumpowi, że gdyby nie Stany Zjednoczone, to Netanyahu nie pełniłby już swojej funkcji i po prostu ma się słuchać poleceń płynących z Waszyngtonu, podczas gdy no, Tel Awiw cały czas tak naprawdę próbował prowadzić bardziej agresywną politykę, kontynuując przede wszystkim działania izraelskiej armii w Libanie. Dodajmy, że to porozumienie, które zostało wynegocjowane, ma zakończyć działania zbrojne na wszystkich frontach, nie tylko w rejonie Zatoki Perskiej, ale właśnie w samym Libanie. A jeszcze w zeszłym tygodniu wydawało się, że konflikt może eskalować po tym, jak Irańczycy zestrzelili amerykański śmigłowiec bojowy Apache. Załoga się uratowała, no ale ta maszyna została strącona. Także rzeczywiście ten okres tych negocjacji obfitował w takie bezpośrednie starcia, ataki z obu stron, takie pewnego rodzaju przyciąganie liny. Teraz być może rzeczywiście będziemy mieli to porozumienie, które nawet jeżeli zostanie zawarte w takiej formie, to chyba jednak kończy się pewnego rodzaju remisem. Stanom Zjednoczonym nie udało się prawdopodobnie zrealizować tych strategicznych celów. Mówię prawdopodobnie, dlatego że no, Biały Dom tak naprawdę nie komunikował w jasny sposób tego, co Stany Zjednoczone tym konfliktem chcą osiągnąć.
1: No dobrze, to już wytrzymałam i ta polityka twarda gdzieś za nami. Wrócimy jeszcze pewnie do G7, ale kto przyleciał na imprezę urodzinową prezydenta Donalda Trumpa? Bo poza tym, że już media policzyły, 1 minuta i 20 sekund jest nagranie ze spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. To pokazały telewizje, ja widziałam to w czasie rzeczywistym, bodajże w CNN-ie. Natomiast jakie persony pojawiły się na uroczystości urodzinowej prezydenta Donalda Trumpa? A może pojawiły się informacje już w przestrzeni publicznej, kogo nie ma?
2: No tutaj warto zauważyć, że pojawiły się nie tylko światowi przywódcy, pojawili się też przedstawiciele amerykańskiego biznesu. Myślę, że warto zwrócić uwagę na fakt, że pojawił się m.in. Mark Zuckerberg, czyli szef koncernu Meta, a zatem Facebooka, który no, wcześniej znany był ze swojej krytyki prezydenta Donalda Trumpa i szerzej republikanów. Natomiast po zmianie władzy w Białym Domu nagle okazuje się, że jest w dosyć zażyłych relacjach z urzędującym amerykańskim prezydentem, co pokazuje, że ten nawet największy biznes, jak przyjdzie co do czego, to kieruje się bardziej względami praktycznymi, a być może mniej kwestiami ideologicznymi. To nie umknęło uwadze amerykańskich mediów. Natomiast większość światowych przywódców rzeczywiście odmówiła udziału w tej uroczystości. Tutaj dodajmy, że samo to wydarzenie miało status taki prywatny, nieformalny. To nie było oficjalne wydarzenie dyplomatyczne. Także tutaj no, rzeczywiście na tym tle zdecydowanie wybijała się obecność prezydenta Karola Nawrockiego, który zresztą przywiózł taki prezent dla Donalda Trumpa. To jest symbolicznie wręczył makietę 120-kilogramowej tablicy z białego marmuru, która ma być przekazana Stanom Zjednoczonym i umieszczona na łuku triumfalnym, który zostanie wybudowany w Arlington, no, w tej metropolii waszyngtońskiej. Na tej ta tablica ma upamiętniać bohaterów narodowych Polski i Stanów Zjednoczonych, Kazimierza Pułaskiego oraz Tadeusza Kościuszkę. Tutaj no, ewidentnie prezydent Karol Nawrocki kolejny raz podkreślił tę osobistą relację łączącą go z amerykańskim prezydentem. Na godzinę 17 zaplanowana jest konferencja prasowa pana ministra Marcina Przydacza. Mamy dowiedzieć się więcej, co wyniknęło z tej bardzo krótkiej rozmowy. Ale jak mówię, tutaj nie chodziło o jakieś długie negocjacje, to miał być raczej gest symboliczny ze strony Karola Nawrockiego, no, który przypomnijmy, jeżeli chodzi o sztuki walki, jeżeli chodzi o boks, no to niewątpliwie tym tematem się pasjonuje. Jeżeli chodzi o sam przebieg całego wydarzenia, no to rzeczywiście ta gala mieszanych sztuk walki, wybudowanie tak zwanej klatki na południowym trawniku Białego Domu wzbudziło w Stanach Zjednoczonych wiele kontrowersji. Część Amerykanów uważała, że jest to po prostu niestosowne, żeby tak brutalny sport wprowadzać na salony amerykańskiej władzy. Chciałem tylko taki malutki rys historyczny dodać. Wbrew pozorom Donald Trump nie jest pierwszym prezydentem, który takie imprezy w Białym Domu urządza. Prezydent Theodore Roosevelt, który rządził Stanami Zjednoczonymi na początku XX wieku. Sam był zapalonym bokserem, trenował boks podczas studiów na Uniwersytecie Harvarda, a potem organizował pojedynki bokserskie, w których sam brał udział w Białym Domu. On tam mierzył się na ringu z urzędnikami z Białego Domu, z oficerami. Zresztą podczas jednego z takich sparingów jego doradca, ówczesny doradca wojskowy, pułkownik Moore, uderzył go tak mocno, że prezydent Theodore Roosevelt doznał odklejenia siatkówki i trwałej utraty wzroku w lewym oku. Ja to mówię trochę ciekawostkowo, tak z historii Stanów Zjednoczonych, ale ja myślę, że ma to pewien wymiar polityczny, dlatego że Donald Trump w swojej polityce międzynarodowej odwołuje się bardzo mocno do dziedzictwa polityki Theodora Roosevelta, który prowadził tak zwaną dyplomację grubej pałki. I widać w działaniach Donalda Trumpa pewnego rodzaju właśnie takie odwoływania się do Theodora Roosevelta, takiej bardzo twardej dyplomacji, popartej niejednokrotnie po prostu brutalną siłą wojskową. Także zamiłowanie do boksu, no moim zdaniem, oczywiście w takiej formule mniej szlachetnej niż sam boks, dostosowanej do dzisiejszego show, do dzisiejszej kultury medialnej, no jest jakąś kontynuacją tej wcześniejszej polityki. No i to też moim zdaniem ma być takie zamanifestowanie przez Donalda Trumpa, no że właśnie dzisiaj Stany Zjednoczone będą prowadziły po prostu brutalną politykę realizowania swoich interesów. Także z jednej strony show, kamery, cały amerykański sos medialny, który Donald Trump przecież jako człowiek, który jest showmanem, bo wywodzi się z show biznesu, gdzieś to jest z jednej strony ta otoczka, ten blichtr, a z drugiej strony taki, myślę, sygnał wysyłany przez Stany Zjednoczone, że dzisiaj w Białym Domu panuje logika bokserska. Zadajemy ciosy i się nie cofamy.
1: I my się nie cofamy. G7 nam umknęło. Prezydent Donald Trump za chwilę leci na szczyt G7. O tym nie porozmawiamy, bo już minęła godzina 9. Za chwilę serwis, jesteśmy spóźnieni. Także dziękuję za wyjaśnienie tego kontekstu, bo ta historia z prezydentem Rooseveltem była mi kompletnie nieznana i bardzo się z tego cieszę. Myślę, że słuchacze też. Wszystkiego dobrego życzymy i wspaniałej pogody w Polsce życzymy. Tomku, Tomek Grzywaczewski, korespondent polskich mediów, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Serdecznie dziękuję za uwagę i dobrego poniedziałku.
0: Nocne powtórki Wnet.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień w 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto, rozwidleń tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz, posłuchaj.

późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję, wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść, ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I tak przenieśliśmy się do Dublina, gdzie jest Tomasz Wybranowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Haniu.
1: To przed chwilą, mam nadzieję, że też usłyszałeś fragment wystąpienia na jednym z protestów, który miał miejsce w miniony weekend. To akurat nagranie z Belfastu. Czy w Dublinie też miały miejsce podobne protesty? Co to były za protesty? Co media na ich temat donoszą?
2: No, problemem mediów irlandzkich, ergo mediów liberalnych, tych mainstreamowych, jest to, że patrzy się tylko z jednej perspektywy i tak naprawdę jeżeli cokolwiek się dzieje, jeżeli chodzi o protesty, no to mówi się, że to jest faszyzm, że to jest rasizm i że no pasaran, że żadnych takich historii na Szmaragdowej Wyspie, czy to w Republice, gdzie jestem, w Studiu 37 Dublin, czy też w Belfaście. Natomiast problem jest dużo szerszy, bo o tych demonstracjach, kontrdemonstracjach powiem za chwilę. Natomiast choć największa fala zamieszek, Haniu, wydaje się wygasać w Belfaście, to sytuacja wciąż pozostaje napięta. W niedzielę doszło do kolejnego incydentu w północnym Belfaście, gdzie podpalono dom w Ballysillan i policja, to jest Police Service Northern Ireland, bo my mamy gardę Siochanę w Dublinie, no i policja traktuje sprawę jako przestępstwo z nienawiści na tle rasowym. Nikt nie odniósł obrażeń. Jednocześnie służby prowadzą wszelkie działania związane z wcześniejszymi zamieszkami. Dochodzi do kolejnych zatrzymań, a sądy zajmują się sprawami osób podejrzanych o udział w tych niepokojach ulicznych, które nazywam kryteriami. Z dobrze poinformowanego źródła wiem już, że w Belfaście zatrzymano około 40 osób. W Londonderry też postawiono zarzuty nastolatkom w związku z zamieszkami, które wybuchły równolegle do wydarzeń w Belfaście, bo to nie tylko Belfast, ale też w 5 innych miastach doszło do tych wystąpień. Oczywiście te zamieszki, kluczowe 3 elementy, nagranie z ataku Hadiego Alodiego na 44-letniego Irlandczyka z północy, Stephena Ogilviego, którego żywot jest dość dramatyczny, bo też był już obiektem poważnego przestępstwa przez Ulster Fighting Volunteers kilka lat temu. Natomiast te kontrmanifestacje, wszyscy mówili o wielu tysiącach ludzi, natomiast w Belfaście tych kontrprotestujących było niespełna 3000, a jeszcze mniej w Dublinie. Oczywiście siły lewicowe, siły liberalne chcą zamanifestować swoje niezadowolenie z tego, że no, budzi się ta świadomość społeczna. Oczywiście mi jest ciężko o tym mówić, bo ja mieszkając 21 lat na Szmaragdowej Wyspie rozumiem niepokoje Irlandczyków. Podczas protestu środowego, który miał miejsce przed irlandzkim parlamentem Dáil, no jedna z Irlandek mi powiedziała, bo rozmawialiśmy o dzietności, rozmawialiśmy o wydarzeniach w Belfaście i ona powiedziała mi jedną rzecz, że Irlandki, czy rezydentki płacące podatki i pracujące nie rodzą dzieci, no ponieważ problem polega na tym, że właśnie Irlandczycy i rezydenci pracujący no muszą wypracować ten socjal na tych, którzy tutaj przybywają w sposób nielegalny, a potem mogą łączyć rodzinę. To po pierwsze. Więc na tych protestach, poza okrzykami, poza hasłami, mową trawą, że rasizm nie przejdzie, że Dublin czy Belfast jest otwarty dla wszystkich, to tak naprawdę wiele tam się nie wydarzyło. Natomiast, Haniu, kontekst jest dużo szerszy, bo według danych, które prześledziłem, tylko między rokiem 2021 a 2024 saldo migracji tylko na Szmaragdowej Wyspie przekroczyło 2,5 miliona osób. Ktoś powie, że to bardzo wielkie kwoty. Niektórzy mówią, że to tylko Zjednoczone Królestwo. Natomiast prawda jest taka, że bardzo dużo osób, którzy nielegalnie przybyli do Wielkiej Brytanii, przemieszczają się do Irlandii Północnej, a potem przez tą granicę, która nie jest chroniona, przedostają się na Szmaragdową Wyspę. No i cóż, mieszkańcy Irlandii twierdzą często, że ich obawy są automatycznie odrzucane. Wszelkie takie słowo krytyczne a propos migracji czy służb migracyjnych, no jest traktowane jako przejaw uprzedzeń i wrzucane od razu do wielkiego kotła rasizm. No i w ocenie zwykłych Irlandczyków, czy to z północy, z którymi rozmawiałem telefonicznie, bo mam wielu przyjaciół i kolegów, czy też z Dublina, w ich ocenie zamieszki nie były wyłącznie reakcją na ten pojedynczy atak nożem.

0: czyli drenowanie systemu socjalnego, no i powiększający się deficyt, jeżeli chodzi o mieszkania. Problem polega na tym, że z Wielkiej Brytanii, ale też z Irlandii wyjeżdżają młodzi, wykształceni ludzie, którzy nie widzą dla siebie przyszłości, bo wynajęcie mieszkania, czy pomysł, sam pomysł o tym, by założyć rodzinę, no jest z góry skazany na porażkę, ponieważ nie mogą się usamodzielnić. Wynajęcie mieszkania trzypokojowego apartamentu to jest koszt w Dublinie w granicach 2,5 do 3 tysięcy euro. A do tego dochodzą koszty, do tego dochodzą media i inne historie. No i cóż, tak to się toczy. Druga sprawa, że ten szerszy kontekst wpisuje się między innymi w to, co nazywa się przede wszystkim historią Brexitu, bo w tym roku 10 lat od czasu referendum, kiedy Irlandczycy kiedy Brytyjczycy zdecydowali się wyjść z Unii Europejskiej, to po pierwsze. No a po drugie, odradzają się, a propos tych wydarzeń z Belfastu, kwestie związane z tym, że Irlandia może wreszcie stanowić jednolite państwo, bo wicepremier rządu irlandzkiego, Stephen Harris, szef partii Fine Gael, zaczął mówić coraz głośniej, coraz więcej na temat referendum zjednoczeniowego. Dlaczego o tym mówię? Bo w przyszłym roku, Haniu, w roku pańskim 2027, 30. rocznica podpisania porozumienia wielkopiątkowego, który zakończył tą bratobójczą walkę pomiędzy republikanami a lojalistami na Szmaragdowej Wyspie. I jednym z punktów porozumienia wielkopiątkowego był fakt, że można będzie przeprowadzić referendum po 25 latach od podpisania tego porozumienia właśnie w kwestii bezpośredniego referendum a propos zjednoczenia Szmaragdowej Wyspy. Irlandczycy z północy twierdzą, że no, łatwiej będzie żyć, że inaczej te kwestie wyglądają w Republice Irlandii niż w Belfaście. Przepraszam za te dźwięki, ale dzisiaj mamy fire drill w budynku, gdzie mieści się Studio 37. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza Państwu w słuchaniu tego, o czym opowiadam. Ale wracając do tego wydarzenia, no to wszyscy mówią coraz otwarciej, że być może w przyszłym roku będzie to zjednoczeniowe referendum. Pożyjemy, zobaczymy, jedno jest pewne, jest wola z obu stron.
1: O, no i tak studio Dublin się zakończyło, bo trwają remonty.
0: Znaczy jeszcze jestem, tylko to trochę przeszkadzają te dźwięki, Hania, cały
1: dobrze,
0: czas jestem.
1: No to jeszcze pytanie tylko o te media, czy faktycznie jest aż tak bipolarna narracja podwójna, zupełnie co innego można wyczytać w tych mediach prawicowych, zupełnie co innego w tych mediach liberalnych, jeśli chodzi o te napięcia, jeśli chodzi o migrację.
0: Haniu, powiem tak, że tak naprawdę tych mediów konserwatywnych czy mediów innych niż mainstreamowe w Irlandii po prostu nie ma. Ludzie, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, to posiłkują się tym, co nazywamy dziennikarstwem społecznym, czyli vlogi, czyli wpisy na różnych stronach czy forach internetowych, bo tak naprawdę narracja, czy to RTI, czy to wiodących dzienników jak Independent, czy The Irish Times, no jest po prostu taka, że idzie się za falą tego, co mówi rząd, no i z tą falą poprawności. Więc tak naprawdę w Irlandii doświadczamy wielkiego rozkwitu, tak mogę powiedzieć. To jest rozkwit, to jest renesans dziennikarstwa społecznego, gdzie pokazuje się te patologie życia w XXI wieku w jednym z najdroższych, dobrze rozwijających się krajów, jaką jest Republika Irlandii, pokazując bezdomnych Irlandczyków, bezdomnych rezydentów, pokazując te statystyki, że prawie 18 tysięcy osób na Szmaragdowej Wyspie jest bezdomnych, z czego ponad 5 tysięcy dzieci. No i nie wygląda to zbyt dobrze, nie ma tego balansu, czyli strona konserwatywna, strona republikańska, strona liberalna, lewicowa, bo ta druga ma zdecydowane zielone światło do mówienia właściwie o tym wszystkim. Europejskim. No i tutaj wielka rola też mediów społecznościowych, bo obecny kryzys, czy ten w Belfaście, czy na Szmaragdowej Wyspie, no to jest wielki wpływ internetu. Oczywiście policja i politycy, eksperci wskazują, że informacje dotyczące ataku rozprzestrzeniły się znacznie szybciej niż oficjalne komunikaty. No i ci, którzy udostępnili i wiralem

0: poszło w internet zamach, próba zabójstwa Aladiego na Stephenie Ogilvim, no po prostu stała się wielkim wiralem i to wzbudziło protest i wielkie niezadowolenie Irlandczyków, którzy boją się i powiem to wprost i bez ogródek, bo większość Irlandczyków o Wielkiej Brytanii mówi już jak o brytyjskim kalifacie, patrząc na to, co dzieje się w większości miast. No i też jest taka narracja, że być może jesteśmy świadkiem jakiegoś przełomu. Patrząc na mapę historyczną dziejów Europy, to co 80-85 lat jest wielka, wielka zmiana. Patrząc na Unię Europejską, patrząc na to, co wydarzyło się po II wojnie światowej, do takiego przełomu chyba przychodzi, bo znowuż jest to napięcie po 80-85 latach. Patrząc wstecz, rok pański 1848 i wielka wiosna ludów, która zmieniła Europę. 80 lat minęło, wybuch I wojny światowej, no i to, co wydarzyło się potem, II wojna światowa, no i teraz ten czas dobrobytu, jak co niektórzy politycy zaklinają rzeczywistość, on już się kończy. No i też druga diagnoza, to, co mówi Irlandzka Ulica, że jeżeli jakikolwiek kraj, jakikolwiek państwo wyłamie się z Unii Europejskiej albo postawi na swoim, to tak naprawdę będzie to efekt domina i ta Unia Europejska zacznie się rozsypywać, dając znowuż pierwszeństwo prawom państw i temu, co nazywa się samorządnością, samodzielnością pod własną flagą i pod własnym rządem, bez jakichkolwiek nacisków ze strony chociażby Brukseli.
1: To jeszcze zapytam, bo pan redaktor mówił o Irlandczykach, o nastrojach wśród Irlandczyków, ale też na pewno gdzieś na co dzień ma pan do czynienia z imigrantami, którzy żyją, pracują w Dublinie. Czy wśród nich te nastroje są takie pełne obaw w związku z tymi nastrojami antyimigranckimi?
0: Ostatnio miałem okazję rozmawiać z dwoma taksówkarzami. Jeden Nigeryjczyk, a drugi Sudańczyk. Nawet przepraszał mnie ten Sudańczyk za to, co wydarzyło się w Belfaście. Natomiast oni są bardziej radykalni od Irlandczyków czy rezydentów, którzy urodzili się w Europie i są w Irlandii. Mówią wprost i bez ogródek, że Irlandię trzeba ratować i Europa musi się uratować, ponieważ tak naprawdę zalewają kraje europejskie ludzie, którzy nie chcą pracować, ludzie, którzy są zawsze na bakier z prawem, no i ludzie, którzy wiecznie kombinują i będą z nimi problemy. Ten Nigeryjczyk nawet mi powiedział taką historię, że on absolutnie nie wspiera, nie pomaga tym, którzy pojawiają się tutaj w sposób absolutnie nielegalny, chociaż nigeryjska community jest bardziej niż duża. Jest dobrze zorganizowana i wspiera siebie, ale mawiają tak, że te wydarzenia nie uderzają w nich jako tako, ponieważ płacą podatki, ponieważ pracują, ponieważ mówią po angielsku, wtapiają się w to irlandzkie społeczeństwo, natomiast z ich strony Europa nie może popełniać błędów Niemiec, Francji czy chociażby Holandii.
1: O czym powiedział redaktor Tomasz Wybranowski, Studio Dublin. Do usłyszenia jutro, bo jutro Bloomsday, na pewno o godzinie 14.30, jeśli teraz nie przekręciłam, ale też jeszcze może będzie inna godzina programu i tego wyjątkowego dnia.
0: 15.05, Haniu, 15. Mój ty piękny sekretarzu redakcji. 15.05, Studio 37. No i będzie o Bloomsday. Czy w tej formie 20-minutowej, czy ciut większej. Na pewno opowiem o tym, czym jest Bloomsday i dlaczego to jest taki wielki dzień, nie tylko dla fanów literatury Jamesa Joyce'a, ale to jest wielkie święto, które pokazuje tą różnorodność i to rozkochanie w tym, co nazywam literaturą, poezją i tą wysoką sztuką. I jeszcze jedna rzecz, Hanno, Haniu, jeżeli mogę. Nie wierzcie w to, że Irlandczycy, czy to z północy, czy to z Republiki, są rasistami, absolutnie nie chcą równych praw i chcą tego, aby respektować ich obawy. A propos tego, co dzieje się z paktem migracyjnym, widząc falę przestępstw, widząc to, że na ulicach Dublina, Belfastu, Galway, Cork nie dzieje się najlepiej pod kątem bezpieczeństwa. No i jeszcze jedna rzecz, że po tych wielu dziesiątkach lat, kiedy lojaliści, czyli wierni koronie brytyjskiej, czy też republikanie, którzy chcą zjednoczenia wyspy, podali sobie ręce i powiedzieli, naszym wspólnym wrogiem nie są ludzie o innym odcieniu skóry, tylko naszym wrogiem jest establishment, który doprowadza do tego, że osoby, które sprowadzają w zło falę przestępstw na Szmaragdowej Wyspie, będą nas rugować z naszego własnego kraju. Także jeżeli ktoś mówi, że to objaw rasizmu, no to albo czytał za dużo przed snem prozy Stanisława Lema, ergo widział się z Hernem. Był taki wróż w serialu Robin Hood, no i właśnie ten Hern opowiadał różne dziwne historie, które brał sobie do serca główny bohater, czyli Robin Hood. Tutaj w pierwszej wersji Michael Pratt grał właśnie Robin Hooda, więc tak to wygląda. Prawda czasu, prawda ekranu. No i cóż, w najbliższych tygodniach, wydaje mi się, Belfast wróci do codziennego funkcjonowania, ale Haniu, pytanie brzmi, czy znikną też napięcia, które doprowadziły do wybuchu zamieszek, czy służby imigracyjne wezmą sobie do serca to, co obserwowaliśmy jako erupcja niezadowolenia z ich działań i z działań rządu a propos nielegalnej imigracji. No i czy będzie wręcz przeciwnie, że dopiero te kryteria, te protesty rozpoczną się na dobre. Zresztą trzeba powiedzieć, że w wielu miejscach Irlandii praktycznie codziennie są protesty przed tymi ośrodkami IPAS, gdzie koszarowani są ci nielegalni imigranci, którzy no, dostają się na Szmaragdową Wyspę, i to też o tym kiedyś powiedział Michael O'Leary, że tak naprawdę służby imigracyjne powinny tak naprawdę robić porządki w samolotach Ryanaira, które przybywają chociażby do Irlandii, no i przeczesywać to, co spłynęło z wodą w toaletach, czyli pocięte albo podarte paszporty. Sam byłem świadkiem tego typu historii na lotnisku w Dublinie. No i potem te osoby, które dostają się do Szmaragdowej Wyspy, proszą o to, aby otoczyć ich ochroną i opieką. No i wtedy dostają zakwaterowanie. I ostatnio rzecz szokująca, przepraszam, że to poruszę, ale jedna z lewicowych organizacji, która zajmuje się właśnie nielegalnymi migrantami, postawiła w stan pogotowia irlandzki rząd i irlandzkie ministerstwo do spraw równości a propos tego, że 24 nielegalnych migrantów nie dostało zakwaterowania w hotelu, tylko musieli spędzić noc w namiotach, które otrzymali. No i ta lewicowa organizacja nie zająknęła się już nad tym, że na ulicach, tylko na ulicach Dublina, prawie 9 tysięcy bezdomnych Irlandczyków i rezydentów. No to tyle tytułem komentarza, Haniu.
1: Tomasz Wybranowski, studio Dublin.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Bo w naszym studiu jest Jakub Pilarek, dziennikarz Radia Wnet. Dzień dobry.
2: Kłaniam się.
1: Zacznijmy, zanim redaktor Kraskowski, to pańska historia, panie redaktorze, bo wszedłeś w spór, nie wiem czy prawny jeszcze, ale na pewno publicystyczny, z panią Ewą Wrzosek.
2: Nie ja wszedłem z nią, tylko ona ze mną, ale tak jak sama sformułowała to na portalu X, chcącemu nie dzieje się krzywda, tak sformułowała to do mnie. Kierując taką, no tak to interpretuję, taką pogróżkę procesową, zapowiedź skierowania prywatnego aktu oskarżenia za publikację prasową, w której wyłącznie zreferowałem pewne postępowanie karne, które się toczyło i w którym ona się pojawiała. Tak jak już mówiłem na antenie Wnet, w żadnym stopniu nie przesądziłem w tym tekście o prawdziwości tych zarzutów, które wówczas projektowała prokuratura, no ale no skoro pani Ewa chce się boksować, ja oceniłem jej działanie jako nielicujące po prostu z powagą Urzędu Prokuratorskiego. Dzisiaj spotykam się z mecenasem Lewandowskim, podpisujemy pełnomocnictwo i zamierzam skierować wniosek o ściganie dyscyplinarne pani Wrzosek, bo jednak w Polsce mimo wszystko obowiązują jakieś wartości konstytucyjne. Wolność wypowiedzi, wolność prasy.
1: Ale prokuratora... co, pani Wrzosek, no nie byle jaka prokurator. Może nie bardzo wysoko w samej prokuraturze, ale niezwykle wysoko w pionie Ministerstwa Sprawiedliwości, w bardzo bliskich relacjach, stosunkach służb z ministrem Żurkiem.
2: No właśnie, i wydaje się, że takiego funkcjonariusza publicznego jednak obowiązują trochę inne standardy niż przeciętnego obywatela, tak? Wyższe, tak? Ma nieporównywalnie wyższą świadomość prawną. Zgodnie z ustawą prawo o prokuraturze, prokuratura stoi na straży praworządności. Ma dwa takie cele. Ściganie przestępstw stanie na straży praworządności. No to jakieś to jest stanie na straży praworządności, jeżeli ona grozi dziennikarzowi za napisanie paru słów o tym, co było. Ja się posiłkowałem publicznym, znanym postanowieniem Sądu Najwyższego, które w tej sprawie, znaczy uchwałą Sądu Najwyższego, depeszą Polskiej Agencji Prasowej. No przepraszam bardzo, no pani Ewa Wrzosek, z całym szacunkiem dla niej, nie ma jakiegoś immunitetu, żeby nikt o niej nie pisał. No także ja oczywiście, kierując ten wniosek, znaczy kiedy skieruję ten wniosek, będę oczywiście, wniosek o ściganie dyscyplinarne, będę oczywiście w pełni świadomy, że mnie tu nie przysługuje prawo do zażalenia na ewentualną decyzję, także co się z tym z wnioskiem stanie, to już jest w rękach rzecznika dyscyplinarnego. Niemniej jednak uważam, że po prostu ten krok powinienem podjąć.
1: Panie redaktorze, na ile jest tak, że pani prokurator Ewa Wrzosek próbuje w tej chwili w jakiś sposób stłumić krytykę prasową, że to jest jakieś działanie w stylu no ponadstandardowym dla prokuratury w kontaktach z dziennikarzem?
2: No jest ponadstandardowy, ja właśnie dlatego kieruję ten wniosek. Natomiast ja myślę, że no bo tu się mówi o jakichś takich działaniach władzy wymierzonych w dziennikarzy, no najbardziej to czuli dziennikarze Republiki. I tam jak najbardziej ja dostrzegam taką po prostu politykę władzy, żeby dojechać, tak brzydko mówiąc, dziennikarzy. Natomiast tutaj to ja myślę, że to jest czysto prywatna sprawa. Po prostu nadepnąłem pani Wrzosek na odcisk i poczuła się wielce urażona. Nie postrzegam tego jako jakąś taki element po prostu jakiejś polityki władzy. Myślę, że to jest jej prywatne działanie.
1: Dobrze, ale jeżeli mamy prywatne działanie ważnej prokurator, która ma bezpośredni dostęp i wpływ na ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego.
2: Czy ja się boję, czy...
1: Tak, czy to jest
2: nie, ja się nie boję. Znaczy ja, no, ten polski wymiar sprawiedliwości, bo już teraz mówię nie o tym swoim zawiadomieniu dyscyplinarnym, tylko jeśli ona skieruje rzeczywiście na prywatny akt oskarżenia. No rzeczywiście w Polsce w tych sprawach, szczególnie dotyczących dóbr osobistych, tak, czy to w tym trybie karnym, czy cywilnym, zapadały wielokrotnie bardzo kontrowersyjne orzeczenia. Natomiast no, ja wierzę, że ta sprawa jest tak oczywista, tak zupełnie jednoznaczna, że no nie wyobrażam sobie po prostu, żeby znalazł się sędzia, który by orzekł na moją niekorzyść. Znaczy, może źle powiedziałem, wyobraźnię mam bujniejszą, ale uważam to za niezwykle mało prawdopodobne. Natomiast pani Ewa będzie się musiała liczyć jeszcze, jeśli skieruje ten akt oskarżenia, z moją kolejną reakcją procesową, bo ja takie działanie, jeśli ono zostanie zrealizowane, będę postrzegał jako po prostu skierowanie fałszywego oskarżenia. A to też jest przepis karny na coś takiego.
1: A co właściwie chce ukryć pani Wrzosek? Gdzie ty żeś, Jakubie, dotknął na odcisk pani Wrzosek, że ona tak nerwowo zareagowała
2: bez wątpienia...
1: i że w tej chwili ty jako dziennikarz Radia Wnet stałeś się na celowniku wiodącej prokurator, którą bronił osobiście, Donald Tusk jej bronił w mediach społecznościowych. Ona miała, zdaje się, sprawę dyscyplinarną, chyba zakończoną wyrokiem, decyzją skazującą, zamieszana w wiele nieprawidłowości, w wynoszenie dokumentów z prokuratury w różne miejsca. To opisywał także bardzo dokładnie pan redaktor.
2: To znaczy, może nie tyle, co wynoszenie dokumentów z prokuratury, co kierowanie własnych wniosków, tak? No bo to wynoszenie dokumentów z prokuratury, to może to jest nie najlepsze sformułowanie. Ona kierowała jakieś własne wnioski w sprawie mediów publicznych, tak?
1: Również, ale robiła to, zdaje się, za pośrednictwem prywatnej kancelarii. Na to wiele wskazuje. Jak to opisał Patryk Słowik, rzeczywiście tam koincydencja zdarzeń jest zaskakująca.
2: No ale ta sprawa, którą ja opisałem, czyli ta sprawa taka reperkusji wypadku komunikacyjnego w Warszawie, myślę, że była jednak największym takim zawirowaniem w karierze zawodowej pani Ewy Wrzosek, bo to był jednak dla niej potężny kryzys. Przypomnijmy, że Sąd Najwyższy rozpoznał wniosek o uchylenie immunitetu tej jej koleżanki negatywnie, tak? Bo sędzia wówczas stwierdził, że w tej sprawie, że to była komunikacja między dwoma prokuratorkami, a prokuratorzy na korytarzach plotkują, może jest to być może delikt dyscyplinarny, ale nie sprawa karna, i odmówił uchylenia tego immunitetu. Natomiast sprawa pani Wrzosek wisiała w Sądzie Najwyższym przez jeszcze co najmniej półtora roku. Myślę, że to były bardzo nerwowe dla niej dni, bo tutaj jak gdyby z materiałów sprawy, ja nie przesądzam, czy to miało miejsce, ale z materiałów sprawy wynikało, że tu chodzi w tym wątku o wynoszenie już informacji nie wewnątrz prokuratury, tylko na zewnątrz. I to różnie mogło być. A poza tym, wiem to z własnych jakichś ustaleń takich, nazwijmy to, środowiskowych, że to była bardzo bliska taka, nie wiem, czy przyjaciółka w sensie takim, że tak powiem, takim najgłębszym, ale tak zawodowo, służbowo w tej firmie na pewno bardzo dobra koleżanka. Pracowały w jednej jednostce, znały się. Myślę, że tu zadziałał taki miks po prostu emocji, jakichś takich po prostu irytacji, że po tylu już latach, tak, bo to już minęło, znowu ktoś to przypomina. No to jest o tyle kuriozalne, że ja przypomniałem o tym...
1: Że nie wolno wypominać tego, co kiedyś robili prominentnie obecnie prokuratorzy.
2: Ale ja tego nie zarzuciłem, bo ja nie zarzuciłem, że oni to robili, prawda? Bo ja nie wiem, czy oni to robili. Sąd Najwyższy w tej uchwale dotyczącej prokurator Małgorzaty Mróz, czyli tej koleżanki, nie skrytykował materiału dowodowego, wręcz przeciwnie. Powiedział, że to postępowanie dowodowe, przypomnijmy, że tam był Pegasus stosowany, było poprawne. Więc jakkolwiek to jest tylko postępowanie immunitetowe, a nie takie te główne w sądzie powszechnym, także nie sposób z tego postępowania wnosić o czyjeś tam winie czy niewinie. No ale jedno można powiedzieć z całą pewnością z tej obecnej istniejącej w obiegu prawnym uchwały, na pewno nie można wnosić, że to nie miało miejsca, tak? Ona nie przesądza w żaden sposób pozytywnie, no ale na pewno, jakby to powiedzieć, nie jest to orzeczenie, ten akt, ten dokument sądowy na pewno nie jest jakimś atutem tu w argumentacji obu tych prokuratorek, tak bym to ujął, tak? No ja popełniłem tą zbrodnię.
1: A na ile czujesz się bezpieczny jako dziennikarz, będąc na sądowej ścieżce, czy przedsądowej ścieżce z prokurator Ewą Wrzosek, której właśnie, jakie relacje też łączą panią prokurator z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem?
2: To jest dobre pytanie. Byli do niedawna na pewno w bardzo dobrej komitywie, tak? Jakieś wspólne filmiki, takie reklamowe na tych mediach społecznościowych gdzieś tam chodzili, w jakichś spotkaniach. Natomiast czy tak jest nadal, to ja tego szczerze mówiąc nie wiem. Niektórzy tutaj sam takie hipotezy, ale to były takie publicystyczne hipotezy, a niektórzy takie stawiają takie głębsze hipotezy, że ona w jakimś skrajnym scenariuszu to nawet prokuratorem generalnym mogłaby zostać, bo Waldemar Żurek się okazuje jednak niezbyt skuteczny. On robi bardzo dużo szumu wokół siebie, ale jeśli chodzi o jakieś skutki tych jego działań, to one nie są zbyt imponujące i być może Donald Tusk go zmieni. A tutaj, jeżeli by chciał zaostrzyć kurs, to jest dwoje kandydatów, Ewa Wrzosek i Roman Giertych. Lepszych nie znajdzie.
1: Czyli co, w tej chwili dziennikarz Radia Wnet jako pilarek jest na ścieżce kolizyjnej. Ja wiem, że ty bardzo nie lubisz publicystycznego języka, jak osoba,
2: która się prawem, ale... Kiedyś się zajmowałem publicystyką, ale nie, no...
1: Szanowni Państwo, przyszło minister sprawiedliwości...
2: Nie chcę robić siebie męczennika, bo ta sprawa jest tak błaha, że to nie jest tak, że ja jestem, nie wiem, podejrzany o, nie wiem, wyprowadzenie 90 paru milionów złotych z jakiejś spółki giełdowej, tylko to jest naprawdę sprawa błaha. Moim zdaniem jest to tak klasyczny, tak zwany BCEP, czyli sprawa z brakiem cech przestępstwa, no ale nawet gdyby, nie wiem, w jakimś najczarniejszym scenariuszu sędzia się coś tam czegoś dopatrzył, to naprawdę mi to nie grozi ścięcie, więc nie, ja nie chcę z siebie robić męczennika. Pani Wrzosek zawsze może pójść po rozum do głowy i nie zrealizować tego swojego kroku, aczkolwiek ja informuję panią, że ja niezależnie od tego, co pani zrobi, to zawiadomienie dyscyplinarne i tak złożę, bo to już ewentualne... Ja złożyłem pewne ultimatum z rygorem czasowym, no pani Wrzosek na to nie przystała, nie usunęła tego wpisu, więc niech po prostu rzecznik dyscyplinarny teraz się nad tym zastanowi. No.
1: To jest sprawa Jakuba Pilarka, się radiownet, jak państwo słuchają nas regularnie od paru dni, o tym informujemy, bo rzeczywiście, kiedy dziennikarz wchodzi w spór prawny z ulubienicą, przynajmniej do niedawna ulubienicą premiera i samego ministra sprawiedliwości, to sprawa jest trudna, ale...
2: Ale Łukaszu, może jedno jeszcze ja powiem, bo jakkolwiek tutaj w tej sprawie mecenas Bartosz Lewandowski zaoferował mi pomoc i po prostu pro bono będzie mnie tutaj reprezentował, zarówno w tej sprawie karnej, jeżeli ona zaistnieje, ale też tutaj w tej sprawie tego zawiadomienia, więc ja mam zapewnioną pomoc prawną, ale ogólnie niezależnie od tego, no to nie w każdej takiej sytuacji dziennikarz ma taką pomoc prawną pro bono, tak? I to pokazuje, no to jest paradoksalne, że osoba, która, wydaje mi się, że ona sama w ogóle chyba mówi o tych tak zwanych slapach, czyli takich działaniach procesowych wymierzonych w dziennikarzy, żeby po prostu im zamknąć usta, tak? Tu często po prostu też ilość przechodzi w jakość, tak? No bo to nawet nie chodzi o to, jak te sprawy skończą się w sądzie, tylko żeby tego dziennikarza zamęczyć po prostu, tak? Tymi sprawami prawnymi. Ja, mimo że jestem dziennikarzem, który się zajmuje tematami prawnymi, no nie jestem ekspertem od prawa na tej zasadzie, żeby na sali sądowej ja bym bez żadnych kompleksów bronił się w sensie takiej ogólnej argumentacji, no ale w sądzie to są jeszcze sprawy proceduralne, tak? I można mieć rację, świetnie argumentować, a na przykład przy jakiejś sprycie tego oskarżyciela, czy nie wiem, złej woli sądu, to można zostać po prostu z zamordowanym procedurą i pomoc prawna profesjonalisty jest niezbędna, także no, ja to wspominam o tym dlatego, że kiedy redakcje i też my prosimy czasami o wsparcie, tak, to słuchacze powinni mieć też świadomość, że to no, czasami to wsparcie niestety musi iść na takie sytuacje.
1: Za to wsparcie bardzo dziękujemy i no i tak, i Radio Wnet codziennie się utrzymuje dzięki temu, że są patroni, patronet.pl/radiownet. Trochę nie taktownie o tym mówić w takiej chwili, ale tak, to podziękowania dla tych, którzy nas wspierają, także w relacjach z ministrem Żurkiem, także w tych relacjach z panią prokurator Ewą Wrzosek, jest bardzo istotne i za nie bardzo państwu dziękujemy. Na koniec, żeby tak tymi podziękowaniami i tym patronatem nie kończyć, bo on jest dla nas bardzo ważny, żywotnie istotny, także w twojej sytuacji to jednak, żeby merytorycznie zakończyć wpis Adama Janusa, to jest jeden z dwóch obrońców, tak, Leszka Kraskowskiego, dziennikarza śledczego, który wielokrotnie na naszej antenie występował w różnych kwestiach, bo sam Leszek Kraskowski jest dziennikarzem o bardzo specyficznych optyce politycznej, tak, i niektórzy zarzucają mu, że a to się źle zachował wobec prezydenta Karola Nawrockiego, insynuując nie wszystkie może teksty Leszka Kraskowskiego były najlepiej udokumentowane na świecie, jakie można było widzieć, co podkreśli Jakub Pilarek, będąc akurat niezwykle skrupulatny w przygotowaniu swoich materiałów, ale jednak praca dziennikarska Leszka Kraskowskiego dotycząca afery Polnordu i udziału w tej aferze Romana Giertycha jest pracą bardzo dobrą dziennikarską. Ja tak oceniam, jak ty oceniasz to, co zrobił cały film.
2: Ujawniał po prostu dokumenty przede wszystkim, tak? No, ja nie spotkałem się z informacją ani prokuratury, ani Giertycha, żeby te ujawniane przez niego dokumenty były fałszywe, więc choćby nawet to jest po prostu potężnym wkładem w wiedzę jakąś publiczną o tej sprawie. Natomiast ja, jak nie wiem, no jeśli słuchacze i te moje wypowiedzi z rozmowy z Krzysztofem Skowrońskim, czy byłem na antenie Telewizji Republika, śledzą, ja generalnie jestem taki bardzo chłodny w tych ocenach i staram się nie wybiegać jakoś tak śmiało w tą publicystykę, staram się trzymać faktów, ale na tę chwilę można powiedzieć właściwie z niezbitą pewnością, że po pierwsze naruszono prawo do obrony Leszka Kraskowskiego. Z tego tweeta mecenasa Janusa. Adama Janusa, o którym wspomniałeś, wynika, ja o tym wcześniej słyszałem, ale to pierwszy, nie wiem, ja przynajmniej...
1: Odczytam trzeci akapit. Na posiedzeniu aresztowym Leszek Kraskowski przyznał, że leczy się psychiatrycznie, wskazał sądowi dokładne jednostki chorobowe. Pomimo tego sąd, rozstrzygając o czasowym pozwoleniu wolności, a więc o jednym z praw podstawowych, nie powziął wątpliwości co do jego stanu zdrowia i nie ustanowił mu obrońcy z urzędu, natomiast w samym uzasadnieniu postanowienia o zatrzymaniu aresztu powołał się na stan zdrowia Leszka Kraskowskiego. Można ten dalej czytać, ale rzeczywiście jest tak, że nie było, zdaje się, żadnego obrońcy na postępowaniu aresztowym.
2: To jest coś niebywałego po prostu, bo cokolwiek byśmy nie myśleli o tej sytuacji. Oczywiście ja ten wpis mogę w pewnym sensie, znaczy nie wpis, tylko ten fakt po prostu, on może grać przeciwko Leszkowi Kraskowskiemu, tak? No nie znamy przynajmniej, ja nie znam szczegółów tych dolegliwości, nie wiem, no jak ktoś ma jakieś obciążenia psychiczne, to zawsze może to sugerować, że na przykład może w jakimś szczególnym stanie. Wysłał jednak tego maila, tak? My tego nie wiemy. I ja właśnie w tym sensie mówię, że jestem chłodny w tych ocenach, że ja dopuszczam różne scenariusze w tej sytuacji, natomiast niezależnie od tego, czy wysłał, czy nie wysłał, no to jeżeli oficjalnie zgłasza takie dolegliwości, jak rozumiem, je ma, no bo z tego wpisu wynika, że sąd potem sam to jak gdyby podtrzymał, no to brak obrońcy na tym posiedzeniu jest tak rażącym naruszeniem obowiązującego w Polsce prawa, że ja nie wiem, no dla mnie to jest, szczerze mówiąc, tak naprawdę na granicy niedopełnienia obowiązków. Znaczy mówię w kontekście karnym, tak? Bo po prostu, no, do jasnej cholery, no, obywatele mają jakieś prawa, tak? No, jeżeli można mieć dolegliwości psychiczne, czyli być w jakimś tam sensie, no nie wiem, no, nie do końca dysponowanym, to taki człowiek po prostu często nie może się bronić, tak? Bo po prostu nie jest władny to robić. Brak obrońcy to jest jakieś totalne bezprawie. Ale jest jeszcze druga kwestia, która mnie tu bardzo interesuje, mianowicie kwestia przeszukania w domu Leszka Kraskowskiego, no bo jego zatrzymano gdzieś tam, że tak powiem, na mieście, w samochodzie, ale przeszukano też jego dom. Prokuratura napisała w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Warszawie, że on podał hasła dostępu do swojego telefonu. Ja rozmawiałem dzisiaj z mecenasem, on faktycznie podał hasła dostępu do telefonu, ale w kontekście, który miał przy sobie, ale w kontekście przeszukania domu żądał, żeby był przy tym obecny, czy no, nie wyrażał na to zgody, tak? Zgodnie z przepisami przy przeszukaniu ma prawo być ta osoba, której to dotyczy, albo ktoś przez niego przysposobiony, tak? I jeżeli tu była możliwość techniczna, że ta osoba to deklarowała, że chce, żeby tam po prostu ktoś był i tego nie zrealizowano, to jest to skandal. Ale drugi skandal jest jeszcze taki, że tam były, można to powiedzieć właściwie, no praktycznie na 100%, materiały dotyczące pracy dziennikarskiej Leszka Kraskowskiego. A zgodnie z prawem materiały takie są objęte tajemnicą zawodową. To wynika z kodeksu postępowania karnego. Dziennikarze są wśród tego wąskiego grona takich zawodów, którzy mają pewne przywileje. I tak naprawdę, jeżeli Leszek Kraskowski by wyraził taką po prostu deklarację, że tu jest tajemnica dziennikarska, to te rzeczy powinny pojechać w zalakowanych kopertach do sądu. A tu się tak na, praktycznie można powiedzieć na 100%, tak nie stało. Czyli jeżeli teraz my słyszymy te jakieś gorzkie żale w sprawie Romana Giertycha, tak, który też tu te kwestie tej swojej tajemnicy adwokackiej, tajemnicy obrończej podnosi w tej sprawie Polnordu, no to w sensie kodeksu postępowania karnego, to tu mamy sytuację właściwie bardzo podobną, tak? Ale tutaj to jakoś nikomu to nie przeszkadza.
1: No właśnie, i to jest tak, że są równiejsi wobec prawa do sprawy Leszka Kraskowskiego i tego, co on władza robi wobec niezależnych dziennikarzy. Za chwilę wrócimy, bo to ten temat jednak warto nagłaśnić. Czasami mam takie wątpliwości, czy warto mówić o dziennikarzach, ale tu jest akurat, mamy prostą historię.
2: Jeszcze jedna rzecz, chciałem powiedzieć, wyjątkowo rachityczna reakcja Rzecznika Praw Obywatelskich na tę sprawę.
1: Jedno stanowisko i tyle. Ja pamiętam, kiedy był Roman Giertych zatrzymywany,
2: pani Machińska pojechała tam do zakładu karnego, w jakieś wystąpienia. Tak, to były po prostu, a tutaj wszyscy to mają w czterech literach.
1: też nietaktowne, ale napisałem na X-ie, to było pierwszy raz, kiedy sprowokowałem, chyba jedyny, Adama Bodnara do reakcji, bo napisałem, że Adam Bodnar jest rzecznikiem kolesi, a nie obywateli. Adam Bodnar odpisał mi chyba 5 czy 6 tweetów, wyliczając różne swoje dokonania, ale do samego zarzutu, że kiedy aresztuje się zwykłego Polaka, to Adam Bodnar no działał jak działał, a kiedy aresztowano jego przyjaciela, kolesia Romana Giertycha, to po prostu tak. Cały Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich tak. Pod zarządem Adama Bodnara stał postawiony na baczność i działał w tej sprawie w sposób no, na 200%. Po prostu nie opuszczali urzędnicy i zastępcy pana rzecznika Bodnara wówczas na krok i na jedną sekundę Romana Giertycha.
2: Tak, tak. To no ja w tej sprawie, mogę jeszcze pół minuty?
1: Oczywiście.
2: Ja czekam na decyzję nowego referenta sprawy, prokuratora Buśkiewicza, bo prokurator może wypuścić podejrzanego z aresztu w każdej chwili, tak? To sąd decyduje o umieszczeniu w areszcie, ale na etapie postępowania przygotowawczego to prokurator może zarządzić zwolnienie. Jeżeli jest tak, że ten mail, bo prokuratura w komunikacie, wyliczając te przesłanki do aresztowania, wspomniała między innymi o wysokim zagrożeniu karą. No to jest śmieszne, bo to wysokie zagrożenie karą to wynika z tego przepisu dotyczącego broni do 8 lat, no ale to jakby Kraskowski włoził kałasznikowa w bagażniku, to wtedy można by powiedzieć, że tutaj taka sytuacja ma miejsce, więc to zagrożenie wysokie karą w tych okolicznościach faktycznych to jest fikcja, to jest kabaret. Więc tak naprawdę w gruncie rzeczy ten mail to jest najcięższy, jak najcięższy taki punkt dowodowy, a prokuratura nic na razie nie mówi o tym, że są jakieś analizy informatyczne pokazujące, że to faktycznie wysłał Kraskowski. To jest tylko ten podpis plus jeszcze jakaś sygnatura, która w treści maila ma się pojawiać, no ale jeżeli to jest sygnatura jakiejś sprawy, to w sprawie to zazwyczaj są strony. I pytanie, jak szeroki jest katalog osób, które znały tą sygnaturę i czy na przykład tej sygnatury nie znali w tej logice tej sprawy, której ta sygnatura dotyczy, jego jacyś przeciwnicy procesowi, tak? Bo jeżeli znali, no to ja życzę powodzenia. Życzę powodzenia prokuraturze w dowodzeniu tego wszystkiego potem, bo to stoi na glinianych nogach.
1: O czym mówił Jakub Pilarek, dziennikarz publicysta Radia Wnet, zajmujący się systemem prawa i bezprawia w Polsce. Czasami dziękuję bardzo.
2: No, nie to ostatnie. Dziękuję bardzo.
1: Ostatnimi czasy faktycznie. My teraz posłuchamy z Boutilaw, a zaraz naszym gościem będzie Dorota Kani.
3: Nocne powtórki Wnet.